0: politycy koalicji mieli być przyjmowani bez kolejki. Głos w tej sprawie zabrał premier Donald Tusk.
1: Bardzo jestem zdeterminowany, żeby sprawy wyjaśnić do samego spodu, niezależnie od tego, kogo będą dotyczyły te ustalenia. Mamy, tak jak powiedziałem, zapowiedzianą kontrolę NIK, mamy prokuratora w tej chwili w Szpitalu Południowym, mamy audyt zlecony przez właścicieli szpitala, czyli samorząd warszawski. Będzie też dalszy ciąg, jak się domyślacie, bo prokuratura działa.
0: Warszawski ratusz informuje, że lekarz skorygował już część faktur i zwrócił 500 000 zł. Lubelska policja dziękuje za pomoc w odnalezieniu podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego blogera w Białej Podlaskiej. 36-letniego Gruzina zatrzymano w hostelu w podwarszawskim Piastowie. Pomogły w tym m.in. nagrania z kamer samochodowych, mówi podinspektor Andrzej Fijołek z policji w Lublinie.
2: Wsparcie uzyskaliśmy i z informacji przekazywanych anonimowo, i z informacji przekazywanych tutaj już jako świadkowie na protokół. Uzyskaliśmy wiele nagrań, których nie zabezpieczyliśmy wcześniej z różnego rodzaju budynków, administracji publicznej czy też monitoringu miejskiego, tylko z nagrań prywatnych, między innymi nagrań właśnie z kamerek samochodowych, i ten materiał był pomocny w ustaleniu tego mężczyzny.
0: 44-letni rosyjski bloger, krytyk Władimira Putina, zginął w poniedziałek. Zabójca oddał do niego 5 strzałów. Zatrzymany prawdopodobnie dziś usłyszy zarzuty.
3: To są aktualności jedynki.
0: A w nich teraz o inicjatywie wymiany tramwajów. Zabytkowe składy z Warszawy, Poznania, Wrocławia i Katowic wkrótce przewiozą pasażerów w Krakowie. W ramach pierwszej tak dużej wakacyjnej wymiany swoje stare pojazdy wypożyczyło też krakowskie MPK.
4: Sebastian Wiśniewski, kierownik ośrodka szkolenia motorniczych Tramwaje Śląskie S.A. Znajdujemy się w wagonie 102NA. Wagon charakterystyczny dla aglomeracji śląskiej. Wagon, który przez wiele lat w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej woził pasażerów. No, dlaczego warto się przejechać tym ze Śląska? Jest czerwony, czerwone są szybsze.
5: Mariusz Ołkowski, wiceprezes MPK S.A. w Krakowie. Do Poznania pojechał skład Enek zmodernizowanych. Do Wrocławia pojechał skład Enek niezmodernizowanych. Do Warszawy pojechała przyczepa, tak zwana Szczecin. U nas to jest bardzo ciekawy wagon, bo ma wejście nie na końcach pomostu, tylko w środku wagonu. Do tramwajów śląskich pojechał nasz wagon przedwojenny, wagon SN1.
0: Przez najbliższe tygodnie w Krakowie będzie można wsiąść do 4 historycznych tramwajów. Będą woziły mieszkańców i turystów na trasie krakowskiej linii muzealnej. 6 goli, 2 czerwone kartki i mecz do jednej bramki. Aż 6-0 Kanada pokonała Katar w meczu grupy B piłkarskich Mistrzostw Świata. Po dwóch spotkaniach liderem tej grupy jest Kanada właśnie z 4 punktami. Tyle samo, ale z gorszym bilansem bramek ma druga Szwajcaria. Trzecia Bośnia i Hercegowina oraz 4 Katar mają tylko po jednym punkcie. Mundialowe emocje powrócą o 3:00. Wraz z pierwszym gwizdkiem w meczu Meksyku z Koreą Południową. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W nocy jeszcze lokalnie słabe opady deszczu, na termometrach w całym kraju kilkanaście stopni. Znacznie cieplej, a nawet upalnie będzie w ciągu dnia. Maksymalnie od 22 stopni nad morzem do aż 32 na zachodzie. Na krańcach południowo-zachodnich przelotnie popada i zagrzmi.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
6: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
3: Komentarz.
6: O Stanach Zjednoczonych, polityce Stanów Zjednoczonych będziemy teraz rozmawiać. Z nami pani Magdalena Górnicka-Partyka z podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. Dzień dobry pani Magdalena.
7: Dzień dobry.
6: Czy Stany Zjednoczone porozumiały się z Iranem w sprawie zawieszenia, zakończenia wojny, wprowadzenia jakiegoś rodzaju rozejmu na Bliskim Wschodzie? Na jakim etapie tych negocjacji jesteśmy?
7: Jesteśmy na bardzo początkowym etapie negocjacji. To porozumienie, które jest hucznie obwieszczane przez Donalda Trumpa jako zwycięstwo, jako sukces, no jest dopiero otwarciem drzwi tak naprawdę do jakiegokolwiek porozumienia, przede wszystkim jeśli chodzi o program jądrowy Iranu. Dla Donalda Trumpa to było bardzo wyczekiwany dokument, bo on potrzebował zakończenia tej wojny przynajmniej pozornie, dla celów polityki wewnętrznej. Zbliżają się wybory do kongresu, wybory połówkowe i Amerykanie bardzo niechętnie patrzyli na przedłużający się konflikt i na to, że Donald Trump nie ma pomysłu, jak z tego konfliktu wyjść. 2/3 Amerykanów w niedawnym sondażu YouGov mówiło, że Donald Trump

0: nie radzi sobie w negocjacjach z Iranem Donald Trump, który przyszedł do Białego Domu jako taki mistrz negocjacji. Więc to sprawiało, że on bardziej potrzebował tego dokumentu, tego porozumienia niż Iran. I z amerykańskiego punktu widzenia nie jest to dokument kompletny, nie jest to dokument, który by pokazywał, że Stany Zjednoczone są blisko realizacji tych celów, z którymi poszły na wojnę z Iranem. Dużo jest o negocjacjach na temat zakończenia programu jądrowego, tego, że Iran pozbędzie się w ogóle jakichkolwiek możliwości rozwijania programu jądrowego. Natomiast nie ma nic o tych postulatach, w którym Donald Trump wszedł do Iranu, zaczął atakować Iran w kwestii programu balistycznego, kwestii wspierania tych ruchów terrorystycznych wymierzonych w Izrael, kwestii, nie mówiąc już o kwestii zmiany reżimu czy demokratyzacji. One się w ogóle tam nie pojawiają i to jest też za co Donald Trump krytykował Baracka Obamę, który zawarł porozumienie jądrowe z Iranem w 2015 roku, które to porozumienie Donald Trump wypowiedział w trakcie swojej pierwszej kadencji, mówiąc, że ono jest słabe, że ono pokazuje, że Stany Zjednoczone nie negocjowały z pozycji siły, że ono nie obejmowało tych wszystkich dodatkowych zagadnień, a skupiało się faktycznie tylko na tych kwestiach programu nuklearnego. I Donald Trump chciał zrobić coś innego, natomiast w tym momencie nie wydaje się, żeby tym pierwszym porozumieniem, bardzo wstępnym, osiągnął już coś więcej niż Barack Obama. Natomiast mamy 60-dniowy okres, w którym te negocjacje mają być prowadzone. Zobaczymy, co się z tego wyłoni. Trochę teraz wracamy do tego punktu startowego, ważnym postulatem jest otwarcie cieśniny Ormus, tak, na czym Donaldowi Trumpowi bardzo mocno zależało. No i zobaczymy, co uda się wynegocjować przez ten okres.
1: Bloomberg pisze o tym, że Trump, uzasadniając umowę z Iranem, zignorował własne czerwone linie. Czy to jakoś wpłynie na ocenę jego wiarygodności przez amerykańskich wyborców?
0: Tak, Donald Trump ma teraz bardzo duży problem, bo partia MAGA, znaczy partia republikańska, amerykańska prawica jest dość mocno podzielona. Z jednej strony jest bardzo duży, rosnąca sentyment antyizraelski, którzy nie chcieli, żeby Stany Zjednoczone poszły na wojnę namówione przez Benjamina Netanyahu, a tak się właściwie stało. Ale z drugiej strony jest też bardzo silna frakcja proizraelska, która jest bardzo nieszczęśliwa z tego porozumienia, bo Benjamin Netanyahu też dość negatywnie na to się zapatruje. Też Izrael chciał za wszelką cenę dopuścić, żeby ono zostało zawarte. Więc Trump będzie musiał się zmierzyć z takim rozpadem wewnątrz własnej partii. Nie zapominajmy, że mamy też frakcję izolacjonistyczną, która bardzo mocno sprzeciwia się jakimkolwiek interwencjom Stanów Zjednoczonych, których takim dominującym politykiem jest J.D. Vance. A kto chodzi po mediach bronić tego porozumienia? No właśnie J.D. Vance. Tak. Donald Trump chciał trochę złamać tę partię, tę frakcję izolacjonistyczną, pokazać, że to jest świetne rozwiązanie. Na tyle świetne, że nawet J.D. Vance, przywódca izolacjonistów, jest w stanie tego bronić w amerykańskich mediach.
1: Zaskakujące w tym 14-punktowym porozumieniu, którego w takiej czy innej formie szczegóły pojawiają się i są udostępniane opinii publicznej. Najbardziej zaskakujące jest to, co również o czym mówi prezydent Trump, że w jakimś stopniu Iran powinien mieć pociski balistyczne i rakiety, bo byłoby niesprawiedliwe, gdyby tak nie było. Dopuszcza jednak ten program wzbogacania uranu. Coś, co kiedyś nie mieściło się jeszcze w głowie i przeciwko czemu jeszcze bardzo niedawno, bardzo głośno protestował Marco Rubio. To znowu kamyczek do ogródka walki tych frakcji w Białym Domu i w administracji prezydenta Trumpa. Jedna frakcja wzmacniana, druga osłabiana. Jak to interpretować?
0: Myślę, że amerykańska polityka na najwyższym szczeblu szykuje się już do przejęcia władzy po Donaldzie Trumpie i trochę ścierają się pomysły na to, jak to dziedzictwo Donalda Trumpa nieść dalej. No i z jednej strony mamy Marco Rubio, z drugiej strony mamy J.D. Vance'a, z innej strony mamy jeszcze tych polityków, którzy dopiero walczą się, żeby przebić się, ich głos był dużo bardziej słyszalny. Więc to, co teraz się stanie i jak te negocjacje będą prowadzone i jak to będzie opinii publicznej przedstawione, to będzie trochę już zwiastun tego, co nas czeka po tych wyborach do kongresu, kiedy już zaczną przygotowania do wyborów prezydenckich, kiedy Donald Trump będzie musiał zastanowić się, komu powierzyć niesienie swojego dziedzictwa. I wydaje się, że on trochę testuje teraz, kto jest bardziej wierny. Pamiętajmy, że najważniejszą taką kwalifikacją w świecie Donalda Trumpa jest wierność temu prezydentowi i obrona idei prezydenta, czy obrona samego prezydenta. Więc widzimy już, że trochę tutaj trwa walka o schedę po Donaldzie Trumpie. I może Donald Trump jeszcze ma przecież 2,5 roku prezydentury. Natomiast on chce zostać zapamiętany jako prezydent pokoju, jako ten, kto pokonał odwiecznego wroga Stanów Zjednoczonych, Iran. Natomiast po tym porozumieniu, które poznaliśmy też wczoraj udostępnionym mediom, nie widać, żeby ten Iran został faktycznie pokonany. Paradoksalnie Iran może wyjść z tego dużo lepiej.

0: niż jeszcze się zapowiadało na samym początku ataków, kiedy wydawało się, że Stany Zjednoczone faktycznie mają tę ogromną przewagę militarną i będą mogły negocjować z Iranem z pozycji siły. To jest najważniejsza zasada Donalda Trumpa opisana w jego książce The Art of the Deal. Zawsze negocjuj z pozycji siły i on tego zupełnie nie robi. Tego nie widać w tym porozumieniu. Oczywiście to się może zmienić w trakcie tych 60 dni, natomiast na ten moment jest to bardzo mało korzystny dla Stanów Zjednoczonych dokument.
1: Zanim poznaliśmy szczegóły tego 14-punktowego planu, tego porozumienia, Washington Post pisał trochę o kulisach negocjacji, mówiąc o tym i pisząc o tym, że przedstawiciele administracji amerykańskiej, czyli ci no już czołowi negocjatorzy z ramienia prezydenta Trumpa, Jared Kushner i Steve Witkoff, no mieli usłyszeć od Irańczyków w czasie tych negocjacji, jeżeli chcecie mieć produkt na poziomie Rolls-Royce'a, to dajcie nam równowartość tego Rolls-Royce'a. Rozmawiamy tutaj naprawdę o wielomiliardowych dotacjach dla Iranu. One są rzeczywiście w planie do wypłacenia, swego rodzaju reparacje wojenne po tym, co wydarzyło się od 28 lutego?
0: Myślę, że Donaldowi Trumpowi nikomu z jego otoczenia nie przejdzie przez gardło słowo reparacje wojenne. Natomiast no, prawdopodobnie będzie to tak skonstruowany program, który ma pomóc Iranowi się odbudować po tej wojnie. Doniesienia są takie, że to ma być program finansowany, który nie będzie finansowany przez Stany Zjednoczone. Czyli ma być finansowany z jednej strony przez zagraniczne firmy oraz przez partnerów Stanów Zjednoczonych w regionie. Tak to jest napisane. Więc możemy spodziewać się, że kraje Zatoki będą skłonione, żeby nie powiedzieć zmuszone, czy zaproszone. Tak, do inwestycji w Iran właśnie po to, żeby ten kraj mógł się odbudować. No i Stany Zjednoczone ma być tym czynnikiem, który skłoni właśnie do tych inwestycji w tym kraju zniszczonym wojną. I jest to oczywiście takie bardzo naokoło podejście do tego, żeby Stany Zjednoczone nie przyznały się, że one jakieś role odegrają w odbudowie Iranu, no bo po co zniszczyły ten kraj, żeby pieniędzy podatników nie finansować jego odbudowy. Więc to jest bardzo trudna, tak PR-owo kwestia do ogrania przez amerykańską administrację i Amerykanie mają wątpliwości, czy faktycznie Stany Zjednoczone nie zapłacą ani dolara, bo pamiętajmy, że przecież Stany Zjednoczone, żeby to porozumienie mogło wejść w życie i żeby potem to, co zostanie wynegocjowane w kontekście rozbrojenia jądrowego, no to Stany Zjednoczone zapowiadają, że będą utrzymywać tam w regionie no duże siły, więc to też się będzie wiązało z konkretnymi wydatkami amerykańskich podatników, na co oni nie są dość optymistycznie nastawieni.
1: Myślę sobie, że może być trudno przekonać partnerów amerykańskich w Zatoce, czyli te kraje, o których wspomniałam, między innymi Katar czy Arabię Saudyjską, do tego, żeby inwestowały w odbudowę Iranu w sytuacji, kiedy inwestycje tych państw w uzbrojenie kupowane w Stanach Zjednoczonych nie okazały się wystarczającą polisą ubezpieczeniową na wypadek wojny w Zatoce kolejnej.
0: Prawda. Myślę, że to jest jedna z największych porażek Donalda Trumpa, jeśli chodzi o tę konkretną sytuację, że państwa Zatoki, które były tak bliskimi sojusznikami Donalda Trumpa, pierwszą podróż graniczą odbył właśnie tam.
1: I w pierwszej, no, i w drugiej kadencji.
0: Dokładnie. Przestały ufać Ameryce, przestały traktować Amerykę jako taką żelazną gwarancję bezpieczeństwa, bo okazało się, że to wcale tak do końca nie działa i myślę, że to jest takie duże rozczarowanie. Donald Trump sobie nie zdaje tego sprawy, bo on w stosunkach międzynarodowych raczej kieruje się twardą walutą, dolarami, a nie myśli o tym, że zaufanie to jest tak ważna waluta w kontekście prowadzenia interesów czy prowadzenia polityki zagranicznej i przekona się o tym w najbliższych miesiącach, kiedy te negocjacje właśnie z państwami regionu staną się dużo trudniejsze niż byłyby jeszcze przed atakiem Stanów Zjednoczonych na Iran.
1: A co z zaufaniem wobec wzajemnym Izraela i Stanów Zjednoczonych, Benjamina Netanyahu i Donalda Trumpa?
0: Myślę, że to jest największy kryzys, jeśli chodzi o stosunki Izraela ze Stanami Zjednoczonymi w ostatnich latach na pewno. Donald Trump i Benjamin Netanyahu potrzebowali się nawzajem, natomiast teraz Donald Trump pokazał, że on się nie boi poświęcić najbliższego sojusznika, bo tak można śmiało nazwać Izrael, no, dla własnych celów, dla celów własnej polityki. Myślę, że dużo osób nie sądziło, że Donald Trump będzie w stanie coś takiego zrobić, natomiast on pokazał, że jest w stanie, że America first to America first i Donald Trump musi ratować swoją przewagę jako prezydenta dzierżącego pełnię władzy także w kongresie, mającego kongres po swojej stronie, a nie myśleć o tym, czego oczekuje Benjamin Netanyahu, który ma zresztą swoje wybory do wygrania. I w momencie, kiedy te interesy się rozchodzą, Donald Trump nie ogląda się za Netanyahu. On uważa, że to Donald Trump jest tą stroną dominującą. No i będzie miał duży problem, żeby upilnować Benjamina Netanyahu, bo może się okazać w pewnym momencie, że

0: spekulacje Netanyahu mówi o tym, żeby no, być może ten konflikt jakoś spróbować podsycić. No i Donald Trump stanie wtedy przed bardzo trudnym wyborem, co w takiej sytuacji zrobić.
1: Z jednej strony może być to odebrana jako próba zbombardowania tego porozumienia amerykańsko-irańskiego, ale z drugiej strony to też może być taki no, wygodny pretekst mówiący o tym, że no, Iran dał się sprowokować, zatem porozumienie do kosza. Jeżeli Amerykanom to będzie na rękę i to będzie dla nich wygodne, no to taka postawa Izraela także może być korzystna.
0: Dokładnie tak, tylko bardzo, bardzo trudno jest to przewidzieć i ta niestabilność jakby w stosunkach międzynarodowych samego Donalda Trumpa to jedna, ale kiedy Donald Trump ma jeszcze tak bardzo nieprzewidywalnego gracza jak Benjamin Netanyahu, który wyrósł na bardzo potężnego człowieka w tych ostatnich dniach,
1: w regionie
0: może
1: nie
0: dużo,
1: tylko,
0: dużo zrobić. Dokładnie tak. No to jest to już naprawdę bardzo, bardzo trudna rozgrywka, której nie da się właściwie przewidzieć. Pamiętajmy, że w Stanach Zjednoczonych jest bardzo duże, bardzo silne lobby proizraelskie, czy w kongresie, czy generalnie w polityce, czy w biznesie. I oni nie będą chcieli, żeby Donald Trump pozostawił Benjamina Netanyahu samego sobie. Oni nie chcą, żeby to doszło do takiego zerwania stałego tych relacji między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem. Więc Donald Trump będzie musiał się bardzo gęsto tłumaczyć tym politykom, tym osobom, dlaczego, jaki on ma plan na Benjamina Netanyahu, jaki on ma plan na bezpieczeństwo Izraela. I to bezpieczeństwo Izraela będzie musiało wrócić w którymś momencie na pierwszy plan tych dalszych negocjacji. I zobaczymy, czy Donald Trump ma na to pomysł i czy Iran będzie skłonny do jakichkolwiek ustęp w tym zakresie.
1: A jak to może wpłynąć na relacje amerykańsko-europejskie? Jesteśmy świeżo po zakończeniu szczytu G7 we Francji. Tam prezydent Trump mógł spotkać się z także europejskimi liderami. Jakie ma pani odczucia po tym spotkaniu? I czy ten kryzys w relacjach amerykańsko-izraelskich, to ochłodzenie na linii no właśnie państwa Zatoki, Waszyngton, może zbliżyć Amerykanów, samego Trumpa, do europejskich sojuszników?
0: No, Trump będzie potrzebował jakichkolwiek sojuszników w tym najbliższym czasie. Metodą eliminacji wychodzi mu na to, że zostali mu Europejczycy, którzy oczywiście z ulgą powitali.
1: Jeszcze Chińczycy.
0: No tak, także, ale chyba to już jest taki ostateczny kandydat, żeby zostać tutaj sojusznikiem. Chociaż Donald Trump no, oczywiście jest, może zrobić wszystko. Natomiast on potrzebuje sojuszników w najbliższych tygodniach, miesiącach. No i Europejczycy są dla niego o tyle wygodni, że oni bardzo mocno przywitali z takim spokojem i z optymizmem zakończenie tych działań wojennych, przynajmniej w związku z tym porozumieniem, które pozostało podpisane wczoraj w Wersalu. I wydaje się, że oni są otwarci na to, żeby te relacje ze Stanami Zjednoczonymi budować, ale na takich trochę innych zasadach niż jeszcze wydawało się, że na początku kadencji Donalda Trumpa. Widać było ochłodzenie tych relacji. Donald Trump, przyzwyczajony do bardzo takiego wylewnego powitania, no mógł takiego oczekiwać ze strony francuskiego prezydenta, natomiast te relacje były, widać, że były zdecydowanie chłodniejsze, jak się do siebie odnosili liderzy. Teraz, a jeszcze na przykład w zeszłym roku na szczycie NATO, widać, że Europa trochę rozczarowała się Donaldem Trumpem, czy właściwie przeszła do takiej realistycznego oceny drugiej kadencji Donalda Trumpa, że tutaj nie wystarczy mu pokazać złotą karocę, jak zrobił król Karol podczas wizyty Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii. No tutaj widać, że trochę tak było, byli europejscy przywódcy pozbawieni złudzeń, jeśli chodzi o Amerykę. Natomiast kalkulacje wskazują na to, że będą musieli współpracować w najbliższym czasie z amerykańskim prezydentem i Donald Trump będzie być może bardziej otwarty na to, kiedy widać, że nadwątlił te sojusze z tymi sojusznikami pierwszej kategorii, czy Izraelem, czy państwami Zatoki.
1: Europejczycy mogą brać udział w na przykład zabezpieczeniu tego jednego z punktów porozumienia dotyczącego cieśniny Ormuz i wysłać tam swoje siły, żeby dbać o to, żeby Ormuz rzeczywiście był żeglowny i żeby handel ropą przede wszystkim przebiegał bez zakłóceń?
0: Cieśnina Ormuz jest bardzo istotna dla Europy, ale też przede wszystkim jest istotna dla Stanów Zjednoczonych i dla Azji. Tak? To są chyba te bardziej regiony, które muszą pilnować od otwarcia tej cieśniny. Natomiast to jest taki test dla tego, czy Donald Trump ma jeszcze wpływ na Europejczyków. Może ich o coś poprosić, a nie tylko im coś kazać. Więc zobaczymy w najbliższych tygodniach, czy faktycznie Europejczycy będą skłonni do tego, żeby w tym uczestniczyć. Donaldowi Trumpowi byłoby to potrzebne, także ze względu na to, żeby nadać ciężaru tego porozumienia i żeby pokazać, że to porozumienie faktycznie wejdzie w życie i że Iran nie będzie mógł bardzo szybko od niego się wycofać i znowu zamknąć cieśninę Ormuz, żeby wstrząsnąć gospodarką światową. Więc Donald Trump tego bardziej potrzebuje chyba niż

0: niż Europejczycy jako tacy i zobaczymy, czy będzie w stanie ich do tego skłonić.
1: Czy nawet to chwilowe, być może pozorne uspokojenie na Bliskim Wschodzie może skłonić prezydenta Trumpa i jego administrację do tego, żeby na nowo, na poważnie zająć się sytuacją w Ukrainie?
0: Wydaje się, że Donald Trump trochę zniechęcił się do Ukrainy, do zajmowania się sytuacją w Ukrainie. Głównie dlatego, że on jest osobą, która jest przyzwyczajona do szybkich zwycięstw. I widać było, że na horyzoncie nie ma szybkiego zwycięstwa, przynajmniej takiego, jak on sobie wyobrażał. I on trochę się tym zniechęcił. Natomiast z punktu widzenia ukraińskiego jest to dobry moment, ponieważ Ukraina w tej chwili jest tą stroną dominującą i może zupełnie inaczej rozmawiać z Donaldem Trumpem. Wołodymyr Zełenski może z nim rozmawiać już jako taki partner, który ma coś do pokazania, trzymając się nomenklatury Donalda Trumpa, ma w ręku karty, których jeszcze w zeszłym roku amerykański prezydent mu odmawiał. Więc pod tym względem, z punktu widzenia Ukrainy, dobrze byłoby wciągnąć znowu Stany Zjednoczone do tego, żeby no, starać się ten konflikt jakoś doprowadzić do końca. Natomiast same Stany Zjednoczone raczej będą w tej chwili skupiać się na polityce wewnętrznej, na tych wyborach zbliżających się do kongresu. I to jest dla Donalda Trumpa priorytet, żeby on utrzymał pełnię władzy w kongresie. Bo jeśli demokraci wygrają obie izby kongresu, no to Donald Trump będzie miał bardzo mocno związane ręce na dwa ostatnie lata swojej prezydentury, a to jest ostatnia rzecz, której on sobie życzy jako taki człowiek, który chce mieć pełnię władzy nad Stanami Zjednoczonymi.
1: Na razie Trump dziękuje i Putinowi, i Xi za neutralność w konflikcie z Iranem.
0: No, ten konflikt z Iranem był bardzo mocno na rękę Władimirowi Putinowi, bo odwrócił uwagę i Trumpa, i właściwie całego świata od wojny z Ukrainą. Było też zniesione część sankcji na rosyjską ropę, więc to dobrze pokazuje, że nic dziwnego, że Donald Trump, że Putin zachował neutralność, no i podkreśla też, jak bardzo dużym zaufaniem, czy podziwem wręcz Donald Trump darzy przywódców, którzy niekoniecznie sprawują swoją władzę w sposób demokratyczny.
1: Kurz już opadł po 80. urodzinach Trumpa w Waszyngtonie?
0: Wydaje się, że nie, bo Donald Trump cały czas wspomina, jaka to była fantastyczna impreza. Teraz trwają rozmowy o tym, czy faktycznie ta trawa, która została zniszczona na południowym trawniku, zostanie szybko odbudowana. Trochę jest też o tym, jak wygląda, że ta impreza mówi o tym, jak wygląda teraz amerykańska demokracja i gdzie Stany Zjednoczone są jako kraj, że dużo jest bardziej o show, a mniej o tej esencji, która stoi za Stanami Zjednoczonymi, czy za tą amerykańską wolnością, która jest świętowana z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych. I ta uroczystość chyba rozpoczęła takie dyskusje, mam wrażenie, ideologiczne, które właściwie nie było w ostatnim czasie. Trochę Amerykanie sami próbują ustalić, kim są, gdzie są, i ta gala MMA zdecydowanie im w tym pomogła.
1: A show must go on. Pani Magdalena Górnicka, partyka z podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce, była naszym gościem. Bardzo pani dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Naszym gościem jest pan profesor Walenty Baluk z Centrum Europy Wschodniej, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry panie profesorze.
3: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
1: Jesteśmy co prawda umówieni na rozmowę na tematy polsko-ukraińskie i ukraińskie, ale proszę mi wybaczyć najpierw pytanie dotyczące tego, co dzieje się tu i teraz. Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się według relacji Władysława Kosiniaka-Kamysza do propozycji dotyczącej utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Panie profesorze, czy to może być przełom dla bezpieczeństwa w naszej części Europy?
3: Oczywiście, pani redaktor, to jest ważna kwestia zwiększenia liczby amerykańskich wojsk w Polsce, a także stała, nierotacyjna obecność amerykańskich żołnierzy u nas. Natomiast pytanie, czy to zapewni nam bezpieczeństwo trwałe i wszechogarniające? Na pewno nie. Na pewno trzeba oczywiście cieszyć się z tej decyzji, natomiast konsekwentnie, mozolnie budować odporność naszego państwa, budować także system małych sojuszy w Europie Środkowo-Wschodniej jako część naszego kompleksu bezpieczeństwa. Oczywiście rozwijać w dalszym ciągu relacje i partnerstwo strategiczne ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ obecność amerykańskich wojsk odstrasza potencjalnego agresora, czyli Federację Rosyjską, a także oczywiście równolegle

0: właśnie wzmacniania współpracy w ramach NATO, budować nie niezależną, tylko jako autonomiczny komponent strategiczną autonomię Unii Europejskiej. To są właśnie elementy, które mam nadzieję będą rozwijane przez ministra obrony, przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, przez zarówno kancelarię premiera, jak i prezydenta, ponieważ w tym jest interes państwa. Bym powiedział, polska racja stanu, kompleksowo podejść do kwestii bezpieczeństwa. A tylko elementem tego systemu, tych działań jest oczywiście zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy i stała obecność, którą należy ocenić pozytywnie.
1: Na razie komunikat szefa MON brzmi tak. Stany Zjednoczone są otwarte na stałą bazę wojsk w Polsce. To jest komunikat, który przekazuje Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z Pete'em Hegsethem na takiej naradzie, spotkaniu ministrów obrony państw członków Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na pewno będziemy w Polskim Radiu 24 wracać jeszcze do tej informacji. A teraz, panie profesorze, o tych relacjach polsko-ukraińskich, niezwykle skomplikowanych. Spodziewa się pan wizyty w przyszłym tygodniu prezydenta Zełenskiego w Polsce?
0: Dobrze by było, żeby ta wizyta się odbyła. Oczywiście strona ukraińska tutaj się obawia, że dojdzie do protestów, do okazania niezadowolenia zarówno na poziomie społecznym, może także ze strony polityków tych czy innych formacji w stosunku nie tylko do prezydenta Ukrainy, ale także do Ukrainy. Natomiast nie ulega wątpliwości, że w interesie zarówno Ukrainy, bym powiedział nawet w pierwszej kolejności Ukrainy, a także w interesie Polski, żeby do tego spotkania doszło i żeby doszło do normalizacji relacji polsko-ukraińskich na linii prezydentów, a także oczywiście do intensyfikacji tejże współpracy pomiędzy rządami obydwu państw. W mojej ocenie brakuje strategicznej komunikacji po jednej, po drugiej stronie, żeby omijać te właśnie trudne problemy, które widzimy od czasu do czasu, może nie tyle wywracają do góry nogami nasze relacje, ale znacząco je utrudniają, nie pozwalają nam się skupić na kwestiach natury strategicznej, zasadniczej, natomiast powodują, że tak jak ten konflikt pamięci, no, z jednej strony te kwestie tożsamości historycznej, kwestie pamięciowe, no, muszą być rozwiązane, uregulowane i po jednej, po drugiej stronie. Natomiast w mojej ocenie to zagrożenie ze strony Rosji decyduje o tym, że obydwa kraje powinny podjąć współpracę strategiczną. I w interesie Polski i Ukrainy jest zawarcie sojuszu, może z Wielką Brytanią, czyli tak zwane trójkąty strategiczne, które by stabilizowały przestrzeń Europy Środkowo-Wschodniej i w konsekwencji także przestrzeń geopolityczną, geostrategiczną Europy. To jest, bym powiedział, wymóg czasu, ponieważ widzimy, że Rosja oddziaływuje nie tylko już na Ukrainę, ale także na państwa Unii Europejskiej i NATO poniżej progu wojny. Te działania destabilizacyjne Rosji, no, będą w mojej ocenie się nasilały. Na pewno w najbliższych 3-5 latach należy się spodziewać intensyfikacji tych działań. Dlatego tego typu sojusze, jak polsko-ukraiński, powiększony o Wielką Brytanię, czy dodatkowo także ze Szwecją, czy właśnie z Rumunią, Turcją, no, w mojej ocenie powinny być przedmiotem rozmów polsko-rosyjskich i w mojej ocenie, jeżeli po stronie polskiej jest większa świadomość strategiczna, to po stronie ukraińskiej wydaje mi się, że tej świadomości w kontekście szczególnie roli i znaczenia państw Europy Środkowo-Wschodniej i Polski jako jednego z największego kraju Europy Środkowo-Wschodniej, że tej świadomości nie ma. Ukraina, prowadząc wojnę, oczywiście skupia się, ponieważ zarówno Stany Zjednoczone, jak i większe państwa europejskie pomagają Ukrainie militarnie, finansowo, a także dyplomatycznie w zakończeniu tego konfliktu z Rosją, to oczywiście to powoduje

pokazuje, że te relacje Ukrainy z tymi państwami są na bardzo wysokim poziomie. Ale w mojej ocenie Ukraina może popełnić ten karygodny błąd zaniedbania, kolokwialnie rzecz ujmując, odpuszczając albo właśnie nie dostrzegając roli i znaczenia Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. A jeszcze

0: ujął. Czy ten kryzys można zażegnać bez cofnięcia się o krok przez stronę ukraińską i samego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który no na przykład zmieniłby swoją decyzję dotyczącą, tę nieszczęsną decyzję dotyczącą nazwania jednej z jednostek wojskowych imieniem, tutaj cudzysłów, bohaterów UPA?
1: Tak, oczywiście, pani redaktor, tutaj no, niezwykle trudno będzie prezydentowi Zełenskiemu się wycofać z tej decyzji, ponieważ zarówno sytuacja w siłach zbrojnych Ukrainy, jak i na scenie politycznej Ukrainy się skomplikowała. Prezydent potrzebuje głosów zarówno w wojsku, jak i w parlamencie, sił nawiązujących do właśnie tradycji UPA. I tutaj nie tyle to była wola czy decyzja prezydenta, co właśnie albo poprzez nieprzywiązanie należytej uwagi do tej kwestii, albo tak jak już wspomniałem, konieczność polityczna zadecydowała o tym, że prezydent wydał właśnie taką decyzję. I teraz, jeżeli popatrzymy pod kątem prawnym, w odniesieniu do systemu prawnego Ukrainy, to w 2015 roku tam została uchwalona ustawa, a zatem w drodze ustawowej zagwarantowano, że formacja OUN-UPA jest właśnie formacją niepodległościową. I prezydent, gdyby się wycofał z tej decyzji, to byłoby niezrozumiałe dla wojskowych i właśnie dla społeczeństwa. I dlatego no nie chcę spekulować, jaką właśnie decyzję podejmie. Jedną z takich możliwych decyzji podsunął prezydent Aleksander Kwaśniewski, żeby reorganizować strukturę i właśnie rozwiązać albo przekształcić tę jednostkę w inną i tym samym ten byt, który nosi to imię bohaterów UPA, zostałby rozwiązany. I to może nie byłaby najgorsza decyzja pozwalająca prezydentowi Ukrainy zachować twarz u siebie w kraju, no a także usunąć tą przeszkodę w relacjach z Polską. Ponieważ tak jak wspomniałem, Ukraina powinna sobie zdawać sprawę, że Polska jest dla Ukrainy głębią strategiczną. I tego nie zmieni intensyfikacja współpracy z Rumunią, czy tym bardziej z Mołdawią. Natomiast jaką decyzję podejmie strona ukraińska, trudno mi powiedzieć. Może być tak, że ta radykalizacja w tej materii będzie postępowała, ponieważ widzimy pewien trend, że w tej ukraińskiej narracji pamięciowej ten model galicyjski, czyli zachodniej Ukrainy, gdzie właśnie ten kult i przywiązanie do tych tradycji UPA jest wciąż obecny, zaczyna dominować. I oczywiście tutaj wymaga to dogłębnej analizy badaczy z jednej strony, ale z drugiej strony w tym wymiarze praktycznym pytanie, jak powinniśmy postępować. W mojej ocenie, jeżeli będziemy podkreślać to, że jest jakaś ideologia banderyzmu, to stworzymy tą ideologię, tak jak bolszewicy, kiedy zamordowali Banderę, no to właśnie uczynili z niego bohatera, w mojej ocenie, a zresztą OUN odwoływała się do ideologii integralnego nacjonalizmu ukraińskiego Dmytra Doncowa, a zatem jeżeli zakazywać to konkretne ideologie, które są radykalne, skrajne i tylko właśnie w ten sposób możemy skutecznie przeciwdziałać, nie kreując niepotrzebnie nie tylko tych napięć, ale przede wszystkim nie tworząc pewnych sztucznych ideologii i pojęć.
0: Nowych bytów, rozumiem. Panie profesorze,
1: emocjonalnej to dobrze się sprzedaje, natomiast tutaj w tym wymiarze praktycznym, no żeby, tak jak już wspomniałem, nie stworzyć czegoś, czego nie ma. Czym innym jest kult Bandery i on istnieje, a czym innym może być ideologia banderyzmu. Natomiast no, w mojej ocenie tutaj zarówno

0: strona polska, a przede wszystkim strona ukraińska, powinna wziąć pod uwagę wrażliwość pamięci historycznej Polski i nie wykonywać tego rodzaju ruchów, żeby nie powodować niepotrzebnie napięć, tym bardziej, że w tej kwestii, w kwestii zbrodni wołyńskiej, nasza klasa polityczna no, mówi prawie, że jednym głosem. Dlatego tutaj strona ukraińska, no nawet gdyby chciała rozgrywać tą kwestię, no to nie będzie mogła, ponieważ społeczeństwo i elity polityczne mają w większości wyrobiony już na ten temat pogląd. I
1: panie
0: to
1: profesorze, tak? Czy w trwającej obecnie wojnie Rosji z Ukrainą to Ukraina teraz jest, mówiąc kolokwialnie, górą, bo jesteśmy świeżo po zakończonym szczycie G7 i według prezydenta Francji kraje tej grupy zgodziły się, że w wojnie w Ukrainie stosunek sił zmienił się na korzyść Kijowa i jakby na potwierdzenie tego stanowiska dzisiejsze wydarzenia, czyli atak na rafinerię w Moskwie, który to atak prezydent Zełenski nazwał sprawiedliwą odpowiedzią na ataki na ukraińskie miasta.
0: Oczywiście, pani redaktor, tutaj mamy do czynienia z sytuacją, że przy pomocy rozwoju technologii rakietowych i dronowych Ukraina uzyskała przewagę na polu walki. Stronie ukraińskiej udało się narzucić pewne warunki prowadzenia tej wojny Rosji, a mianowicie przy pomocy dronów Ukraina kontroluje głębię taktyczną, czyli około 20-30-40 kilometrów w głąb pozycji zajmowanych przez Rosję. Kontroluje także, czy ma takie możliwości, nie na wszystkich kierunkach, ale na niektórych kontroluje głębię operacyjną do 150-200 kilometrów i wiemy właśnie, że Ukraina ma zdolności rażenia celów w głębi Federacji Rosyjskiej, nawet w odległości 1500 do 2000 kilometrów. I to powoduje, że Ukraina niszczy zarówno bezpośrednie zaplecze sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej zaangażowanych w wojnę, czyli tak zwaną, to jest terminologia rosyjska, w tak zwaną operację specjalną, wojskową, a z drugiej strony Ukraina także niszczy rafinerię, uszczuplając możliwości petrochemiczne Federacji Rosyjskiej, doprowadzając między innymi do braku paliw na Krymie czy w innych miastach. Ukraina ma te zdolności i oczywiście to stwarza według między innymi generała Białeckiego okno możliwości, które w jego ocenie będzie trwało od 6 do 9 miesięcy na wypracowanie korzystnej dla Ukrainy formuły pokoju czy zamrożenia, zawieszenia tego konfliktu.
1: Pan profesor Walenty Baluk, Centrum Europy Wschodniej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie był z nami. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: I zaczynamy ją wspólnie z panem profesorem Robertem Alberskim, politologiem z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry.
1: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że Stany Zjednoczone są otwarte na stałą bazę wojsk w Polsce, czyli dają zielone światło. Na razie tak wstępnie, na wstępnym bardzo etapie tych negocjacji, później tak się domyślam już właściwych dotyczących tego, gdzie, jak, na jakich zasadach taka baza miałaby funkcjonować. No ale jest to jedna z najważniejszych politycznych informacji dnia, to z pewnością. Ogłaszają Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu ministrów obrony państw NATO w Brukseli. Jak pan ją odbiera?
3: Znaczy, to jest niewątpliwie dobra informacja, chociaż oczywiście droga do powstania tej amerykańskiej stałej bazy ewentualnie to jest jeszcze długa i niepewna. Natomiast no, najważniejsze jest to, że udało się na tą drogę wejść, bo jak rozumiem te deklaracje z Polski, które płynęły już od dłuższego czasu, no tym razem zyskały odpowiedź ze strony po pierwsze Waszyngtonu, no bo to niewątpliwie decyzja polityczna musiała być jednak podjęta, że z Polską trzeba będzie na ten temat rozmawiać. No ale teraz oczywiście bardzo długa droga dotycząca tego, żeby po pierwsze wynegocjować zasady, na jakich

0: wojska amerykańskie w Polsce będą. No a druga rzecz to już jest taka kwestia logistyczna i techniczna, bo to jest kwestia oczywiście znalezienia odpowiedniej lokalizacji i tak dalej. Także myślę, że to jest nawet nie na tygodnie czy miesiące, ale pewien proces na lata, który będzie się toczył. No ale pierwszy mały krok został zrobiony i to jest niewątpliwie dobra wiadomość.
1: Politycznie dzieje się to w czasie, kiedy Pete Hegseth, ten sam, z którym dzisiaj w Brukseli rozmawiał Władysław Kosiniak-Kamysz, zapowiada przegląd obecności sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych i ich baz w Europie. Mówi, że niektóre kraje sojuszu obleją ten sprawdzian, inne zdadzą go celująco. Mówi także o powołaniu NATO 3.0, sugerując przed rozpoczęciem szczytu w Turcji, że przed nami jakaś rewolucja w funkcjonowaniu Sojuszu Północnoatlantyckiego, sojuszu, który jest dla nas filarem bezpieczeństwa, szczególnie w sytuacji wojny na Ukrainie.
0: Znaczy, generalnie trzeba pamiętać, że ta obecność amerykańskich sił zbrojnych w Europie to jest w gruncie rzeczy stan, który został w jakimś sensie zamrożony po zimnej wojnie. Dlatego, że w momencie, kiedy na przełomie lat 80. i 90. XX wieku ten podział, czy ta konfrontacja między Układem Warszawskim a NATO się zakończyła, no to można powiedzieć, że jeśli chodzi o rozmieszczenie tych wojsk amerykańskich, tak naprawdę wiele się nie zmieniło. To znaczy liczebność oczywiście trochę spadła, natomiast te bazy, które mają Amerykanie, one są mniej więcej tam, gdzie były w okresie zimnej wojny, bo w momencie, kiedy NATO zostało rozszerzone, no to ta amerykańska obecność na terenie tych nowych krajów, między innymi takich jak Polska, jest obecnością rotacyjną. A więc to jest jakby taka sytuacja, że być może rzeczywiście Amerykanie mają taki pomysł, żeby przyjrzeć się tym, gdzie rzeczywiście te wojska się znajdują. I no i w obliczu tych nowych zagrożeń, z jednej strony jeśli chodzi o flankę wschodnią NATO, ale także oczywiście kwestie Bliskiego Wschodu na przykład i możliwość operowania Amerykanów także w tym regionie, no a także coraz poważniejsza sytuacja z punktu widzenia bezpieczeństwa świata w regionie Pacyfiku, no będzie prawdopodobnie wymagała jakichś przesunięć i sądzę, że tutaj po stronie obecnej administracji amerykańskiej jest wola, żeby temu się przyjrzeć i rzeczywiście te wojska poprzesuwać. Ale myślę, że akurat to z naszego punktu widzenia to jest w gruncie rzeczy być może dobra wiadomość, dlatego że no, wszyscy tutaj i ta decyzja dzisiaj o rozpoczęciu rozmów z Polską na temat stałej bazy, no wyraźnie świadczy o tym, że tutaj Stany Zjednoczone dostrzegają, że ta wschodnia flanka NATO będzie musiała być bardzo uważnie pilnowana w najbliższych latach, więc to w ostatecznym rachunku to przesunięcie sił, jeżeli do niego dojdzie, no dla Polski może być akurat dość korzystne. Tym bardziej, że no my spełniamy te wszystkie wymogi, o których już od dłuższego czasu mówią Amerykanie, choćby te związane z poziomem wydatków na obronność.
1: Nie to, żebym się jakoś specjalnie tym przejmowała, ale spodziewam się, panie profesorze, krzyku z Kremla i ze strony ludzi Putina, no bo przecież on sam wskazywał taki warunek no, jakiegoś współdziałania, współistnienia z szeroko pojętym Zachodem. Za ten warunek uznawał odsunięcie jednak sił natowskich, sił amerykańskich od wschodniej flanki państw sojuszu, a tutaj taka zapowiedź, taka ewentualność, taka możliwość, że ci żołnierze będą na stałe stacjonować, no tak naprawdę tuż za miedzą z punktu widzenia Rosjan.
0: Czy na pewno z punktu widzenia Moskwy to nie jest dobra wiadomość, no ale paradoks tej sytuacji polega na tym, że w momencie, kiedy Władimir Putin zaatakował Ukrainę właśnie jakby motywując to tym, że być może tutaj właśnie państwa NATO są jakby dzisiaj zbyt blisko i to było podawane jako jeden z powodów właśnie takiej agresywnej polityki. No ale efekty, które osiągnął, są jakby dokładnie przeciwne, no bo choćby przystąpienie Finlandii do paktu no, spowodowało jednak wydłużenie tej granicy między NATO a Rosją. No a tutaj w jakimś sensie można powiedzieć, że to, co się dzieje w Polsce, to, co się dzieje w Rumunii, to, co się dzieje w państwach nadbałtyckich, jest niczym innym jak jak tylko reakcją na działania Moskwy, więc jakby w jakimś sensie, jeżeli byśmy założyli, że rzeczywiście ta wojna na Ukrainie się szybko zakończy i Rosja zaniecha takiej agresywnej polityki wobec

0: swoich sąsiadów, no to pewnie te działania NATO też wyglądałyby dzisiaj zupełnie inaczej. No ale skoro to zagrożenie jest postrzegane jako realne i tutaj właściwie chyba wszystkie państwa, które wzdłuż tej wschodniej flanki się znajdują, zdają sobie sprawę z powagi sytuacji i pewnie to nie tylko Polska naciska na Amerykanów, żeby rzeczywiście te działania zwiększające bezpieczeństwo naszego regionu były poprowadzone. Ale to jest reakcja. Tutaj jakby powodem tego wszystkiego, co się dzieje w naszej części świata, jest właśnie agresywna polityka Putina. I to wyraźnie trzeba podkreślać, że tak naprawdę jest to reakcja na to, co dzieje się na wschodzie.
1: A z punktu widzenia naszej wewnętrznej polityki, to, że to ogłasza te informacje minister obrony narodowej, który wychodzi tutaj z inicjatywą, wychodzi też jako ten człowiek, który ten temat, tę sprawę pilotuje po powrocie prezydenta Nawrockiego ze Stanów Zjednoczonych, z Waszyngtonu, z urodzin prezydenta Trumpa, który wrócił stamtąd, no, nie przekazując żadnego ważnego komunikatu dotyczącego, no, chociażby tej stałej bazy albo jakiejś zwiększonej współpracy polsko-amerykańskiej. To można także odczytywać jako element tej rywalizacji ośrodka prezydenckiego i rządowego w budowaniu relacji i z samym prezydentem Trumpem, jego administracją i w ogóle ze Stanami Zjednoczonymi?
0: Pewnie tak, natomiast ja sądzę, że jeżeli rzeczywiście ten proces będzie się toczył w sposób taki, który będzie postrzegany jako korzystny dla Polski, to myślę, że ten sukces będzie miał wielu ojców i sądzę, że tutaj niedługo również dowiemy się także z Kancelarii Prezydenta, że to nie tylko minister Kosiniak-Kamysz, ale przede wszystkim właśnie prezydent podczas ostatniej wizyty w czasie tej drugiej tajemniczej rozmowy, o której wiemy, że się odbyła, ale w zasadzie nie wiemy nic więcej, no coś takiego przesądził, więc myślę, że tutaj ta licytacja na zasługi na pewno się tutaj niedługo zacznie, no ale patrząc na to trochę z boku, no to w gruncie rzeczy chyba to jest już ostatni obszar polskiej polityki, gdzie takie podstawowe współdziałanie na takim podstawowym poziomie jeszcze ciągle się utrzymuje. No może to nie jest sytuacja tak dobra jak wtedy, kiedy prezydentem był Andrzej Duda, który jednak tutaj z rządem trzymał linię niejako, jeśli chodzi o te kwestie bezpieczeństwa. Teraz te relacje są znacznie bardziej złożone między jednym i drugim pałacem, ale mimo wszystko tu są jeszcze ciągle jakieś punkty wspólne, ale ja nie wątpię, że tu za chwilę będziemy mieli licytację, kto bardziej się zasłużył i przyczynił się do tego, że ta sprawa ruszyła z miejsca.
1: Informacja, którą przekazał szef MON-u o tym, że Stany Zjednoczone są otwarte na pracę nad stałą bazą wojsk w Polsce, to jest ta jedna z najważniejszych politycznych informacji dnia z pewnością, ale inna to jest ta dotycząca tego, co działo się w Szpitalu Południowym w Warszawie. Dzisiaj mieliśmy konferencję ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego w innej sprawie, ale był pytany oczywiście o tę polityczną odpowiedzialność jako szef warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej za aferę związaną z tym lekarzem milionerem. Na pewno pan o tym słyszał, panie profesorze. Minister Kierwiński mówił, że trwają wielopoziomowe kontrole, a osoby, które łamały prawo, poniosą za to odpowiedzialność. Tak zapewniał w rozmowie z dziennikarzami.
2: Jako partia polityczna podjęliśmy, jak tylko dowiedzieliśmy się o nieprawidłowościach, podjęliśmy decyzje, które skutkują tym, że ów radny nie jest członkiem Koalicji Obywatelskiej. Zresztą, jak pan redaktor wie, on także złożył mandat radnego. Nie jest do momentu, kiedy jego zarobki zostały ujawnione, nie było żadnych informacji na temat jego zarobków. Zresztą ja jako poseł, były poseł z Mazowsza, jako polityk kierujący warszawską Koalicją Obywatelską, nie mam ani w zwyczaju, ani też nie mam prawnych możliwości do tego, aby sprawdzać, kto ile zarabia. Jest to sytuacja, takie zarobki są sytuacją bulwersującą. One pokazują, i mówił o tym pan premier, one pokazują też słabość tego systemu i mogę zadeklarować, że wszystkie te kontrole, które są prowadzone, mają wyeliminować tego typu patologie, jeżeli one się potwierdzą, do spodu.
1: Czy to wystarczy?
0: Znaczy, to pokazuje, że cała ta sytuacja no, jest niezwykle trudna i niezwykle kłopotliwa i dla rządu, i dla całej Koalicji Obywatelskiej. Stąd widać tutaj takie bardzo ostre działania zarówno ze strony premiera, jak i teraz również widzimy takie bardzo zdecydowane stanowisko ministra spraw wewnętrznych. No, tak naprawdę wszystko

0: Zależy od tego, co wydarzy się dalej, dlatego że na razie jest tak, że główne konsekwencje ponosi właśnie ten lekarz, prawda? No bo po pierwsze przestał być członkiem partii, dzisiaj złożył mandat radnego, pojawiają się też doniesienia, że oddał część z tych pieniędzy, które zarobił właśnie w tym szpitalu, natomiast rzecz ma dwa wymiary, to znaczy jeden pokazuje, bo to właściwie jak w soczewce skupiły się pewne problemy, które od dłuższego czasu polską ochronę zdrowia w jakimś sensie tutaj duszą, to jest ten problem właśnie takiego troszeczkę braku kontroli nad tym, jak wyglądają te lekarskie kontrakty i to, że coraz więcej tych pieniędzy szpitale przeznaczają na wypłaty dla lekarzy. I to jest rzeczywiście poważny problem. Z drugiej strony pewnie sprawa miałaby znacznie mniejszy kaliber polityczny, gdyby dotyczyła no, kogoś, kto jest tylko lekarzem, a nie jest członkiem partii, czy też nie jest radnym, czyli nie jest w jakikolwiek sposób związany z polityką. A ponieważ to dotyczy ochrony zdrowia, która będzie prawdopodobnie w najbliższej kampanii wyborczej jednym z tych trzech, czterech najważniejszych tematów, według, no, wobec których będzie się ten spór polityczny toczył, bo tutaj widać, że opozycja zwietrzyła krew i atakuje tutaj bardzo ostro, no to prawdopodobnie trzeba zrobić dzisiaj wszystko, żeby tą aferę jakoś rzeczywiście opanować. Natomiast problem polega na tym, że tak naprawdę wszystko zależy od tego, co zdarzy się za chwilę. To znaczy, czy ona będzie miała jakiś ciąg dalszy, czy okaże się, że ta sprawa dotyczy tylko w gruncie rzeczy jednego lekarza w jednym szpitalu, czy to okaże się tak, że jest w gruncie rzeczy ten cały system no, dosyć chory i dosyć patologicznie to wszystko działa. No i wtedy będzie kłopot, chociaż oczywiście to nie tylko Koalicja Obywatelska tutaj ponosi winę za te zaniedbania systemowe. Tutaj tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość położyło fundamenty pod to, co dzieje się w tej chwili. No ale oczywiście kłopot mają ci, którzy rządzą dzisiaj.
1: Po tym referendum w Krakowie premier Tusk, szef Koalicji Obywatelskiej, zdecydował się rozwiązać struktury małopolskie Koalicji Obywatelskiej. Czy podobnie po tej aferze będzie w Warszawie?
0: Zobaczymy, dlatego że jakby teraz pojawi się problem tak naprawdę odpowiedzialności politycznej za to, co się wydarzyło w tej sprawie, no bo tutaj musimy pamiętać, że to jest szpital, zdaje się, samorządowy, tak. A więc zarządzany przez tutaj
1: władze miasta, samorząd warszawski,
0: w którym pozycja Koalicji Obywatelskiej jest tutaj bardzo silna. Tam zapewne przynajmniej ten nadzór nad szpitalem dotyczy co najmniej wiceprezydentów Warszawy, więc tutaj można powiedzieć, ta cena polityczna może być duża. Myślę, że to wszystko zależy od tego, czy te działania, które dotknęły tylko, można powiedzieć, tego złapanego za rękę jednego lekarza, czy to się okaże wystarczające, czy afera będzie miała ciąg dalszy. Jeżeli tak będzie, to można się spodziewać, że tutaj kolejne głowy będą spadać i niewykluczone, że w ostatecznym rachunku trzeba będzie sięgnąć po tak radykalne środki, jak jakby rozwiązanie tych struktur partyjnych. Chociaż z drugiej strony byłoby to dużym ciosem w samego ministra Kierwińskiego, który jest szefem tych struktur i pewnie by jego pozycję osłabiło, tym bardziej, że przecież niedawno koalicja musiała bronić Kierwińskiego w Sejmie przed wotum nieufności, prawda? Więc no, tego typu sytuacja byłaby dla niego no, kolejnym takim zdarzeniem, które jego pozycję i w partii, i w rządzie pewnie mocno by osłabiło. A chyba premier nie chciałby tak mocno tutaj Kierwińskiego pogrążać, bo wygląda na to, że to jest jedna z osób, które no, w tej chwili w rządzie no, są bardzo bliskie premierowi i tutaj rzeczywiście widać, że w wielu dziedzinach Kierwiński premiera Tuska wspiera.
1: Być może premier stanie przed dylematem, czy osłabić ministra Kierwińskiego, szefa warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej, czy osłabić ministrę zdrowia, która również jest przecież realizacją takiego autorskiego pomysłu premiera Tuska na to, żeby kierował człowiek, ministerstwem zdrowia, żeby kierował człowiek niepowiązany z polityką, fachowiec, tak wyjaśniał przecież tę nominację premier Tusk.
0: Dokładnie tak, więc tutaj jest rzeczywiście sytuacja bardzo, bardzo trudna, chociaż myślę, że znając jakby logikę naszego życia politycznego, to chyba bardziej byłbym spokojny.

0: mimo wszystko opozycję ministra Kierwińskiego niż opozycję pani minister zdrowia, która no, to, co miało być jej zaletą, jakby, czyli brak tych uwikłań politycznych, teraz staje się jej słabością, bo ona tak naprawdę nie ma politycznego zaplecza, które byłoby w stanie ją
1: partyjnego,
0: obronić,
1: prawda,
0: czy chciało,
1: panie profesorze,
0: tego partyjnego
1: zaplecza.
0: Tak. Partyjnego zaplecza, które chciałoby za nią stanąć i próbować ją bronić. Więc w tym sensie tutaj, jeżeli rzeczywiście sytuacja eskalowałaby tak mocno, no to łatwiej jest dokonać zmiany właśnie tutaj, pozbywając się kogoś, kto rzeczywiście takiej silnej pozycji w partii nie ma. Natomiast no, w przypadku Kierwińskiego to już jest zupełnie inaczej, bo przecież poza tym, że on jest ministrem, to jest jeden z najważniejszych dzisiaj liderów Koalicji Obywatelskiej.
1: Pan profesor Robert Alberski, politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego, był z nami. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
4: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
5: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
4: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
5: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
3: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
4: Jacek Czarnecki
5: i Roch Kowalski.
2: Autopromocja.

0: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Amerykanie są otwarci na utworzenie stałej bazy wojskowej w Polsce. Departament Wojny Stanów Zjednoczonych odpowiedział pozytywnie na list polskiego ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.
1: Otrzymałem oficjalną odpowiedź na mój list z 29 maja zgłaszający gotowość Polski do utworzenia na naszym terytorium stałej bazy wojsk amerykańskich.
0: Szef MON zapewniał gotowości rządu do inwestycji w stałą amerykańską bazę w Polsce. Decyzja jednak jeszcze nie zapadła. Wkrótce mają rozpocząć się w tej sprawie rozmowy. O szybszą ścieżkę Ukrainy do Unii Europejskiej apelował na szczycie w Brukseli Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent podziękował m.in. Polsce za wsparcie i zwrócił się z apelem do krajów sąsiadujących. Jesteśmy gotowi do jak najściślejszej współpracy opartej na wzajemnym szacunku z każdym z naszych sąsiadów z Unii. Chciałbym podziękować naszym sąsiadom, Węgrom, Polsce, Rumunii, Słowacji oraz wszystkim innym krajom Unii i zapewnić Was, że Ukraina jest zaangażowana w budowanie wzajemnego szacunku. Wołodymyr Zełenski powiedział też, że Ukraina chce zakończyć wojnę z Rosją przed zimą dzięki dyplomacji i presji na Moskwę. Dodał, że jeśli walki będą trwały dłużej, Ukraina będzie potrzebowała pomocy na zimę, m.in. gazu, oleju napędowego i pakietu rakietowego składającego się z co najmniej 300 pocisków. Tymczasem ropa tanieje. To reakcja rynków na wstępne porozumienie w sprawie zakończenia wojny z Iranem. Dokumenty zakłada natychmiastowe zniesienie blokady cieśniny Ormus i swobodny przepływ statków w czasie 60 dni negocjacji. Zdaniem Jakuba Boguckiego z portalu epetrol.pl to droga do normalizacji sytuacji na rynku ropy.
2: Jeśli ta sytuacja nie zostanie w żaden sposób zakłócona, to siłą rzeczy myślę, że ta premia ryzyka będzie nam się zupełnie kurczyć, a sytuacja rynkowa będzie wracać do normy i co za tym idzie, będzie także zmieniać się również sytuacja cenowa na rynkach światowych. To też z kolei dla Polski będzie istotne o tyle, że pakiet CPN zapewne z tego powodu zostanie właśnie wygaszony.
0: A dziś taniej na stacjach paliw niż wczoraj. Za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł, a litr diesla nie będzie kosztował więcej niż 6 zł i 20 groszy.

0: To są aktualności jedynki.
1: Dlaczego należy uważać na dziki? Przekonali się mieszkańcy osiedla Kliny w Krakowie. Biegnący dzik zahaczył o wózek dziecięcy, w którym znajdowało się niemowlę. Dziecko z niego wypadło.
2: Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Dziecko zostało przewiezione do szpitala. Na razie nie ma informacji o jego stanie zdrowia. Jak informują mieszkańcy osiedla w mediach społecznościowych, od kilku dni w okolicy widywane były dwie lochy z młodymi. Wszystko wskazuje na to, że nie był to celowy atak zwierzęcia, lecz przypadkowe zdarzenie. Zapadła decyzja, że zwierzęta mają być odłowione lub przepędzone przez specjalną firmę, z którą miasto Kraków ma podpisaną umowę. Ela Raczyńska, Radio Kraków.
1: O 8:00 rozpocznie się posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa. Zespół ma przeanalizować obecną sytuację na Klinach i w innych rejonach miasta, gdzie pojawiają się dziki, oraz przygotować propozycje dalszych działań. Na koniec przenosimy się do Bielska-Białej. W najbliższą sobotę rusza tam trasa koncertowa Lata z Radiem i Telewizją Polską. W Bielsku-Białej plenerowe studio, piknik rodzinny, konkursy, spotkania z prowadzącymi i artystami. Koncert otworzy Maryla Rodowicz.
3: Pani Maryla, mam nadzieję, że mnie nie zabija, że to powiem na antenie, ale ponoć zmieniła już strój 17 razy, znaczy koncepcję. Jak artysta jest tak zaangażowany, no to znaczy, że to po prostu będzie petarda na scenie, tak? A zresztą no, pani Maryla otwiera trasę i jestem pełna podziwu od wielu lat, jaką ona ma parę i energię.
1: Przyznawała reżyserka Małgorzata Kosturkiewicz. Koncert będzie współprowadził Roman Czejarek, który w Bielsku-Białej będzie z państwem od samego rana. Lato z Radiem i Telewizją Polską w najbliższą sobotę rozpocznie się o 9:00 na lotnisku Bielsko-Biała Aleksandrowice i potrwa do późnych godzin wieczornych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: Zbliżający się weekend oznacza wielki powrót upałów. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 22 stopni nad morzem, około 26 w centrum, do 32 na krańcach zachodnich. Przelotne opady deszczu i burze możliwe na południowym zachodzie.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
5: Roch Kowalski, mówię państwu, dzień dobry.
4: Komentarz.
5: Arkadiusz Gruszczyński z Gazety Wyborczej przy telefonie z nami. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Redaktorze, ale zacznijmy od wątków, które chyba nie poprawiają, a pogarszają humor, to znaczy o historii ze Szpitalem Południowym. To na początek pytanie, czy reakcja premiera Donalda Tuska, ta wczorajsza zapowiedź kontroli, audytu, wniosku do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli, projekt ustawy o rejestrze zarobków lekarzy, czy to wystarcza? Czy to pomoże koalicji rządzącej wyjść z tego gigantycznego kryzysu?
6: Znaczy, na początku musimy zwrócić uwagę na to, że jest to największa afera rządu koalicji 15 października od wyborów 2023 roku. Jest to afera największa dlatego, że ona odpowiada na społeczne niepokoje związane z kryzysem w ochronie zdrowia. I ona wygląda również źle dlatego, że tak jak twierdzi Patryk Słowik w portalu Zero.pl. W tym szpitalu też powstała taka nieformalna ścieżka, z której korzystali, mieli korzystać politycy Platformy Obywatelskiej, omijając kolejki, omijając innych oczekujących na tym SOR-ze w Szpitalu Południowym, którzy mieli możliwość bardzo szybkiego dojścia do lekarzy i do badań, na które inni musieli czekać kilka godzin, czy nawet potem kilka miesięcy, więc wygląda to bardzo źle. No i podręcznik politycznego zarządzania kryzysem mówi tak, że po pierwsze należy odwrócić uwagę opinii publicznej od tego jednego przypadku i to dzisiaj robi premier, to widać doskonale. Premier mówi oczywiście, że ten lekarz, radny Koalicji Obywatelskiej już nie jest w partii. Partia się odcina od tego lekarza. Jednocześnie Tusk mówi, że problemem jest cały system. System finansowania lekarzy, zatrudniania lekarzy, tego ile oni...

0: zarabiają i w jaki sposób można byłoby systemowo podejść do tego problemu, który narastał od lat. No ale pytań jest bardzo duże, no bo czy musieliśmy czekać wszyscy w Polsce na tę aferę, żeby rząd zajął się tym problemem, o którym wiemy wszyscy od co najmniej dekady, że funkcjonuje w systemie opieki zdrowia. No nie, no przecież powinniśmy oczekiwać od rządu, że tymi problemami, które w systemie ochrony zdrowia funkcjonują, zajmie się wcześniej, a nie czekając na aferę. Więc rząd jest trochę jakby wpadł w własne sidła takiej niechęci zajmowania się ochroną zdrowia. Ja mam też ważne pytanie dotyczące tego, gdzie jest ministra zdrowia. No, ministra zdrowia zapadła się pod ziemię, nie udziela żadnych komentarzy, nie zwołała konferencji prasowej i nie wiadomo, co o tym wszystkim myśli. Czy koordynuje ona te wszystkie prace związane z tym problemem, który się pojawił w ostatnich dniach? No to jest jakoś skandaliczne, ale tak samo skandaliczne jest milczenie wiceprezydentów Warszawy, którzy zasiadają w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego i nie udzielają żadnych informacji na temat tego, czy mieli jakąkolwiek w ogóle kontrolę nad tym, co się w tym szpitalu dzieje.
1: To jest w ogóle bardzo ciekawe zagadnienie, to znaczy na ile Platforma Obywatelska, koalicja ma zdolności do samooczyszczania się i wykrywania, to jest to, o czym wspominałeś, i do wykrywania takich rzeczy. No i w końcu jakaś odpowiedzialność polityczna. No nie do uwierzenia jest to, żeby wysoki szczebel partyjny nie wiedział o tym procederze. To się działo w Warszawie, korzystali z tego politycy warszawscy, także politycy zasiadający w Sejmie i w Senacie. To musiało być tajemnicą Poliszynela, że w Szpitalu Południowym istnieje taki precedens. Dlaczego Platforma nie chciała tego, czy nie chciała, czy może rzeczywiście, może się mylę, może czynniki decyzyjne nie wiedziały o tym.
0: Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Znaczy, ja się zgadzam z tobą, że trudno jest naprawdę uwierzyć w to, że najważniejsze osoby w warszawskiej Platformie Obywatelskiej, poczynając od Marcina Kierwińskiego, który jest szefem struktur warszawskiej KO.
1: I patronem kariery pana Kacprzyka.
0: Tak, no właśnie, bo przecież pan Kacprzyk, nie zapominajmy o tym, był szefem nowej generacji, czyli młodzieżówki KO. Przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który, no wiadomo, zajmuje się bardzo ważnymi sprawami, takimi jak kampania wyborcza prezydencka, no ale jednak odpowiada za to, co się dzieje w jednostkach, które mu podlegają. A przypomnijmy, że Szpital Południowy w 100% należy do Urzędu Miasta. I teraz takie tłumaczenie, że były robione wcześniej kontrole, te kontrole nie wykazały nieprawidłowości. No każą się zastanowić nad tym, czy ten nadzór nad tą instytucją był odpowiedni. Czy Platforma Obywatelska jest w stanie oczyszczać się z tego rodzaju polityków, karierowiczów, osób, które wykorzystują swoją polityczną pozycję do tego, żeby zarobić bardzo duże pieniądze? Nie wiem. Nie wiem, czy w ogóle duże partie są w stanie w taki sposób działać i funkcjonować. Prawo i Sprawiedliwość udowodniło przez 8 lat rządów, że załatwianie posad dla znajomych, dla rodzin, spółkach Skarbu Państwa było takim kluczem, codziennym mechanizmem działalności tej partii i nie było tam woli politycznej, żeby z tym skończyć. Tylko że nad Koalicją Obywatelską wisi taka obietnica z 23 roku, którą wypowiadał Donald Tusk w kampanii wyborczej. Mówił o tym, że Prawo i Sprawiedliwość to jest partia złodziejska, że to jest partia, która sprywatyzowała państwo. To jest partia, która wykorzystuje no właśnie posady polityczne, posady publiczne do zarabiania pieniędzy przez członków Prawa i Sprawiedliwości. I Donald Tusk nie mógł sobie pozwolić na to, żeby podobne oskarżenia padały w stronę Koalicji Obywatelskiej, a dzisiaj padają. Znaczy, to jest właśnie ta sytuacja, która jest naprawdę największym kryzysem rządu, właśnie dlatego, że te obietnice z 23 roku dzisiaj widać, że w tym odcinku, w tym konkretnym szpitalu

0: tej konkretnej aferze nie zostały zrealizowane.
1: Tym bardziej właśnie zadziwiająca jest dosyć powściągliwa, przynajmniej w zakresie personalnym, wczoraj reakcja premiera Donalda Tuska, bo tak, na pytanie o dymisję Marcina Kierwińskiego padła prosta odpowiedź: nie. Już pozostałych dymisji, w tym wspominałeś o minister zdrowia, której nie ma, też brak. Brak jest wyjaśnienia, dlaczego Platforma nie poruszała tematu, przynajmniej nie tak głośno, bo ten temat się pojawiał, ale nie tak głośno, tematu zarobków lekarzy i w tym, że z tym jest problem w ochronie zdrowia, kiedy minister Sobierańska-Grenda dokonywała cięć w badaniach profilaktycznych. Wtedy rząd nie mówił o tym, że to jest fundamentalny problem ochrony zdrowia. Znaczy gdzieś, i też mówiłem o tym w rozmowie z Karoliną Pawliczak, no gdzieś brakuje tego Donalda Tuska, który przy okazji afery hazardowej dymisjonował jak leci, czy usuwał z rządu przy okazji afery podsłuchowej.
0: Tylko zwróć uwagę na to, że Donald Tusk wykonuje inny ruch. Znaczy on przerzuca odpowiedzialność na Rafała Trzaskowskiego. Rafał Trzaskowski ma dymisjonować odpowiedzialnych za te zaniedbania w Szpitalu Południowym. To on podnosi odpowiedzialność za to, co się działo w tym konkretnym szpitalu. To nie jest szpital, który podlega pod ministerstwo czy pod rząd. Więc to przerzucenie odpowiedzialności na Trzaskowskiego jest dla mnie jasne i widoczne. Dzisiaj ma się zebrać Rada Nadzorcza Szpitala, ma zostać odwołana wicedyrektorka do spraw kadr. Czy to wystarczy? Nie, dlatego że to jest no name, z całym szacunkiem do tej pani. Nikt jej nie zna, nie wiadomo kto to jest. Jest to ekspertka, lekarka, która odpowiada za ustalanie grafików w szpitalu, no ale ja spodziewam się dymisji w Warszawie, znaczy dymisji nie tylko dyrektorki szpitala, ale też wiceprezydentów, którzy odpowiadają za zasiadającej Radzie Nadzorczej. No przecież no, pobierają pieniądze za to, że są w tej Radzie. No i co, nie widzieli przez te wszystkie lata. Rafał Trzaskowski nie jest prezydentem od 2 lat, tylko od 2018 roku.
1: A może
0: więc
1: to...
0: doskonale...
1: Proszę, dokończ zdanie, przepraszam.
0: Więc tak, ja uważam, że ta odpowiedzialność polityczna spadnie na Rafała Trzaskowskiego i to on się będzie w najbliższych dniach jeszcze bardziej gęściej z tego wszystkiego tłumaczył. Ja mam jeszcze jedną taką myśl, wiesz, bo jakby jest też tak, że jakby istnieje ścieżka wypracowana przez dekady leczenia politycznych VIP-ów. O tym się teraz nie mówi, no ale przecież są dwa rządowe w Warszawie, są dwa rządowe szpitale ogromne, czyli szpital MSWiA i szpital wojskowy na Szaserów. I tam to są miejsca docelowe, w których politycy się leczą. Jarosław Kaczyński leczył się szpitalem na Szaserów. Prezydent ma i premier mają tę ułatwioną ścieżkę leczenia w szpitalu MSWiA, co jest zrozumiałe, dlatego że państwo musi dbać o polityków i o ich zdrowie. Pytanie, dlaczego te ścieżki nie działały dla innych polityków w tych właśnie szpitalach, skoro są one powołane między innymi do tego, żeby zajmować się zdrowiem polityków.
1: Może te ścieżki nie są aż tak ekspresowe. Ale chciałem się ciebie zapytać, bo na tym też bardzo dobrze się znasz, czyli właśnie na warszawskich strukturach Platformy. I mam taką hipotezę, że niestety doszło do jakiejś olbrzymiej patologii po 20 czy prawie 30 latach monowładzy Platformy w Warszawie, w warszawskich strukturach. I to już jest kolejny raz, jak wychodzi problem z warszawskich strukturami. Ja tylko wspomnę tę dziwną woltę przy głosowaniu nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w Warszawie, kiedy także radni sprzeciwili się Trzaskowskiemu i w sumie woli partii. Może rzeczywiście jest coś na rzeczy z tym, że to jest po prostu problem no, za długiego bycia u władzy Platformy w Warszawie?
0: Odpowiedziałbym jeszcze inaczej. Piszę właśnie teraz tekst o tym, czy w ogóle jest młodzieżówka Platformy Obywatelskiej. No i okazuje się, że zadałem pytanie, jakby kto wstępuje dzisiaj do młodzieżówki partyjnej. No bo mam takie idealistyczne podejście do świata, że tam idą właśnie osoby, które chcą pracować dla Polski. No rozumiesz, jakby człowiek jest naiwny, więc zadaje sobie takie pytania. No ale okazuje się z takiego bardzo pobieżnego, szybkiego researchu na teraz, że no idą tam osoby, które są nastawione tylko i wyłącznie na karierę. Na karierę w polityce, na karierę w partii, na karierę docelowo w Sejmie i w ministerstwach. No i jest jakby, to jest jakby duże pytanie do każdej partii politycznej. Znaczy, kogo przyciągają te partie? Czy przyciągają idealistów, czy przyciągają...

0: swoją karierę obliczu. No i w Warszawie jest tak, że nie ma takiego naturalnego zastępowania starszych generacji polityków. Ostatnio opisałem taki tekst również o listach wyborczych z Warszawy, no bo tam już się jakieś ruchy dzieją, 10 mandatów z Warszawy, z Platformy Obywatelskiej, więc jest o co się bić. No i wszyscy ci moi rozmówcy z takim zaskoczeniem odkrywają, że w przeciągu ostatnich 3 lat w Warszawie nazwiska nie wyrobił sobie żaden radny. Nie wyrobił sobie również nazwiska żaden młody działacz, ponieważ tych młodych działaczy najzwyczajniej w świecie nie ma. Czy są to osoby, które no, noszą teczkę za ministrem, czy są asystentami posłów, czy europosłów, natomiast nie mają swojej własnej agendy, nie mają swojej własnego programu politycznego dla na przykład skierowanego do młodych. I paradoksalnie okazuje się, że ci młodzi, którzy chcą robić coś w polityce, działają w ruchach miejskich, działają w zrywie Radosława Sikorskiego, działają w organizacjach pozarządowych i z daleka omijają młodzieżówki partyjne. I to jest tak, że faktycznie władza, partia, która rządzi Warszawą tak w 100%, że ma wszystko, całą władzę, od 2004 roku, bo przecież 5, przepraszam, bo Lech Kaczyński został wtedy prezydentem i Hanna Gronkiewicz-Waltz została prezydentką, od 21 lat Warszawa ma jedną partię, która nią rządzi. I to jest niestety naturalne i straszne, że ta partia jakby nie przeprowadza takiej autorefleksji, jeśli chodzi o to, w jaki sposób prowadzi różne polityki publiczne i działalność partyjną.
1: To jakie, musimy powoli konkludować i wyciągać wnioski, to jakie wnioski twoim zdaniem na przyszłość? Czy ta historia jest bardzo rozwojowa, czy z niej będą jeszcze wyciekały kolejne wątki, kolejni politycy, którzy albo byli w Szpitalu Południowym, albo wiedzieli o tym procederze? Czy też uda się premierowi Donaldowi Tuskowi, jak mówisz, przerzucić odpowiedzialność polityczną na stronę warszawskiego ratusza i nieco zdjąć z rządu to odium tej afery?
0: Jeżeli się okaże, że na liście polityków, którzy korzystali z szybkiej ścieżki w Szpitalu Południowym, są obecni ministrowie lub wiceministrowie, możemy oczekiwać rekonstrukcji rządu. Dlatego, że będzie to bardzo źle wyglądało, jeżeli te osoby, które korzystały z tej ścieżki, nadal będą zasiadały w rządzie. To po pierwsze. Po drugie, mnie jednak cieszy to, że ta afera rozpoczęła debatę na temat reformy systemu opieki zdrowia. Włodzimierz Czarzasty, który przedstawił swoje propozycje, są one radykalne, no ale są jakieś. Włodzimierz Czarzasty i Nowa Lewica chcą zakazać łączenia pracy w prywatnym i publicznym sektorze dla lekarzy, wprowadzić limity zarobków i precyzyjnie kontrolować to, ile lekarze zarabiają. Ja czekam na propozycję ministra zdrowia. To jest dla mnie naprawdę bulwersujące, że ministra zdrowia milczy od tych kilku dni, ponieważ jest to ten moment polityczny, w którym Sobierajska Grenda mogłaby wykorzystać do zbudowania siebie jako polityczki i do zaproponowania reformy, którą akceptowałoby społeczeństwo. Bo też zwróćcie uwagę na to, że o reformie służby zdrowia mówią dzisiaj wszystkie strony sporu politycznego. Mówi PiS, mówi Platforma, mówi rząd. Nie wiem, co mówi Konfederacja, bo oni też są chyba zagubieni w tej sytuacji. No ale o tej reformie jakby panuje pierwszy raz od dawna takie ponadpolityczne porozumienie, że należy coś w końcu z tym zrobić. Nie tylko z absurdalnymi zarobkami lekarzy, ale również tym, w jaki sposób działa finansowanie opieki zdrowia. I ja mam nadzieję, że to jest taki optymistyczny wniosek z tego zamieszania, że politycy dzisiaj zmuszeni przez opinię publiczną, przez dziennikarzy na serio zajmą się opieką zdrowia.
1: Arkadiusz Gruszczyński z Gazety Wyborczej, redaktorze, kolego, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Wszystkiego najlepszego, cześć.
2: Powtórka programu.
3: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Szochowska.
2: gość Polskiego Radia 2.

0: 24.
1: Andrzej Byrd, były ambasador Polski w Niemczech. Dzień dobry, panie ambasadorze.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: To może panu pozostawię wybór. Zaczynamy od pana Bąkiewicza czy od paktu obronnego? Sądzę, że od paktu.
2: Proszę bardzo.
1: Ale to ja panu miałam zostawić wybór i w sumie
2: proszę bardzo,
1: podjęłam
2: dobrze,
1: decyzję za pana.
2: Paktu ze względu i słusznie, ponieważ jest to znacznie ważniejsze niż awantury pana Bąkiewicza w Berlinie.
1: Zdecydowanie tak. Bezpieczeństwo Europy, przygotowania do szczytu NATO, wsparcie dla Ukrainy, kwestie historyczne to główne tematy spotkania ministrów spraw zagranicznych Polski i Niemiec w Berlinie. I to bardzo ważny dzień dla stosunków polsko-niemieckich. Przypomnijmy najpierw, co mówił na ten temat szef polskiego MSZ-u.
3: Będziemy razem angażować się na rzecz wzmocnienia wschodniej flanki NATO oraz bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego. Potwierdziliśmy wolę kontynuowania wsparcia dla dzielnie walczącej z rosyjskim agresorem Ukrainy oraz zaangażowania w jej odbudowę. Omówiliśmy przygotowania do szczytu NATO w Ankarze. Stany Zjednoczone pozostają istotnym partnerem Europy.
1: Polska i Niemcy muszą ściśle ze sobą współpracować. Taką opinię wyraził m.in. szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadepul. Jego słowa też przypomnijmy. W czasach, w których mówimy o większej odpowiedzialności Europy, dobrze jest zademonstrować przez odpowiednie umowy, że musimy jak najściślej ze sobą współpracować. Jednak jeśli musimy się bronić przed zagrożeniem ze strony Rosji, a nie widzę żadnego innego dla Europy, to oznacza, że Polska i Niemcy muszą współpracować ściśle w kwestii bezpieczeństwa i wojskowości. A tymczasem, ze względu na wewnętrzne sprawy, nie podpisujemy traktatu, tylko taką formę, rząd wybrał taką formę umowy, której nie mógłby zawetować pan prezydent. Panie ambasadorze, to ten świat stoi na głowie.
2: Świat stanął na głowie.
1: Ten nasz wewnętrzny.
2: Rzeczywiście pani ma rację. W ogóle nie tylko my, nasz wewnętrzny polski, ale też i świat. W tym największą woltą, z jaką się spotykamy współcześnie, no to jest stanowisko prezydenta największego demokratycznego państwa świata i naszego sojusznika Stanów Zjednoczonych, który sprawił swoimi decyzjami i sposobem zachowania, komunikowania zamiarów czy intencji Stanów Zjednoczonych wobec innych zdarzeń na świecie, sprawił wrażenie, że inni mogą postępować podobnie i niestety znalazł naśladowców. Jednym z nich jest właśnie aktualny prezydent, z przykrością to mówię, naszego kraju, który na przykład postawił pod znakiem zapytania traktat obronny zawarty niedawno przecież pomiędzy Polską a na przykład Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii. No więc w obawie, że coś podobnego może sprawić wobec potencjalnego traktatu polsko-niemieckiego, ostatecznie rząd, który prowadzi politykę zagraniczną, zdecydował się na rozstrzygnięcie współpracy polsko-niemieckiej związanej z 35. rocznicą słynnego już traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy zawartej pomiędzy Polską a Niemcami 17 czerwca 1991 roku, a więc wczoraj było 35 lat od tego zdarzenia, zrobić zamiast traktatu pragmatyczną, więc to trzeba podkreślić, odpowiednio prawnie zbudowaną umowę o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony pomiędzy Niemcami i Polską. I to bardzo dobrze. No, obniżono formalnie, że tak powiem, czytelność tego zdarzenia poprzez umowę na poziomie nieco niższym niż traktat międzypaństwowy. Tym niemniej jest to taka sama umowa jak wszystkie inne podpisane przez Polskę, a których celem jest wzmocnienie, traktatowe wzmocnienie naszego bezpieczeństwa na okoliczność zdarzeń, których jesteśmy dramatycznymi również i my świadkami, chociaż nie tak dramatycznymi jak nasi sąsiedzi Ukraińcy, którzy są ofiarami agresji rosyjskiej na nich. I teraz agresja ta przecież trwa cały czas, przybiera coraz ostrzejsze formy. Fragmenty jej odczuwamy również i my, czyli Polska i Polacy, na przykład poprzez to, co określamy mianem wojny hybrydowej.

0: a więc działań de facto quasi militarnych i militarnych podejmowanych przez Rosjan pośrednio również u nas na terenie, ale takich, które nie przekraczają progu, które można byłoby uznać za fizyczną agresję bezpośrednią, po której już jest tylko nasza reakcja razem z sojusznikami zgodnie z artykułem 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. I dlatego też nasz największy partner spośród tych wszystkich, którzy nas otaczają, czyli partner akurat zachodni, Republika Federalna Niemiec, która również jest dotknięta pośrednio działaniami już hybrydowymi Rosji, zdecydowała się razem z nami na podpisanie umowy o tej współpracy, którą podpisano w Warszawie. Zrobił to minister obrony Niemiec Pistorius i nasz wicepremier i minister obrony pan Kosiniak-Kamysz. I ta umowa, ona aktualizuje wszystkie te działania, które już były podejmowane przez zarówno siły polityczne rządzące Polską, jak i też wojska polskie i niemieckie w tej długiej, 35-letniej historii zmienionych naszych wzajemnych stosunków, przypomnę, opartych na traktacie o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Jednym z takich kroków były przecież zarówno dostawy broni niemieckiej dla polskiej armii, słynnych czołgów Leopard czy samolotów, które obrona powietrzna po zjednoczeniu Niemiec przejęła z magazynów wojskowych czy z lotnisk wojskowych byłego już wtedy NRD i których to samolotów Armia Polska, Polskie Lotnictwo korzystało. W międzyczasie myśmy część z nich przekazali walczącym z Rosjanami Ukraińcom, a sami zakupiliśmy środki ze Stanów i z Południowej Korei. Tym niemniej te pierwsze kroki właśnie po podpisaniu traktatów 35 lat temu niemieckiej armii, czyli doposażenia Polski w sytuacji, kiedy już przecież zaczynało grzmieć na wschodzie. Wojsko niemieckie, brygada niemiecka stacjonuje w państwach bałtyckich zgodnie z porozumieniami natowskimi i chroni ich, czy stwarza zabezpieczenie póki co przeciwko potencjalnym zagrożeniom, jakie mogłyby się pojawić, gdyby Rosjanie na przykład zwyciężyli na Ukrainie. A więc te wszystkie rzeczy musiały znaleźć potwierdzenie uaktualnione tego, czego wtedy, 35 lat temu, nie byliśmy sobie w stanie byli uzmysłowić, że coś takiego jak teraz wojna na Ukrainie może trwać w centrum Europy.
1: Ta umowa nie zawiera gwarancji bezpieczeństwa, które miałyby wykraczać poza zobowiązania wynikające z Traktatu Północnoatlantyckiego czy Traktatu o Unii Europejskiej. Chodzi przede wszystkim o wszelkie możliwe obszary mobilności wojskowej, rozwoju infrastruktury, wsparcia logistycznego. Ja cytuję teraz komentarze dotyczące zapisów. Domeny morskiej, w tym współpracy na Morzu Bałtyckim, cyberbezpieczeństwa czy przestrzeni kosmicznej. Chodzi na przykład o to, żeby określić albo doprecyzować możliwość działania niemieckich wojsk inżynieryjnych na terenie Polski w ramach Tarczy Wschód, czy inne tego typu logistyczne działania. Ale Polska Agencja Prasowa, panie ambasadorze, cytuje deputowanego CDU Rodericha Kiswetera, mam nadzieję, że dobrze to przeczytałam, który zajmuje się polityką zagraniczną. I on uważa, że z powodów historycznych Polska zachowuje nieufność wobec Niemiec i tego jesteśmy świadkami, ale jego zdaniem także po stronie niemieckiej brakuje woli politycznej, żeby podnieść relacje z Polską na wyższy poziom. Tak jest?
0: Ja myślę, że obie strony, i Polska, i Niemcy, widząc naszą wewnętrzną sytuację, sprawiają, że nie chcą zaogniać tych relacji, a zaognienie nastąpiłoby wówczas, gdyby na przykład głowa państwa polskiego zaczęła podbechtywana przez swoich akolitów partyjnych, czy z partii, która popierała, czy popierają głowę państwa, zechce wracać do urazów fikcyjnych, ale które by zaogniły sytuację zarówno wewnątrz kraju, a pośrednio również w relacjach między Polską a Niemcami. Gdyby to nastąpiło i takie zaognienie wystąpiłoby, ono by również zaogniło sytuację pomiędzy Polską a pozostałymi naszymi aliantami.

ramach NATO i Unii Europejskiej. NATO to Francja i Wielka Brytania. Unia Europejska to oczywiście Francja. Więc obie strony postawiły, podkreślam to słowo,

0: realnie, co by się wydarzyło, gdyby Rosja postanowiła uderzyć na państwa NATO na linii wschód-zachód, czyli przekroczyć granicę Ukrainy, uderzyć na państwa Unii i NATO, to kto to byłby pierwszy? Przypuszczalnie byłyby to państwa bałtyckie i Polska, ponieważ my leżymy na głównej osi łączącej zachodnią Europę z Rosją i w związku z tym wtedy kluczowe rzeczy będą zawsze dwie. To widać na przypadku agresji rosyjskiej wobec Ukrainy. Ostrzał rakietowy i drugie uderzenie po ziemi, którym trzeba odeprzeć siłami Armii Ludowej i do tego są potrzebni sojusznicy, którzy muszą przejechać z zachodniej Europy do Polski. Kim są ci sojusznicy? No w pierwszym rzędzie to będzie Armia Republiki Federalnej Niemiec oraz jednostki amerykańskie stacjonujące w bazach na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, więc muszą te ciężkie pojazdy móc przejechać przez mosty na Odrze, muszą przejechać po drogach tak, żeby zdążyć na czas i stanąć w obronie wschodniej flanki NATO, te 200 kilometrów na wschód od Warszawy. I to wszystko było przedmiotem podpisanej w Warszawie umowy.
1: No tak, bo spróbujmy sobie, panie ambasadorze, wyobrazić sytuację, w której dochodzi do tego, o czym pan mówił, czyli rosyjskiej agresji, a my takiej umowy nie mamy. I najgorsze w moim przekonaniu jest to, że ci, którzy ją najbardziej krytykują i straszą nas zagrożeniem ze strony Niemiec, doskonale wiedzą, że taka umowa jest potrzebna.
0: No tak, oczywiście, że wiadomo, że o to chodzi, ale opozycja z jednej strony ma prawo do tego, żeby krytykować rząd, z drugiej strony
1: krytykować, ale straszyć, budować jakieś...
0: Ma prawo, żeby krytykować rząd, ale nie ma prawa do tego, żeby kłamać, bo to jest kłamstwo, ten rodzaj argumentów. Ale kłamstwo, nie kłamstwo, będzie część obywateli, która gotowa będzie w te bzdury uwierzyć, czego dowody obserwujemy na innych polach już przecież od lat. No i w związku z tym to będzie na rękę potencjalnym agresorom. Dzisiaj, jak słusznie powiedział minister spraw zagranicznych Niemiec, tym agresorem jedynym może być Rosja, więc odpowiadałoby Rosjanom. Pamiętajmy, że w przypadku każdej wojny, ale na pewno tej, do której Rosjanie się sposobili wobec Ukrainy, a ewentualnie gdzieś z tyłu głowy mają wobec innych państw natowskich, jest kwestia rozsadzenia spójności wewnętrznej atakowanego przez nich państwa. To jest kluczowa kwestia. Tak się zawsze robiło i w przeszłości, tylko dzisiaj, kiedy są znacznie lepsze środki komunikacji zdalnej, poprzez informatykę, portale, przez które można sączyć różne bzdury i tym samym stawiać wątpliwości i poróżnić obywateli atakowanych państw jednych przeciwko drugim, a w ten sposób paraliżować aprobowalność decyzji, które będą musiały w tych krytycznych sytuacjach podejmować władze państwa, no to to jest oczywiście cel agresora, w tym przypadku potencjalnego agresora, którym jest już Rosja wobec Ukrainy, ale gotowa być może sięgnąć dalej. No i w związku z tym my się musimy przeciwko takim zdarzeniom uchronić. I ta umowa między innymi mówi o zabezpieczeniu teleinformatycznym, mówi o tym, że przecież jak reagować na ewentualną agresję, która mogłaby przyjść przecież ze strony Morza Bałtyckiego, gdzie Rosjanie w końcu mają bezpośredni kontakt z nami w postaci obwodu Królewieckiego. No więc te wszystkie rzeczy są pragmatycznym uaktualnieniem i unacześnieniem, można powiedzieć, do tej pory gromadzonych doświadczeń w pokojowej współpracy Armii Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec.
1: Panie ambasadorze, to teraz Robert Bąkiewicz i jego akcja w Berlinie. Zastanawiam się, jakie mogą być konsekwencje, bo ja nie mam żadnych wątpliwości, że jeżeli się organizuje rodzaj zgromadzenia, bez uzyskania odpowiednich zgód, bez przekazania stronie niemieckiej na przykład imion i nazwisk uczestników takiego zgromadzenia, to trzeba się liczyć z konsekwencjami. Tyle.
0: No
1: tylko,
0: tak.
1: Prawda? Tylko zastanawiam się, bo tam padały... nie wiem, jak bardzo strona niemiecka chroni na przykład dobre imię, nietykalność i prawa swoich policjantów. Ale myślę sobie o sytuacji, w której ze strony tych Bąkiewicza i jego kolegów padały okrzyki gestapo, gestapo. I czy oni z tego powodu nie będą mieli jeszcze dodatkowo konsekwencji?

0: No, proszę panią, pamiętamy, kiedy utworzony przez pana Bąkiewicza Ruch Obrońców Granic, który zaczął swoje bojówkarskie czynności od granicy polsko-niemieckiej, w szczególności od mostu w Słubicach. Pamiętam, telewizja przekazywała wielokrotnie to ujęcie, kiedy stoi pan Bąkiewicz i do dowódcy tego posterunku składającego się z kilkunastu wojskowych, w tym również kobiet, de facto ich obraża. Zaskoczyło mnie to i zdziwiło przede wszystkim, za coś takiego powinien być natychmiast skuty i wsadzony do aresztu. Tak to się robi. Ja wróciłem nie tak dawno z Waszyngtonu i byłem świadkiem czegoś takiego, jak widziałem na własne oczy 400 metrów od Kapitolu, kiedy jakaś niewiasta nie chciała wyjść z źle zaparkowanego pojazdu. Zjawił się wóz policji amerykańskiej, więc tą niewiastę wyciągnięto po prostu z samochodu, skuto ją, wrzucono do samochodu policyjnego i zawieziono gdzieś tam na najbliższy pewnie komisariat. No, to była kobieta. Tu mamy gościa, który krzyczy i obraża polskich mundurową jednostkę chroniącą granicy, lży ich de facto i nasi nie zareagowali. No, musimy się nauczyć przeciwko tego typu gangsterom działać zgodnie z polskim prawem, który na to pozwala i odpowiednio zareagować. Niemcy zareagowali i tak, jak stanowi ich prawo i cześć.
1: No tak, ale myślę o dodatkowych konsekwencjach właśnie za obrażanie na przykład policjantów, bo tak, taka rzeczywistość, panie ambasadorze, w której Grzegorz Braun obraża policjantów, którzy próbują interweniować na przykład w szpitalu w Legnicy, to jest tylko nasza rzeczywistość. Funkcjonariusz policji na przykład w Niemczech jest osobą nietykalną.
0: No u nas formalnie niby też, ale proszę panią, niestety jesteśmy świadkami częściowej, mówię to z przykrością, ale degrengolady postaw niektórych, zaznaczam, podkreślam to słowo, niektórych przedstawicieli naszych służb porządkowych, które być może pod wpływem okrzyków szantażu, jak wrócimy, to zobaczycie co, i zaczynają się ci ludzie nie wywiązywać ze swoich obowiązków, być może z powodu obaw, które mają. To samo dotyczy prokuratorów, którzy blokują różne zdarzenia, a przez politycy opozycji używają to świadomie w takim właśnie celu zastraszenia. I to właśnie jest wskazówką, że trzeba tę postawę zmienić, ponieważ inaczej państwo rezygnuje ze swojej kluczowej funkcji, którą jest stanowienie prawa i egzekwowanie prawa. Tak funkcjonuje aparat sprawiedliwości. Za te okrzyki, włamanie się Brauna do szpitala i atak na lekarza, to jest karygodna sprawa i tam to, że policja nie złapała od razu wszystkich tych łobuzów, jemu towarzyszących, którzy nie mieli immunitetu, to jest na swoisty sposób skandal.
1: Tak się nie dzieje za naszą zachodnią granicą. Państwo są zdziwieni. Ciekawa jestem czym. Myślę o Bąkiewiczu i jego towarzyszach.
0: No tak. Oni do tego jeszcze zbezcześcili krzyż, który wzięli jako narzędzie wymachiwania przeciwko policji niemieckiej. No to jest po prostu zbrodnia i hańba.
1: Dziękuję panu za komentarz. Andrzej Byrd, był ambasador Polski w Niemczech, z nami w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A z nami profesor Paweł Nowak, Katedra Komunikacji Medialnej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry państwu.
1: Chciałam pana zapytać, kiedy skończył się w naszym parlamencie Wersal, ale przyszło mi, ale postanowiłam sprawdzić najciekawsze wypowiedzi jednego z najbardziej znanych polityków w naszym kraju. Pewnie się pan domyśla kogo. Sejm ladacznic, sejmokracja, mierzi mnie ta cała robota poselska, te łajdactwa, które bezkarnie się robi, gęby wasze nie na żarty, chamskie, wykrzywiające się w uśmiechu nienawiści i tak dalej, Józef Piłsudski, prawda? Prawda? No to tych najostrzejszych chyba nie będę cytowała, bo pewnie państwo... Na przykład, kto nie był socjalistą za młodu, ten na starość będzie i tutaj wypadałoby wypikować, prawda?
3: Tak,
1: choć
3: tak,
1: nieraz mówię o durnej Polsce, wymyślam na Polskę i Polaków, to przecież tylko Polsce służę. Nie bez powodu to ostatnie zdanie zacytowałam, bo czy służba krajowi tego czy innego polityka upoważnia go do tego typu działań?

0: Trudne pytanie z jednego powodu.
1: Trudnej prosty pewnie.
0: Tak, bo właśnie dlatego się zawiesiłem na chwilę i zastanawiałem nad tym, jak na nie odpowiedzieć, bo trudne z tego względu, że jesteśmy w takiej rzeczywistości, gdzie przekazy, które są mało wyraziste, mało czytelne, mało jednoznaczne, znikają. Giną w nadmiarze komunikatów, w nadmiarze informacji, w nadmiarze przekazów i dlatego politycy świadomie z pełną determinacją sięgają i premedytacją sięgają po takie przekazy, które są poza granicą dobrego smaku, kultury i obyczaju, dekorum komunikacji publicznej, a łatwe dlatego, że zgody na to być nie może, bo to kształtuje debatę publiczną, tworzy obraz komunikacji publicznej, wychowuje osoby, które uczą się języka na podstawie takich komunikatów, czyli myślę o naszych dzieciach i osobach młodych, upoważnia ich do tego, żeby używali takich komunikatów i takich słów w innych obszarach swojego życia, a to jest niebezpieczne, bo zaczyna się od słów, a kończy, jak wiemy, czynami i różnego rodzaju konfliktami, wojnami, różnego innego rodzaju działaniami agresywnymi.
1: A czasem nawet zagładą, prawda?
0: Tak,
1: na skalę światową. Bo zło zaczyna się od słów, to jest stara prawda. Tylko jak Józef Piłsudski mówił do generała Stanisława Szeptyckiego, zdejmij gacie, a ja cię przetrzepię, to pewnie dziś się do tego wspomnienia czy do tych cytatów uśmiechamy. Ale może dlatego na przykład, ja wiem, że to bardzo, powiedziałabym, takie szerokie porównanie, ale może dlatego dzisiaj Sławomir Mentzen pozwala sobie na takie komentarze wobec na przykład generała Kukuły. Może ktoś
0: Wydaje
1: był pierwszy, może, prawda, ja wiem, że to dzieli nas 100 lat prawie od tych wypowiedzi, ale może... Może przez to, że się dziś uśmiechamy do tego, co mówił Piłsudski, to Mentzen się nie boi.
0: Panie redaktor, wydaje mi się, że wtedy była świadomość teatru. Wtedy była taka świadomość, że robię to jako spektakl, pokazuję to jako taki komunikat, który ma być po prostu dowodem na to, że mogę sobie na to pozwolić, bo jestem najważniejszą osobą w państwie. Piłsudski miał takie poczucie, że może zagrać taką osobę, która w taki sposób mówi do osoby, która niemalże jest równa jemu, jeśli chodzi o pochodzenie, wykształcenie i działanie na rzecz ojczyzny. Natomiast dzisiejsi politycy, którzy mówią tak o osobach, które zajmują ważne miejsca publiczne, spełniają swój obowiązek wobec kraju, nie mają poczucia teatru, nie mają takiego założenia, że to jest gra. Oni mówią to po to, żeby rozbudzić nienawiść, żeby rozbudzić, propagować agresję wobec tych osób, żeby ludzie byli przekonani o tym, że to jest na poważnie. I tutaj widzę jakby tę zasadniczą różnicę, że kiedy Piłsudski mówił te wypikane słowa, bo pani redaktor użyła jednego cytatu, ale ten najsłynniejszy kończy się, że tylko naród, czy tylko ludzie i wiemy, co tam dalej było, to w tym momencie on też miał świadomość tego, że robi to dla kraju i że robi to dla narodu, a nie dla kariery politycznej. A ja dzisiaj słuchając, analizując i obserwując świat polityki polskiej, nie mam poczucia, że to jest robione dla narodu, państwa, czy dla osób, które tworzą ten naród, tylko to jest robione dla siebie i dla swojej kariery politycznej. Mamy bez przerwy kampanię wyborczą. To też coś, o czym już kiedyś rozmawialiśmy na państwa antenie, że dzisiaj nie ma czasu kampanii wyborczej. Dzisiaj kampania wyborcza trwa permanentnie, tylko zmieniają się powody, dla których ta kampania trwa, więc skończyła się jedna kampania i zaczyna się natychmiast druga, która jest kontynuacją tej pierwszej. No i to moim zdaniem jeszcze bardziej odbiera prawo politykom do mówienia takich rzeczy publicznie. Bo gdyby to był teatr i gdyby to się pojawiało sporadycznie, to w tym momencie nie mielibyśmy tego kłopotu, że mamy poczucie, że jest za dużo agresji, że jest przemoc, że w ogóle cały czas pojawia się deprecjacja, że są że ludzie czują się zagrożeni, bo są atakowani z zupełnie irracjonalnych powodów, bo tacy są, albo bo są po prostu w takiej, a nie innej grupie społecznej.
1: No to jeszcze jeden, chyba mój ulubiony, a widzi pan, panie profesorze, też jest w nim takie słowo. Racja jest jak każdy ma swoją. No tylko jeszcze jeden cytat, tak? Niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale bardzo kosztownym. I czy ja nie za daleko sięgam, twierdząc, że takie drobne elementy składają się na to, że ta nasza niepodległość kruszeje w podstawach? W pewnym sensie?
0: Tak, kruszeje w podstawach, bo przestają być ważne rzeczy kluczowe.
1: Wartości, które...
0: Tak, tak. To nie jest debata o wartościach.

0: napisaliśmy z profesorem Rafałem Zimnym w 2009 roku słownik polszczyzny politycznej po roku 89. I tam zajmowaliśmy się tymi słowami, które pokazywały, jak politycy mówią podczas debat sejmowych, podczas wywiadów prasowych i w dyskusjach, chociażby w debatach wyborczych. I sporadycznie pojawiały się elementy, które dzisiaj byśmy uznali za grubiańskie, wulgarne, naruszające dobry smak i etykietę. Najbardziej agresywne wtedy określenie pochodziło z ust jednego z polityków, który powiedział, że on drżnie głupa. I jak sobie pomyślimy o tym, że to było wtedy tak bulwersujące w tych latach 90., a dzisiaj słyszymy te wszystkie słowa, które padają podczas konferencji prasowych, z mównicy sejmowej, w rozmowach z dziennikarzami, to zapominamy o tym, gdzie jest granica. Po prostu czujemy się, ja się czuję niesmaczony, ja się czuję po prostu jakby obrażony sposobem komunikacji w tym momencie.
1: Prawda? I to oni, że tak powiem, robią to czasem zupełnie świadomie. To im się nie wymyka. Robią to po to, żebyśmy o tym mówili i to komentowali. To jest druga strona medalu. No bo tak, nieważne, jak o tobie mówią, ważne, żeby mówili.
0: Tak, i tutaj rola mediów jest bardzo niewdzięczna w dzisiejszym czasie, dzisiaj, dlatego że z jednej strony musicie państwo o tym komunikować, musicie państwo o tym informować, a z drugiej strony ta informacja napędza spiralę nienawiści, napędza spiralę agresji, bo po prostu gdyby politycy nie byli pokazywani wtedy, kiedy takie rzeczy mówią, gdyby tego nie komentowano, no to oczywiście to by przepadło w nicości, chociaż pewnie dzisiaj, biorąc pod uwagę media społecznościowe i dostęp do źródeł i do przekaźników medialnych, pewnie by tak nie było, ale mniejszy byłby oddźwięk takiego, czy wydźwięk takiego działania. Natomiast w momencie, kiedy informujecie państwo o tym, no bo nie macie innego wyjścia, no to jakby dajecie przyzwolenie, oczywiście nie wy jako wy, tylko w ogóle przez sam komunikat, żeby ludzie uznawali, że taka forma komunikacji jest właściwa, że tak można się komunikować z obywatelami, że w taki sposób można mówić o przeciwniku politycznym, że w taki sposób, bo mówimy o wartościach, można mówić w ogóle o człowieku, bo mnie to chyba najbardziej boli i niepokoi, że w ten sposób politycy mówią o innym człowieku, nie mając świadomości tego, że są takimi samymi ludźmi, jak ci, o których mówią w taki sposób.
1: Wspomniał pan o mediach, panie profesorze, bo też chodzi o przykuwanie uwagi, prawda? Chodzi o to, żeby nas klikano, słuchano i tak dalej, i tak dalej. Jak będę mówić to Ozę od Czarnka, to nie zrobię takiego wrażenia, jak
0: używając
1: jak
0: wyrazu,
1: gdybym użyła cytatu. To może my odbiorcy tacy jesteśmy. No, coś nas rusza, coś nas nie rusza, a politycy to wykorzystują.
0: Tak, bo oczywiście najważniejsze jest to, żeby było emocjonalnie, a emocje mogą być dwa jakiego rodzaju. Mogą być albo te, o których pani redaktor już mówiła, czyli te wynikające z tego, że mówią źle, więc jest agresywnie, więc jest ciekawie, jest interesująco, bo dużo się dzieje, jest wojna pomiędzy różnymi ugrupowaniami i pomiędzy różnymi politykami. I drugi obszar, który wywołuje emocje, to żart, dowcip, zabawa i to słowo, które padło jako rym do OZE, jest oczywiście ludyczne, jest oczywiście rozrywkowe, jest pewnego rodzaju dowcipem. Takim dowcipem poziomem najniższego poziomu, bo to taki przedszkolny, taki w pampersach dowcip, bo rymowanka, która jest rymowana z wyrazem, który się kojarzy z defekacją, z wydalaniem i tak dalej, i tak dalej.
1: Pięciolatkowie tak do siebie mówią, siedmiolatkowie.
0: Myślę, że nawet pięciolatkowie to już dzisiaj trochę za wysoko, raczej trzylatkowie pewnie. I to jest zabawne i tak naprawdę znowu zabawne w takim sensie, że w zasadzie powinniśmy się śmiać z tej osoby i jakby to powinno ją dyskwalifikować w tym momencie w ogóle z jakiegokolwiek powołania politycznego czy z jakiegokolwiek funkcjonowania w polityce, a my się śmiejemy z tego, jak on to dowcipnie zrymował, ci, którzy się śmieją oczywiście z tego. I to powoduje, że jakby dajemy przyzwolenie na to, żeby tak wyglądali politycy, którzy decydują o naszej przyszłości, żeby posługiwali się takimi dowcipami, żeby mieli taki format intelektualny, jak właśnie przedszkolakowie, czy jak osoby, które są bardzo proste w komunikacji.
1: Nie wiem, czy,
0: tak.
1: Nie wiem, czy za wcześnie na to, żeby oszacować, jak wpłynie na popularność pana ministra to określenie, ale pewnie spodziewalibyśmy się, że będzie jakąś łatą, prawda? A nie plusem. A tymczasem...
0: Tak, a tymczasem...

0: tworzy się na tej podstawie całe ciągi.
1: Co nam zostało innego, jak się uśmiechać do tego, panie profesorze?
0: No właśnie, i to też pewnie kolejny problem, z którym musimy się mierzyć w 2026 roku i w ostatnich latach. My nie mamy już chyba innego sposobu na to, żeby znieść to wszystko, co się dzieje w komunikacji publicznej, politycznej i w języku polityki, jak tylko dystansować się i uśmiechać do tego, albo śmiać się z tego, ale to też daje przyzwolenie jakieś niestety.
1: A co było powodem zaproszenia pana profesora? Zresztą zawsze z przyjemnością z panem rozmawiam, ale tym razem sytuacja na nieoficjalnym, nieformalnym spotkaniu Prawa i Sprawiedliwości. Z informacji faktu wynika, że starło się dwóch panów, Jacek Sasin i Marek Suski. No Marek Suski, oaza spokoju, choć też źródło lapsusów bardzo często. Suski chciał zostać, żeby posłuchać. Chodzi o spotkanie Stowarzyszenia Po Pierwsze Polska, które powołał pan minister Sasin. No i Suski chciał zostać, żeby posłuchać, ale Jacek kazał mu wyjść. Ja powiem delikatnie i śmiertelnie się pokłócili. Ale wie pan, to pozostaje w sferze jakichś takich rozważań. Znowu będziemy się do tego uśmiechać albo dziwić, że to ma miejsce. A ja chcę pana zapytać o ostatnią sytuację z panem prezydentem i dziennikarzem TVN24, bo tam moim zdaniem w tym momencie żarty się skończyły, bo to, co zrobił pan prezydent, sposób, w jaki się odezwał do dziennikarza, to było przesycone agresją. I tutaj żarty się kończą.
0: Tak, to znowu zaczynamy, czy wracamy do tego, o czym już rozmawialiśmy. Jeśli spłycamy sposób komunikacji w różnych sferach, to również taki komunikat od prezydenta do dziennikarza staje się jakby w granicach przestrzeni publicznej, choć absolutnie tę przestrzeń publiczną narusza i jest zachowaniem, które no po prostu jest nieetykietalne, nie jest grzeczne, nie jest właściwe, nie jest kulturalne po prostu. I wydawałoby się, że prezydent, który po pytaniach dziennikarza podlega emocjom, czy zaczyna się zachowywać emocjonalnie i agresywnie, i ten kontekst, słowo ogarnij się, może być oczywiście dobrą radą, ale to kwestia tego, jak to zostało wypowiedziane.
1: Prawda? Cała sylwetka, gesty, to wszystko się składa na przekaz.
0: Pamiętajmy o tym, że są trzy obszary komunikacyjne, kiedy mówimy na żywo. To jest komunikacja niewerbalna, czyli to, o czym pani redaktor mówiła, sylwetka. To jest język, czyli słowa, których używamy. No i wreszcie to jest parawerbalność, czyli ton głosu, jego barwa, akcentowanie, siła mówienia. No i w tej sile mówienia, akcentowaniu połączeniu z sylwetką było widać, że gdyby to nie była sytuacja oficjalna, to pewnie skończyłoby się albo jakimś grożeniem, albo jakimś fizyczną przemocą, a to już jest dowód tego, że ktoś traci cierpliwość, a nie można, będąc na stanowisku publicznym, kiedyś nie można było zachowywać się tak, jakby się zachowywalibyśmy prywatnie. Natomiast ta zmiana, o której mówimy, komunikacyjna w języku polityki i w obyczajach politycznych, powoduje, że komunikacja publiczna jest taka sama jak komunikacja prywatna. No i niestety nie jest najlepsza.
1: Panie profesorze, to za ocean teraz zabierzemy naszych słuchaczy. Jestem ciekawa pana opinii. Dlaczego dziennikarze, amerykańscy dziennikarze, ci uznani, wieloletni korespondenci przy Białym Domu, pozwalają się obrażać Donaldowi Trumpowi?
0: Przyznaję szczerze, panie redaktorze, że nie mam bladego pojęcia. To znaczy jedyne, co oczywiście mogę wymyślić czy powiedzieć jako to, co sam na ten temat myślę, to to, że po prostu na tym polega ich praca i nie mogą sobie pozwolić na to, żeby dostać wilczy bilet z Białego Domu i żeby nie można było do tego Białego Domu wejść. Natomiast tam granica jakiegokolwiek szacunku, uznawania dziennikarza za człowieka została milion razy przekroczona i w dalszym ciągu jest przekraczana i nikt się o to jakby nie denerwuje, w tym sensie, że nic się z tym nie robi, że nic z tego nie wynika praktycznego, poza tym, że mówią o tym media, które nie są zależne od prezydenta.
1: Panie profesorze, jak daleko, jak dawnych czasów sięga historia przekazów medialnych?
0: Oj, to bardzo, bardzo dawno, bo jeśli weźmiemy pod uwagę samą prasę, to w Europie tej nowożytnej, to wiemy, że od Gutenberga, czyli od XV wieku, a jeśli chodzi o w ogóle takie wygłaszane...
1: Nie, chodzi mi o te partyjne przekazy dnia.
0: To lata...
1: Również.
0: 2010, może wcześniej, myślę, że XXI wiek, tak bym to zakładał, że to pewnie jest ten moment, przełom XX i XXI wieku.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę i za to określenie, bo ona ze mną zostanie. Profesor Paweł Nowak, Katedra Komunikacji.

0: Edukacji Medialnej Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
1: Powtórka programu. Autopromocja.
2: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
3: Dlaczego to Jagiełło wygrał wyścig po rękę królowej Jadwigi? Czego po nowym władcy oczekiwali polscy możnowładcy? I czemu miał służyć sojusz ze Złotą Ordą? Na te wszystkie pytania w najbliższej Turbo Historii odpowie Michael Morys-Twarowski, historyk i autor książki Jagiełło Rex – Początek dynastii. Pojawi się także temat pierogów z serem. Polskie Radio 24, już dziś o 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Zaczynamy od spotkania na szczycie. Premier Donald Tusk rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim podczas szczytu Unii Europejskiej w Brukseli. Ukraiński prezydent był gościem pierwszego dnia szczytu.
1: Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że rozmowy dotyczyły kwestii dwustronnych integracji Ukrainy z Unią Europejską, a także wyzwań, przed którymi stoi Europa w związku z rosyjską agresją. Jestem wdzięczny Polsce za wsparcie Ukrainy od pierwszych dni rosyjskiej inwazji, napisał ukraiński przywódca i dodał, że to wsparcie ma ogromne znaczenie dla naszego regionu i całej Europy. To pierwsza rozmowa Donalda Tuska i Wołodymyra Zełenskiego od momentu pojawienia się napięć o charakterze historycznym między oboma państwami. Na przełomie maja i czerwca prezydent Zełenski nadał imię bohaterów UPA jednemu z oddziałów ukraińskiego wojska. Decyzja ta wywołała w Polsce falę krytyki i oburzenia. Z Brukseli Agata Król, Polskie Radio.
0: Unijni przywódcy dali zielone światło dla przedłużenia sankcji gospodarczych na Rosję. Tymczasem ukraińska ofensywa przybiera na sile. Wczorajszy atak na Rosję był największy od początku pełnoskalowej wojny. Rosyjskie Ministerstwo Obrony informowało o ponad 1000 zestrzelonych dronów podczas doby. Jednym z głównych celów była moskiewska rafineria ropy naftowej. Według agencji Reuters uszkodzone zostały dwie instalacje destylacji ropy, co oznacza utratę wszystkich mocy przerobowych zakładu. Zdaniem ekspertki do spraw Rosji dr Agnieszki Bryc znaczenie tego ataku wykracza daleko poza straty materialne.
2: To dotyczy tych Rosjan, którzy mieszkają w tym największym rosyjskim mieście. To ich wybija się ze strefy komfortu. To oni oglądają ten wielki słup dymu. Pasażerowie, którzy lądowali na lotnisku w Szeremietiewo, musieli przejść do schronów, a przez wiele godzin, prawda, nie mogli wyruszyć w podróż.
0: Przez wiele godzin milczał też Kreml. Dopiero późnym popołudniem szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow zapowiedział, że Rosja będzie kontynuować zmasowane uderzenia na obiekty sił zbrojnych Ukrainy. Coraz bliżej wznowienia budowy tunelu średnicowego w Łodzi. Jedna z kluczowych decyzji wojewody łódzkiej Doroty Ryl zakłada wywłaszczenie i przejęcie przez PKP PLK czterech kamienic stojących na trasie drążenia tunelu.
3: Jesteśmy w trakcie wyceny nieruchomości, żeby mieszkańcy mogli podpisać umowę na odszkodowania za te mieszkania. A druga decyzja to o przejęciu tarczy, która stoi pod tymi budynkami przez kolejnego wykonawcę.
0: Tunel ma połączyć dworce Łódź Fabryczna z Kaliską i Żabieńcem. Budowę wstrzymano jesienią 2024 roku po katastrofie budowlanej.
4: To są aktualności jedynki.
0: W nich teraz spoglądamy na stadio Akron.

0: gdzie gospodarze Mundialu Meksyk remisują do przerwy bezbramkowo z Koreą Południową. Wcześniejsze nocne spotkanie przyniosło zdecydowane zwycięstwo Kanady nad Katarem aż 6-0. Emocji nie brakowało też wczoraj. Piłkarska reprezentacja Czech ponownie zawiodła swoich kibiców. Po remisie 1-1 z Republiką Południowej Afryki szanse naszych południowych sąsiadów na awans do fazy pucharowej są już tylko iluzoryczne.
1: Kluczowy mecz nie wyszedł. Czechy nie utrzymały prowadzenia w spotkaniu z teoretycznie najsłabszym rywalem w grupie i do awansu potrzebują zwycięstwa nad Meksykiem, napisał portal eSport. To był kolejny marny występ. Piłkarze sami skomplikowali sobie sytuację. Awans się oddalił, a nadzieje skurczyły się do minimum, ocenili komentatorzy. Spotkanie z RPA było jedynym meczem reprezentacji Czech rozgrywanym w porze dogodnej dla kibiców w Europie. Z tej okazji Czeska Federacja Piłkarska zorganizowała strefę kibica na placu jednego z praskich browarów, gdzie pojawiło się kilkaset osób. Wspólne oglądanie przygotowano także w Libercu i Pilźnie. Wielu kibiców śledziło spotkanie w swoich ulubionych gospodach. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
0: Na koniec przenosimy się do Gdyni. Rozpoczynają się tam dziś regaty jachtów morskich o Puchar Stulecia Miasta. Jutro ponad 1000 żeglarzy z całego świata weźmie udział w Gdynia Sailing Days, jednej z najważniejszych imprez żeglarskich w basenie Morza Bałtyckiego, zapowiada jeden z organizatorów, Tomasz Hamera.
2: Praktycznie codziennie będzie działo się coś żeglarskiego. W dniach 19 i 20 czerwca odbywać się będą regaty jachtów morskich o Puchar Stulecia Gdyni. Rozpoczynamy również żeglarski doroczny festiwal Gdynia Sailing Days i to rozpoczynamy od mocnego uderzenia w postaci Mistrzostw Europy klasy Fin. Odbędą się również Mistrzostwa Polski w sprincie klasy Ilka. Będą wydarzenia związane również z paradą żeglarską, z paradą wodniacką. Także jeśli chodzi o żeglarstwo, będzie bardzo dużo się działo i myślę, że nie tylko wpleciemy się w obchody Dni Morza, ale będziemy jego ważną częścią.
0: Gdynia Sailing Days potrwają do 31 lipca. W tym czasie gdyńska marina jest regatowym miasteczkiem, gdzie można zobaczyć przygotowania żeglarzy do rywalizacji na morzu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Weekend zapowiada się ciepło i słonecznie w większości regionów. W najcieplejszym momencie piątku na termometrach zobaczymy od 22 stopni nad morzem, 26 w centrum i aż do 32 na krańcach zachodnich. Popadać i zagrzmieć może na południowym zachodzie Polski.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
4: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
3: Komentarz.
4: O Stanach Zjednoczonych, polityce Stanów Zjednoczonych będziemy teraz rozmawiać. Z nami pani Magdalena Górnicka-Partyka z podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. Dzień dobry pani Magdalena.
5: Dzień dobry.
4: Czy Stany Zjednoczone porozumiały się z Iranem w sprawie zawieszenia, zakończenia wojny, wprowadzenia jakiegoś rodzaju rozejmu na Bliskim Wschodzie? Na jakim etapie tych negocjacji jesteśmy?
5: Jesteśmy na bardzo początkowym etapie negocjacji. To porozumienie, które jest hucznie obwieszczane przez Donalda Trumpa jako zwycięstwo, jako sukces, no jest dopiero otwarciem drzwi tak naprawdę do jakiegokolwiek porozumienia, przede wszystkim jeśli chodzi o program jądrowy Iranu. Dla Donalda Trumpa to było bardzo wyczekiwany dokument, bo on potrzebował zakończenia tej wojny przynajmniej pozornie, dla celów polityki wewnętrznej. Zbliżają się wybory do kongresu, wybory połówkowe i Amerykanie bardzo niechętnie patrzyli na przedłużający się konflikt i na to, że Donald Trump nie ma pomysłu, jak z tego konfliktu wyjść. 2/3 Amerykanów w niedawnym sondażu YouGov mówiło, że Donald Trump nie radzi sobie w negocjacjach z Iranem. Donald Trump, który przyszedł do Białego Domu jako taki mistrz negocjacji. Więc to sprawiało, że on bardziej potrzebował tego dokumentu, tego porozumienia niż Iran. I z amerykańskiego punktu widzenia nie jest to dokument kompletny, nie jest to dokument, który by pokazywał, że Stany Zjednoczone są blisko realizacji tych celów, z którymi poszły na wojnę z Iranem. Dużo jest o negocjacjach na temat zakończenia programu jądrowego, tego, że Iran pozbędzie się w ogóle jakichkolwiek możliwości rozwijania programu jądrowego. Natomiast nie ma nic o tych postulatach, z którymi Donald Trump, no, wszedł do Iranu, zaczął atakować Iran w kwestii programu balistycznego, kwestii wspierania tych ruchów terrorystycznych wymierzonych w Izrael, kwestii, nie mówiąc już o kwestii zmiany reżimu czy demokratyzacji. One się w ogóle tam nie pojawiają i to jest też za co Donald Trump krytykował Baracka Obamę, który

0: zawarł porozumienie jądrowe z Iranem w 2015 roku, które to porozumienie Donald Trump wypowiedział w trakcie swojej pierwszej kadencji, mówiąc, że ono jest słabe, że ono pokazuje, że Stany Zjednoczone nie negocjowały z pozycji siły, że ono nie obejmowało tych wszystkich dodatkowych zagadnień, a skupiało się faktycznie tylko na tych kwestiach, no, programu nuklearnego. I Donald Trump chciał zrobić coś innego, natomiast w tym momencie nie wydaje się, żeby tym pierwszym porozumieniem, no, bardzo wstępnym, osiągnął już coś więcej niż Barack Obama. Natomiast mamy 60-dniowy okres, w którym te negocjacje mają być prowadzone. Zobaczymy, co się z tego wyłoni. Trochę teraz wracamy do tego punktu startowego, no bo ważnym postulatem jest otwarcie cieśniny Ormus, tak, na czym Donaldowi Trumpowi bardzo mocno zależało. No i zobaczymy, co uda się wynegocjować przez ten okres.
1: Bloomberg pisze o tym, że Trump, uzasadniając umowę z Iranem, zignorował własne czerwone linie. Czy to jakoś wpłynie na ocenę jego wiarygodności przez amerykańskich wyborców?
0: Tak, Donald Trump ma teraz bardzo duży problem, bo partia MAGA, znaczy partia republikańska, amerykańska prawica jest dość mocno podzielona. Z jednej strony jest bardzo duży, rosnąca sentyment antyizraelski, którzy nie chcieli, żeby Stany Zjednoczone poszły na wojnę namówione przez Benjamina Netanyahu, a tak się właściwie stało. Ale z drugiej strony jest też bardzo silna frakcja proizraelska, która jest bardzo nieszczęśliwa z tego porozumienia, bo Benjamin Netanyahu też dość negatywnie na to się zapatruje. Też Izrael chciał za wszelką cenę dopuścić, żeby ono zostało zawarte. Więc Donald Trump będzie musiał się zmierzyć z takim rozpadem wewnątrz własnej partii. Nie zapominajmy, że mamy też frakcję izolacjonistyczną, która bardzo mocno sprzeciwia się jakimkolwiek interwencjom Stanów Zjednoczonych, których takim dominującym politykiem jest J.D. Vance. A kto chodzi po mediach bronić tego porozumienia? No właśnie J.D. Vance. Tak. Donald Trump chciał trochę złamać tę frakcję izolacjonistyczną, pokazać, że to jest świetne rozwiązanie, na tyle świetne, że nawet J.D. Vance, przywódca izolacjonistów, no, jest w stanie tego bronić w amerykańskich mediach.
1: Zaskakujące w tym 14-punktowym porozumieniu, którego, no właśnie, w takiej czy innej formie szczegóły pojawiają się i są udostępniane opinii publicznej. Najbardziej zaskakujące jest to, co również, o czym mówi prezydent Trump, że no w jakimś stopniu Iran powinien mieć pociski balistyczne i rakiety, bo byłoby niesprawiedliwe, gdyby tak nie było. Dopuszcza jednak ten program wzbogacania uranu. Coś, co kiedyś nie mieściło się jeszcze w głowie i przeciwko czemu jeszcze bardzo niedawno, bardzo głośno protestował Marco Rubio. To znowu kamyczek do ogródka walki tych frakcji w Białym Domu i w administracji prezydenta Trumpa. Jedna frakcja wzmacniana, druga osłabiana. Jak to interpretować?
0: Myślę, że amerykańska polityka na najwyższym szczeblu szykuje się już do przejęcia władzy po Donaldzie Trumpie i trochę ścierają się pomysły na to, jak to dziedzictwo Donalda Trumpa nieść dalej. No i z jednej strony mamy Marco Rubio, z drugiej strony mamy J.D. Vance'a, z innej strony mamy jeszcze tych polityków, którzy dopiero walczą się, żeby przebić się, ich głos był dużo bardziej słyszalny. Więc to, co teraz się stanie i jak te negocjacje będą prowadzone i jak to będzie opinii publicznej przedstawione, to będzie trochę już zwiastun tego, co nas czeka po tych wyborach do Kongresu, kiedy już zaczną przygotowania do wyborów prezydenckich, kiedy Donald Trump będzie musiał zastanowić się, komu powierzyć niesienie swojego dziedzictwa. I wydaje się, że on trochę testuje teraz, kto jest bardziej wierny. Pamiętajmy, że najważniejszą taką kwalifikacją w świecie Donalda Trumpa jest wierność temu prezydentowi i obrona idei prezydenta, czy obrona samego prezydenta. Więc widzimy już, że trochę tutaj trwa walka o schedę po Donaldzie Trumpie i może Donald Trump jeszcze ma przecież 2,5 roku prezydentury. Natomiast on chce zostać zapamiętany jako prezydent pokoju, jako ten, kto pokonał odwiecznego wroga Stanów Zjednoczonych, Iran. Natomiast po tym porozumieniu, które poznaliśmy też wczoraj udostępnionym mediom, no nie widać, żeby ten Iran został faktycznie pokonany. Paradoksalnie Iran może wyjść z tego dużo lepiej niż jeszcze się zapowiadało na samym początku ataków, kiedy wydawało się, że Stany Zjednoczone faktycznie mają tę ogromną przewagę militarną i będą mogły negocjować z Iranem z pozycji siły. To jest najważniejsza zasada Donalda Trumpa opisana w jego książce The Art of the Deal. Zawsze negocjuj z pozycji siły i on tego zupełnie nie robi. Tego nie widać w tym porozumieniu. Oczywiście to się może zmienić w trakcie tych 60 dni, natomiast na ten moment jest to bardzo mało korzystny dla Stanów Zjednoczonych dokument.
1: Zanim poznaliśmy szczegóły tego 14-punktowego planu, tego porozumienia, Washington Post pisał trochę o kulisach negocjacji, mówiąc o tym i pisząc o tym, że przedstawiciele administracji amerykańskiej, czyli ci, no, już czołowi negocjatorzy z ramienia prezydenta Trumpa, Jared Kushner i Steve Witkoff, no, mieli usłyszeć od Irańczyków w czasie tych negocjacji: jeżeli chcecie mieć produkt na poziomie Rolls-Royce'a,

0: to dajcie nam równowartość tego Rolls-Royce'a. Rozmawiamy tutaj naprawdę o wielomiliardowych dotacjach dla Iranu. One są rzeczywiście w planie do wypłacenia, swego rodzaju reparacje wojenne po tym, co wydarzyło się od 28 lutego?
1: Myślę, że Donaldowi Trumpowi nikomu z jego otoczenia nie przejdzie przez gardło słowo reparacje wojenne. Natomiast no, prawdopodobnie będzie to tak skonstruowany program, który ma pomóc Iranowi się odbudować po tej wojnie. Doniesienia są takie, że to ma być program finansowany, który nie będzie finansowany przez Stany Zjednoczone, czyli ma być finansowany z jednej strony przez zagraniczne firmy oraz przez partnerów Stanów Zjednoczonych w regionie. Tak to jest napisane. Więc możemy spodziewać się, że kraje Zatoki będą skłonione, żeby nie powiedzieć zmuszone, czy zaproszone. Tak, do inwestycji w Iran właśnie po to, żeby ten kraj mógł się odbudować. No i Stany Zjednoczone ma być tym czynnikiem, który skłoni właśnie do tych inwestycji w tym kraju zniszczonym wojną. I jest to oczywiście takie bardzo naokoło podejście do tego, żeby Stany Zjednoczone nie przyznały się, że one jakieś role odegrają w odbudowie Iranu, no bo po co zniszczyły ten kraj, żeby no nie, z pieniędzy podatników nie finansować jego odbudowy. Więc to jest bardzo trudna, tak PR-owo kwestia do ogrania przez amerykańską administrację i Amerykanie mają wątpliwości, czy faktycznie Stany Zjednoczone nie zapłacą ani dolara, bo pamiętajmy, że przecież Stany Zjednoczone, żeby to porozumienie mogło wejść w życie i żeby potem to, co zostanie wynegocjowane w kontekście rozbrojenia jądrowego, no to Stany Zjednoczone zapowiadają, że będą utrzymywać tam w regionie no, duże siły, więc to też się będzie wiązało z konkretnymi wydatkami amerykańskich podatników, na co oni nie są dość optymistycznie nastawieni.
0: Myślę sobie, że może być trudno przekonać partnerów amerykańskich w Zatoce, czyli te kraje, o których wspomniałam, między innymi Katar czy Arabię Saudyjską, do tego, żeby inwestowały w odbudowę Iranu w sytuacji, kiedy inwestycje tych państw w uzbrojenie kupowane w Stanach Zjednoczonych nie okazały się wystarczającą polisą ubezpieczeniową na wypadek wojny w Zatoce kolejnej.
1: Prawda. Myślę, że to jest jedna z największych porażek Donalda Trumpa, jeśli chodzi o tę konkretną sytuację, że państwa Zatoki, które były tak bliskimi sojusznikami Donalda Trumpa, pierwszą podróż graniczną odbył właśnie tam.
0: I w pierwszej, i w drugiej kadencji.
1: Dokładnie. Przestały ufać Ameryce, przestały traktować Amerykę jako taką żelazną gwarancję bezpieczeństwa, bo okazało się, że to wcale tak do końca nie działa i myślę, że to jest takie duże rozczarowanie. Donald Trump sobie nie zdaje tego sprawy, bo on w stosunkach międzynarodowych raczej kieruje się twardą walutą, dolarami, a nie myśli o tym, że zaufanie to jest tak ważna waluta w kontekście prowadzenia interesów czy prowadzenia polityki zagranicznej i przekona się o tym w najbliższych miesiącach, kiedy te negocjacje właśnie z państwami regionu staną się dużo trudniejsze niż byłyby jeszcze przed atakiem Stanów Zjednoczonych na Iran.
0: A co z zaufaniem wobec wzajemnym Izraela i Stanów Zjednoczonych, Benjamina Netanyahu i Donalda Trumpa?
1: Myślę, że to jest największy kryzys, jeśli chodzi o stosunki Izraela ze Stanami Zjednoczonymi w ostatnich latach na pewno. Donald Trump i Benjamin Netanyahu potrzebowali się nawzajem, natomiast teraz Donald Trump pokazał, że on się nie boi poświęcić najbliższego sojusznika, bo tak można śmiało nazwać Izrael, no, dla własnych celów, dla celów własnej polityki. Myślę, że dużo osób nie sądziło, że Donald Trump będzie w stanie coś takiego zrobić, natomiast on pokazał, że jest w stanie, że America first to America first i Donald Trump musi ratować swoją przewagę jako prezydenta dzierżącego pełnię władzy także w kongresie, mającego kongres po swojej stronie, a nie myśleć o tym, czego oczekuje Benjamin Netanyahu, który ma zresztą swoje wybory do wygrania. I w momencie, kiedy te interesy się rozchodzą, Donald Trump nie ogląda się za Netanyahu. On uważa, że to Donald Trump jest tą stroną dominującą. No i będzie miał duży problem, żeby upilnować Benjamina Netanyahu, bo może się okazać w pewnym momencie, że kalkulacja Netanyahu mówi o tym, żeby no, być może ten konflikt jakoś spróbować podsycić. No i Donald Trump stanie wtedy przed bardzo trudnym wyborem, co w takiej sytuacji zrobić.
0: Z jednej strony może być to odebrana jako próba zbombardowania tego porozumienia amerykańsko-irańskiego, ale z drugiej strony to też może być taki no, wygodny pretekst mówiący o tym, że no, Iran dał się sprowokować, zatem porozumienie do kosza. Jeżeli Amerykanom to będzie na rękę i to będzie dla nich wygodne, no to taka postawa Izraela także może być korzystna.
1: Dokładnie tak, tylko bardzo, bardzo trudno jest to przewidzieć i ta niestabilność jakby w stosunkach międzynarodowych samego Donalda Trumpa to jedna, ale kiedy Donald Trump ma jeszcze tak bardzo nieprzewidywalnego gracza jak Benjamin Netanyahu, który wyrósł na bardzo potężnego człowieka w tych ostatnich
0: W
1: dniach, bo
0: regionie i
1: może
0: nie
1: dużo,
0: tylko,
1: dużo
0: prawda?
1: zrobić. Dokładnie tak. No to jest to już naprawdę

0: Bardzo, bardzo trudna rozgrywka, której nie da się właściwie przewidzieć. Pamiętajmy, że w Stanach Zjednoczonych jest bardzo duże, bardzo silne lobby proizraelskie, czy w kongresie, czy generalnie w polityce, czy w biznesie. I oni nie będą chcieli, żeby Donald Trump pozostawił Benjamina Netanyahu samego sobie. Oni nie chcą, żeby to doszło do takiego zerwania stałego tych relacji między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem. Więc Donald Trump będzie musiał się bardzo gęsto tłumaczyć tym politykom, tym osobom, dlaczego, jaki on ma plan na Benjamina Netanyahu, jaki on ma plan na bezpieczeństwo Izraela. I to bezpieczeństwo Izraela będzie musiało wrócić w którymś momencie na pierwszy plan tych dalszych negocjacji. I zobaczymy, czy Donald Trump ma na to pomysł i czy Iran będzie skłonny do jakichkolwiek ustępstw w tym zakresie.
1: A jak to może wpłynąć na relacje amerykańsko-europejskie? Jesteśmy świeżo po zakończeniu szczytu G7 we Francji. Tam prezydent Trump mógł spotkać się z także europejskimi liderami. Jakie ma pani odczucia po tym spotkaniu? I czy ten kryzys w relacjach amerykańsko-izraelskich, to ochłodzenie na linii no właśnie państwa Zatoki, Waszyngton, może zbliżyć Amerykanów, samego Trumpa, do europejskich sojuszników?
0: No, Trump będzie potrzebował jakichkolwiek sojuszników w tym najbliższym czasie. Metodą eliminacji wychodzi mu na to, że zostali mu Europejczycy, którzy oczywiście z ulgą powitali. No tak, także, ale chyba to już jest taki ostateczny kandydat, żeby zostać tutaj sojusznikiem, chociaż Donald Trump no, oczywiście jest, może zrobić wszystko. Natomiast on potrzebuje sojuszników w najbliższych tygodniach, miesiącach. No i Europejczycy są dla niego o tyle wygodni, że oni bardzo mocno przywitali z takim spokojem i z optymizmem zakończenie tych działań wojennych, przynajmniej w związku z tym porozumieniem, które pozostało podpisane wczoraj w Wersalu. I wydaje się, że oni są otwarci na to, żeby te relacje z Stanami Zjednoczonymi budować, ale na takich trochę innych zasadach niż jeszcze wydawało się, że na początku kadencji Donalda Trumpa. Widać było ochłodzenie tych relacji. Donald Trump, przyzwyczajony do bardzo takiego wylewnego powitania, no mógł takiego oczekiwać ze strony francuskiego prezydenta, natomiast te relacje były, widać, że były zdecydowanie chłodniejsze, jak się do siebie odnosili liderzy. Teraz, a jeszcze na przykład w zeszłym roku na szczycie NATO. Widać, że Europa trochę rozczarowała się Donalda Trumpa, czy właściwie przeszła do takiego realistycznego oceny drugiej kadencji Donalda Trumpa, że tutaj nie wystarczy mu pokazać złotą karocę, jak zrobił król Karol podczas wizyty Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii. No tutaj widać, że trochę tak było, byli europejscy przywódcy pozbawieni złudzeń, jeśli chodzi o Amerykę. Natomiast kalkulacje wskazują na to, że będą musieli współpracować w najbliższym czasie z amerykańskim prezydentem i Donald Trump będzie być może bardziej otwarty na to, kiedy widać, że nadwątlił te sojusze z tymi sojusznikami pierwszej kategorii, czy Izraelem, czy państwami Zatoki.
1: Europejczycy mogą brać udział w na przykład zabezpieczeniu tego jednego z punktów porozumienia dotyczącego cieśniny Ormus i wysłać tam swoje siły, żeby dbać o to, żeby Ormuz rzeczywiście był żeglowny i żeby handel ropą przede wszystkim przebiegał bez zakłóceń?
0: Cieśnina Ormuz jest bardzo istotna dla Europy, ale też przede wszystkim jest istotna dla Stanów Zjednoczonych i dla Azji. Tak? To są chyba te bardziej regiony, które muszą pilnować od otwarcia tej cieśniny. Natomiast to jest taki test dla tego, czy Donald Trump ma jeszcze wpływ na Europejczyków. Może ich o coś poprosić, a nie tylko im coś kazać. Więc zobaczymy w najbliższych tygodniach, czy faktycznie Europejczycy będą skłonni do tego, żeby w tym uczestniczyć. Donaldowi Trumpowi byłoby to potrzebne, także ze względu na to, żeby nadać ciężar tego porozumienia i żeby pokazać, że to porozumienie faktycznie wejdzie w życie i że Iran nie będzie mógł bardzo szybko od niego się wycofać i znowu zamknąć cieśninę Ormuz, żeby wstrząsnąć gospodarką światową. Więc Donald Trump tego bardziej potrzebuje chyba niż Europejczycy jako tacy i zobaczymy, czy będzie w stanie ich do tego skłonić.
1: Czy nawet to chwilowe, być może pozorne uspokojenie na Bliskim Wschodzie może skłonić prezydenta Trumpa i jego administrację do tego, żeby na nowo, na poważnie zająć się sytuacją w Ukrainie?
0: Wydaje się, że Donald Trump trochę zniechęcił się do zajmowania się sytuacją w Ukrainie. Głównie dlatego, że on jest osobą, która jest przyzwyczajona do szybkich zwycięstw. I widać było, że na horyzoncie nie ma szybkiego zwycięstwa, przynajmniej takiego, jak on sobie wyobrażał. I on trochę się tym zniechęcił. Natomiast z punktu widzenia ukraińskiego jest to dobry moment, ponieważ Ukraina w tej chwili jest tą stroną dominującą i może zupełnie inaczej rozmawiać z Donaldem Trumpem. Wołodymyr Zełenski może z nim rozmawiać już jako taki partner, który ma coś do pokazania, trzymając się nomenklatury Donalda Trumpa, ma w ręku karty, których jeszcze w zeszłym roku amerykański prezydent mu odmawiał. Więc pod tym względem, z punktu widzenia Ukrainy, dobrze byłoby w

0: ciągnąć znowu Stany Zjednoczone do tego, żeby no, starać się ten konflikt jakoś doprowadzić do końca. Natomiast same Stany Zjednoczone raczej będą w tej chwili skupiać się na polityce wewnętrznej, na tych wyborach zbliżających się do kongresu. I to jest dla Donalda Trumpa priorytet, żeby on utrzymał pełnię władzy w kongresie, bo jeśli demokraci wygrają obie izby kongresu, no to Donald Trump będzie miał bardzo mocno związane ręce na dwa ostatnie lata swojej prezydentury, a to jest ostatnia rzecz, której on sobie życzy jako taki człowiek, który chce mieć pełnię władzy nad Stanami Zjednoczonymi.
1: Na razie Trump dziękuje i Putinowi, i Xi za neutralność w konflikcie z Iranem.
0: No, ten konflikt z Iranem był bardzo mocno na rękę Władimirowi Putinowi, bo odwrócił uwagę i Trumpa, i właściwie całego świata od wojny z Ukrainą. Było też zniesione część sankcji na rosyjską ropę, więc to dobrze pokazuje, że nic dziwnego, że Donald Trump, że Putin zachował neutralność, no i podkreśla też, jak bardzo dużym zaufaniem, czy podziwem wręcz Donald Trump darzy przywódców, którzy niekoniecznie sprawują swoją władzę w sposób demokratyczny.
1: Kurz już opadł po 80. urodzinach Trumpa w Waszyngtonie?
0: Wydaje się, że nie, bo Donald Trump cały czas wspomina, jaka to była fantastyczna impreza. Teraz trwają rozmowy o tym, czy faktycznie ta trawa, która została zniszczona na południowym trawniku, zostanie szybko odbudowana. Trochę jest też o tym, jak wygląda, że ta impreza mówi o tym, jak wygląda teraz amerykańska demokracja i gdzie Stany Zjednoczone są jako kraj, że dużo jest bardziej o show, a mniej o tej esencji, która stoi za Stanami Zjednoczonymi, czy za tą amerykańską wolnością, która jest świętowana z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych. I ta uroczystość chyba rozpoczęła takie dyskusje, mam wrażenie, ideologiczne, które właściwie nie było w ostatnim czasie. Trochę Amerykanie sami próbują ustalić, kim są, gdzie są, i ta gala MMA zdecydowanie im w tym pomogła.
1: A show must go on. Pani Magdalena Górnicka-Partyka z podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce była naszym gościem. Bardzo pani dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Naszym gościem jest pan profesor Walenty Baluk z Centrum Europy Wschodniej, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry panie profesorze.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Jesteśmy co prawda umówieni na rozmowę na tematy polsko-ukraińskie i ukraińskie, ale proszę mi wybaczyć najpierw pytanie dotyczące tego, co dzieje się tu i teraz. Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się według relacji Władysława Kosiniaka-Kamysza do propozycji dotyczącej utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Panie profesorze, czy to może być przełom dla bezpieczeństwa w naszej części Europy?
3: Oczywiście, pani redaktor, to jest ważna kwestia zwiększenia liczby amerykańskich wojsk w Polsce, a także stała, nierotacyjna obecność amerykańskich żołnierzy u nas. Natomiast pytanie, czy to zapewni nam bezpieczeństwo trwałe i wszechogarniające? Na pewno nie. Na pewno trzeba oczywiście cieszyć się z tej decyzji, natomiast konsekwentnie, mozolnie budować odporność naszego państwa, budować także system małych sojuszy w Europie Środkowo-Wschodniej jako część naszego kompleksu bezpieczeństwa. Oczywiście rozwijać w dalszym ciągu relacje i partnerstwo strategiczne ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ obecność amerykańskich wojsk odstrasza potencjalnego agresora, czyli Federację Rosyjską, a także oczywiście równolegle do właśnie wzmacniania współpracy w ramach NATO budować nie niezależną, tylko jako autonomiczny komponent strategiczną autonomię Unii Europejskiej. To są właśnie elementy, które mam nadzieję będą rozwijane przez ministra obrony, przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, przez zarówno kancelarię premiera, jak i prezydenta, ponieważ w tym jest interes państwa. Bym powiedział, polska racja stanu, kompleksowo podejść do kwestii bezpieczeństwa. A tylko elementem tego systemu, tych działań jest oczywiście zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy i stała obecność, którą należy ocenić pozytywnie.
1: Na razie komunikat szefa MON brzmi tak: Stany Zjednoczone są otwarte na stałą bazę wojsk w Polsce.

0: W Polsce to jest komunikat, który przekazuje Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z Pitem Hegsethem na takiej naradzie, spotkaniu ministrów obrony państw, członków Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na pewno będziemy w Polskim Radiu 24 wracać jeszcze do tej informacji. A teraz, panie profesorze, o tych relacjach polsko-ukraińskich, niezwykle skomplikowanych. Spodziewa się pan wizyty w przyszłym tygodniu prezydenta Zełenskiego w Polsce?
1: Dobrze by było, żeby ta wizyta się odbyła. Oczywiście strona ukraińska tutaj się obawia, że dojdzie do protestów, do okazania niezadowolenia zarówno na poziomie społecznym, może także ze strony polityków tych czy innych formacji w stosunku nie tylko do prezydenta Ukrainy, ale także do Ukrainy. Natomiast nie ulega wątpliwości, że w interesie zarówno Ukrainy, bym powiedział nawet w pierwszej kolejności Ukrainy, a także w interesie Polski, żeby do tego spotkania doszło i żeby doszło do normalizacji relacji polsko-ukraińskich na linii prezydentów, a także oczywiście do intensyfikacji tejże współpracy pomiędzy rządami obydwu państw. W mojej ocenie brakuje strategicznej komunikacji po jednej, po drugiej stronie, żeby omijać te właśnie trudne problemy, które widzimy od czasu do czasu, może nie tyle wywracają do góry nogami nasze relacje, ale znacząco je utrudniają. Nie pozwalają nam się skupić na kwestiach natury strategicznej, zasadniczej, natomiast powodują, że tak jak ten konflikt pamięci, no, z jednej strony te kwestie tożsamości historycznej, kwestie pamięciowe, no, muszą być rozwiązane, uregulowane i po jednej, po drugiej stronie, natomiast w mojej ocenie to zagrożenie ze strony Rosji decyduje o tym, że obydwa kraje powinny podjąć współpracę strategiczną. I w interesie Polski i Ukrainy jest zawarcie sojuszu, może z Wielką Brytanią, czyli tak zwane trójkąty strategiczne, które by stabilizowały przestrzeń Europy Środkowo-Wschodniej i w konsekwencji także przestrzeń geopolityczną, geostrategiczną Europy. To jest, bym powiedział, wymóg czasu, ponieważ widzimy, że Rosja oddziaływuje nie tylko już na Ukrainę, ale także na państwa Unii Europejskiej i NATO poniżej progu wojny. Te działania destabilizacyjne Rosji, no, będą w mojej ocenie się nasilały. Na pewno w najbliższych 3-5 latach należy się spodziewać intensyfikacji tych działań. Dlatego tego typu sojusze, jak polsko-ukraiński, powiększony o Wielką Brytanię, czy dodatkowo także ze Szwecją, czy właśnie z Rumunią, Turcją, no, w mojej ocenie powinny być przedmiotem rozmów polsko-rosyjskich i w mojej ocenie, jeżeli po stronie polskiej jest większa świadomość strategiczna, to po stronie ukraińskiej wydaje mi się, że tej świadomości w kontekście szczególnie roli i znaczenia państw Europy Środkowo-Wschodniej i Polski jako jednego z największego kraju Europy Środkowo-Wschodniej, że tej świadomości nie ma. Ukraina, prowadząc wojnę, oczywiście skupia się, ponieważ zarówno Stany Zjednoczone, jak i większe państwa europejskie pomagają Ukrainie militarnie, finansowo, a także dyplomatycznie w zakończeniu tego konfliktu z Rosją, to oczywiście to powoduje, że te relacje Ukrainy z tymi państwami są na bardzo wysokim poziomie. Ale w mojej ocenie Ukraina może popełnić ten, no, karygodny błąd zaniedbania, kolokwialnie rzecz ujmując, odpuszczając albo właśnie nie dostrzegając roli i znaczenia Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. A jeszcze Zbigniew Brzeziński mówił, że Ukraina powinna się stać państwem środkowo-europejskim.
0: Panie profesorze, no ale budowanie strategii to jest, no, taka praca długofalowa, natomiast mamy problem tu i teraz związany z tym kryzysem pamięci, jak pan to ujął. Czy ten kryzys można zażegnać bez cofnięcia się o krok przez stronę ukraińską i samego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który no na przykład zmieniłby swoją decyzję dotyczącą, tę nieszczęsną decyzję dotyczącą nazwania jednej z jednostek

0: wojskowych imieniem, tutaj cudzysłów, bohaterów UPA.
1: Tak, oczywiście, pani redaktor, tutaj no, niezwykle trudno będzie prezydentowi Zełenskiemu się wycofać z tej decyzji, ponieważ zarówno sytuacja w siłach zbrojnych Ukrainy, jak i na scenie politycznej Ukrainy się skomplikowała.

0: albo poprzez nieprzywiązanie należytej uwagi do tej kwestii, albo tak jak już wspomniałem, konieczność polityczna zadecydowała o tym, że prezydent wydał właśnie taką decyzję. I teraz, jeżeli popatrzymy pod kątem prawnym, w odniesieniu do systemu prawnego Ukrainy, to w 2015 roku tam została uchwalona ustawa, a zatem w drodze ustawowej zagwarantowano, że formacja OUN-UPA jest właśnie formacją niepodległościową. I prezydent, gdyby się wycofał z tej decyzji, to byłoby niezrozumiałe dla wojskowych i właśnie dla społeczeństwa. I dlatego no nie chcę spekulować, jaką właśnie decyzję podejmie. Jedną z takich możliwych decyzji podsunął prezydent Aleksander Kwaśniewski, żeby reorganizować strukturę i właśnie rozwiązać albo przekształcić tę jednostkę w inną i tym samym ten byt, który nosi to imię bohaterów UPA, zostałby rozwiązany. I to może nie byłaby najgorsza decyzja pozwalająca prezydentowi Ukrainy zachować twarz u siebie w kraju, no a także usunąć tą przeszkodę w relacjach z Polską. Ponieważ tak jak wspomniałem, Ukraina powinna sobie zdawać sprawę, że Polska jest dla Ukrainy głębią strategiczną. I tego nie zmieni intensyfikacja współpracy z Rumunią, czy tym bardziej z Mołdawią. Natomiast jaką decyzję podejmie strona ukraińska, trudno mi powiedzieć. Może być tak, że ta radykalizacja w tej materii będzie postępowała, ponieważ widzimy pewien trend, że w tej ukraińskiej narracji pamięciowej ten model galicyjski, czyli zachodniej Ukrainy, gdzie właśnie ten kult i przywiązanie do tych tradycji OUN-UPA jest wciąż obecny, zaczyna dominować. I oczywiście tutaj wymaga to dogłębnej analizy badaczy z jednej strony, ale z drugiej strony w tym wymiarze praktycznym pytanie, jak powinniśmy postępować. W mojej ocenie, jeżeli będziemy podkreślać to, że jest jakaś ideologia banderyzmu, to stworzymy tą ideologię, tak jak bolszewicy, kiedy zamordowali Banderę, no to właśnie uczynili z niego bohatera, w mojej ocenie, a zresztą OUN odwoływała się do ideologii integralnego nacjonalizmu ukraińskiego Dmytra Doncowa, a zatem jeżeli zakazywać to konkretne ideologie, które są radykalne, skrajne i tylko właśnie w ten sposób możemy skutecznie przeciwdziałać, nie kreując niepotrzebnie nie tylko tych napięć, ale przede wszystkim nie tworząc pewnych sztucznych ideologii i pojęć.
1: Nowych butów, rozumiem. Panie profesorze.
0: Warstwie emocjonalnej to dobrze się sprzedaje, natomiast tutaj w tym wymiarze praktycznym, no żeby, tak jak już wspomniałem, nie stworzyć czegoś, czego nie ma. Czym innym jest kult Bandery i on istnieje, a czym innym może być ideologia banderyzmu. Natomiast no, w mojej ocenie tutaj zarówno strona polska, a przede wszystkim strona ukraińska powinna wziąć pod uwagę wrażliwość pamięci historycznej Polski i nie wykonywać tego rodzaju ruchów, żeby nie powodować niepotrzebnie napięć, tym bardziej, że w tej kwestii, w kwestii zbrodni wołyńskiej, nasza klasa polityczna no, mówi prawie że jednym głosem. Dlatego tutaj strona ukraińska, no nawet gdyby chciała rozgrywać tą kwestię, no to nie będzie mogła, ponieważ społeczeństwo i elity polityczne mają w większości wyrobiony już na ten temat pogląd. I
1: panie
0: to Ukrainie,
1: profesorze, tak? Czy w trwającej obecnie wojnie Rosji z Ukrainą to Ukraina teraz jest, mówiąc kolokwialnie, górą, bo jesteśmy świeżo po zakończonym szczycie G7 i według prezydenta Francji kraje tej grupy

0: Zgodziły się, że w wojnie w Ukrainie stosunek sił zmienił się na korzyść Kijowa i jakby na potwierdzenie tego stanowiska dzisiejsze wydarzenia, czyli atak na rafinerię w Moskwie, który to atak prezydent Zełenski nazwał sprawiedliwą odpowiedzią na ataki na ukraińskie miasta.
1: Oczywiście, pani redaktor, tutaj mamy do czynienia z sytuacją, że przy pomocy rozwoju technologii rakietowych i dronowych Ukraina uzyskała przewagę na polu walki. Stronie ukraińskiej udało się narzucić pewne warunki prowadzenia tej wojny Rosji, a mianowicie przy pomocy dronów Ukraina kontroluje głębię taktyczną, czyli około 20-30 do 40 kilometrów w głąb pozycji zajmowanych przez Rosję. Kontroluje także, czy ma takie możliwości, nie na wszystkich kierunkach, ale na niektórych kontroluje głębię operacyjną do 150 do 200 kilometrów i wiemy właśnie, że Ukraina ma zdolności rażenia celów w głębi Federacji Rosyjskiej, nawet w odległości 1500 do 2000 kilometrów. I to powoduje, że Ukraina niszczy zarówno bezpośrednie zaplecze sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej zaangażowanych w wojnę, czyli tak zwaną, to jest terminologia rosyjska, w tak zwaną operację specjalną, wojskową, a z drugiej strony Ukraina także niszczy rafinerię, uszczuplając możliwości petrochemiczne Federacji Rosyjskiej, doprowadzając między innymi do braku paliw na Krymie czy w innych miastach. Ukraina ma te zdolności i oczywiście to stwarza według między innymi generała Biłeckiego okno możliwości, które w jego ocenie będzie trwało od 6 do 9 miesięcy na wypracowanie korzystnej dla Ukrainy formuły pokoju czy zamrożenia, zawieszenia tego konfliktu.
0: Pan profesor Walenty Baluk, Centrum Europy Wschodniej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie był z nami. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: I zaczynamy ją wspólnie z panem profesorem Robertem Alberskim, politologiem z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry.
0: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że Stany Zjednoczone są otwarte na stałą bazę wojsk w Polsce, czyli dają zielone światło. Na razie tak wstępnie, na wstępnym bardzo etapie tych negocjacji, później tak się domyślam już właściwych dotyczących tego, gdzie, jak, na jakich zasadach taka baza miałaby funkcjonować. No ale jest to jedna z najważniejszych politycznych informacji dnia, to z pewnością. Ogłaszają Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu ministrów obrony państw NATO w Brukseli. Jak pan ją odbiera?
3: Znaczy, to jest niewątpliwie dobra informacja, chociaż oczywiście droga do powstania tej amerykańskiej stałej bazy ewentualnie to jest jeszcze długa i niepewna. Natomiast no, najważniejsze jest to, że udało się na tą drogę wejść, bo jak rozumiem te deklaracje z Polski, które płynęły już od dłuższego czasu, no tym razem zyskały odpowiedź ze strony po pierwsze Waszyngtonu, no bo to niewątpliwie decyzja polityczna musiała być jednak podjęta, że z Polską trzeba będzie na ten temat rozmawiać. No ale teraz oczywiście bardzo długa droga dotycząca tego, żeby po pierwsze wynegocjować zasady, na jakich te wojska amerykańskie w Polsce będą. No, a druga rzecz, no to już jest taka kwestia logistyczna i techniczna, bo to jest kwestia oczywiście znalezienia odpowiedniej lokalizacji i tak dalej. Także myślę, że to jest nawet nie na tygodnie czy miesiące, ale pewien proces na lata, który będzie się toczył. No ale pierwszy mały krok został zrobiony i to jest niewątpliwie dobra wiadomość.
0: Politycznie dzieje się to w czasie, kiedy Pete Hegseth, ten sam, z którym dzisiaj w Brukseli rozmawiał Władysław Kosiniak-Kamysz, zapowiada przegląd obecności sił zbrojnych Stanów Stanów Zjednoczonych, ich baz w Europie, mówi, że niektóre kraje sojuszu obleją ten sprawdzian, inne zdadzą go celująco. Mówi także o powołaniu NATO 3.0, sugerując przed rozpoczęciem szczytu w Turcji, że przed nami jakaś rewolucja w funkcjonowaniu Sojuszu Północnoatlantyckiego, sojuszu, który jest dla nas filarem bezpieczeństwa, szczególnie w

0: sytuacji wojny na Ukrainie?
1: Znaczy, generalnie trzeba pamiętać, że ta obecność amerykańskich sił zbrojnych w Europie to jest w gruncie rzeczy stan, który został w jakimś sensie zamrożony po zimnej wojnie. Dlatego, że w momencie, kiedy na przełomie lat 80. i 90. XX wieku ten podział, czy ta konfrontacja między Układem Warszawskim a NATO się zakończyła, no to można powiedzieć, że jeśli chodzi o rozmieszczenie tych wojsk amerykańskich, tak naprawdę wiele się nie zmieniło. To znaczy liczebność oczywiście trochę spadła, natomiast te bazy, które mają Amerykanie, one są mniej więcej tam, gdzie były w okresie zimnej wojny, bo w momencie, kiedy NATO zostało rozszerzone, no to ta amerykańska obecność na terenie tych nowych krajów, między innymi takich jak Polska, jest obecnością rotacyjną. A więc to jest jakby taka sytuacja, że być może rzeczywiście Amerykanie mają taki pomysł, żeby przyjrzeć się tym, gdzie rzeczywiście te wojska się znajdują. I no i w obliczu tych nowych zagrożeń, z jednej strony jeśli chodzi o flankę wschodnią NATO, ale także oczywiście kwestie Bliskiego Wschodu na przykład i możliwość operowania Amerykanów także w tym regionie, no a także coraz poważniejsza sytuacja z punktu widzenia bezpieczeństwa świata w regionie Pacyfiku, no będzie prawdopodobnie wymagała jakichś przesunięć i sądzę, że tutaj po stronie obecnej administracji amerykańskiej jest wola, żeby temu się przyjrzeć i rzeczywiście te wojska poprzesuwać. Ale myślę, że akurat to z naszego punktu widzenia to jest w gruncie rzeczy być może dobra wiadomość, dlatego że no, wszyscy tutaj i ta decyzja dzisiaj o rozpoczęciu rozmów z Polską na temat stałej bazy, no wyraźnie świadczy o tym, że tutaj Stany Zjednoczone dostrzegają, że ta wschodnia flanka NATO będzie musiała być bardzo uważnie pilnowana w najbliższych latach. Więc to w ostatecznym rachunku to przesunięcie sił, jeżeli do niego dojdzie, no dla Polski może być akurat dość korzystne. Tym bardziej, że no my spełniamy te wszystkie wymogi, o których już od dłuższego czasu mówią Amerykanie, choćby te związane z poziomem wydatków na obronność.
0: Nie to, żebym się jakoś specjalnie tym przejmowała, ale spodziewam się, panie profesorze, krzyku z Kremla i ze strony ludzi Putina, no bo przecież on sam wskazywał taki warunek no, jakiegoś współdziałania, współistnienia z szeroko pojętym Zachodem. Za ten warunek uznawał odsunięcie jednak sił natowskich, sił amerykańskich od wschodniej flanki państw sojuszu, a tutaj taka zapowiedź, taka ewentualność, taka możliwość, że ci żołnierze będą na stałe stacjonować, no tak naprawdę tuż za miedzą z punktu widzenia Rosjan.
1: Czy na pewno z punktu widzenia Moskwy to nie jest dobra wiadomość, no ale paradoks tej sytuacji polega na tym, że w momencie, kiedy Władimir Putin zaatakował Ukrainę właśnie jakby motywując to tym, że być może tutaj właśnie państwa NATO są jakby dzisiaj zbyt blisko i to było podawane jako jeden z powodów właśnie takiej agresywnej polityki. No ale efekty, które osiągnął, są jakby dokładnie przeciwne, no bo choćby przystąpienie Finlandii do paktu no, spowodowało jednak wydłużenie tej granicy między NATO a Rosją. No a tutaj w jakimś sensie można powiedzieć, że to, co się dzieje w Polsce, to, co się dzieje w Rumunii, to, co się dzieje w państwach nadbałtyckich, jest niczym innym jak tylko reakcją na działania Moskwy, więc jakby w jakimś sensie, jeżeli byśmy założyli, że rzeczywiście ta wojna na Ukrainie się szybko zakończy i Rosja zaniecha takiej agresywnej polityki wobec swoich sąsiadów, no to pewnie te działania NATO też wyglądałyby dzisiaj zupełnie inaczej. No ale skoro to zagrożenie jest postrzegane jako realne i tutaj właściwie chyba wszystkie państwa, które wzdłuż tej wschodniej flanki się znajdują, zdają sobie sprawę z powagi sytuacji i pewnie to nie tylko Polska naciska na Amerykanów, żeby rzeczywiście te działania zwiększające bezpieczeństwo naszego regionu były poprowadzone. Ale to jest reakcja. Tutaj jakby powodem tego wszystkiego, co się dzieje w naszej części świata, jest właśnie agresywna polityka Putina. I to wyraźnie trzeba podkreślać, że tak naprawdę jest to reakcja na to, co dzieje się na wschodzie.
0: A z punktu widzenia naszej wewnętrznej polityki, to, że to ogłasza te informacje minister obrony narodowej, który wychodzi tutaj z inicjatywą, wychodzi też jako ten człowiek,

0: który ten temat, tę sprawę pilotuje po powrocie prezydenta Nawrockiego ze Stanów Zjednoczonych, z Waszyngtonu, z urodzin prezydenta Trumpa, który wrócił stamtąd, no, nie przekazując żadnego ważnego komunikatu dotyczącego, no, chociażby tej stałej bazy albo jakiejś zwiększonej współpracy polsko-amerykańskiej. To można także odczytywać jako element tej rywalizacji ośrodka prezydenckiego i rządowego w budowaniu relacji i z samym prezydentem Trumpem, jego administracją i w ogóle ze Stanami Zjednoczonymi?
1: Pewnie tak, natomiast ja sądzę, że jeżeli rzeczywiście ten proces będzie się toczył w sposób taki, który będzie postrzegany jako korzystny dla Polski, to myślę, że ten sukces będzie miał wielu ojców i sądzę, że tutaj niedługo również dowiemy się także z kancelarii prezydenta, że to nie tylko minister Kosiniak-Kamysz, ale przede wszystkim właśnie prezydent podczas ostatniej wizyty w czasie tej drugiej tajemniczej rozmowy, o której wiemy, że się odbyła, ale w zasadzie nie wiemy nic więcej, no coś takiego przesądził, więc myślę, że tutaj ta licytacja na zasługi na pewno się tutaj niedługo zacznie, no ale patrząc na to trochę z boku, no to w gruncie rzeczy chyba to jest już ostatni obszar polskiej polityki, gdzie takie podstawowe współdziałanie na takim podstawowym poziomie jeszcze ciągle się utrzymuje. No może to nie jest sytuacja tak dobra jak wtedy, kiedy prezydentem był Andrzej Duda, który jednak tutaj z rządem trzymał linię niejako, jeśli chodzi o te kwestie bezpieczeństwa. Teraz te relacje są znacznie bardziej złożone między jednym i drugim pałacem, ale mimo wszystko tu są jeszcze ciągle jakieś punkty wspólne, ale ja nie wątpię, że tu za chwilę będziemy mieli licytację, kto bardziej się zasłużył i przyczynił się do tego, że ta sprawa ruszyła z miejsca.
0: Informacja, którą przekazał szef MON-u o tym, że Stany Zjednoczone są otwarte na pracę nad stałą bazą wojsk w Polsce, to jest ta jedna z najważniejszych politycznych informacji dnia z pewnością, ale inna to jest ta dotycząca tego, co działo się w Szpitalu Południowym w Warszawie. Dzisiaj mieliśmy konferencję ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego w innej sprawie, ale był pytany oczywiście o tę polityczną odpowiedzialność jako szef warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej za aferę związaną z tym lekarzem milionerem. Na pewno pan o tym słyszał, panie profesorze. Minister Kierwiński mówił, że trwają wielopoziomowe kontrole, a osoby, które łamały prawo, poniosą za to odpowiedzialność. Tak zapewniał w rozmowie z dziennikarzami.
2: Jako partia polityczna podjęliśmy, jak tylko dowiedzieliśmy się o nieprawidłowościach, podjęliśmy decyzje, które skutkują tym, że ów radny nie jest członkiem Koalicji Obywatelskiej. Zresztą, jak pan redaktor wie, on także złożył mandat radnego. Nie jest do momentu, kiedy jego zarobki zostały ujawnione, nie było żadnych informacji na temat jego zarobków. Zresztą ja jako poseł, były poseł z Mazowsza, jako polityk kierujący warszawską Koalicją Obywatelską, nie mam ani w zwyczaju, ani też nie mam prawnych możliwości do tego, aby sprawdzać, kto ile zarabia. Jest to sytuacja, takie zarobki są sytuacją bulwersującą. One pokazują, i mówił o tym pan premier, one pokazują też słabość tego systemu i mogę zadeklarować, że wszystkie te kontrole, które są prowadzone, mają wyeliminować tego typu patologie, jeżeli one się potwierdzą, do spodu.
0: Czy to wystarczy?
1: Znaczy, to pokazuje, że cała ta sytuacja no, jest niezwykle trudna i niezwykle kłopotliwa i dla rządu, i dla całej Koalicji Obywatelskiej. Stąd widać tutaj takie bardzo ostre działania zarówno ze strony premiera, jak i teraz również widzimy takie bardzo zdecydowane stanowisko ministra spraw wewnętrznych. No, tak naprawdę wszystko zależy od tego, co wydarzy się dalej, dlatego że na razie jest tak, że główne konsekwencje ponosi właśnie ten lekarz, prawda? No bo po pierwsze przestał być członkiem partii, dzisiaj złożył mandat radnego, pojawiają się też doniesienia, że oddał część z tych pieniędzy, które zarobił właśnie w tym szpitalu, natomiast rzecz ma dwa wymiary, to znaczy jeden pokazuje, bo to właściwie jak w soczewce skupiły się pewne problemy, które od dłuższego czasu polską ochronę zdrowia w jakimś sensie tutaj duszą, to jest ten problem właśnie takiego troszeczkę braku kontroli nad tym, jak wyglądają te lekarskie kontrakty i to, że coraz więcej tych pieniędzy szpitale przeznaczają na wypłaty dla lekarzy. I to jest rzeczywiście poważny problem. Z drugiej strony pewnie sprawa miała

0: znacznie mniejszy kaliber polityczny, gdyby dotyczyła no, kogoś, kto jest tylko lekarzem, a nie jest członkiem partii, czy też nie jest radnym, czyli nie jest w jakikolwiek sposób związany z polityką. A ponieważ to dotyczy ochrony zdrowia, która będzie prawdopodobnie w najbliższej kampanii wyborczej jednym z tych trzech, czterech najważniejszych tematów, według, no, wobec których będzie się ten spór polityczny toczył, bo tutaj widać, że opozycja zwietrzyła krew i atakuje tutaj bardzo ostro, no to prawdopodobnie trzeba zrobić dzisiaj wszystko, żeby tą aferę jakoś rzeczywiście opanować. Natomiast problem polega na tym, że tak naprawdę wszystko zależy od tego, co zdarzy się za chwilę. To znaczy, czy ona będzie miała jakiś ciąg dalszy, czy okaże się, że ta sprawa dotyczy tylko w gruncie rzeczy jednego lekarza w jednym szpitalu, czy to okaże się tak, że jest w gruncie rzeczy ten cały system no, dosyć chory i dosyć patologicznie to wszystko działa. No i wtedy będzie kłopot, chociaż oczywiście to nie tylko Koalicja Obywatelska tutaj ponosi winę za te zaniedbania systemowe. Tutaj tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość położyło fundamenty pod to, co dzieje się w tej chwili. No ale oczywiście kłopot mają ci, którzy rządzą dzisiaj.
1: Po tym referendum w Krakowie premier Tusk, szef Koalicji Obywatelskiej, zdecydował się rozwiązać struktury małopolskie Koalicji Obywatelskiej. Czy podobnie po tej aferze będzie w Warszawie?
0: Zobaczymy, dlatego że jakby teraz pojawi się problem tak naprawdę odpowiedzialności politycznej za to, co się wydarzyło w tej sprawie, no bo tutaj musimy pamiętać, że to jest szpital, zdaje się, samorządowy, tak, a więc zarządzany przez tutaj
1: władze miasta, samorząd warszawski,
0: w którym pozycja Koalicji Obywatelskiej jest tutaj bardzo silna. Tam zapewne przynajmniej ten nadzór nad szpitalem dotyczy co najmniej wiceprezydentów Warszawy, więc tutaj można powiedzieć, ta cena polityczna może być duża. Myślę, że to wszystko zależy od tego, czy te działania, które dotknęły tylko, można powiedzieć, tego złapanego za rękę jednego lekarza, czy to się okaże wystarczające, czy afera będzie miała ciąg dalszy. Jeżeli tak będzie, to można się spodziewać, że tutaj kolejne głowy będą spadać i niewykluczone, że w ostatecznym rachunku trzeba będzie sięgnąć po tak radykalne środki, jak jakby rozwiązanie tych struktur partyjnych. Chociaż z drugiej strony byłoby to dużym ciosem w samego ministra Kierwińskiego, który jest szefem tych struktur i pewnie by jego pozycja osłabiło, tym bardziej, że przecież niedawno koalicja musiała bronić Kierwińskiego w Sejmie przed wotum nieufności, prawda? Więc no, tego typu sytuacja byłaby dla niego no, kolejnym takim zdarzeniem, które jego pozycję i w partii, i w rządzie pewnie mocno by osłabiło, a chyba premier nie chciałby tak mocno tutaj Kierwińskiego pogrążać, bo wygląda na to, że to jest jedna z osób, które no, w tej chwili w rządzie no, są bardzo bliskie premierowi i tutaj rzeczywiście widać, że w wielu dziedzinach Kierwiński premiera Tuska wspiera.
1: Być może premier stanie przed dylematem, czy osłabić ministra Kierwińskiego, szefa warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej, czy osłabić ministrę zdrowia, która również jest przecież realizacją takiego autorskiego pomysłu premiera Tuska na to, żeby kierował człowiek Ministerstwem Zdrowia, żeby kierował człowiek niepowiązany z polityką, fachowiec. Tak wyjaśniał przecież tę nominację premier Tusk.
0: Dokładnie tak, więc tutaj jest rzeczywiście sytuacja bardzo, bardzo trudna, chociaż myślę, że znając jakby logikę naszego życia politycznego, to chyba bardziej byłbym spokojny mimo wszystko o pozycję ministra Kierwińskiego niż o pozycję pani minister zdrowia, która no, to, co miało być jej zaletą jakby, czyli brak tych uwikłań politycznych, teraz staje się jej słabością, bo ona tak naprawdę nie ma politycznego zaplecza, które byłoby w stanie ją obronić,
1: czy chciało przez tego partyjnego zaplecza.
0: Tak. Partyjnego zaplecza, które chciałoby za nią stanąć i próbować ją bronić, więc w tym sensie tutaj, jeżeli rzeczywiście sytuacja eskalowałaby tak mocno, no to łatwiej jest dokonać zmiany właśnie tutaj, pozbywając się kogoś, kto rzeczywiście takiej silnej pozycji w partii nie ma. Natomiast no, w przypadku Kierwińskiego to już jest zupełnie inaczej, bo przecież poza tym, że on jest ministrem, to jest jeden z najważniejszych dzisiaj liderów Koalicji Obywatelskiej.
1: Pan profesor Robert Alberski, politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego, był z nami. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za tę rozmowę.

0: rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
0: Włosi mają Dolce Vita, a Duńczycy swoje Hygge. W studiu wiedzy natomiast życie jak w Madrycie, czyli hiszpańskie Saber Bibir. Czy to prawda, że dla Hiszpana najważniejszy jest bar, rodzina i bycie na zewnątrz, wśród ludzi? Sprawdzimy w tę niedzielę po 10. Karolina Rożej, do usłyszenia.
3: Dlaczego to Jagiełło wygrał wyścig po rękę królowej Jadwigi? Czego po nowym władcy oczekiwali polscy możnowładcy? I czemu miał służyć sojusz ze Złotą Ordą? Na te wszystkie pytania w najbliższej Turbo Historii odpowie Michael Morys-Twarowski, historyk i autor książki Jagiełło Rex – Początek dynastii. Pojawi się także temat pierogów z serem. Polskie Radio 24, już dziś o 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: Minęła piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Dawid Kacprzyk nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej, zrezygnował z funkcji radnego, a szpitalowi oddał 500 tysięcy złotych. Cały zarząd stołecznego szpitala południowego został odwołany, ale na tym nie koniec. Premier zapowiada konsekwencje polityczne w odpowiedzi na doniesienia medialne o specjalnej uprzywilejowanej ścieżce na SOR-ze dla polityków Koalicji Obywatelskiej i ich krewnych.
1: Na początek konsekwencje personalne. Dawid Kacprzyk w szpitalu już nie pracuje. Dodatkowo przelał na konto placówki część zarobionej w ubiegłym roku kwoty. Zrezygnował z funkcji radnego i wnioskuje o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej. To jednak sprawy nie zamyka. Po aferze szpital złożył doniesienie do prokuratury. Śledczy badają też sprawę z urzędu. Premier Donald Tusk zapowiedział, że osoby, które korzystały z przywilejów w szpitalu południowym, poniosą konsekwencje polityczne.
2: Ten problem tego konkretnego przypadku trzeba będzie wyjaśnić, tak jak powiedziałem, niezależnie od tego, kto korzystał z tego mechanizmu i wszędzie tam, gdzie będzie naruszenie prawa, będą nie tylko konsekwencje prawne, ale też polityczne.
1: Premier zapowiedział też, że rząd będzie szukał rozwiązań, by ograniczyć korzystanie z publicznej służby zdrowia w sposób uprzywilejowany. Wyjaśnień w tej sprawie i zwołania specjalnej sesji żądają stołeczni radni, w tym także z Koalicji Obywatelskiej. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Negocjacje dotyczące zakończenia wojny między Iranem a USA wchodzą w decydującą fazę. Delegacje obu krajów spotykają się dziś w Szwajcarii, aby rozpocząć rozmowy na temat wdrażania porozumienia niespodziewanie podpisanego w Wersalu przez Donalda Trumpa. Obie strony mają teraz 60 dni na uzgodnienie szczegółowych warunków umowy.
3: W rozmowach, które odbędą się w luksusowym kompleksie hotelowym na górze Birkenstock, udział mają wziąć nie tylko delegacje Iranu i Stanów Zjednoczonych, lecz także przedstawiciele Kataru i Pakistanu, państw, które pośredniczyły w negocjacjach. Nadal nie wiadomo, czy na miejscu dojdzie do zapowiadanej wcześniej uroczystości podpisania dokumentu. Jednym z najważniejszych tematów rozmów będzie przyszłość irańskiego programu nuklearnego. W przyjętym memorandum Teheran zadeklarował rozcieńczenie zgromadzonych zapasów uranu, jednak sposób realizacji tego zobowiązania pozostaje przedmiotem negocjacji. Kolejną kluczową kwestią jest możliwość wprowadzenia opłat za żeglugę w cieśninie Ormus po zakończeniu 60-dniowego okresu negocjacyjnego, czego domaga się Iran. Wśród najbardziej drażliwych tematów pozostaje również przestrzeganie zawieszenia broni w Libanie, gdzie Izrael kontynuuje ofensywę. Obie strony ogłosiły wstępne porozumienie sukcesem. Zdaniem większości obserwatorów korzystniejsze warunki wynegocjował jednak Iran. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: W aktualnościach powracamy do kraju, gdzie wkrótce może powstać jeden z największych parków rozrywki w Polsce. Dokładniej w Łutynówku koło Olsztynka. Jest zielone światło. Burmistrz Robert Waraksa wydał już decyzję środowiskową w tej sprawie.
4: Po ponad 4 latach od pojawienia się tego pomysłu i blisko 3 latach urzędowych procedur podpisałem decyzję środowiskową dotyczącą tego przedsięwzięcia.
0: Co oznacza, że inwestor może starać się o pozwolenie na budowę. Powstaniu parku sprzeciwiają się ekolodzy. Ich zdaniem zaszkodzi lokalnej przyrodzie, m.in. siedliskom żółwia błotnego.
5: To są aktualności jedynki.
0: W nich teraz czas na podsumowanie mundialowej nocy. Aż 6-0 Kanada pokonała Katar. Mecz był jednostronny, ale trzeba przyznać, że dwie czerwone kartki katarskie.

0: piłkarzy ułatwiły nieco zadanie Kanadyjczykom. Wygrał też drugi z gospodarzy Meksyk, choć znacznie skromniej. Liczą się jednak 3 punkty i te właśnie udało się zdobyć po zwycięstwie 1-0 nad Koreą Południową. Właśnie się upewniłem, tak, 1-0 zakończył się ten mecz. Nocnych Marków uspokajamy. Kolejne spotkanie dopiero wieczorem, więc można się wyspać. O 21:00 Stany Zjednoczone zagrają z Australią. A na koniec prawdziwa gratka dla fanów filmu. Dziś do kin wchodzi Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Opowiada o relacji między laureatem literackiej Nagrody Nobla Thomasem Mannem, a jego córką Eriką, aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż przez zrujnowane Niemcy. Z Frankfurtu pod kontrolą amerykańską do Weimaru pod wpływem sowieckim. Choć bohaterem filmu jest wybitny pisarz, obraz opowiada o wielu aspektach życia. Mówił Paweł Pawlikowski podczas warszawskiej poniedziałkowej premiery Ojczyzny.
1: Jest o polityce, o historii, o tym, jak czasami znajdujemy się w momencie, gdzie system, w którym się wychowaliśmy, który działał, nagle już nie działa. Jakieś nowe narracje wtargają na ten teren i człowiek musi się opowiedzieć po jakiejś stronie, a żadna ze stron tak do końca nie odpowiada temu, co człowiek czuje i wie. Ale też jest o ojcu, córce, bracie, miłości, zdradzie i tak dalej, czyli o wszystkim.
0: Paweł Pawlikowski na tegorocznym festiwalu filmowym w Cannes został wyróżniony Złotą Palmą za najlepszą reżyserię. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Przed nami upalny weekend, ale dziś może przelotnie popadać i zagrzmieć na krańcach południowo-zachodnich. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 22 stopni nad morzem, około 26 w centrum i do 32 na zachodzie. I właśnie dla 6 województw zachodniej Polski obowiązują ostrzeżenia 1 i 2 stopnia przed upałami.
3: Wszystko wskazuje na to, że będzie obserwowana w okolicach soboty, niedzieli i to będzie kulminacja, gdzie w wielu miejscach w Polsce słupki termometrów osiągną wartości powyżej 30 stopni Celsjusza. Ostatnimi czasy trochę było z nami chłodne powietrze, które nawiasem mówiąc dostarczyło nam dużą ilość wody.
0: O czym mówił klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu profesor Bogdan Chojnicki, a my apelujemy do naszych słuchaczy o regularne nawadnianie organizmu podczas nadchodzących upałów.
4: Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
5: Samo zdrowie.
6: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska, a ze mną gość, doktor nauk medycznych Piotr Jankowski, pulmonolog, inicjatywa Bez Dymu. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór Państwu.
6: I mówiąc o inicjatywie Bez Dymu, no to właściwie zdradziłam temat naszej rozmowy. Tak, proszę Państwa, będziemy mówić o dymie, a dokładniej o dymie z papierosa. Przyglądając się temu, co się wokół nas dzieje i takiej, wydaje mi się, modzie na niepalenie, to chciałam podchwytliwie zapytać, czy faktycznie tego dymu jest coraz mniej?
7: Tak nam się wydaje, że jest coraz mniej, a badania pokazują, że do czasu pandemii odsetek ludzi palących w Polsce spadał, a od 2020 roku ponownie rośnie. Także niestety trend się odwraca, coraz więcej osób znowu pali.
6: A dlaczego? Dlaczego akurat pandemia jest taką granicą? Czyżby to zamknięcie, izolacja, stres, nerwy spowodowały, że ludzie sięgnęli bezwiednie po paczki papierosów schowane gdzieś tam?
7: Tak myślę, że tak właśnie było.
6: Czyli jakieś tło nerwowe, osamotnienie i tak dalej, i tak dalej. A tyle się przecież mówi o szkodliwości palenia. Ta wiedza i ta edukacja jakoś nie dociera do Polek i Polaków?
7: Ja myślę, że dociera i myślę, że prawie każda osoba paląca doskonale zdaje sobie sprawę ze skutków palenia, z ryzyka. Wie, że jeśli pali, to ma to wpływ negatywny na jej zdrowie. Jest gorzej, jeśli chodzi o świadomość, jak leczyć tę chorobę, bo trzeba to wyraźnie powiedzieć, palenie papierosów, uzależnienie od nikotyny to jest choroba. To nie jest słabość, to nie jest głupota, to jest po prostu choroba, którą warto i należy leczyć.
6: A no właśnie, o tym leczeniu choroby nikotynowej będziemy dzisiaj rozmawiać. Już gdzieś mówi się o tym, że no mówimy nie o otyłości, ale o chorobie otyłościowej. Czyli co, zaczynamy mówić o nikotynizmie jako również jednostce chorobowej.
7: Dokładnie tak. I to określenie funkcjonuje już od wielu lat. My, lekarze, używamy nawet takich specjalnych kodów. Oznaczamy każdą jednostkę chorobową osobnym kodem. I uzależnienie od nikotyny od wielu, wielu lat ma swój własny kod.

0: wody. I myślę, że porównanie do choroby otyłościowej jest bardzo dobre. Tak jak otyłość, nikotynizm, uzależnienie od nikotyny to jest choroba przewlekła, która przebiega z nawrotami. W przypadku otyłości to są nawroty do dodatkowych kilogramów, w przypadku uzależnienia od nikotyny to są po prostu nawroty do palenia. To jest choroba, która wymaga długoterminowego leczenia, wsparcia również od nas lekarzy. I również o tym warto coraz więcej mówić, bo nie jest to wiedza taka powszechna wśród lekarzy, że nikotynizm to jest choroba. My jako lekarze oczywiście staramy się pomóc, ale jesteśmy również ludźmi, a w społeczeństwie pokutuje takie przekonanie, że jak ktoś pali, no to sam tego chce, że właśnie jest słaby. Myślę, że powinniśmy w społeczeństwie to zmieniać i zmieniać to podejście również wśród lekarzy.
1: Jest słaby, ma słabą wolę, nie ma silnej woli. Tak zwykliśmy mówić, prawda? Ktoś nie wytrwał w postanowieniu o rzuceniu palenia. To gdzieś trochę tak traktowane jest cały czas z pobłażliwością. A jaki jest ten mechanizm choroby albo mechanizm uzależnienia? Co się takiego dzieje w organizmie człowieka, który sięga po papierosy, że chociaż słyszy o szkodliwości, chociaż widzi te naklejki na pudełkach papierosów pokazujące, jak dramatyczne czy tragiczne mogą być konsekwencje palenia, no to jednak to robią. Nie są w stanie się powstrzymać.
0: To jest błędne koło uzależnienia. Nikotyna trafia do mózgu już po 7-10 sekundach. I co robi w mózgu? Powoduje wystrzał dopaminy. Dopamina to jest taki neuroprzekaźnik, który powoduje, że czujemy się dobrze, czujemy się uspokojeni, czujemy luz, czujemy chwilową lepszą koncentrację. Niestety ten poziom dopaminy po chwili, po kilkunastu, kilkudziesięciu minutach spada i co robimy? Sięgamy po kolejnego papierosa, ponieważ mózg zapamiętuje to. Zapamiętuje tę czynność, która sprawiła przyjemność, spowodowała to, że ten poziom dopaminy wzrósł. Więc to jest błędne koło, kolejny papieros odpalany, znowu wyrzut dopaminy i po prostu to jest błędne koło uzależnienia.
1: No, niektórzy regulują swój rytm dobowy tymi papierosami. Po przebudzeniu pierwszy papieros, papieros łączony z kawą, papieros łączony z jakąś przyjemnością po zjedzeniu obfitego posiłku po obiedzie, albo papieros łączony z alkoholem. To jest taki trochę synonim czegoś fajnego, dobrego, takiej przerwy. Czasami mówimy też, papieros jest towarzyszy, bo jeśli ktoś w pracy nie pali, no to nie zna tych ploteczek z zakładu pracy. Mnóstwo sytuacji jednak kręci się wokół palenia.
0: Dokładnie tak. Każda osoba paląca ma swoje rytuały, swoje zachowania, w których pali. Często słyszę na przykład od młodych matek. Wyszłam na balkon, żeby zapalić, te dzieciaki niech tam krzyczą, niech robią co chcą. Męża zostawiłam na chwilę, mam chwilę dla siebie. Więc mówiąc o leczeniu uzależnienia, powinniśmy zwracać uwagę pacjentom, w jakich sytuacjach palą, bo to jest klucz do rozpracowania tej choroby. Jeśli będę wiedział, kiedy palę, to mogę się zastanowić, czym to zastąpię.
1: No i jeszcze jest pytanie, czy chcę rzucić palenie, bo pewnie większość osób deklaruje, że oczywiście chce, tak? Czy jest jakaś skala, którą się to mierzy?
0: To znaczy, badania ankietowe wśród Polaków i Europejczyków pokazują, że 70% ludzi palących chciałoby rzucić palenie. Jeśli chodzi o moje statystyki, statystyki z gabinetu pulmonologa, to również większość osób, jednak gdy przychodzi do lekarza, do pulmonologa zwłaszcza, z podejrzeniem choroby płuc albo z rozpoznaną już chorobą płuc, to mówi, no tak, myślałam o tym. Ale ja jako lekarz stosuję jeden fajny trik. Pytam, na ile chciałby pan rzucić palenie? Od 0 do 10. Nie pytam, czy chciałaby pani rzucić, bo mogę otrzymać odpowiedź tak, ale równie dobrze mogę otrzymać odpowiedź nie. A jeśli zaproszę pacjenta do tej zabawy w liczby od 0 do 10, gdzie 0, w ogóle o tym nie gadamy, szkoda mojego czasu i pana czasu, do 10 rzucam natychmiast po wyjściu z gabinetu, nie wypalam już ani jednego papierosa po wyjściu z gabinetu, wtedy pacjent ma okazję do określenia się na tej skali.
1: No i jak to wygląda? Co deklarują pytani?
0: Najczęściej 5-7, czyli chcieliby rzucić, ale oczywiście boją się, coś ich trzyma przy nałogu. Ale to jest dopiero początek dyskusji. Zaczynamy wchodzić głębiej.

0: w ten temat. Dlaczego, czego pan się obawia w rzuceniu palenia? Albo w drugą stronę. Dlaczego to jest 5-7? Dlaczego powiedziała pani, powiedział pan 5-7, a nie 1? Co pana motywuje? I tutaj wyciągamy od pacjenta jego własne motywacje, bo każda osoba ma swoją motywację i tą motywację należy znaleźć. Najczęstsze motywacje to rodzina, dla wnuczka, dla córki, bo żona mnie goni, finanse oczywiście i zdrowie.
1: A jeżeli coś ich powstrzymuje, to co to jest? Mówią słaba wola?
0: Boją się, co zrobią, jak nie będzie tego papierosa w chwili stresu, w chwili samotności. Nie wiedzą, jak zastąpić papierosa, który jest ich przyjacielem.
1: No właśnie, jak rozmawiać o rzuceniu palenia? No bo pewnie palacze wszyscy doskonale zdają sobie sprawę, no tak, są bombardowani. Są bombardowani tymi zdjęciami, które są na pudełkach papierosów. Ciągle i nieustannie słyszą o szkodliwości. A tutaj członek rodziny przychodzi i mówi: przestań, rzuć, nie ośmieszaj się, albo przestań, bo to kosztuje. Co się takiego dzieje i jak to zrobić, żeby rozpocząć, jak rozumiem, proces?
0: To, co ja proponuję w gabinecie, to właśnie zastanowić się nad swoją motywacją. Czyli wyciągam od pacjenta jego własną motywację, proponuję spisać to na kartce. Jeśli coś zapisujemy odręcznie, to już zapamiętujemy to, nasz mózg to rejestruje i w ten sposób możemy stworzyć listę motywacji. Zachęcam pacjentów, żeby taką listę wywiesili na lodówce, czy w innym widocznym miejscu, czy w samochodzie, żeby po prostu często tą listę widzieli, przyglądali się jej i wiedzieli, dlaczego to robią. Bez motywacji niczego nie osiągniemy.
1: A nie można od tak sobie pstryknąć i po prostu postanowić i koniec?
0: Oczywiście, że można i wielu moich pacjentów tak robi. Zawał, udar, bliska osoba ląduje w szpitalu, bardzo mocny stres, jakaś konkretna motywacja i z dnia na dzień rzucają. To jest jeden typ. Drugi typ to osoby, które potrzebują przepracować uzależnienie, opracować plan, wyznaczyć konkretną datę, udać się być może do specjalisty, do lekarza, dostać lek i zaplanować cały proces rzucania palenia.
1: No to ciekawe. To teraz porozmawiajmy o tym leczeniu uzależnienia od nikotyny. Ja czasami spotykam się z takim sformułowaniem, że te wszystkie koszmarne zdjęcia, które się pokazuje, są albo przesadzone, albo mnie to nie dotyczy, albo ja tylko jednego, albo dwa rano i wieczorem zapalę sobie dymek cieniutki, smakowy. To nie moja sprawa, to co widać na zdjęciach. Więc zapytam lekarza, pulmonologa, jak to jest z tymi zdjęciami? To jest cała naga prawda o paleniu, o tym, jak wygląda organizm osoby palącej?
0: Tak, to jest prawda. Jednak badania pokazują, że publikowanie tych zdjęć na paczkach papierosów nie osiąga sukcesu, bo osoba paląca, jak widzi zdjęcie czarnych płuc w smole od dymu tytoniowego, to co robi? Sięga po kolejnego papierosa.
1: Z nerwów,
0: ze strachu, że to ona dostanie tego raka, że ten rak rozwinie się w jej organizmie. Także wydaje się, że to nie jest dobra metoda na oduczanie ludzi od palenia papierosów. W Australii na przykład stosuje się paczki, które mają po prostu wyblakłe kolory. Tam nie ma nic, ale są białe czy czarne i nie ma żadnych obrazków. W ten sposób nie zachęca się między innymi młodzieży do kupna tych produktów.
1: A to ciekawy sposób i ciekawe spostrzeżenie. Chciałabym, żeby pan doktor przeprowadził nas przez taki przykładowy proces leczenia uzależnienia od tytoniu. Jestem pacjentem, przychodzę do gabinetu lekarza. No i jak to będzie wyglądało? Czy to potrwa tydzień, miesiąc, rok, 10 lat?
0: Pozwoli pani, że na koniec wizyty porozmawiamy o paleniu papierosów. Czy zgodzi się pani?
1: Ależ proszę.
0: To jakby mogła pani ocenić od 0 do 10 właśnie. Na ile chciałaby pani rzucić palenie?
1: No i takie dam, rzucę to uśrednione, no 5, 7.
0: No właśnie, dlaczego 5-7? 5-7, a nie 3, to widzę, że to już jest całkiem nieźle. Co panią motywuje do rzucenia?
1: No widzę, że coraz mniej osób pali, nie mam z kim zapalić, a tak w ogóle to śmierdzi.
0: Czyli widzi pani, że już nie ma pani z kim wychodzić na dymka, wolałaby pani spędzać czas z osobami niepalącymi. Ten smród papierosu przeszkadza pani, tak?
1: Tak, tak, tak. I rozumiem, że rozpoczynamy tutaj po takim wywiadzie jakąś ścieżkę, która co? Zostanie wsparta psychologicznie czy farmakologicznie?
0: I to, ale proszę zwrócić uwagę, jak zacząłem tą rozmowę.

0: To nie jest pali pani znowu. Proszę rzucić palenie, zakaz palenia. Będzie pani miała astmę, POHP, raka, czyli tak, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Dostanie pani raka. No proszę pani, no jak to jest? Także nie używamy tych argumentów straszących. Próbujemy wsłuchać się w pacjenta. To on jest ekspertem od swojego organizmu. On wie najlepiej, dlaczego chciałby rzucić. Dlatego jak najwięcej słuchamy, mówimy jak najmniej. Czyli to jest początek rozmowy oczywiście. Potem to, o czym mówiłem już, czyli pytamy, w jakich sytuacjach pali pani najczęściej i próbujemy rozpracować uzależnienie. Do kawy to bardzo częsty przykład, tak? Ja często radzę moim pacjentom, żeby być może zamienili kawę na herbatę, czasowo wstrzymali się od picia kawy, bo to połączenie w mózgu jest bardzo silne. Co zrobi pani, jak będzie pani miała przerwę w pracy? Do tej pory wychodziła pani z koleżankami na papierosa.
1: Dymka,
0: dokładnie.
1: Tak.
0: Czy mogłaby pani powiedzieć koleżankom, że rzuca pani palenie i co zrobi pani w chwili przerwy? I opracowujemy konkretne strategie. Kolejny przykład. Pacjentka powiedziała mi, że pali z nudów na przystanku autobusowym. W drodze do pracy kilkukrotnie przesiada się i spędza na przystankach autobusowych kilkanaście minut. Wtedy zawsze paliła papierosy, sama wymyśliła, bo to jest znowu ważne, żebyśmy nie my wymyślali strategię dla pacjenta, tylko żeby on sam na to wpadł. Ta konkretna pacjentka wymyśliła, że kupi sobie krokomierz i zamiast papierosów obchodziła przystanek dookoła, patrzyła, ile kroków już zrobiła, dzięki temu nie przytyła, rzuciła skutecznie. To był jej własny, autorski pomysł. Czyli to jest kolejny krok. Czyli podsumowując, pierwszy krok, motywacja pacjenta. Drugi, wyzwalacze, tak zwane triggery z angielskiego, czyli sytuacje, w których osoba paląca ma chwilę, kiedy czuje głód nikotynowy, mózg powiązał te konkretne czynności z paleniem. Jeśli będzie wiedziała, jakie są wyzwalacze, opracowuje strategię. No i na koniec to już rola lekarzy, plan, opracowanie planu. Leki, trzeba wyraźnie powiedzieć, zwiększają szanse na skuteczne rzucenie palenia kilkukrotnie. Tu też uderzę się w pierś. My, lekarze, za rzadko zlecamy leki na rzucenie palenia. Za rzadko o tym mówimy.
1: Czyli cały czas pokutuje jednak to przekonanie, że tutaj trzeba wspierać silną wolę i ta silna wola ma olbrzymie znaczenie, ale bardzo mnie zainteresowało, gdy pan doktor mówił właśnie o tej rozmowie i faktycznie ta nasza przykładowa rozmowa była taka zupełnie inna. Podstawowa rola, niedoceniana cały czas w relacji pacjent-lekarz, czyli po prostu zmiana narracji i sposobu komunikacji.
0: Dokładnie tak.
1: No dobrze, a jeżeli mówi pan o tej niedocenianej farmakoterapii, to co dziś możemy zaproponować pacjentom? Bo niektórzy mówią, ach, te gumy do rzucia, te plastry, tam komuś nie pomogło, to co ja mam się męczyć i po co wydawać pieniądze?
0: Z tymi lekami na rzucenie palenia to jest jak z lekami na otyłość. To znaczy, to nie są magiczne pigułki. Tak jak w przypadku leków na otyłość, to nie wystarczy wziąć lek na otyłość i się od razu chudnie te kilkadziesiąt, kilkanaście kilogramów. Trzeba zaplanować ten proces, mieć wsparcie. Być może dietetyka, zaplanować dietę. Tak samo jest w przypadku leków na rzucenie palenia. To nie są magiczne pigułki, ale tak jak powiedziałem, kilkukrotnie zwiększają szanse na sukces. Co mamy na rynku? Mamy preparaty z cytyzyną. To są najbardziej dostępne preparaty. Pacjenci je kojarzą z różnych reklam, ale trzeba powiedzieć, że rzeczywiście kilkukrotnie zwiększają szanse na rzucenie palenia. Mamy nikotynową terapię zastępczą, o której pani redaktor powiedziała przed chwilą, czyli plastry z nikotyną i gumy. I mamy jeden, jedyny lek na receptę, to znaczy bupropion w Polsce. Jeśli chodzi o to, że często pacjenci przychodzą i mówią, rzucałem z gumami, to nie wyszło, to nie ma sensu, albo z plastrami. Myślę, że mała jest świadomość wśród pacjentów, jak stosować te produkty. Według badań, jeśli chodzi na przykład o nikotynową terapię zastępczą, warto stosować równolegle, jednocześnie plastry i krótko działającą formę nikotynowej terapii zastępczej. Czyli plastry wydzielają nikotynę przez cały czas, naklejamy na skórę i one przez całą dobę albo przez kilkanaście godzin wydzielają nikotynę. Gumy albo na przykład spray dostarcza nikotynę
1: w sytuacji kryzysowej, tak? Kiedy czujemy się wyprowadzeni z równowagi, kiedy zazwyczaj sięgnęlibyśmy po papierosa ręka sama szuka czegoś, żeby trochę odreagować. Ile trwa taka terapia? To da się jakoś

0: uśrednić, ustandaryzować?
1: W przypadku preparatu z cytyzyną, czyli tabletek na rzucenie palenia bez recepty, producent zaleca 25 dni, tam jest 100 tabletek i te tabletki przez pierwsze 3 dni bierze się co 2 godziny, potem co 2,5 godziny, wydłuża się okres między kolejnymi tabletkami. W przypadku nikotynowej terapii zastępczej to już jest okres 6 miesięcy. Najpierw przyjmujemy plastry i gumy o większej dawce nikotyny, potem zmniejszamy tą dawkę.
0: No i teraz muszę zapytać o to, że niektórym się wydaje, że palenie no to jest to takie standardowe, analogowe. To znaczy to są te papierosy fizyczne w papierowej otoczce z filtrem albo i bez filtra. A tak w ogóle to oni nie palą, bo oni sięgają po coś plastikowego. Czy to jest to samo? Czy to jest coś innego? Czy te wszystkie rzeczy, które się teraz pojawiły, gadżety, podgrzewacze, woreczki nikotynowe, to jeszcze jest palenie, czy to jest, tak jak się niektórym wydaje, zupełnie niegroźna forma albo mniej groźna?
1: Jeśli jak pacjenci przychodzą do mnie i pytają mnie, panie doktorze, czy e-papierosy, czy te podgrzewacze to jest dobra alternatywa dla zwykłych papierosów, dla tradycyjnych papierosów, to mówię, to jest tak jakby alkoholikowi zamiast wódki zaproponować piwo. To nie jest dobra alternatywa, to jest nadal podtrzymywanie uzależnienia. Te wszystkie produkty, o których pani redaktor przed chwilą powiedziała, czyli e-papierosy, podgrzewacze tytoniu, bo to jest osobna grupa, no i saszetki nikotynowe czy snusy, to są preparaty, które zawierają nikotynę, czyli to jest podtrzymywanie tego samego uzależnienia, a od tego wyszliśmy dzisiaj. Uzależnienie od nikotyny to jest choroba. Także to naprawdę nie jest dobra alternatywa.
0: No to czy tak samo wychodzi się z tego uzależnienia, jeżeli ktoś stosuje te plastikowe, jakieś podobne do długopisu substancje w dziwnych opakowaniach?
1: W głównej mierze tak, to znaczy znowu kwestia motywacji, wyzwalaczy, opracowania strategii, opracowania planu. Ukazują się badania, które pokazują, że te leki, o których przed chwilą powiedziałem, również są skuteczne w przypadku wychodzenia z uzależnienia przy korzystaniu z alternatywnych wyrobów tytoniowych czy z nikotyną, takich jak e-papierosy czy podgrzewacze. Trochę inaczej wygląda to uzależnienie w przypadku osób, które stosują e-papierosy czy podgrzewacze, bo tak jak teraz osoby, które stosują, palą papierosy tradycyjne, są poddane ostracyzmowi, mąż mówi do żony, no weź nie pal, wyjdź na balkon albo wyjdź w ogóle z domu, z mieszkania, tak? Nie akceptujemy palenia palenia zwykłych papierosów. Tak w przypadku e-papierosów one są stosowane wszędzie. W samochodzie kojarzę pacjentów, którzy mówili mi, że stosowali je nawet w łóżku, tak? No bo to nie śmierdzi, przynajmniej nie śmierdzi tak jak tradycyjne papierosy. Także o wiele częściej i o wiele jakby w bardzo różnych sytuacjach osoby uzależnione od nikotyny sięgają po te e-papierosy.
0: No dobrze, a efekty? I widzi pan później zachwyconych ludzi, którym się udało? Wielu ich jest?
1: Szczerze mówiąc, wielu. Jak ja już 10 lat pracuję w zawodzie, jak zaczynałem moją karierę, to zaczynałem oczywiście od zakaz palenia, proszę nie palić. I wtedy efekty były kiepskie. Od czasu, jak zacząłem z pacjentami rzeczywiście rozmawiać, dopytywać o ich motywację, odkąd zobaczyłem w ich oczach to moje zrozumienie, że ja jestem po to, żeby im pomóc.
0: Przejść przez proces.
1: Przejść przez proces. Ja też proszę, żeby przy mnie wypisali te motywacje na kartce. Tą kartkę potem zawieszają, tak jak mówiłem, na lodówce. Żeby przy mnie napisali deklarację, od tego i tego dnia rzucam palenie, powiem mężowi. To widzę, że odsetek osób, które rzeczywiście rzucają, jest wysoki. To oczywiście nie każdego przekonam i to nie jest moja rola, żeby przekonać. Ja tylko pomagam, ja tylko towarzyszę w tym procesie, a każda osoba paląca musi dojść do tego sama z moją pomocą.
0: Ale wie pan, że osoby, które rzucają palenie, boją się tego, że będą a. nerwowe, b. że przytyją.
1: Tak, to są w przypadku tego pierwszego twierdzenia to jest mit. Palenie mnie uspokaja, tak? To jest kwestia tylko tego, że osoba, która jest uzależniona od nikotyny, jak poziom nikotyny we krwi zaczyna spadać, pojawiają się u niej objawy odstawienne. I co trzeba zrobić, żeby te objawy odstawienne się wycofały? Ano zapalić, czyli dostarczyć nikotynę do organizmu. Jak dostarczę nikotynę do organizmu?

0: mechanizmu, wyrzut dopaminy, o czym już mówiłem, i uczucie ulgi, czyli to jest to błędne koło. Jeśli chodzi o przytycie po rzuceniu palenia, to tak, rzeczywiście statystycznie tyje się 2-3 kg po rzuceniu palenia. Oczywiście są pacjenci, którzy tyją kilkanaście kilogramów i tacy, którzy utrzymują tę samą masę ciała.
1: Ale rozumiem, że też można sobie z tym poradzić.
0: Można sobie z tym poradzić, jeśli wcześniej opracujemy strategię i tą strategią nie będzie sięganie po cukierki, po słodycze, tylko wyjście na rower, spacer, czyli zdrowa alternatywa, to możemy zapobiec temu, żeby osoba paląca po rzuceniu przytyła.
1: A ja mam nadzieję, że ta nasza dzisiejsza rozmowa będzie takim ogniem, takim elementem startującym, takim włącznikiem u części naszych słuchaczy do tego, żeby decyzję o rzuceniu palenia podjąć, żeby zdecydować się na to i wejść w pewien proces. To nie będzie skok, niektórym to się zdarza, ale to będzie proces ważny, żeby trafić na swojej drodze, na takiego lekarza, jak pan doktor Piotr Jankowski, który zmienia sposób komunikacji, ale przede wszystkim, żeby trafić na kogoś, kto nam wytłumaczy, że nikotynizm to choroba. To nie jest żadna błahostka, to nie jest kwestia słabej albo silnej woli, to jest choroba. Jeśli jest to choroba, to trzeba ją po prostu leczyć. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie był doktor nauk medycznych Piotr Jankowski, pulmonolog. Inicjatywa Bez Dymu. Dziękuję bardzo.
0: Serdecznie dziękuję.
1: A Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po 19.30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
3: Justyna Golonko razem ze mną. Justyno, powiedz, jakie dobre informacje przynosisz z rynku ropy, bo ja patrzę teraz sobie tutaj, podglądam na twoim monitorze wykres i widzę, że ten wykres tak schodzi powolutku.
4: Ładnie, prawda?
3: No,
4: cieszymy się już od tygodni właściwie, ale teraz faktycznie sytuacja wygląda całkiem nieźle, no bo po tym formalnym podpisaniu przez USA i Iran memorandum mającego zakończyć tą wojnę, czekaliśmy na to, mówiliśmy tutaj na antenie nieraz, że wyczekujemy i jak to może wpłynąć na te ceny ropy. I faktycznie ceny ropy spadają od samego rana, tak jak mówisz, powolutku, ale prawda, tak to wygląda właśnie.
3: No, siódemka z przodu i w przypadku WTI i Brent.
4: Doczekaliśmy się tej siódemki, niech leci dalej w dół. Ropa naftowa mocno tanieje, tak dzisiaj mówili analitycy właściwie od rana, bo od początku tego dzisiejszego handlu już w nocy ceny spadły, tam było minus 3%, prawda, minus 4%, także widać te spadki. I co ważne, eksperci mówią o tym, że ta, jeżeli chodzi o te spadki, to będzie kontynuacja. I o tym mówi też Daniel Kostecki, główny analityk CMC Market Polska.
5: Od szczytu, który wypadał w kwietniu, ceny ropy na światowych rynkach spadły o ponad 36% i obecnie znajdują się na poziomie z 3 marca w okolicach 74-75 dolarów za baryłkę. Więc to nie są jeszcze poziomy sprzed wybuchu wojny, ale już jest do nich dość blisko. To porozumienie oczywiście przybliża nas do uwolnienia transportu ropy przez cieśninę Ormus. Niemniej należy pamiętać o tym, że powrót do normalnej produkcji w rejonie Zatoki Perskiej może zająć wiele tygodni, jak nie w niektórych przypadkach miesięcy.
4: Powiedziałeś o tej siódemeczce z przodu. Ja przypomnę, że przed wojną ropa Brent kosztowała około 60 dolarów za baryłkę, ale w maju, jak tu rozmawialiśmy, to cena przekraczała 110 dolarów.
3: To jedynka z przodu była.
4: Jedynka była z przodu. Po ogłoszeniu porozumienia spadła poniżej 80, no i spada. I dobrze.
3: Justyno, to teraz wyjdę na roszczeniowego optymistę i zapytam cię, czy jest szansa, że kiedyś wrócimy do poziomu sprzed wojny? Czy widać to gdzieś w analizach?
4: Ja ci powiem, Marku, że jest szansa, ale eksperci są tacy,
3: ostrożni,
4: że bardzo są ostrożni. Że jak nie, to było bardzo ciekawe dzisiaj, bo jak rozmawiałam z nimi, ja chciałam nagrać taką wypowiedź. Kiedy, proszę pana, dopytywałam, to wiesz, żaden nie chciał mi powiedzieć, kiedy to będzie. Ale poza anteną mówili, że po wakacjach jest taka możliwość. Czyli po wakacjach...
3: A po wakacjach to wiesz.
4: A no tak, po wakacjach
3: Ja już wiesz, ile benzyny spalę przez wakacje.
4: Ja już wiem, że tak będzie, ale że po wakacjach raczej na pewno powinniśmy dojść, jeżeli nic się oczywiście nie wydarzy. Ale jedno jest pewne, to nie może być taka, niewyobrażalne jest, żeby to była taka szybka akcja przecież z tym, dlatego że jednak trzeba przywrócić tą ciśnienę do tego użytkowania. Uśmiechasz się, tak widzę, że rozumiesz tą sytuację, tak. Jakbyś był

0: na budowie tutaj, że trzeba tą całą infrastrukturę przewrócić, odminować i tak dalej.
1: No właśnie, bo tak licytujemy sobie, że siódemka z przodu i że to dobre informacje, a teraz powiemy coś więcej, że nawet jest szóstka z przodu, ale już nie liczona w baryłkach i dolarach, tylko w litrach i złotych, i mówimy tutaj już o paliwach gotowych.
0: Tak. Mamy tutaj dobre

0: 66 zł, nie? To są te szósteczki. Olej napędowy będzie kosztować maksymalnie 6 zł i 20 groszy za litr. No i w porównaniu do dzisiejszych cen benzyna będzie jutro tańsza o 6 groszy, a diesel stanieje o 16 groszy. Takie mamy te dane z Ministerstwa Energii.
1: Ale taka cena do paliwa wysokooktanowego ewidentnie pasuje.
0: Pasuje, to prawda.
1: No
0: ładnie
1: dobrze.
0: To połączyłeś.
1: Justyno,
0: tak.
1: To teraz o naszej giełdzie powiedzmy więcej, bo co prawda dziś nie było rekordów.
0: Nie było.
1: Czerwieni za dużo, bardzo brzydko to wygląda, już o rekordach mówiliśmy.
0: Wczoraj mówiliśmy o rekordach i w ogóle o rekordowym czasie, ja chciałam przejść i tu powiedzieć.
1: Aha, dobrze.
0: Tak, chciałabym to, wiesz, wszystko ładnie ująć. I dzisiaj bardzo mi się chciało, żebym tutaj przyszła do ciebie i powiedziała, że dzisiaj są kolejne rekordy,
1: i
0: ale nie wyszło.
1: Tego.
0: No jakby nie wysłuchano mnie. Niestety, mamy tutaj spadeczki, ale jednak, jak powiedziano mi, z czego wynikają te spadki. Bo jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to ta jastrzębia wymowa komunikatu Fedu, Rezerwy Federalnej, dzisiaj tak ona zabrzmiała i podcięła skrzydła giełdowym bykom. Ładnie? No, ładna
1: podcięła
0: metafora.
1: Skrzydła giełdowym bykom. Jestem bardzo ciekawy, co na to zoolodzy.
0: Ale mieliśmy szczyty hossy, byśmy tak nawet powiedzieli w ostatnim czasie. Wczoraj warszawski indeks giełdowy, o tym na pewno mi mówiłeś, który obejmuje wszystkie spółki notowane na głównym rynku warszawskiego parkietu, po raz pierwszy w historii zakończył sesję powyżej 140 tysięcy punktów. Ale generalnie nasza giełda bije kolejne rekordy. I to nie jest tak, że mówimy, nie wiem, tydzień do tygodnia, czy miesiąc do miesiąca, ale nawet rok do roku, jak na to spojrzymy. I dlatego właśnie z tą informacją przyszłam. Mimo tego, że dzisiaj mamy te spadki, to generalnie mamy powody do zadowolenia. I o tym mówi Dawid Czopek, analityk giełdowy zarządzający w Polaris FIS.
2: Przede wszystkim polska giełda należy do jednych z najlepszych giełd na świecie, zarówno w tym, jak i w ubiegłym roku. Stopa zwrotu z najważniejszego indeksu WIG w ciągu roku sięga około 40%, a od początku roku jest to około 20%. Te duże wzrosty zawdzięczamy przede wszystkim dużym spółkom, bo to one mają największy wpływ na nasze indeksy. I tutaj przede wszystkim należy wymienić banki, które dzięki świetnym wynikom, które osiągają, cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów, ale także dwie duże spółki, czyli PKN Orlen i KGHM, które biją rekordy swoich notowań.
0: Czyli co ważne, my możemy powiedzieć tak, że to nie jest efekt spekulacji, bo to często się mówi, a mamy takie zyski, mamy taką sytuację, to pewnie spekulacja. Nie, po prostu nasze firmy faktycznie, nasze biznesy dobrze się mają, tak mówią eksperci, tak mówią analitycy i stąd mamy te zyski na giełdzie, czyli to brzmi dobrze.
1: Ale co takiego u nas się dzieje, że nasza giełda należy do tych jednych z najlepiej ocenianych na świecie i że to właśnie inwestorzy nad Wisłą mogą liczyć na takie spektakularne zyski?
0: To jest bardzo ciekawe. Co to się takiego dzieje? Dzieje się nasza gospodarka. Nasza gospodarka naprawdę...
1: Mimo wojny, mimo kryzysu,
0: tak,
1: drogiej ropy.
0: Tak. Właśnie dlatego to jest tak zaskakujące, że faktycznie patrząc na to, co się dzieje, ta cała sytuacja geopolityczna, to, że gdzie my jesteśmy położeni jednak, mogłoby powodować, że te rekordy nie byłyby tak spektakularne, ale są. Dobrze rozwijająca się gospodarka, stabilna gospodarka i to, że inwestorzy pogodzili się już z tym, gdzie my tutaj jesteśmy i że to nie zagraża ich biznesom. I dlatego do nas tak właśnie przychodzą.
1: Justyna Golon, bardzo dziękuję. To był magazyn Saldo.
3: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
4: Marta Hoppe, zapraszam. Bardzo często w audycji Zmiana Klimatu mówimy o różnych akcjach, które mają chronić zwierzęta, wydarzenia, petycje, pikiety, manifestacje, wszystko po to, żeby chronić tych, którzy sami nie mogą o siebie zadbać. Ale te popularne dzisiaj idee ochrony zwierząt nie wzięły się znikąd i mają swoje korzenie sięgające XIX-wiecznej działalności różnych osób i nazwisk, o których pewnie nie słyszeliśmy, ale dzisiaj o tym właśnie porozmawiamy, bo w studiu gość Łukasz Smaga, autor książki Ochrona zwierząt i jarstwo w Polsce, prawnik zajmujący się właśnie ochroną zwierząt. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Te zwierzęta były chronione i są chronione i teraz o tym wiemy, że któreś są pod ochroną. Czasami zdarza się tak, że tak zadziałało to chronienie chociażby wilka, że populacja wzrasta na tyle, że za chwilę będzie go w sam raz, a nawet może za dużo. Ale jak to było kiedyś? Czy zawsze to był problem? No bo jak było nas mniej, zwierzęta miały swój czas, miejsce i przestrzeń, to potrzebna była ochrona?
5: Potrzebna była ochrona z tego względu, że zwierzęta od zawsze były wykorzystywane przez człowieka.

0: Równo te wolnożyjące, jak i zwierzęta domowe czy hodowlane. Tylko różne były motywy tej ochrony, bo to, o czym mówimy dzisiaj najczęściej, to jest humanitarna ochrona, czyli ochrona zwierząt przed cierpieniem. Natomiast historycznie patrząc, mieliśmy przede wszystkim prawo łowieckie, tutaj mówimy o terenie Polski oczywiście, prawo łowieckie i regalia królewskie, które obejmowały ochroną zwierzęta. Motywy były takie, żeby nie każdy mógł polować na określone kategorie zwierząt, tylko te, które były cenniejsze lub rzadsze, były chronione ze względu na to, aby te polowania mogły być wykonywane przez władców Polski. I tak naprawdę zalążki ochrony zwierząt w Polsce to jest prawo łowieckie i regalia królewskie i to jest ochrona bobra jeszcze za czasów Bolesława Chrobrego.
1: Nie mówimy w ogóle o tej ochronie, która teraz nam przychodzi do głowy, czyli dobrostan zwierząt na przykład, tylko bardziej właśnie to, czy można i kto może polować.
0: Tak, ale z drugiej strony każde ograniczenie polowań powoduje, że te zwierzęta w miarę swobodnie mogły żyć. Bo jeżeli za Bolesława Chrobrego na przykład chronione były bobry, to wiadomo, że one były pozyskiwane w określonych okresach tylko, a poza tym były nawet specjalne wioski czy specjalne funkcje wśród włościan, którzy zajmowali się ochroną tych siedlisk bobrów. W związku z czym one były chronione przed rabunkową eksploatacją i były chronione przed takim codziennym polowaniem. Czyli tutaj można porównać troszeczkę tą ochronę, tą najdawniejszą, do ochrony gatunkowej, która też jest do dnia dzisiejszego tak naprawdę. Prawo łowieckie potem, które przez kolejne wieki było rozwijane, to znaczy wiadomo, że ilość tych zwierząt spadała coraz bardziej, no bo coraz więcej ludzi było, coraz mniej było dzikich ostępów, chociaż i tak w Polsce, na Litwie, na Ukrainie ten postęp cywilizacyjny następował dużo wolniej niż na zachodzie Europy. Dlatego na przykład najdłużej w naszym kraju czy na terenie Polski utrzymały się tury w ogóle w Europie, bo ostatni przedstawiciel tego gatunku padł w 1627 roku. I to było właśnie na terenie Puszczy Jaktorowskiej, to było na północ od Warszawy. I innym takim przykładem jest ochrona żubrów. Tak naprawdę żubry przetrwały dzięki temu, że były chronione przez królów, nawet przez zaborców, bo to jest ciekawe, że jak byliśmy pod zaborem rosyjskim, to car też dbał o to, a nawet w czasie I wojny światowej, w momencie kiedy byliśmy pod okupacją pruską, to też dbano o to, żeby w jakiś sposób zachować ochronę tego żubra. Natomiast jeżeli chodzi o ten aspekt humanitarny, to początek to jest druga połowa XIX wieku.
1: Czyli też już spora historia.
0: Spora historia. Trzeba pamiętać o tym, bo na ochronę zwierząt trzeba patrzeć też w ten sposób, że zupełnie inaczej zwierzęta hodowlane czy domowe były utrzymywane w XIX wieku, inaczej są dzisiaj.
1: No na pewno wtedy nie było tej automatyzacji i tego pędu, żeby szybciej, żeby więcej, żeby jak najwięcej było z tego pieniędzy. Tylko ten dobrostan to był tak chyba naturalny, bo to była trochę część rodziny, oczywiście potem zabijanej i przetwarzanej i wykorzystywanej na mięso, ale jednak no, to byli trochę nasi mieszkańcy.
0: Tak, ponieważ też trzeba pamiętać o tym, że ochrona zwierząt to jest nie tylko ochrona podczas na przykład uśmiercania tych zwierząt, czyli w trakcie uboju, ale też ta ochrona w czasie życia zwierząt, prawda? Nie było masowej hodowli. Czyli nie były utrzymywane w zamkniętych pomieszczeniach.
1: Nie było chowu klatkowego.
0: Nie było chowu klatkowego oczywiście. Ta sytuacja zwierząt była trochę lepsza, przynajmniej za życia, prawda? Wiadomo, że metody uboju, no to one ewoluowały. Trzeba też pamiętać, że w XIX wieku zwierzęta, mimo że te aspekty humanitarne zaczęły się pojawiać, to początkiem tej ochrony, w cudzysłowie humanitarnej, bo to pojęcie to dopiero XX wiek, to była ochrona przed zgorszeniem. Czyli na początku, w XIX wieku, chroniono zwierzęta domowe przed znęcaniem się nad nimi publicznie. Czyli chodziło o to, żeby nikt nie widział, że ktoś inny się znęca nad zwierzęciem, ponieważ to źle wpływało na wychowanie dzieci, powodowało zgorszenie.
1: Czyli wtedy zwierzę w cyrku, chyba cyrków nie było, ale takie pokazy na pewno były jakieś.
0: Były menażerie objazdowe.
1: Prawda, objazdowe pokazy i atrakcje, czyli tam zwierzęta nie mogły za bardzo występować, no bo też dzieci przychodziły patrzeć.
0: Ale oglądały tylko efekt, prawda? Czyli w momencie, kiedy powiedzmy słoń czy tam lew wykonywał określone czynności, no to nie znęcano się nad nim.
1: Wyglądało, natomiast, że się świetnie bawią wszyscy.
0: Dokładnie.
1: I te zwierzęta, i ci opiekunowie.
0: Natomiast no, przygotowanie do tego, no to już zupełnie inna sprawa, prawda? Na pewno bicie koni, przeciążanie koni, czy używanie różnych uprzęży, to były wszystkie te elementy, na które zwracano uwagę, No bo wtedy zwierzę

0: zwierzęta publicznie cierpiały. I taka była ochrona. I ona w zasadzie utrzymała się do dwudziestolecia międzywojennego, bo w Polsce dopiero ustawa z 1928 roku wprowadziła instytucję humanitarnej ochrony zwierząt. Natomiast, co jest ciekawe, bardzo silnie w XIX wieku ochrona zwierząt była związana z powstawaniem organizacji społecznych. Pierwsze było na ziemiach polskich Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.
1: Które działa do dzisiaj.
0: Działa do dzisiaj, tylko że powstało jeszcze jako oddział rosyjskiego. Byliśmy pod zaborem. Był rok 1868. Byliśmy warszawskim oddziałem Petersburskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Założycielami tego towarzystwa byli Rosjanie, ale z czasem Polacy też stawali się członkami i działali. I co ciekawe, to Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami miało swój statut, które było nazywane wówczas ustawą. Ustawa, czyli normy regulujące daną instytucję, w tym przypadku tą organizację społeczną. I o ile mieliśmy jeden przepis ogólny chroniący zwierzęta przed publicznym znęcaniem się, to w tej ustawie, w tym statucie Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami mieliśmy rozwinięcie. Czyli mieliśmy wyliczone różne przypadki złego obchodzenia się ze zwierzętami. I sędzia, czy organ administracji, jak później oceniał, czy chciał ukarać kogoś, to
1: nie wiedział, tylko, z którego artykułu.
0: Nie tylko patrzył na przepis ustawy, prawda, ale mógł sobie znaleźć w statucie organizacji społecznej, które zachowania są traktowane jako takie. I na tej podstawie były osoby skazywane. Także to jest też bardzo ciekawe.
1: No dobrze, ale potem nastąpił taki moment, mam wrażenie, że te zwierzęta zaczęły być traktowane właśnie jako coś, co jest nam poddane. Że była ta ochrona, ale chyba był taki później moment, kiedy one dostały trochę mniej praw, a przynajmniej my mieliśmy wrażenie, że my mamy więcej jako ludzie. Czy to tylko tak w teorii, czy była to rzeczywiście w praktyce? No bo myślę sobie o tej masowej hodowli, o tych wykorzystywaniu zwierząt. No słyszymy o różnych takich niezbyt dobrych zasadach. Czy konie na morskie oko, no to już jest w ogóle inna historia, ale no jedna z wielu takich, gdzie te zwierzęta były wykorzystywane. Czy właśnie cyrk, czy wszystkie pokazy zwierząt, te wszystkie oceanaria, akwaria, gdzie delfiny skaczą. No chodzi mi o to, że zaczęliśmy ze zwierząt korzystać jak z jakiejś takiej trochę zabawki albo z czegoś, co przyniesie pieniądze.
0: Zgadza się. Tu jest pewien paradoks. Pewnym paradoksem jest to, że faktycznie sposoby czy metody wykorzystywania zwierząt z biegiem lat stały się coraz bardziej wyrafinowane.
1: O. Tego słowa mi zabrakło.
0: Zaczynaliśmy od jednego przepisu. I on obowiązywał w zasadzie do lat 20. Na terenie każdego z zaborów było podobnie, austriackiego, rosyjskiego i pruskiego. I dopiero w 28 roku zostało wydane rozporządzenie z mocą ustawy prezydenta RP, ustawa o ochronie zwierząt, która co ciekawe obowiązywała do 97 roku. A w 28 roku była traktowana jako jeden z najbardziej nowoczesnych aktów prawnych w skali całego świata. I na różnych kongresach Towarzystw Opieki nad Zwierzętami zalecano wręcz przedstawicielom organizacji społecznych, aby dążyli w swoich krajach do tego, aby parlamenty uchwalały ustawę podobną do tej, która obowiązywała w Polsce. Ale nadal to było tylko kilka przepisów. A wiadomo, co nie jest zabronione, to jest dozwolone. Więc akt prawny nigdy nie będzie nadążał do tego, co przynosi życie.
1: Za ludzkimi pomysłami też.
0: Za ludzkimi pomysłami, prawda? W związku z czym nie było uregulowanych metod hodowli, nowoczesnych metod hodowli, nie było uregulowanych wielu spraw, sposobów wykorzystywania zwierząt, bo były ważniejsze rzeczy, czyli ważniejsze było to, żeby nie znęcać się nad zwierzęciem na ulicy, żeby nie robić tego publicznie. Natomiast już utrzymywanie zwierząt to schodziło na dalszy plan i to wykorzystywano właśnie. No i potem mieliśmy okres PRL-u, gdzie tak naprawdę hodowla zwierząt zmieniła się w produkcję mięsną, w produkcję zwierzęcą. Czyli już całkowite uprzedmiotowienie zwierząt. Ja już nie mówię o tym, że nastąpił znaczny regres w okresie PRL-u w stosunku do postępu, jaki uczyniliśmy od odzyskania niepodległości do chwili wybuchu II wojny światowej. Żyliśmy w takich warunkach, w jakich żyliśmy.
1: A czy przygotowując się, pisząc książkę, dotarł pan do informacji, kiedy pojawiały się pierwsze protesty ludzi, którzy chcieli walczyć o dobro zwierząt? No bo skoro były jakieś akty prawne, były jakieś przepisy, ale potem też były protesty, jeżeli ktoś się łamał te przepisy.
0: Literatura jest stosunkowo uboga, jeżeli chodzi o

0: historii ochrony zwierząt w Polsce. Mogę powiedzieć o tym, że pierwsze zachowania, czy pierwsze poglądy, które wiązały się z dążeniem do poprawienia losu zwierząt, to pojawiły się w okresie romantyzmu. I tutaj mamy takiego malarza, który nazywał się Józef Oleszkiewicz. W 1830 roku zmarł, więc jego aktywność to jest koniec XVII, początek XVIII, początek XIX wieku. I według przekazów był on jaroszem, czyli nie jadł mięsa. Po drugie, szczególnie traktował koty, bo bardzo cenił te zwierzęta. Do tego stopnia, mieszkał też w Petersburgu, bo to był okres zaborów, do tego stopnia, że przynoszono mu koty. Ktoś, kto chciał się pozbyć kota, do niego przynosił te koty, on się nimi opiekował, a potem wydawał. Wydawał różnym osobom, które miały się nimi opiekować, i jeszcze im płacił za to, żeby się opiekowały tymi zwierzętami.
1: Prekursor schroniska.
0: Tak, ale też prekursor cmentarzy dla zwierząt, bo on w swoim domu w Petersburgu na strychu nawiózł mnóstwo ziemi i każdy kot, który stracił życie, tam był chowany. Także to jest dosyć ciekawe. Potem mieliśmy, zresztą Oleszkiewicz jest tak naprawdę prekursorem romantyzmu. Potem mieliśmy Adama Mickiewicza, mieliśmy Cypriana Kamila Norwida. I aspekty, które nie są eksponowane przy przedstawianiu tych postaci, bo w przypadku Adama Mickiewicza, kiedy wykładał w Paryżu, mówił o stosunku człowieka do zwierząt i między innymi mówił o tym, że zwierzęta mają duszę i zwierzęta są zdolne do odczuwania cierpienia. Cyprian Kamil Norwid napisał fantastyczną ostatnią z bajek, gdzie przedstawił rajską wizję świata, gdzie dał głos zwierzętom, które opowiadają o tym, jak człowiek się znęca nad tymi zwierzętami. A potem mamy już te instytucje, czyli Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, 1868 rok w Warszawie, w 1876 w Lwowie, na terenie zaboru austriackiego, powstało Towarzystwo Ochrony Zwierząt. No i one, i głównie działalność tych organizacji powodowała, że na te zwierzęta zaczęto zwracać większą uwagę.
1: A mówimy tu o zwracaniu uwagi na zwierzęta dzikie, czy bardziej te domowe? Bo to też jest trochę rozgraniczenie, te, które tak, żyją na wolności, a te, które są pod naszą opieką.
0: Ja mówiąc o tej ochronie humanitarnej, czyli o Oleszkiewiczu, o Mickiewiczu i że tak powiem, Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami, skupiam się bardziej na zwierzętach hodowlanych i zwierzętach domowych. Natomiast jeżeli chodzi o zwierzęta wolno żyjące, to mieliśmy w XIX wieku podział na zwierzęta pożyteczne i zwierzęta szkodliwe. I teraz pierwszymi zwierzętami, które były obejmowane ochroną, i to wcześniej niż rozpoczęły się jakiekolwiek ruchy społeczne, to byli ustawodawcy. Bo ustawodawcy uważali, czy podmioty stanowiące prawo uważali, że trzeba gospodarkę człowieka chronić, a jednym z aspektów tych ochrony jest ochrona zwierząt pożytecznych. Więc na przykład ptaki śpiewające lub ptaki owadożerne były tymi, które w przepisach najwcześniej były obejmowane ochroną. I co ciekawe, kara za naruszenie przepisów chroniących na przykład ptaki pożyteczne czy zwierzęta pożyteczne była znacznie wyższa niż kara za znęcanie się nad zwierzętami domowymi lub hodowlanymi. Na terenie Galicji na przykład jedną z prekursorskich ustaw, którą uchwalił Sejm Galicyjski, była ustawa o ochronie kozicy i świstaka. To jest druga połowa XIX wieku. I też Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zajmowały się z jednej strony ochroną zwierząt hodowlanych i domowych, ale też wolnożyjących. Tylko do ochrony zwierząt wolnożyjących podchodzili do tego, że nie kwestionowali w zasadzie łowiectwa, tylko raczej kłusownictwo i łowiectwo rozumiane jako rabunkowe korzystanie z przyrody. Także z myśliwymi, że tak można powiedzieć, znajdywali wspólny język porozumienia.
1: A jakie kary groziły za znęcanie się nad zwierzętami, czy właśnie za to?
0: Za znęcanie się nad zwierzętami na terenie zaboru rosyjskiego kara była 10 rubli. I teraz,
1: czy to było dużo wtedy?
0: To było dużo. Natomiast kary związane z naruszeniem przepisów dotyczących zwierząt wolnożyjących to było kilkadziesiąt rubli, więc to było znacznie więcej. Ja powiem tyle, że na przykład, żeby być członkiem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, składka członka takiego towarzystwa wynosiła rocznie 3 ruble i uważano, że to jest wysoka stawka. A więc 10

0: 10 rubli za znęcanie się nad zwierzęciem, jeżeli to była maksymalna kara, to było dużo.
1: Mówimy dzisiaj o tym, jak wyglądała ochrona zwierząt w Polsce, w tej Polsce, której my nie pamiętamy, w tej Polsce pod zaborami. No, a jak jest w tej dzisiejszej Polsce? Też pan przygląda się i sprawdza, co można by jeszcze zrobić? No bo tu jest bardzo teraz dużo organizacji działających, walczących. Czy mamy teraz rzeczywiście tą ochronę na najwyższym poziomie?
0: Powiem tak. Ochroną zwierząt zajmuje się od, powiedzmy, 2008 roku. W 2010 roku wydałem swoją pierwszą książkę Ochrona humanitarna zwierząt. I w zasadzie można powiedzieć, że do 2010 roku, owszem, temat ochrony zwierząt był podejmowany przez różne organizacje społeczne. Natomiast po 2010 roku nastąpił prawdziwy boom, rozwój organizacji społecznych, które są dzisiaj bardzo profesjonalne. To nie było tak wcześniej, jak jest w chwili obecnej. I można powiedzieć, nawet patrząc na liczbę publikacji, kiedy ja pisałem swoją książkę, tych publikacji było bardzo mało, czyli 2010 rok. Natomiast w chwili obecnej mamy mnóstwo prawników, którzy zajmują się ochroną zwierząt, mamy mnóstwo organizacji społecznych, mamy duże naciski na rządzących. I teraz jest różna ocena tego, jak jest dzisiaj. Ponieważ uważa się, że takim przełomem była ustawa z 97 roku, bo tak jak powiedziałem wcześniej, od 28 do 97 roku obowiązywało to rozporządzenie z okresu dwudziestolecia międzywojennego. A ustawa z 97 roku doprowadziła teoretycznie do odrzeczowienia zwierząt, czyli wprost wskazała, że zwierzę nie jest rzeczą, jest istotą czującą, w związku z czym należy mu się ochrona, opieka i tak dalej. Natomiast w metodach hodowli się niewiele zmieniło, tak naprawdę. Owszem, dyskutujemy na temat tego dzisiaj, czy spuścić psy z łańcuchów, prawda?
1: Dyskutujemy, czy wypuścić kury z klatek?
0: Czy wypuścić kury z klatek, ale to jest dalej metoda małych kroczków. Ja od 2019 roku postuluję, żeby wprowadzić instytucję Rzecznika Ochrony Zwierząt. Nawet przygotowałem projekt takiej ustawy. Pytanie, czy uda się do tego doprowadzić. Trudno powiedzieć. Na pewno mamy dużo większą świadomość, te regulacje są dużo bogatsze, ale i tak mam wrażenie, że postępujemy bardzo, bardzo powoli. To jeszcze nie jest ten etap, kiedy możemy powiedzieć, że ta ochrona jest rzeczywista i ta ochrona jest prawdziwa.
1: I wystarczająca.
0: I wystarczająca.
1: W pana książce Ochrona zwierząt jest pod tytuł Jarstwo, tak, w Polsce. I to słowo się też pojawiło już w naszej rozmowie. Jarstwo, chociaż dzisiaj powiedzielibyśmy wegetarianizm, bo to słowo jarstwo troszkę znikło z naszego języka.
0: Właśnie.
1: Zastąpiło je być może nowocześniejsze, bardziej międzynarodowe wegetarianizm. No ale to też jest ten ruch, który się gdzieś kiedyś narodził, żeby właśnie nie jeść mięsa, ograniczyć mięsa. No na czym to jarstwo w Polsce polegało?
0: Tak. Ja chciałbym odkłamać pojęcie jarstwa, bo dzisiaj to pojęcie jest różnie rozumiane. Najczęściej jest kojarzone z postem religijnym albo z pokarmami, które dopuszczają mięso ryb i raków. Ja w swojej książce opisuję, dlaczego tak się stało. Tutaj może nie będę w to wnikał, natomiast istota jest taka, że polski ruch jarski u swych korzeni jarstwo traktował jednoznacznie. To znaczy traktował to jako dietę bezmięsną i to w tym sensie szerokim, czyli jarstwo było odpowiednikiem wegetarianizmu, natomiast czyste jarstwo było odpowiednikiem dzisiaj weganizmu, czyli spożywania pokarmów bez produktów pochodzenia zwierzęcego. Ja celowo użyłem tego terminu po to, żeby przypomnieć o tym, że polski ruch jarski istniał, mimo że w literaturze jest zupełnie pomijany. Został tak naprawdę, jego prekursorem stał się Konstanty Moes Oskragiełło, który napisał w 1884 roku, przełożył tak naprawdę niemiecką książkę na język polski na temat jarstwa, ale opatrzył ją bardzo obszernym wstępem, gdzie swoje poglądy wyraził. Jest to pierwsza pozycja jarska w języku polskim, czyli rok 1884. Następnie w Bojarowie, czyli na terenie dzisiejszego Otwocka, prowadził lecznicę, w której leczył dietomiarską.
1: A więcej historii o jarstwie w Polsce i o ochronie zwierząt znajdą Państwo w książce mojego gościa Łukasz Smaga, autor książki Ochrona zwierząt i jarstwo w Polsce. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję uprzejmie.
1: A Państwa zapraszam na kolejne spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.

0: Taki mamy klimat.
1: Powtórka programu. Autopromocja.
2: W niedzielę o 8.30 w Ogrodach Sztuki Malta Festival. Święto sztuki i performensu. Wydarzenie współbrzmiące z naturą człowieka i sztuką plenerową. Maja Kluczyńska, zapraszam bardzo.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Po wstępnej zgodzie czas ustalać szczegóły na początek plan stworzenia w Polsce stałej bazy w wojsku USA. Kto zlecił zabójstwo, czy tylko on strzelał? Prokuratura przesłucha zamachowca z Białej Podlaskiej. Będzie też relacja z Sejmu i bój o dopłaty do składek artystów. Minęła szósta, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Stany Zjednoczone dają zielone światło dyskusji o stałej bazie swoich wojsk w Polsce. Pismo, w którym polski rząd zgłasza gotowość do rozmów, trafiło za ocean kilkanaście dni temu. Wczoraj podczas narady szefów obrony państw NATO w Brukseli kierownictwo MON-u dostało pozytywną odpowiedź z Pentagonu. Relacja Agnieszki Drążkiewicz.
2: Było pismo z gotowością, jest odpowiedź także z gotowością. Polski rząd rozpoczyna na poważnie konsultacje z USA w sprawie stałej bazy amerykańskich wojsk. Przekazał w Brukseli szef MON wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz. Kiedy i gdzie taka baza miałaby powstać?
3: To zawsze strona amerykańska będzie decydować o tym, jakie jest zaangażowanie. Polska jest gotowa inwestować, Polska jest gotowa zabezpieczyć teren, przygotować tą inwestycję.
2: Tłumaczył szef MON i zapowiedział szybkie konsultacje z Pentagonem na ten temat, a premier Donald Tusk nie krył zadowolenia z szybkiej odpowiedzi Amerykanów.
4: Jesteśmy chyba na bardzo dobrej drodze, aby uzyskać tę decyzję o stałej amerykańskiej bazie, co radykalnie zmieniałoby to poczucie bezpieczeństwa.
2: Obecnie nad Wisłą jest około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Stacjonują między innymi w Powidzu, Żaganiu i Orzyszu, ale również w Poznaniu i Wrocławiu, gdzie kończą się prace przy rozbudowie wojskowego lotniska.
1: O stałą bazę USA w naszym kraju będziemy dopytywać gości poranka. Po informacjach o 7 będzie z nami Barbara Socha z Kancelarii Prezydenta, a po godzinie 8 generał Mirosław Różański, szef Senackiej Komisji Obrony. Jest delikatne ocieplenie w stosunkach polsko-ukraińskich. Premier Donald Tusk rozmawiał z prezydentem Zełenskim w kuluarach unijnego szczytu w Brukseli. Tematy: integracja Ukrainy z Unią i rosyjska agresja. Jestem wdzięczny Polsce za wsparcie Ukrainy od pierwszych dni rosyjskiej inwazji, napisał po spotkaniu z Donaldem Tuskiem ukraiński przywódca. To pierwsza rozmowa polityków od momentu pojawienia się napięć związanych z bolesną historią mordu na Wołyniu. Na przełomie maja i czerwca prezydent Zełenski nadał imię bohaterów UPA jednemu z oddziałów ukraińskiego wojska. Decyzja ta wywołała w Polsce falę oburzenia. Dziś przesłuchanie i decyzja sądu o areszcie. Wracamy do sprawy zabójstwa w Białej Podlaskiej. Policja jest pewna, że zatrzymany wczoraj mężczyzna odpowiada za śmierć rosyjskiego artysty, który otwarcie krytykował Władimira Putina.
5: Jesteśmy pewni, tak, po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji. Jest zatrzymana jedna osoba, która po naszych ustaleniach ewidentnie pociągnęła za spust kilkukrotnie i uciekła z miejsca.
1: Mówił rzecznik lubelskiej policji Andrzej Fijołek. Dziś podejrzewany ma zostać przesłuchany w prokuraturze w Lublinie, później sąd podejmie decyzję o areszcie. Służby wciąż poszukują zleceniodawcy zabójstwa. W informacjach Sejm i prace nad ustawą o zabezpieczeniu socjalnym artystów. Zapisano w niej, że osoby wykonujące ten zawód otrzymają dopłaty do składek ZUS. Wsparcie, jak mówiła szefowa resortu kultury Marta Cienkowska, otrzymają ci twórcy, którzy nie są w stanie zarobić najniższej krajowej.
6: Państwo nie płaci za artystę wszystkiego. Państwo dopłaca różnicę wtedy, kiedy dochody artysty są zbyt niskie, aby mógł samodzielnie utrzymać ciągłość składek. Pomoc będzie więc proporcjonalna i zależna od realnych dochodów.
1: Przeciwko dopłatom do składek dla artystów jest Prawo i Sprawiedliwość. Poseł Norbert Kaczmarczyk przypomniał o niedawnym podniesieniu przez rząd opłaty dla producentów i importerów sprzętu oraz nośników.
7: Pytanie jest, dlaczego sięgacie do jednej kieszeni obywateli poprzez rozporządzenie, a teraz...

0: proponujecie ustawowo, że dorzucicie rocznie dla polskich artystów od 320 do 380 milionów złotych.
1: Ustawa po pierwszym czytaniu została skierowana do komisji. Według danych resortu kultury blisko 70% artystów zarabia poniżej średniej krajowej. Na koniec zaglądamy na piłkarskie Mistrzostwa Świata. Za nami pierwsze spotkania drugiej kolejki fazy grupowej. Wieczorem w meczu grupy A Czesi zremisowali z Republiką Południowej Afryki 1-1. W zakończonym przed godziną drugim spotkaniu tej grupy Meksyk pokonał Koreę Południową 1-0 i awansował do fazy pucharowej. W meczach grupy B Kanada rozgromiła reprezentację Kataru aż 6-0. Wcześniej Szwajcaria wygrała z Bośnią i Hercegowiną 4-1. I tu najwięcej emocji przyniosła końcówka spotkania, podczas której padły aż 3 bramki, w tym 2 dla Szwajcarów, z czego 1 z rzutu karnego. Przed nami 4 mecze grup C i D. Pierwsze starcie USA-Australia rozpocznie się o 19:00, a więcej o mundialu w informacjach sportowych za pół godziny.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: To już dziś do Polski zawita typowo wakacyjna pogoda. Temperatura na zachodzie przekroczy 30 stopni w cieniu. W centrum 26, najchłodniej nad samym morzem, tam 22 stopnie. Zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane. W rejonie najwyższych temperatur, czyli od Pomorza Zachodniego aż po Dolny Śląsk, pojawią się burze i ulewy.
2: Klimat.
1: Pogoda sprzyja produkowaniu prądu z odnawialnych źródeł. Udział OZE będzie rósł z każdą godziną, więc możemy dowolnie korzystać z energii. Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, tylko w zawierciu umiarkowana. W 32 miejscach w Polsce utrzymuje się susza. Zagrożone są zboża, krzewy owocowe i truskawki w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim, lubelskim i łódzkim.
2: Klimat.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: Dzień dobry, Grzegorz Łączak, zapraszam na poranek w Polskim Radiu 24 i patrzę na prognozę pogody. To mgła w Warszawie jakaś o poranku się pojawiła, ale już 20 stopni, 28 dzisiaj maksymalnie, jutro 31, pojutrze 31, ale to jest tak z tą energią nagromadzoną, bo upał to energia też, jakby nie patrzeć, że ona gdzieś musi ujść. No i tu widzę w niedzielę burzę, 40% szans na burzę w Warszawie przynajmniej, jak to by wygląda w innych miastach. No gdzie to tam państwo jeżdżą na wakacje? To sprawdźmy może Trójmiasto na początek, niech będzie. W Gdańsku 18 stopni o poranku. Temperatura odczuwalna taka sama. No i te burze to i w sobotę i w niedzielę tam mogą być 30 stopni w Gdańsku. Kto zna Gdańsk i wypoczywa tam często, ten wie, że tam tak wysokich temperatur aż nie ma. Teraz się zdarzą w ten weekend, więc proszę na siebie uważać, bo te burze i w sobotę i w niedzielę. To może coś z Podlasie, o na przykład, tam też dobrze karmią i ładne widoki. 28 w sobotę, 29 w niedzielę i też burze zapowiadane, więc przed tymi burzami to proszę się chronić. No to co, zaczynamy ten poranek, prawda? Zaczynamy ten poranek, drodzy państwo. Mamy piątek, ten piątek to 19 dzień czerwca i to jest już 170 dzień roku. Słońce w znaku bliźniąt się znajduje, wzeszło o 4:14. A zajdzie punktualnie o godzinie 21:00. Jesteśmy tuż, tuż przed tym dniem, który jest najdłuższym dniem w roku, bo dziś tylko, jak to brzmi, prawda, 16 godzin 46 minut, tyle dzień będzie trwał, od wschodu do zachodu słońca licząc oczywiście. Bonifacy, Gerwazy, Julianna, Michalina, Protazy i Romuald dzisiaj świętują. Najlepsze życzenia od nas, od Polskiego Radia 24, w kalendarzu świąt nietypowych. To taki święto dla mnie trochę, dzień leniwych spacerów dzisiaj. Bardzo, bardzo, bardzo by mi się przydał. A, i muszę się pochwalić, bo byłem na wakacjach w takim miejscu, gdzie wschód słońca jest o 7 rano. Jak mi się to podobało. Oj, jak mi się to podobało. Kartka z kalendarza na początek. Proszę bardzo.
5: Halo, halo. Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Ich bin ein Berliner.
7: Jeśli nam pomożecie, to...
8: Abemus Papam.
9: My, naród.
10: We, the people.
11: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
2: Kalendarium historyczne.
1: 19 czerwca w roku 1623 urodził się francuski matematyk, fizyk, filozof i pisarz Blaise Pascal. Sformułował zasadę indukcji matematycznej.

0: Fizycznej badał także zjawiska dotyczące ciśnienia atmosferycznego i hydrostatyki.
1: Był niegdyś człowiek, co w 12 roku życia stworzył matematykę z kresek i kółek. W 16 napisał najmędrszy traktat o przekrojach stożkowych, jaki się pojawił od czasów starożytnych. W 19 wcielił w mechanizm naukę czysto pojęciową. W 23 dowiódł ważkości powietrza i obalił jeden z największych błędów fizyki starożytnej. Osiągnąwszy wiek, w którym inni zaledwie zaczynają dojrzewać, zakończył zgłębianie nauk ludzkich, przekonał się o ich czczości i zwrócił myśl ku religii.
0: Tak pisał o Pascalu jego rodak René de Chateaubriand. W roku 1669 królem Polski został wybrany Michał Korybut-Wiśniowiecki.
2: Michał Korybut miał pecha, trzeba przyznać. Z jednej strony odziedziczył po poprzedniku kraj bardzo skonfliktowany wewnętrznie, borykający się z rozlicznymi zagrożeniami zewnętrznymi z kolei. Jego następcą był Jan Sobieski, wokół którego osoby stworzono mit, w dużej mierze zresztą opowiadający prawdzie. W konfrontacji z tym mitem siłą rzeczy Korybut wypadał zawsze blado.
0: Uważał doktor Przemysław Gawron. Dokładnie wiek temu swoją premierę miała opera Karola Szymanowskiego Król Roger.

0: Rolę tytułową kreował Eugeniusz Mossakowski. Partię królowej Roxany zaśpiewała siostra kompozytora Stanisława Korwin-Szymanowska, a orkiestrą dyrygował Emil Młynarski. 95 lat temu, w wieku 27 lat, zmarł na gruźlicę poeta Jerzy Libert. W utworach poruszał sprawy związane z codziennością, a także temat przemijania i śmierci.
1: Pod twoim wzrokiem, matko, jak pod wielkim cieniem, za który oddam chłody całej flory świata, wyrasta moja miłość i w ciebie się wplata jak drzewo w głębie ziemi idące korzeniem. Pierś moja się podnosi wraz z twoim westchnieniem, a z twoim niepokojem sen z powiek mych wzlata. Tak oto, co dni wzięły, oddają nam lata.
0: Jeden z najsłynniejszych utworów Liberta przypomniał Krzysztof Kolberger. 19 czerwca w roku 1963 rozpoczął się pierwszy Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Jego laureatami zostali Ewa Demarczyk i Bogdan Łazuka.
2: To była impreza offowa. Tu nie przyjechały gwiazdy ówczesne. Przyjechała młodzież z teatrów studenckich, nurt tak zwany big beatowy, Piwnica pod Baranami przede wszystkim. I nagle okazało się, że właśnie Trudna Muzyka, Zygmunt Konieczny, Ewa Demarczyk, że to zyskało ogromny aplauz i weszło do repertuaru.
0: Wspominał dla Telewizji Polskiej prowadzący festiwalowe koncerty Jacek Fedorowicz. 63 lata temu statek kosmiczny Wostok 6 z pierwszą w historii kosmonautką Walentyną Tiereszkową zakończył trwający 70 godzin lot po orbicie wokół ziemskiej. Po pomyślnym wylądowaniu radziecki rząd zwrócił się z uroczystym apelem do narodów i rządów wszystkich krajów na świecie.
3: Wysiłki uczonych, inżynierów i bohaterskich kosmonautów, pionierów opanowania kosmosu, służą postępowi ludzkości i wielkiej sprawie pokoju na naszej planecie. Są one własnością całego gatunku ludzkiego. Partia i rząd radziecki wzywają narody i rządy świata. Niech największe osiągnięcia geniuszu ludzkiego i odkrycia naukowe służą szlachetnej sprawie pokoju.
0: Przekazywał z Moskwy Mieczysław Kofta. Tego dnia, lecz w roku 1978 w amerykańskiej prasie ukazał się pierwszy komiksowy odcinek z serii przygód Kota Garfielda, autorstwa Jima Davisa. Bohaterem jest wylegujący się przed telewizorem, pożerający lasagne, tłusty, leniwy, narcystyczny, rudy kocur humanoid, który swoje imię otrzymał po dziadku autora komiksów.
4: Abu Dhabi jest kawał stąd, w Abu Dhabi czuć rapy swąd, w Abu Dhabi dom znajdzie kot, który gra mi na nerwach wciąż.
0: W polskiej wersji językowej Garfield mówił i śpiewał głosem Grzegorza Wasowskiego. W roku 1995 zmarła pianistka profesor Maria Wiłkomirska.
5: Pamiętam mój pierwszy występ jako solistki, pianistki. Grałam wtedy jakieś dwa utwory Rachmaninowa. Profesor Stromender i jeszcze jakiś pan, który prowadził program, naradzali się. Ale czy puścić solowe utwory fortepianowe, bo przy

0: przecież fortepian w radio bardzo kiepsko brzmi. Wtedy profesor Strolender powiedział, będzie pani pierwszą solistką radia.
1: Wspominała dla Polskiego Radia.
2: Kalendarium historyczne.
3: Szczepan Pawłosek przygotowuje dla nas codziennie kalendarium, a codziennie przedstawię też Blanka Pietrzak. A propos listy nazwisk, które dzisiaj pracują dla państwa, Justyna Błońska wydaje program. Do godziny 9:00 asystuje Agnieszka Wieczorek, wszystko pięknie realizuje Adam Brzeziński, a przed mikrofonem raz jeszcze Grzegorz Lądczak. Nisko się państwu kłaniam. Do 9:00 ta ekipa będzie w Polskim Radiu 24. Mam nadzieję, że po drugiej stronie tak powoli będzie państwa przybywać, bo ja rozumiem, że trzeba się wyspać, no ale jednak piątek to piątek. Gazety czekają.
2: Przegląd prasy.
3: A w gazetach trudne pytania. Ile powinni zarabiać lekarze? To jest pytanie magazyn Polska Puls na pierwszej stronie. Sprawa lekarza milionera i salonika VIP na SOR-ze może bardzo zaszkodzić ekipie Donalda Tuska i koalicji rządzącej. No oczywiście ktoś na tak postawione pytanie, ile powinni zarabiać lekarze, na pewno odpowie tak bezpiecznie, dyplomatycznie, godnie. Tylko co to oznacza godnie? Dla jednego godne jest, no ta Panamera jest godna na przykład, a dla innego na przykład komunikacja miejska też jest godna, prawda? No i jak to pogodzić? Sprawa, która może zaszkodzić ekipie Donalda Tuska. Wewnątrz tego magazynu czytamy już więcej. Historia lekarza milionera i saloniku VIP-ów na SOR-ze w Szpitalu Południowym. Oczywiście, jeśli takowy istnieje, to woda na młyn opozycji. Temat służby zdrowia zawsze interesował Polaków. Także dlatego też na oddziałach ratunkowych na przyjęcie i opiekę czekają godzinami. Czasem czeka się na podłodze, bo nie ma gdzie usiąść. A tu salonik, prawda? No, niby to nie salonik, bo tam mówili, że to takie miejsce, gdzie on sobie, ten pan doktor samowolnie wchodził. No ale sami państwo wiedzą, jak już taka częściowo plotka nawet poszła, to już potem tego zatrzymać nie da. I wizerunkowo to faktycznie klapa. Chociaż, żeby nie było, że bronię czy coś, to i druga, i trzecia strona też za uszami swoje ma. To tak, żeby było już uczciwie. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. Wstępne porozumienie podpisane. Iran ugrał więcej. Czy aby na pewno przetrwał wojnę z najpotężniejszą armią świata, nie zrezygnował z programu nuklearnego, za to pokazał, że w każdej chwili może zatrząść globalnymi rynkami. Choć Donald Trump chwali się, że wojnę wygrał, wygrał wojnę z Iranem oczywiście, to reżim w Teheranie zyskał najwięcej. Ma nową twarz, ma nowe odbicie, no i ma w własnym społeczeństwie taki nimb tego, że pokonaliśmy Amerykanów, a to niewielu się udaje. No faktycznie, czy Iran ugrał więcej na tym porozumieniu, o tym dzisiaj Wyborcza na pierwszej stronie i kolejnych, ten temat też jest w Rzeczpospolitej obecny. Kto zyskał na wojnie? Jerzy Haszczyński pisze tak, w porozumieniu, które Trump podpisał w Wersalu jest prawie wszystko, czego chciał Iran. Problem mają za to sojusznicy USA na Bliskim Wschodzie, szczególnie Izrael. No bo a propos tego porozumienia, to chodziło o to, że ma być porozumienie na wszystkich frontach, czyli także na froncie izraelskim. To tak szybciutko na teraz jeszcze tylko zaanonsuję, że Rzeczpospolita donosi o tym, że czy pani zdaniem wszyscy kierowcy taksówek, niezależnie od narodowości, powinni mieć zdany również polski egzamin na prawo jazdy i 84% z nas mówi oczywiście, że tak. Bo polskie prawo jazdy lepsze, zwłaszcza dla obcokrajowców, którzy no niby umieją jeździć, ale kto ich tam wie. Tyle prasy teraz, wrócimy za godzinę. A dlaczego tak się spieszymy, drodzy państwo? Bo w Szwajcarii mają się spotkać negocjatorzy z USA, Iranu, Pakistanu oraz Kataru. Miał się tam spotkać też Donald Trump, ale lepiej podpisać w Wersalu coś niż nawet w najpiękniejszym budynku w Szwajcarii. Z nami Marek Wałkuski. Witaj Marku, dzień dobry.
4: Witam serdecznie.
3: A u ciebie dobry wieczór oczywiście. No skoro już tu wyczytałem w gazetach dzisiaj, polskich gazetach, to amerykańskie też na pewno na ten temat piszą, że no właśnie, kto więcej na tym porozumieniu wygrał? Tu u nas mówią, że Iran ugrał więcej, że dostał wszystko, co chciał, a Donald Trump tylko w złotym Wersalu ładnie to podpisał.
4: Zanim spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, muszę jedną istotną rzecz dodać do tego, co powiedziałeś, bo to są informacje z ostatnich, powiedzmy z ostatniej godziny, dwóch. Jeszcze polska prasa tego z pewnością nie odnotowała. Otóż wiceprezydent J.D. Vance nie leci do Szwajcarii, by spotkać się z delegacją Iranu. Tam do żadnego podpisania dokumentu nie dojdzie i do rozmów technicznych, które planowano w związku z zawarciem tego porozumienia, także przynajmniej dzisiaj, czyli w piątek, nie dojdzie. Może w weekend, może po weekendzie, na razie nikt tego nie wie. W każdym razie ta podróż została na razie wstrzymana. Powody są niejasne. Już wczoraj Biały Dom sygnalizował, że nie jest pewny, czy do tej wizyty dojdzie. J.D. Vance mówi, że może pojedzie, może

0: Że nie, może w weekend. W każdym razie już wiemy, że nie jedzie. Biały Dom wskazuje na przyczyny logistyczne, że to jest trudna sprawa, że muszą dotrzeć Irańczycy i tak dalej, i tak dalej. No ale jest taka sugestia, czy pojawiają się spekulacje, że to jest związane z tym, że cały czas Izrael nie zaakceptował tego porozumienia, że trwają operacje w Libanie i że dopóki ta sytuacja nie zostanie rozwiązana, to Irańczycy nie zasiądą z Amerykanami do tych rozmów technicznych, czyli drugiego etapu po tym podpisaniu tak zwanego Memorandum of Understanding, pod którym Trump złożył swój podpis na Wersalu. Jeśli chodzi o to, kto wygrał, kto przegrał, no to w Stanach Zjednoczonych narasta poczucie, nie u Donalda Trumpa, ale wśród polityków także Partii Republikańskiej, oni są bardzo głośni tutaj, że Trump de facto przegrywa tę wojnę. No bo jak wytłumaczyć fakt, że Stany Zjednoczone płacą reparacje krajowi, który został pokonany przez Stany Zjednoczone? Sprawa rakiet balistycznych, Trump mówi o tym, że Iran może je zachować. Sprawa programu jądrowego nie została rozstrzygnięta ostatecznie. Cieśnina Ormus co prawda ma zostać otwarta, czy została już częściowo otwarta, no ale jeszcze przed tą wojną również była otwarta. Więc trudno tu mówić o długofalowym sukcesie, jeśli już to sukcesie w porównaniu z tym, co było tydzień temu, a nie przed wojną. Więc jest spore poczucie rozczarowania, jest krytyka ze strony republikanów prezydenta Donalda Trumpa, co jest rzadkie dosyć w partii tak scentralizowanej, partii, którą trzyma twardo w garści. No ale Biały Dom się broni, Trump grozi republikanom, że jeśli nie przestaną go krytykować, to wystawi przeciwko nim kandydatów w prawyborach, więc sytuacja polityczna jest jakby to powiedzieć, płynna, powiedziałbym.
1: Ciekawa bardzo. Jak to u Trumpa, w Ameryce u Trumpa, o tak można powiedzieć. To przenieśmy się na polski grunt, ale z amerykańskim sznytem, bo wicepremier i szef polskiego MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował z kolei, że amerykański sekretarz obrony albo wojny, jak się to u was nazywa, Pete Hexet, przychylnie odniósł się do pomysłu utworzenia stałej wojskowej bazy USA w Polsce. To może powiedzmy naszym słuchaczom, na czym polega taka stała baza. To nie jest tylko poligon, czy miejsce koszary, gdzie są żołnierze, ale to jest właściwie całe miasteczko, bo tam i rodziny, i dzieci, i szkoły, i przedszkola, i boiska. No wszystko po prostu.
0: Tak, są różne amerykańskie bazy. Są takie, gdzie właściwie są tylko żołnierze, ale taka typowa amerykańska baza dla dywizji, na przykład liczącej 10 tysięcy, to jest miasteczko, gdzie właśnie są rodziny, gdzie są szkoły, gdzie są sklepy, cała infrastruktura, gdzie jest sprzęt. Natomiast jeśli chodzi o tę odpowiedź Pentagonu, to ja staram się być ostrożny i myślę, że powinniśmy być bardzo powściągliwi, jeśli chodzi o radość z tego, że za chwilę baza w Polsce powstanie, dlatego że otwartość to jeszcze od otwartości szefa Pentagonu do stworzenia, czy nawet do decyzji o utworzeniu takiej bazy jest droga daleka. Ostateczną decyzję w tej sprawie musiałby podjąć prezydent Donald Trump, który no wcale niekoniecznie będzie chciał budować bazę przy sprzeciwie Putina, przy sprzeciwie Rosji na wschodniej flance NATO, taką stałą bazę. Polska już proponowała Stanom Zjednoczonym kilka lat temu stworzenie takiej bazy. Nawet konkretna kwota padała. $2 miliardy oferowaliśmy. Były wielkie nadzieje, a potem...
1: Trump, to jest tego, co pamiętam.
0: Tak, to się miało nazywać Fort Trump. W końcu mamy Fort Kościuszko, ale to jest zupełnie co innego niż to, czego Polska chciała, więc dobrze, że takie deklaracje padły, natomiast to jeszcze niewiele znaczy, a tym bardziej w administracji tego Donalda Trumpa, o którym tutaj rozmawiamy. To, co mnie na przykład jeszcze zastanawia, czy cały czas trochę niepokoi, że wciąż padają deklaracje na temat 5 tysięcy, czy padła ze strony Donalda Trumpa, 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy do Polski, de facto takiego wycofania się z tej pierwszej decyzji o tym, że Stany Zjednoczone wycofują z rotacji w Polsce brygadową grupę bojową w liczbie 4 tysięcy żołnierzy. Ale mimo że miesiąc już minął od tego czasu, cały czas Pentagon nie odpowiada na pytanie, no co z tą brygadową grupą bojową, która miała do Polski trafić? No bo przecież ona została zatrzymana w trakcie przemieszczania się do Polski i nadal odpowiedzi nie ma. Pentagon odsyła w tej sprawie do Białego Domu, a Biały Dom nie odpowiada. Jedyną osobą, która może znać odpowiedzi na te pytania podkreślam, może znać odpowiedzi na

0: te pytania jest prezydent Donald Trump. No ale jak rozumiem, prezydent Nawrocki, będąc tu w Waszyngtonie i odbywając tę króciutką rozmowę z prezydentem Trumpem podczas walki UFC, z tego co rozumiem, nie zadał o to pytania na ten temat albo nie uzyskał odpowiedzi na to pytanie, no bo gdyby uzyskał, to prawdopodobnie już by się odpowiedzią z nami podzielił.
1: Z drugiej strony tak sobie zastanawiam się nad tym, przyjadą, nie przyjadą, będą, nie będą, 4 tysiące, 5 tysięcy, 10 tysięcy, taka arytmetyka trochę. Ważne, że się o tym mówi. Bo będą czy nie będą, ostatecznie to oczywiście to jest ważne jak najbardziej, ale z drugiej strony wróg słucha, tłumaczy sobie na rosyjski i tak się nie zastanawia. No, jak przyjadą, to kurczę, będzie trochę trudniej, jak nie przyjadą, będzie łatwiej, ale może przyjadą w każdej chwili, więc to też nam służy. Tak bym to chyba przyjął. Ale oczywiście faktycznie tak, zgadzam się z tym, że od przychylnego odniesienia się do decyzji to szmat czasu.
0: Jeszcze długa droga. W kongresie są takie wstępne procedury w budżecie wojskowym Pentagonu. Kongres wpisał takie zapisy, umieścił o tym, że Pentagon powinien przygotować analizę wykonalności takiego projektu. W kongresie byłoby poparcie dla utworzenia takiej bazy. Ale to na razie jest etap bardzo wstępny i tak jak mówię, na końcu tego etapu ostatecznie musiałby być Donald Trump, który musiałby chcieć taką bazę wybudować w Polsce.
1: I już. A tylko powiem więcej, że w Polsce to już się licytują, gdzie ta baza ma być. Już tu, wiesz, jest wyścig, które miasteczko, które miejsce, która dzielnica, które województwo. Marek Wałkuski, prosto ze Stanów Zjednoczonych, był z nami o poranku. Dziękuję ci, Marku.
0: Dziękuję bardzo.
1: To teraz o tym, że polskie służby zatrzymały mężczyznę podejrzewanego o dokonanie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. To człowiek posługujący się gruzińskim paszportem, który został ujęty pod Warszawą. Na konferencji w ministerstwie prezentującej dotychczasową wiedzę na ten temat był Mariusz Pieśniewski.
2: Służby są przekonane, że w ich rękach jest nie pomocnik sprawcy, ale sam zabójca rosyjskiego artysty i działacza, krytyka Władimira Putina.
3: Jest podejrzewany o to zabójstwo. To sąd decyduje o tym, o winie czy braku winy. Natomiast jest podejrzany o to zabójstwo.
2: Mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński, rzecznik lubelskiej policji Andrzej Fiołek.
4: Jesteśmy pewni tak po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji. Jest zatrzymana jedna osoba, która po naszych ustaleniach ewidentnie pociągnęła za spust kilkukrotnie i uciekła z miejsca.
2: Zatrzymanie miało miejsce pod Warszawą.
3: Zatrzymanie było w Piastowie, więc okolice Warszawy, w jednym z hosteli.
2: W akcję w hostelu zostało zaangażowanych więcej służb, w tym Straż Graniczna, bo w tym miejscu przebywało więcej obcokrajowców, których tożsamość jest sprawdzana.
5: Weszliśmy do wszystkich pomieszczeń w tym hostelu.
2: Mówi komendant główny policji, generalny inspektor Marek Boroń.
5: Więc nie była możliwa ucieczka, a taka próba tej osoby była. W związku z powyższym mamy też materiał, który zakłada, że osoba podejrzana jest sprawcą tego zabójstwa i ten materiał, który został zebrany przez ostatnie dni, ciężka praca policjantów we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego pozwoliła nam dotrzeć do tego sprawcy, tej miejscowości i dokonać jego zatrzymania.
2: Podejrzewany jest znany policji w związku z innymi przestępstwami.
6: Ma portfolio związane z przestępczością.
2: Minister koordynator służb Tomasz Siemoniak podkreślił, że brane są różne motywy działania sprawcy, ale jest jedna związana z działalnością rosyjskich służb, która szczególnie zwraca uwagę.
6: Może to być taki sposób działania, który stosują obce służby, że wynajmują przestępców, wynajmują kryminalistów do rozmaitych działań. Mieliśmy z tym do czynienia w ubiegłych latach. Wprawdzie nie dotyczyło to morderstw, dotyczyło to pobić na zlecenie. Polskich przestępców do tego wynajmowano, żeby w innym kraju takie czynności prowadzili. Więc bardzo poważnie zakładamy taki scenariusz.
2: Premier Donald Tusk mówił, że hipoteza zabójstwa na zlecenie musi być dokładnie sprawdzona.
7: Ta obawa dotyczy ewentualności państwowego terroryzmu. Znaczy to byłby pierwszy przypadek, nie w Europie, bo mieliśmy do czynienia w Europie z takimi przypadkami, ale w Polsce byłby to pierwszy przypadek zabójstwa na zlecenie polityczne ze strony obcego państwa. Mówię, to są na razie hipotezy, ale musimy je bardzo poważnie traktować.
2: W Sejmie posłowie pytali zastępcę ministra koordynatora służb specjalnych o to, czy zabity Rosjanin był chroniony przez polskie służby. Radosław Kujawa odpowiedział, że nasi funkcjonariusze wiedzieli o zagrożeniu tego człowieka, ale on sam nie chciał ochrony.
8: Informowały go o tym zagrożeniu, akcentując to, że nie są to

0: tylko opinie pochodzące z pobieżnej oceny jego aktywności i rezonansu, jaki ta aktywność wywołuje. Nie udało nam się przekonać go do tego, że objęcie go ochroną, a jest to możliwe jedynie na jego wniosek, że podjęcie tej decyzji jest w jego interesie i w interesie jego rodziny.
1: Służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań podejrzanych w sprawie.
2: A tym tematem zajął się dla nas Mariusz Pieśniewski.
3: Reklama.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 6:30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Najtrudniejsze, konkretne rozmowy dopiero przed nami. Tak ekspert militarny Mariusz Cielma komentuje otwarcie Polski i USA na dialog o stałej bazie amerykańskich wojsk w naszym kraju. Szef MON ogłosił w Brukseli, że Amerykanie są otwarci na zbudowanie takiej bazy. Mariusz Cielma podkreśla, że trzeba będzie najpierw ustalić, jakiego rodzaju wojska trafią do Polski.
6: Jeżeli będą to jakieś jednostki lotnicze, no to trzeba szukać lokalizacji związanych z istniejącymi lotniskami, no szczególnie wojskowymi. Jeżeli to będą jakieś formacje bardziej logistyczne, to też no, bardziej szuka się oczywiście obiektów w pobliżu lotnisk, ale też w pobliżu istotnych szlaków komunikacyjnych.
5: O stałą bazę USA w naszym kraju będziemy dopytywać gości poranka. Po informacjach o 7:00 będzie z nami Barbara Socha z Kancelarii Prezydenta, a po godzinie 8:00 generał Mirosław Różański, to szef Senackiej Komisji Obrony. Cały zarząd Warszawskiego Szpitala Południowego odwołany, tak zdecydował prezydent stolicy. To efekt doniesień medialnych o specjalnej VIP-owskiej ścieżce na SOR dla polityków Koalicji Obywatelskiej i ich krewnych. To tym oddziałem kierował Dawid Kacprzyk, młody lekarz bez specjalizacji, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Lekarz i były już radny koalicji zwrócił szpitalowi część pieniędzy. Sprawę bada jednak prokuratura i NFZ. Nową prezeską placówki została Aneta Gomułka-Siembora, specjalistka od audytów w służbie zdrowia. Pierwszym zadaniem nowego zarządu ma być dogłębne wyjaśnienie tej sprawy. Biały Dom odwołał wyjazd wiceprezydenta J.D. Vance'a do Szwajcarii na techniczne rozmowy w sprawie porozumienia z Iranem. Biały Dom tłumaczy tę decyzję problemami logistycznymi, a także złożonym charakterem negocjacji. Plany dotyczące zbliżających się rozmów technicznych nie zostały jeszcze ustalone, a amerykańska delegacja jest gotowa wyruszyć przy najbliższej możliwej okazji, przekazał Biały Dom w oświadczeniu. Stany Zjednoczone i Iran w tym tygodniu zawarły wstępne porozumienie. Przewiduje ono m.in. ponowne otwarcie cieśniny Ormus. Na horyzoncie fala upałów. Już dziś na zachodzie kraju temperatura przekroczy 30 stopni w cieniu. Upał będzie doskwierał i ludziom, i zwierzętom. Lekarka weterynarii dr Małgorzata Głowacka przypomina, by nie spacerować z psem w czasie największego skwaru. Temperatura tuż nad chodnikiem może wynieść nawet 60 stopni, a pies może poparzyć opuszki.
7: Jeżeli dotkniemy nagrzanej powierzchni bosą stopą i ona jest dla nas za gorąca, to nie wprowadzajmy również na nią swojego pupila. Mówię to właśnie o rozgrzanych kamieniach, chodnikach, asfalcie. Mamy do dyspozycji parki, mamy piasek, mamy trawę. Korzystajmy z tych naturalnych podłoży, ale też unikajmy spacerów w tych największych upałach. Raczej rano, wieczorem wyjdźmy z psem na dłuższy spacer w ciągu dnia tylko na tak zwane siusiu.
5: Mimo coraz większej mody na strzyżenie, latem nie powinno się obcinać sierści psa zbyt krótko, bo to ona izoluje psa od gorąca. Co dokładnie czeka nas dziś w pogodzie, o tym opowie gospodarz poranka Grzegorz Frontczak.

miała być na straszno czy na wesoło, drodzy państwo? Na straszno to będzie tak. Ostrzeżenia drugiego stopnia na zachodzie Polski przed upałami, a na wesoło albo na radośnie i optymistycznie o godzinie 6 rano w Gorzowie Wielkopolskim 19,6 stopnia, w Lęborku 12 stopni. 12 stopni to jest najniższa temperatura. Właśnie była 30 minut temu. Jak to wygląda w prognozie na cały dzień? 24 stopnie i to będzie najchłodniejsze miejsce dzisiaj w Polsce. To Suwałki, 25 w Białymstoku.

Białymstoku, 26 w Warszawie, 27 w Łodzi. Idziemy dalej. Kto da więcej? 30 w Wrocławiu, 31 w... tutaj widzę, to jest chyba zachodnia część województwa dolnośląskiego i 32 wygrywa dzisiaj Zielona Góra. Tam będzie zdecydowanie najcieplej. Burze też pojawią się nad Wielkopolską.

0: godzina 7. Sport. I taką meksykańską falą teraz góra-dół, Tomasz Kowalczyk, dzień dobry.
1: Dzień Ola. Dobry. Hola amigos.
0: Tak. No jak tam na tym mundialu?
1: No coraz lepiej, coraz więcej goli, rozkręca nam się impreza. Miejmy nadzieję, że siły rozłożone na 5 tygodni. No i zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. W Meksyku jest awans do 1/16 finału. My zaczniemy od grupy B, bo tam Kanada rozbiła Katar 6-0. Tu był hat-trick w tym spotkaniu.
0: Czyli
1: był
0: najlepszy na Katar Kanada.
1: Dokładnie, dokładnie, już wiemy, czym się leczyć. Szwajcaria pewnie i wysoko wczoraj jeszcze wygrała z Bośnią i Hercegowiną 4-1, a te spotkania podsumowuje nam Filip Jastrzębski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. No rzeczywiście Kanada zachwyciła. Tak jakby, no ja miałem wrażenie, że po tym pierwszym spotkaniu być może trener Kanadyjczyków Jesse Marsh oraz piłkarze reprezentacji klonowego liścia dostali reprymendę od szefa FIFA Gianniego Infantino. Panowie, jesteście gospodarzami, macie zacząć grać efektownie, bo nie dość, że współgospodarz Mistrzostw Świata to jeszcze kraj, który ma w sobie przecież rozkochać cały świat, a swój naród rozkochać w futbolu. To pierwsze spotkanie nie zachwyciło, ale wczoraj w nocy już naprawdę fantastycznie Kanadyjczycy zaprezentowali się w spotkaniu z Katarczykami. Trudno mi przypomnieć sobie równie jednostronny mecz na Mistrzostwach Świata. Nie wiem, do głowy przychodzi mi starcie Niemców z Saudyjczykami w 2002 roku. Wówczas 8-0 dla reprezentacji Niemiec, która później zagrała w wielkim finale, przegrywając z reprezentacją Brazylii. Kanadyjczycy wczoraj robili co chcieli. Ładowali na bramkę Kataru bardzo często, bo już do przerwy było 3-0 i czerwona kartka w 33 minucie dla Alamina. Katarczyk sfaulował rywala tuż przed polem karnym. Najpierw wydawało się, że będzie 11, ale po warze sędzia podyktował rzut wolny i dał czerwoną kartkę, bo tak mówią przepisy. No, w drugiej połowie działo się jeszcze więcej tak naprawdę, bo tutaj mieliśmy przykrą sytuację w 53 minucie spotkania. Madibo bardzo ostro, brutalnie wszedł w nogę Ismaila Kone, Kanadyjczyka, i początkowo ten faul nie wyglądał zbyt groźnie. Później jednak okazało się, że był straszny, bo Kone złamał nogę, musiał opuścić boisko. Więc w cieniu tej kontuzji tak naprawdę to spotkanie, to zwycięstwo takie słodko-gorzkie. No jeśli chodzi o zachowanie Madibo, no to trudno powiedzieć, czy tam była taka intencja. Raczej nie. Wydawało mi się, że on się po prostu pośliznął i tak niefortunnie sfaulował rywala. No ale czerwona kartka musi być. Sam był załamany nie tylko tym, że musi opuścić boisko, ale także tym, że po prostu zmasakrował nogę rywalowi. No i końcówka znów należała do Kanadyjczyków. Bardzo podobała mi się sytuacja z 75 minuty. To był strzał na bramkę, ale właśnie to był strzał niecelny moim zdaniem. A Al-Ammanai, zawodnik reprezentacji Kataru, wbił piłkę do własnej bramki i od razu zajął się tym, żeby tłumaczyć wszystkim, że ta piłka leciała w światło bramki, więc nie ma żadnego znaczenia, że on ją wbił do własnej bramki. No moim zdaniem wcale nie leciała w światło bramki, więc te tłumaczenia Al-Ammanaja były naprawdę urocze.
1: Może tam jakieś kary za samobóje są.
2: No właśnie, tak mi się wydawało, że on był przerażony tym, że strzela samobuja, tak jakby naprawdę po powrocie do kraju czekał go jakiś ostracyzm. Natomiast gol samobójczy stał się faktem. Wynik meczu ustalił Jonathan David, no i fantastyczny występ reprezentacji Kanady. Davida także, który wywalczył hat-tricka w tym spotkaniu. No i Kanadyjczycy naprawdę w końcu efektownie nam się zaprezentowali. W drugim spotkaniu, no to było takie nietypowe spotkanie, Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina, bo naprawdę wiało nudą niesamowicie. Aż do ostatniego kwadransa. Wówczas rozwiązał nam się worek z bramkami. Czerwona kartka dla Muharremowicza, Bośniaka, i w końcu fantastycznie zaprezentowali się w końcówce Szwajcarzy, ale długo kazali na siebie czekać. Ostatecznie pokonali Bośniaków 4-1.
1: To teraz do tej meksykańskiej fali przejdźmy. Drużyna gospodarzy wygrała z Koreą Południową 1-0. Zapewniła sobie awans do 1/16 finału. Czesi z kolei z RPA 1-1. Miał to być jeden z najnudniejszych meczów na Mistrzostwach Świata, twoim zdaniem, i chyba był, prawda?
2: Tak, ja obstawiałem, że to będzie najnudniejszy mecz tych mistrzostw, najnudniejszy ze wszystkich 104. Jest na pewno jednym z najnudniejszych, tak myślę można powiedzieć. W ogóle Czesi przypominają mi taką reprezentację Polski pod wodzą Michała Probierza, może Fernando Santosza, czyli taką nieprzekonującą drużynę.

0: która przegrała mecz otwarcia z Koreą Południową. My też kiedyś mecz otwarcia z Koreą przegraliśmy w 2002 roku, a wczoraj powinni byli wygrać z tym RPA, które nie zachwyciło w pierwszym spotkaniu. No ale okazało się, że Czesi nawet RPA pokonać nie potrafili. Ukarany został minimalizm Czechów, którzy prawdopodobnie pożegnają się z turniejem po fazie grupowej. No i wiele obiecywałem sobie po Koreańczykach, bo oni naprawdę mnie zachwycili w tym pierwszym spotkaniu, ale w meczu z Meksykiem okazało się, że swoich sytuacji nie potrafili wykorzystać, a ten gol Meksyku, no trochę przypadkowy, to był prezent od bramkarza Koreańczyków Kima, który się pomylił, wyszedł do piłki, źle ocenił sytuację, niefortunnie ją odbił i w końcu gola jedynego zwycięskiego dla reprezentacji Meksyku zdobył Luis Romo. Meksykanie mają już awans do 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata, mają komplet punktów, więc gospodarze się cieszą, bo Kanada ma pierwsze zwycięstwo i być może awans historyczny pierwszy dla tej drużyny, a Meksykanie już mogą cieszyć się z fazy pucharowej.
1: O czym informował nas Filip Jastrzębski. Dziękujemy bardzo. No tak, Kanada musiała też naczekać się na tą pierwszą wygraną, bo dopiero w swoim 8. meczu na Mistrzostwach Świata w całej historii pierwsza wygrana. Rozmawialiśmy o meczu Czechy RPA. Mamy gorące echa jeszcze z tego spotkania, bo Jan Pachlowski wybrał się do Atlanty i śledził wszystko na miejscu. Rozmawiał z kibicami.
2: To nie było porywające widowisko, ale z perspektywy stadionu i przy dopingu kibiców obu drużyn spotkanie to oglądało się w dużych emocjach. W 6 minucie Czesi po bramce Sadilka objęli prowadzenie. Biało-czerwono-niebieska część stadionu wręcz oszalała z radości. Następnie nie brakowało komentarzy, że Czesi w końcówce spotkania zostali ukarani za swój minimalizm, gdy najpierw sprokurowali rzut karny, który na bramkę zamienił Mokoena, a potem skutecznie nie potrafili odpowiedzieć. Gdy do końca spotkania pozostawały minuty, na boisku było dużo chaosu, a obie drużyny nie stworzyły już dogodnych sytuacji do zdobycia bramki.
3: Mamy
2: co mamy, będzie ciężko wyjść z grupy, musimy się o to modlić, podsumował po meczu jeden z czeskich kibiców, a Czesi przeważali na trybunach stadionu w Atlancie. Zaraz przed spotkaniem najtańszy bilet na mecz kosztował blisko $500. Na trybunach zasiadło ponad 67 tysięcy widzów, a pojemność stadionu wynosi 71 tysięcy. Zaraz po meczu już na ulicach Atlanty o opinię dotyczącą spotkania pytam kibica reprezentacji RPA. Daję 100% na to, że wyjdziemy z grupy. W drugiej połowie spotkania z Czechami byliśmy zespołem lepszym i groźniejszym. Wszystko jest możliwe. Na mecz do Atlanty z różnych części Stanów Zjednoczonych przyjechali również polscy kibice.
4: Myśleliśmy, że Czesi wygrają. Jest fajnie. Przyjechaliśmy z Chicago. Mieliśmy nadzieję, że będzie Polska. Nie ma Polski, ale kibicujemy Czechom. Także do boju Czechy.
5: Było super. Wspomagaliśmy naszych sąsiadów Czechów. Czuliśmy się razem kolorowo, tak jak oni. Także no super. Bardzo fajnie. Pięknie.
2: Przechadzając się po stadionie, dało się dostrzec na trybunach sporo koszulek reprezentacji Polski. Z Atlanty Jan Pachlowski.
1: Te mundialowe wieści jeszcze wzbogacimy jedną ważną informacją dotyczącą naszych reprezentantów, bo Andrzej Rządkowski został srebrnym medalistą rozgrywanych w Antony pod Paryżem szermierczych Mistrzostw Europy. W finale Polak przegrał z Francuzem Rafaelem Savinem 10-15. Z kolei Alicja Klasik wywalczyła brązowy medal. W półfinale przegrała z Niemką Aleksandrą Echler 9-11, ale z brązu cieszyła się jak ze złota.
6: Jestem na pewno bardzo zadowolona, bo jest to mój pierwszy medal w kategorii seniorskiej indywidualnie, więc no, na pewno jest to super, super turniej dla mnie i start. Myślę, że byłam bardzo skupiona na walkach i nie wiem, czy to przez to ciepło, czy właśnie przez skupienie. Czasem nawet gdzieś tam, szczególnie jak musiałam odrabiać, to byłam taka skupiona, że nie wiedziałam, jaki jest wynik i po chwili sobie przypominałam dopiero, że muszę zobaczyć na aparat. Ale myślę, że to było wszystko kontrolowane, no bo jakoś tam jednak doszłam do tego półfinału, więc jestem bardzo zadowolona.
1: A zatem mamy dwa medale. Mistrzostwa Europy potrwają do niedzieli. No i tu też myślę, że jeszcze do końca tych zawodów będziemy mogli pokusić się o jakieś następne krążki. No, przypominamy, Alicja Klasik z brązowym medalem, Andrzej Rządkowski ze srebrem.
7: A Tomasz Kowalczyk powróci za godzinę. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.

0: Na zegarze kwadrans do godziny 7:00. To jest piątkowy poranek w Polskim Radiu 24. I teraz o tym, że sankcje gospodarcze na Rosję zostaną przedłużone o kolejny rok. Zwykle, gdy mówiliśmy o sankcjach, europejskich sankcjach, to zaraz była informacja o tym, że ktoś tam stawał okoniem. No teraz tych okoni już nie ma. Właśnie tego okonia nie ma. Taką decyzję podjęli unijni przywódcy, którzy wczoraj rozpoczęli w Brukseli dwudniowy szczyt. Sprawa Ukrainy była dominującym tematem dyskusji podczas pierwszego dnia spotkania. Wśród zaproszonych gości znalazł się też ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. To był tym okoniem, o którym mówiłem wcześniej, wyjaśni Agata Król.
1: Ten szczyt Unii Europejskiej różni się od wielu wcześniejszych, kiedy szefem węgierskiego rządu był Viktor Orban. Tym razem decyzja o przedłużeniu sankcji wobec Rosji nie była blokowana. Unijni przywódcy jednomyślnie uzgodnili, że obostrzenia gospodarcze będą obowiązywały przez kolejne 12 miesięcy. Wcześniej podobne ustalenia wiązały się ze sprzeciwem Orbana i szantażowaniem Unii. Obecnie Ukraina zyskała pełne wsparcie państw wspólnoty, o czym mówił szef Rady Europejskiej Antonio Costa.
2: Now we have the 27 member states.
1: Obecnie wszystkie 27 państw członkowskich jest zjednoczonych we wspieraniu Ukrainy. Bardzo ważne jest również podkreślenie, że teraz Unia Europejska, Stany Zjednoczone oraz nasi partnerzy z Kanady, Japonii i Wielkiej Brytanii wszyscy współpracujemy, aby nadal wspierać Ukrainę. Sytuacja na Ukrainie i jej dążenie do integracji z Unią Europejską były jednym z głównych tematów pierwszego dnia unijnego szczytu. Kijów miał omawiać m.in. 5 kolejnych klastrów negocjacyjnych. W poniedziałek ruszyły negocjacje tzw. kwestii podstawowych. Zasługujecie na to, ponieważ bardzo ciężko pracowaliście, aby iść naprzód i przeprowadzić niezbędne reformy. Być może latem uda się otworzyć kolejne obszary negocjacyjne. Gdy Ukraina wywiązuje się ze swoich zobowiązań, my również musimy wywiązywać się ze swoich. Powiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Z kolei Wołodymyr Zełenski zaapelował o szybką ścieżkę Ukrainy do Unii. Fragment swojego wystąpienia ukraiński prezydent opublikował w internecie. O przyszłości Europy wolnej, zjednoczonej i żyjącej w pokoju decyduje nasza obrona. To pokazuje, jak wyjątkowa jest nasza sytuacja. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy to dostrzegają i podejmują niezbędne kroki, by pokazać, że Europa naprawdę to ceni i wspiera. Najważniejszym takim krokiem byłaby przyspieszona ścieżka przystąpienia Ukrainy do Unii. Prezydent Ukrainy zapewnił, że jego kraj jest gotowy do jak najściślejszej współpracy opartej na wzajemnym szacunku z każdym z sąsiadów z Unii. Podziękował Węgrom, Polsce, Rumunii i Słowacji oraz pozostałym krajom wspólnoty. Na marginesie szczytu prezydent Zełenski spotkał się z szefem polskiego rządu. Jestem wdzięczny Polsce za wspieranie Ukrainy od pierwszych dni rosyjskiej inwazji, napisał potem w mediach społecznościowych, dodając, że to wsparcie ma ogromne znaczenie dla naszego regionu i całej Europy. To pierwsza rozmowa Donalda Tuska i Wołodymyra Zełenskiego od momentu pojawienia się napięć o charakterze historycznym między oboma państwami. Na przełomie maja i czerwca prezydent Zełenski nadał imię bohaterów UPA jednemu z oddziałów ukraińskiego wojska. Decyzja ta wywołała w Polsce falę krytyki i oburzenia. Polski premier odbył z kolei pierwsze od lat spotkanie przywódców Grupy Wyszehradzkiej przed unijnym szczytem w Brukseli.
3: Dla Petera Madziara, ale dla mnie też, to jest taki moment wyjątkowy, bo bardzo chcę odblokować też tę grupę, ponieważ mamy parę rzeczy wspólnych do załatwienia w Europie.
1: Mówił premier Donald Tusk, a szef węgierskiego rządu Peter Madziar napisał później w mediach społecznościowych, że premierzy Polski, Czech i Słowacji przyjęli jego zaproszenie na Węgry najbliższy wtorek. Szczyt Unii Europejskiej zakończy się dzisiaj. Głównym tematem drugiego dnia spotkania są unijne finanse i ustalenie nowych wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2028-2034. Rozstrzygnięć w tej sprawie dziś nie należy się spodziewać. Z Brukseli Agata Król, Polskie Radio.
0: Jedenaście minut dzieli nas do godziny 7, a po 7 chwilę po godzinie 7 pierwsza rozmowa polityczna, czyli nasze 24 pytania. Dzisiaj te pytania zadawać będzie Agnieszka Drążkiewicz, która jest już ze mną w studiu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: To może powiedzmy, że pierwszym gościem będzie Barbara Socha z Kancelarii Prezydenta.
4: Tak.
0: I będą pytania o bazę wojskową. Tak,
4: oczywiście,
0: też?
4: No to jest oczywista oczywistość, tak, tak bym powiedziała.
0: Ale może tam w kancelarii wiedzą, co prezydent Nawrocki powiedział prezydentowi Trumpowi, albo odwrotnie?
4: Wydaje mi się, że na pewno wiedzą.
0: Znaczy, ciekawe, czy powiedzą.
4: Zapytamy pani minister. Na pewno zapytamy też o właśnie te kwestie ukraińskie. Tutaj Agata przed chwilą z Brukseli donosiła, że właśnie było takie spotkanie trochę na marginesie unijnego szczytu. Zełenski potem napisał w mediach swoich społecznościowych, że bardzo dziękuję Polsce za wsparcie, ale musimy zapytać panią minister, czy to wystarczający ruch ze strony właśnie Kijowa, żeby mówić nadal o tym, że Zełenski jest kawalerem ordenu. Mhm.

0: No właśnie, czy, co z tym orderem, tak?
1: To, no nie to... wiemy, no nie wiemy. 8, pamiętamy 8 czerwca.
0: Tak, no, ale to nie, niejednoznaczne było. I tak prezydent powiedział trochę dyplomatycznie, że na decyzję jeszcze przyjdzie czas, więc czy ten czas nadchodzi, czy...
1: W odpowiednim czasie.
0: Tak, czy
1: tylko
0: już nadszedł,
1: musimy
0: czy...
1: mieć na horyzoncie jeszcze informacje... Te, że już w przyszłym tygodniu będzie ta kolejna, po raz piąty organizowana konferencja o odbudowie Ukrainy międzynarodowa. Współorganizatorem jest przecież prezydent Ukrainy. No zobaczymy, jak to będzie. Tak. Nie mamy żadnych informacji, żeby odwoływał tę wizytę na razie Paweł Kowal, który zajmuje się Ukrainą dla rządu od wielu miesięcy, mówi, że nie ma żadnej negatywnej odpowiedzi ze strony.
0: To dodajmy, że konferencja jest w Gdańsku, 24-26 dzień czerwca i tam Polskie Radio też będzie. Będziemy stamtąd nadawać programy, więc proszę słuchać, tak, programy specjalne. A drugim gościem po 8 będzie generał Mirosław Różański, czyli jak wojsko, to Agnieszka. To jest senator i przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej.
1: Ale kiedyś też był senator Różański bardzo ważnym dowódcą generalnym rodzajów sił zbrojnych, czyli tym dowództwem, który niemal 90%...
0: Tak?
1: Tak, nie.
0: Nie.
1: DORSZ to jest dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Teraz właśnie główny prowadzący właśnie przeszedł szybkie przeszkolenie wojskowe.
0: Tak.
1: Bez pompek, bez...
0: Jak dobrze.
1: Bez pracy z mapą w terenie, bez udzielania pierwszej pomocy.
0: A z mapą
1: pomocy.
0: To ja lubię pracować.
1: Lubisz? Ja się
0: nigdy w żadnym mieście nigdzie nie zgubiłem, więc spokojnie. Nawet bez tam GPS-ów i tak
1: dalej. O to się nadajesz na chociażby terytorialstwo, tak mi się wydaje. Albo
0: tak?
1: Na jakąś tak aktywną
0: zobacz,
1: rezerwę.
0: Mi dzisiaj tak całkiem,
1: właśnie tak patrzę, idealnie się ubrałeś.
0: Dobrze, a generała o co po co będziesz pytała?
1: A jak myślisz? Na pewno bazę. Na pewno bazę.
0: Bazę?
1: No oczywiście. No,
0: ale jakby tak generał mapę rozłożył, to tak by wskazał, gdzie ta baza mogłaby być? Czy tak?
1: Zapytam.
0: Czy nie
1: ja bym obstawiała... No,
0: mówią, że Wielkopolska.
1: Właśnie chciałam to powiedzieć. Bym to obstawiała, tym bardziej, że pamiętaj Grzegorzu i pamiętajcie drodzy nasi słuchacze o tym, że kończą się bardzo ważne inwestycje, między innymi pod Wrocławiem. Tam potężne lotnisko powstaje, jest rozbudowywane za wiele milionów złotych na potrzeby też właśnie amerykańskiej. Mamy też inwestycje w Bolesławcu, też amerykańską, dla Amerykanów, no tak można powiedzieć,
0: no
1: dla
0: tak,
1: wojsk amerykańskich.
0: Wiesz,
1: mamy jeszcze Poznań.
0: No tak, ale
1: duży
0: tak,
1: garnizon.
0: Policzmy po prostu, bo jeżeli tych żołnierzy miało być 5 tysięcy, no to z rodzinami to będzie tak mniej więcej 10-15, plus jeszcze jacyś trenerzy, nauczyciele, cały staw.
1: No nauczyciele to są
0: no przecież te szkoły tamtejsze muszą po angielsku uczyć tych dzieci, tak?
1: A to u nas nie potrafią.
0: No ale to aż tylu podejrzewam nauczycieli nie ma, żeby wydrenować polski system.
1: Trzeba zapewnić całą...
0: No za 20 tysięcy będzie, no.
1: Całą,
0: to całkiem spore miasteczko, no.
1: No tak.
0: Tak, no może
1: garnizon musi powstać normalnie, potężny garnizon. No tak jak to jest czy w Ramsztajn, czy w innych miejscach na terytorium głównie zachodniej części Niemiec, dawnej tej części zachodniej. No tam rzeczywiście to są takie mikromiasteczka.
0: Podobno się wyludniają, więc może tam jakieś miasteczko trzeba.
1: A w ogóle jest generalnie przecież też tam region zachodni, jeden mocno wyludniony, jest głównie dużo lasów.
0: No tak, też, to prawda. Agnieszka Drążkiewicz. Po 7 i po 8 polityczne rozmowy na antenie Polskiego Radia 24. To jeszcze jedna zapowiedź, drodzy Państwo, przed godziną 7, bo dziś w Sejmie głosowanie nad ustawą, która ma powiązać numer PESEL z zarobkami lekarzy. To pokłosie tego milionera z Szpitala Południowego. Przepisy przygotowane przez rząd to pierwszy krok w kierunku uporządkowania systemu płac w ochronie zdrowia, a dyskusja nad kolejnymi zmianami już się toczy i toczy się na razie wewnątrz koalicji rządowej. O szczegółach tej dyskusji opowie Michał Fabisiak.
2: Zdaniem rządu ustawa o powiązaniu numeru PESEL z zarobkami lekarzy poprawi transparentność w zatrudnianiu personelu medycznego. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda wskazała, że obecnie dane o zarobkach są zanonimizowane i nie wiadomo, ile zarabia dany lekarz.
3: My tutaj dzisiaj mówimy również o cząstkach etatu w szpitalach, mówimy o kilku godzinach czasami w szpitalach. Pracuje personel w różnych szpitalach, więc to nie jest proste do określenia. Znamy średnie, natomiast nie możemy ich przypisać do konkretnych osób. Oczywiście możemy się wypowiadać jedynie na temat umów o pracę i znamy te minimalne wynagrodzenia z umów o pracę, ale jak wiemy, personel również pracuje na kontraktach.
2: Projekt ma być punktem wyjścia do kolejnych zmian, aby położyć kres wysokim zarobkom lekarzy. Te, jak zauważa wicepremier, prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, są dziś w czołówce europejskiej.
4: Dzisiaj Polska jest w samej czołówce. Według niektórych statystyk jest w pierwszej piątce państw pod względem zarobków lekarzy, więc na pewno jesteśmy powyżej średniej. Możemy podjąć tutaj decyzję, ale...

0: musi być akceptacja ze strony Pałacu Prezydenckiego.
1: Ludowcy uważają, że remedium może być odejście od kontraktów oraz zmiany w funkcjonowaniu szpitali powiatowych, o czym mówi poseł ugrupowania Jarosław Rzepa.
2: Szpitale powiatowe mają być szpitalami uzupełniającymi, czyli współpracującymi z tymi szpitalami, żeby nie było podkupowania lekarzy, horrendalnych stawek, tylko po to, żeby oddział istniał, to się nam, załóżmy, kogoś prosi o to, żeby na tej liście płac był. Nie. Musimy to z tym całkowicie skończyć, czyli reorganizacja.
1: Propozycje na stole kładzie również Lewica,
3: które mówią o górnym pułapie wynagrodzeń dla lekarzy. Druga rzecz to jest albo publiczna ochrona zdrowia, albo prywatna ochrona zdrowia. Taka transparentna, rzeczowa ewidencja czasu pracy lekarzy. No to wydaje się dość racjonalne.
1: Mówi poseł tej partii Tomasz Trela. Natomiast Adam Luboński z Polski 2050 uważa, że należałoby przypisać składkę zdrowotną do pacjenta, jak ma to miejsce w przypadku ZUS.
4: Tyle razy, ile pan był u lekarza domowego, tyle zapłaci pan faktur. I tyle system pobierze. Jeżeli pan nie był, to pana środki zostają w tym systemie. Jeżeli taksówkarz wystawia panu paragon, jeżeli w sklepie, w dyskoncie spożywczym dostaje pan paragon za to, co pan ma w koszyku, to samo powinno być u lekarzy rodzinnych.
1: Debata nad uporządkowaniem płacy lekarzy dopiero się rozpoczyna. Pierwszym krokiem ma być uchwalenie projektu o powiązaniu PESEL z zarobkami. Dla Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak.
5: Reklama.
6: Marian, a ty komu kibicujesz?
7: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
6: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
10: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi ośmiu premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
7: A, ale mi gorąco, Barbara.
6: Mnie też, Marian.
7: To co, klima?
6: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
7: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
6: No przecież.
7: No.
11: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
12: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
13: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
5: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
14: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
15: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
16: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
15: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
16: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
14: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
15: Jacek Czarnecki
16: i Roch Kowalski.
5: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Załański i Tusk rozmawiali w Brukseli, w tle bolesna historia i dyplomatyczne napięcia. Wiodąca hipoteza to zabójstwo na zlecenie, dziś przesłuchanie zamachowca z Białej Podlaskiej. Będzie też szczegółowa prognoza na weekend. Do Polski wkracza fala upałów. Minęła siódma. Aleksandra Kozera, zapraszam. Na początek Bruksela i delikatne ocieplenie w stosunkach polsko-ukraińskich. Premier Donald Tusk rozmawiał z prezydentem Zełenskim w kuluarach unijnego szczytu. O czym i co z tego wynika, opowie Agata Król.
2: Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że rozmowy dotyczyły kwestii dwustronnych integracji Ukrainy z Unią Europejską, a także wyzwań, przed którymi stoi Europa w związku z rosyjską agresją. Jestem wdzięczny Polsce za wsparcie Ukrainy od pierwszych dni rosyjskiej inwazji, napisał ukraiński przywódca i dodał, że to wsparcie ma ogromne znaczenie dla naszego regionu i całej Europy. To pierwsza rozmowa Donalda Tuska i Wołodymyra Zełenskiego od momentu pojawienia się napięć o charakterze historycznym między oboma państwami. Na przełomie maja i czerwca prezydent Zełenski nadał imię bohaterów UPA jednemu z oddziałów ukraińskiego wojska. Decyzja ta wywołała w Polsce falę krytyki i oburzenia. Z Brukseli Agata Król, Polskie Radio.
1: Prezydent Nawrocki rozważa odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego, najwyższego polskiego odznaczenia państwowego. Co nowego w tej sprawie? Dopytamy tuż po informacjach. Naszym gościem będzie Barbara Socha z Kancelarii Prezydenta. Polska i Stany Zjednoczone gotowe do rozmów o stałej bazie wojsk USA w naszym kraju. Pismo, w którym polski rząd zaprasza Amerykanów do negocjacji, trafiło za ocean kilkanaście dni temu. Wczoraj podczas narady szefów obrony państw NATO w Brukseli kierownictwo MON-u dostało pozytywną odpowiedź z Pentagonu. To spodziewana i niespodziewana deklaracja, komentował w rozmowie z nami redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej, ekspert militarny Mariusz Cielma.
3: Trochę chyba się spodziewaliśmy, że tak Amerykanie do tego podejdą, ale z drugiej strony no przynajmniej tak to zakomunikował minister Kosiniak-Kamysz, że no uzyskał taką oficjalną, że tak powiem, informację o tym, że polska propozycja dotarła do Stanów Zjednoczonych i oni jako Pentagon, jako amerykańskie siły zbrojne chcą na ten temat rozmawiać.
1: Według eksperta w pierwszej kolejności należy ustalić, jakiego rodzaju wojska trafią do Polski. Od tego zależeć będzie cała logistyka budowy stałej bazy. Służby szukają zleceniodawców zabójstwa w Białej Podlaskiej. Wczoraj w ręce policji trafił mężczyzna z gruzińskim paszportem. Według śledczych to on pociągnął za spust i bezpośrednio odpowiada za śmierć rosyjskiego artysty, który krytykował Władimira Putina. Na pierwszy plan wysuwa się wątek zabójstwa na zlecenie, mówi koordynator służb specjalnych minister Tomasz Siemoniak.
4: Hipoteza dotycząca tego, kto może za tym stać, jest dość oczywista i wynika z tego, jaką działalność prowadził zamordowany obywatel Rosji. Był krytykiem Putina, Kadyrowa. Nie trzeba tutaj jakichś specjalnych dowodów. Te dowody chcemy zdobyć. Mamy głównego podejrzanego i niewątpliwie jego przesłuchanie, analiza jego środków łączności, analiza jego powiązań tutaj przyniesie odpowiedzi. Na tym etapie śledczy zakładają bardzo wiele różnych hipotez.
1: Dziś podejrzewany o zabójstwo ma zostać przesłuchany w prokuraturze w Lublinie. Później sąd podejmie decyzję o areszcie. Uwaga na groźne upały. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla sześciu województw zachodniej Polski. Alerty obowiązują aż do niedzieli. Weekend to kulminacja gorąca, mówi klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, profesor Bogdan Chojnicki.
5: W wielu miejscach w Polsce słupki termometrów osiągną wartości powyżej 30 stopni Celsjusza. Ostatnimi czasy trochę było z nami chłodne powietrze, które nawiasem mówiąc dostarczyło nam dużą ilość wody. Teraz przyszedł czas na już taką emanację fizyczną w atmosferze zmiany klimatu, czyli bardzo wysokie temperatury.
1: W czasie upałów najważniejsze jest ograniczenie przebywania na słońcu i picie dużych ilości wody. A dla ochłody można się wybrać do kina. Na ekrany wchodzi nowy film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż przez zrujnowane Niemcy. Podczas głównym bohaterem tego filmu jest wybitny pisarz, laureat Nagrody Nobla, ale to nie jego dokonania są w filmie najważniejsze. To obraz wielu aspektów życia, tak mówi Paweł Pawlikowski.
6: Jest o polityce, o historii. O tym, jak czasami znajdujemy się w momencie, gdzie system, w którym się wychowaliśmy, który działał, nagle już nie działa i jakieś nowe narracje wtargają na ten teren i człowiek musi się opowiedzieć.

0: wiedzieć po jakiejś stronie, a żadna ze stron tak do końca nie odpowiada temu, co człowiek czuje i wie. Ale też jest o ojcu, córce, bracie, miłości, zdradzie i tak dalej, czyli o wszystkim.
1: Przypomnijmy, na tegorocznym festiwalu filmowym w Cannes Paweł Pawlikowski został wyróżniony Złotą Palmą za najlepszą reżyserię.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Akurat przed weekendem do Polski, jak już wspominałam, zawita typowo wakacyjna pogoda. Temperatura na zachodzie przekroczy dziś 30 stopni w cieniu. W centrum będzie 26, najchłodniej nad samym morzem, tam maksymalnie 22 stopnie. Zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane. W rejonie najwyższych temperatur, czyli od Pomorza Zachodniego aż po Dolny Śląsk, pojawią się burze i ulewy.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: Czyli kremik z filtrem, cokolwiek na głowę, kapelusz z na przykład dużym rondem, żeby jednak chronić zwłaszcza u panów łysinkę przed słońcem, no i okulary przeciwsłoneczne też by się przydały. Piątek, 19 dzień czerwca, prognozujemy upały na weekend i o tym mówić będziemy dzisiaj dużo. 170 dzień roku będzie trwał 16 godzin 46 minut i to jeden z tych najdłuższych dni w roku. Słońce w stolicy zajdzie punktualnie o 21. A świętują dzisiaj Bonifacy, Gerwazy, Julianna, Michalina, Protazy i Romuald. Takie trochę nietypowe imiona, może nie bardzo popularne dziś, ale gdyby ktoś w swoim otoczeniu miał osoby o tych właśnie imionach, to najlepsze życzenia proszę przekazać także od nas, od Polskiego Radia 24. Grzegorz Lądczak, będę z Państwem do 9, a teraz już 7 minut po 7.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
5: I nasz pierwszy polityczny gość, Barbara Socha, Kancelaria Prezydenta. Witam serdecznie, pani minister.
6: Dzień dobry.
5: Pani minister, mamy od wczoraj, od popołudnia informację ze Stanów Zjednoczonych przekazaną przez wicepremiera Kośniaka-Kamysza, który mówi, że mamy pozytywną deklarację, informację ze strony szefa Pentagonu. Ameryka jest otwarta na rozmowy na temat stałej bazy wojsk amerykańskich nad Wisłą.
6: Tak, cieszymy się z tego oczywiście, natomiast to jest zasługa pana prezydenta Nawrockiego, który bardzo usilnie od samego początku swojej prezydentury zabiega o takie podejście administracji amerykańskiej. Jego relacje z panem prezydentem Trumpem, jak widać, wydają owoce. Pan prezydent często powtarza, że prezydent Trump w zasadzie ze wszystkich ustaleń, które poczyniają, wspólnie się wywiązuje. No i tutaj mamy najlepszy tego przykład. Dobrze, że rząd tutaj reaguje szybko i mam nadzieję, że cały ten proces wyboru lokalizacji, później wszelkich inwestycji potrzebnych do tego, żeby ta baza mogła powstać w Polsce szybko, no, że to będzie przebiegało sprawnie. Tutaj jest absolutnie pełne wsparcie kancelarii, otoczenia pana prezydenta i oczywiście pana prezydenta.
5: No właśnie, powiedziała pani o bardzo ważnych rzeczach, bo od takiej deklaracji do realizacji, czyli do stałej bazy amerykańskiej, jeszcze sporo czasu musi upłynąć. Muszą być szczegółowe uzgodnienia, no właśnie tak jak chociażby to te kwestie logistyczne, albo na przykład to, żebyśmy wiedzieli, jakie wojska tak naprawdę nad Wisłę mogłyby przyjechać, bo od tego też zależy, podejrzewam, jak duża taka baza miałaby być, jaka ta szeroka logistyka miałaby się tutaj w Polsce pojawić. Czy prezydent, czy pani wie, planuje jakieś takie spotkanie? Wiemy, że jeszcze będąc w Stanach Zjednoczonych, na urodzinach prezydenta Trumpa, minister Przydacz zapowiadał takie spotkanie, rozmowę właśnie z wicepremierem Kośniakiem-Kamyszem, czy wobec tych informacji z wczoraj z Brukseli, takie spotkanie powinno być, nie wiem, szybciej zorganizowane, powinno być też tutaj chociażby na linii, nie wiem, Ministerstwo Obrony, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
6: Pani redaktor, z moich informacji wynika, że takie rozmowy toczą się ciągle. To znaczy, to nie jest tak, że to jedno spotkanie się wydarza i po nim wszystko się dzieje. To jest praca dosyć żmudna, że tak się wyrażę.
5: W zaciszu gabinetów.
6: Tak, i ona się dzieje. Ona się dzieje i dlatego cieszymy się, że te decyzje, które przywozi pan prezydent Nawrocki ze Stanów Zjednoczonych, one tutaj spotykają się z reakcją rządu i bardzo dobrze tak powinno być, bo to jest strategicznie dla nas ważne, żeby taka

0: w Polsce powstała, żeby wojska amerykańskie, które będą teraz poddane przeglądowi w Europie, tu sekretarz wojny Pete Hegseth zapowiedział, że to pół roku mniej więcej potrwa ten przegląd wojsk amerykańskich w Europie. No my dzięki pracy pana prezydenta Nawrockiego i ministra Przydacza i wielu innych osób, które są zaangażowane w to, żeby te relacje ze stroną amerykańską były na jak najlepszym poziomie, no widzimy tego pozytywne skutki, bo w czasie, kiedy rzeczywiście Stany Zjednoczone redukują obecność w Europie, są zajęte na wielu innych frontach, że się tak wyrażę, to rzeczywiście Polska tutaj pozostaje w ważnym, strategicznym sojuszu i tutaj się nic nie zmienia. I powtórzę jeszcze raz, jest to ogromna zasługa, również osobista pana prezydenta Nawrockiego.
1: Co to będzie oznaczało, pani zdaniem, jak taka baza rzeczywiście zacznie? No podejrzewam, że w ciągu 2-3 lat coś takiego mogłoby zacząć funkcjonować. Co to będzie oznaczało dla Polski?
0: To jest, nie wiem w ciągu jakiego czasu. Tutaj czytałam wypowiedź pana premiera Kosiniaka-Kamysza, gdzie o ile się nie mylę, wspomniał o wieloletniej perspektywie. No ja mam nadzieję, że to wiele lat nie będzie aż tak wiele. I że właśnie dlatego mówiłam na początku o tym, że liczę tutaj na sprawne procedowanie i sprawne negocjacje i sprawne postępy tego procesu. Natomiast to będzie oczywiście oznaczało ogromne wzmocnienie naszego bezpieczeństwa. Myślę, że będzie to kolejny powód, dla którego Rosja, która rzeczywiście zagraża nam i całemu regionowi, no nie odważy się na żaden ruch, który by mógł zagrażać naszemu bezpieczeństwu.
1: Wspomniałam o ministrze Przydaczu, który zapowiadał takie spotkanie właśnie na linii prezydent Karol Nawrocki, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, jeszcze bez tej informacji potwierdzonej wczoraj przez sekretarza Pita Hegsetha w trakcie obrad ministrów obrony. To jest takie spotkanie w kwaterze głównej, na to się odbyło przed szczytem. Minister Przydacz mówił, relacjonował ten pobyt prezydenta Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych, mówiąc, że była rozmowa prezydentów na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa. Czy pani ma taką wiedzę, o czym dokładnie rozmawiano? No oczywiście oprócz tych relacji militarnych, wojskowych.
0: Pani redaktor, cała podróż pana prezydenta Nawrockiego, pobyt w Stanach, wizyta w Stanach Zjednoczonych przy okazji urodzin Donalda Trumpa, to nie było tak, jak niektóre media przedstawiają, że to był, przepraszam za kolokwialne wyrażenie, wypad na imprezę. To była rozmowa, to była wizyta robocza, w trakcie której no, były omawiane właśnie przede wszystkim te kwestie związane z bezpieczeństwem i dzisiaj już możemy o tym konkretnie mówić, chociaż rozmowy na ten temat trwały, ja to podkreślę jeszcze raz, od samego początku prezydentury pana Karola Nawrockiego. Te rozmowy dzisiaj wchodzą w taką fazę już realizacji. No i to było wszystko omawiane, tak jak rozmawiałyśmy, proces dosyć skomplikowany, wymagający no, konsekwentnej pracy nad tym tematem, ale to nie jedyny, bo mowa też była i rozmowy cały czas trwają tutaj. Pan prezydent też wspiera taką gotowość amerykańską, bym powiedziała, do tego, żeby rozwijać naszą współpracę regionalną, szczególnie jeśli chodzi o energetykę, szczególnie jeśli chodzi o gaz. To się wiąże oczywiście z tym, że Polska mogłaby być tutaj pewnego rodzaju hubem dla naszej części Europy i też nad tym pracujemy. Temu są poświęcone chociażby relacje, spotkania wcześniej z rządem Viktora Orbana, a teraz Petera Madziara. Tutaj ta zmiana władzy też nie ma znaczenia w tym sensie, że polskie interesy i interesy naszego regionu, no o nich rozmawiamy z każdym, kto aktualnie rządzi. Więc tutaj to jest system naczyń połączonych i na rzecz tych wszystkich strategicznych dla Polski ważnych spraw pan prezydent pracuje i tak jak mówię, to się nie odbywa tylko wtedy, kiedy widzimy w mediach spotkania na szczycie. To jest praca, którą w sposób ciągły wykonuje i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, pan minister Grodecki i pan minister Przydacz i wiele innych osób, które z panem prezydentem współpracują.
1: Pani minister, jak pani myśli, jak pani zakłada, kiedy przyjdzie taki moment, że opinia publiczna pozna decyzję prezydenta Karola

0: Nawrockiego w kwestii orderu Orła Białego?
1: Myślę, że bardzo niedługo. Tutaj wszystko przebiega zgodnie z planem. Po zapowiedzi prezydenta i wniosku do kapituły orderu, kapituła się spotkała. Była opinia, było stanowisko przekazane panu prezydentowi. Pan prezydent podjął decyzję najpierw o tym, że w związku z tą sytuacją, no, można powiedzieć, da pewien czas do namysłu czy do reakcji dla prezydenta Zełenskiego.
0: Czy ten czas już się kończy powoli?
1: Myślę, że się kończy. Myślę, że się kończy, więc decyzję, jeśli chodzi o tą sprawę, to decyzję pana prezydenta poznamy raczej wcześniej niż później.
0: Czy myśli pani, że takim mikroociepleniem tego wizerunku prezydenta Zełenskiego może być to jego wczorajsze spotkanie na marginesie szczytu unijnego i też potem wpis w mediach społecznościowych, że jest bardzo wdzięczny Polsce za wsparcie, wieloletnie wsparcie. Mówimy oczywiście o tej pomocy związanej z konfliktem u naszego wschodniego sąsiada. Czy to wystarczy, czy to jest za mało?
1: Pani redaktor, gdyby to ode mnie zależało, to powiedziałabym, że nie wystarczy. Decyzję oczywiście podejmuje pan prezydent. Ja, komentując to spotkanie, które pani przywołuje, powiem, że media bardziej odnotowały to, że tym spotkaniem pochwalił się prezydent Zełenski, nie pochwalił się w swoich mediach społecznościowych premier Tusk. Nie wiem, jakie są tego przyczyny, powody i jak to interpretować, więc nie będę tego interpretować. Na przykład, o właśnie, więc dlatego mówię, gdyby to ode mnie osobiście zależało, to oczywiście to by nie wpłynęło na decyzję, dlatego że tutaj ważne są czyny przede wszystkim.
0: Z kancelarii prezydenta, z najbliższego otoczenia prezydenta Karola Nawrockiego docierają do mnie takie informacje, że no cały czas ten mikromargines na reakcję stosowną, odpowiednią do tego, co się stało wokół sprawy UPA i rzezi wołyńskiej, cały czas jeszcze daje kancelaria prezydenta taki mikromargines na odpowiednią właśnie reakcję i na odpowiednie zachowanie władz Kijowa.
1: Pani redaktor, ja nie wiem dokładnie, kiedy pan prezydent ogłosi swoją decyzję i w zasadzie w każdym momencie, gdyby się w tej chwili pojawiła taka informacja, że prezydent Zełenski się wycofuje z tych decyzji, o których mówimy, to myślę, że mogłoby to wpłynąć na decyzję pana prezydenta, tak? No ale póki co takich sygnałów nie widzimy, a myślę, że czasu minęło już dużo. Więc spodziewam się tutaj dosyć rychłej decyzji pana prezydenta.
0: Czy to jest tak, że w tej sprawie z ukraińską stroną trudno się po prostu rozmawia?
1: Panie redaktor, rozmowy dwustronne w ważnych sprawach i trudnych sprawach zawsze są trudne. My zawsze jesteśmy otwarci na te rozmowy i te rozmowy przeprowadzamy, no, powiedziałabym, twardo w interesie naszym, w interesie Polski i w interesie naszego społeczeństwa. Dlatego no, te rozmowy są trudne, ale one, to nie jest tak, że ich nie ma.
0: Widzi pani tak? Takie zrozumienie ze strony ukraińskiej, chociażby po tych reakcjach już, jak to mleko się przysłowiowe rozlało, no były tam takie formy mikroprzeprosin albo tłumaczenia się, że to nie było celowe, nie przeciwko Polsce i tak dalej, i tak dalej. Widzi pani, że to jest próba zrozumienia polskiej racji stanu i polskiego punktu widzenia na bardzo, bardzo trudną, bolesną historię?
1: Pani redaktor, trudno mi to oceniać. Nie uczestniczę osobiście w tych rozmowach.
0: Ale chociażby po tych wpisach i reakcjach publicznych.
1: Takich sygnałów ja specjalnie nie widzę, nie słyszałam o takich w otoczeniu pana prezydenta. My skupiamy się w tej chwili na... Ja skupiam się w tej chwili na konferencji, która w poniedziałek, i przy tej okazji chcę państwa do niej zaprosić, zachęcić, albo do jeszcze być może uda się zarejestrować. Mówię o konferencji Poland Future Summit. To jest duża całodniowa konferencja w Warszawie. O 10:00 otworzy ją pan prezydent Nawrocki ze swoim przemówieniem dotyczącym przyszłości Polski, bo na tej konferencji będziemy mówić o dwóch najważniejszych wyzwaniach, które stoją przed nami. Pierwsze, jak utrzymać wzrost gospodarczy w Polsce. Drugie, jak odwrócić negatywne trendy demograficzne, bo nikt nie ma wątpliwości, że te negatywne trendy demograficzne zaczynają i zaczną oddziaływać również na nasz wzrost gospodarczy. I tak jak w innych krajach, co pokazuje doświadczenie Japonii, Korei, no czeka nas stagnacja gospodarcza, jeżeli sobie z tymi problemami nie poradzimy. Zaprosiliśmy również gości ze świata, wybitnych ekspertów, profesorów, demografów, ekonomistów.

0: ze Stanów Zjednoczonych, właśnie z Japonii i kilku innych krajów. Będziemy mówić o tym, jaki mamy pomysł na to, by polska gospodarka mogła się dalej rozwijać, bo no, jesteśmy zaproszeni do G20, a nasze ambicje na tym się nie kończą.
1: Pani minister, czy weto do ustawy o statusie osoby najbliższej i umowie o wspólnym pożyciu jest już przesądzone, jest pewne? Kilka dni temu na antenie radiowej Trójki Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek apelowali, Krzysztof Śmiszek bardziej, prosili o takie spotkanie jeszcze ostatniej szansy, jak to mówią europosłowie, żeby z prezydentem móc osobiście porozmawiać. Jest tu jeszcze przestrzeń do jakiejś rozmowy?
0: Pani redaktor, przestrzeń do rozmowy jest zawsze i my rozmawiamy ze stroną rządową na ten temat. Ja rozmawiałam kilkukrotnie w tej sprawie z panią minister Katarzyną Kotulą, również z panią poseł Urszulą Pasławską, która ze strony PSL przewodniczy komisji, tej specjalnej komisji sejmowej, która została powołana do rozpatrzenia tego projektu, ale tak jak komunikowaliśmy, tak jak pan minister Szefernaker tłumaczył, ustawa, która w ten sposób wprowadza, jak to nazwał, quasi-małżeństwa, no nie ma na nią zgody pana prezydenta, jest zgoda na to, żeby ułatwiać codzienne funkcjonowanie osobom, które faktycznie żyją w związkach, i to jest absolutnie, to jest strona, która ma poparcie pana prezydenta. O tym zresztą pan prezydent już mówił na etapie kampanii wyborczej. Natomiast nie ma zgody na pewien rodzaj demolowania prawa. Demolowania mówię w tym sensie, że ta ustawa, sama ta ustawa, w tej ustawie tego nie widać. Natomiast jest druga ustawa, o wiele bardziej obszerna, która liczy ponad 200 stron, i która w ponad 200 ustawach wprowadza zmiany.
1: Mówi pani o kwestiach podatkowych bardziej?
0: Nie, mówię o wszelkich kwestiach, dlatego że ja zachęcam naprawdę naszych słuchaczy, żeby dzisiaj w dzisiejszym świecie sztucznej inteligencji jest to całkiem łatwe. Można szybko znaleźć ten projekt i zobaczyć, jak on został skonstruowany. Tak zwane przepisy wprowadzające, o tej ustawie mówię, to jest ustawa, która wprowadza zmiany w ponad 200 ustawach. Która wprowadza zmiany w zasadzie w każdym obszarze życia. Gdzie się tylko w ustawach polskich pojawia słowo małżeństwo, tam są wprowadzane zmiany. W kodeksie pracy na przykład zmienia definicję rodziny, gdzie wprowadza, w moim przekonaniu, ja nie jestem prawnikiem, ale do tej ustawy również zgłaszał wiele uwag Rzecznik Praw Obywatelskich, wprowadza duże zamieszanie, bo jeżeli w jednej ustawie ważnej, jakim jest kodeks pracy, zmienia się definicję rodziny i się wprowadza zapis, że obok żony, męża, matki, ojca, córki, syna, osoba najbliższa jest takim samym członkiem rodziny w myśl tej ustawy, no to tak naprawdę to zmienia w dużym stopniu wiele innych kwestii. Wprowadza wszystkie uprawnienia, jakie mają małżeństwa, wszystkie.
1: No dobrze,
0: z wyjątkiem
1: ale
0: adopcji
1: minister,
0: dzieci na tym etapie.
1: Tak? Tak, ja rozumiem. Pani minister, no dobrze, ale co musiałoby, mówiąc kolokwialnie, wypaść z tego projektu, żeby prezydent zgodził się na to, żeby ustawę o statusie tej osoby najbliższej, już tak to nazwijmy, żeby mógł prezydent podpisać? Bo ja rozumiem, że tutaj cały czas jest ta narracja, żeby dbać o dobro rodziny, ale co powinno, albo co moglibyście podpowiedzieć rządowi, żeby wyrzucić, wykasować, żeby była zgoda?
0: Krótko, zrezygnować z tych wszystkich zapisów, gdzie związki partnerskie, czy te osoby najbliższe, jak to nazywa ustawa, są zrównywane z małżeństwem. No to jest, myślę, bardzo proste i my to komunikowaliśmy od samego początku. No nie ma zgody na wprowadzanie małżeństw jednopłciowych, bo coś takiego w polskim porządku nie istnieje i oznaczałoby to wymóg najpierw zmiany konstytucyjnej, bo polska konstytucja mówi jasno, co to jest małżeństwo.
1: A to, że zmienimy nazwę... związki partnerskie damsko-męskie też nie będą miały tych praw żadnych.
0: Pani redaktor, każdy związek nieformalny, każda kobieta i mężczyzna, którzy są w związku, mogą zawrzeć małżeństwo w Polsce. Jeżeli tego nie robią, to nie robią tego z jakichś powodów. I dobrze, że pani o tym wspomniała. Ja nie wiem, na jakiej podstawie mówi się o 2,5 miliona osób, dla których ta ustawa miałaby zmienić sytuację. Nie mamy tylu związków formalnych. Zresztą, pani redaktor, ja od wielu lat się zajmuję tymi sprawami i znam mnóstwo badań.

0: też uczestniczyłam w takich badaniach w grupach fokusowych, śledząc te rozmowy. Związki nieformalne w Polsce kobiet i mężczyzn, przede wszystkim to są związki, które wynikają z tego, że te osoby nie chcą zawierać małżeństw, nie chcą formalizować swoich związków.
1: Czyli nie chcą też korzyści, rozumiem pani zdaniem.
0: Ale pani redaktor, no to my mówimy o pewnej zmianie filozofii. Jeżeli są jakieś korzyści, tak to zazwyczaj w życiu jest i państwo też tak powinno postępować, że korzyści wynikają z podjęcia jakichś obowiązków. A tutaj mówimy trochę na zasadzie, mamy buspasy dla samochodów elektrycznych, bo one nie generują zanieczyszczenia i jest to pewien przywilej, a teraz wprowadźmy taką zasadę, że niech buspasy są dla wszystkich. I dla tych, którzy wprowadzają, którzy są elektryczni i dla tych, którzy nie. No to co to za przywilej wtedy?
1: Barbara Socha, Kancelaria Prezydenta, bardzo dziękuję. Musimy już
0: bardzo
1: kończyć.
0: Dziękuję, dobrego dnia życzę wszystkim.
1: Wzajemnie.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: A na zegarze 26 minut po godzinie 7.
2: Przegląd prasy.
3: W gazetach dzisiaj trudne pytania. Ile powinni zarabiać lekarze? To jest magazyn Polska Puls. I tutaj sprawa lekarza milionera i saloniku VIP na Sorze może bardzo zaszkodzić ekipie Donalda Tuska i koalicji rządzącej. Na czwartej stronie tejże gazety można więcej na ten temat przeczytać. No to idziemy tutaj i czytamy, że historia lekarza milionera i saloniku VIP, to oczywiście cudzysłów ujęte sformułowania, na Sorze w Szpitalu Południowym. Oczywiście, jeśli takowy istnieje, to woda na młyn opozycji. Tematy służby zdrowia zawsze interesowały Polaków, także dlatego, że na oddziałach ratunkowych na przyjęcie i opiekę godzinami czekają. No to mogą poczytać, prawda, o tym, jak oni czekają godzinami w sytuacjach, bym powiedział, no niekoniecznie VIP-owskich, o tym, jak władza się mości, tak można by powiedzieć. No, czy to są nowe ośmiorniczki, bo tak się o tym trochę mówi. No można powiedzieć, że tak, ale z drugiej strony szybka reakcja rządu też zasługuje na zauważenie, prawda? No kiedyś nie było takich sytuacji, raczej było zamiatanie pod dywan, a teraz proszę bardzo, pan stracił pracę, pan nie jest radnym, pan oddał pieniądze, zarząd szpitala do dymisji, jest nowe kierownictwo. No trzeba być też uczciwym i zauważyć, że późno bo późno, po fakcie bo po fakcie, ale jednak decyzje są podejmowane. Wyborcza. Na pierwszej stronie wstępne porozumienie podpisane i tutaj tematyka międzynarodowa przetrwał wojnę z najpoważniejszą armią świata. Nie zrezygnował z programu nuklearnego, za to pokazał, że w każdej chwili może zatrząść globalnymi rynkami. Kto? Iran. I to podobno Iran ugrał więcej na tym porozumieniu, którym chwali się Donald Trump i chwali się, że to on wygrał wojnę z Iranem. No, chwalić się wolno każdemu oczywiście. Rzeczywistość zwykle zapisana jest, tego nas uczą banki, prawda? Drobnym drukiem i gdzieś na szóstej, siódmej stronie. Ciekawe, co w tym porozumieniu na tej szóstej, siódmej stronie jest. Na razie J.D. Vance, czyli wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, nie leci do Szwajcarii, by podpisywać szczegóły tego porozumienia, bo podobno Izrael niekoniecznie jest chętny, żeby zawieszać tutaj jakiekolwiek działania wojenne. Kto zyskał na tej wojnie, też w Rzeczypospolitej mogą państwo przeczytać. I o tym, że ukraińskie firmy rosną nad Wisłą. Ukraińcy są najbardziej liczną grupą zawodową przedsiębiorców. Dla części z nich Polska stała się bazą do ekspansji na nowy rynek. O tym w Rzeczypospolitej też można dziś przeczytać.
4: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit.

0: grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 7.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Rządząca koalicja ma nadzieję na więcej amerykańskich wojsk w Polsce. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że Amerykanie są otwarci na dyskusję o stałej bazie US Army w naszym kraju. Powstanie bazy mogłoby iść w parze z większą liczbą amerykańskich żołnierzy w Polsce, mówi nam poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak.
5: Mam taką nadzieję, że będzie zwiększona ilość żołnierzy. My jesteśmy oczywiście gotowi przygotować infrastrukturę, aby taka stała baza była. Dla nas, tak jak wprost mówił pan premier, to jest racja stanu. I ze względów na bezpieczeństwo to jest nam bardzo potrzebne. Będziemy o to zabiegać.
4: Szczegóły tego, jakie wojska trafią ewentualnie do Polski, dopiero zostaną omówione. Dzisiejszych rozmów Stanów Zjednoczonych z Iranem w Szwajcarii nie będzie, przekazało szwajcarskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wcześniej Biały Dom odwołał w tej sprawie wyjazd wiceprezydenta J.D. Vance'a. Powody, jak informują Amerykanie, są czysto logistyczne. Stany Zjednoczone i Iran miały doprecyzować zawarte w tym tygodniu wstępne porozumienie o ponownym otwarciu cieśniny Ormus i zakończeniu wielomiesięcznego konfliktu. Wołodymyr Zełański apeluje o szybką ścieżkę wejścia Ukrainy do Unii. Ten apel pojawił się na szczycie w Brukseli. Ukraiński prezydent opublikował na portalu X fragmenty swojego wystąpienia podczas spotkania z europejskimi przywódcami. O przyszłości Europy wolnej, zjednoczonej i żyjącej w pokoju decyduje nasza obrona. To pokazuje, jak wyjątkowa jest nasza sytuacja. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy to dostrzegają i podejmują niezbędne kroki, by pokazać, że Europa naprawdę to ceni i wspiera. Najważniejszym takim krokiem byłaby przyspieszona ścieżka przystąpienia Ukrainy do Unii. Integracja Ukrainy ze wspólnotą była jednym z tematów rozmowy Wołodymyra Zełenskiego z premierem Donaldem Tuskiem. Do rozmowy doszło w kuluarach brukselskiego szczytu. Koncerty, warsztaty, plecenia wianków, nocne tańce i kino plenerowe. W Krakowie rozpoczynają się dziś trzydniowe wianki. To seria wydarzeń plenerowych nawiązujących do dawnych obrzędów związanych z przesileniem letnim, nocą kupały i nocą świętojańską, mówi Elżbieta Stodolak z krakowskiego biura festiwalowego.
6: W tym roku będzie też hasło nasze przewodnie wianków to między ogniem a wodą. Tradycyjnie już stacje plecenia wianków, konkurs na najpiękniejszy wianek, puszczanie wianków na Wispę, spływy galerami Wisłą i cała masa wydarzeń muzycznych. Koncert na Powiślu, Silent Distro w Collegium Maius u Jotu, Silent Distro w Barbakanie.
4: Warsztaty plecenia wianków odbędą się w kilkunastu miejscach w Krakowie, przede wszystkim na bulwarach wiślanych. Festiwal Wianki potrwa do niedzieli.

0: Właśnie sobie wyobraziłem, jak Ola plecie wianki. Tak jakby...
1: Plotłam, jak byłam mała.
0: Tak?
1: Mhm.
0: No i co?
1: Dobrze mi szło, świetnie. Tak? Koniczynka nade wszystko.
0: Koniczynka.
1: Dzięki koniczynce dobrze idzie, dobrze się gnie i zaplata.
0: No to mały poradnik o poranku państwo już mieli. Najcieplej o 7 było w Słubicach, 21,5 stopnia. Już o 7 rano. Najchłodniej w Suwałkach, ale to chłodno to znaczy 14 stopni, więc źle nie jest. Jak to będzie wyglądać w ciągu dnia? Najcieplej będzie w Zielonej Górze, 32 stopni. Tu widzę, że zaktualizowana już prognoza pogody. Nie tylko burza, ale też deszcz może być w tej części Polski. 31 we Wrocławiu, 30 w Poznaniu i w Gorzowie Wielkopolskim. Tam dzisiaj zdecydowanie najcieplej, ale szanse na burze i deszcze właśnie w tym regionie też największe. Słonecznie i ciepło, nawet bardzo ciepło. Najchłodniej na Podlasiu i Suwalszczyźnie, ale to chłodno to 24-25 stopni. I 25 minut do godziny 8. Tomasz Kowalczyk powrócił. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Cieszysz się z tych upałów?
2: Dla drużyny Meksyku dzisiaj w nocy.

Naprawdę też i temperatury wysokie, i na trybunach tak głośno, i wesoło. Pamiętam też, akurat kiedyś z kibicami Meksyku.

0: Ładna akcja z początku spotkania zakończona golem Michala Sadilka przywróciła kibicom wiarę w reprezentację po porażce z Koreą Południową. Jednak i tym razem Czesi nie utrzymali prowadzenia, a pasywna gra ostatecznie obróciła się przeciwko nim. W końcówce drugiej połowy rzut karny podyktowany po zagraniu ręką Pawła Schulza wykorzystał Tebo Homo-Koena, ustalając wynik spotkania na 1-1. Mieliśmy dobry początek, graliśmy odważnie, co przyniosło kilka okazji. Potem graliśmy już prościej, oddaliśmy inicjatywę przeciwnikom. W końcówce niestety zabrakło sił. Podsumował spotkanie w rozmowie z czeską telewizją kapitan reprezentacji Czech Ladislav Krejci. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: I Czechy i RPA wciąż jeszcze z szansami na awans. W grupie B z ogromnymi szansami na awans Kanada, która rozbiła Katar 6-0, odniosła swoje pierwsze w historii zwycięstwo w Mistrzostwach Świata. 8 meczów potrzebowali, żeby w końcu wygrać i 3 mundiali. A wczoraj wieczorem Szwajcaria pewnie wysoko pokonała Bośnię i Hercegowinę 4-1 i najpewniej też zamelduje się w 1/16 finału. Oprócz mundialu też mamy kilka ciekawych piłkarskich informacji, bo Karol Świderski z Panathinaikosu Ateny przechodzi gdzie? Do Widzewa Łódź oczywiście, yes. Który kupuje jak może. Za 1 000 000 euro ściągnięty napastnik reprezentacji Polski i do 2029 roku pogra. A co ciekawe, podczas Mistrzostw Świata Steve Capuadi, zawodnik Widzewa, też wystąpił i był pierwszym piłkarzem łódzkiej drużyny od 2002 roku, który zagrał na mundialu. Wtedy Arkadiusz Bąk reprezentował barwy Widzewa. No,
2: czekamy na mistrzostwo, czekamy.
1: Czekamy, zobaczymy co to będzie. Na mistrzostwo liczę kilka drużyn. Nie wiemy czy do końca Motor Lublin, który sporo zmienia. Zawodnicy odchodzą, odszedł trener, ale nowy szkoleniowiec został też zatrudniony. Mariusz Misiura został trenerem Motoru Lublin i podpisał kontrakt do 2029 roku.
2: Tomasz Kowalczyk o sporcie, teraz 38 minut po godzinie 7 i halo, halo, Londyn, czy się słyszymy? Halo, halo? Powinna być tam Anna Rączkowska, nasza korespondentka w Londynie. Sprawdzimy. Jest, jest, halo, halo, czy się słyszymy?
3: Jestem, tak, dzień dobry, słyszymy się.
2: Good morning, London. Hello.
3: Hello.
2: No dobrze, sprawdziłem sobie na mapie, drodzy państwo. Zacznijmy od takiego małego, górniczego miasteczka Makerfield. Dobrze wypowiedziałem? Chyba dobrze. To jest między Liverpoolem a Manchesterem.
3: Tak
2: i
3: jest.
2: To takie małe miasteczko może spowodować, że po raz kolejny okaże się, że każdy głos się liczy, może wpłynąć na wyścig o posadę premiera Wielkiej Brytanii. To wytłumacz, o co
3: dokładnie
2: chodzi.
3: Dokładnie tak. Wygrana Burnhama, czyli rywala Starmera, nie jest zaskoczeniem. Wielu spodziewało się, że to właśnie on wygra wybory uzupełniające w Makerfield. Teraz to jest potwierdzone. Burmistrz Manchesteru zdobył niemal 55% głosów, co przyłożyło się na ponad 24 tysiące głosów oddanych przez mieszkańców okręgu. Kandydat Partii Pracy wyraźnie pokonał reprezentanta partii Reform UK i bez problemu utrzymał mandat w okręgu, który od kilku dekad jest no, czymś w rodzaju bastionu Partii Pracy. Sam wynik nie był więc zaskoczeniem. Znacznie większą uwagę zwróciło wystąpienie Burnhama, czyli zwycięzcy, po ogłoszeniu rezultatów. Nowo wybrany poseł mówił o potrzebie zmian, większym znaczeniu północnej Anglii i większym wpływie regionów na decyzje podejmowane przez polityków w Londynie. Przekonywał, że wyborcy oczekują większych inwestycji poza brytyjską stolicą. Padły też słowa o ostatniej szansie na zmianę dla Partii Pracy i o możliwym punkcie zwrotnym. Te właśnie wypowiedzi natychmiast stały się tematem politycznych komentarzy i analiz. I to właśnie może być odpowiedź na pytanie, czy Burnham zmieni układ sił w Partii Pracy. I to dlatego wybory w Makerfield były śledzone w całym kraju. Andy Burnham od jakiegoś czasu pojawia się w brytyjskich mediach jako najpoważniejszy rywal premiera Keira Starmera. Obaj politycy reprezentują, no powiedzmy, nieco inne spojrzenie na przyszłość ugrupowania. Burnham podkreśla znaczenie władz lokalnych, silniejszej pozycji regionów. Do tej pory pozostawał jednak poza parlamentem. Jako burmistrz Manchesteru miał duże wpływy polityczne, ale nie uczestniczył bezpośrednio w pracach parlamentu. Teraz to się zmienia. Po 9 latach wraca do Izby Gmin i ponownie znajdzie się w centrum brytyjskiej polityki. Dlatego to oczywiste, że znaczenie tych wyborów wykracza daleko poza jeden okręg wyborczy, poza jedno miasteczko górnicze.

0: Zasadnicze. Powrót Bernama przede wszystkim wzmocni skrzydło Partii Pracy, które domaga się zmian i nie ukrywajmy, odejścia Kira Starmera. Część posłów Partii Pracy domaga się zmiany kursu w ogóle całego ugrupowania. Wielu kwestionuje zdolność obecnego lidera do wygrania kolejnych wyborów. Sam Bernam nie mówił nigdy otwarcie, że chce być liderem Partii Pracy i premierem, ale zwycięstwo w północnej Anglii nie jest finałem tej historii, ale początkiem drogi, która może zaprowadzić Bernama. No, gdzie? Na Downing Street 10.
1: A kiedy ta zmiana może nastąpić? Bo ja sobie tu czytam o panu Andym Bermanie. Mm-hmm. On był naczelnym sekretarzem skarbu, był ministrem kultury, mediów, sportu, zdrowia, był członkiem Izby Gmin, no a od 17 roku jest burmistrzem Wielkiego Manchesteru. Ta zmiana jeszcze w tej kadencji, czy to już po wyborach?
0: Jeszcze w tej kadencji.
1: Jeszcze w tej kadencji ta zmiana może zajść. No to faktycznie tak. Ciekawie może wyglądać. Tam, dlatego, proszę.
0: Parlamentarzysta specjalnie jakby oddał jakby swoje miejsce w parlamencie, żeby Bernam mógł w ogóle kandydować.
1: Mm-hmm. To ciekawa sytuacja, a w ogóle cała scena, brytyjska scena polityczna przed wyborami, nadchodzącymi wyborami jest bardzo ciekawa, bo tam partie spoza tego głównego nurtu, czyli poza Partią Pracy i Partią Konserwatywną, zdobywają coraz więcej popularności i to może wykoleić całą brytyjską scenę. Kiedy te wybory, przypomnijmy?
0: Te wybory już będą w przyszłym roku.
1: Już w przyszłym roku będą i to ta kampania już chyba się właśnie takimi krokami się rozpoczęła. To co mówimy w tej chwili o Andym Bermanie.
0: Dokładnie, dlatego cała Partia Pracy jakby skupiła swoje siły w tym miasteczku, w którym właśnie kandydował Bernam.
1: Miasteczka lubią taki najazd polityków. Dobrze, to zostajemy w Londynie, drodzy państwo, ale sprawy polskie teraz, bo o godzinie 11 polskiego czasu spodziewana jest decyzja o ewentualnej ekstradycji byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Chodzi o Michała Kuczmierowskiego. On ma trafić do Polski. Ta sprawa już się, jak państwo powiedzieli, ale się ciągnie, to mieliby rację, bo trochę już trwa. Będą, jak na twój dziennikarski nos, będzie ta decyzja o 11? Jak to wygląda?
0: Nawet jeżeli będzie decyzja, to niczego nie przesądzi, bo obie strony już zapewniały, że będą się odwoływać, także mi się wydaje, że ten serial z udziałem pana Kuczmierowskiego jeszcze potrwa.
1: Mhm. Byle to był kolejny ciekawy sezon, a nie nudny. Anna Rączkowska, tak. Prosto z Londynu. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
1: Kiedyś tam powiedział, że przenosimy się do Moskwy, bo Maciej Jastrzębski z nami, ale w Moskwie Maćka już nie ma. Zresztą w sumie to dobrze, że nie ma, bo Moskwa płonie ostatnimi czasy. Witaj Maćku, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
1: No właśnie, Rosjanie mogą się otrząsnąć po tym nalocie na Moskwę i tych pożarach, tych czarnych chmurach, które wczoraj wisiały nad rosyjską stolicą. Powiem tak, wyglądało to w przekazach telewizyjnych, bo widziałem kilka relacji w stacjach telewizyjnych. No tak ponuro bym powiedział, złowieszczo. No,
2: pamiętajmy, że zawsze jest trochę przesady we wszystkiego rodzaju filmika, które pojawiają się w internecie. To nie tak, że cała Moskwa płonęła, ale rzeczywiście kłęby dymu były i w momencie, kiedy eksplodował zbiornik z paliwem w Kapotnie, to jest miejscowość podmoskiewska, w której znajduje się rafineria zaopatrująca no niemal w 40% te potrzeby rynku aglomeracji moskiewskiej w paliwa i poleciała w górę taka olbrzymia stalowa pokrywa w kłębach czarnego dymu i komuś się udało zarejestrować to aparatem telefonicznym, no to robi to wrażenie. No ale po drugie eksplozje słychać było w różnych częściach Moskwy, gdzieś tam drony spadły. Naliczono ponad 100 fragmentów dronów, które udało się mieszkańcom Moskwy odnaleźć w pobliżu swoich bloków, więc przyjemnie na pewno nie było, ale nie było też syren, nie było SMS-ów, nie było komunikatów o zagrożeniu z powietrza i na to skarżą się mieszkańcy Moskwy. Informują o tym rosyjskie media niezależne. Lokalne serwisy, w tym na przykład kanały internetowe takie jak Padziom, podały, że mieszkańcy podmoskiewskich miejscowości dowiedzieli się o nalocie dopiero gdy usłyszeli eksplozję i zobaczyli dym, a ja znalazłem wczoraj w internecie taką bardzo ciekawą grę komputerową, symulację, jak się ucieka przed dronami i pociskami spadającymi bombami po ulicach dużego miasta. Była taka zielona linia i pokazane, że nie należy biec prosto, tylko zygzakiem, więc do Rosjan zaczyna dochodzić do ich świadomości, że oni także znajdują się w stanie wojny i w każdej chwili ich zdrowie i życie, ich mienie jest zagrożone. No ale nie dociera to za bardzo do urzędników kremlowskich, dlatego że odgrażają się kolejnymi odwetowymi, jak to mówią, atakami na Ukrainę. Mówił o tym wczoraj Siergiej Ławrow, a z kolei doradca kremlowski Jurij Uszakow powiedział, że no cóż, od dawna wiemy, że tego typu zdarzenia nie sprzyjają ewentualnemu spotkaniu Władimira Putina z Wołodymyrem Zełenskim, tak jakby do takiego spotkania kiedykolwiek.

0: miało dojść przynajmniej z inicjatywy Moskwy, bo przecież pamiętają Państwo z naszych wcześniejszych rozmów z Grzegorzem, że Władimir Putin nie jest chętny do spotkania z Zełenskim. Ja sobie dzisiaj wyciągnąłem z internetowych wypowiedzi wypowiedź Michała Podolaka z Kancelarii Prezydenta Ukrainy, który mówi, że naloty to jest właściwie jedyna możliwość uzmysłowienia Putinowi, że wojna nie przebiega tak, jak on sobie ją wyobraża i czas przerwać działania zbrojne.
1: No, a jakie instrumenty oddziaływania jeszcze jest?
2: A jakie inne instrumenty wpływania na sytuację jeszcze mamy? Słyszeliśmy wystąpienia w Petersburgu tego pana. On uważa, że wygrywa wszystkie wojny, że walczy głęboko w Europie i zajął już całą Ukrainę. Jak go przekonać, gdy racjonalne argumenty nie działają, nie działają platformy negocjacyjne? To jest argument. Jeśli nie dla niego, to dla tych wszystkich, którzy chcą mieszkać i pracować w Rosji. To jest argument.
0: No i ja przynajmniej chciałbym, żeby te argumenty dotarły do Władimira Putina i jego otoczenia. Jeśli nie do niego bezpośrednio, to chociaż do tych ludzi, którzy mu doradzają, a jak się okazuje z różnych doniesień niezależnych mediów rosyjskich, doradzają mu tak, że jak wspomniał Michał Podolak ironicznie, Władimirowi Putinowi wydaje się, że już dochodzi do Lizbony i za chwilę będzie Rosja od oceanu do oceanu. To drwina z mojej strony oczywiście. Jest jeszcze jedna kwestia. Mogę?
3: Czy... Tak, tak, oczywiście. Jeszcze mamy chwilkę.
0: O której państwo pewnie chcieliby wiedzieć. Jakie są komentarze rosyjskie dotyczące zatrzymania 36-letniego mężczyzny, który jest podejrzewany o zamordowanie obywatela Federacji Rosyjskiej mieszkającego w naszym kraju.
3: Jak to dzisiaj gazety piszą o nim, cyngiel Putina.
0: Tak. Tak jest. Natomiast tutaj rosyjskie media niezależne, bo na nich się koncentrowałem, bardzo mało uwagi poświęcają temu zdarzeniu i starają się jednak być takie dość wstrzemięźliwe w ocenie całej sytuacji. Oczywiście wskazywane jest środowisko Ramzana Kadyrowa. Bezpośrednio mówi się o tym, że za wszystkimi tego rodzaju zamachami w Europie do tej pory stały służby Władimira Putina, że być może było to zlecenie z Kremla, które wykonali ludzie Aleksandra Łukaszenki. No, mnóstwo różnych teorii pojawia się w tej przestrzeni internetowej rosyjskiej, ale wszystko, jeśli mówimy tutaj o tych poważnych mediach opozycyjnych, sprowadza się do tego, co powiedział chociażby dziennikarz portalu śledczego Dosie Denis Korotko w takim programie Breakfast Show.
4: Jest
2: wystarczająca liczba sił, które mogłyby być zainteresowane jego śmiercią. To mogą być rosyjskie służby specjalne, mogą też być indywidualne osoby, którym nie podobało się to, co o nich on napisał. Takie jak na przykład Ramzan Kadyrow. Nie należy budować poważnych wywodów na braku informacji.
0: I sprowadza się to też do tego, że czekają rosyjscy dziennikarze na to, co będą mówili przedstawiciele polskich służb i co będą mówili polscy śledczy badający tę sprawę, dlatego że jest tak wiele środowisk, którym naraził się artysta, bloger występujący pod pseudonimem Siemion Skrepecki, że właściwie trudno dzisiaj powiedzieć, kto mógł chcieć go sprzątnąć, mówiąc tak bardzo kolokwialnie.
3: No to jeszcze wykorzystajmy sekundę. Maciej Jastrzębski zaprasza na Prawdziwą Rosję, która to Prawdziwa Rosja już w najbliższą sobotę o godzinie 17. Zanonsuj, ale tak króciutko.
0: Tak, ja nie policzyłem, która to piąta będzie już chyba, czy tak, chyba tak, tak mi się wydaje. Natomiast dzisiaj chciałbym odnieść się do nalotów na Moskwę i do zamordowania Skrypieckiego w naszym kraju i pokazać Państwu, jak żyją Rosjanie, którzy pozostali w Rosji i jak żyją i czują się ci, którzy uciekli za granicę. Zagrożenie dla jednych i dla drugich i ci, którzy po prostu mieszkając w Rosji też wkładają głowy w piasek i udają, że nic się nie dzieje.
3: To przypomnijmy, w sobotę o godzinie 17, a w związku z tym, że w sobotę startuje też letnia ramówka Polskiego Radia 24, to Prawdziwą Rosję będzie można posłuchać w każdy poniedziałek o 22 w ramach powtórki. Gdyby ktoś przegapił na przykład w sobotę, to w poniedziałek o 22 może sobie włączyć i posłuchać. Bardzo dziękuję. To był Maciej Jastrzębski.
0: Postaram się, żeby tematy w czasie wakacji były też takie, które będą odpowiadały temu gorącemu letniemu okresowi.
3: No tak, bo wsiegda budzie słońce. Za 10 minut, 8. I teraz o pieniądzach będzie.
5: Saldo, magazyn gospodarczy.
3: I Justyna Golonko, dzień dobry.
6: Dzień dobry, o pieniądzach i o tankowaniu. Tankowałeś wczoraj,
3: właśnie
6: dzisiaj?
3: Kolejka była i odpuściłem, ale to chyba już dzisiaj ostatnie chwile, żeby...

0: Tak.
1: Po taniości było,
0: po
1: tak?
0: Po taniości, ale ja mam dobre informacje, no bo ropa tanieje i to faktycznie, jak spojrzymy na te wykresy, no to jest taka pozytywna informacja, bo ten indeks powoli spada i teraz ropa Brent kosztuje $76 za baryłkę. No tak rynki reagują bardzo pozytywnie ciągle no, na
1: było
0: te...
1: ponad 100, to i tak jest nieźle.
0: Tak, tak, 110 było przecież w pewnym momencie. No i jak mówi Jakub Bogucki z portalu e-petrol.pl, to jest droga do normalizacji sytuacji na rynku paliw.
2: Jeśli ta sytuacja nie zostanie w żaden sposób zakłócona, to siłą rzeczy myślę, że ta premia ryzyka będzie nam się zupełnie kurczyć, a sytuacja rynkowa będzie wracać do normy i co za tym idzie, będzie także zmieniać się również sytuacja cenowa na rynkach światowych. To też z kolei dla Polski będzie istotne o tyle, że pakiet CPN zapewne z tego powodu zostanie właśnie wygaszony. Już pozbyliśmy się tego komponentu akcyzowego. Jeszcze zmianie ulegną stawki podatku VAT i zlikwidowane zostaną ceny maksymalne. Natomiast to myślę, że nastąpi z końcem miesiąca, chociaż jeszcze takich pewności absolutnej mieć nie możemy tutaj.
0: No, ale eksperci podkreślają, że takiego zupełnego usunięcia skutków tego konfliktu możemy oczekiwać za kilka miesięcy.
2: Natomiast co się tyczy samego procesu pokojowego i tego, jak szybko uda się uporać z problemami powojennymi odnośnie logistyki surowcowej i produkcji większej, tutaj niestety nie sposób być w 100% optymistą, biorąc pod uwagę to, że część wydobycia została ograniczona czy wyłączona w regionie, część przerobu ropy naftowej została utrudniona z uwagi na chociażby zniszczenia części infrastruktury i to wszystko będzie się powoli, stopniowo przywracać do pracy, odbudowywać, remontować.
0: A jeśli spojrzymy na ceny paliw dziś, to litr benzyny 95 ma kosztować dzisiaj maksymalnie 6 zł. Olej napędowy będzie kosztować maksymalnie 6 zł i 20 groszy. No, w porównaniu do wczorajszych cen benzyna jest dziś tańsza o 6 groszy, a diesel staniał o 16 groszy. A teraz o zwrocie towaru, który kupimy przez internet, powiem więcej, bo on ma być prostszy. Ostatnio coś kupowałeś ciekawego przez internet.
1: Nawet zwracałem, tak.
0: Właśnie, bo to jest ważne. Czy zwracałeś i jak ci to poszło?
1: Szybciutko, bo ja jestem tak dosyć sprytnie przyzwyczajony, że nie rozrywam w chęci obejrzenia tego, co kupiłem, tylko tak delikatnie otwieram i potem można wykorzystać tę, nie wiem, torbę, pudełko, kopertę, żeby wysłać zwrot na przykład.
0: To ci poszło szybciutko, ale jeszcze szybciej pójdą ci te wszystkie sprawy, te regulaminy i tak dalej, bo to ma być o dużo prostsze. Teraz w wielu sklepach nadal można to zrobić w dosyć prosty sposób, ale ma być jeszcze prościej, bo Unia Europejska chce, aby właśnie takie nowe przepisy weszły w życie. No i wejdą, dzisiaj wchodzą w życie. Odstąpienie od umowy online ma być proste i łatwo dostępne dla konsumenta. Nie będziemy szukać instrukcji, nie będziemy klikać 10 razy, bo często jest tak, że kupimy coś właśnie w te 30-40 sekund, ale żeby już zwrócić, to musi trochę potrwać. Gorzej jest z tym, że Polska jeszcze nie do końca jest przygotowana do tego, żeby to wprowadzić. Tutaj mamy poślizg kilkumiesięczny, no ale te nowe przepisy są w trakcie tworzenia. O tym mówi Michał Herde z Federacji Konsumentów.
3: No, spodziewamy się polskich rozwiązań dopiero za kilka miesięcy. Natomiast co do zasady, chodzi o to, aby konsumenci mogli odstępować od umowy w taki sam sposób, w jaki kupują rzeczy. Kupujemy rzeczy za jednym kliknięciem i dokładnie ten sam mechanizm ma być wdrożony w drugą stronę. Kupujemy towary za granicą, kupujemy towary w Unii Europejskiej. Na pewno znajdziemy takie sklepy, gdzie ten mechanizm już funkcjonuje. Na dobrą sprawę wiele polskich dużych sklepów już te mechanizmy ma wdrożone.
0: Ale oczywiście nie wszystkie sklepy w Polsce są gotowe na te zmiany. To pokazuje też takie najnowsze badanie, raport Zwroty w polskim e-commerce 2026. W wielu firmach proces zwrotów nadal bazuje na takiej ręcznej obsłudze zgłoszeń, komunikacji mailowej oraz ręcznym wprowadzaniu danych do systemów. I to jest oczywiście uciążliwe i to trwa i trwa. I o tym mówi Michał Wójcik z firmy, która przygotowała raport.
4: Jak wykazał nasz raport, ponad 40% firm potrzebuje co najmniej 11 dni na zwrot środków, a w wielu przypadkach proces ten przekracza 2 tygodnie. Przy rosnących oczekiwaniach konsumentów oznacza to realne ryzyko utraty konkurencyjności i zaufania. 34% przedsiębiorstw udostępnia klientom gotowe etykiety zwrotne lub kody nadania, a 33% umożliwia zwrot za pośrednictwem automatów paczkowych i punktów nadawczych.
0: Po zmianach, jak wejdą w życie, według unijnych standardów, każdy sklep internetowy będzie musiał mieć taki widoczny przycisk lub link odstęp od umowy. Teraz na giełdę spojrzymy, bo nasza giełda przyciąga inwestorów i należy dziś do jednych z najlepiej ocenianych na świecie. W tym tygodniu notowano na niej kolejne rekordy. Nasz parkiet jest dziś bardzo atrakcyjny i po prostu daje zarobić. O tym mówi

0: Dawid Czopek, analityk giełdowy.
1: Przede wszystkim polska giełda należy do jednych z najlepszych giełd na świecie, zarówno w tym, jak i w ubiegłym roku. Stopa zwrotu z najważniejszego indeksu WIG w ciągu roku sięga około 40%, a od początku roku jest to około 20%. Te duże wzrosty zawdzięczamy przede wszystkim dużym spółkom, bo to one mają największy wpływ na nasze indeksy i tutaj przede wszystkim należy wymienić banki, które dzięki świetnym wynikom, które osiągają, cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów, ale także dwie duże spółki, czyli PKN Orlen i KGHM, które biją rekordy swoich notowań.
0: No i w ogóle okazuje się, że coraz więcej osób inwestuje na naszej giełdzie. Zainteresowanie giełdą przez tak zwanych inwestorów indywidualnych rośnie i eksperci mówią, że tego możemy się spodziewać, bo giełda daje zarobić.
2: A mówię o tym Justyna Golonko.
3: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
5: dalej masz. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku Białej. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
9: Jedynka. To jest radio.
10: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom. Finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
11: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
12: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
13: Po reklamie. Autopromocja.
14: Miasto brzmi piękniej latem, a jeśli zechcieliby Państwo je usłyszeć, to zapraszam bardzo na Festiwal Centralny Plac Muzyki. Weekend kulturalny dziś po 21:00. Maja Kluczyńska.
13: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ocieplenia relacji nie ma. Decyzja w sprawie orderu Zełenskiego niebawem. Na początek ważny komentarz z kancelarii prezydenta. Rusza unijny bój o miliardy euro. Dziś drugi dzień szczytu w Brukseli i dyskusja o nowym budżecie. Najpierw gry i zabawy, wieczorem koncert. Rusza wakacyjna trasa Lata z Radiem i Telewizją Polską. Minęła ósma. Aleksandra Kozera. Zapraszam.

0: Utrzymanie dialogu nie oznacza ocieplenia relacji. Tak spotkanie premiera Donalda Tuska z Wołodymyrem Zełenskim komentuje Barbara Socha z Kancelarii Prezydenta. Do rozmowy polityków doszło w kuluarach unijnego szczytu w Brukseli. Było to pierwsze spotkanie od momentu pojawienia się napięć związanych z nadaniem przez Zełenskiego jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Uhonorowanie ukraińskich nacjonalistów, którzy odpowiadają za bestialski mord Polaków na Wołyniu, wywołało w Polsce oburzenie. Prezydent Nawrocki wciąż rozważa odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego. Pytaliśmy Barbarę Sochę, kiedy poznamy decyzję głowy państwa.
1: Tutaj wszystko przebiega zgodnie z planem. Pan prezydent podjął decyzję najpierw o tym, że w związku z tą sytuacją, no, można powiedzieć, da pewien czas do namysłu czy do reakcji dla prezydenta Zełenskiego. Decyzję pana prezydenta poznamy raczej wcześniej niż później.
0: Czekamy zatem na decyzję prezydenta o relacje polsko-ukraińskie. Dopytamy także drugiego gościa poranka. Tuż po informacjach będzie z nami generał Mirosław Różański, szef Senackiej Komisji Obrony. W informacjach Bruksela i drugi dzień unijnego szczytu. Obrady ruszą za półtorej godziny i nie będą łatwe. Przywódcy unijnych krajów omówią nowy budżet wspólnoty na lata 2028-34. Szczegóły zna Beata Płomecka.
2: Na szczycie spodziewana jest gorąca dyskusja, bo Unia jest głęboko podzielona. Po jednej stronie tak zwana Grupa Przyjaciół Spójności, w której jest Polska i która jest za utrzymaniem hojnego wsparcia na wyrównywanie różnic w rozwoju regionów w Unii, a po drugiej płatnicy netto, którzy więcej wpłacają do unijnego budżetu niż z niego otrzymują, zwani skąpcami. W tej grupie są m.in. Niemcy i Holandia i niezmiennie od lat domagają się znacznego ograniczenia wydatków. Dzisiejsza dyskusja na temat unijnego budżetu to dopiero przymiarki do trudnych negocjacji, które w decydującą fazę wejdą jesienią. Ambitny plan jest taki, by sfinalizować rokowania do końca roku. Na pewno przed wyborami prezydenckimi we Francji, bo kampania utrudni negocjacje, a poza tym jest obawa przed wygraną skrajnej prawicy, która Unii przychylna szczególnie nie jest. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Dawid Kacprzyk nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej. Zrezygnował z funkcji radnego, a szpitalowi oddał 500 000 zł. Cały zarząd Stołecznego Szpitala Południowego został odwołany. To pokłosie afery z astronomiczną pensją warszawskiego lekarza. Najnowsze informacje zebrała Sylwia Białek.
3: Na początek konsekwencje personalne. Dawid Kacprzyk w szpitalu już nie pracuje. Dodatkowo przelał na konto placówki część zarobionej w ubiegłym roku kwoty. Zrezygnował z funkcji radnego i wnioskuje o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej. To jednak sprawy nie zamyka. Po aferze szpital złożył doniesienie do prokuratury. Śledczy badają też sprawę z urzędu. Premier Donald Tusk zapowiedział, że osoby, które korzystały z przywilejów w szpitalu południowym, poniosą konsekwencje polityczne.
4: Ten problem tego konkretnego przypadku trzeba będzie wyjaśnić, tak jak powiedziałem, niezależnie od tego, kto korzysta z tego mechanizmu i wszędzie tam, gdzie będzie naruszenie prawa, będą nie tylko konsekwencje prawne, ale też polityczne.
3: Premier zapowiedział też, że rząd będzie szukał rozwiązań, by ograniczyć korzystanie z publicznej służby zdrowia w sposób uprzywilejowany. Wyjaśnień w tej sprawie i zwołania specjalnej sesji żądają stołeczni radni, w tym także z Koalicji Obywatelskiej. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Prokuratura przesłucha zamachowca z Białej Podlaskiej. Policja jest pewna, że zatrzymany wczoraj mężczyzna odpowiada za śmierć rosyjskiego artysty. Wiodąca hipoteza to zabójstwo na zlecenie, motywowane politycznie. Ofiara otwarcie krytykowała Władimira Putina. O działaniach służb w tej sprawie informuje rzecznik lubelskiej policji Andrzej Fijołek.
5: Mężczyzna zostanie przewieziony tutaj do Lublina, do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty i najprawdopodobniej, właściwie na pewno będziemy wnioskować o tymczasowy areszt. I jeszcze raz przypomnę, jest to mężczyzna, który naszym zdaniem nie odpowiada za pomocnictwo, czy jakąś próbę, czy pomoc innym osobom w tym zamachu, ale za wykonanie, czyli dokonanie zabójstwa obywatela Rosji.
0: Służby wciąż szukają zleceniodawcy zabójstwa. Dzisiejsze przesłuchanie ma pomóc ustalić, kto jeszcze jest zamieszany w tę sprawę. Szczegóły na polskieradio24.pl. To będzie weekend pełen muzyki i dobrej zabawy. Jutro rusza trasa koncertowa Lata z Radiem i Telewizją Polską. Pierwszy przystanek to Bielsko-Biała. Na lotnisku będzie plenerowe studio, piknik rodzinny, konkursy, spotkania z prowadzącymi i artystami. Do wspólnej zabawy zaprasza Roman Czejarek.
6: Będzie sporo niespodzianek. Już wiem, że będzie mały Fiat, specjalnie pomalowany na różowy kolor, bo jak Bielsko-Biała, to musi być mały Fiat. Będzie też Reksio, bo przecież Bielsko-Biała to są te słynne kreskówki dla najmłodszych animowane.
0: Od 9 rano do samego wieczora lotnisko Bielsko-Biała Aleksandrowice. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. Wieczorem koncert. Wystąpią między innymi Maryla Rodowicz.

0: Kopacz, Michał Szpak, Doda, Izabela Trojanowska oraz Filip Lato.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Upały, a po nich ulewy i burze. Pogoda będzie dynamiczna, typowo wakacyjna. Temperatura na zachodzie już dziś przekroczy 30 stopni, w centrum 26, najchłodniej nad samym morzem tam 22 stopnie. Zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane w rejonie najwyższych temperatur, czyli od Pomorza Zachodniego aż po Dolny Śląsk. Tam pojawią się burze i ulewy.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Jak to wszystko, drodzy Państwo, jest połączone? Ola mówiła o upałach, a ja od razu pomyślałem, ale mam ochotę na lody. Państwo też tak mają, że jak mówi ktoś, że gorąco, słonecznie i upalnie, to od razu na lody.
0: Mogą być lody, może być.
3: A jakie lody?
0: Czekolada. Czekolada, śmietankowe. Sorbetów nie lubię.
3: Ja też nie lubię sorbetów. Zamrożona woda.
0: Agnieszka się zdziwiła.
3: Tak, Agnieszka?
4: Nie, właśnie też nie lubię.
3: Nie lubisz sorbetów? Nie lubimy sorbetów,
0: drodzy
3: Państwo.
0: Dwa do jednego, dziękuję bardzo.
5: Ale czekoladowe też nie.
3: Czekoladowe też nie?
5: Śmietankowe.
3: O, widzisz? Team śmietankowe i waniliowe.
0: Trzy razy na tak.
3: Tak. O lodach, o poranku mówimy. Bo w piątek mamy, drodzy Państwo, i upały będą. 170 dzień roku, potrwa 16 godzin 46 minut. Zachód słońca w Warszawie dzisiaj, czyli jest mnóstwo czasu na lody. O 21 dopiero. No i dzień leniwych spacerów dzisiaj, więc no wszystko się łączy, żeby do lodziarni zawitać. Tak to wygląda. 7 minut po 8 to jest czas, gdy zadajemy pytania. Pytania polityczne.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
5: A te pytania na pewno nie będą zadawane leniwie, bo mimo tego, że jest czas na lody i długo, to my musimy zadać bardzo szybko, bardzo dużo pytań naszemu gościowi. Jest z nami połączony Mirosław Różański, senator, ale też były dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych. Witam serdecznie, panie senatorze.
6: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
5: Panie senatorze, zacznę od informacji pilnej i krótką poproszę też krótki komentarz do tego tematu. No, czekamy na ostateczne ogłoszenie. Będzie ku temu okazja, bo wicepremier Kośniak-Kamysz lada chwila będzie miał konferencję w resorcie obrony, ale wiemy już, że Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, która jest pełnomocniczką rządu do spraw mechanizmu SAFE i negocjowała z Komisją Europejską wiele kwestii dotyczących tego nowego instrumentu finansowego dla wojska przeznaczonego, już tak bardzo oględnie mówiąc, awansuje, będzie jedną z wiceministrą obrony narodowej. To dobra decyzja, dobry ruch, panie senatorze?
6: Pani minister pokazała swoją niezwykłą kompetencję w zakresie spraw związanych z projektowaniem SAFE i jej wiedza w zakresie z jednej strony potrzeb wojska, z drugiej strony możliwości przemysłu i z kolei też kompetencje w tym środowisku międzynarodowym, myślę, że są dobrą podstawą, żeby była wiceministrem obrony narodowej.
5: No i kobieta może też przy okazji ocieplić jakoś ten wizerunek, no bo zawsze, gdzie pojawia się w szeregach, nazwijmy to tak, umundurowanych kobieta, pani, to jakoś tak to wszystko trochę, mam wrażenie, czasami delikatniej i sprawniej idzie. Panie senatorze.
6: Pani redaktor, to chyba jest taki troszeczkę, przepraszam, slogan, który jest powtarzany. Ja jednak bym wolał stąpać twardo po ziemi i przede wszystkim kompetencja pani ministra, tak jak powiedziałem, jest dla niej najlepszą legitymacją, żeby zajmowała się kwestiami związanymi z bezpieczeństwem.
5: Panie senatorze, jest gotowość Stanów Zjednoczonych na stałą bazę, na rozmowy o stałej bazie wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Wczoraj wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz na marginesie też ostatnich konsultacji w ramach przygotowań do lipcowego szczytu NATO w kwaterze głównej w Brukseli rozmawiał na ten temat z sekretarzem wojny Pitem Hegsethem i dostał takie zapewnienie, że właśnie administracja USA jest gotowa do takich rozmów. Mówił wicepremier Kośniak-Kamysz o historycznym przełomowym momencie. Jak pan odbiera tę zapowiedź?
6: Jeżeli słuchając przekazów, tam przebrzmiało, że to jest zgoda warunkowa, cokolwiek to oznacza, ale uważam, że to jest absolutnie krok, który jest w obecnym środowisku bezpieczeństwa w naszym regionie potrzebny i niezbędny. Myślę, że mocno zmieniła się sytuacja od 1997 roku, kiedy obowiązywał

0: porozumienie między NATO a Rosją i Stany Zjednoczone w wymiarze tym administracyjnym nie mają wątpliwości, że Rosja jest krajem, który zagraża bezpieczeństwu. Rosja jest krajem, który nie przestrzega konwencji, rezolucji czy właśnie podpisanych umów i tutaj już nie ma w tym zakresie takiej pewnej, powiem, blokady, żeby móc instalować swoje, krótko mówiąc, systemy uzbrojenia, mówię o Amerykanach, bliżej granicy z Rosją.
1: Od strony strategicznej, panie senatorze, wykorzystując pańskie doświadczenie jako dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych, co by oznaczała dla naszego bezpieczeństwa, szeroko pojętego, instalacja, taka stała właśnie instalacja, baza po prostu amerykańska nad Wisłą?
0: Jednak ja bym, pani redaktor, tutaj czekał na więcej informacji, bo ważnym jest nie ilu żołnierzy amerykańskich będzie stacjonowało, chociaż bardzo się wszyscy eksperci, że tak powiem, ekscytują, czy to będzie 11 czy 15 tysięcy. Mnie bardziej interesuje, jakie zdolności będą dedykowane bazom amerykańskim w Polsce. Czyli krótko mówiąc, czy to będzie takie typowy Rammstein, czyli baza lotnicza, co bym postulował, bo to zwiększyłoby nasze zdolności w zakresie obrony powietrznej i możliwości reagowania jeszcze poza naszymi granicami kraju. Czy z kolei to będzie typowa baza jak Wiesbaden, czyli wojsk lądowych. A gdyby takie były decyzje, to znowu, jeżeli pani pozwoli, to bym postulował o to, żeby to były systemy z jednej strony rozpoznania, żeby to były systemy uderzeniowe typu rakietowe i systemy obrony powietrznej, bo takich nam w obecnej sytuacji brakuje, mówiąc kolokwialnie. I to by było elementem z jednej strony odstraszania, a z drugiej strony ochrony terytorium i nie tylko Polski, ale wschodniej flanki NATO.
1: Jakby pan, panie senatorze, ja wiem, że pan lubi się obracać i mówić o faktach i bazować na dokumentach, to jeszcze pamiętam z czasów, jak był pan dowódcą generalnym, ale spróbujmy jednak troszeczkę szerzej na to spojrzeć. No, poranek polityczny i rozmowy polityczne rządzą się troszeczkę też innymi prawami. Pozwolę sobie jednak troszkę podrążyć i trochę pogdybać w kwestii właśnie chociażby tych dwóch, o których pan powiedział, panie senatorze, czyli albo przykład bazy w Rammstein, albo przykład bazy w Wiesbaden. Wczoraj pytany przez nas, przez dziennikarzy w kwaterze głównej NATO, wicepremier Kośniak-Kamysz oczywiście mówi, że to na razie jest zielone światło, że na razie jest początek rozmów, że do wakacji chciałby, żeby specjalne zespoły powstały, które będą już omawiać szczegóły ze stroną amerykańską. No ale właśnie, mamy chociażby przecież już takie miejsca w Polsce. Mamy, dobiegają końca prace przy lotnisku wokół Wrocławia i to będzie lotnisko bardzo istotne z punktu takiego właśnie lotniczo-strategicznego dla sił amerykańskich. I patrząc na Wiesbaden, na drugi przykład przez pana podany, no to mamy chociażby przecież dowództwo 5. Korpusu, czyli mówimy o tym wielkim garnizonie amerykańskim w Poznaniu. To może to są właśnie te dwa kierunki?
0: Pani, wiem, że zna dwie bazy te na terenie Niemiec, bo bywała w nich pani, więc mam świadomość, że rozmawiam z fachowcem. Ale wracając do pani pytania. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że nie tylko kwestia instalacji wojskowych, ale również stworzenie warunków tych socjalnych dla rodzin żołnierzy amerykańskich. I w tym zakresie będą stawiane wymagania i z tym się należy liczyć. I tym wymaganiom na pewno mogą sprostać miasta, te, które pani wymieniła, czy to Wrocław, Poznań, Szczecin, w tej części naszej Rzeczypospolitej, czyli na zachodzie. To jest po pierwsze. Po drugie, faktycznie wokół tych miast i tutaj w tej części zachodniej znajduje się infrastruktura, która mogłaby być, powiem tak trochę może nietypowo, adaptowana do możliwości rozmieszczenia wojsk amerykańskich. Dzisiaj, że oni stacjonują w Bolesławcu, w Świętoszowie, w Żaganiu, w Skierzynie, ma to też znaczenie o charakterze, krótko mówiąc, operacyjnym. Dlatego jestem wręcz przekonany, że te bazy, bądź baza, która powstanie, ona będzie rozmieszczona na zachód od Wisły.
1: Byłoby to, tak jak pan powiedział, panie senatorze, z punktu takiego wojskowego, strategicznego bardzo istotne i ważne. Jak pan, pana, ze względu na pańskie doświadczenie, jak pan przewiduje, podejrzewa, jak długo, nie wiem, czy rozmowy, czy

0: Potem wdrażanie ewentualnie pozytywnych rozmów w życie mogłoby potrwać. Czy mówimy na przykład o perspektywie 2-3 lat, czy to będzie więcej?
1: Tutaj można byłoby się odnieść do tego, co miało miejsce u nas w kraju na przełomie 2015-2016, kiedy zapadła decyzja o rozmieszczeniu tej brygadowej grupy pancernej amerykańskiej. To była decyzja administracji prezydenta Obamy i wtedy te uzgodnienia trwały blisko rok czasu. Tutaj, kiedy dochodzą jeszcze te elementy związane właśnie z tym zapleczem socjalnym, nie tylko dla żołnierzy, ale i dla rodzin, to myślę, że powinniśmy na to patrzeć, że te uzgodnienia o charakterze z jednej strony planistycznym i organizacyjnym na pewno nie będą trwały krócej niż rok.
0: Panie senatorze, zapytam pana też o informacje bardzo istotne ze względu na taką szeroką, globalną sytuację, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, co się oczywiście też przekłada na lokalne kwestie. Mówię tutaj oczywiście o odwołanych rozmowach Stanów Zjednoczonych z Iranem. Miały się odbywać dzisiaj w Szwajcarii i MSZ właśnie Szwajcarii poinformował dosłownie kilkadziesiąt minut temu, że no, do tych rozmów jednak nie dojdzie. Czy pana zdaniem to jest no prognostyk, że coś nie idzie po myśli prezydenta, chociażby Donalda Trumpa, jeżeli chodzi o wygaszanie, kończenie tego konfliktu w Zatoce Perskiej?
1: No, ja bym nawet zaryzykował stwierdzenie, pani redaktor, że nie idzie, cytując pani stwierdzenie, od początku tej wojny, która została wywołana przez Stany Zjednoczone i Izrael. Nie zapominajmy tutaj o tym drugim elemencie, czyli państwo z Bliskiego Wschodu, czyli Izrael. Myślę, że potrzeba i chęć zakończenia tego konfliktu po stronie Stanów Zjednoczonych jest głównie powodowana elementami takimi jak te wybory połówkowe, które będą miały miejsce na jesień tego roku do Senatu Amerykańskiego. Kryzys ekonomiczny, który dotyka już tak naprawdę poszczególnych, że tak powiem, nie tylko Stanów, ale rodzin amerykańskich. No i spadające notowania prezydenta Trumpa. I to skrzętnie wykorzystuje Iran, stawiając warunki, które są w pewien sposób w sprzeczności do tego, co było na początku celem działania Amerykanów. Bo jeżeli pani to sobie przypomnę, to było to odsunięcie ajatollahów od władzy. Komentarz chyba jest zbędny. Program nuklearny, który miałby być zatrzymany. Tutaj też sygnały z Teheranu płyną zupełnie odmienne. No i zniszczenie potencjału do produkcji systemów rakietowych. Się okazuje, że Iran w dalszym ciągu takie zdolności posiada. Także tutaj bardziej Amerykanie są pod taką potrzebą i presją zakończenia tego konfliktu. Natomiast warunki, ośmielę się tak powiedzieć, zaczyna dyktować niestety Teheran.
0: Jak już mówimy o Stanach Zjednoczonych i też w kontekście tego, co mówiłam, że wczoraj miałam okazję śledzić też sesję plenarną i spotkania grup też roboczych w ramach przygotowań, ostatnich przygotowań do szczytu NATO, to nie sposób też nie zapytać pana o komentarz do wystąpienia właśnie sekretarza wojny, Pita Hegseta, który zapowiedział półroczny przegląd, co najmniej półroczny przegląd amerykańskich baz i sił zgromadzonych na Starym Kontynencie i będą też wyciągane konsekwencje. Tutaj część sojuszników mogła usłyszeć, że ci, którzy lekcji, już mówiąc bardzo tak kolokwialnie, nie odrobili, to usiądą w oślej ławce, a ci, którzy są prymusami, to dostaną nagrodę. Trochę w takiej formie, mam wrażenie, takich no, politycznych połajanek wypowiadał się sekretarz Pete Hegseth, wskazując na to, że jeżeli nie będzie wypełniania w 100% deklaracji z ubiegłego roku ze szczytu w Hadze, czyli tych nakładów w wysokości 5% PKB na obronność u wszystkich europejskich sojuszników, to Stany Zjednoczone będą się zastanawiały nad tym, czy nie obniżać swojej składki, takiej składki dla całego sojuszu północnoatlantyckiego. To jest taka składka, nazwijmy to tak, operacyjna, która służy do podtrzymywania szeroko pojętej infrastruktury NATO, żeby ona była w dobrej kondycji utrzymywana. Pana zdaniem to jest taka zapowiedź tego, że w lipcu w Ankarze nie będzie tak gładko, tak pięknie i tak przyjemnie?
1: Pani redaktor, dziękuję za to pytanie. Przede wszystkim wystąpienie Pita Hegsetha w ogóle mnie nie zaskakuje, bo jeżeli wczytamy się w dokumenty strategiczne Stanów Zjednoczonych, czyli strategię bezpieczeństwa z jesieni 2025 roku i strategię tą militarną, którą Hexet ogłosił.

0: życiu w tym roku, to tam to wszystko dokładnie jest zapisane. Mam na uwadze kwestię przesunięcia, że tak powiem, obszaru zainteresowania na Stanów Zjednoczonych, oczywiście na Pacyfik i na Azję. Myślę tutaj w tej chwili o Chinach. A te kwestie dotyczące takich stawiania warunków w Europie, to jest narracja, która trwa od już dłuższego czasu, bo chcę przypomnieć wystąpienie wiceprezydenta Weissa w Monachium, który też tak naprawdę przyjechał, żeby tutaj pogrozić palcem Europie. To prawda, kilka tygodni temu z kolei sekretarz stanu Rubio lekko łagodził, że tak powiem, tą narrację, ale myślę, że tutaj to jest stwarzanie takich warunków, żeby Europie dać taki sygnał: no tak, my wycofujemy się, ale tylko dlatego, że wy nie spełniacie swoich warunków. Nie, jest ta wyższa, że tak powiem, strategia Stanów Zjednoczonych przesuwania odpowiedzialności z Europy w inną część świata. A z drugiej strony, powiem tak trochę może przewrotnie, że to obudziło trochę Europę i zdaliśmy sobie sprawę jako Europejczycy, że musimy wziąć odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. To są tak naprawdę takie zwroty w tych politykach poszczególnych krajów europejskich, jak i również Unii Europejskiej jako całości.
1: No właśnie, może to jest, panie senatorze, ten kubeł zimnej wody, o którym pan mówił, może on jest na końcu dnia no, pozytywny i korzystny, bo przecież wielokrotnie też my takie debaty w kuluarach Senatu prowadziliśmy, że Europa no, powinna tę większą odpowiedzialność wziąć za swoje bezpieczeństwo.
0: Pozwolę sobie przypomnieć, panie redaktor, że w Senacie przygotowałem taką międzynarodową konferencję, gdzie tematem było takie przewrotne pytanie, czy Stany Zjednoczone potrzebują Europy, silnej Europy. No i tak naprawdę wszyscy paneliści dyskutujący przyznali rację, że ta teza jest w pełni uzasadniona. A Europie ten taki, jak już mówimy, ten zimny kubeł wody był potrzebny, bo tak naprawdę do 2014 roku to w Europie myśleliśmy o Unii Europejskiej tylko jako tym sojuszu gospodarczym, który zapewnia progresję, rozwój, co miało miejsce i było faktem, patrząc nawet na nasz kraj. Nie myśleliśmy wtedy o bezpieczeństwie. Dopiero ta pierwsza aneksja Krymu i przyjęcie tych dwóch separatystycznych republik Ługańskiej i Donieckiej w Ukrainie spowodowało, że inaczej zaczęliśmy myśleć. Chcę tutaj przypomnieć zaangażowanie pani minister Bieńkowskiej, chociażby program związany z budżetem obronnym Unii Europejskiej, czy programem PESCO. Więc myślę, że tak, to taki jest sygnał, który Europie był potrzebny.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był senator Mirosław Różański, były, między innymi były dowódca generalny rodzaju Sił Zbrojnych. Bardzo dziękuję, panie senatorze, i dobrego dnia życzę.
0: Dobrego, panie redaktor.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: A z naszym gościem rozmawiała Agnieszka Drążkiewicz. To teraz jeszcze o armii i o wojsku słów kilka, bo w tym czasie, gdy trwa rozmowa u nas na antenie, trwa też konferencja, no nie konferencja, trwa spotkanie w Ministerstwie Obrony Narodowej i to spotkanie dotyczy awansów na nowe stanowiska. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, państwo mogą kojarzyć, to była pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE, została powołana na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, czyli jest wiceministrem Obrony Narodowej. W tej chwili trwają uściski dłoni, kolejni generałowie są powoływani na nowe stanowiska. Agnieszko, dodasz coś? Tak,
1: tak, chciałam tylko dodać, drodzy nasi słuchacze, że to jest pierwsza kobieta powoływana na takie stanowisko w resorcie obrony i pani minister Sobkowiak-Czarnecka będzie miała już pierwszy sprawdzian w najbliższy poniedziałek, bo wylatuje razem z ministrem Kośniakiem-Kamyszem do Madrytu. Tam będą między innymi rozmowy, pertraktacje z partnerami właśnie hiszpańskimi na temat realizacji kolejnych umów SAFE, bo jak wiemy, od czerwca musimy zawierać kolejne kontrakty z partnerami zagranicznymi. Polsce zależy na właśnie takiej współpracy z Hiszpanami, którzy między innymi mogliby z nami kupić z mechanizmu SAFE samoloty do tankowania w powietrzu. One są absolutnie bezwzględne dla naszej armii, ale też hiszpańskiej dla naszej, chociażby dlatego, żeby dobrze mogły w powietrzu operować F-35, świeży nabytek polskiej armii.
3: No proszę bardzo, o wojsku kobiety.

0: Najlepiej mówią. To była Agnieszka Drążkiewicz. Przypomnę, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, nowym wiceszefem Ministerstwa Obrony Narodowej. Jak słyszeliśmy, pierwsza kobieta na tym stanowisku. Mówiłem jakiś czas temu, że to taki trochę Tony Stark polski. Ale to nie koniec nominacji, bo zerknąłem. Onet donosi przed momentem, że Donald Tusk wybrał nowego pełnomocnika CPK. Maciej Lasek został odwołany. Premier zdecydował o zmianie na stanowisku pełnomocnika do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Macieja Laska zastąpił Piotr Malepszak, dotychczas kojarzony z analizami i krytycznymi ocenami projektu CPK. Piotr Malepszak, wiceminister zajmujący się koleją, więc on teraz będzie nowym pełnomocnikiem rządu do spraw CPK, czy właściwie Portu Polska, tak powinienem powiedzieć. Więcej informacji na ten temat pewnie w ciągu dnia będziemy wiedzieć. Za to Wirtualna Polska donosi o końcu wysokich kontraktów dla lekarzy i aferze w Szpitalu Południowym, która odbiła się echem na samej górze koalicji, uruchomiła pracę nad ustawą o pakiecie zmian w ochronie zdrowia. Jak nieoficjalnie ustaliła Wirtualna Polska, sprawę osobiście przejął Donald Tusk, a resort zdrowia analizuje już wprowadzenie górnego limitu zarobków lekarzy na kontraktach. Plotki są takie, że te zmiany personalne mogą być nieco wyżej niż tylko w Szpitalu Południowym. Może dojdą też do centrum Warszawy, gdzie mieści się Ministerstwo Zdrowia. Ale to plotki, takie polityczne plotki. 27 minut po godzinie 8.
1: Reklama. Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
4: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
3: No to pa!
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid. Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
10: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Po reklamie. Autopromocja.
14: Dlaczego oszuści nie ustają w swoich pomysłach, a seniorzy dają się zwieść fałszywym reklamom i tracą na tym tysiące złotych? Czy pomysł na inwestowanie przez internet w ogóle dla seniora jest dobry? O tym wszystkim w audycji Portfel Seniora w najbliższą niedzielę

0: Zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 8.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. To potrzebny krok, ale najważniejsze są szczegóły, mówi nam szef Senackiej Komisji Obrony, generał Mirosław Różański. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że Amerykanie są otwarci na utworzenie stałej bazy w Polsce. Taką odpowiedź Kosiniak-Kamysz otrzymał od sekretarza wojny USA. Wicepremier zadeklarował gotowość rządu do inwestycji w obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. Generał Różański czeka na więcej informacji w tej sprawie.
3: Mnie bardziej interesuje, jakie zdolności będą dedykowane bazom amerykańskim w Polsce. Czyli krótko mówiąc, czy to będzie takie typowe Rammstein, czyli baza lotnicza, co bym postulował, bo to zwiększyłoby nasze zdolności w zakresie obrony powietrznej i możliwości reagowania jeszcze poza naszymi granicami kraju. Czy z kolei to będzie typowa baza jak Wiesbaden, czyli wojsk lądowych.
2: Ostateczna decyzja o stałej amerykańskiej bazie wojskowej w Polsce jeszcze nie zapadła, jednak w tej sprawie mają rozpocząć się rozmowy. Na razie w naszym kraju rotacyjnie stacjonuje 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Niedługo Karol Nawrocki podejmie decyzję w sprawie ewentualnego odebrania Wołodymyrowi Załęskiemu Orderu Orła Białego, poinformowała w rozmowie z nami Barbara Socha z Kancelarii Prezydenta. Była też pytana o wczorajsze spotkanie Tusk-Zełenski w kuluarach szczytu w Brukseli i podziękowania ukraińskiego przywódcy dla Polski za wsparcie. Była pytana, czy te działania mogą ocieplić nadszarpnięte ostatnio relacje i wpłynąć jakoś na decyzję Karola Nawrockiego. W jej ocenie działania Załęskiego są niewystarczające.
4: Media bardziej odnotowały to, że tym spotkaniem pochwalił się prezydent Zełenski, nie pochwalił się w swoich mediach społecznościowych premier Tusk. Nie wiem, jakie są tego przyczyny, powody, więc dlatego mówię, gdyby to ode mnie osobiście zależało, to oczywiście to by nie wpłynęło na decyzję, dlatego że tutaj ważne są czyny przede wszystkim.
2: Prezydent Karol Nawrocki pod koniec maja zapowiedział, że chce odebrać Wołodymirowi Zełenskiemu Order Orła Białego. Powodem jest nadanie przez prezydenta Ukrainy jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Planowane na dziś rozmowy amerykańsko-irańskie nie odbędą się, informuje o tym gospodarz spotkania, czyli władze Szwajcarii. Wcześniej Biały Dom odwołał wizytę wiceprezydenta J.D. Vance'a w tym kraju. Rozmowy miały dotyczyć szczegółów porozumienia zawartego między Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Strony dały sobie na precyzyjne ustalenia 60 dni. Najważniejsze ustalenia weszły jednak w życie. Cieśnina Ormus została otwarta, a Amerykanie znieśli blokadę irańskich portów. Nierozwiązane pozostają kwestie irańskiego programu nuklearnego. Na koniec jeszcze krótka wyprawa nad morze. Dziś rozpoczynają się regaty jachtów morskich o Puchar Stulecia Gdyni. Już jutro ponad 1000 żeglarzy z całego świata weźmie udział w Gdynia Sailing Days, czyli w jednej z najważniejszych imprez żeglarskich w basenie Morza Bałtyckiego. Mówi jeden z organizatorów imprezy, Tomasz Hamera.
5: Praktycznie codziennie będzie działo się coś żeglarskiego. W dniach 19 i 20 czerwca odbywać się będą regaty jachtów morskich o Puchar Stulecia Gdyni. Rozpoczynamy również żeglarski doroczny festiwal Gdynia Sailing Days i to rozpoczynamy od mocnego uderzenia w postaci Mistrzostw Europy klasy Fin. Odbędą się również Mistrzostwa Polski w sprincie klasy Ilka. Będą wydarzenia związane również z paradą żeglarską, z paradą wodniacką.
2: Gdynia Sailing Days potrwają do 31 lipca. W tym czasie gdyńska marina to regatowe miasteczko. Można tam zobaczyć przygotowania żeglarzy do rywalizacji na morzu.

Najchłodniej w Suwałkach, 15 stopni, najcieplej w Słubicach, to przy granicy z Niemcami 24 stopnie. I to są notowania z godziny 8, drodzy Państwo, czyli sprzed kilkunastu minut. A jak to będzie wyglądać w ciągu dnia? No, będzie tych stopni dużo, dużo więcej. 32 stopnie w tej chwili prognozują synoptycy dla Zielonej Góry, ale dodają, uwaga, będzie miejscami padać. Burze mogą pojawić się dzisiaj nad Szczecinem, nad Gorzowem Wielkopolskim, nad Wrocławiem i nad Poznaniem, czyli cała zachodnia część kraju dzisiaj z najwyższymi temperaturami, ale też z taką dynamiczną pogodą. Może być burzowo, może być deszczowo, więc proszę się na to przygotować. Pokropić może też w okolicach Torunia i Bydgoszczy, 27 stopni, 27 w Łodzi, ale tutaj bez deszczu i tylko słonecznie. Chmury na zmianę ze słońcem w

0: Warszawie i w Białymstoku 26-25 stopni, w Krakowie 29 i też sporo słońca. To chyba lato nam się jakoś zaczyna, prawda?
1: Poranek w Polskim Radiu 24.

0: w telewizory trwa konferencja prasowa Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wcześniej wicepremier i szef MON-u wręczył nominację na nowe stanowiska służbowe. I tak Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została nową wiceminister obrony narodowej. Posłuchajmy.
1: Jesteśmy w czasie, w którym obronność, bezpieczeństwo, budowa odporności państwa polskiego jest naszym największym zadaniem. To jest największy wysiłek naszego rządu, to jest nasze największe zobowiązanie i to jest dla nas największy zaszczyt, że w imieniu naszych rodaków, nas wszystkich, możemy dzisiaj to robić. Wczoraj bardzo ważna decyzja, na którą czekaliśmy ze strony Stanów Zjednoczonych, odpowiedź na wniosek o utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce 29 maja, ale przecież to jest proces, który rozpoczęliśmy z panem ministrem Tomczykiem, ministrem Bejdą, Zalewskim, Wziątkiem już dużo, dużo wcześniej, z innymi, którzy z nami współpracują, z panem generałem Kukułą, z całym sztabem generalnym, z ośrodkami rządowymi, prezydenckimi dużo wcześniej, żeby zbudować taką atmosferę i takie możliwości, aby ta baza na stałe, co jest pragnieniem, marzeniem wielu pokoleń, mogła powstać. Wczoraj zielone światło ze strony Pentagonu do podjęcia już bardzo konkretnych negocjacji i rozmów na temat umowy, która miałaby to gwarantować. Przychylność i otwartość. To zielone światło zapalone ze strony Pentagonu na nasz wniosek, po moim liście do sekretarza Hekseta, daje wielką szansę na wzmocnienie bezpieczeństwa. Do tego potrzebni są najlepsi ludzie, do tego są potrzebni ci, którzy tworzą najlepszą, najsilniejszą drużynę. Jak widzicie, tych zobowiązań, które składane są na Ministerstwo Obrony, od szkoleń żołnierzy, przez najlepsze wyposażenie, przez nasze sojusznicze zobowiązania, wszystkie misje, operacje, ale wielka struktura, która dotyczy nie tylko samego stricte wojska, ale tak naprawdę wszystkich dziedzin życia, które też w obliczu wyzwań dzisiaj potrzebują naszego wsparcia, jak obrona cywilna, a przede wszystkim budowanie odporności społecznej. Tylko silne społeczeństwo jest w stanie się obronić. Nie ma takiego wojska na świecie i nie ma takiego sojuszu na świecie, które bez silnego społeczeństwa, odpornego na dezinformację, odpornego na różnego rodzaju prowokacje, zjednoczonego, różniącego się w kwestiach społecznych, politycznych, ale zjednoczonego w miłości do ojczyzny. Tylko taka struktura jest w stanie, tylko taki twardy fundament jest w stanie obronić Polskę, obronić nasz ukochany kraj przed tymi, którzy chcą go zniszczyć, rozsadzić, a w najgorszej sytuacji zaatakować i najechać. Nie dopuścimy do tego, po to tutaj jesteśmy w takim najlepszym składzie, z najlepszych ludzi, najbardziej przygotowanych. Dzisiaj do grona kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej przychodzi pani minister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Sprawdziła się przy budowie i organizacji polskiej prezydencji, która była niewątpliwym sukcesem. I tam się narodził program SAFE. Tam się narodziła propozycja premiera Tuska złożona w Brukseli, przeforsowana w Komisji Europejskiej. Pierwsza w historii decyzja umożliwiająca finansowanie z budżetu europejskiego modernizacji i transformacji naszych armii. To było w 2025 roku, kiedy na finał polskiej prezydencji w maju, w czerwcu jest przyjęte rozporządzenie dotyczące SEJ. I później przychodzi ten moment wdrażania. I Polska podchodzi do tego najbardziej ambitnie. Kierujemy wniosek na 44 miliardy euro i w pełni ten wniosek jest zaakceptowany. A później było największe wyzwanie. Zagospodarować, zaplanować na co, przeforsować w komisji, rozszerzyć panel działania programu SAFE. I ten obowiązek został powierzony pani minister Sobkowiak-Czarneckiej. Pamiętam tą rozmowę z premierem Tuskiem, kiedy ta decyzja była przez niego podejmowana i to było ogromne wyzwanie. Wszyscy zastanawialiśmy się, czy jest ktoś, kto jest w stanie podołać takiemu wyzwaniu wygrania w Brukseli polskich interesów i zagospodarowania dla polskiego przemysłu jak największych środków. I to się udało. Serdeczne gratulacje. To też sprawiło, że myślę, że wiele osób w Polsce dostrzegło zdolności, umiejętności, determinację i siłę. I to wszystko, te wszystkie przymioty są dzisiaj bardzo potrzebne tutaj w Ministerstwie Obrony Narodowej. Ten projekt trzeba kontynuować, ten projekt trzeba rozwijać. Mam
0: Tak chwalił Władysław Kosiniak-Kamysz, czyli wicepremier ministra.

0: Obrony Narodowej swoją nową zastępczynię. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została wiceministrą, chyba tak należało powiedzieć, Obrony Narodowej, odpowiedzialną za uzbrojenie polskiej armii. To był fragment konferencji prasowej, która jeszcze trwa z tego, co podglądamy. Na zegarach 19 minut pozostało do godziny 9.
1: Komentarz.
0: A o ten komentarz poprosiliśmy profesora Piotra Mickiewicza, eksperta do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ja trochę żartowałem, ale to taki żart, który się spełnił, że Magdalena Sobkowiak-Czarnecka to taki Tony Stark, bo zajmowała się uzbrojeniem na takich najwyższych możliwym poziomie i tym uzbrojeniem najbardziej pożądanym przez polską armię. Została powołana dzisiaj na stanowisko wiceministry MON. To dobry ruch, panie profesorze?
2: Z punktu widzenia realizacji projektu SAVE oczywiście, że bardzo dobry, ponieważ jakby sankcjonuje pozycję pani minister w strukturach rządowych, czyli mamy do czynienia z sytuacją, gdzie będzie mogła już nie tylko nadzorować samą realizację, ale także móc wymagać, kontrolować i weryfikować decyzje podejmowane w Ministerstwie Obrony, jeżeli chodzi o implementację tego programu i wprowadzenie go w życie, a nade wszystko wprowadzenie do jednostek bojowych tego sprzętu, który został wyprodukowany, zakupiony i będzie sukcesywnie wprowadzany na wyposażenie sił zbrojnych. Także logiczna jakby decyzja wynikająca z roli projektu SAVE w procesie modernizacji armii. Dobrze, że taką decyzję pan premier Kosiniak-Kamysz podjął, czy też pan premier Tusk, bo w zasadzie on nominuje i należy jej przyklasnąć, tym bardziej, że pani ministra no w zasadzie, możemy powiedzieć, o wsparcie, spełnia pokładane w niej nadzieje i jest dosyć operatywnym, sprawnym administratorem.
0: Pierwsza kobieta w Ministerstwie Obrony Narodowej na takim stanowisku.
2: No, i to też jest pewien krok we właściwym kierunku.
0: A to pokazuje tak politycznie już, nie tylko militarnie, ale politycznie, że SAVE to jest ten program, na który rząd stawia mimo oporu ze strony prezydenta i ze strony opozycji?
2: No tak, i to będzie chyba główny element, poza merytorycznymi kwestiami, główny element propagandowy służący przyszłej kampanii wyborczej.
0: Mhm. Czyli bezpieczeństwo to będzie też ta nuta i ten temat, który będzie się pojawiał w kampanii za rok, no bo to już za rok.
2: Zdecydowanie tak, to widzimy, że w zasadzie obie strony zakładają, że będą mówić o bezpieczeństwie, o służbie, w takim szerokim rozumieniu, o bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez odporność społeczną, przygotowanie do niwelowania zagrożeń ze strony rosyjskiej. Główny tam leitmotiv kampanii dla jednej i drugiej strony.
0: A to nie jest tak, nie chcę stawiać pana profesora w roli wróżki, ale że po programie SAVE to drugim punktem, a może nawet pierwszym będzie, to my załatwiliśmy stałą bazę wojsk amerykańskich w Polsce, bo to odnoszę się już teraz do tego, co minister Kosiniak-Kamysz informował o rozmowie z Pittem Hegsethem, że ten z kolei przychylnie odniósł się do pomysłu utworzenia takiej stałej bazy amerykańskiej w Polsce.
2: Dokładnie tak, tylko że to będzie rozgrywka między panem prezydentem a obozem rządzącym. I to będzie argument pośredni, natomiast będzie to wykorzystywane bardzo mocno do tego, aby podjąć próbę ze strony rządu ograniczenia działań mających na celu rozszerzenie kompetencji pana prezydenta, bo przecież z taką wizją polityki obozu prezydenckiego mamy do czynienia. No i troszeczkę pokazanie, że Stany Zjednoczone nie patrzą na Polskę przez pryzmat osoby pana prezydenta, tylko traktują go jako strategicznego partnera i to będzie miało mniejsze znaczenie w procesie wyborczym, natomiast w bieżącej polityce bardzo duże, to co widać, że mamy swoisty wyścig o to, kto co załatwił za oceanem.
0: No tak, bo z kolei o ile mówimy o programie SAVE i o tym, co Magdalena Sobkowiak-Czarnecka od dzisiaj wiceminister obrony narodowej załatwiła, podpisała, no to się zmaterializowało już tak naprawdę. To podpisy są, za chwilę te produkcje zaczną startować i w Polsce, i w Europie, i te pieniądze płyną. Tak, bazy do przyszłego roku to nawet, jakbyśmy bardzo chcieli, Amerykanie by nam pomogli, to nie zbudują tej bazy w rok.
2: Nie, ale rozpoczęcie planu budowy to już będzie bardzo wymierny, konkretny sukces. Sukces, który rząd pewnie zapewnie sobie przypisze, a pan prezydent będzie usiłował udowadniać, że bez niego to by się nie dokonało.
0: Mhm. A pan prezydent załatwił coś w Stanach Zjednoczonych, pana zdanie, panie profesorze? Czy to była taka wizyta na urodzinach po prostu?
2: Raczej.

0: raczej powiedziałbym, że pan prezydent musi zmierzyć się z sytuacją, którą sam sobie wytworzył, bo moim subiektywnym oczywiście zdaniem obecność głowy państwa na tego rodzaju evencie, czyli w pokazie mieszanych stóp walki, przepraszam za złośliwość, klasycznego mordobicia bez reguł, nie, chyba nie przystoi głowie państwa. Natomiast to mógł załatwić w dwóch, kilkunastosekundowej wymianie zdań. No nie przesadzajmy. Pan prezydent pojechał tam jako osoba prywatna po to, żeby potwierdzić w Polsce swoją szczególną więź z Donaldem Trumpem. Na tym przecież buduje swoją pozycję.
1: A ma tę szczególną więź?
0: Wie pan co, ja uważam, że Donald Trump posiada sojuszników w konkretnych sprawach, zgodnie z brytyjską maksymą, że nie ma wiecznych przyjaciół i wrogów, są tylko interesy.
1: No tak, akurat te interesy namacalnie, można powiedzieć, finansowe też w okolicach prezydenta Stanów Zjednoczonych, w okolicach jego rodziny są no, bardzo widoczne. Te stawianie na wybuchy wojny, zarabianie na tym i tak dalej, i tak dalej.
0: No, ale ma prawo Donald Trump tak czynić. Społeczeństwo amerykańskie go wybrało i musi się z tym pogodzić, że ma takiego prezydenta, który traktuje urząd jako środek do między innymi wzbogacania się.
1: No tak, to trzeba przypomnieć chyba w Polsce, że to nie nasz prezydent. Oni wybrali, niech oni mają. No dobrze, a to skoro już jesteśmy przy prezydencie Stanów Zjednoczonych i czy szeroko przy Stanach Zjednoczonych, to dzisiaj były planowane rozmowy między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w Szwajcarii. Jeszcze dwa dni temu informowano, że w tej Szwajcarii będzie podpisane porozumienie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi kończące wojnę. To porozumienie zostało podpisane w Wersalu jednostronnie, potem przesłane samolotem do Iranu. Widzieliśmy to w telewizjach, jak podpisy składają także przedstawiciele Iranu. Natomiast dzisiaj rano gruchnęła informacja, że wiceprezydent J.D. Vance, który miał jechać do tej Szwajcarii negocjować szczegóły, a zawsze diabeł w tych szczegółach ukryty, no nie jedzie nie leci do tej Szwajcarii, więc takie spotkanie zostało odwołane. Trochę nie wiem, co o tym sądzić, bo żeby nie było, że to kolejny raz kończymy tę wojnę, ale ona jednak trwa.
0: Panie redaktorze, ja już w audycji kilka dni temu państwa mówiłem, że po pierwsze, my przypisujemy zbyt dużą wagę do tego dokumentu, ponieważ jest to memorandum, a nie projekt umowy. Projekt umowy ma zostać opracowany w przeciągu 60 lub 90 dni. Po drugie, to jest ratowanie twarzy w dużej mierze przez Trumpa, który w zasadzie zgodził się na wszystkie żądania irańskie, nie uzyskując w zamian tylko i wyłącznie otwarcie cieśniny Ormus. Po trzecie, musimy pamiętać o tym, że jeszcze jest strona izraelska, która nie zgadza się na część tych porozumień, to znaczy zakończenie swoich działań w Libanie. W związku z powyższym proces rozmów pokojowych jeszcze jest na początku i będzie bardzo trudny, ponieważ rozbieżności interesów trzech tych graczy, którzy będą chcieli zawrzeć porozumienie pokojowe, czyli Iranu, Stanów Zjednoczonych i Izraela jako tego trzeciego do przysłowiowego brydża, są tak rozbieżne, że może dojść do różnych jeszcze fluktuacji związanych z zapisami tego porozumienia, jego kształtu. Natomiast Trump musi odnieść jakiś sukces ze względu na to, iż republikanom zaczyna stępać się kampania w wyborach połówkowych do kongresu.
1: No właśnie. Użył pan tego słowa kampania wyborcza. Ja mam wrażenie, że ta kampania wyborcza to oczywiście rządzi politykami od dawna, co jest oczywistością. Ale przed tymi wyborami, bo w Izraelu też wybory się zbliżają, tak swoją drogą, każdy chce osiągnąć coś innego. Donald Trump chce powiedzieć swoim wyborcom: jest spokój, jest cisza, gospodarka nie będzie szalała, ceny nie będą gdzieś w kosmos wystrzelone. Natomiast Benjamin Netanyahu chce swoim wyborcom powiedzieć: trzymam ich wszystkich za twarz.
0: Dokładnie tak. I zapewniam wam bezpieczeństwo, likwidując największego wroga, bo pamiętajmy o tym, że Iran jest to traktowany przez Izrael jako największy wróg ze względu na finansowanie Hezbollahu, po prostu jako tego wykonawcę, czy też instrument, który służy atakowaniu Izraela i jego południowej części, północnej części tego terytorium. Nie wchodzą już dyskusje, czy traktowanie tej organizacji jako terrorystyczna i zwalczanie jej wszelkimi siłami jest działaniem racjonalnym i uprawnionym, ale to tutaj możemy dyskutować o roli tego ugrupowania w systemie

0: w państwie libańskim i to po libańskim. I teraz pytanie jest tego typu, co on zrobi? Nie ma wyjścia, on musi zniszczyć tą organizację.
1: No tak, ale Donald Trump, no, nie chcę użyć słowa, że pogroził, ale powiedział dosyć stanowczym głosem, jak sam się wyraził, Benjaminowi Netanyahu, skończ te bombardowania, uspokój się.
0: No pytanie, co na to Bibi? To jest jakby pierwsza kwestia. Po drugie, pamiętajmy o tym, że Donald Trump jest w zasadzie człowiekiem, który podejmuje decyzje pod wpływem chwili, emocji, sytuacji, więc ja nie jestem przekonany, czy jak uzyskał konkretne informacje o tym, na przykład, że program jądrowy wojskowy w Iranie jest rozwijany, że ta przeznaczna część uranu jest ukryta i to mogą być właśnie informacje pozyskane przez wywiad izraelski, nie zmieni zdania.
1: Czyli tylko memorandum, tak? A nie żaden pokój. Na horyzoncie ja się, przynajmniej.
0: Dokładnie ja tak uważam, że rozmawiamy w tej chwili o zarysie rozwiązania pokojowego i pewnych ustępstwach z obu stron, które są korzystne dla światowej gospodarki, a przede wszystkim w rozumieniu stanowiska Iranu, jeżeli chodzi o odblokowanie cieśniny Ormuz, są także istotne ze względu na potrzeby importowe z tego regionu surowców energetycznych kierowanych do Chińskiej Republiki Ludowej, która pogroziła palcem, mruknęła kilka razy już dosyć wyraźnie, że jej się nie podoba blokada cieśniny.
1: Profesor Piotr Mickiewicz, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet Gdański, był z nami. Dziękuję panie profesorze, miłego dnia życzę.
0: Dziękuję, do widzenia.
1: To był nasz komentarz, a teraz będzie o kulturze. Martyna Podolska, dzień dobry.
2: Dzień dobry, a ja w drodze do Sopotu, bo dzisiaj rozpoczyna się jubileuszowy 25. Festiwal Dwa Teatry, czyli Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Wielkie święto dla nas, dla radiowców, dla teatromanów, bo przez 4 festiwalowe dni będzie można wziąć udział w wielu różnych wydarzeniach. Oczywiście projekcje spektakli telewizyjnych, 19 w tym roku w konkursie, prezentacje 16 słuchowisk. To wszystko w Multikinie, w Sopocie. Ale oprócz tego spotkania z gwiazdami, spotkania z laureatami wielkich nagród. Dzisiaj nagrody otrzymają wieczorem Danuta Stenka i Andrzej Seweryn. Spotkania z przyjaciółmi Teatru Polskiego Radia. Ale przede wszystkim 5 słuchowisk na żywo. Czyli coś, co słuchacze i widzowie uwielbiają, bo to jest zaproszenie za kulisy powstawania słuchowiska. I już teraz o tych 5 prezentacjach opowie nam dyrektor Teatru Polskiego Radia Adam Wojtyszko.
3: Zastanawialiśmy się nad tym, jakby w którą stronę tym razem pójść i poczuliśmy, że najlepiej będzie iść za tym, co nam słuchacze podpowiadają. To znaczy to, co najbardziej ich uruchamia i ewidentnie są to słuchowiska na żywo. Po powrocie do Sopotu na festiwalu mieliśmy 2 słuchowiska na żywo, w następnym roku mieliśmy 3 słuchowiska na żywo i w tym roku mamy 5 słuchowisk na żywo, co oczywiście wiąże się z bardzo skomplikowanymi przygotowaniami, no ale jest to nasz obowiązek, żeby odpowiadać na pragnienia słuchaczy, widzosłuchaczy, no bo jest to zawsze zapraszanie troszkę do kuchni i podglądanie tego, jak powstaje słuchowisko.
2: Pierwsze słuchowisko w reżyserii Agaty Biziuk dzisiaj po godzinie 17:00, o 19:00 wielka gala wręczenia festiwalowych nagród, a kolejne słuchowisko już jutro o godzinie 14:00. A w niedzielę o 15:00 specjalne wydanie naszej audycji teatralnej w repertuarze, godzinne wydanie, już teraz Państwa zapraszam. Będziemy rozmawiać o tworzeniu słuchowisk, o najlepszych spektaklach telewizyjnych ze znakomitymi gośćmi, którzy przyjadą do Sopotu. Festiwal 2, teatry, trzeba być. Trzeba być z nami w Sopocie, a jeśli nie mogą Państwo być razem z nami, to proszę słuchać naszych relacji, rozmów z festiwalu i oczywiście nadrabiać zaległości, bo i słuchowiska konkursowe, i spektakle konkursowe są dostępne na stronach internetowych i w dowolnej chwili bezpłatnie mogą się Państwo z nimi zapoznać. Świętujemy 25. Festiwal 2, teatry, rozpocznie się dzisiaj o 10:00. Mam nadzieję, że zdążę. A teraz kilka słów o tym, co w Warszawie

0: bo w Warszawie w Teatrze Ateneum premiera spektaklu X w reżyserii Artura Tyszkiewicza, a na scenie Milena Suszyńska, Olga Sarzyńska i powracający na deski teatralne Łukasz Simlat. To nie lada gratka dla fanów Łukasza Simlata, no i też słodko-gorzka opowieść pod tytułem X.
1: Przede wszystkim jest to tragikomedia w moim skromnym takim mniemaniu. Tak ją czytam, tak czytam charakter tego tekstu, bo niebywale mnie śmieszy i niebywale smuci, bo jest to sztuka, która opowiada przede wszystkim o kondycji współczesnych 40-latków. Jest to bardzo umiejętnie przez Majenburga odnalezione, to znaczy widz ma pewien komfort i też dyskomfort podglądania życia w tym teatrze na scenie, ale podglądania życia trochę jak w filmie, jak w dokumencie, podglądania kogoś, tak próbujemy stworzyć warunki. I na to tarcie tych dwóch głównych bohaterów pojawia się X.
0: Premiera już dzisiaj w Teatrze Ateneum w Warszawie.
2: No i zapraszała i już poleciała do tego Sopotu Martyna Podolska. Bardzo dziękujemy. To były nasze kulturalne polecajki piątkowe. Poranne jeszcze, bo to poranek. Właśnie, był poranek. Trzymajcie się Państwo ciepło w tych upałach i uważajcie na siebie, bo będą burze. Grzegorz Fontczak, dziękuję za wspólne 3 godziny. Do usłyszenia.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
8: Zdrowid. Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: T plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne, chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Będą rozmowy Polski z USA w sprawie stałej bazy wojskowej. O te plany pytaliśmy gości poranka. Służby szukają zleceniodawcy zabójstwa w Białej Podlaskiej. Dziś przesłuchanie mężczyzny zatrzymanego pod Warszawą. Będzie też relacja z Pragi. Mundialowe nadzieje Czechów legły w gruzach. Minęła dziewiąta. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Na początek ostrożny optymizm naszych porannych gości. Chodzi o stałą bazę wojsk USA w naszym kraju. Stany Zjednoczone dały zielone światło do dyskusji na ten temat. Według Barbary Sochy z Kancelarii Prezydenta otwartość Amerykanów to sukces prezydenta Nawrockiego,
2: który bardzo usilnie od samego początku swojej prezydentury zabiega o takie podejście administracji amerykańskiej. Jego relacje z panem prezydentem Trumpem, jak widać, wydają

0: dają owoce. Pan prezydent często powtarza, że prezydent Trump w zasadzie ze wszystkich ustaleń, które poczyniają, wspólnie się wywiązuje. No i tutaj mamy najlepszy tego przykład. Dobrze, że rząd tutaj reaguje szybko.
1: Autorów sukcesu nie wskazuje generał Mirosław Różański. Szef Senackiej Komisji Obrony cieszy się z deklaracji USA. Tak mówił w poranku Polskiego Radia 24.
2: Słuchając przekazów, tam przebrzmiało, że to jest zgoda warunkowa, cokolwiek to oznacza. Ale uważam, że to jest absolutnie krok, który jest w obecnym środowisku bezpieczeństwa w naszym regionie potrzebny i niezbędny.
1: Na razie w naszym kraju rotacyjnie stacjonuje 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Są zmiany personalne na kluczowych stanowiskach w Ministerstwie Obrony. Wiceszefową resortu została Magdalena Sopkowiak-Czarnecka. Dotychczas pełniła funkcję pełnomocniczki rządu do spraw mechanizmu SAFE. Nominację odebrała chwilę przed dziewiątą od wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Premier odwołał Macieja Laska z funkcji pełnomocnika rządu do spraw CPK. Zastąpił go Piotr Malepszak, dotychczasowy wiceminister infrastruktury, który odpowiadał za transport kolejowy. Najpierw przesłuchanie, potem zarzuty i wniosek do sądu o areszt. To najbliższe kroki prokuratury w sprawie zamachowca z Białej Podlaskiej. Zatrzymany wczoraj mężczyzna posługiwał się gruzińskim paszportem. Został ujęty pod Warszawą.
3: Śledczy są przekonani, że to on nacisnął spust pistoletu i zamordował Rosjanina w Białej Podlaskiej. Minister koordynator służb Tomasz Siemoniak podkreślił, że badany jest wątek zabójstwa na zlecenie obcych służb. Sam mężczyzna był znany w środowisku przestępczym.
4: Ma portfolio związane z przestępczością, więc może to być taki sposób działania, który stosują obce służby, że wynajmują przestępców.
5: Ale w Polsce byłby to pierwszy przypadek.
3: Mówił premier Donald Tusk.
5: Zabójstwa na zlecenie polityczne ze strony obcego państwa. Mówię, to są na razie hipotezy, ale musimy je bardzo poważnie traktować.
3: Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Uwaga na groźne upały. Dziś ponad 30 stopni w cieniu pokażą termometry na zachodzie Polski. W weekend fala gorąca rozleje się na cały kraj. Upał będzie doskwierał nie tylko ludziom, ale i zwierzętom. Lekarka weterynarii dr Małgorzata Głowacka przypomina, by nie spacerować z psem w czasie największego skwaru. Temperatura tuż nad chodnikiem może wynieść nawet 60 stopni, a pies może poparzyć opuszki.
6: Jeżeli dotkniemy nagrzanej powierzchni bosą stopą i ona jest dla nas za gorąca, to nie wprowadzajmy również na nią swojego pupila. Mówię to właśnie o rozgrzanych kamieniach, chodnikach, asfalcie. Mamy do dyspozycji parki, mamy piasek, mamy trawę. Korzystajmy z tych naturalnych podłoży, ale też unikajmy spacerów w tych największych upałach. Raczej rano, wieczorem wyjdźmy z psem na dłuższy spacer w ciągu dnia tylko na tak zwane siusiu.
1: Alerty IMGW obowiązują do niedzieli. Dziś obejmują 6 województw zachodniej Polski. Na koniec mundial i Czesi w sportowej żałobie. Po remisie 1-1 z RPA szanse naszych sąsiadów na awans do fazy pucharowej są iluzoryczne. Komentarze zebrał w Pradze Wojciech Stobba.
7: Kluczowy mecz nie wyszedł. Czechy nie utrzymały prowadzenia w spotkaniu z teoretycznie najsłabszym rywalem w grupie i do awansu potrzebują zwycięstwa nad Meksykiem, napisał portal eSport. To był kolejny marny występ. Piłkarze sami skomplikowali sobie sytuację. Awans się oddalił, a nadzieje skurczyły się do minimum, ocenili komentatorzy. Spotkanie z RPA było jedynym meczem reprezentacji Czech rozgrywanym w porze dogodnej dla kibiców w Europie. Z tej okazji Czeska Federacja Piłkarska zorganizowała strefę kibica na placu jednego z praskich browarów, gdzie pojawiło się kilkaset osób. Wspólne oglądanie przygotowano także w Libercu i Pilźnie. Wielu kibiców śledziło spotkanie w swoich ulubionych gospodach.
1: Dużo lepsze nastroje są w drużynie gospodarzy. Meksyk pokonał Koreę Południową 1-0 i już awansował do fazy pucharowej. Dziś przed nami 4 spotkania grupy C i D. Pierwsze starcie o 21:00, mecz USA-Australia.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Najpierw nieznośne upały, a po nich ulewy i burze. Pogoda będzie dziś dynamiczna. Na zachodzie temperatura przekroczy 30 stopni, w centrum maksymalnie 26. Najchłodniej będzie nad samym morzem, tam 22 stopnie. Burze pojawią się w rejonie najwyższych temperatur, czyli od Pomorza Zachodniego po Dolny Śląsk.
8: Klimat.
1: Jakość powietrza o poranku jest na ogół dobra lub bardzo dobra. Jedynie w Kaliszu i Zawierciu umiarkowana. Coraz więcej prądu generują odnawialne źródła. Możemy dowolnie korzystać z urządzeń elektrycznych. To

0: Co niepokoi, to susza. Wody najbardziej brakuje w centrum i na wschodzie Polski.
1: Klimat. Reklama.
2: Marian, a ty komu kibicujesz?
3: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
2: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Po reklamie.
8: 7,5 minuty po godzinie 9, tu Polskie Radio 24.
9: Dzień w Polskim Radiu 24.
8: Przed mikrofonem Paweł Zieliński. Dzień dobry. Zapraszam na wspólne przedpołudnie w Polskim Radiu 24. Dziś nie zabraknie polskiej polityki, bo trochę się tutaj dzieje. Można powiedzieć, że ta temperatura, która na termometrach i na politycznych termometrach też pnie się w górę. Będzie też świat, bo musimy zastanowić się nad tym, na czym stoimy, jeżeli chodzi o porozumienie Stanów Zjednoczonych z Iranem. Teoretycznie porozumienia zostały podpisane i to nawet dwa. Dziś miały rozpocząć się rozmowy co do stałego pokoju, ale tych rozmów na razie nie będzie. Spojrzymy również na kwestie bezpieczeństwa, ale w zakresie służb specjalnych. Czy sprawa zatrzymania Gruzina w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej kończy ten temat? Jak działają służby specjalne i czy my mamy się czego bać? Jeśli chodzi o to porozumienie wspomniane amerykańsko-irańskie, no to ono przekłada się oczywiście na to, ile płacimy na stacjach benzynowych. Jakie są przed nami perspektywy? Czy te wakacje będą wyjątkowo drogie, a może wcale nie? O tym też będziemy rozmawiali w Polskim Radiu 24, ale oczywiście spojrzymy również na Bliski Wschód, ale geograficznie bliski, ten nam bliski, czyli na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Bo z jednej strony Rosjanie wściekle atakują Ukrainę, ale Ukraina bardzo celnie uderza w to, co dla najeźdźców jest najcenniejsze. Moskwa płonie. Wczoraj rosyjska stolica wyglądała bardziej jak tolkienowski Mordor niż jak na co dzień. Do czego to wszystko zaprowadzi i jak daleko jest pokój, o tym również w Polskim Radiu 24.
1: Komentarz.
8: Ale na początek polska polityka, a razem z nami już teraz analityk polityczny, założyciel Ibris Marcin Duma. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
8: Panie Marcinie, zacznijmy od, jak to mówią Amerykanie, first things first. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, nową wiceszefową resortu obrony. Pierwsza na tym stanowisku w historii kobieta, to jest dobry wybór?
10: To jest w ogóle bardzo ciekawa postać w polskiej polityce, no bo Magda Sobkowiak była twarzą dwóch bardzo dużych projektów w tej kadencji. Po pierwsze, była odpowiedzialna za polską prezydencję, która no, na końcu przeszła trochę niezauważona, co akurat nie jest winą pani minister, tylko raczej charakteru samej prezydencji w obecnej konstrukcji Unii Europejskiej, oraz ostatnio za wprowadzenie programu SAFE. To są takie dwa wysiłki, które ona koordynowała i okazała się z nich być niezwykle sprawnym administratorem i organizatorem. I wydaje się, że to jest bardzo duże wzmocnienie. Poza tym Magdalena Sobkowiak jest też osobą, która świetnie odnajduje się w takiej działalności publicznej, medialnej. No, zresztą jest była dziennikarką.
8: No właśnie.
10: I wydaje się, że to doświadczenie daje jej ogromną przewagę nad kolegami, czy z Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy koleżankami i kolegami z innych partii, bo ona doskonale się czuje i bardzo dobrze radzi sobie z komunikacją i to będzie duże wzmocnienie dla Władysława Kosiniaka-Kamysza w

0: w jego resorcie. No a oczywiście poza tym, że świetnie wypada, to też ma tę umiejętność, tak jak wspomniałem, organizowania, przygotowania. Jest, czy wydaje się przynajmniej z tego wizerunku, który jest publicznie postrzegany jako osoba też niezwykle pracowita, także ruch, myślę, że ze wszechmiar dobry.
1: A czy ma potencjał Magdalena Sobkowiak-Czarnecka na to, żeby zostać twarzą Koalicji Obywatelskiej przed przyszłorocznymi wyborami, może kandydatką na premiera?
0: Och, to bardzo kusząca taka publicystyczna wizja. Natomiast tak będąc zupełnie szczerym, to wydaje się, że logika taka wewnętrzna Koalicji Obywatelskiej raczej wyklucza taką możliwość. Wyklucza dlatego, że Koalicja Obywatelska z dużą, czy też jej politycy z dużą nieufnością podchodzą do osób, które no, nie socjalizowały się w Platformie Obywatelskiej, nie mają tej wspólnej historii, którą współdzielą politycy Koalicji Obywatelskiej. I to nie jest jakaś tam bajka, bo jeśli przyjrzymy sobie, jak długą drogę musieli przejść politycy Nowoczesnej, no, po tym sojuszu, po połączeniu, żeby móc jakieś poważne pozycje piastować, no to to jest ta droga długa i wyboista, którą musiałaby przejść Magdalena Sobkowiak, a wybory są za 1,5 roku i to jest bardzo krótka perspektywa czasowa.
1: A nie byłby to dobry ruch ze strony Koalicji Obywatelskiej, no bo to jest osoba, która rzeczywiście partyjnie aż tak bardzo nie wydaje się właśnie związana, może to jest jej przewaga, że przed tymi wyborami nie będzie można jej tutaj, daję cudzysłów, przykleić tych rzeczy, które opozycja będzie chciała przykleić właśnie rządzącym.
0: Abstrahując od tego sposobu myślenia czy działania struktur Koalicji Obywatelskiej, to i patrząc na to trochę z zewnątrz, to pomysł wydawałby się bardzo dobry, bo te wszystkie cechy, które ujawniły się u tej polityczki w trakcie tych dwóch dużych przedsięwzięć, czyli przygotowania prezydencji i wprowadzenia SAFE, to pokazują, że ona byłaby świetną twarzą dla takiej kampanii. Czyli gdyby została, nie wiem, powiedzmy, szefową sztabu, jeżeli byłaby jedną z istotnych twarzy, to na pewno byłoby to duże wzmocnienie. A co do tego przyklejania, czy też bycia zupełnie świeżym w polityce, no to pamiętajmy, że Magdalena Sobkowiak jest w tej polityce już od jakiegoś czasu. W 2020 roku była szefową sztabu wyborczego Władysława Kosiniaka-Kamysza, kiedy on startował na prezydenta. Także trochę w tej polityce jest i taka zupełnie, cudzysłów, bezpartyjna, no to ta postać nie jest.
1: No a jeśli chodzi o zmiany w rządzie, to nie jedyne, no bo mamy dziś informację o tym, że z funkcji pełnomocnika rządu do spraw CPK jeszcze, choć wiemy, że rządzący przechrzcili te inwestycje na port Polska, został odwołany Maciej Lasek, jego stanowisko obejmie Piotr Malepszak. I zastanawiam się, czy to jest, no bo mamy tutaj też potwierdzenie, że to jest na sam wniosek ministra Laska przeprowadzona zmiana, ale myśli pan, że to jest bardziej rzeczywiście zmiana na potrzebę chwili i tego, co się wydarzyło, czy może można tutaj doszukiwać jakichś politycznych kwestii, no choćby, eufemistycznie powiem, niezadowolenie PSL-u z Piotra Malepszaka w Ministerstwie Infrastruktury, a może wręcz przeciwnie, może to nam pokazuje kierunek, w którym to CPK, widzę, Port Polska ma iść, no bo eksperta do spraw lotnictwa zastępuje ekspert do spraw kolejnictwa.
0: To jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, bo ja bym na to spojrzał w trochę szerszym kontekście. Czy mam wrażenie, że teraz, mimo tego, że rząd, a w szczególności Koalicja Obywatelska, jest w takim trudnym momencie. Trudnym momencie ze względu na aferę wokół Szpitala Południowego, saloniku VIP, wynagrodzenia dla jednego z lekarzy, koordynatora SOR-u, to wbrew pozorom to jest dość wygodny moment na przeprowadzenie wszystkich zmian, takich, które mogłyby normalnie wzbudzić dużą dyskusję. Tymczasem wszyscy są skoncentrowani na sprawie Szpitala Południowego i można wykonać sporo różnych ruchów, takich korekt też i personalnych, które będą trochę mniej komentowane, trochę mniej dostrzeżone. A wydaje się, że sprawa CPK jest dość istotna ze względu na to, że na sztandarowy charakter tego prorozwojowego projektu. I to, że ten projekt nie błyszczy, cudzysłów, politycznie.

0: może być jednym z powodów, dla których ta zmiana została dokonana. No i już trochę mniejsza o to, na czyj wniosek ta zmiana została dokonana, bo być może dano Macieju Wylaskowi szansę na to, żeby z pewną godnością zmienił swoje przyporządkowanie, ale wydaje się, że tam jest w porcie Polska, czy też w centralnym porcie komunikacyjnym potrzebne jest przyspieszenie, no i zamanifestowanie sprawczości. Szczególnie, że, i tutaj przejdę do kwestii kolei, premier razem z ministrem infrastruktury no, ostatnio jednak wysyłają sygnały, że ta infrastruktura kolejowa jest ważna. Tu przypomnę otwarcie linii kolejowej po chyba dwóch dekadach jej niefunkcjonowania.
1: Nawet trzech.
0: A nawet trzech dekadach, tak, jej niefunkcjonowania w Polsce Wschodniej. Także wydaje się, że tu jest jakieś przesterowanie i poszukiwanie nowej dynamiki, który poprzednie osoby zarządzające tym miały jakby trochę mniej.
1: A jeśli chodzi o ten wywołany już temat, o którym też chciałem porozmawiać, właśnie sprawa Szpitala Południowego, radnego lekarza, choć bez specjalizacji, z rekordową pensją, to ta sprawa ma potencjał, pańskim zdaniem, na to, żeby być, powiem kolokwialnie, takimi drugimi ośmiorniczkami dla Koalicji Obywatelskiej? Czy biorąc pod uwagę to, ile czasu jeszcze zostało do wyborów, to nikt już nie będzie pamiętał o tej kwestii?
0: Oczywiście, że ma potencjał, tylko że sam potencjał to jednak trochę za mało. Bo porównanie do ośmiorniczek w ogóle jest takim punktem wyjścia do dosyć ciekawego spojrzenia na to, co zmieniło się od tych nagrań u Sowy Przyjaciele, kiedy Polska tym żyła i kiedy to była taki element, który realnie wpłynął na nastroje, realnie zmienił debatę publiczną i zdominował ją na tygodnie, a nawet miesiące, biorąc pod uwagę echa tej sprawy. Jeżeli przyjrzymy się dzisiaj tej kwestii Szpitala Południowego czy Saloniku VIP, który co do sensu samej opowieści jest właściwie bardzo podobny do ośmiorniczek. Mamy jakąś elitę, która ma dostęp do rzeczy, do których zwykli ludzie nie mają dostępu, a jest to rzecz społecznie pożądana, no bo to jest kwestia ochrony zdrowia. I gdyby ta sprawa Saloniku VIP wybuchła wtedy, kiedy były ośmiorniczki, to jej ten potencjał byłby równie niszczący. Ale gdyby ośmiorniczki wybuchły dzisiaj, to nie dokonałyby takich zniszczeń dla Platformy Obywatelskiej, jak wykonały ponad już dekadę temu. Dzieje się tak dlatego, że dzisiaj ten cykl informacyjny znacząco się zmienił. Cykl informacyjny, czyli to, w jaki sposób konsumujemy media, konsumujemy informacje i jaki jest termin ich ważności do spożycia. Dzisiaj tematy żyją krótko. Jeżeli temat żyje tydzień albo dwa, to znaczy, że żyje bardzo długo. Bo na ogół sprawy żyją 2-3 dni. Za chwilę na przykład, jeżeli weźmiemy pod uwagę dwie największe, najbardziej komentowane według danych Res Futura sprawy w polskim internecie, które wzbudziły największe emocje, miały ogromne zasięgi, to jest Salonik VIP i to jest Robert Bąkiewicz w Berlinie. To o ile Salonik VIP jeszcze żyje, to po sprawie Bąkiewicza za dwa dni nikt nie będzie pamiętał. I wracając do pańskiego pytania, czy to będzie w 2027 roku działało, no podejrzewam, że w jakim stopniu na poziomie emocji może się odłożyć, może wzmocnić pewne trendy. Ale to nie będzie game changer w żadnym przypadku. A żeby pokazać, że tego typu sytuacje już mieliśmy, to warto sobie przypomnieć sierpień zeszłego roku i jachty z KPO czy kluby swingersów, jak tu opozycja wskazywała, po których właściwie dzisiaj wiele nie zostało i jeżeli się nie przypomni, na przykład podczas, nie wiem, wywiadów badawczych ludziom o tej sprawie, to oni o niej spontanicznie właściwie już nie wspominają, a pamiętam publicystów, którzy wtedy mówili, ta sprawa będzie żyła do 2027, to już jest koniec Koalicji Obywatelskiej i w pewnym sensie można powiedzieć, że ten koniec Koalicji Obywatelskiej jest takim hasłem trochę jak koniec PiSu, który zaczął się w 2013 i jeszcze się nie skończył.
1: A jeśli chodzi o reakcję rządu na to, co wydarzyło się w Szpitalu Południowym, ona pańskim zdaniem była odpowiednia, to dobrze rząd po pierwsze

0: działał umiejętnie i po drugie, czy dobrze potrafił to zakomunikować, bo to też chyba ważne.
1: Oceniając tą reakcję, przede wszystkim mam wrażenie, że ta reakcja była w dużej mierze odruchowa. To znaczy Donald Tusk zrobił to, co właściwie powinno się zrobić i co zawsze robi, czyli zapowiedział audyt, przedstawił jakiś projekt ustawy i spokojnie czeka, aż temat zgaśnie. To znaczy, że wejdzie jakaś następna sprawa, która poruszy Polaków i zostawią tą kwestię. Ten stalonik gdzieś zniknie. Bo właściwie wracając jeszcze do tego cyklu informacyjnego, to wszystko jest trochę jak na takim memie z basenem, gdzie jedno dziecko się topi, mama drugim dzieckiem się zajmuje, a poniżej jest już całkiem utopiony kościotrup na krześle. Czyli te tematy spadają, a potem umierają i nikt o nich nie pamięta, więc ta reakcja, która była szybka, która była zdecydowana, premier ze srogą miną pogroził palcem, czyli nie zbagatelizował sprawy, podjął jakieś działania. I jakie tak na dobrą sprawę, nikt nie wie, no bo żeby te działania miały jakiś taki głębszy skutek, no to pewnie potrzeba tygodni, tylko po tych paru tygodniach to prawdopodobnie będziemy żyli już zupełnie innymi tematami.
0: Spójrzmy teraz na drugą stronę sceny politycznej, bo dziś w wirtualnej Polsce pojawił się taki sondaż. Sondaż odnośnie do kwestii odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. No i okazuje się, że ponad 50% Polaków uważa, iż ukraiński prezydent powinien order stracić. No, ale cały czas czekamy na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego i ta decyzja jest w jakimś zawieszeniu. Czy spodziewa się pan konkretnych kroków prezydenta? Czy może prezydenckie środowisko wykorzystać zbliżający się wielkimi krokami szczyt dotyczący odbudowy Ukrainy po to, żeby przed nim trochę rządowi krwi napsuć, bo być może jeśli prezydent ten order odbierze tuż przed tym wydarzeniem, no to Zełenski w ogóle nie przyjedzie.
1: Myślę, że sprawa tego orderu nie jest jednoznaczna, bo jeśli odnosimy się do tego konkretnego sondażu i zajrzymy nie tylko i wyłącznie w te podstawowe wyniki, gdzie no, ponad 50% Polaków mówi absolutnie odebrać, tylko spojrzymy na to, jak wygląda to, jak te odpowiedzi wyglądały w podziale na przykład na elektoraty, gdzie elektorat tej całej dzisiaj wszystkich ugrupowań opozycyjnych, nie, to nie jest 51% poparcia, tylko to jest 80% poparcia dla odebrania, no to można powiedzieć, że prezydent znajduje się jednak trochę pod presją tych, którzy go na ten urząd wybrali. A jest w kłopocie dlatego, że musi, i myślę, że tak jest, że stara się ważyć z jednej strony rację stanu, czyli to, co, jakie konsekwencje może Polska ponieść w związku z takimi decyzjami, no a z drugiej strony w jaki sposób starać się zaopiekować się emocjami swojego elektoratu. No a oczywiście jest jeszcze to, o czym pan wspomniał, czyli pokusa utrudnienia działania rządowi i sprawienia mu następnych problemów, co jest niczym innym jak tylko obietnicą wyborczą Karola Nawrockiego, bo to było jedno z jego haseł w zakończonej ponad rok temu kampanii.
0: Jeśli chodzi o zaopiekowanie się, to ewidentnie prezydent Karol Nawrocki zaopiekował się. Był wczoraj Jordanem Bardelą, czyli francuskim europosłem i przewodniczącym Zjednoczenia Narodowego, skrajnie prawicowej formacji z Francji. I zastanawiam się, bo takie głosy pojawiają się w mediach społecznościowych, oczywiście z tej strony rządzących, że było to co najmniej nie na miejscu, biorąc pod uwagę choćby poglądy i to, z jakich środowisk ta formacja się wywodzi. I to był dobry ruch ze strony prezydenta, że on rzeczywiście tym Bardelą się zaopiekował. Czy nie powinien był właśnie z tych powodów wymienionych tego robić? Bo to nie ten ciężar gatunkowy, jeżeli chodzi o spotkania.
1: No z jednej strony mamy do czynienia z politykiem, mówię o panu Bardelli, który no nie piastuje jakiejś poważnej funkcji państwowej, tak? No on oczywiście jest parlamentarzystą, natomiast no nie jest ani, nie, jego status nie jest równy prezydentowi Polski. Natomiast jeżeli przyjrzelibyśmy się, spojrzelibyśmy trochę szerzej na to, a mianowicie popatrzyli na to, jak wyglądają sondaże we Francji, to Bardella jest jedną

0: z tych osób, która jest faworytem przyszłorocznych, wiosennych wyborów prezydenckich we Francji. To on ma dzisiaj największe szanse zamienić Manuela Macrona w Pałacu Elizejskim. I to trochę zmienia perspektywę. Karolowi Nawrockiemu, ze względu na to, z której części polskiej strony, sceny politycznej pochodzi, to spotkanie właściwie nie szkodzi, a jednocześnie otwiera jednak pewne drzwi do następnej administracji francuskiej. Trochę tak, jak mamy z naszymi relacjami z Stanami Zjednoczonymi. Niezależnie od tej naszej bieżącej wojenki politycznej, którą w Polsce prowadzimy, w jakimś stopniu kontakty Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa są dla Polski zasobem. I takim samym zasobem mogą stać się kontakty z Bardelą, jeżeli zostanie wybrany. Także w pewien sposób jest to dalekowzroczne postępowanie, które w przyszłości, jeżeli Bardella wygra, może się Polsce opłacić.
1: A jakim sygnałem jest to, że do Polski tak naprawdę zaprosiło go Prawo i Sprawiedliwość, a nie Ruch Narodowy? Oczywiście Ruch Narodowy, Konfederacja i wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak również się zaopiekowali tym politykiem, ale to zaproszenie wystosowało Prawo i Sprawiedliwość.
0: To jest taki element, w którym Prawo i Sprawiedliwość ubiegło wszystkich innych w tym zaproszeniu, a po drugie podkreśliło też swoją wagę i ciężar gatunkowy na polskiej prawicy. Także to, że on przyjął to zaproszenie, to, że to oni je wystosowali, podkreśla wagę ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego, no i w pewien sposób status w tej europejskiej międzynarodówce prawicowej.
1: A jeśli chodzi o to, jak koalicja rządząca mogłaby z tego wyjść, czy oni też powinni nawiązać jakieś kontakty, no bo Francja to nasz poważny partner, to z Francuzami mamy traktat, między innymi z gwarancjami bezpieczeństwa. To jest moment, w którym jakieś kontakty można byłoby zawiązywać, czy jeszcze na spokojnie? 30 sekund zostało.
0: Myślę, że na spokojnie, a zważywszy na to, że premier Donald Tusk ma dosyć dobre kontakty z Emmanuelem Macronem, to wydaje się, że akurat ta druga strona, nieprawicowa, jeżeli chodzi o Francję, jest akurat przez polskie państwo i polskich urzędników dosyć dobrze zaopiekowana.
1: I tej sprawie na pewno przyglądać się będziemy. Razem z nami był analityk polityczny i założyciel Ibris Marcin Duma. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję uprzejmie.
1: Dziękuję również państwu, ale zostańcie proszę z Polskim Radiem 24. Już za chwilę informacje.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
4: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
5: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Jest 9.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Na początek zmiany personalne w Ministerstwie Obrony. Nową wiceszefową resortu została Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Dotychczas pełniła funkcję pełnomocniczki rządu do spraw mechanizmu SAFE. Nominację odebrała z rąk szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wicepremier chwalił jej dotychczasowe dokonania.
7: Sprawdziła się przy budowie i organizacji polskiej prezydencji, która była niewątpliwym sukcesem. I tam się narodził program SAFE. Tam się narodziła propozycja premiera Tuska złożona w Brukseli, przeforsowana w Komisji Europejskiej. Pierwsza w historii decyzja umożliwiająca finansowanie z budżetu europejskiego modernizacji i transformacji naszych armii.
6: To nie jedyna zmiana w rządowych strukturach. Premier odwołał Macieja Laska z funkcji pełnomocnika rządu do spraw budowy CPK. Zastąpił go Piotr Malepszak, dotychczasowy wiceminister infrastruktury. Odpowiadał za transport kolejowy. Kancelaria prezydenta liczy na szybkie powstanie stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce.

0: Polsce. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że Amerykanie są otwarci na jej utworzenie. Taką odpowiedź otrzymał od sekretarza wojny USA. Wicepremier zadeklarował gotowość rządu do inwestycji w obronność, w obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. Barbara Socha mówiła rano na naszej antenie, że stała baza wojsk USA będzie ogromnym wzmocnieniem bezpieczeństwa Polski.
1: Liczę tutaj na sprawne procedowanie i sprawne negocjacje i sprawne postępy tego procesu. Natomiast to będzie oczywiście oznaczało ogromne wzmocnienie naszego bezpieczeństwa. Myślę, że będzie to kolejny powód, dla którego Rosja, która rzeczywiście zagraża nam i całemu regionowi, no nie odważy się na żaden ruch, który by mógł zagrażać naszemu bezpieczeństwu.
0: Ostateczna decyzja w sprawie stałej amerykańskiej bazy jeszcze nie zapadła. Na razie polskie i amerykańskie władze deklarują chęć i gotowość do rozmów. Teraz Londyn i tamtejszy sąd podejmie decyzję w sprawie ewentualnej ekstradycji Michała Kuczmierowskiego. Polska prokuratura chce wydania byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w agencji. Śledczy badają wielomilionowe nadużycia przy zawieraniu umów w czasie pandemii. Dzisiejsze posiedzenie sądu jest kontynuacją trwającego od miesięcy postępowania. Rozprawa była kilkukrotnie przekładana. Odzyskany pierścień Zygmunta I Starego wróci do Krakowa. Jedna z najcenniejszych pamiątek po polskim królu została zwrócona przez Niemcy w ramach przekazania dóbr zrabowanych w czasie II wojny światowej. Cenny zabytek jest częścią słynnej kolekcji książąt Czartoryskich, mówi kurator zbiorów złotnictwa Zamku Królewskiego na Wawelu Dariusz Nowacki.
2: Muzeum Czartoryskich z powodu tej historii XIX i XX wiecznej jest bardzo godnym miejscem i oczywiście zazdrościmy tego kolegom i koleżankom z Muzeum Czartoryskich, ale kibicujemy im, aby pokazali szybko ten pierścień wszystkim, którzy chcą go oglądać, no bo to jest wielkie święto dla muzealnictwa polskiego.
0: Pierścień i pozostałe odzyskane straty wojenne zostaną dziś zaprezentowane w Warszawie. Pierścień po tygodniu prezentacji w stolicy trafi na wystawę w Krakowie. I w tym wydaniu informacji to wszystko. Kolejne punktualnie o 10:00. Zapraszam w imieniu Doroty Wojtalczyk. Dziękuję za wspólnie spędzony poranek. Spokojnego dnia. Do usłyszenia.
3: ...34 minuty po godzinie 9:00 tu Polskie Radio 24.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Zaczynamy kwestią baz amerykańskich w Polsce, oczywiście tych baz stałych. To jeden z tematów, który bardzo często do nas wraca, ale wczoraj taką deklarację w kwaterze głównej NATO miał usłyszeć wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. To zielone światło do dalszych rozmów już dziś, mówił w Warszawie. A z nami w studiu jest Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
3: Powiedz mi proszę, ty tak, byłaś wczoraj w kwaterze głównej. Tak. Na gorąco słuchałaś tego, co mówił o decyzji Amerykanów premier Kosiniak-Kamysz. No to powiedz, mamy jakieś szczegóły, kiedy, gdzie i jakie wojska zza oceanu pojawić się mogą nad Wisłą?
5: Ja te wszystkie pytania, Pawle, twoje wczoraj już próbowałam zadać wicepremierowi Kośniakowi Kamyszowi. No i prawda jest taka, że mam tutaj dylemat, bo ja mogłabym z tobą podywagować na ten temat, gdzie mogłyby takie lokalizacje się pojawić, bo mam szerokie rozeznanie, z wieloma ekspertami rozmawiałam, ale nie mogę, bo nasza wspaniała wydawczyni nie pozwala mi mówić więcej niż 3 minuty, więc powiem krótko na razie. Na razie mówimy o bardzo wstępnej gotowości i chęci tak naprawdę do podjęcia rozmów ze strony Pentagonu, właśnie z Polską, i jest to odpowiedź na ten list, który 29 maja wysłał wicepremier Kosiniak-Kamysz do Pita Hegseta. Wczoraj obaj politycy mieli okazję trochę w kuluarach tej sesji plenarnej przed szczytem NATO w kwaterze głównej rozmawiać na ten temat. Ja widziałam, nawet podglądałam trochę na taką mównicę małą wicepremiera Kosiniaka-Kamysza na list, który dostał właśnie od szefa Pentagonu. Tam krótka bardzo była informacja, treść, że podoba nam się wasza propozycja, jesteśmy otwarci, stwórzmy zespoły specjalistów, ekspertów, żeby w najbliższych miesiącach, tygodniach mogli rozmawiać na temat szczegółów i tego, gdzie taka baza mogłaby się pojawić, bo to jest też trochę tak, i mówię do naszych głównie słuchaczy, którzy pewnie nie wszyscy znają się na obronności, że to strona, która występuje z taką propozycją, no musiałaby też przedstawić ewentualnie, no właśnie, chociażby lokalizację, całą tę logistykę, całą infrastrukturę wokół takiej stałej bazy. Wiemy, że tacy żołnierze wtedy przyjeżdżają z całymi rodzinami. Chociażby.
3: No i do tego dochodzą jeszcze pieniądze, to my byśmy zapłacili za to, prawda?
5: No tak, tak, tak.

to bywa i tak jest w tym świecie to poukładane, że jak chcesz mieć na swoim terytorium wojska, które mają ci podnosić, zapewniać bezpieczeństwo i podnosić to bezpieczeństwo na najwyższy poziom, no to musisz w to po prostu zainwestować. No bezpieczeństwo niestety tanie nie jest, to jest droga inwestycja, ale to jest inwestycja na wiele, wiele pokoleń. Ale oddajmy jeszcze na chwilę głos, bo ty mówiłeś o wicepremierze Kośniaku-Kamyszu,

0: tymi prezydenckimi dużo wcześniej, żeby zbudować taką atmosferę i takie możliwości, aby ta baza na stałe, co jest pragnieniem, marzeniem wielu pokoleń, mogła powstać. Wczoraj zielone światło ze strony Pentagonu do podjęcia już bardzo konkretnych negocjacji i rozmów na temat umowy, która miałaby to gwarantować. Przychylność i otwartość.
1: No tak jak słyszeliśmy, rzeczywiście są te wszystkie wstępne przymioty do tego, żeby w dobrej atmosferze rozmawiać i prowadzić te negocjacje. Mamy też, bo dzisiaj na naszej antenie w poranku politycznym, który miałam przyjemność prowadzić, pytaliśmy o to przedstawicielkę Kancelarii Prezydenta, panią minister Barbarę Sochę, która mówiła, że rząd dobrze, że robi tak szybko te wszystkie działania, że wykorzystuje też świetne, jak to mówiła pani ministra, relacje prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Trumpem, więc to wszystko się składa w taką całość. O bezpieczeństwo tutaj w tym przypadku będą wszyscy dbali, bo te wszystkie ręce przysłowiowe na pokład rzeczywiście mam wrażenie, że pójdą, jeżeli chodzi o tę bazę amerykańską. No.
2: A tym razem ma to większe szanse powodzenia, bo o amerykańskiej stałej bazie w Polsce słyszymy od lat. Wszyscy pamiętają pewnie Fort Trump wypowiedziany przez prezydenta jeszcze Andrzeja Dudę. I nic w tej kwestii jeszcze się nie wydarzyło.
1: Musimy też pamiętać o tym, że wtedy tam trochę była inna sekwencja zdarzeń i w innym byliśmy miejscu, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo to globalne. Potem był rok 2022. Ten pełnoskalowy konflikt za naszą wschodnią granicą, ale też tak naprawdę te zakusy Federacji Rosyjskiej, które ciągle chociażby obserwujemy w przestrzeni powietrznej. Przecież ciągle podajemy komunikaty dowództwa operacyjnego, które uruchamia siły powietrzne, żeby no właśnie przeciwdziałały też tej aktywności Federacji Rosyjskiej tutaj wokół wschodniej flanki NATO. Więc tutaj ta optyka rzeczywiście się zmienia. A poza tym, jak pamiętamy, od ubiegłego roku tak naprawdę obowiązuje nowa też strategia obronna w Stanach Zjednoczonych. I Stany Zjednoczone jasno mówią: Europo, weź większą też odpowiedzialność za siebie, zrób wszystko, żeby być była bardziej bezpieczna. No jednym z takich elementów jest chociażby to, że zapraszasz swoje wojska na stałe, no właśnie wojska z oceanu, żeby one też podnosiły twoje wewnętrzne bezpieczeństwo.
2: I tej sprawie na pewno przyglądać się będziemy w Polskim Radiu 24 i na pewno sięgać będziemy po komentarze do Agnieszki Drążkiewicz, bo któż jak nie ona się na tym zna. Bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
3: Gość Polskiego Radia 24.
2: O tym też teraz rozmawiać będziemy, a razem z nami dr Krzysztof Winkler, ekspert do spraw międzynarodowych Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry.
2: Ale najpierw chciałbym zacząć od szerszej globalnej kwestii, bo oto wszyscy byliśmy świadkami podpisania amerykańsko-irańskiego porozumienia. Swoją drogą nawet chyba dwa razy, raz elektronicznie i raz w Wersalu. Dziś miały rozpocząć się rozmowy w Szwajcarii, te, które w ciągu tych najbliższych 60 dni miały wyklarować sytuację, a wiemy już, że one się nie odbędą. To na czym my stoimy? To porozumienie jeszcze obowiązuje, bo przecież w Libanie nie milkną izraelskie działa.
4: No tak, i tutaj się nakłada kilka procesów w jednym czasie. Faktycznie zostało to podpisane przez obie strony. To porozumienie jest mocno krytykowane w Stanach Zjednoczonych i to przez część demokratów i też przez część polityków Partii Republikańskiej, że jest za słabe, że powinno być te działania kontynuowane. Z drugiej strony pamiętajmy, że prezydent Trump był atakowany, że prowadzi niekończącą się wojnę, która nie wiem, nie trwa jeszcze pół roku tak naprawdę, ale już była niekończąca się. Więc to są też rozgrywki przed wyborami połówkowymi w Stanach Zjednoczonych. Zresztą argumentacja i prezydenta Trumpa i jego administracji właśnie w sprawie tego porozumienia ewidentnie wskazuje na to, że administracja chce po prostu zyskać czas do wyborów połówkowych. Co się potem wydarzy, trudno powiedzieć. Natomiast spadek cen benzyny na stacjach benzynowych, tego galonu przysłowiowego, gdzie on spadł pierwszy raz od końca marca poniżej 4 dolarów średnio w całych Stanach Zjednoczonych, to pokazuje, że to jest ten kierunek, który administracja chce osiągnąć. Natomiast Izrael, i to było wiadomo od samego początku, ma zupełnie inne końcowe cele niż Stany Zjednoczone. Amerykanom wystarczy kontrola nad irańskim programem jądrowym, albo przynajmniej znaczące jego ograniczenie. ograniczenie ataków na amerykańskie bazy wojskowe i ustalenie takich reguł, jeśli chodzi o korzystanie z cieśniny Ormuz, żeby no, Iran nie mógł też jednostronnie nakładać opłat za przekraczanie tejże cieśniny, bo takie obawy są i one są nadal wyrażane. Natomiast sama umowa mówi o tym, że status cieśniny będzie ustalony w rozmowach między

0: Iranem, Omanem i państwami Zatoki Perskiej, które nad tą zatoką są położone. Więc to przerzuca z kolei ciężar negocjacji już na Iran i w zasadzie jego wrogów z Zatoki Perskiej, bo trzeba też na marginesie zauważyć, że jest to pierwszy przypadek w historii od momentu powstania Izraela, kiedy siły zbrojne państw arabskich, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu między innymi, brały udział w uderzeniach na Iran, bo już pojawiły się informacje, że tego typu akcje były prowadzone. Więc to mamy tą część Zatoki Perskiej. Natomiast Izrael próbuje oczywiście, wykorzystując jeszcze pierwsze godziny od wprowadzenia, no, zrealizować swoje cele z kolei, czyli maksymalnie osłabić Hezbollah. Też pewnie będziemy w niedalekiej przyszłości świadkami działań przeciwko Hamasowi. No bo po prostu te organizacje zagrażają żywotnym interesom Izraela i on po prostu kontynuuje tą politykę. No, Amerykanie tutaj nacisnęli na Izrael właśnie po to, żeby to porozumienie osiągnąć. Natomiast zobaczymy, czy ono wejdzie w życie. Chociaż już firmy zajmujące się ruchem statków mówią, że faktycznie już 3 supertankowce z Arabii Saudyjskiej, należące do firmy z Arabii Saudyjskiej, przekroczyły Cieśninę Ormus i następne zmierzają w tym kierunku, że część tankowców już zmierza w kierunku też Cieśniny Ormus, pustych do załadowania właśnie ropą z krajów Zatoki Perskiej, nie tylko irańskiej, że irańskie tankowce też zaczynają przekraczać linię amerykańskiej blokady, czyli że no, mamy pewne symptomy tego, że ruch statków w Zatoce, przepraszam, w Cieśninie Ormus się rozpoczyna na nowo. Nie jest to tylko przemycanie statków z wzdłuż Omanu, tak jak robili to ostatnio Amerykanie, ale to już te statki przechodzą zarówno wzdłuż brzeży irańskich, jak i omańskich, no i trwa akcja rozminowywania. Natomiast Izrael tutaj próbuje po prostu no, zrealizować swoje interesy bezpieczeństwa, tak jak on je widzi, tak jak on je definiuje. No i ta negatywna reakcja też, no, powiedzmy, elit izraelskich na to porozumienie, no, wynika z tego, że po prostu z punktu widzenia Tel Awiwu to nie realizuje wszystkich interesów.
1: A z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, bo oprócz tego natychmiastowego efektu, o którym pan doktor mówił, czyli spadku ceny ropy naftowej, no to tak na dobrą sprawę, jak patrzymy na to porozumienie, to tak, ani słowa o zakazie programu balistycznego, ani żadnej zmiany reżimu, ani żadnej demokratyzacji Iranu, no to wygląda trochę jakby wygranym był Teheran.
0: Teheran wygrał, jeśli chodzi o... Znaczy Teheran. Reżim ajatollahów, może tak. Bo nie można traktować Iranu jako jedności. To jest reżim ajatollahów i reszta Iranu, można tak powiedzieć. Trochę jak u nas mieliśmy rząd komunistów i resztę Polski. Bo to tak wygląda w tej chwili. Tam jest bardzo poważna opozycja. Może nie zorganizowana, ale chodzi o to, że duża część obywateli Iranu ma po prostu serdecznie dosyć już ajatollahów, kryzysu, sankcji i po prostu mordowania własnych obywateli, tak jak w styczniu tego roku. I to może jeszcze w przyszłości znowu wybuchnąć. No jest oczywiście, Iran nie zadeklarował, że zdemontuje swój program jądrowy. To właśnie te rozmowy mają do tego doprowadzić. Mają być zniesione, przynajmniej mają być wprowadzone inaczej. Wyjątki od sankcji. Sankcje mają być zniesione dopiero w momencie, kiedy będzie podpisane ostateczne porozumienie po tych 60 dniach. No pytanie oczywiście, czy te wyjątki zostaną przyznane Iranowi, bo amerykańscy urzędnicy wypowiadają się w tonie takim pokazującym kompletny brak zaufania z obu stron. To znaczy ani Iran oficjalnie, jego przedstawiciele mówią, że nie ufają Amerykanom, ale ani Stany Zjednoczone nie ufają Iranowi, bo ci amerykańscy urzędnicy od razu powiedzieli, że to jest, no, jeżeli się uda utrzymać, to dobrze, jeżeli nie, to nie, ale zakładają od razu złą wolę Iranu, bo Iran wielokrotnie to udowadnia. Zresztą, no, nie ma się co oszukiwać. Negocjacje z narodami wschodu są trudne ze względu na pewne różnice i cywilizacyjne, i kulturowe, no i też na różne podejście, jeśli chodzi o kwestie czasu, zemsty i takich tych rzeczy, więc tutaj oczywiście trzeba będzie obserwować rozwój tych negocjacji, czy one się po pierwsze w ogóle zaczną, a po drugie do jakich rezultatów doprowadzą, bo wtedy będzie można ocenić, czy działania podjęte przez Amerykanów przyniosły rezultat. Natomiast to, co trzeba powiedzieć, to jest to, że część zdolności Iranu została zniszczona, jeśli chodzi i o drony, i o możliwości odpalania pocisków. Część oczywiście tych pocisków i wyrzutni jest po prostu zasypana w jaskiniach. One pewnie są do odzyskania, natomiast to zabierze czas. No i mamy jeszcze duże zniszczenie, jeśli chodzi o przemysł.

0: państw irańskich, jeśli chodzi o tą infrastrukturę wojskową i też generalnie infrastrukturę cywilną, więc tutaj będzie pytanie, na ile Iran będzie w stanie te ewentualne pieniądze, które się u niego pojawią, wykorzystać. Czy to nie będzie tak, że ajatollahowie znowu skierują te pieniądze na zbrojenia, a przeciętny Irańczyk będzie musiał wegetować tak jak do tej pory.
1: A jeśli chodzi o szansę na to, że te negocjacje rzeczywiście się rozpoczną, to jak pan doktor je ocenia?
0: To jest właśnie, no niestety, jeśli chodzi o Bliski Wschód i prowadzenie rozmów czy z Iranem, czy w ogóle z państwami bliskowschodnimi, no to musimy poczekać. Podejrzewam, że szansa na rozpoczęcie tych rozmów jest. Pytanie oczywiście, czy po obu stronach ci bardziej twardogłowi nie będą próbowali podważać tego porozumienia, czy Iran na przykład nie wykorzysta akcji izraelskich właśnie po to, żeby powiedzieć, no dobrze, ale Izrael tego nie przestrzega. No i to może doprowadzić do tego, że Amerykanie po prostu zmienią zdanie i po prostu wrócą do ataków, bo trzeba też zaznaczyć, że administracja zastrzegła sobie już nawet w wypowiedziach prezydenta Trumpa możliwość powrotu do nalotów, jeżeli uzna, że Iran nie wypełnia swoich zobowiązań.
1: A jeśli chodzi o sterowalność Izraela, bo to też jest ciekawy temat. Kiedyś mówiło się, że klucze do Izraela znajdują się w Stanach Zjednoczonych. Niektórzy mówili, że wręcz odwrotnie, klucze do Stanów Zjednoczonych są w Izraelu. A jak to teraz wygląda? Donald Trump ma taką siłę do tego, żeby przekonać Benjamina Netanyahu do swoich racji, czy biorąc pod uwagę te racje i interesy, które są tak różne, nie ma tutaj takiej szansy?
0: Myślę, że na razie to, że Izrael wstrzymał chociaż chwilowo swoje uderzenia w Libanie i Amerykanie mogli doprowadzić do podpisania tego Memorandum of Understanding, tak naprawdę, czy takiego porozumienia takiego wstępnego, no to pokazuje, że tak, jakiś lewar Amerykanie jeszcze mają, natomiast oczywiście całe to wstępne porozumienie i sposób prowadzenia tej polityki, że to koncentrują się Amerykanie po prostu na swoich interesach i je realizują, no nie podobał się w Tel Awiwie, no bo tak jak pan redaktor zauważył, przez wiele lat po zakończeniu zimnej wojny było tak, że właśnie często udawało się politykom izraelskim dzięki rozbudowanemu lobby w Stanach Zjednoczonych, no jednak przeforsowywać raczej interesy Izraela na Bliskim Wschodzie z pomocą amerykańską, a nie odwrotnie. Teraz widać, że jednak przynajmniej jeśli chodzi o administrację prezydenta Trumpa, to się trochę zaczyna zmieniać. No i też można powiedzieć, że to jest też powód takiej frustracji głębokiej polityków izraelskich.
1: A jeśli chodzi o to, co dzieje się w naszym kraju, no mamy zapowiedzi polityczne jak na razie, że strona amerykańska byłaby zainteresowana ewentualną budową stałej bazy w naszym kraju i większą obecnością ich żołnierzy na terytorium Rzeczypospolitej. Panie doktorze, jak pan ocenia szansę na to, że rzeczywiście tak się stanie? No bo ten proces trwa. Od każdej ekipy politycznej słyszymy o tym, że to już za chwilę, że będzie Fort Trump. Później zmienia się władza za oceanem, no ale cały czas gdzieś ten temat jest. Czy te zapowiedzi wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z wczoraj i z dziś zresztą też z poranka, to jest już jakiś mały przełom, czy jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, że możemy mówić, że na pewno taką bazę będziemy mieli?
0: Żeby powiedzieć, że na pewno będziemy mieli taką bazę, to muszą być podpisane dokumenty, rozpoczęte inwestycje i wskazana dokładna lokalizacja. Wtedy można powiedzieć, że już konkretnie będzie taka baza powstawać. Oczywiście to zwiększa szanse na tą bazę i dobrze, że takie rozmowy są podejmowane. Dobrze, że Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z Pałacem Prezydenckim takie działania prowadzą. Tak jak pan to też wspomniał, ta inicjatywa Fortu Trump, która teraz wraca w jakiś sposób, została przerwana nie do końca z naszej winy, tylko raczej ze zmiany władzy w Stanach Zjednoczonych i trzeciej kadencji bardzo słabego prezydenta Baracka Obamy, którego zastępował, można powiedzieć, Joe Biden. Natomiast no niestety trzeba powiedzieć, że obecna partia demokratyczna, ta słowami profesora Wiktora Hansona, jakobińska partia w zasadzie nie realizuje w dużej mierze interesów narodowych Stanów Zjednoczonych, więc nie dziwmy się, że taki poślizg ta inicjatywa otrzymała. Natomiast jeśli chodzi o te rozmowy, no to już kontakt w kuluarach z Pittem Hegsethem, rozmowy wcześniej obu prezydentów na ten temat, deklaracja prezydenta Trumpa, na razie tylko deklaracja niestety o tym, że zostaną przesunięte jednostki z Niemiec być może do Polski. jest oczywiście

0: kierunek z polskiego punktu widzenia słuszny. To jest oczywiście kierunek, który powinniśmy kibicować, żeby został zrealizowany i żeby udało się to dopiąć. Ale jest to też, tutaj odwołam się do profesora Andrew Michty, realizacja po prostu nowej geografii bezpieczeństwa NATO. To znaczy linia frontu przesunęła się z Łaby na Bug, można tak powiedzieć, i na granice Republik Nadbałtyckich i granice fińską i norweską. Więc no, tutaj wzmocnienie wschodniej flanki, tak jak to profesor Michta widzi, no jest właśnie konieczne, żeby po prostu dostosować rozkład sił i przygotowanie na to, na nową geografię po prostu bezpieczeństwa.
1: Czy można przypuszczać zatem, że Polska w tym, jak to mówią Amerykanie, NATO 3.0 będzie beneficjentem, bo jesteśmy świadkami szybkiego i prawdopodobnie daleko idącego przeglądu amerykańskich sił w Europie. Amerykanie nazywają to NATO 3.0. Ta nowa rzeczywistość to będzie rzeczywistość dla nas dobra, czy może wręcz przeciwnie, biorąc pod uwagę, że będzie się to wiązało z jakimiś ograniczeniami amerykańskiej obecności w Polsce, to wcale tak dobrze nie będzie.
0: No to zobaczymy, jaki będzie wynik tego półrocznego przeglądu obecności amerykańskiej w Europie zapowiedzianego przez Pita Hegseta. A z drugiej strony musimy też wziąć pod uwagę, że Amerykanie z Europy się wycofywać raczej nie będą. Mhm. To być może będzie tak, że pozostaną siły amerykańskie na tym poziomie, na którym są. Nie będzie po prostu nowych jednostek zza oceanu. No i musimy też sobie zdać sprawę, że trzeba przekonfigurować trochę nasze myślenie, bo my cały czas w Europie uważamy, że NATO jest tym głównym punktem ciężkości na świecie, że Europa to jest ten główny teatr, na którym rozgrywają się, no, można powiedzieć, dzieje, czy to, jak świat będzie wyglądał politycznie. Natomiast w tej chwili tak nie jest. My jesteśmy drugorzędnym teatrem, odpowiednikiem Japonii i Korei Południowej z czasów zimnej wojny. I z tego powodu oczywiście będziemy mieli, jeżeli uda się wynegocjować stałą bazę i ją wybudować i ściągnąć tutaj wojska amerykańskie, te wojska zostaną w Europie, one będą. Natomiast będziemy musieli mieć cały czas z tyłu głowy, że głównym teatrem w tej chwili działań dla Stanów Zjednoczonych jest Indo-Pacyfik. I to jest ten pierwszorzędny teatr. My jesteśmy tym drugorzędnym, co oczywiście, jak spojrzymy na historię zimnej wojny, nie znaczy wcale, że Amerykanie nie mogą na przykład w sytuacji zagrożenia zwiększyć jednak liczebności swoich wojsk, czy odpowiedzieć na agresję ze strony na przykład Rosji.
1: A jeśli chodzi o kwestię, którą podnoszą także Amerykanie, czyli tego, że Europa musi wziąć odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i musi potrafić sama się obronić. Czy dziś Europa, pańskim zdaniem, panie doktorze, potrafiłaby się obronić w razie agresji bez udziału Stanów Zjednoczonych?
0: Dziś nie. Dziś Europa, nawet zakładając dobre przygotowanie państw skandynawskich, też Finlandii, nasze inwestycje, nie jesteśmy w stanie się obronić w tej chwili sami. A poza tym musimy wziąć jeszcze jedną rzecz pod uwagę, że oczywiście mówimy tu o sojuszu NATO, a też musimy pamiętać, że w tej chwili wszystkie państwa zaczynają już bez rękawiczek, bez maski realizować swoje narodowe interesy. I nawet w ramach NATO nie wszystkie państwa mają te same interesy, nie wszystkie państwa mają te same cele, nie wszystkie państwa mają też takie same odczucie zagrożenia ze strony Rosji, czy w ogóle odczucie zagrożenia z tej strony. Więc tak czy inaczej ta współpraca z Amerykanami będzie nam po prostu potrzebna. A druga sprawa, no to co zaczyna w tej chwili nabrzmiewać w Europie, to jest kwestia no właśnie przesilenia, jeśli chodzi o władzy liberalnej lewicy, która jest głównym w zasadzie winowajcą tego, że Europa się rozbroiła, że nie mamy przemysłu. I to nie tylko przemysłu wojskowego, ale też militarnego, ale też cywilny. No, musimy odbudować i przemysł cywilny, i wojskowy. Pewnie przywrócić pobór i pewnie zacząć myśleć po prostu o kwestiach bezpieczeństwa bardzo szeroko, łącznie z kwestią migracyjną, z kwestią właśnie energetyczną, z kwestią posiadania własnej bazy produkcyjnej, z łańcuchami dostaw wśród państw, które mają po prostu zbliżone do nas interesy. Stąd Bukareszteńska Dziewiątka czy inicjatywa Trójmorza jak najbardziej odpowiadają przynajmniej teoretycznie na te wyzwania, które się teraz pojawiają.
1: I tak w Polskim Radiu 24 mówił dr Krzysztof Winkler, ekspert do spraw międzynarodowych z Warsaw Enterprise Institute. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję również państwu, ale proszę o pozostanie z Polskim Radiem 24. Już za chwilę informacje, a zaraz po nich będziemy rozmawiali właśnie o tym, co wydarzyło się w Białej Podlaskiej i o tym, czy nasze służby mogły temu

0: zapobiec? Jak obce służby działają w naszym kraju i czy to jest zagrożenie też dla zwykłych obywateli? A już później wrócimy do tego amerykańsko-irańskiego porozumienia, ale spojrzymy na jego ekonomiczne skutki, bo z jednej strony cena ropy naftowej na rynkach spada, no ale czy to się utrzyma, biorąc pod uwagę, że i Amerykanie, i Irańczycy rozmawiać na razie nie będą, a z drugiej strony program CPN zostaje wygaszany powoli do końca miesiąca. O tym będziemy rozmawiać.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Gdzie mieszkamy, jak mieszkamy i co myślimy o naszym otoczeniu? Co byśmy zmienili w swoim mieście lub wsi? A co szczególnie w nich lubimy? Co tydzień wspólnie przyglądamy się różnym adresom zamieszkania. Zapraszam w każdą sobotę po 14:00. Agata Kowalska.
6: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Pierwsza kobieta na stanowisku wiceszefowej MON-u. Jest też nowy pełnomocnik do spraw CPK. Informacje o zarobkach lekarzy byłyby zbierane. Nad projektem kontroli płac medyków zagłosują posłowie. Wiceprezydent USA rezygnuje ze spotkania z delegacją Iranu. Rozmowy amerykańsko-irańskie nie odbędą się. Minęła godzina 10. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Na początek awans dotychczasowej pełnomocniczki rządu do spraw sejf. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została wiceministerką obrony narodowej. Nominację odebrała od szefa MON-u. To dzięki niej program sejf stał się możliwy do zrealizowania, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Sprawdziła się przy budowie i organizacji polskiej prezydencji, która była niewątpliwym sukcesem. I tam się narodził program SAFE. Tam się narodziła propozycja premiera Tuska złożona w Brukseli, przeforsowana w Komisji Europejskiej. Pierwsza w historii decyzja umożliwiająca finansowanie z budżetu europejskiego modernizacji i transformacji naszych armii.
1: Skupię się na dalszej rozbudowie i transformacji polskich sił zbrojnych, tak zapowiada nowa wiceszefowa MON-u.
3: Jestem zaszczycona, że mogę dołączyć do tak wspaniałej drużyny. Biorę na siebie tę ogromną odpowiedzialność, zdaję sobie sprawę z jej wagi, ale też obiecuję, że zrobię wszystko, żebyśmy budowali taką odporność państwa, żeby prawdziwe

0: zagrożenie nigdy nie przyszło.
1: Jest jeszcze jedna zmiana personalna. Premier odwołał Macieja Laska z funkcji pełnomocnika rządu do spraw CPK. Zastąpił go Piotr Malepszak, dotychczasowy wiceminister infrastruktury, który odpowiadał za transport kolejowy. Szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak przekazał, że Maciej Lasek sam poprosił o odwołanie. Pozbawienie lekarza mandatu radnego Koalicji Obywatelskiej i odwołanie zarządu szpitala to najszybsze możliwe konsekwencje. Tak aferę z lekarzem milionerem ze Szpitala Południowego w Warszawie komentuje Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej. Dawid Kacprzyk miał przejmować pacjentów poza kolejką, w tym polityków partii Donalda Tuska, i zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Wczoraj po skorygowaniu faktur oddał szpitalowi 500 tysięcy. Odpowiedzialność za tę sytuację muszą ponieść osoby, które zgadzały się na ten proceder, podkreśla posłanka Rosa.
2: Kwestię prawidłowości stwierdzi oczywiście kontrola wewnętrzna, prokuratura. Będzie już niedługo raport Najwyższej Izby Kontroli w tym zakresie, więc to były takie najszybsze decyzje, które można było podjąć. Bardzo jednoznaczne, wskazujące na to, że do takich sytuacji dochodzić nie może. Natomiast oczywiście wyniki kontroli pokażą nam, jakie dalsze kroki trzeba podjąć i jakie dalsze konsekwencje z tej sytuacji wyciągnąć.
1: Rząd zabiega o to, aby były zbierane dane o łącznych zarobkach medyków. Miałaby to robić anonimowo Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Podstawą byłby numer PESEL lub prawo do wykonywania zawodu. Nad takim projektem ustawy będzie głosował Sejm. Planowane na dzisiaj rozmowy między Stanami Zjednoczonymi a Iranem zostały przełożone, informuje o tym szwajcarskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Negocjacje miały dotyczyć wdrażania porozumienia określającego ramowe warunki zakończenia konfliktu. Miało się ono odbyć w górskim kurorcie Birkenstock. Na razie nie wiadomo, kiedy rozmowy mogłyby się rozpocząć.
3: W oświadczeniu przekazanym Polskiemu Radiu szwajcarskie MSZ poinformowało, że przełożono planowane rozmowy między Stanami Zjednoczonymi, Iranem, Katarem i Pakistanem. Szwajcaria pozostaje gotowa do dalszego wspierania i ułatwiania tych rozmów. Odpowiednie prace przygotowawcze w Birkenstock są kontynuowane, napisano w komunikacie. Według nieoficjalnych informacji decyzja o przełożeniu rozmów zapadła po tym, jak wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance zrezygnował z planowanej wizyty w Szwajcarii. Powodem miały być względy logistyczne. To kolejny zwrot w sprawie amerykańsko-irańskich negocjacji pokojowych. Pierwotnie zakładano, że w ten weekend w Birkenstock odbędzie się ceremonia podpisania dokumentu. Ostatecznie memorandum zostało niespodziewanie podpisane już w środę w Wersalu przez prezydenta Donalda Trumpa. Informacja o przełożeniu rozmów w Szwajcarii zwiększa jednak niepewność wokół dalszych losów porozumienia. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: W Poznaniu rozpoczyna się największy w kraju festiwal fantastyki. Co roku Pyrkon przyciąga do stolicy Wielkopolski fanów postaci z baśni, gier oraz literatury. Na ulicach miasta można zobaczyć tysiące osób przebranych za swoich ulubionych bohaterów. Ze względów bezpieczeństwa uczestnicy Pyrkonu muszą w tym roku zrezygnować z mundurów wojskowych i nie mogą mieć przy sobie repliki broni, mówi współorganizator Pyrkonu Piotr Derkacz.
4: Niezależnie od tego, czy to jest broń strzelająca, czy nie strzelająca, ze względu na bezpieczeństwo, bo z daleka nie widać, czy jest broń prawdziwa, czy jest nieprawdziwa. To jest pierwsza taka główna zastrzeżenie. Drugim ograniczeniem jest kwestia ostrych przedmiotów metalowych. Można przyjść z mieczem, można przyjść, byle te krawędzie były stępione, po to, żeby po prostu uczestnikom imprezy krzywdy nie zrobić.
1: Festiwal Fantastyki Pyrkon potrwa do niedzieli. Na koniec Hiszpania, bo jest ostrzeżenie przed pierwszą w tym roku falą upałów w tym kraju, chętnie odwiedzanym także przez polskich turystów. W najbliższy weekend termometry pokażą tam do 36 stopni, a w dolinach rzek, w tym Ebro i Tag, miejscami będzie ponad 40 stopni Celsjusza. Taki skwar ma się utrzymać w Hiszpanii przez niemal cały następny tydzień. Z upałami zmagają się też Francja i Włochy.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Do naszego kraju upał wkracza od zachodu. Od Szczecina przez Poznań po Wrocław termometry pokażą do 32 stopni. W centrum będzie około 26 stopni, nad morzem 4 stopnie mniej. W większości regionów dużo słońca, przelotny deszcz i burze, miejscami na zachodzie kraju.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
5: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
4: No, sprytnie.
0: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: W Białej Podlaskiej zastrzelono rosyjskiego blogera, krytykował reżim Putina. Po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę Rosjanie podzielili się na tych, którzy uciekli z ojczyzny i na tych, którzy zostali w Rosji. Ci, którzy pozostali, jeśli sprzeciwiają się reżimowi, trafiają do łagrów, z których mogą już nie wyjść. O tym, jak żyją Rosjanie w Rosji i za granicą, już w najbliższą sobotę opowiem w audycji Prawdziwa Rosja na antenie Polskiego Radia 24 o 17.06 i na podcastach polskieradio.pl. Nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
6: Autopromocja.
8: 9 minut po godzinie 10, tu Polskie Radio 24.
9: Dzień w Polskim Radiu 24.
8: Tę godzinę zaczynamy od wydarzeń, o których Państwo przed chwilą słyszeli w zapowiedzi programu Maćka Jastrzębskiego, a więc od tego, co wydarzyło się w Białej Podlaskiej. Podejrzewany o udział w zabójstwie obywatela Rosji w tym właśnie mieście został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji i ABW i dziś ma zostać przesłuchany w lubelskiej prokuraturze. Łączymy się zatem z reporterką Radia Lublin Karoliną Ryniak. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
8: Karolina, przypomnij nam proszę tę sprawę.
10: No, zacznę może właśnie od tych najnowszych doniesień, które mówią o tym, że podejrzewany ma być dziś po południu doprowadzony do prokuratury krajowej w Lublinie. To ma się odbyć około godziny 16. Potem z jego udziałem odbędą się czynności. Najpierw przesłuchanie. A chciałam przypomnieć, że do zatrzymania mężczyzny doszło wczoraj rano w hostelu pod Warszawą. Sprawca typowany przez policję był zaskoczony dynamiczną akcją służb. Mężczyzna posługiwał się paszportem 36-letniego Gruzina. Wczoraj policja w Lublinie mówiła, że sprawdza tożsamość zatrzymanego, ale prawdopodobnie jest on pochodzenia gruzińskiego. Służby podkreślały też, że zatrzymanie było możliwe dzięki sprawnej pracy operacyjnych, ale również mieszkańców Białej Podlaskiej, którzy przesłali liczne materiały wideo z prywatnych zasobów. I to były inne materiały niż te zebrane z miejskiego monitoringu. Ponowiła też apel o dalsze wysyłanie materiałów, które mogą pomóc w późniejszym procesie. Przypomnijmy, że do zabójstwa doszło w poniedziałek na ulicy Królowej Jadwigi. W biały dzień około 10 sprawca oddał 5 strzałów. 3 w plecy i 2 w głowę, a następnie uciekł. Wtedy właśnie rozpoczęła się obława. Najpierw w sprawie zatrzymano 2 Białorusinów, którzy byli typowani na pomoc w działaniach sprawcy. Jednak oni zostali później wypuszczeni i nie mają związku ze sprawą. Później dzięki ciężkiej pracy śledczych udało się znaleźć miejsce, w którym może być podejrzewany i został on zatrzymany. Najbardziej prawdopodobny scenariusz na dzisiaj to przesłuchanie, ewentualne zarzuty i jutro wniosek o areszt. Jest też druga wersja alternatywna. Może to tak wyglądać, że dzisiaj odbędzie się samo przesłuchanie, jutro zostaną postawione ewentualne zarzuty, a w niedzielę wniosek o areszt. To zresztą podkreślała policja, że będzie wnioskowała o areszt tego zatrzymanego.

0: mężczyzny. Również podkreślała, że są funkcjonariusze są pewni, że to osoba, która dokonała tego zabójstwa. Tyle udało zebrać mi się informacji w tej sprawie.
1: I bardzo ci za nie dziękujemy. W Polskim Radiu 24 śledzimy to, co dzieje się w Lublinie. Na pewno będziemy do ciebie wracali. Karolina Ryniak, Radio Lublin. Bardzo dziękuję za relację.
0: Dziękuję.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: No i trochę szerzej powiemy sobie teraz o tych działaniach obcych służb na terytorium Rzeczypospolitej. Razem z nami były szef Agencji Wywiadu, pułkownik Grzegorz Małecki. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Panie pułkowniku, ja bym chciał zacząć od szczegółu do ogółu, a mianowicie przed chwilą słyszeliśmy o sposobie zatrzymania tej osoby podejrzanej o dokonanie zabójstwa w Białej Podlaskiej. No i to był hostel pod Warszawą. Ten mężczyzna był bardzo zaskoczony. Ja też nie ukrywam, że jestem zaskoczony, iż ktoś, kto mógł dokonać takiego mordu, nie uciekał za granicę albo nie zaszył się w jakimś miejscu, tylko po prostu przebywał w hostelu robotniczym. Czy to może świadczyć o tym, że ten mężczyzna nie był, powiem tutaj, biorę cudzysłów oczywiście, zawodowo związany z obcymi służbami, tylko został do tego wynajęty?
3: Tak, tak. To znaczy, po pierwsze trzeba powiedzieć, że on się właśnie tam zaszył najprawdopodobniej, także to jest właśnie to, czego można się było spodziewać i podejrzewam, że policja właśnie w tym kierunku prowadziła czynności ustaleniowe. Natomiast oczywiście to wskazuje właśnie na to, o czym pan wspomniał, że najprawdopodobniej są takie były większość przypuszczeń i hipotez stawianych po tym zamachu. Osoba po prostu wynajęta do tego, do tej egzekucji, jak to powiedzieliśmy. Natomiast dlatego, że przebieg tej całej operacji i ofiara, i okoliczności, kontekst wskazywały, że nie mamy do czynienia z osobą stanowiącą zagrożenie dla reżimu, fundamentalne zagrożenie, a stanowiącą bardziej przypadek, który trzeba ostentacyjnie napiętnować z punktu widzenia interesów bieżących reżimu. Więc tutaj jakby outsourcing, czyli zlecenie tego komuś z zewnątrz, przy czym zastrzegamy, że my ciągle jesteśmy w sferze rozważań, spekulacji, domysłów, prawda? Czy to było zlecenie reżimu, czy zgoda, czy też działo się to poza nim, to wszystko pozostaje jeszcze do ustalenia.
1: Tutaj pojawiają się takie informacje, że badany jest też wątek czeczeński. Jaki interes Czeczeni mogliby mieć w tym, żeby zamordować kogoś, kto jest przeciwnikiem Władimira Putina?
3: Tak, znaczy on jest przeciwnikiem, to jest może za dużo powiedziane, on jest krytykiem, on jest, a bardziej trzeba powiedzieć, osobą, która ośmiesza wizerunek przede wszystkim Putina, ale również w swojej działalności, z tego co wiemy, podobno jego jakby obiektem drwin i dyskredytacji wizerunku był właśnie Ramzan Kadyrow, czyli lider Czeczeńców, prezydent Republiki Czeczenii i osoba, która, no powiedzmy, przywódca tego państwa. W związku z tym tutaj przede wszystkim można byłoby doszukiwać się interesu czy motywów działania ze strony Czeczeńców, no ale pamiętajmy, że jednocześnie chodzi o to, że można tutaj, Czeczeńcy są wykorzystywani również do załatwiania różnych brudnych interesów po prostu reżimu i głośna sprawa zabójstw na terytorium Rosji dokonywanych przez Czeczeńców, czy rękami Czeczeńców. I w tym przypadku mogła być sytuacja pogodzenia w pewnym sensie interesów różnych zleceniodawców.
1: A czy biorąc pod uwagę to, w jaki sposób zostało to przeprowadzone, ta egzekucja, to też może być jakiś element destabilizacji naszego kraju poprzez pokazanie, że w biały dzień można zrobić coś takiego, no prawie, że w centrum średniej wielkości miasta.
3: No destabilizacji bezpieczeństwa to może nie, natomiast na pewno jest to nowy czynnik, powiedzmy, implikujący ocenę sytuacji bezpieczeństwa w kraju, prawda? Jest to niewątpliwie nowa okoliczność, która pokazuje, która jakby wizerunkowo rzeczywiście uderza w Polskę, w nasze służby, bo pokazuje, że tego rodzaju działania, które dotychczas nie miały miejsca, mogą zostać

0: przeprowadzone i to oczywiście przede wszystkim jest wymierzone, jakby czy celem tego jest przede wszystkim tego działania, jest przede wszystkim pokazanie tym uchodźcom, diasporze, przeciwnikom reżimu Putina, że nie są tutaj bezpieczni. To jest jakby pierwszy cel, ale no drugi oczywiście zasianie niepokoju w społeczeństwie polskim, no i uderzenie w pewnym sensie w prestiż i reputację naszego aparatu bezpieczeństwa. To na pewno jest również brane pod uwagę.
1: Panie pułkowniku,
0: taki jest też skutek.
1: A czy takim zamachom, takim atakom da się skutecznie przeciwdziałać, biorąc pod uwagę całą tę siatkę i fakt wynajęcia jakiejś osoby do przeprowadzenia tej egzekucji? Czy służby mają narzędzia do tego, żeby zapobiegać takim wydarzeniom, czy raczej biorąc pod uwagę właśnie rozproszenie tej odpowiedzialności za to, ciężko jest coś takiego zrobić?
0: No oczywiście, że jest ciężko. To jest sprawa, która wymaga bardzo złożonych działań, ale jest realna. To znaczy, to jest tak, stuprocentowej pewności zapobieżenia tego rodzaju rzeczom, nawet gdyby miał fizyczną ochronę, to tutaj nigdy nie ma stuprocentowej pewności. Natomiast to nie znaczy, że nie można nic zrobić. Oczywiście, że możemy, aparat państwa może zrobić dużo więcej. Mieliśmy przykłady ostatnich na Litwie, kiedy służby bezpieczeństwa zapobiegły zamachowi na opozycjonistę rosyjskiego. To są rzeczy, które należy zrobić. I ewidentnie trzeba przyznać, że fakt, że ten sprawca domniemany został złapany tak szybko, nie oznacza, że możemy powiedzieć, że służby tutaj, państwo i jego służby jakby spisały się na medal. No nie, doszło do tego i teraz trzeba przeanalizować, dlaczego doszło do tego zamachu, bo sam fakt, że osoba odmówiła ochrony fizycznej, nie oznacza, że my mamy, że tak powiem, wolne, czyste ręce, dlatego że tak jak rozmawialiśmy, tego rodzaju rzeczy uderzają również w reputację, wizerunek państwa polskiego. W związku z tym struktury państwa mają narzędzia. Inny problem polega na tym, że nasze służby bezpieczeństwa są absolutnie niedoinwestowane, a przede wszystkim są, jeśli chodzi o personel, absolutnie dwu-trzykrotnie mniejsze niż powinny być. I to jest poważna refleksja. Dopóki te służby nie zostaną, nie otrzymają wsparcia pozwalającego zwiększyć zatrudnienie, poszerzyć cały potencjał działania, to one będą po prostu absolutnie niezdolne do prowadzenia tego rodzaju działań zapobiegawczych. Trzeba sobie to powiedzieć wprost, że jeśli chodzi o personel Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, on jest tak naprawdę od wielu dekad na tym samym mniej więcej poziomie, a przecież zagrożenia widzimy są nieporównywalne dzisiaj w stosunku do tego, co choćby było 10 lat temu.
1: Czyli z jednej strony ewidentnie chodzi tutaj o pieniądze, ale z drugiej strony też o czas. Ile czasu mogłoby zająć poważne odbudowanie tych służb, sprawienie, że rzeczywiście one byłyby o wiele skuteczniejsze poprzez choćby zwiększenie liczby funkcjonariuszy? To pewnie trochę czasu byśmy potrzebowali, choćby ze względu na wyszkolenie.
0: Zdecydowanie to jest zadanie rozpisane na wiele lat, co najmniej 5 lat. Musimy oczekiwać na znaczący, jakby zauważalny progres. A tak naprawdę tyle tylko, że właśnie my, jeśli chodzi o działania, o zarządzanie służbami, nigdy nie prowadziliśmy żadnych wieloletnich planów. Tu powinno zostać opracowane wieloletnia strategia rozwoju, podniesienia zdolności, efektywności działania służb bezpieczeństwa i służb wywiadowczych Polski. Tego nigdy nie robiono. I wszelkie działania, jakie obserwowaliśmy w ostatnich, powiedzmy, latach, zarówno za poprzedniego rządu, jak i obecnie, one mają charakter doraźny, incydentalny. Są obliczone, wpisane na dodatek w finansowanie w perspektywie rocznej, ponieważ nie wypraktykowaliśmy dotychczas metody wieloletnich budżetów rozwojowych dla służb bezpieczeństwa i służb wywiadowczych. To są rzeczy, które koniecznie powinny zostać zrobione, dlatego że dotychczasowy sposób takiego krótkoterminowego działania absolutnie nie pozwoli na długofalowe i takie zakrojone na szeroką skalę działania modernizacyjne i doskonalące, a przede wszystkim rozbudowujące potencjał działania.
1: Panie pułkowniku, a jak wygląda werbunek takich osób do wykonywania różnego rodzaju aktów dla obcych służb? Pytam, żeby wiedzieć i żeby nasi słuchacze wiedzieli, jak się przed tym ustrzec, bo my prawie codziennie informujemy

0: mówimy o kolejnych osobach, które w różnych takich sprawach zostały zatrzymane, więc no, te osoby mają świadomość, że grozi za to odpowiedzialność karna, a może wręcz przeciwnie, może nie mają świadomości, może dostają jakieś zadania, które im się wydają nieszkodliwe, przy okazji dostają za to pieniądze. Jak to wygląda?
1: Znaczy, po pierwsze trzeba powiedzieć, że rekrutacja, werbunek zabójców odbywa się w innym kanałem. A jeśli chodzi o pytanie dotyczące ludzi, o których ostatnimi laty była mowa, tak, członków siatki, którzy wykonywali różnego rodzaju czynności, powiedzmy o charakterze sabotażowo-dywersyjnym, no to ostatnim metodą stosowaną w ostatnich latach jest jakby przede wszystkim identyfikowanie osób, które spełniają pewien, powiedzmy, profil osobowy za pośrednictwem internetu, za pośrednictwem mediów społecznościowych, kanałów komunikacyjnych, różnego rodzaju grup dyskusyjnych, gdzie ludzie po prostu prezentują swoje sylwetki, swoje poglądy, swoje, powiedzmy, problemy, bo osobami takimi, do których docierają werbownicy, no oczywiście są osoby, które potrzebują albo pieniędzy, albo po zaspokojenie jakiejś tam frustracji czy deficytów, powiedzmy, emocjonalnych. I w ten sposób te osoby są identyfikowane, a potem budowany do nich jest tak zwany wektor dotarcia, czyli właśnie uwzględniający odpowiednie bodźce, które dla nich są najistotniejsze. No najczęściej oczywiście bodźce finansowe, przy czym zawsze zaczyna się, powiedzmy, próba takiego werbunku od najprostszych zadań, prawda, które nie budzą wątpliwości czy zastrzeżeń, na przykład pomalowanie czegoś, jakiegoś napisu albo nie wiem, rozdawanie ulotek albo przylepianie jakichś wlepek albo zrobienie na przykład jakiegoś zdjęcia, prawda, miejsca, które no nie budzi wątpliwości, na przykład nie budzi wątpliwości przeciętnego obywatela, na przykład jakiegoś ujęcia wody czy jakiegoś innego obiektu, nie, masztu czy zbiornika. I później na zasadzie wciągania do współpracy taką osobę następuje proces jakby utrwalania takiego werbunku. I to jest wykorzystanie tych narzędzi cyfrowych jest najbardziej powszechną praktyką od wielu lat. Zresztą umówmy się, że to nie dotyczy tylko samych służb rosyjskich, które zrobiły oczywiście w tym zakresie swoją specjalizację, ale wykorzystywanie osób za pośrednictwem internetu, telefonu do monitorowania, do robienia różnego rodzaju zdjęć jest pod praktyką, jest wiele aplikacji, za pośrednictwem których tego rodzaju czynności mogą być realizowane.
0: A czy my, mówię tutaj o Polsce, jesteśmy szczególnie narażeni na działanie takich obcych służb? Jesteśmy krajem tak zwanym przyfrontowym z jednej strony, z drugiej strony mamy i obwód królewiecki, i Białoruś, a oprócz tego no, mnóstwo ludzi, którzy przez nasz kraj przejeżdżają. Czy to jest... Polska w wyjątkowy sposób jest na to narażona. Na naszej antenie dziś, przepraszam, nie na naszej, tylko na antenie Polskiego Radia, akurat Trójki, dziś rano pułkownik Andrzej Derlatka mówił, że Polska jest, cytuję, Polska jest największym wrogiem Rosji i głównym celem jej działań. No, oczywiście wiemy tutaj, że te działania mają inny charakter, ale rzeczywiście to jest tak, że nas szczególnie na celownik Moskwa bierze?
1: Przede wszystkim Polska jest miejscem od wielu lat, ale w ostatnich latach coraz bardziej, miejscem, na którym, które jest polem działania licznych służb specjalnych. Ale głównym motywem rzeczywiście działania tych służb jest fakt naszego położenia w bliskości Rosji i stania na drodze właśnie reżimowi Putina w realizacji jego celów. W związku z tym z całą pewnością Polska jest miejscem, w którym Rosjanie ogniskują swoją działalność, na terytorium którego budują swoje pozycje również do działań na terytorium innych krajów Unii Europejskiej, gdzie również rozpoznają aktywnie działania struktur militarnych tu ulokowanych sojuszników naszych oraz struktur natowskich. Także sami Rosjanie i Białorusini, którzy są w zakresie działalności służb specjalnych ich bezpośrednim sojusznikiem, w zasadzie współtworzą taką wspólnotę wywiadowczą również. koncentrują tutaj swoją działalność i oczywiście fakt, że oni prowadzą działania i mamy tutaj różnego rodzaju infrastrukturę.

0: które powiedzmy sojuszniczą, powoduje, że również kontrwywiady naszych sojuszników zabezpieczają interesy częściowo we współpracy z nami, częściowo na własną rękę na terytorium Polski. Generalnie Polska jest rzeczywiście miejscem, gdzie w ostatnich latach aktywność służb specjalnych od różnych krajów jest, no jest coraz większa. I no, trzeba mieć świadomość tego, że po prostu dużo się tutaj dzieje, a na, tak jak powiedziałem, niestety nasze służby specjalne stoją w miejscu i jeśli chodzi o ich rozwój struktur, metod, form pracy i tak dalej, to powinno pójść zdecydowanie dużo dalej. Dobrze, że odtwarzamy pewne zlikwidowane w 2017 roku struktury terenowe, ale to nie jest wszystko. To po prostu to jest jeden z elementów strategii, która powinna być rozpisana na wiele lat.
1: I taką diagnozę w Polskim Radiu 24 postawił były szef Agencji Wywiadu, pułkownik Grzegorz Małecki. Panie pułkowniku, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
1: Dziękuję również Państwu, ale polecam pozostać z Polskim Radiem 24. Już za chwilę informacje, a zaraz po nich, jak już zapowiadałem, będziemy patrzyli na to amerykańsko-irańskie porozumienie, ale w kwestii finansowej, no bo to w końcu naszego portfela dotyka. Czy te wakacje będą wyjątkowo drogie, jeśli chodzi o podróże? No bo cena ropy spada, program CPN zostaje wygaszony, ale to porozumienie nie do końca zdaje się być wynegocjowane i nie do końca może obowiązywać.
2: Reklama. Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papam.
3: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 10.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Sejm uchwalił przepisy o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach lekarzy z ich numerem PESEL. Za przyjęciem ustawy było 253 posłów. Nikt nie był przeciwko. Od głosu wstrzymało się 177 posłów. Debata o zarobkach lekarzy nasiliła się po doniesieniach medialnych o lekarzu milionerze. Dawid Kacprzyk podczas specjalizacji zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Był jednocześnie radnym Koalicji Obywatelskiej. Był zatrudniony m.in. w warszawskim Szpitalu Południowym. Stracił już tę pracę. Wczoraj złożył mandat radnego. Stołeczny ratusz poinformował, że lekarz zwrócił szpitalowi 0,5 miliona złotych. Awans Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej w MON-ie to dobra decyzja. Tak uważa senator Polski 2050, generał rezerwy Mirosław Różański. Do tej pory była ona pełnomocniczką rządu do spraw mechanizmu SAFE. Teraz została wiceministerką obrony narodowej. Były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych mówił na naszej antenie, że Sobkowiak-Czarnecka dała się poznać jako kompetentna osoba.
9: Pani minister pokazała swoją niezwykłą kompetencję w zakresie spraw związanych z projektowaniem SAFE. Jej wiedza w zakresie z jednej strony potrzeb wojska, z drugiej strony możliwości przemysłu i z kolei też kompetencje w tym środowisku międzynarodowym, myślę, że są dobrą podstawą, żeby była wiceministrem obrony narodowej.
8: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka będzie odpowiadała w resorcie za zakupy uzbrojenia.

0: dla polskiej armii. Maciej Lasek nie jest już pełnomocnikiem rządu do spraw CPK. Odwołał go premier Donald Tusk. Lasek sam poprosił o odwołanie. Nowym pełnomocnikiem rządu do spraw CPK będzie Piotr Malepszak. To dotychczasowy wiceminister infrastruktury. W resorcie odpowiadał za transport kolejowy. Wszystko wskazuje na to, że Kreml jest odpowiedzialny za zabójstwo obywatela Rosji w Białej Podlaskiej. Tak uważa pułkownik Andrzej Derlatka. Były szef agencji wywiadu mówi, że zastrzelony artysta był krytykiem m.in. przywódcy Republiki Czeczeńskiej Ramzana Kadyrowa.
1: Oni nie mają poczucia humoru. To więc atak na Kadyrowa mógł być tym takim wyzwalaczem działań, które zostały tam podjęte. Z całą pewnością, jeśli to było działanie, za którym stały służby, czy też Kadyrow i jego ludzie, tak czy inaczej decyzję autoryzuje sam Putin.
0: Do zabójstwa Rosjanina doszło w poniedziałek. Wczoraj zatrzymano podejrzanego w tej sprawie. Mężczyzna posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji. Dziś będzie przewieziony do prokuratury krajowej w Lublinie i tam usłyszy zarzuty.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: 33 minuty po godzinie 10 tu Polskie Radio 24.
4: Stan dnia.
3: W Polskim Radiu 24 wsłuchamy się teraz w echa personalnej afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, ponieważ zarząd tej placówki został już odwołany. Zdaniem opozycji jednak to zbyt mało, a odejść powinni również prominentni politycy Koalicji Obywatelskiej. W samej KO mówi się o tym, że może dojść do zmian w stołecznym samorządzie. No to przenieśmy się teraz do Sejmu. Tam jest Michał Fabisiak. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: O kim mówi się na sejmowych korytarzach w tym kontekście?
5: No oczywiście mówi się o politykach Koalicji Obywatelskiej. Przed momentem w Sejmie głosy zabrał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Mówił, że za to, co wydarzyło się w Szpitalu Południowym, odpowiadają politycy właśnie tej partii. Wyliczał, że lekarz 29-latek, o którym było głośno, jest partyjnym podopiecznym sekretarza generalnego KO Marcina Kierwińskiego. Wyliczał, że w Radzie Nadzorczej Szpitala są osoby związane z Koalicją Obywatelską. No dlatego też skrytykował premiera za to, że ten próbuje zdjąć odpowiedzialność za to, co wydarzyło się w Szpitalu Południowym ze swojej partii.
6: Panie premierze, te wynaturzenia i patologie mają znaczek Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. I nie można przed tym uciekać. I zamiast uciekać dzisiaj, chować jak struś głowę w piasek, zabierać ze sobą minister zdrowia, zabierać ze sobą ministra Kierwińskiego, żeby broń Boże na ten temat nie dyskutować, jak najciszej nad tą trumną, powinien pan wyjść tutaj w Wysokim Sejmie i przeprosić Polaków, tych pacjentów, którzy nie mogą dostać się do lekarza.
5: Czy premier chowa głowę w piasek? Donald Tusk, przypomnę, że poprosił o kontrolę NIK w Szpitalu Południowym, ale również w innych szpitalach. Zażądał od samorządu warszawskiego wyjaśnienia sprawy, stąd dymisja władz Szpitala Południowego. Premier zapowiedział również, że do odpowiedzialności prawnej zostaną pociągnięci ci, którzy w tym szpitalu złamali prawo. Mówił też o odpowiedzialności politycznej osób, które miały korzystać z salonika VIP, jak i tych, które przyzwoliły właśnie na to, aby taki salonik istniał. W nieoficjalnych rozmowach politycy KO mówią, że możliwe są dymisje we władzach miasta. W tym kontekście pada najczęściej nazwisko wiceprezydenta stolicy Renaty Kaznowskiej oraz osób z prezydium Rady Miasta. Poseł Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak, pytany o te rewelacje, mówi, że decyzję będzie podejmował prezydent miasta Rafał Trzaskowski.
7: Premier Tusk też nie ma wpływu na to, żeby w tej sytuacji w samorządzie podejmować decyzje personalne. Ma decyzje personalne, może podejmować w partii i zapewne takie decyzje zostaną podjęte. To są decyzje pana prezydenta Trzaskowskiego i wierzę, że pan prezydent Trzaskowski będzie tę sytuację wyjaśniał.
5: Opozycja uważa, że to właśnie prezydent Warszawy powinien odejść ze stanowiska, a jeśli chodzi o polityków ze szczebla krajowego, no to najczęściej wskazuje się na szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Obie dymisje wydają się jednak mało prawdopodobne. Jeśli polecą jakieś polityczne głowy, to prawdopodobnie właśnie w stołecznym ratuszu czy lokalnych strukturach partyjnych Koalicji Obywatelskiej. Tymczasem dodam jeszcze na koniec, że dziś Sejm uchwalił przepisy o powiązaniu informacji o o wynagrodzeniach lekarzy z ich numerem PESEL. Za przyjęciem tej ustawy było 253 posłów, nikt nie był przeciw. Od głosu wstrzymało się 177.

0: 7. Przyjęcie tej ustawy to ma być taki pierwszy krok do tego, aby wprowadzić jakieś zmiany systemowe dotyczące wysokich wynagrodzeń lekarzy.
1: I te komentarze w Sejmie zbiera Michał Fabisiak. Michale, bardzo dziękuję za te informacje.
2: Komentarz.

0: albo z numerem prawa wykonywania zawodu. To jest krok w kierunku ustabilizowania sytuacji, jeśli chodzi o zarobki medyków, a co dalej idzie całą sytuację w ochronie zdrowia, czy to jest tylko takie działanie, no, żeby w jakimś stopniu ten pożar ugasić?
1: No zdecydowanie to ostatnie, tak? Tutaj powiedzmy są dwie takie, jakby, że jedna jest pozytywna kierunek, tak? Niestety prawdopodobnie właśnie jest to niejako przypadkiem niechcący, mianowicie krok w kierunku przejrzystości płac po prostu, tak? Coś, co tutaj no Unia też troszeczkę nalega i wypadałoby powoli wprowadzać, czyli jakąś sposób tego, żebyśmy wiedzieli mniej więcej kto ile zarabia i czy za taką samą pracę ludzie otrzymają takie same wynagrodzenia. Niestety obawiam się, że jest to po prostu tylko gaszenie pożaru i nic za tym dalej nie pójdzie, ale może z drugiej strony społeczeństwo uzna, że uczyniono ten mały kroczek, to czemu nie pójść dalej, więc można patrzeć na to też tak optymistycznie.
0: A to będzie znaczyło o tym, że rzeczywiście lekarze, wszyscy będą mieli, no nie wszyscy, inaczej. To jest krok do tego, żeby te problemy finansowe służby zdrowia jakoś rzeczywiście zniwelować, bo będziemy wiedzieli, ile lekarze zarabiają. Na tej podstawie rządzący będą mogli opracować jakieś standaryzowane stawki, ewentualnie maksymalne, o czym też wielu polityków mówi, i te pieniądze no na przykład przeznaczyć na jakieś palące problemy. I to zadziała, czy to też jest za mało? Czy biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną właśnie tego sektora, to jest kropla w morzu potrzeb?
1: No to generalnie można powiedzieć, że jakby nie było, te dane są. W związku z tym rządzący, gdyby chcieli, to by te dane już dawno wykorzystali w tym celu. W związku z tym można pytać, dlaczego do tej pory tego nie zrobiono. Więc z tego punktu widzenia tych realiów, to raczej można powiedzieć, że w ten sposób stworzono niejaką presję społeczną, żeby rzeczywiście jakieś rozwiązania tutaj Sejm zaproponował. Także mi się wydaje, że w ten sposób należy na to patrzeć. Natomiast dopiero właśnie przy opracowaniu takiego szerszego planu reform całego systemu, tak, czyli kwestii tego, czy lekarze mogą pracować ponad godzinami wymiarowymi, czy to ewentualnie w jakim wymiarze, czy powinna być możliwość łączenia praktyki prywatnej z praktyką w jednostkach publicznych, co rodzi bardzo wiele patologii, tak? Więc tutaj no, pomysłów jest, rozwiązań jest cała masa na stole, no przecież jest to uregulowane w różnym stopniu w różnych krajach, więc nie jest to wymyślanie rzeczy nowych. Także dopiero wtedy będzie można oszacować, jakie rzeczywiście tutaj są możliwości oszczędności i optymalizacji kosztów, które są tutaj no, ewidentnie no, niewłaściwa ta struktura kosztu występuje.
0: A jeśli chodzi o te tematy, o które już wcześniej zapowiadaliśmy, no mamy i nie mamy to porozumienie, no bo mamy rzeczywiście podpisaną umowę między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Są informacje na temat tego, że super tankowce już pędzą przez cieśninę Ormus i to będzie znaczyło, że w najbliższym czasie czekają nas obniżki cen paliw na stacjach. Mówię tutaj o naszym kraju stricte, no bo wielkimi krokami wakacje się zbliżają.
1: No zdecydowanie. Pod tym kątem to się udało ten termin ustalić, można powiedzieć, idealnie tuż przed sezonem wakacyjnym rzeczywiście. No i sama wiadomość o tym, że tutaj prawdopodobnie no, konflikt zostanie zakończony, a przynajmniej jego napięcie zostanie znacznie obniżone. No najważniejsze, żeby właśnie można było przepływać przez cieśninę, no i żeby te rakiety i drony nie latały nad cieśninią do krajów Zatoki Perskiej, do producentów ropy naftowej. No to już wystarczy, tak? Jeżeli tutaj będzie problem dotyczący właśnie programu jądrowego lub też sytuacji w Libanie, no to są, można powiedzieć, z punktu widzenia naszych portfeli i cen na stacjach benzynowych takie drugorzędne kwestie, jeżeli oczywiście tutaj ten przepływ statków będzie udostępniony. Tam są plany takie właśnie też, że są negocjacje dotyczące tego, czy Iran będzie mógł pobierać jakieś opłaty, no ale no, z punktu widzenia naszych planów wakacyjnych to są już takie drobiazgi, które na dobrą sprawę nie decydują o tym, czy jak bardzo spadną te ceny ropy naftowej. Natomiast ta informacja jest bardzo pozytywna, jeśli chodzi o kształtowanie się cen i stabilność całego systemu w sensie przewidywalności, tak, i możliwości planowania, szacowania kosztów, uzupełniania braków w magazynach i to jest ten taki szerszy plan, który pozwala na optymistyczne patrzenie na spadek cen ropy naftowej.
0: A jaka to może być, panie doktorze, perspektywa? Bo no, mówi się, że jednak udrożnienie tej drogi no, chwilę potrwa. Teraz mają rozpocząć się rozminowywanie, ale to rozminowywanie tej drogi też będzie trwało. Te

0: statki tam czekają od tygodni, więc one też będą musiały przepłynąć. To o jakiej perspektywie czasowej mówimy tak naprawdę?
1: No właśnie dlatego wspominałem, że chodzi o to bardziej pozytywne nastawienie i to uspokojenie nastroju, ponieważ tak jak właśnie redaktor wspominał, jeśli chodzi o to techniczne udrożnienie, czyli właśnie no, raz zatankowanie, załadowanie tych tankowców, dwa udrożnienie kanału, trzy odbudowa zniszczonej infrastruktury, no to będzie trwało, to mówimy co najmniej o miesiącach, a w przypadku niektórych w odbudowie części z tej infrastruktury zniszczonej to może nawet latach, no do tej pory nie było jakichś takich szerzej informacji na temat dokładnych kosztów i dokładnego tego, co było zniszczone. Natomiast no na pewno tu mówimy o tygodniach co najmniej, jeśli chodzi o takie udrożnienie takiego przepływu, tego, co jest obecnie, że tak powiem.
0: I to nie tylko mówimy o ropie, bo to nas interesuje najbardziej, ale jaki wpływ to będzie miało na choćby kwestie innych ropopochodnych produktów? Bo z jednej strony to ciekawe, ostatnimi czasy agencja Reutera opublikowała świetny skądinąd materiał na temat Japonii i tego, że jest bardzo duży problem w salonach lakierniczych. Japończycy ukochali sobie szczególnie kolor biały, jeśli chodzi o samochody. No i okazuje się, że od 2 tygodni tego koloru białego już nie ma w salonach lakierniczych ze względu właśnie na problemy w ciśnienie Ormus i te samochody, no niestety biedni Japończycy muszą jeździć czerwonymi, czarnymi albo nie daj Boże szarymi, więc to jest dużo więcej problemów, ale są też kwestie, no jak choćby nawozy. Czy ten przestój w tej cieśninie Ormus wpłynie dalekosiężnie na to, że na przykład w tym roku będziemy słyszeli o niedoborach, na przykład jeżeli chodzi o plony gdzieś w jakimś miejscu świata, które korzysta z tych nawozów, czy uda się to jeszcze naprawić?
1: No tutaj jeśli chodzi o nawozy, to mi się wydaje, że jest najbardziej newralgiczny punkt, ponieważ no tutaj jednak jest ta sezonowość produkcji, tak? Fakt, że teraz ten konflikt się zakończył, to nazwijmy to optymistycznie, no to miło dla naszych planów wakacyjnych, natomiast jeśli chodzi o kwestie nawozu i wykorzystania, to jest już troszeczkę za późno. Tak, bo raz, że trzeba to przetransportować, dwa, że tak jak wspomniałem, nie do końca wiadomo, jak istotne są zniszczenia w infrastrukturze, w związku z tym nie wiadomo, kiedy ta pełna przepustowość produkcji zostanie przywrócona do poziomów sprzed konfliktu. Także no, najprawdopodobniej ten rok jest pod tym kątem stracony i rzeczywiście może być tak, że na jesieni, jak przyjdzie czas zbiorów, to okaże się właśnie, że no, są tutaj pewne problemy, tak? Albo ceny się zwiększą produktów w związku z tym właśnie problemami z dostawą nawozów, w tym najbardziej w newralgicznym punkcie. Tak? Ale trzeba pamiętać, że oprócz tych lakierów, o których pan redaktor wspomniał, no to jest kwestia jeszcze produkcji na przykład półprzewodników, do których też tam komponenty, tam gaz był też produkowany jako efekt uboczny niejako wydobycia gazu ziemnego. I to też powodowało tutaj pewne zagrożenia. No i tutaj generalnie można powiedzieć, że to jest troszeczkę taki ostatni moment. Nie wiadomo oczywiście, czy to jest związek, czy po prostu przypadkiem się tak złożyło, że wyczerpywanie się właśnie zapasów tego rodzaju produktów związanych choćby właśnie z produkcją leków jeszcze, tak? Bo to też się okazuje, że no, komponenty do leków, też część z nich pochodzi właśnie z przetwórstwa ropy naftowej, to wiele osób się z zaskoczeniem dowiedziało. No i generalnie to wygląda w ten sposób, że bardzo często właśnie już te magazyny były na skraju wyczerpania, jeśli chodzi o zapasy. Także tutaj też będzie ten etap właśnie odbudowy zapasów w tym momencie.
0: Czyli we wrześniu słynne telefony z nadgryzionym jabłkiem będą jeszcze droższe. Jest taka szansa.
1: Prawdopodobnie, tak, prawdopodobnie. Mi się wydaje, że najszybciej odbije się właśnie będziemy widzieć efekt na stacjach benzynowych, a dopiero w późniejszym czasie zobaczymy efekty na innych rynkach, albo właśnie nie zobaczymy negatywnych efektów, które mogłyby wystąpić, gdyby ten konflikt się jeszcze przedłużył o jakieś nawet kilka miesięcy.
0: A jeśli chodzi o ceny biletów lotniczych, no to jeśli ta sytuacja się ustabilizuje, to też możemy mieć nadzieję na to, że polecimy w takich cenach akceptowalnie przewidywalnych, czy tutaj też jest taki wpływ dalekosiężny?
1: No tutaj jest wpływ troszeczkę bardziej dalekosiężny, no bo trzeba to wszystko właśnie udrożnić, te kanały, tak? I to pytanie jest to, co ma pierwszeństwo przez tyle i też również trzeba pokryć czegoś te koszty odbudowy. W związku z tym tutaj raczej bym stawiał na to, że jeśli chodzi o ceny biletów lotniczych, to te pozytywne

0: kontrakty to będą niestety raczej no troszeczkę bardziej odroczone w czasie. Ciężko powiedzieć oczywiście o ile w tym momencie, ale raczej bym się stawiał, no, że sierpień będzie tym miesiącem, gdzie można oczekiwać jakichś tutaj ruchów cenowych, ale to nie gwarantuje, że tak będzie.
1: A biorąc pod uwagę to, jak wygląda sytuacja globalna i sytuacja w naszej części świata, to program CPN rzeczywiście zostanie wygaszony do końca miesiąca? Nie ma sensu już go przedłużać?
0: Prawdopodobnie zostanie wygaszony, tylko trzeba pamiętać jeszcze właśnie, że no na razie tutaj tak troszeczkę optymistycznie to patrzymy, no ale tutaj jeszcze tym istotnym graczem jest Izrael, któremu bardzo zależy na tym, że ten konflikt nie uległ zakończeniu, w związku z tym no to jeszcze nie jest powiedziane, że już mamy to porozumienie i już możemy spać spokojnie i planować przyszłość, także to też trzeba jeszcze mieć tutaj w tyle głowy, że te nasze tutaj prognozy, plany optymistyczne, no jednak to nie jest jeszcze takie pewne, jakby się nam wydawało na chwilę obecną.
1: A jeśli chodzi o prognozy, to jak wpłynie na sytuację finansową naszego kraju ten wspomniany program, panie doktorze? Bo no, z jednej strony kierowcy odetchnęli z ulgą, jeśli chodzi o program, ale on ma też poważne konsekwencje dla budżetu. To są miliardy złotych jednak.
0: Zgadza się. Natomiast to pytanie jest właśnie, jak będzie kwestia opodatkowania rafinerii, tak? Bo też tutaj były te plany dotyczące no, opodatkowania nadmiernych zysków. Więc no, na pewno z tak ekonomicznego punktu widzenia, tak ogólnie rzecz biorąc, no to jest korzystne rozwiązanie z tego powodu, że ten dług niejako przejął państwo, a nie ponosimy my jako indywidualni odbiorcy. Natomiast pytanie, jak to zostanie później właśnie zamortyzowane, no to już to już zobaczymy, tak? Prawdopodobnie no stopniowo ten dług będzie jakoś uwzględniany w budżecie państwa. Natomiast pytanie jest, czy to wpłynie po prostu na relacje z Unią Europejską, tak? Na te limity długu i deficytu publicznego, które raportujemy do Unii Europejskiej, bo to jest tak w tym momencie troszeczkę bardziej istotne, ale prawdopodobnie, ponieważ no to dotyczy wszystkich krajów, nie tylko Polski, tak? W całej Unii Europejskiej, to prawdopodobnie tutaj zostanie to uwzględnione i nie będzie nam tutaj szkodziło właśnie w relacjach unijnych.
1: A program CPN, panie doktorze, zahamował możliwy wzrost inflacji. W związku z tym, jak gdyby nie było tego programu, to dzisiaj mówilibyśmy o wiele wyższym tym wskaźniku?
0: Zdecydowanie. To na pewno jest jednym z głównych jego takich makroekonomicznych efektów. No bo paliwa są takim źródłem inflacji, który najbardziej oddziałuje ze wszystkich kanałów wpływu na inflację. No ponieważ podnosi no, wszystkie ceny, tak? Wszyscy jeżdżą albo korzystają z produktów, które im dostarczono transportem, który wykorzystuje paliwa.
1: I mając tę wyimaginowaną wagę, na której na jednej szali położymy program CPN, na drugiej szali położymy inflację i dodatkowo jeszcze do tego no, sytuację finansową państwa, to przeważy tutaj, jeśli chodzi o taki ekonomiczny punkt widzenia, to, że wprowadzenie tego programu to był dobry krok, ale patrząc całościowo, nie patrząc tylko na nasze portfele i taką chwilową reakcję, czy jednak można byłoby to zrobić inaczej, pańskim zdaniem?
0: No mi się wydaje, że całościowo jednak wychodzi jak najbardziej na korzyść, tak? No bo celem państwa nie jest to, żeby mieć minimalny dług publiczny czy tam deficyt, tylko po to, żeby właśnie amortyzować i stabilizować funkcjonowanie obywateli, tak? A nas bardziej dotyczy właśnie to, że nie musimy się dodatkowo zadłużać, no i fakt, że nie będziemy mieli wysokiej inflacji, tak? Więc to jest dla nas kluczowe i to jest też kluczowym celem państwa. A to, jak się kształtuje deficyt i dług publiczny, jest tutaj pochodną. No tu raz jest tak, raz jest inaczej, że tak powiem.
1: A jeśli chodzi o takie dobra, które są transportowane i wymagamy do nich no, paliwa, choćby do statków, czy dobra takie jak kawa, na przykład banany, kakao, które no, w ostatnich latach widzieliśmy prawdziwy roller coaster, jeśli chodzi o ceny tych produktów, no, to one również ze względu na te zawirowania będą zmieniały swoją cenę? Czy nie odczujemy tego przy kasach, w marketach?
0: No tutaj jest akurat sytuacja zupełnie inna, ponieważ koszt transportu w przypadku tego rodzaju produktu, o którym pan redaktor wspomniał, jest stosunkowo niski. Tutaj raczej problemem będą zmiany klimatyczne, no bo to są właśnie

0: właśnie istotne kwestie uprawy, miejsc uprawy tych produktów, które właśnie są w tych rejonach, które są bardziej zagrożone właśnie z globalnymi zmianami temperatury. Plus jeszcze ewentualnie nawozy, chociaż to ja akurat nie wiem, jak wygląda kwestia nawożenia, nie wiem, bananowców. Możliwe, że też są jakoś nawożone. W każdym razie bardziej tutaj te wszystkie aspekty są istotniejsze, jeśli chodzi o ceny na naszych, na półkach sklepowych, niż akurat ceny transportu. No bo to są duże kontenerowce, biorąc pod uwagę ich rozmiary, to koszt paliwa przypadający na, nie wiem, kilogram bananów, to jest bardzo niewielka część tej ceny ostatecznej. Na pewno więcej wynika z marży sklepów i sieci sklepowych niż kosztów transportu.
1: To jeszcze o zaskakującą rzecz chciałbym pana doktora zapytać. Otóż wiemy, że ceny zakupów wzrastają, ale coraz wolniej. No i okazuje się, że za żywność płacimy mniej niż wynikałoby to z inflacji. No bo jeśli chodzi o indeks cen detalicznych w sklepach, to wynika, że w maju tego roku codzienne zakupy w sklepach podrożały o 3,4% rok do roku, ale już żywność o 2,4% w ujęciu rocznym. Skąd ta dysproporcja może się brać?
0: No to generalnie podstawową przyczyną jest sezonowość, tak? Teraz akurat po prostu mamy sezon, kiedy wszystkie tutaj nowaliki już się pojawiły, w związku z tym ceny spadają. No i jest to, ceny żywności są takim jednym z najbardziej dynamicznych składników całego wskaźnika cen konsumpcyjnych. I stąd właśnie jest tutaj taki efekt. Plus różnego rodzaju promocje na masło na przykład, które też ma znaczenie i się to też przykłada, i czy tam mleko też się do tego przyczynia, więc tego rodzaju elementy również wchodzą w skład tej grupy produktowej. I taki mamy właśnie efekt. Nie jest to zaskakujące. Tak, główną przyczyną jest właśnie sezonowość, w związku z tym można było oczekiwać, że tak będzie.
1: A w tym roku też czekają nas paragony grozy? Te w miejscowościach turystycznych?
0: Oj, to nawet prawdopodobnie bardziej, no bo w końcu w związku z tymi problemami z wyjazdami, zwłaszcza w dalsze rejony, z podróżami samolotami, no to prawdopodobnie więcej Polaków zdecyduje się na pobyt nad naszym polskim morzem. No i w efekcie można się spodziewać tego, że ceny będą wyższe, ze wszystkimi tego konsekwencjami właśnie w postaci różnych ekstremalnych paragonów grozy.
1: I my o tym wszystkim w Polskim Radiu 24 mówić będziemy. Razem z nami był dr Iwo Augustyński z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: Dziękuję również państwu, ale polecam, żeby zostać z Polskim Radiem 24. Już niebawem informacje. A ja jeszcze zerkam na mapy pogodowe, bo okazuje się, że to może być najgorętszy weekend tego roku. Oczywiście cieplejsza pewnie jeszcze przed nami. Temperatura w naszym kraju poszybuje nawet do 35 stopni Celsjusza, a nocą wytchnienia nie będzie. Ostrzega przed tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wydaje ostrzeżenie i to drugiego stopnia na piątek i na cały weekend. Objęto tymi alertami zachodnią i południowo-zachodnią część kraju. No i tak, dziś powyżej 30 stopni Celsjusza, w niektórych miejscach nawet 33, a jutro 35. Jeśli ktoś planuje wyjazd, no to ma duże szczęście, a jeśli planuje wyjazd na przykład do Sopotu, to ma jeszcze większe szczęście, no bo rusza przecież dzisiaj festiwal Dwa Teatry.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
5: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
6: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna, to zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Czy sprawiedliwa transformacja, która da oddech polskiej gospodarce i pozwoli przystosować się jej do wymogów unijnych, jest jeszcze możliwa? Ile kosztowałby nas prąd, gdybyśmy dziś odeszli od węgla? Dlaczego nie potrzebujemy więcej fotowoltaiki, zaś powinniśmy pomyśleć, jak własnymi siłami zabezpieczyć sobie gaz? To tylko niektóre kwestie, o których będziemy rozmawiać w sobotę, zaraz po godzinie 15 w audycji Kapitał i Praca. Anna Grabowska, zapraszam.
6: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
4: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Koniec z anonimowością płac lekarzy. Informacja o ich wynagrodzeniach będzie powiązana z numerem PESEL. Promocją polskiego przemysłu zbrojeniowego zajmie się nowa wiceszefowa MON-u. Będzie przesłuchanie i wniosek o areszt tymczasowy. Chodzi o podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Minęła godzina 11. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Ta ustawa nie miała w Sejmie przeciwników. Chodzi o przepisy, które wprowadzą powiązanie informacji o wynagrodzeniach medyków z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Takie dane będzie zbierała Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Za uchwaleniem nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych głosowało 253 posłów. Od głosów wstrzymało się 177. Sejm przyspieszył pracę nad tymi przepisami po ujawnieniu sprawy młodego lekarza milionera. Medyk, który był w trakcie specjalizacji, zarobił w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Dawid Kacprzyk był jednocześnie radnym Koalicji Obywatelskiej. Nie jest już ani członkiem tej partii, ani radnym. Stracił też pracę w Szpitalu Południowym w Warszawie, gdzie był szefem SOR-u. Oddał tej placówce 500 000 zł. Postępowanie sprawdzające w tej sprawie prowadzi prokuratura. Cały zarząd Szpitala Południowego został odwołany. Zmiana w kierownictwie resortu obrony. Do drużyny Władysława Kosiniaka-Kamysza dołącza dotychczasowa pełnomocniczka rządu do spraw mechanizmu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. To druga taka nominacja dla kobiety w tym resorcie. Pierwszą wiceministerką była w połowie lat 90. ubiegłego wieku Danuta Waniek.
2: Determinacja, znajomość międzynarodowego środowiska i miesiące spędzone na pracy na rzecz obronności to najważniejsze przymioty, jakie zdecydowały o nominacji dla Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej. Mówił o tym szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz, wręczając awans nowej ministrze.
3: Te wszystkie przymioty są dzisiaj bardzo potrzebne tutaj w Ministerstwie Obrony Narodowej. Ten projekt trzeba kontynuować, ten projekt trzeba rozwijać.
2: Ministra już w najbliższy poniedziałek będzie miała okazję wykazać się na nowym stanowisku. Razem z szefem MON leci do Madrytu, będzie negocjować przyszły kontrakt na kupno samolotów do tankowania.

0: Umowę tę Polska chce realizować z Hiszpanią i finansować z unijnego mechanizmu SAFE. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Stała baza amerykańskich wojsk w naszym kraju jest oczkiem w głowie rządu, tak mówi wiceszef MON-u Cezary Tomczyk.
2: Ale też jest zdobyciem czegoś wyjątkowego z punktu widzenia odstraszania w Europie. Stany Zjednoczone wycofują się z Europy w pewnej mierze, ale nie dotyczy to Polski. Polska buduje swoje zdolności właśnie wspólnie z Amerykanami.
1: Odpowiedź amerykańskiego Departamentu Wojny w tej sprawie jest pozytywna. Szczegóły mają omawiać władze w Warszawie i Waszyngtonie. Finansowanie stałej bazy będzie regulowała umowa międzyrządowa. Koszty poniosą Polacy i Amerykanie. Obecnie w naszym kraju stacjonuje rotacyjnie około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Podejrzany o zabójstwo 44-letniego Rosjanina w Białej Podlaskiej będzie przewieziony do prokuratury krajowej w Lublinie i tam usłyszy zarzuty. Policyjni kontrterroryści zatrzymali cudzoziemca wczoraj w jednym z hosteli w Piastowie niedaleko Warszawy. Będziemy wnioskować o tymczasowy areszt dla zatrzymanego, potwierdza rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie podinspektor Andrzej Fijołek.
3: Przypomnę, jest to mężczyzna, który naszym zdaniem nie odpowiada za pomocnictwo, czy jakąś próbę, czy pomoc innym osobom w tym zamachu, ale za wykonanie, czyli dokonanie zabójstwa obywatela Rosji.
1: Podejrzany posługuje się paszportem 36-letniego Gruzina. Był zaskoczony wczorajszą akcją policji. W Brukseli drugi dzień obrad liderów Unii Europejskiej. Głównym tematem jest debata o przyszłym budżecie unijnym. Jego propozycja wywołuje głębokie podziały między państwami członkowskimi. Dla naszego kraju jest on szczególnie ważny, bo dotyczy tego, ile miliardów z unijnej kasy trafi do nas w kolejnej perspektywie budżetowej w latach 2028-34. Na koniec Przemyśl na Podkarpaciu. W nocy ulicami tego miasta spacerował niedźwiedź. Filmy, na których widać drapieżnika na przemyskiej starówce, opublikowało w mediach społecznościowych wielu internautów. Zwierzę nie było agresywne, mówi młodsza aspirant Karolina Kowalik z Komendy Powiatowej Policji w Przemyślu.
4: Policjanci monitorowali trasę przemieszczania się niedźwiedzia, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców. Działania funkcjonariuszy były ukierunkowane na zapewnienie, aby obecność dzikiego zwierzęcia nie stanowiła zagrożenia dla ludzi. Funkcjonariusze zabezpieczali teren oraz kontrolowali powrót niedźwiedzia do kompleksu leśnego. Dzięki podjętym działaniom zwierzę bezpiecznie oddaliło się z obszaru zabudowanego. Policjanci nie użyli środków przymusu bezpośredniego wobec zwierzęcia.
1: Przemyśl ma niedźwiedzia w swoim herbie. Jeśli spotkamy dzikie zwierzę, zachowajmy bezpieczną odległość, zalecają służby, i nie próbujmy zbliżać się do niego.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Lato tuż, tuż i widać to w pogodzie. Na zachodzie kraju będzie upalnie do 32 stopni. W centrum też bardzo ciepło, około 26 stopni. Nad morzem 4 stopnie mniej. W większości regionów dużo słońca, przelotny deszcz i burze miejscami na zachodzie kraju.
6: Reklama. Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: reklamie. Autopromocja.
1: Dlaczego to Jagiełło wygrał wyścig po rękę królowej Jadwigi? Czego po nowym władcy oczekiwali polscy możnowładcy? I czemu miał służyć sojusz ze Złotą Ordą? Na te wszystkie pytania w najbliższej Turbo Historii odpowie Michael Morys Twarowski, historyk i autor książki Jagiełło Rex – Początek dynastii. Pojawi się także temat pierogów z serem. Polskie Radio 24, już dziś o 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: 8 minut po godzinie 11, tu Polskie Radio 24.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
2: I na początek Bruksela, bo tam miało dojść do rozmowy Donalda Tuska i Wołodymyra Zełenskiego. Politycy usiedli przy jednym stole i to w cieniu konfliktów o bohaterów UPA. W sieci pojawiło się zdjęcie, a ukraiński przywódca napisał, że jest wdzięczny Polsce. To wszystko miało miejsce na marginesie szczytu Rady Europejskiej. Według ukraińskich mediów to spotkanie było ważne właśnie ze względu na napięcie między naszymi krajami oraz na nadchodzącą konferencję odbudowy Ukrainy, która niebawem odbędzie się w Gdańsku.
4: Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że rozmowy dotyczyły kwestii dwustronnych integracji Ukrainy z Unią Europejską, a także wyzwań, przed którymi stoi Europa w związku z rosyjską agresją. Jestem wdzięczny Polsce za wsparcie Ukrainy od pierwszych dni rosyjskiej inwazji, napisał ukraiński przywódca i dodał, że to wsparcie ma ogromne znaczenie dla naszego regionu i całej Europy. To pierwsza rozmowa Donalda Tuska i Wołodymyra Zełenskiego od momentu pojawienia się napięć o charakterze historycznym między oboma państwami. Na przełomie maja i czerwca prezydent Zełenski nadał imię bohaterów UPA jednemu z oddziałów ukraińskiego wojska. Decyzja ta wywołała w Polsce falę krytyki i oburzenia. Z Brukseli Agata Król, Polskie Radio.
2: I o tym w Polskim Radiu 24 teraz rozmawiać będziemy.
0: Gość Polskiego Radia 24.
2: A razem z nami były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Ukrainie, Jan Piekło. Dzień dobry, panie ambasadorze.
5: Dzień dobry, witam państwa.
2: Zacznijmy proszę od tego tematu, o którym mówiła nasza wysłanniczka do Brukseli, a mianowicie spotkanie premiera Donalda Tuska z Wołodymyrem Zełenskim. Myśli pan, panie ambasadorze, że to jest coś, co może oznaczać, że w najbliższym czasie te stosunki się ustabilizują, bo jak na razie decyzji ewentualnej o odebraniu tego imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek nie ma.
5: No nie ma. No i pewnie nie sądzę, żeby rychło się taka informacja pojawiła, choć tego nie wykluczam. Natomiast rozumiem, że tutaj powinno się odbyć również spotkanie prezydenta Nawrockiego i prezydenta Zełenskiego, który no to jest ten szczebel również. I to właśnie była decyzja prezydenta Nawrockiego, właśnie nie tyle decyzja, ile propozycja, żeby odebrać Zełenskiemu za to ten tytuł orderu Orła Białego, więc myślę, że rozmowa wyłącznie z jedną częścią strony politycznej w Polsce problemu nie załatwi, nie pomoże, natomiast ciekawe jest, fakt, czy jak, w jakim formacie, jak będzie wyglądać ta konferencja w Gdańsku odbudowy Ukrainy, bo zdaje się, że kraje skandynawskie i kraje bałtyckie szykują dość potężne delegacje i zdaje się, że to samo dotyczy i Francji i Niemiec, więc ciekaw jestem, jak to wygląda po naszej stronie.
2: A czy spodziewa się pan, panie ambasadorze, że na przykład przed tą konferencją, która będzie no, dużym, naprawdę dużym wydarzeniem, może pojawić się decyzja prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie orderu Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego, bo no, takie głosy na sejmowych korytarzach da się usłyszeć, że kancelaria prezydenta przed samą konferencją, żeby napsuć krwi rządowi, taką decyzję podjąć może.
5: Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo nie mam wglądu bezpośredniego w prasę kancelarii prezydenta. Podobnie jak nie mam wglądu w pracę kancelarii premiera. Natomiast mogę powiedzieć, że nie sądzę, żeby to się tak w ten sposób stało, bo prezydent Nawrocki nie chce być człowiekiem, który w pewnym momencie działa w emocjach.

0: on pokazał, że potrafi działać niekoniecznie w emocjach i potrafi działać bardzo skutecznie.
1: A jeśli chodzi o skuteczne działanie, to jest szansa na to, żeby Polska takie podjęła, jeśli chodzi o rozmowy i negocjacje pokojowe, bo mamy tutaj nieoficjalne informacje, które pojawiają się właśnie z Brukseli, z tego szczytu Rady Europejskiej. No i niektórzy unijni przywódcy mieli krytykować Antonio Costę, szefa Rady Europejskiej, który nawiązał kontakty z Moskwą, a Polska miała powiedzieć, że jakiekolwiek decyzje, jeśli chodzi o te kwestie pokojowe, w których nie będzie głosu Rzeczpospolitej, no nie będą przez nas uznawane. To brzmi tak, jakby był duży rozdźwięk w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o te negocjacje i to, kto ma reprezentować Stary Kontynent.
0: No, zdaje się, że już wiemy, kto chce bardzo gorąco reprezentować europejski kontynent i nie jest to wcale zaskoczenie. I zdaje się, że to są właśnie głosy krytyki co do tego, co powiedział przewodniczący w Radzie Europejskiej. I to chodzi o Francję, Macrona, o premiera Wielkiej Brytanii Starmera i to chodzi o kanclerza Merca. To oni powiedzieli, że zresztą Politico o tym pisze. W tej chwili właśnie pojawił się tekst na Politico o tym, że oni protestują przeciwko temu. I rozumiem, że to oni by chcieli prowadzić te negocjacje. No to negocjacje z Rosją zaczął prowadzić w sposób mocno skomplikowany prezydent Donald Trump. Choćby nie wiem, co zrobił zarówno kanclerz Merz, jak i prezydent Macron i premier Wielkiej Brytanii, to... To tutaj Trump był pierwszy. Natomiast mam wrażenie, że tutaj stanowisko polskie powinno być takie, że rzeczywiście bez nas nie można tutaj podjąć jakichkolwiek decyzji i że nie powinniśmy na to pozwolić, ponieważ jesteśmy bardzo ważnym krajem.
1: A widzi pan, panie ambasadorze, przestrzeń na to, że rzeczywiście do zimy uda się takie negocjacje przeprowadzić i zaprowadzić względny pokój łamany na zawieszenie broni za naszą wschodnią granicą, no bo z jednej strony mamy takie zapowiedzi ze strony Kijowa, ale z drugiej jak spojrzymy na to, co dzieje się i na froncie i co dzieje się w ukraińskiej stolicy, która jest bombardowana i w rosyjskiej stolicy, to zaraz też do tego przejdę, no to ciężko mieć dobre przeczucia co do tego, że uda się dogadać Kijowowi i Moskwie.
0: No tak, nie udało się do tej pory, mimo różnych prób i wysiłków i na razie zdaje się, że to jest, jak to się mówi, mission impossible, czyli misja niewykonalna. Natomiast trwają zmagania i ostatnie ataki ukraińskie dronów na Moskwę, na rafinerię pod Moskwą i właściwie przerażenie wśród Rosjan, jakie spowodował ten atak, świadczy o tym, że tam, że tak powiem, nastroje się zmieniają. I że właściwie wszystko jest możliwe, łącznie z odsunięciem Putina od władzy.
1: A jak to jest możliwe, że Ukraina mogła przeprowadzić tak skuteczny atak? Przecież Moskwa jest najlepiej, powinna być najlepiej chronionym rosyjskim miastem, no, szczególnie jeśli chodzi o ich infrastrukturę krytyczną, a tutaj okazuje się, że może zaatakować to bardzo dotkliwie rafinerię naftową na terenie rosyjskiej stolicy. No i wszyscy Rosjanie są w szoku, no bo pytają, dlaczego nie zestrzelono tych dronów? No właśnie, dlaczego?
0: A no dlatego, że nie było tutaj skuteczności. To obnaża właściwie rosyjską, wydaje się, że nieco przestarzałą technologię i wiarę, bo to już kwestia tylko wiary. Również wiara w Rosjan jest mocno nadwrężona w tym temacie, czy Putin i Kreml są w stanie ich obronić. Natomiast warto podkreślić, że Ukraińcy dostają dane informacyjne, wywiadowcze

0: od sojuszników, między innymi od Stanów Zjednoczonych, więc nie jest wykluczone, że dzięki tym danym jest im znacznie łatwiej trafić, jak również dostają sprzęt, który mogą wykorzystać. I warto zauważyć i ostatnią wypowiedź sekretarza Marka Rubio i właściwie też wypowiedź Donalda Trumpa, że właściwie Rosja zaczyna przegrywać, a nie wygrywać, a przynajmniej nie jest w stanie wygrać. I no, nie jest wykluczone, że jesteśmy w tej chwili w takim etapie przełomowym i w to się może wpisać ta konferencja na temat odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Zobaczymy. Natomiast no, widać wyraźnie, że Rosja sobie z frontem nie daje rady i nie daje sobie już przede wszystkim rady z zaopatrzeniem swoich armii, swojej armii, swoich wojsk na okupowanym Krymie.
1: A jeśli chodzi o kwestię tych uderzeń ukraińskich na Rosję, to czy spodziewa się pan, panie ambasadorze, że one wywołują jakiś skutek jeszcze bardziej daleko idący w rosyjskim społeczeństwie, w społeczeństwie, które no, jeśli chodzi o poparcie dla tej wojny, to ono cały czas spada, bo to dotyka ich bezpośrednio. To może być jakiś przyczynek do tego, żeby i oni powstali w jakimś stopniu przeciwko swojej władzy, czy biorąc pod uwagę ich bierność, ciężko sobie to wyobrazić?
0: No to jest bardzo dobre pytanie, na które właściwie chyba nikt nie zna odpowiedzi. Myślę, że najbliższe tygodnie, miesiące dadzą nam odpowiedź na to pytanie. Natomiast wyraźnie widać z śledzenia jakby komunikacji blogerów wojskowych ukraińskich, którzy zawsze popierali tę wojnę, i śledząc również to, co się mówi, co się dzieje w rosyjskiej prasie, to tutaj takim źródłem jest niewątpliwie korespondent BBC w Moskwie, no to by z tego wynikało, że rzeczywiście Rosjanie przestają ufać w to, że Kreml i Putin jest w stanie ich obronić.
1: A jeśli chodzi o amerykańsko-irańskie porozumienie, bo dzisiaj dużo też w Polskim Radiu 24 mówiliśmy na ten temat, no, tam są jeszcze różne kwestie tego, czy to porozumienie rzeczywiście się utrzyma i czy będzie źródłem trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie, ale czy uregulowanie tej kwestii mogłoby dać Amerykanom przestrzeń do tego, żeby bardziej zainteresować się tym, co dzieje się w Ukrainie, panie ambasadorze? Pan już mówił o amerykańskim sekretarzu stanu i teraz pytanie, czy w te kwestie może zaangażować się też choćby Donald Trump, jak już upora się z tą kwestią wojny na Bliskim Wschodzie?
0: On już to zapowiedział, że teraz chciałby, Donald Trump zapowiedział, że chciałby teraz zakończyć kolejną wojnę. Natomiast no, mówienie to zawsze jest łatwiejsze niż skuteczne działanie. Co do pokoju z Iranem, no to jest w fazie takiej trochę jeszcze mglistej. Coś tam zostało podpisane elektronicznie. Natomiast na rozmowy do Genewy w rezultacie nie przyjeżdża J.D. Vance. Jest komunikat oficjalny, że nie. Więc coś się tutaj tam takiego dzieje. Natomiast jak chodzi o Iran i wojnę w Zatoce Perskiej, to należy to wszystko widać, należy na to wszystko patrzeć z szerszej perspektywy, ponieważ pamiętajmy, że to Iran pomagał od samego początku bardzo skutecznie Rosji walczyć z Ukrainą, dając technologię Szahidy, wspomagając na wszelkie możliwe sposoby, głównie przez Morze Kaspijskie.
1: A czy w tym całym zamieszaniu i w tej całej skomplikowanej sytuacji, w którą uwikłane są Stany Zjednoczone, widzi pan, panie ambasadorze, przestrzeń na to, żeby przyspieszyły kwestie związane z budową stałej amerykańskiej bazy w Polsce? Bo my o tym temacie słyszymy już od lat. Teraz mamy, co prawda, daleko idące deklaracje i amerykańskiego sekretarza obrony łamane na wojnę i polskiego ministra obrony narodowej. I czy myśli pan, że to jest ten moment, w którym rzeczywiście wszystkie ręce na pokład, jeśli chodzi o osoby, które rządzą tym krajem i w tym kierunku

0: kierunku powinniśmy iść i tym razem się uda, czy to jeszcze za wcześnie, żeby wyrokować coś w tej kwestii?
1: Ja myślę, że zostało już to powiedziane i jednak Donald Trump, jak coś mówi, to coś znaczy. To jest bardzo istotne, ponieważ jeżeli rzeczywiście w Polsce będzie taka stała baza, no to my jesteśmy wtedy jednym z najważniejszych fragmentów wschodniej flanki NATO i ten cały korytarz nordycki, bałtycki, później Rumunia i ewentualnie Turcja, no to jest właśnie to. Nie Niemcy, nie Francja, nie Europa Środkowa, tylko właśnie ta część Europy, która jest flanką, po prostu wschodnią flanką. Niedługo będziemy mieli szczyt NATO w Ankarze w Turcji. Myślę, że on będzie bardzo istotny i bardzo ważny z punktu widzenia interesów zarówno Polski, jak i całej Europy, no i oczywiście również Stanów Zjednoczonych.
0: A czy spodziewa się pan jakichś daleko idących deklaracji na tym szczycie? No mamy informacje też z Waszyngtonu o tym, że z Waszyngtonu łamane na Brukseli, bo to padło podczas spotkania ministrów obrony. Mamy zapowiedź amerykańską NATO 3.0, półrocznego przeglądu swoich sił w Europie i tego, że państwa, które wywiązują się z sojuszniczych obowiązków, będą premiowane, a te, które się nie wywiązują, no będą miały problem.
1: No to głównie chodzi o Hiszpanię, jak wiemy. Natomiast rzeczywiście, no, to już było przez Amerykanów obiecywane, mówił o tym prezydent Trump. To jest prawda, no, jeżeli kiedyś coś na jeszcze poprzednich szczytach NATO zostało ustalone i do dzisiejszego dnia jest nierealizowane i niewykonane, no to trzeba z tego wyciągnąć po prostu wnioski i działać. Myślę, że akurat Polska jest w komfortowej sytuacji.
0: A jeśli chodzi o całość Europy, no bo jednak tutaj mamy też zapowiedzi na temat tego, że Europa powinna sama móc się obronić. Ja dzisiaj rozmawiałem z kilkoma ekspertami na temat obronności właśnie i oni mówili, że w tym momencie, gdyby Stany Zjednoczone nam nie pomagały, to Europa nie da sobie rady.
1: No Europa już parę razy udowodniła w historii, że nie potrafi sobie sama dać rady bez Amerykanów, czego najlepszym dowodem była II wojna światowa. Tak, no, pewnie Europa ma z tym problem, natomiast jeżeli Europejczycy się nie zmobilizują i nie zaczną realizować złożonych kiedyś obietnic i być bardziej aktywni w tym temacie, no to mamy problem.
0: A Hiszpania, już wspomniana przez pana ambasadora, może zmienić swoje podejście do sojuszniczych zobowiązań, biorąc pod uwagę to, że jest rządzona przez lewicową partię. No i ta wojna w Ukrainie, no jednak jest bardzo daleko od niej. To ciężko będzie przetłumaczyć obywatelom Hiszpanii, że trzeba jednak zdobyć się na większy wysiłek.
1: Tam jest dość skuteczna i silna opozycja w stosunku do rządu premiera Sancheza i nie jest wykluczone, że po prostu będzie to werdykt wyborców i tyle. No i wtedy myślę, wiele jest sytuacji może ulec zmianie, podobnie jak z wyborami we Francji.
0: A no właśnie, Francja. Widzieliśmy wczoraj spotkanie Jordana Bardelli, lidera francuskich no, nacjonalistów, śmiało możemy powiedzieć, europosła, z prezydentem Karolem Nawrockim. Różne są komentarze na ten temat. To jest dobrze, że prezydent spotyka się z kimś, no, kto jeszcze formalnie nie kandyduje, ale może być prezydentem, czy biorąc pod uwagę to środowisko, z jakiego wywodzi się ów polityk, no, to dopóki nie piastuje wysokich funkcji, to można byłoby sobie darować.
1: No, panie redaktorze, należy myśleć perspektywicznie. I uważam, że krok prezydenta Nawrockiego, żeby się rzeczywiście spotkać z prawdopodobnym przyszłym prezydentem Francji, no jest rozsądną decyzją i tyle.
0: I tak w Polskim Radiu 24 mówił były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Ukrainie, Jan Piekło. Panie ambasadorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również Państwu, ale polecam pozostać z Polskim Radiem 24. Za chwilę informacje, a zaraz po nich będziemy rozmawiali o tym, co chyba najbardziej podgrzewa temperaturę dyskusji politycznej w naszym kraju w ostatnim czasie, czyli o zarobkach lekarzy.

0: lekarzy i rozmawiać będziemy nie z ekonomistą, a z doktorem Piotrem Pisulą z Naczelnej Izby Lekarskiej. Właśnie szczególnie to cenna będzie rozmowa w kontekście decyzji Sejmu, który to uchwalił ustawę o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach medyków z numerem PESEL albo z numerem prawa wykonywania zawodu. To ma być i sprawić, że te zarobki będą bardziej przejrzyste, ale czy to poprawi sytuację? O tym już za chwilę.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
1: Ogłoszenie społeczne. Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Mieczysław Kosz. Legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
1: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 11.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Na początek błyskawiczna decyzja Sejmu. Posłowie uchwalili ustawę, która przewiduje powiązanie informacji o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL. To pokłosie głośnej sprawy lekarza milionera Dawida Kacprzyka. Po jej ujawnieniu prace nad rozwiązaniem prawnym przyspieszyły. Medyk stracił pracę w Szpitalu Południowym w Warszawie. Zarząd stołecznej placówki został odwołany. Z nieoficjalnych informacji wynika, że konsekwencje mogą też dotknąć m.in. wiceprezydentów Warszawy. Decyzję podejmie prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, podkreśla poseł Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak.
6: To są decyzje pana prezydenta Trzaskowskiego i wierzę, że pan prezydent Trzaskowski będzie tę sytuację wyjaśniał.
5: Według opozycji do dymisji powinien podać się przede wszystkim premier Donald Tusk. Robert Telus z PiS-u mówi, że na pewno posadę powinien stracić prezydent Warszawy.
7: No bo on się chwalił tym szpitalem, że to on zbudował ten szpital, to on jest jakby jego ojcem chrzestnym tego szpitala. To on też i budował doktora, który no, zarobił prawie 1 600 000 złotych rocznie.
5: Z Sejmu jeszcze jedna informacja. Izba uchyliła immunitet Zbigniewowi Ziobrze w związku z jego słowami o Dariuszu Korneluku. Były minister sprawiedliwości zarzucił prokuratorowi krajowemu brak bezstronności i nazwał działaczem partyjnym. W Krakowie zebrał się sztab zarządzania kryzysowego w sprawie dzików. Wczoraj w tym mieście doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Biegnący dzik zahaczył o wózek dziecięcy, w którym leżało niemowlę. Siła uderzenia była na tyle duża, że dziecko wypadło z wózka na ziemię. Jego życiu nic nie zagraża. To nie był celowy atak dzikiego zwierzęcia, mówi komendant miejskiej policji młodszy inspektor Paweł Jastrząb.
8: To był przypadkowy kontakt zwierzęcia spłoszonego wcześniej przez psa, który no, wprowadził, że tak powiem, sytuację trudną. Zwierzęta zostały wypłoszone z zagajnika, przebiegały z jednego miejsca na drugie. Na drodze była kobieta młoda, która spacerowała również z pieskiem i z dzieckiem i te zwierzęta, które uciekały, jedno z nich uderzyło wózek, wywracając go.
5: Według szacunków w Krakowie żyje od 1,5 tysiąca do 2

0: tysięcy dzików. Miasto zapowiada nasilenie działań odstraszających, także większą liczbę odłowień tych zwierząt. Andrzej Poczobut odebrał w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej statuetkę za obronę wolności słowa. Wyróżnienie przyznało mu Światowe Stowarzyszenie Mediów Polonijnych kilka lat temu, krótko po uwięzieniu go przez władze w Mińsku. Razem ze statuetką dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi otrzymał specjalny upominek, także list z podpisami dziennikarzy i pracowników agencji. Jako dziennikarze, którzy przeszliśmy do tego zawodu z poczuciem misji, podziwiamy cię i szanujemy, mówił podczas uroczystości prezes PAP Marek Błoński.
1: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 11.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: I zaczynamy od spojrzenia na stolicę. Dużo mówimy dzisiaj o obronności, dużo mówimy o zmianach w Ministerstwie Obrony Narodowej. No to przenieśmy się na warszawskie targi obronne, bo tam przemawiał wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Polska liderem zbrojeń. To jest synonim, to jest marka naszego kraju. Ja to odczuwam na każdym miejscu, gdzie jesteśmy. Bardzo mocno widziałem to wczoraj podczas spotkania ministrów w kwaterze głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli, gdy rozmawialiśmy o odstraszaniu nuklearnym i tu ważna decyzja, którą jeszcze raz powtórzę. Pierwszy raz tak jasny i mocny komunikat od 20 lat o dalszym rozwijaniu zdolności odstraszania nuklearnego w Europie, podjęty przez wszystkie państwa zainteresowane współdziałanie w tym zakresie. Dla nas bardzo ważny wczoraj dzień, bo otrzymałem odpowiedź na mój wniosek do szefa Pentagonu, do Pita Hegseta, żeby utworzyć w Polsce stałą bazę wojsk amerykańskich. To jest marzenie, pragnienie i działanie wielu pokoleń, ale naszym udziałem, naszego pokolenia jest to, co się dzisiaj dzieje. Wczoraj w tym liście otrzymujemy zielone światło już do takich bardzo precyzyjnych negocjacji. Ostateczna decyzja w umowie. Ale tak daleko zaawansowany proces jest w tak krótkim czasie ostatnich tygodni. Z tym się chciałem z Państwem podzielić. I to wynika właśnie z tego, że dzisiaj są tutaj też te targi. Bo to nie wynika tylko i wyłącznie z deklaracji, woli, ale to wynika z czynów, które Polska robi. 5% wydatków na zbrojenia, 200 miliardów w tegorocznym budżecie. Europejski program zbrojeń, czyli program SAFE. Polska największym beneficjentem. Trzy dni, 62 umowy na 120 miliardów. Absolutny rekord świata i to w polskim przemyśle zbrojeniowym, a to nie koniec. Najbliższy tydzień to Hiszpania, później Szwecja, nasi partnerzy i Polska eksporterem sprzętu zbrojeniowego, co jest naszą wielką ambicją, żeby nie tylko być miejscem, w którym najlepszy sprzęt polski, amerykański, europejski jest w dyspozycji Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej, ale tak naprawdę przemysł zbrojeniowy to koło zamachowe dzisiaj polskiej gospodarki.
1: Podkreślał to podczas warszawskich targów obronnych wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: A razem z nami dr Piotr Pisula z Naczelnej Izby Lekarskiej. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Właśnie przelatywały nade mną myśliwce. Mam nadzieję, że nie będzie kolejnego, bo było bardzo głośno.
1: A, no to jest pewnie kolejne pytanie, czy F-16, czy F-35. Chociaż nie, jakby to było F-35, to byśmy na pewno o tym wiedzieli, biorąc pod uwagę tę otoczkę, z którą te myśliwce się wiążą. Ale od obronności do pieniędzy przejdźmy, bo to jest chyba coś, co najbardziej rozgrzewa debatę publiczną w Polsce, jeśli chodzi o lekarzy w ostatnim czasie. Trochę szkoda, że mniej zwracamy uwagę na to, jak rzeczywiście z jakimi problemami ten system się zmaga, ale o to też pana doktora zapytam. Czy zarobki lekarzy, pańskim zdaniem, w Polsce są godne? Czy one są na takim europejskim poziomie?
4: W ostatnich latach na pewno te zarobki się poprawiły i myślę, że dzisiaj wszyscy się zgodzą, że zarobki większości lekarzy są godne, jak najbardziej. Dzisiaj nie ma raczej dyskusji o tym, że są lekarze, którzy zarabiają za mało, więc tutaj jeśli chodzi o pytanie, czy są godne, jak najbardziej.
1: A no właśnie, pan doktor mówi, że nie ma dyskusji na temat tego, że one są za małe. To może są za duże, bo taka dyskusja się pojawia.
4: No, to jest dobre pytanie.

na pewno widzimy przykłady w mediach tego, że są lekarze, którzy zarabiają kwoty nieosiągalne dla reszty społeczeństwa, również dla większości grupy lekarzy.

0: jest jednocześnie dyrektorem dwóch szpitali. No tutaj zawsze
1: oddalonych
0: warto
1: o 40 km od siebie.
0: Tak jest, warto się też pochylić nad tym, kto zatrudnia dyrektora szpitali, więc oczywiście jest to urzędnik państwowy, najczęściej polityk jakiś, albo starosta powiatowy, tak, albo urząd wojewódzki, no, w zależności od tego, jakie to są szpitale. Więc to, co zwraca moją uwagę, to jest to, że często te niebotycznie wysokie zarobki wynikają z jakiegoś lokalnego układu, często powiązanego z polityką. I ubolewamy nad tym jako lekarze, że teraz dyskusja, która się dzieje, jest bardzo skoncentrowana na tym, ile lekarze zarabiają. My przyznajemy, zarabiamy godnie. Natomiast te przypadki, które są nagłaśniane, najczęściej nie są powiązane w pierwszej kolejności z tym, że ktoś wykonuje zawód lekarza. To jest najczęściej pewien dodatek, tak? Gdyby radny Katrzyk był prawnikiem i był zatrudniony w jakiejś spółce miejskiej w Warszawie i tam osiągnął wynagrodzenie ponad 1,5 miliona złotych, byłby to taki sam skandal, tak? Więc natomiast słusznie pan redaktor powiedział też, że jest dużo rzeczy do naprawy w systemie ochrony zdrowia i my byśmy też, proszę mi wierzyć, większość lekarzy chcieli ten system naprawiać. W tej chwili czekamy na odpowiedź z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ponieważ pan prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski zwrócił się do pana premiera z prośbą o spotkanie. Pan premier Tusk wczoraj w Brukseli mówił o tym, że chciałby współpracować ze środowiskiem lekarskim, żeby wypracować rozwiązania, jak naprawić system, jak wspólnie usunąć te patologie wysokich wynagrodzeń na tle czy to układu, czy nawet nie układu, tak żeby wszyscy mieli poczucie, że to jest uczciwe, żeby lekarze mogli nadal godnie zarabiać, ale żeby nie było nadużyć. I tutaj nie ma dyskusji ze strony środowiska lekarskiego. Jesteśmy przeciwni jakimkolwiek nadużyciom. Chcemy współpracować, żeby ten system naprawić, także czekamy na odpowiedź pana premiera.
1: No to może dobrym krokiem jest to, co kancelaria premiera podjęła razem z Radą Ministrów i dziś Sejmem, czyli ustawa o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach medyków z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. To jest coś, co może wpłynąć w jakikolwiek sposób na tę sytuację i pomóc uniknąć patologii w przyszłości?
0: To znaczy być może, natomiast jednocześnie to budzi pewne uzasadnione moim zdaniem obawy wielu lekarzy. No bo jeśli spojrzymy na to w ten sposób, że jednak zdecydowana większość lekarzy to są uczciwie zarabiający pieniądze lekarze i to nie są te pieniądze w wysokości 1,5 miliona złotych, a pojawiają się takie pomysły, że miałyby być zupełnie jawne umowy kontraktowe, które łatwo powiązać z na przykład działalnością gospodarczą, który prowadzi ten dany lekarz i gdzieś tam są jego dane wrażliwe w tym wszystkim, dosyć łatwe do ustalenia, no to obawiamy się naruszeń. Ja sam, być może państwo pamiętają taką historię z ministrem Niedzielskim, który ujawnił dane lekarza, więc brałem udział sam w takiej sytuacji, gdzie urzędnik Ministerstwa Zdrowia ujawnił moje dane wrażliwe i w związku z powyższym no, boimy się nadużyć też tej kwestii, boimy się wycieków tych danych. Przecież takie dane na podstawie PESEL-u czy numeru identyfikacji podatkowej NIP ma Urząd Skarbowy. Czy to nie jest wystarczające? Dlaczego musimy manipulować tymi danymi wrażliwymi? No i tutaj prawda jest taka, jak patrzymy na to z boku, że są bardzo szybko procedowane przepisy, które właśnie dotyczą danych wrażliwych. Nie ma chwili refleksji nad tym. Nie ma tego spotkania z premierem, żebyśmy usiedli i razem porozmawiali o rozwiązaniach dla systemu. No i to trochę budzi jednak takie poczucie, że może chodzi o to, żeby rząd pokazał, że zrobił coś, tak, że idzie w kierunku jakiegoś rozwiązania, po to, żeby móc powiedzieć, że reagujemy po prostu politycznie, natomiast wolelibyśmy z dużo większym spokojem pochylić się wspólnie nad tym, żeby poszukać rozwiązań. Ja nie twierdzę, że to rozwiązanie to jest na pewno złe rozwiązanie, tylko budując je z rozwagą możemy, myślę, więcej osiągnąć i lepiej się zabezpieczyć przed kolejnymi nadużyciami, które mogłyby wyniknąć z tego rozwiązania.
1: Czy idąc dalej tym właśnie tropem, pan doktor mówił o spotkaniu z premierem, to może planują państwo spotkanie z prezydentem, żeby tę ustawę, kiedy już trafi na jego biurko, on zawetował?
0: Na ten moment nie mam takich informacji, ale no, samorząd lekarski jest powołany do tego, żeby reprezentować interesy lekarzy w każdej sytuacji. I jeśli będzie taka konieczność, żeby spotkać się z panem prezydentem, to podejrzewam, że będzie ona również rozważana. Na dzisiaj, ponieważ pan premier wyszedł z inicjatywą, czekamy na spotkanie z panem premierem. Tutaj warto też dodać to, że przecież dzisiaj słyszałem informację o tym, że urzędnicy Kancelarii Premiera Rady Ministrów już zapowiedzieli, że chcą spotkać się z doradcami pana prezydenta, projektując te przepisy po to, żeby uniknąć ewentualnego weta. No okej, bardzo fajnie, tak.

0: naprawdę to chcielibyśmy, żeby oni zawsze tak ze sobą współpracowali, bo to wydaje się, że to jest takie działanie, które ma spowodować, że wejdą przepisy akceptowalne dla obu stron i po prostu legislacja będzie skuteczna. Chcielibyśmy wziąć udział w tym procesie. Jeśli dostaniemy zaproszenie od pana premiera, pójdziemy tam. Jeśli będzie trzeba rozmawiać z panem prezydentem, również tam pójdziemy. A może moglibyśmy dołączyć do rozmów premiera i prezydenta zapowiedzianych dzisiaj? Na pewno przyślemy też przedstawicieli.
1: Panie doktorze, a jak pan ocenia skalę takich nieprawidłowości, które działy się w szpitalu południowym? No mamy już zapowiedzi o kontrolach i stołecznych szpitali, i szpitali innych, ale czy z pańskiego doświadczenia i z tego, co być może słyszy pan od kolegów po fachu, to są powszechne praktyki? Praktyki, z jednej strony oczywiście szczególnie medialny jest ten salonik VIP, ale ja chciałbym bardziej zapytać o badania poza kolejnością przyjmowania osób, które są albo znane, albo bogate, albo wpływowe?
0: Może tak. Nie wiem, czy jest to powszechna praktyka, ale na pewno w środowisku słyszy się takie historie. Największym problemem jest to, że słyszymy je często z drugiej, trzeciej ręki, ale świadkowie tych historii boją się po prostu o tym opowiedzieć. Boją się o to, że jeżeli zarząd szpitala jest w jakiś sposób mianowany przez polityków, najczęściej, że tak powiem, w jakiś sposób z nimi powiązany, bo dzisiaj szpitale publiczne są trochę jak spółki Skarbu Państwa. Przychodzą politycy, którzy właśnie wygrali wybory inni niż wcześniej i wymienia się zarządy szpitali albo rady nadzorcze tych szpitali na tak zwanych swoich ludzi. No więc nie będzie wsparcia w zgłaszaniu takiej sytuacji wśród zarządu szpitala. No i tu właściwie Szpital Południowy zdaje się, że jest pewnego rodzaju też przykładem tego, no bo cały zarząd został przecież zwolniony. No więc słyszę się takie historie. Słyszałem kiedyś z drugiej ręki historię o tym, że ktoś z rodziny posła trafił do szpitala i poseł przyjechał do tego szpitala. Tak? Cały tor był postawiony na nogi, oddział był postawiony na nogi. Dyrektor szpitala w środku nocy przyjechał do szpitala. Poseł domagał się przylotu helikoptera, żeby przetransportować osobę ze swojej rodziny do szpitala w większym mieście, co nie jest standardową procedurą. Helikopter odmówił, bo były złe warunki pogodowe. Więc my słyszymy o tych historiach, ale jednocześnie nie ma jak tego zgłosić, będąc, mówiąc kolokwialnie, szeregowym lekarzem oddziału, bo obawiamy się, że nie będąc dziennikarzem dużych mediów, czy nie mając po prostu przebicia w społeczeństwie, to głównie konsekwencje takiej sytuacji poniesie ta osoba, która będzie chciała to zgłosić. I to jest na przykład coś, co moglibyśmy omawiać w kontekście tego, jak zabezpieczyć system przed tymi nadużyciami, czyli jak stworzyć mechanizm, który będzie pozwalał wyłapywać takie patologie. Dzisiaj dużo się słyszy o tym w opinii publicznej, że kiedy Naczelna Izba Lekarska wychodzi z propozycją spotkania do premiera, z propozycją odmówienia rozwiązań, że o, ale Izba Lekarska przecież nic z tym nie robiła przez lata. No tak, tylko Izba Lekarska nie ma narzędzi, żeby to robić, tylko politycy odpowiadają za konstrukcję tego systemu i przyjmowane prawa. My możemy doradzać, możemy współpracować, jeśli jesteśmy do tego zaproszeni i taką gotowość deklarujemy. Pojawiają się takie pomysły, żeby w samorządzie lekarskim zbudować jakąś komórkę, do której mogliby się zgłaszać lekarze sygnaliści i później to drogą Naczelnej Rady Lekarskiej, żeby dalej podawać informacje o tym, że gdzieś doszło do nieprawidłowości w szpitalu, na przykład z udziałem polityka, tak, albo kogoś bogatego, ale tak, żeby chronić tych, którzy chcą te nadużycia zgłaszać.
1: A co z sygnalistami, którzy zgodnie z polskim prawem mogą działać? Czemu lekarze nie mogą porozumiewać się z nimi? Albo być nimi?
0: No, pewnie mogą być nimi, tak? Tylko proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj te przepisy...
1: Oni są chronieni.
0: Na razie, no, według prawa. Natomiast nie wiem, czy pamiętamy taką głośną historię Instytutu, zdaje się, Pileckiego w Berlinie, gdzie sygnalistka będąca chroniona tymi przepisami została zwolniona, więc niestety martwy przepis nie daje rzeczywistej ochrony. Dlatego o tym rozmawiamy dzisiaj. I poza tym, no, to jest tak, że często trudno jest znaleźć jednoznaczne dowody na to. Albo druga rzecz, i o takie rzeczy też słyszy się o Szpitalu Południowym, czekamy na oficjalne informacje, natomiast gdzieś tam w środowisku krążą historie o tym, że takie rzeczy były zgłaszane do osób nadzorujących szpital, czy też do osób nadzorujących szpital ze strony miasta, ale że no, nie było na to reakcji. Więc bardzo fajnie, że mamy takie przepisy, ale musiałyby być jeszcze skuteczne. I dlatego my się zastanawiamy, jak w ramach samorządu stworzyć może alternatywny system taki, który da rzeczywistą ochronę, bo to tak jak z kodeksem karnym, ta kara musi być

0: wystarczająco mocna, ale musi być też egzekwowalna. Jeśli umówimy się na to, że będziemy nakładać mandat 100 tysięcy złotych na kogoś, kto przekracza prędkość, ale nikt nigdy nie wyśle komornika do ściągnięcia tych środków, no to nie zadziała. I mam poczucie, że z ustawą z sygnalistami jest trochę podobnie.
1: A nie byłoby łatwiej, gdyby, no bo ta ustawa ma pewne ograniczenia i ten system ma też pewne ograniczenia, no ale działa przy etatach. Czy pańskim zdaniem, panie doktorze, nie jest problemem też to, że mówimy tutaj głównie o zatrudnieniu na tak zwaną umowę B2B, jeśli chodzi o lekarzy, którzy mogą współpracować z wieloma placówkami, a nie o etatach?
0: No to widzi pan redaktor, nawet wykazał się pan lepszą znajomością ustawy niż ja, ale tak naprawdę dał mi pan, że tak powiem, kolejny argument, żeby wesprzeć to, co powiedziałem. Rzeczywiście wielu lekarzy dzisiaj jest na kontaktach B2B. To jest efekt i tu znowu powiedzmy sobie szczerze, wielu lat takiej polityki kadrowej szpitali, to się zaczęło dziać chyba mniej więcej 15 lat temu, że lekarze byli wypychani na kontrakty B2B. Dlaczego? No bo wiadomo, dyrektor szpitala powiatowego, jak każdy inny tak zwany Janusz biznesu w polskim społeczeństwie, czyli zarządca przedsiębiorstwa, chce, żeby usługi, które wykonują jego pracownicy, czy teraz już kontrahenci, były jak najtańsze. Oczywiście obciążenia umowy o pracę są wysokie z punktu widzenia składek ZUS, z punktu widzenia podatków i tego, że brutto pracodawcy jest wyższe de facto, niż wtedy, kiedy miałby zapłacić taką samą kwotę na fakturze. No i to zjawisko widzieliśmy właściwie w każdej branży. Więc tak to było zapoczątkowane. To było te 15 lat temu i dzisiaj lekarze zostali wypchnięci na te umowy kontraktowe. No ale jednocześnie urynkowiło to trochę sytuację. Bo z etatami najczęściej jest tak, że dyrektorzy proponują, jeśli umowa o pracę, to tylko i wyłącznie minimalne wynagrodzenie wynikające z ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia i ani złotówki więcej. Natomiast, no i tu oczywiście mówimy o prawach i obowiązkach pracownika. Natomiast w umowach kontraktowych mamy rzeczywiście lekarzy, którzy prowadzą jednoosobowe działalności. No i ponieważ zostali oni wypchnięci, no to, że tak powiem, powstał rynek i zaczęły się negocjacje po prostu między firmami lekarzami, a firmami szpitalami. I na początku to było oczywiście niekorzystne, bo wynagrodzenia były na przykład podobne jak na umowie o pracę, ale nie dawały wszystkich praw pracownika, a jednocześnie no, była to taka nieformalny nacisk, żeby przejść na te umowy, żeby szpital więcej oszczędził. No ale z biegiem lat lekarze się też nauczyli, jak w takim razie obsłużyć swoje interesy w ramach tych umów kontraktowych. No i dzisiaj mamy taką sytuację, jaką mamy.
1: No i mamy jeszcze mnóstwo kwestii, jeśli chodzi o system ochrony zdrowia w Polsce, które chciałbym poruszyć. No ale tak ściskając je w całość, no to patrząc na to z boku, wygląda to tak, że ten system jest workiem bez dna. Niezależnie od tego, ile pieniędzy państwo by nie wpompowało do Narodowego Funduszu Zdrowia, to i tak będzie tam dziura. Czy państwa zdaniem, zdaniem lekarzy, jest jakiś złoty środek na to, jak wyjść z tej sytuacji? Czy w obecnym systemie nie ma na to szans i po prostu jesteśmy w jakimś błędnym kole?
0: To nie jest tak, że mamy jakieś propozycje idealnego rozwiązania. Mamy różne pomysły, które chcielibyśmy eksplorować z przedstawicielami zarówno rządu, czy pana prezydenta. Po pierwsze, oczywiście to, co zawsze podkreślamy, wbrew temu, co jest takim jakimś przekonaniem społecznym, to opodatkowanie, które mamy na ochronę zdrowia w porównaniu do innych krajów europejskich nie jest aż tak wysokie. Ktoś ostatnio podawał w mediach społecznościowych przykład Czechów, że oni zarabiają w sumie podobnie. Większość pracuje w publicznym systemie i tam muszą się zdecydować, czy publiczny, czy prywatny. Natomiast składka zdrowotna jest 13,5% w odróżnieniu od naszych 9%. Tak? No więc oni mają podobne wynagrodzenia przy wyższej, prawie o 50% składce zdrowotnej. No mają po prostu te środki, żeby przeznaczać to na ochronę zdrowia. Druga sprawa, wycena tych świadczeń, sposób konstrukcji umów kontraktowych. Dzisiaj na przykład szpital, no bo teraz tak, szpital jest, system jest tak skonstruowany, że szpital jest firmą, która zarabia od NFZ-u na prowadzeniu swoich pacjentów, wypełniając kontrakt i realizując jakieś procedury. No i teraz są procedury wycenione niezbyt dobrze. Na przykład pacjenci, ci najczęściej, którzy trafiają do szpitali i powiatowych, i miejskich, i wojewódzkich, i klinik, czyli pacjenci oddziałów chorób wewnętrznych, tak zwanej interny. Tam generalnie interny nie zarabiają w szpitalu, tylko tracą. Żeby szpital się utrzymać, a mając taką internę, która przynosi straty, musi mieć jakiś oddział, który będzie generował te dochody. No i mamy dochodowe dziedziny, jak są ortopedia, która zakłada endoprotezy, albo neurochirurgia.

0: chirurgia, czyli takie, w którym jak neurochirurg zrobi operację, to szpital dostanie dużo, dużo więcej pieniędzy za jednego pacjenta niż za internistę. No więc pojawia się trudny balans rynkowy, bo w takiej sytuacji szpital musi zatrudnić internistów, bo wiadomo, że większość szpitali nie będzie działać nie mając oddziału chorób wewnętrznych, bo nie będzie miała wtedy szpitalnego oddziału ratunkowego, bo to jest wymóg, bo nie będzie miała zabezpieczenia internistycznego dla swoich pacjentów, więc myślę, że z punktu widzenia państwa i tych, którzy wyceniają, to jest takie myślenie, że tak to wygląda przynajmniej, że dobra, to interny nie musimy wyceniać wysoko, bo i tak każdy musi ją mieć. Więc nie musimy za nią płacić, bo oni i tak będą mieli, w sensie ci dyrektorzy szpitali, tak będą się tak organizować, żeby zrobić ten oddział. Natomiast inne dziedziny są wyceniane wysoko i wtedy dyrektorzy chętnie takie oddziały otwierają, jak na przykład ortopedię. No i to prowadzi znowu do kolejnej patologii, no bo skoro tak, to lekarz specjalista z tego oddziału, który zarabia dużo, będzie, patrząc rynkowo, niejako cenniejszy dla dyrektora, tak? No bo to on będzie przynosił mu zyski, albo innymi słowy, dyrektor będzie w stanie więcej poświęcić za to, żeby takiego lekarza mieć, tak? Natomiast na oddział, no i to generuje duże różnice na przykład w wynagrodzeniach, że ci lekarze zabiegowi, kontraktowcy zarabiają więcej niż ci interniści, gdzie wcale nie są, nie wiem, ważniejsi, tak? Jedni i drudzy są tak samo ważni. I dzisiaj na przykład rozmowa na temat wyceny świadczeń i sposobu rozliczania tych szpitali tak, żeby dyrektorom opłacało się, tak, albo żeby nie było dla nich trudne, kosztowne i jak najmniejszym kosztem prowadzenie oddziałów chorób wewnętrznych, to jest jedna ze sfer, gdzie można by dużo poprawić w taki sposób, żeby to uporządkować.
1: Czyli jest to porażająca konkluzja, że niektórych pacjentów opłaca się leczyć, a innych już nie.
0: Tak, niestety tak dokładnie to wygląda w systemie ochrony zdrowia. I co więcej, to te najbardziej podstawowe dziedziny, które, no, że tak powiem, przerabiają najwięcej pacjentów, czyli interna, ale też chirurgia ogólna, ta, która zajmuje się też urazami, tak, te wszystkie chirurgie powiatowe często niestety mają niezbyt dobrze wycenionych pacjentów i tych pacjentów, dokładnie tak jak pan redaktor mówi, to my staramy się nie mówić tak brutalnie, ale może taka jest brutalna prawda. Dzisiaj niektórzy pacjenci się szpitalom opłacają, a inni się nie opłacają.
1: No i na pewno tematu nie wyczerpaliśmy, ale niestety czas też z gumy nie jest. Doktor Piotr Pisula z Naczelnej Izby Lekarskiej był razem z nami. Panie doktorze, mam nadzieję, że będziemy jeszcze mieli okazję na ten temat porozmawiać. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
1: Ja również państwu dziękuję, ale proszę o pozostanie z Polskim Radiem 24. Już za chwilę suma wydarzeń, a później kolejne pasmo i kolejne bardzo ciekawe tematy. A ja w międzyczasie jeszcze przypomnę państwu, że mamy ostrzeżenie dotyczące niebezpiecznej pogody, no bo najpierw będziemy mieli upały, nawet do 35 stopni Celsjusza, a później trąby powietrzne i porywy wiatru nawet do 120 km na godzinę. Najprawdopodobniej, no bo to są prognozy długoterminowe. Na razie spokojnie, korzystajmy z tego lata, a warto skorzystać choćby właśnie w Sopocie, bo tam rusza festiwal Dwa Teatry. Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. 25. odsłona tej imprezy. Będziemy o tym mówić na pewno w Polskim Radiu 24, więc warto być razem z nami. Do usłyszenia.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak?

0: tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Miasto brzmi piękniej latem, a jeśli zechcieliby Państwo je usłyszeć, to zapraszam bardzo na Festiwal Centralny Plac Muzyki. Weekend kulturalny dziś po 21. Maja Kluczyńska.
4: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęło południe. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. USA przychylne utworzeniu w Polsce stałej bazy swoich wojsk. MON ma nową wiceszefową. Więcej o obu tematach powie nasza reporterka. Informacja o wynagrodzeniach lekarzy będzie powiązana z numerem PESEL, tak zdecydował Sejm. To skutek głośnej sprawy lekarza milionera. Najnowsze informacje przekaże nasz reporter. Śledzimy też sprawę podejrzanego zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Dzisiaj mężczyzna ma być przesłuchany. Będzie wniosek o areszt tymczasowy. Zapraszam na szczegóły tych i innych wydarzeń.
0: Suma wydarzeń.
1: Zielone światło dla bazy amerykańskich wojsk w Polsce. List w tej sprawie szef MON-u wysłał do Waszyngtonu pod koniec maja. Wczoraj wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz dostał pozytywną odpowiedź. Pismo dotarło podczas ważnych uzgodnień sojuszniczych w kwaterze głównej NATO. Obecny w Brukseli minister Kosiniak-Kamysz rozmawiał o tym z sekretarzem wojny Stanów Zjednoczonych Pitem Hegsethem. Łączymy się z naszą reporterką Agnieszką Drążkiewicz, która wie więcej o tej sprawie. Dzień dobry, Agnieszko.
2: Dzień dobry.
1: Byłaś wczoraj w siedzibie NATO w Brukseli i pytałaś szefa MON-u, co oznacza ta deklaracja amerykańskiej administracji. Powiedz, co jest na stole.
2: Na razie mówimy o takiej wstępnej gotowości, o chęci rozmów strony amerykańskiej właśnie z polskim rządem. No ale jak podkreślał dzisiaj i rano najpierw na konferencji w resorcie obrony wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz, a potem również tutaj na targach obronnych warszawskich, gdzie teraz się znajduje, to jest tak naprawdę początek czegoś wielkiego.
3: W tym liście otrzymujemy zielone światło już do takich bardzo precyzyjnych negocjacji, ostateczna decyzja w umowie, ale tak daleko zaawansowany proces jest w tak krótkim czasie ostatnich tygodni. To jest marzenie, pragnienie i działanie wielu pokoleń. Ale naszym udziałem, naszego pokolenia jest to, co się dzisiaj dzieje.
2: To jest też efekt tego, jak dodaje wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz, jak Polska, jak nasz kraj wypełnia sojusznicze zobowiązania, jak patrzy na swoje bezpieczeństwo i jak myśli o jego wzmacnianiu.
3: To nie wynika tylko i wyłącznie z deklaracji, woli, ale to wynika z czynów, które Polska robi. 5% wydatków na zbrojenia, 200 miliardów w tegorocznym budżecie, europejski program zbrojeń, czyli program SAFE, Polska największym beneficjentem, 3 dni, 62 umowy na 120 miliardów, absolutny rekord świata i to w polskim przemyśle zbrojeniowym, a to nie koniec, najbliższy tydzień to Hiszpania, później Szwecja.
2: Tak mówił właśnie na targach obronnych, które organizowane są po raz pierwszy w stolicy wicepremier Kośniak-Kamysz. Ja tutaj też cały czas jeszcze jestem.

0: I chwilę po tym wystąpieniu ministra obrony udało mi się też porozmawiać z publicystą Rzeczpospolitej, który od wielu, wielu tak naprawdę miesięcy przygląda się i samemu programowi SAFE, o którym wspominał wicepremier, ale również ewentualnej stałej bazie amerykańskich wojsk tutaj nad Wisłą. Posłuchajmy, co mówił o tym Maciej Miłosz.
1: Odczytuję to jako sygnał taki pozytywny, ale podkreślam, że jeszcze do tego, żeby ta decyzja, w ogóle nawet nie sama baza, ale decyzja o bazie była dla nas pozytywna, droga jeszcze jest daleka, ale zrobiliśmy ten pierwszy krok.
2: A ta droga będzie trudna, pana zdaniem? To jest droga, która będzie kupiona wieloma tygodniami, miesiącami negocjacji, też dużymi pieniędzmi?
1: To na pewno, ale tak naprawdę decyzja zapadnie w administracji amerykańskiej albo wśród, nawet bardziej w administracji niż wśród wojskowych, i my możemy ich tylko pchać w stronę dobrej decyzji.
3: Z MON-u jeszcze...
0: Tak, jak słyszeliśmy.
3: Tak, Agnieszko. No, z MON-u jeszcze jedna informacja do nas dotarła. Chodzi o awans Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej na stanowisko wiceministra w tym resorcie. Czy to forma docenienia za program SAFE?
0: Tak, ja zanim odpowiem na to pytanie, Doroto, to jeszcze jestem tutaj zobowiązana wyjaśnienia naszym słuchaczom, bo o tym mówiłam już dzisiaj rano, mówiąc, że jest to pierwsza kobieta w resorcie obrony. I nie dodałam rzeczywiście, bo byłam troszeczkę też pozytywnie zaskoczona tą wiadomością, że to jest pierwsza kobieta na takim stanowisku, bo oczywiście jeszcze była Danuta Wanie, która była w randze podsekretarza stanu na początku lat 90. Była niejako w resorcie obrony, odpowiadała za specjalny taki zespół parlamentarny właśnie działający przy Ministerstwie Obrony. I wracając do twojego pytania, tak, jest to taka forma też nagrody właśnie dla minister Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej, która ostatnie miesiące, wiele tak naprawdę miesięcy, wiele setki godzin, można powiedzieć, spędzała właśnie negocjując chociażby z Komisją Europejską ten nasz polski wniosek, który potem składaliśmy w ramach mechanizmu SAFE o dofinansowanie do programów zbrojeniowych. My tutaj mówimy przecież o niemal 44 miliardach atrakcyjnych pożyczek, które można w bardzo krótkim czasie, bo w ciągu kilku lat, wydawać na dozbrojenie, i to szybkie dozbrojenie. Zbrojenie polskiej armii.
3: Resort obrony ma nową wiceszefową. Wszystko to ma miejsce w czasie polsko-amerykańskich rozmów na temat utworzenia w naszym kraju stałej bazy amerykańskich wojsk. Relację przygotowała Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy. Awans Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej na wiceszefową MON-u to dobra decyzja, tak stwierdza profesor Piotr Mickiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego. Jak mówił na naszej antenie, dzięki temu będzie ona mogła z bliska obserwować realizację programu SAFE.
4: Czyli mamy do czynienia z sytuacją, gdzie będzie mogła już nie tylko nadzorować samą realizację, ale także móc wymagać, kontrolować i weryfikować decyzje podejmowane w Ministerstwie Obrony, jeżeli chodzi o implementację tego programu i wprowadzenie go w życie, a nade wszystko wprowadzenie do jednostek bojowych tego sprzętu, który został wyprodukowany, zakupiony i będzie sukcesywnie wprowadzany na wyposażenie sił zbrojnych. Także logiczna jakby decyzja wynikająca z roli projektu SAFE w procesie modernizacji armii. Dobrze, że taką decyzję mi pan premier Kosiniak-Kamysz podjął, czy też pan premier Tusk, bo w zasadzie on nominuje, i należy jej przyklasnąć, tym bardziej, że pani ministra w zasadzie, możemy powiedzieć, o wsparcie, spełnia pokładane w niej nadzieje i jest dosyć operatywnym, sprawnym administratorem.
3: Tak mówił na naszej antenie profesor Piotr Mickiewicz. Więcej o nowej wiceministerce obrony i rozmowach na temat utworzenia stałej bazy USA w naszym kraju można znaleźć na portalu polskieradio24.pl.
5: Suma wydarzeń.
3: Zarząd Szpitala Południowego w Warszawie odwołany. Zwolniony z pracy został również młody lekarz milioner, od którego rozpoczęła się cała afera. Według opozycji to zbyt mało. Rządzący odpowiadają, że następne decyzje personalne mogą być podjęte po zakończeniu kontroli. W Sejmie jest nasz reporter Michał Fabisiak. Dzień dobry, Michale.
6: Dzień dobry.
3: Kto jeszcze może stracić posadę?
6: Gdyby to opozycja miała głosy decydujące, listę osób, które powinny podać się do dymisji, DC otwieraliby premier Donald Tusk oraz ministrowie zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda oraz spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Ten drugi jest również sekretarzem generalnym Koalicji Obywatelskiej i kieruje stołecznymi strukturami partii. Robert Telus z Prawa i Sprawiedliwości do tej listy dopisuje jeszcze prezydenta Warszawy.

0: Warszawy Rafała Trzaskowskiego.
1: Na pewno odpowiedzialność powinien ponieść prezydent Warszawy, no bo on się chwalił tym szpitalem, że to on zbudował ten szpital, to on jest jakby jego ojcem chrzestnym tego szpitala. To on też i budował doktora, który no, zarobił prawie 1 600 000 złotych rocznie. Myślę, że tutaj powinien pójść w tym kierunku.
0: Posłowie Koalicji Obywatelskiej o żadnych nazwiskach, przynajmniej oficjalnie, mówić nie chcą. Podkreślają, że premier nie ma nic wspólnego ze sprawą, wręcz przeciwnie. Zauważają, że to przecież szef rządu zawnioskował o kontrolę do NIK oraz zażądał wyjaśnień od stołecznego samorządu. Poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki mówi, że dalsze kroki w tej sprawie będą zależeć od wyników tychże kontroli.
2: Są kontrole, będą z ich wyniki, wtedy będzie można cokolwiek więcej powiedzieć.
3: Dziękuję.
2: Wynik kontroli będzie decydował o kolejnych krokach, więc na razie, dopóki nie są one nawet jeszcze rozpoczęte, czy nie ma ich finiszu, ciężko cokolwiek powiedzieć. Dziękuję.
0: W podobnym tonie wypowiada się również wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela z Koalicji Obywatelskiej, która jednocześnie apeluje, aby nie rzucać tych czy innych nazwisk na wiatr.
4: Kontrolę, poczekajmy spokojnie na wyniki kontroli. Jeżeli będzie tak trzeba, to będą nie tylko zarzuty prokuratorskie, ale też będzie odpowiedzialność polityczna i polecą głowy, ale to wszystko trzeba sprawdzić. Żeby się nie skończyło tak jak z panią poseł Piekarską, która została oskarżona, że była w tym WIP-owskim saloniku, nigdy tam nie była, leczy się onkologicznie w Olsztynie. To spowodowało, że wylądowała w szpitalu, bo to naprawdę jest dla kogoś przykre, jeżeli się go oskarża o coś, co w ogóle go nie dotyczy.
0: Na wyniki kontroli czekają również koalicjanci. Andrzej Grzyb z Polskiego Stronnictwa Ludowego przypuszcza jednak, że młody lekarz, a nawet władze Szpitala Południowego nie działały w tej sprawie, w sprawie saloników dla VIP samodzielnie.
5: Czy to były samodzielne decyzje tylko i wyłącznie zdymisjonowanego zarządu, czy też ewentualnie ktoś złożył sugestię, że ta czy inna osoba powinna w tym czy innym miejscu być? I to jest odpowiedź, której musi udzielić sam samorząd, prezydent miasta stołecznego Warszawy.
0: Czy samorząd stołeczny sam oczyści się z tej sprawy? No zobaczymy. W obozie koalicji rządowej w kontekście ewentualnych dymisji w stolicy mówi się najczęściej, oczywiście w rozmowach nieoficjalnych, o wiceprezydent Warszawy Renacie Kaznowskiej czy przewodniczącej Rady Miasta Ewie Malinowskiej-Grupińskiej. Zdaniem polityków koalicji rządowej te dwie polityczki powinny w wyniku tej afery stracić stanowiska. Sejm uchwalił dziś przepisy również, to ważna informacja dotycząca wynagrodzeń lekarzy. Sejm uchwalił przepisy o powiązaniu informacji o właśnie wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL. Przepisy te mają, jak mówią rządzący, pokazać skalę problemu i być gruntem pod budowę, pod stworzenie kolejnych przepisów dotyczących wynagrodzeń lekarzy, które położą kres tym horrendalnym, niektórych oczywiście lekarzy, położą kres ich horrendalnym zarobkom.
6: Nowe przepisy przyjęli posłowie, odwołany zarząd Szpitala Południowego w Warszawie, niewykluczone kolejne dymisje. O konsekwencjach afery w warszawskiej placówce mówił Michał Fabisiak. Dziękujemy za relację. W magazynie pytamy jeszcze, czy obecna sytuacja odbije się na poparciu Koalicji Obywatelskiej w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Według naszego gościa Marcina Dumy, analityka politycznego, wyborcy mogą pamiętać o tej sprawie, ale nie powinno to przesądzić o wyniku wyborczym.
7: To nie będzie game changer w żadnym przypadku, a żeby pokazać, że tego typu sytuacji już mieliśmy, to warto sobie przypomnieć sierpień zeszłego roku i jachty z KPO czy kluby swingersów, jak to opozycja wskazywała, po których właściwie dzisiaj wiele nie zostało i jeżeli się nie przypomni, na przykład podczas, nie wiem, wywiadów badawczych ludziom o tej sprawie, to oni o niej spontanicznie właściwie już nie wspominają, a pamiętam publicystów, którzy wtedy mówili, ta sprawa będzie żyła do 2027, to już jest koniec Koalicji Obywatelskiej i w pewnym sensie można powiedzieć, że ten koniec Koalicji Obywatelskiej jest takim hasłem trochę jak koniec PiSu, który zaczął się w 2013 i jeszcze się nie skończył.
6: Komentował na naszej antenie analityk polityczny Marcin Duma. Wyciągnięcie politycznych konsekwencji wobec odpowiedzialnych za nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie oraz tych, którzy na nich korzystali, zapowiada premier Donald Tusk. Szpital złożył doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia oszustwa. Premier odwołał Macieja Laska z funkcji pełnomocnika rządu do spraw CPK. Zastąpił go Piotr Malepszak, dotychczasowy wiceminister infrastruktury, który odpowiadał za transport kolejowy. Maciej Lask

0: Czesek sam zrezygnował ze stanowiska, wyjaśnia minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
1: Tak, zapytałem o to. Pan minister Lasek powiedział, że wykonał ważny etap przygotowania do budowy nowego lotniska i kolei dużych prędkości. W poniedziałek zostanie podpisana kluczowa umowa dotycząca budowy fundamentów pod terminal. Został ogłoszony przetarg na budowę pierwszych odcinków kolei dużych prędkości. On uważa, że ten najważniejszy moment rozpoczęcia budowy, przygotowania tego procesu, on wypełnił, spełnił swoją misję i złożył rezygnację.
0: Jak przekonuje minister Klimczak, dobrym rozwiązaniem jest łączenie funkcji pełnomocnika do spraw budowy CPK i wiceministra infrastruktury.
1: Ponieważ wiemy, że za rządów PiS-u rozdzielenie tych funkcji to była katastrofa. Nasze spółki spotykały się częściej w sądzie niż przy jednym stole. Dlatego ta budowa w ogóle nie mogła wystartować. Po pół roku naszego rządu udało mi się przekonać Radę Ministrów, żeby przenieść pełnomocnika jako wiceministra do spraw funduszy do Ministerstwa Infrastruktury. Dlatego dzisiaj mamy istotne postępy.
0: Maciej Lasek był pełnomocnikiem rządu do spraw CPK od grudnia 2023 roku. Od lipca 2024 był wiceministrem infrastruktury.
2: Suma wydarzeń.
0: Jest w rękach policja. Dzisiaj czeka go przesłuchanie. Podejrzany o zabójstwo obywatela Rosji w Białej Podlaskiej będzie odpowiadał na pytania śledczych z lubelskiej prokuratury. Wczoraj 36-latka zatrzymali policyjni kontrterroryści w jednym z hosteli w Piastowie niedaleko Warszawy. Tę sprawę śledzi dla nas Jolanta Turkowska. Dzień dobry, Jolanto.
3: Dzień dobry.
0: Co wiemy o dzisiejszym przesłuchaniu?
3: Śledczy zajmujący się przestępczością zorganizowaną chcą postawić zatrzymanemu zarzuty udziału w zabójstwie Rosjanina. Do egzekucji doszło w poniedziałek na jednej z ulic Białej Podlaskiej. Napastnik oddał 5 strzałów, 3 w plecy i 2 w głowę. Ofiara nie miała żadnych szans na przeżycie. Zdaniem policji, o czym mówił podinspektor Andrzej Fijołek, to właśnie zatrzymany Gruzin miał pociągnąć za spust.
4: Jesteśmy pewni tak po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji. Jest zatrzymana jedna osoba, która po naszych ustaleniach ewidentnie pociągnęła za spust kilkukrotnie i uciekła z miejsca. W którymś momencie najprawdopodobniej przedostał się do jakiegoś samochodu, natomiast jest zbyt wcześnie, żeby też jeszcze o tym mówić.
3: Ofiara to rosyjski artysta, który krytykował Władimira Putina i Ramzana Kadyrowa. Zdaniem byłego szefa Agencji Wywiadu pułkownika Andrzeja Derlatki, wszystko wskazuje na to, że Kreml jest odpowiedzialny za zabójstwo obywatela Rosji.
5: Oni nie mają poczucia humoru. To więc atak na Kadyrowa mógł być tym takim wyzwalaczem działań, które zostały tam podjęte. Z całą pewnością, jeśli to było działanie, za którym stały służby, czy też Kadyrow i jego ludzie, tak czy inaczej decyzję autoryzuje sam Putin.
3: Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak potwierdził mi, że czynności z zatrzymanym zaczną się późnym popołudniem. Nie wiadomo, ile potrwają, dlatego że mężczyzna może odpowiadać na pytania, ale może też skorzystać z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień. Po postawieniu zarzutów śledczy chcą wystąpić do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztu. Mają na to 48 godzin od momentu zatrzymania.
0: Tego popołudnia śledczy przesłuchają podejrzanego o udział w zabójstwie krytyka Putina w Białej Podlaskiej. Informacje na ten temat zbiera dla nas Jolanta Turkowska. Dziękujemy. Niedługo Karol Nawrocki podejmie decyzję w sprawie odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Tak zapowiada Barbara Socha z Kancelarii Prezydenta. Jak mówiła na naszej antenie, oczekiwanie na ruch prezydenta nie powinno budzić emocji, bo wszystko odbywa się zgodnie z procedurami.
6: Po zapowiedzi prezydenta i wniosku do kapituły orderu, kapituła się spotkała, była opinia, było stanowisko przekazane panu prezydentowi. Pan prezydent podjął decyzję najpierw o tym, że w związku z tą sytuacją, można powiedzieć, da pewien czas do namysłu czy do reakcji dla prezydenta Zełenskiego. Decyzję, jeśli chodzi o tą sprawę, poznamy raczej wcześniej niż później.
0: Jak dodała minister Socha, Wołodymyr Zełenski nie zareagował na zapowiedź odebrania orderu przez prezydenta Nawrockiego.
6: W zasadzie w każdym momencie, gdyby się w tej chwili pojawiła taka informacja, że prezydent Zełenski się wycofuje z tych decyzji, to myślę, że mogłoby to wpłynąć na decyzję pana prezydenta. No ale póki co takich sygnałów nie.

0: nie widzimy, a myślę, że czasu minęło już dużo, więc spodziewam się tutaj dosyć rychłej decyzji pana prezydenta.
1: Pod koniec maja prezydent Nawrocki oświadczył, że zamierza odebrać ukraińskiemu przywódcy Order Orła Białego. Powodem jest to, że prezydent Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA.
2: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Oddala się perspektywa rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem na temat wdrażania porozumienia o zakończeniu wojny. Negocjacje, do których miało dojść dzisiaj w szwajcarskim kurorcie Birkenstock, zostały przełożone. Na razie nie wiadomo kiedy i czy w ogóle do nich dojdzie. Doniesienia w tej sprawie śledzi na miejscu Stefan Folter.
3: Wokół kurortu Birkenstock nadal kursują liczne limuzyny i wany z przyciemnionymi szybami. Szwajcarskie władze zapewniają, że przygotowania do rozmów są utrzymywane. Na miejscu wciąż obecni są liczni policjanci, którzy zawracają turystów i inne osoby próbujące zbliżyć się do obiektu. Z moich ustaleń wynika, że wielu członków delegacji Kataru i Pakistanu, którzy mieli dziś przybyć do Szwajcarii na rozmowy, odwołało przyjazd w ostatniej chwili. Nieoficjalnie mówi się, że z przyjazdu rezygnują również przedstawiciele Iranu. Jednym z powodów ma być pogarszająca się sytuacja w Libanie. Wbrew ustaleniom zawartym w memorandum zawieszenie broni w tym kraju nie jest przestrzegane, a w izraelskim ataku minionej nocy miało zginąć co najmniej 15 osób. Zginęli także izraelscy żołnierze. Rano Biały Dom poinformował, że do Szwajcarii nie przyleci dziś wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance. Jako powód podano względy logistyczne. Wszystkie te informacje sprawiają, że zwiększa się niepewność wokół dalszych losów porozumienia. Z Birkenstock dla Polskiego Radia, Stefan Folzer.
1: Od dyskusji na temat przyszłego budżetu unijnego rozpoczął się drugi dzień szczytu w Brukseli. Chodzi o wydatki wspólnoty w latach 2028-34. Na razie to przymiarki europejskich przywódców. Jesienią negocjacje wejdą w kluczową fazę. Przyszły budżet, zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej, ma wynieść około 2 bilionów euro. Cypryjska prezydencja lekko ten projekt zmodyfikowała i proponuje 2% cięcia. Więcej o tym z Brukseli, Beata Płomecka.
4: Negocjacje budżetowe to wielka batalia o wielkie pieniądze. Z jednej strony płatnicy netto, którzy więcej wpłacają do wspólnej kasy niż z niej otrzymują i którzy domagają się cięć wydatków. W tej grupie są m.in. Niemcy, Szwecja czy Holandia. Szef holenderskiego rządu Rob Jette uważa, że stare polityki jak spójność czy rolnictwo są do ścięcia. Jeśli chcemy zbudować gospodarkę na następne dekady, to nie zrobimy tego z budżetem z lat 90. Polska jest w drugim obozie krajów, które korzystają z wsparcia z polityki spójności wyrównującej różnice w rozwoju regionów i które chcą jej utrzymania. Polska ma też ten sam postulat, co Bałtowie. Wschodnie kraje i regiony muszą mieć specjalne traktowanie, powiedział premier Łotwy Andris Kulbergs. Dziś te dwa obozy zapewne okopią się na swoich pozycjach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Mieszkańcy Moskwy skarżą się, że nikt ich nie ostrzegł przed uderzeniami dronów. Wczoraj prawie 200 ukraińskich bezzałogowców zaatakowało stolicę Rosji. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne i rafineria w Kapotnie. Jest ona głównym źródłem zaopatrzenia aglomeracji moskiewskiej w benzynę. Na ten temat relacja Macieja Jastrzębskiego.
5: Nie było syren, nie było SMS-ów i komunikatów o zagrożeniu z powietrza. Skarżą się w internecie mieszkańcy Moskwy. Lokalne serwisy, w tym kanały internetowe, takie jak Podium, podały, że mieszkańcy podmoskiewskich miejscowości dowiedzieli się o nalocie dopiero, gdy usłyszeli eksplozję i zobaczyli dym. Moskwianie nie dostali też informacji o miejscach, w których mogą się ukryć. Administracja tłumaczy, że takie dane podaje się tylko wtedy, gdy przeprowadzana jest powszechna mobilizacja i gdy trwa wojna. Formalnie Władimir Putin nie ogłosił ani wojny, ani mobilizacji. Za to w internecie pojawiły się animowane instrukcje, jak zachowywać się w czasie nalotów, jak biec po ulicach w trakcie bombardowania i gdzie się ukryć. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Fragment średniowiecznego rękopisu z hymnem Gaudę Mater Polonia oraz pierścień króla Zygmunta Starego wróciły z Niemiec do Polski. Odzyskane dobra kultury zaprezentowano w Warszawie. Fragment rękopisu z Gaudę Mater Polonia to prawdopodobnie najstarszy zachowany zapis tego hymnu, mówiła podczas uroczystości minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska.
6: To jeden z najważniejszych utworów w historii polskiej kultury. Hymn, który od stuleci towarzyszył najważniejszym wydarzeniom religijnym, państwowym, narodowym. Wraca również pierścień przypisywany królowi Zygmuntowi I Staremu ze zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich. To obiekt wyjątkowy nie tylko

0: tylko ze względu na swoją wartość artystyczną. Jest związane z okresem, który wielu historyków uznaje za złoty wiek polskiej państwowości i kultury.
1: Do kraju wróciło też 11 miniaturowych eksponatów kolejowych z przedwojennego Muzeum Komunikacji w Warszawie. Najnowszy film Pawła Pawlikowskiego można już oglądać w kinach w naszym kraju. Ojczyzna to opowieść o relacji między Tomaszem Mannem, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką, aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Za ten obraz Pawlikowski został wyróżniony Złotą Palmą za najlepszą reżyserię podczas niedawnego festiwalu filmowego w Cannes. Więcej o tym filmie wie Witold Banach.
2: Choć głównym bohaterem filmu jest wybitny pisarz, to opowiada on o bardzo wielu aspektach życia. Mówił podczas poniedziałkowej premiery Paweł Pawlikowski.
3: Jest o polityce, o historii, ale też jest o ojcu, córce, bracie, miłości, zdradzie i tak dalej.
2: Producentka filmu Ewa Puszczyńska wyjaśnia, że do zrobienia tego filmu Pawła Pawlikowskiego zainspirowała książka Kolma Toibina Czarodziej, która jest autorską biografią pisarza.
4: Paweł nie miał zamiaru, wręcz nie chciał robić filmu biograficznego, ale znalazł fragmencik w tej książce, który wydał mu się ciekawy, czyli ta powojenna podróż Manna po kilkunastu latach mieszkania na wygnaniu do podzielonych Niemiec, do podzielonej Europy.
2: W postać Tomasza Manna wcielił się Hans Zichler. Jego filmową córkę, Erikę, zagrała Sandra Hille. Witold Banach, Polskie Radio.
1: W magazynie jeszcze muzyczna propozycja. Rozpoczyna się kolejna trasa Lata z Radiem i Telewizją Polską. Przez 12 najbliższych tygodni dziennikarze Polskiego Radia odwiedzą 12 miast. Nie zabraknie koncertów, pikników edukacyjnych i specjalnych programów. Na pierwszą w tym roku audycję z Bielska-Białej zaprasza Roman Czajarek.
5: Od samego rana spotkania ze słuchaczami Jedynki. Proszę przyjść, proszę bawić się razem z nami. Od 9 do 12 oczywiście audycja. Można podglądać, jak kulisy tej audycji wyglądają. Potem specjalny piknik z masą atrakcji, prezentów dla państwa, konkursów, zabaw. I o 20 olbrzymi koncert na gigantycznej scenie, bo to są sceny rekordowych rozmiarów. Koncert robiony wspólnie przez Polskie Radio i Telewizję Polską, czyli Lato z Radiem i Telewizją Polską. I w Bielsku-Białej na lotnisku ten pierwszy koncert o godzinie 20 się rozpocznie.
1: To będzie 55. odsłona Lata z Radiem, przypomina dyrektorka radiowej Jedynki Paulina Stolarek-Marat.
6: Właściwie jak się tak zastanowić, to nie ma drugiej takiej audycji w Polsce, która by w równej mierze jak Lato z Radiem zasługiwała na miano kultowej. Znają ją miliony ludzi i właściwie każdy ma z nią dobre skojarzenia, jakieś przyjemne wspomnienia. Polka Dziadek, sygnał dźwiękowy Lata z Radiem, stał się ostatnio wiralem internetowym, co dowodzi, jak żywa jest to audycja ciągle i jak te emocje są ciągle obecne.
1: Lato z Radiem odwiedzi w tym roku m.in. Lublin, Ełk, Zakopane, Mrozy oraz Poddębice.
7: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
1: Za nami pierwsze spotkania drugiej kolejki fazy grupowej Mundialu, które skończyło się pierwszym awansem do fazy pucharowej. Meksyk pokonał Koreę Południową 1-0. Dzięki temu może być pewien dalszego udziału w rozgrywkach. W o wiele gorszych nastrojach są Czesi. Po remisie 1-1 z RPA szanse naszych południowych sąsiadów na wyjście z grupy są iluzoryczne. Komentarze zebrał w Pradze Wojciech Stobba.
8: Składna akcja z początku spotkania zakończona golem Michala Sadilka przywróciła kibicom wiarę w reprezentację po porażce z Koreą Południową. Jednak i tym razem Czesi nie utrzymali prowadzenia, a pasywna gra ostatecznie obróciła się przeciwko nim. W końcówce drugiej połowy rzut karny podyktowany po zagraniu ręką Pawła Schulza wykorzystał Teboho Mokoena, ustalając wynik spotkania na 1-1. Mieliśmy dobry początek, graliśmy odważnie, co przyniosło kilka okazji. Potem graliśmy już prościej, oddaliśmy inicjatywę przeciwnikom. W końcówce niestety zabrakło sił. Podsumował spotkanie w rozmowie z czeską telewizją kapitan reprezentacji Czech Ladislav Krejci. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
1: Rozczarowanie także w kadrze Bośni i Hercegowiny po przegranej ze Szwajcarią 1-4. Bośniackie media podkreślają, że wynik jest zdecydowanie zbyt wysoki w stosunku do przebiegu meczu. O szczegółach Piotr Piętka.
9: Przez ponad godzinę Zmajewicz, czyli Smoki, byli w grze, ale po stracie pierwszego gola i czerwonej kartce

0: dla Tarika Muharemowicza całkowicie stracili kontrolę nad spotkaniem. Bośniackie serwisy sportowe zwracają uwagę, że największym problemem była końcówka meczu. Media piszą o załamaniu drużyny po golu Johana Manzambiego oraz o tym, że Szwajcaria wykorzystała każdy błąd. Szczególnie krytykowana jest sytuacja po czerwonej kartce. Od tego momentu Bośnia została zdominowana, a rywale zdobyli kolejne bramki. Komentatorzy w Bośni i Hercegowinie chwalą jednak pierwszą część występu i charakter zespołu. Podkreślają, że drużyna Sergeja Barbareza długo utrzymywała bezbramkowy remis z bardziej doświadczonym rywalem, a honorowego gola Ermina Mahmicia w końcówce odebrano jako symbol walki do końca. Bośniackie media nie przekreślają jeszcze szans reprezentacji. Przed Smokami pozostaje mecz z Katarem i według komentatorów kluczowa będzie reakcja zespołu po bolesnej porażce. Najczęściej powtarzający się wniosek brzmi: wynik ze Szwajcarią był rozczarowaniem, ale turniej jeszcze się dla drużyny nie skończył. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: W innym meczu grupy B Kanada rozgromiła reprezentację Kataru 6-0. Dzisiaj cztery spotkania grup C i D. Pierwsze starcie o 21:00. To będzie mecz Stany Zjednoczone-Australia. Garść informacji dotyczących mundialu kończy południową sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Z najnowszymi informacjami wrócę do Państwa za pół godziny. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl. Reklamie.
5: To Polskie Radio 24 i 29 minut pozostało do 13.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
5: Błażej Prosiński, dzień dobry. A dziś w audycji o kondycji polskiego przemysłu, bowiem mamy najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego w tej sprawie. Zgodnie z nimi w maju polskie firmy wyprodukowały więcej niż przed rokiem o ponad 4%, natomiast w stosunku do kwietnia produkcja przemysłowa spadła o 0,8%. I choć jest to odczyt lepszy od prognoz analityków, to pytanie, czy faktycznie jest to powód do zadowolenia. O tym porozmawiamy już za chwilę z naszym gościem, bo teraz pozostały najważniejsze gospodarcze wiadomości dnia. Sejm przyjął tak zwaną ustawę antymobbingową. Na te przepisy czekali pracownicy od dawna. Przyjęte dziś regulacje zakładają uproszczenie definicji mobbingu, wzrost najniższego zadośćuczynienia za jego stosowanie oraz zobowiązanie pracodawców do określenia reguł, procedur i częstotliwości przeciwdziałania mobbingowi. Zgodnie z nowymi przepisami za mobbing będą uznawane zachowania mające charakter nawracający, powtarzający się lub stały, które pochodzą m.in. od przełożonego, współpracownika, podwładnego czy pojedynczej osoby bądź grupy. Będzie to się odnosiło zarówno do działań o charakterze fizycznym, werbalnym, jak i pozawerbalnym. Najniższe zadośćuczynienie za mobbing wyniesie nie mniej niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dziś w życie wchodzi unijna dyrektywa, która wprowadza nowe zasady zwrotów w e-commerce. Dzięki niej odstąpienie od umowy zawartej online ma być proste i łatwo dostępne dla konsumenta. Nie będziemy musieli już szukać instrukcji w regulaminie w tej sprawie, ani wysyłać dodatkowych wiadomości. Każdy sklep internetowy będzie musiał mieć widoczny przycisk lub link odstąp od umowy. Zmiany w sklepach internetowych działających w Unii mają obowiązywać od dziś, no ale niestety Polska nie jest jeszcze na to gotowa. Mamy kilkumiesięczny poślizg i nowe przepisy są dopiero w trakcie tworzenia. Dobrą wiadomością jest to, że część sklepów internetowych nie czeka na nowe prawo i założenia unijnej dyrektywy stosuje już od dawna, podkreśla Michał Herde z Federacji Konsumentów.
6: No, spodziewamy się polskich rozwiązań dopiero za

0: kilka miesięcy. Natomiast co do zasady, chodzi o to, aby konsumenci mogli odstępować od umowy w taki sam sposób, w jaki kupują rzeczy. Kupujemy rzeczy za jednym kliknięciem i dokładnie ten sam mechanizm ma być wdrożony w drugą stronę. Kupujemy towary za granicą, kupujemy towary w Unii Europejskiej. Na pewno znajdziemy takie sklepy, gdzie ten mechanizm już funkcjonuje. Na dobrą sprawę, wiele polskich dużych sklepów już te mechanizmy ma wdrożone.
1: No ale oczywiście nie wszystkie sklepy w Polsce są gotowe na te zmiany, a właściwie większość z nich, co pokazuje raport Zwroty w polskim e-commerce 2026, dane, trendy i realne wyzwania sprzedawców. Według badań aż 57% firm e-commerce w Polsce nie słyszało o nadchodzących zmianach. No skoro już jesteśmy przy branży e-commerce, kupujący w internecie coraz częściej korzystają z metody kup teraz, zapłać później. Szczegółowe informacje na ten temat przynosi najnowszy raport Biura Informacji Kredytowej Płatności Odroczone 2025. Badanie wyróżnia 4 grupy konsumentów korzystających z metody Buy Now, Pay Later. To świadomi finansowo, impulsywni łowcy okazji, elastyczni pragmatycy i aktywni entuzjaści. Jak podkreśla profesor Katarzyna Sekścińska, psycholog biznesu i ekonomistka behawioralna z Uniwersytetu Warszawskiego, badanie to pokazuje, że kup teraz, zapłać później to nie tylko sposób płacenia, ale także ważny wskaźnik tego, jak Polacy zarządzają swoimi pieniędzmi na co dzień.
2: Ten sam instrument finansowy pełni zupełnie odmienne funkcje w zależności od tego, jaki mamy profil użytkownika. I dla części konsumentów będzie on narzędziem racjonalnej optymalizacji wydatków i zarządzania płynnością finansową, dla innych sposobem realizowania aspiracji konsumpcyjnych czy finansowania określonego stylu życia, a jeszcze dla innych sposobem redukowania napięcia, które towarzyszy decyzjom zakupowym. To pokazuje, że BNPL nie jest tylko narzędziem finansowym, jest także mechanizmem, który wpływa na zachowania konsumenckie i na sposób postrzegania kosztów zakupów.
1: A według badań najczęściej po ten sposób płatności sięgają młode kobiety, najczęściej aktywne zawodowo, które próbują łączyć pracę z życiem rodzinnym. A my teraz w magazynie Saldo spójrzmy na rynki finansowe. Na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie dziś mieszane nastroje, bo o ile te mniejsze indeksy, czyli MWIG 40 i SWIG 80 zyskują, o tyle WIG 20 jest na minusie. I tak MWIG 40 zyskuje teraz 0,08%, SWIG 80 0,17%, natomiast WIG 20 zalicza teraz spadek o 0,4 punktów. I punktu. Jeśli chodzi o rynek walut, to obecnie dolar wyceniany jest na 3,72 zł, kurs euro wynosi 4,26, a za euro trzeba zapłacić 4,61 zł.
3: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: A ze mną w studiu teraz Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Dziś, tak jak już wspomniałem, poznaliśmy najnowsze dane GUS dotyczące produkcji przemysłowej. Zgodnie z nimi w maju polskie firmy wyprodukowały więcej niż przed rokiem o ponad 4%. Natomiast w stosunku do kwietnia mamy spadek o 0,8%. To są odczyty lepsze od oczekiwań, ale no właśnie pytanie, czy to znaczy, że możemy już odetchnąć z ulgą?
4: Nie, absolutnie nie. Rzeczywiście ten odczyt jest praktycznie dwukrotnie lepszy od tego, jakie były oczekiwania ekonomistów na poziomie, przypomnę, 2,5% wzrostu rok do roku. Tymczasem mamy 4,1%. No jakby spojrzeć tym głębiej w dane, czyli ten core naszego przemysłu, czyli to przetwórstwo przemysłowe, na którym zależy 80% wyniku całego przemysłu, no to ma wzrost dokładnie taki jak ten konsensus, czyli 2,5% rok do roku. Więc widzimy, że przemysł mimo całej niestabilnej sytuacji i bardzo dynamicznej sytuacji i w zasadzie od tej sytuacji ciągnącej się od 3 lat, jest naprawdę odporny w Polsce. To wynika z tego, że nasz przemysł nie skupia się tylko i wyłącznie na jednym jakiejś branży specyficznej, a jest bardzo rozdrobniony i różnorodny. Dzięki temu, gdy jedna branża zawodzi, wchodzi na to miejsce druga branża. Wracając do tego wzrostu 4,1% w skali roku, gdy spojrzymy sobie trochę głębiej w dane Głównego Urzędu Statystycznego, no to mamy dwóch liderów wzrostu, tak bym to nazwał. I w zasadzie dwa powody tych wzrostów. Pierwsze to jest górnictwo i wydobywanie. Dosyć zaskakujące i w zasadzie nie do zaprognozowania. No to wynik prawdopodobnie, bo to jest ten wzrost ponad 32%.

0: w skali roku to ogromny wzrost. No możemy tutaj domniemywać, że chodzi prawdopodobnie o kwestie związane z próbą odpowiedzi na potencjalny brak dostaw gazu, czyli przestawiamy się w sytuacji zagrożenia, przestawiamy się
1: znowu, się na brak.
0: Tak, dokładnie.

0: oddziaływanie, czy działanie po pierwsze raz, że rynku i wzrostu cen rud metali i surowców. Dwa, wyprzedzająco dosyć spore zapotrzebowanie Europy w związku z uruchomieniem programu SAFE. I to jest ta jedna odnoga tego naszego zaskakującego wzrostu w przemyśle. A drugą jest produkcja pozostałego sprzętu transportowego. No i tutaj ewidentnie już widzimy pokłosie działania środków i wcześniejszych zamówień, jeśli chodzi o zbrojeniówkę, bo tam jest wzrost na poziomie 60% w skali roku i bodajże 30% w skali miesiąca. Też się zastanawiam, czy tam nie ma jakiegoś błędu głównego urzędu statystycznego, który wyrównuje po prostu poprzednie jakieś pomyłki. No tak czy siak, rzeczywiście ten przemysł w zderzeniu na przykład też z indeksem PMI, czyli tych nastrojów polskiego przemysłu, gdzie my dobijamy, mimo nadal cały czas bardzo zmiennej sytuacji na rynku, do tego poziomu neutralnego 50 punktów. Jeśli go przekroczymy, no to można uznać, że nasz przemysł wchodzi w fazę rozkwitu. Wyszedł z dołka, tak. My ten odczyt na początku czerwca poznaliśmy i on jest najlepszy od 13 miesięcy. Oczywiście tam są składowe, które zawodzą, no ale ogólnie rzecz biorąc, przemysł w Polsce radzi sobie naprawdę całkiem nieźle i radzi sobie lepiej niż w ostatnich dwóch latach.
1: Z drugiej strony ten przemysł jest, mam takie wrażenie, bardzo wahliwy. Jak sobie popatrzymy na te miesięczne dane GUS-u, to mamy miesiące bardzo dobrych odczytów, potem jest miesiąc słabego odczytu i tak kolejne miesiące. W grudniu mieliśmy bardzo dobry odczyt, potem styczeń i luty były słabe, później był marzec, gdzie mieliśmy wynik najlepszy od wielu miesięcy, no i potem przyszło rozczarowanie w kwietniu. Skąd ta wahliwość?
0: To nie rozczarowanie, ta wahliwość, rzeczywiście polski przemysł, trzeba sobie otwarcie powiedzieć, bardzo podąża za nastrojami i wydarzeniami tego, co się dzieje na świecie, ale to też dowodzi, jak bardzo dużo pragmatyzmu mają w sobie przedsiębiorcy działający w Polsce. Wspomniał pan redaktor o tym marcowym wyniku, który wystrzelił w kosmos, można powiedzieć, naszą produkcję przemysłową. No to była odpowiedź na to, co się działo, co się zaczęło dziać na Bliskim Wschodzie i obawa, że za chwilę wzrosną nam ceny produktów. Słuszna, bo te ceny produktów hurtowych dla przedsiębiorców wzrosły. Produkcja na zaś i dosyć duże wrzucenie tego wszystkiego w magazynowanie i zapasy, co prawdopodobnie zobaczymy również w wyniku PKB, bo zapasy są jedną ze składowych, które nam generuje nasze PKB. Więc ten przemysł odpowiada na to, co się dzieje na rynku, stąd ta jego wahliwość i niestabilność. Ale i tak trzeba powiedzieć, że jesteśmy bardziej stabilni, bo ponad kreską, niż jeszcze w 2024 roku, gdzie mieliśmy 6 miesięcy spadków i 6 miesięcy wzrostów. Tam ja ukułem taki, sparafrazowałem premiera ówczesnego Gowina, mówiąc, że przemysł produkuje, ale się nie cieszy. Bo takie są też wskaźniki koniunktury. Patrząc na to, co się dzieje w tych badaniach GUS-u, tam nadal przeważają pesymiści nad optymistami. Niemniej jednak przemysł obok naszej konsumpcji, jeśli dorzucimy do tego inwestycje, które w 2026 roku, a w te inwestycje też włącza się, trzeba pamiętać, wszystkie inwestycje w zbrojeniówkę, to myślę, że możemy mieć porządny wynik PKB w 2026, nawet kontynuowany mimo wygaszania środków z KPO w 2027 roku. No i będziemy nadal jednym z tych liderów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy. To nie oznacza oczywiście, że nie mamy swoich potrzeb i problemów, które są o szczebel niżej, no bo nadal rozmawiamy o statystykach i nadal rozmawiamy o statystykach, które dotyczą w głównej mierze całej gospodarki.
1: Jeśli chodzi o takie największe wyzwania w krótkiej perspektywie dla przemysłu, ale pewnie dla całej polskiej gospodarki, to jest, wydaje się, to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Co prawda mamy porozumienie między USA a Iranem, ale ono znów wydaje się być dosyć chwiejne. No i pytanie, na ile ta sytuacja, pana zdaniem, może oddziaływać w przyszłości także na polski przemysł, na polską gospodarkę, a na ile jest trochę tak, że już rynki, przedsiębiorcy przyzwyczajają się do tej sytuacji, do tej niestabilności na Bliskim Wschodzie i traktują to jako taki nowy element.

0: element rzeczywistości, który będzie uwzględniany w tym, w biznesplanach na przykład, w tym jak projektować swój rozwój.
1: Już jest uwzględniane. To jak cofnę się do tej naszej, to co powiedziałem przed chwilą, że ten nasz przemysł reaguje bardzo szybko i bardzo widać tę reakcję na to, co się dzieje na rynku. I też konsumenci reagują bardzo szybko, bo proszę zobaczyć, jak nauczyli, jak nas nauczyło ekonomii zarządzania oszczędnościami i wydatkowania środków. Okres, gdy inflacja miała, zbliżała się do tych 19% w 2023 roku, gdzie tylko i wyłącznie ten impuls i informacja o tym, że może nastąpić w związku z zablokowaniem cieśniny Ormus wzrost cen paliw, a następnie innych produktów, spowodowała, że nasza sprzedaż detaliczna, czyli to ile my kupujemy de facto, zmalała, a nasze skłonności w tych badaniach miękkich głosu mówiące o tym, że chcemy oszczędzać, wzrosły, a jednocześnie nasze oczekiwania, że będzie przyszły wzrost, też wzrosły. Więc mamy natychmiastową reakcję. My do tej zmienności, czy rynek do tej zmienności bardzo szybko się przyzwyczaił. I tutaj tym motorem napędowym tego przyzwyczajenia był Donald Trump i jego decyzje, gdzie po pewnym czasie już rynki, w rozumieniu takim rynek kapitałowy, czyli giełdy, absolutnie ignorowały to, co się dzieje i ignorują do tej pory to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Mówię o rynkach Stanach Zjednoczonych. To, co się dzieje, czy mamy porozumienie, czy go nie mamy, czy to jest 9 z kolei ogłoszenie porozumienia, czy
0: 41.
1: Czy 41. To nie ma w ogóle znaczenia w tej chwili dla rynków. Patrząc na polską gospodarkę, rzeczywiście udało się całkiem nieźle w mojej ocenie zapobiec temu kryzysowi, bo te badania koniunktury konsumenckiej, bodajże też wczoraj wyniki tej koniunktury mieliśmy, no, pokazują całkowite odwrócenie. Ten marzec był załamaniem nastrojów, a my już przeszliśmy w tej chwili do tego, wróciliśmy do poziomów sprzed marca.
0: Choć dodajmy, że cena za to była dosyć wysoka, cena programu CPN, która właściwie no, trochę uspokoiła, czy też wpłynęła na to, w jaki sposób przez ostatnie miesiące reagowaliśmy na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, no bo skoro ceny paliw były pod kontrolą, to też można było mieć większą pewność, że ceny i paliw, ale też innych produktów, które na co dzień kupujemy, z dnia na dzień nie wystrzelą.
1: To dawało pewien parasol osłonowy rzeczywiście, że nie mieliśmy tak mocnych efektów drugiej rundy tak zwanej, czyli tego przeniesienia ceny paliwa na ceny produktów wszelakich w zasadzie i transportu, logistyki i tak dalej, i tak dalej. Ten program na pewno dużo dał w uspokojeniu nastrojów i w moim odczuciu on zrealizował się dużo lepiej niż tarcza antyinflacyjna z poprzedniego okresu, ale to też ciężko porównać, bo tu mówimy o takim szoku, który dotyczy tylko i wyłącznie jednego produktu, więc łatwiej wycelować działanie w ten konkretny jeden produkt. Tam mieliśmy poprzednio, mieliśmy szok, który dotyczył wielu produktów. No niemniej jednak udało się zatrzymać tę inflację w ryzach, bo oczekiwania ekonomistów jednak szły, że marzec rzeczywiście był zaskoczeniem pozytywnym nadal, bo spodziewano się dosyć mocnego wystrzelenia inflacji. Kwiecień i później maj przynoszą uspokojenie tej inflacji, więc nie widać takiego intensywnego przełożenia tych wzrostu cen paliw. No rzeczywiście mamy koszt po stronie gospodarki, po stronie budżetu, ale też uczciwie sobie powiedzmy, że ten koszt to koszt dla wszystkich obywateli, ale jednocześnie te pieniądze zostały w kieszeniach obywateli i
0: będą wydane.
1: I przedsiębiorców i będą wydane. Więc można powiedzieć, że deficyt po stronie budżetu to plus po stronie obywateli i przedsiębiorców. Także ten program z punktu widzenia i firm, i obywateli, i tych pozytywnych efektów w postaci poprawy nastrojów, bo trzeba pamiętać, że nadal jesteśmy chwilę przed rokiem wyborczym i ten program w części był populistyczny i miał na celu uspokojenie tej sytuacji, która i zabranie paliwa opozycji.
0: Wróćmy teraz do kwestii samego przemysłu, od którego dziś wyszliśmy, bo to, co wydaje się dziś największym wyzwaniem w takiej perspektywie najbliższych lat dla branży przemysłowej, to jest kwestia cen energii. Wiemy, że Polska próbuje lobować w

0: Brukseli za zmianami w systemie ETS, a ten według chociażby najnowszego raportu Warsaw Enterprise Institute obciąża polską gospodarkę kwotą blisko 13 miliardów euro rocznie. To jest bardzo duże, duża kwota. No właśnie, na ile ETS jest problemem dla polskiego przemysłu i też jakich zmian ten system by potrzebował, tak abyśmy na tym skorzystali?
1: Rzeczywiście ETS w tej swojej pierwszej odsłonie, bo przynajmniej, że mamy, stoimy w progu
0: systemu
1: ETS-2, który już raz został odroczony i miejmy nadzieję, że zostanie odroczony jeszcze raz. Dla polskiego przedsiębiorcy ETS był i jest nadal ogromnym obciążeniem kosztowym. Mówimy głównie o firmach produkcyjnych i przemysłowych. Mówimy o firmach, które są bardzo energochłodne. Mówimy o, nie wiem, o branży metalurgicznej, ceramicznej, hutnictwie i tak dalej, ale też ciepłownictwie, które w dużym, Polacy są największym odbiorem ciepła jakby miejskiego. Ono jest wciąż zasilane systemowego, tak. Więc to widać w naszych rachunkach. Ten przemysł, płacąc za prawa do emisji, przerzuca te koszty na końcowego odbiorcę. Więc rzeczywiście ETS jest dużym problemem dla przemysłu, ale jest też szansą i to też trzeba otwarcie powiedzieć. Pytanie jest, czy te ambitne cele klimatyczne i dążenie do nich realizowane na poziomie Komisji Europejskiej i całej Unii Europejskiej nie powinny być jednak przyhamowane w momencie, w którym okazuje się, że istnieje potencjalne ryzyko agresji na jeden z krajów Unii Europejskiej. Bo wtedy już nie będzie nam potrzebny przemysł w takim znaczeniu, że nikt się nie będzie patrzył na to, ile emisji mają zakłady produkcyjne, bo po prostu nie na to będzie czas. Więc rzeczywiście dobrze ta refleksja przychodzi i ona też przychodzi, trzeba powiedzieć, za porządnym lobbyingiem polskich europosłów, którzy pracują w parlamencie i w Komisji Europejskiej. Rzeczywiście te zmiany idą w dobrym kierunku, no bo one pozwolą zatrzymać progres tej emisji. Można tak to w skrócie powiedzieć, żeby już nie wchodzić w szczegóły tego, co tam dokładnie jest w tym ETS-ie i jak on w tej chwili działa. Pozwolą zaoszczędzić bardzo dużo środków na emisji. Nie będzie to, może trochę wyprzedzająco powiem, nie będzie to wpływało na jakąś podniesienie naszej konkurencyjności. Bo to jest za późno. Jakby ETS funkcjonuje od blisko ponad dekady.
0: Czyli sytuacji nie poprawi, ale przynajmniej nie pogorszy.
1: Nie poprawi i nie pozwoli nam konkurować w stanie w szaranki ze Stanami Zjednoczonymi czy z Chinami. Chociaż też trzeba pamiętać, że ten raport Draghiego, który był szeroko komentowany, mimo wszystko znajduje jakieś odzwierciedlenie w działaniach komisji, bo mamy ten akt, przemysłowy akt o wsparciu europejskiego przemysłu. Mamy z drugiej strony ETS-2, więc widzimy pewną refleksję Komisji Europejskiej i Unii Europejskiej o tym, że jednak musimy zadbać, czy pozwolić przedsiębiorcom złapać oddech, jeśli chodzi o koszty działalności, bo jeśli tego nie zrobimy, to w przyszłości może się okazać, że nie będzie kogo wspierać.
0: A na ile taką przewagą konkurencyjną polskiego, ale też europejskiego przemysłu może być czysty przemysł, czyste technologie? Pytam o to nie tylko w kontekście zapowiedzi Komisji Europejskiej, która chce stawiać właśnie na czysty przemysł, ale także w kontekście zapowiedzianej ostatnio przez premiera i ministra finansów oraz gospodarki inicjatywy Polska Inwestuje. W jej ramach mowa jest na przykład o programie grantowym dla zaawansowanych technologii, programie wsparcia dla czystych technologii, czy jest mowa o programie budowy nowej generacji polskich startupów technologicznych?
1: Myślę, że jakby nie zatrzymamy tego procesu zazielenienia gospodarki, bo on cały czas będzie na głównym tematem i na agendzie Komisji i Unii Europejskiej. Myślę, że sposób realizacji się trochę zmienia z takiego kija w postaci ETS do jednak marchewki, mówiąc o tym, że inwestujcie, dam wam część środków, ale inwestujcie w zielone technologie. No, Unia będzie uzależniała jednak

0: sposób finansowania od tego, w jak niskoemisyjnym przemyśle funkcjonujemy, więc ten trend jest w moim odczuciu nie do odwrócenia w tej chwili w Unii Europejskiej i wszystkie działania się to też wpisują, ale jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że Polska lobbuje, żeby przemysł zbrojeniowy był na przykład, w tym momencie lobbuje, był wyłączony z systemu ETS-2, co przyniosłoby ogromną ulgę naszej zbrojeniówce szeroko rozumianej, bo to nie jest tylko produkcja, nie wiem, amunicji, artylerii.
1: I tak,
0: tak
1: dalej.
0: Tak, tak, tak. Więc to jest jakby bardzo szeroko rozumiane. Jeszcze jedno słowo do tego, gdzie my jesteśmy i dlaczego jesteśmy w ogonie, jeśli chodzi o ten dążenie czy realizację tych ETS-ów, albo że to nas najwięcej kosztuje. No bo mówiąc wprost, i to nie jedna kontrola została przeprowadzona, środki z handlu emisjami powinny być wydatkowane na de facto w przeszłości na to zazielenienie.
1: Transformację energetyczną.
0: Transformację. A my tego nie robiliśmy po prostu. I te zacieśnianie tych kryteriów, jeśli chodzi o ETS-2, no po prostu w tej chwili nas już zaciska nam pętlę na szyi.
1: A jeśli chodzi o ten sam program Polska Inwestuje, pana zdaniem, na ile te deklaracje, które usłyszeliśmy ostatnio na GPW, mogą przerodzić się w ciało i stać się takim katalizatorem transformacji naszej gospodarki?
0: Trzeba jedną rzecz powiedzieć, że po prostu Ministerstwo Finansów czy Kancelaria Premiera zebrało już istniejące programy i nazwało temu jedno, dało temu jedną dumną nazwę Polska Inwestuje. To są programy, które się działy wcześniej i one są modyfikowane. I one rzeczywiście przynosiły pozytywne efekty, ale to nie jest efekt, który mógłby nas przerodzić w potentata badań i rozwoju i wyskoczenia z tego, w zasadzie z tej stagnacji, jeśli chodzi o ten
1: bo
0: procent.
1: Bo do tego są potrzebne pieniądze, a właściwie te zapowiedzi, które słyszeliśmy, nie mówią o tym, że będzie więcej środków przeznaczanych na chociażby czyste technologie, tylko to będą te pieniądze, które już dzisiaj w systemie de facto są.
0: One będą częściowo realizowane w ramach właśnie tego IA, czyli Industrial Acceleration Act z Unii Europejskiej. No to jest pokłosie realizacji różnych reform, które wprowadza komisja i potrzeby tych wprowadzenia tych reform i jednocześnie zapewnienia środków. My tam zwiększamy w tym programie inwestycji środki, to trzeba też otwarcie i powiedzieć, ale to nie jest nic, co by nagle wpłynęło na nasze inwestycje. Trzeba pamiętać o tym, że mamy 98% w Polsce przedsiębiorstw, to są mikro i małe przedsiębiorstwa. Te programy są głównie skierowane do firm dużych. I tak pokazuje też realizacja tych poprzednich programów, że korzystały z nich tylko i wyłącznie w większości firmy duże.
1: A zatem pozostaje kluczowe pytanie, jak włączyć w ten proces firmy małe i średnie, ale to jest pytanie na osobną dyskusję, na którą dziś już nie mamy niestety czasu. Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dzięki.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
5: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
4: No to pa!
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
3: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
4: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
3: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
4: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
2: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
3: Jacek Czarnecki
4: i Roch Kowalski.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: W radach nadzorczych szpitali nie będzie polityków, zapowiada prezydent Warszawy. To reakcja na aferę z lekarzem milionerem. Za kilka godzin ważne przesłuchanie w Lublinie. Prokurator będzie pytał podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Potanieją paliwa. Mniej niż 6 zł ma kosztować w weekend litr najbardziej popularnej benzyny 95. Minęła godzina 13. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Informacja o wynagrodzeniach lekarzy będzie powiązana z numerem PESEL. Sejm uchwalił odpowiednią ustawę. Jest ona odpowiedzią rządu na aferę w warszawskim Szpitalu Południowym. Kierownik oddziału ratunkowego, młody lekarz bez specjalizacji, zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Konsekwentnie i do dna wyjaśnimy tę sprawę, zapowiadał kilkanaście minut temu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
2: Prowadzimy audyt, oczywiście wyciągamy konsekwencje personalne, kierujemy sprawę do prokuratury i wzmacniamy system kontroli. Chcę też dzisiaj powiedzieć, że w Szpitalu Południowym zostanie powołana nowa rada nadzorcza, a rady nadzorcze miejskich spółek medycznych będą wzmocnione i nie będzie w nich polityków.
1: Jak przypomniał prezydent Trzaskowski, w stołecznym ratuszu są kanały do zgłaszania nieprawidłowości. Podejrzany o popełnienie zabójstwa 44-letniego Rosjanina jest już w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie. Został przewieziony z Warszawy. Policyjni kontrterroryści zatrzymali mężczyznę wczoraj rano w jednym z hosteli w Piastowie. Tego popołudnia podejrzany będzie przesłuchany.
3: Mężczyzna posługujący się paszportem 36-letniego Gruzina przebywa w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, potwierdził Radio Lublin rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Policji w Lublinie, podinspektor Andrzej Fiołek. Stąd podejrzany zostanie przewieziony do prokuratury krajowej w Lublinie, gdzie odbędą się z jego udziałem dalsze czynności. Ma tam trafić o godzinie 16. Mężczyzna najpierw zostanie przesłuchany i ma usłyszeć zarzuty. Potem wniosek o tymczasowy areszt trafi do sądu. Od momentu zatrzymania policja ma maksymalnie 48 godzin na przekazanie zatrzymanego do dyspozycji prokuratora w celu wykonania czynności. W przypadku skierowania wniosku o areszt do sądu całkowity czas pozbawienia wolności przed decyzją sądu może wydłużyć się łącznie do 72 godzin. Karolina Ryniak, Radio Lublin.
1: Do 24 września sąd w Londynie odroczył posiedzenie w sprawie ekstradycji byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmierowskiego. Został on zatrzymany w brytyjskiej stolicy na początku września 2024 roku na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Wydały go polskie władze. Sprawa była przekładana już kilka razy, przypomina nasza korespondentka w Londynie.
4: Czas ostatniej rozprawy obrona byłego szefa RARS przekonywała, że zgodnie z brytyjskim prawem ekstradycyjnym może on nie spełniać wymogów, które pozwalają na zastosowanie procedury ekstradycyjnej. Adwokaci argumentowali, że zanim sąd podejmie dalsze decyzje, konieczne jest dokładne przeanalizowanie tych przepisów. Zapowiedzieli też powołanie eksperta, który miał przygotować dodatkowy raport dla prokuratury i sędziego. Polska prokuratura zarzuca Michałowi Kuczmierowskiemu udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przy realizacji zamówień publicznych. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Teraz dobra informacja dla kierowców. Od jutra do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,94 zł.

0: Za litr benzyny 98-oktanowej trzeba będzie zapłacić 6,61, a oleju napędowego najwyżej 6,12 zł. Poinformował o tym minister energii. Następne obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw będzie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek. Na koniec upał już jest na zachodzie naszego kraju, a jutro upalnie ma być niemal w całym kraju. Wiele miast przygotowuje kurtyny wodne. To popularny sposób na schłodzenie się. Tak będzie m.in. w Katowicach. Takie kurtyny cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców, mówi Michał Mendala z katowickiego ratusza.
1: Wraz z rozpoczęciem letniego sezonu katowickie wodociągi zainstalowały w najczęściej uczęszczanych miejscach, m.in. centrum miasta, parkach i na placach osiedlowych, 18 kurtyn wodnych. Od ubiegłego roku urządzenia są wyposażone w automatyczny system sterowania i monitoringu, co oznacza, że włączają się one automatycznie, gdy temperatura powietrza osiągnie 25 stopni Celsjusza. W upalne dni będą one działały w godzinach od 9 do 20.
0: Najmłodsi będą mogli schłodzić się na czterech dostępnych wodnych placach zabaw. Dla czworonogów przed budynkiem katowickiego Urzędu Miasta będą wystawiane miski z wodą.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jest ostrzeżenie IMGW przed burzami. Dotyczy czterech województw na zachodzie kraju. Burzom miejscami będą towarzyszyły silne opady deszczu i porywy wiatru do 80 km na godzinę. Lokalnie spadnie grad. Upalnie na zachodzie kraju do 32 stopni, w centrum na termometrach około 26 stopni, nad morzem 4 stopnie mniej. W większości regionów dużo słońca.
2: Klimat.
0: Dobra i bardzo dobra. Taka jest jakość powietrza niemal w całym kraju. Wyjątkiem jest Sulęcin w Lubuskiem. Tam powietrze jest umiarkowanej jakości. Ponad połowa energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Do godziny 16 trwają zielone godziny. W tym czasie zalecane jest korzystanie z nadmiaru wytworzonej energii.
2: Klimat. Reklama.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
9: Zdrowid.
10: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku Białej. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
11: Jedynka. To jest radio.
12: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
13: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
14: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
2: Po reklamie.
15: Dzień w Polskim Radiu 24.
16: Prawie 9 minut po godzinie 13:00.

0: Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Będę z Państwem do godziny 16, a teraz już o bieżących wydarzeniach. Dosłownie kilka minut temu zakończyła się konferencja prasowa prezydenta Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, która była poświęcona sytuacji w Szpitalu Południowym.
1: Wczoraj, 18 czerwca, odwołany został zarząd Szpitala Południowego. No bo to jasne, bo to on ponosi odpowiedzialność bezpośrednią za zarządzanie szpitalem. I tak jak zapowiedziałem, dzisiaj powołana będzie nowa Rada Nadzorcza i jednocześnie wprowadzamy zasadę, że w Radach Nadzorczych Miejskich Spółek Medycznych nie będzie polityków. Nie bronimy ludzi ani stanowisk, bronimy standardów i żeby było jasne, tam gdzie audyt pokaże jakiekolwiek nieprawidłowości, są konsekwencje i jeżeli to będzie konieczne, będą kolejne konsekwencje. Pojawiły się też, drodzy Państwo, doniesienia, jakobym był wcześniej informowany o nieprawidłowościach na SOR-ze. Nie miałem takiej wiedzy. Jeżeli więc ktokolwiek z Państwa, kto nas w tej chwili ogląda lub ktokolwiek na sali ma informacje o jakichkolwiek nieprawidłowościach w szpitalu, w spółce miejskiej lub w innej jednostce, to zgodnie też z procedurami prosimy o zgłaszanie ich formalnymi kanałami. Wtedy sprawa oczywiście jest rejestrowana, trafia do właściwych osób i uruchamia wszystkie procedury, które wzmocniliśmy już lata temu tutaj w ratuszu. Cała sprawa Dawida Kasprzyka przypomina mi trochę historię Nikodema Dyzmy. Człowieka, który swoją karierę oparł na oszustwie i na sprycie. Mamy oczywiście sygnały, które weryfikujemy, że Dawid Kasprzyk miał się powoływać na swoje wpływy, pozycje lub kontakty. I chcę też jasno powiedzieć. W publicznym szpitalu nie może być tak, że czyjakolwiek pozycja polityczna, towarzyska czy organizacyjna daje mu jakąś większą swobodę działania albo osłabia nadzór. Jeżeli ktoś powoływał się na wpływy, żeby budować swoją pozycję, omijać standardowe procedury, zostanie to wszystko wyjaśnione i zostanie to wszystko rozliczone. Jak informowaliśmy, od 15 czerwca pan Kasprzyk skorygował 33 faktury obejmujące okres od 31 stycznia 2025 roku do 16 czerwca 2026 roku i zwrócił szpitalowi 500 000 zł. Szpital złożył zawiadomienie do prokuratury. Jeżeli, drodzy Państwo, po audycie trzeba korygować 33 faktury i zwracać 500 000 zł, to znaczy, że system kontroli rozliczeń w szpitalu nie zadziałał tak, jak powinien. I stąd też moja wczorajsza decyzja o odwołaniu zarządu szpitala. I chcę, żeby to też wybrzmiało, że każdy ma prawo zgłosić się na SOR, także polityk. Ale o kolejności przyjęcia, w zakresie pomocy decyduje stan zdrowia pacjenta, a nie znajomości, funkcja publiczna, partia, stanowisko, czy w końcu numer telefonu.
0: To były słowa Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy, który mówił o decyzjach podjętych w związku z sytuacją w Szpitalu Południowym.
2: Komentarz.
0: A już teraz pani doktor Sonia Chorąziak, politolog, dyrektorka programu Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Spraw Publicznych. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Pani doktor, czy te decyzje podjęte przez prezydenta Warszawy niejako kończą temat?
3: Myślę, że one je dopiero otwierają, tak? Ja muszę przypomnieć, że my jeszcze tak naprawdę nie wiemy, jaka była skala po pierwsze nieprawidłowości, a po drugie też właśnie wykorzystywania tych kontaktów najprawdopodobniej politycznych związanych z członkostwem jeszcze do niedawna w partii, głównej partii rządzącej. W jakim stopniu te kontakty były wykorzystywane? No i przede wszystkim, jacy politycy i w jakim stopniu korzystali właśnie z tych dodatkowych usług, które tutaj doktor Kasprzyk dostarczał poza kolejką.
0: Czy Platformie Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, czy też Koalicji Rządowej mogło przytrafić się coś gorszego? Bo myślę oczywiście o tym, jaki tu jest zbiór tematów, albo inaczej, jakie tematy się tu zbiegają. Bo mamy po pierwsze sytuację w służbie zdrowia. No, temat, który rozpala emocje od wielu, wielu lat. Mamy tu powoływanie się na znajomości, albo wykorzystywanie politycznych znajomości, czyli kwestia druga, która też jest bardzo negatywnie odbierana. No i mamy rzecz trzecią. To znaczy korzyści finansowe płynące właśnie z tego, o czym wcześniej wspomniałem i to potężne korzyści finansowe, bo jeżeli młody lekarz bez specjalizacji, to jest kolejny wątek, czwarty wątek, czyli zajmowanie stanowisk, których się nie powinno zajmować, zarabia 1 600 000 zł, po czym koryguje 33 faktury i okazuje się, że zwraca 500 000 zł, no to trudno koło takich informacji przejść obojętnie.
3: No ja nie powiedziałabym tutaj, że to coś najgorszego, co się tutaj partii rządzącej przytrafiło.
0: No bo to jest, przepraszam, bo to jest kilka...

0: działa.
1: Oczywiście, tak, tak. Pełna zgody. Natomiast myślę o tym, że tu jest kilka bardzo bolesnych i bardzo trudnych i bardzo ryzykownych wątków razem.
0: No i miejmy nadzieję, że zostaną, po pierwsze sprawa zostanie zbadana, a po drugie zostaną wyciągnięte konsekwencje. No bo rzeczywiście to wszystko odbyło się w momencie, kiedy w kraju bardzo szeroko dyskutowany jest stan polskiej służby zdrowia. Oczywiście ten temat dyskutowany jest w Polsce już od lat, ale w ostatnim czasie dosyć intensywnie. I takie sytuacje, co one pokazują? Pokazują, że nawet jeżeli w jakiś sposób magiczny ktoś wpadnie na pomysł, żeby znakomicie zreformować polską służbę zdrowia. Wyobraźmy sobie taki scenariusz. Ktoś znalazł rozwiązanie, które naprawdę pomoże usprawnić ten system, zredukować kolejki do lekarzy.
1: Pani doktor, to wchodzimy teraz naprawdę w daleko idącą abstrakcję, ale dobrze, tak. Idźmy dalej.
0: Tak, powiedzmy, że to się wydarzy. To co z tego, skoro będą istnieli ciągle ludzie, którzy będą wykorzystywali luki w tym systemie, którzy będą przyjmować ludzi poza kolejką, którzy będą właśnie przyjmować osoby na przykład z określonej opcji politycznej i udostępniać im usługi wcześniej. To znaczy, że w obecnej sytuacji, niezależnie od tego, jak dobra reforma zostanie przeprowadzona, jeżeli nie będziemy mieli głębokiego po prostu rozwiązania tego właśnie rodzaju sytuacji, żadna reforma tej służbie zdrowia po prostu nie pomoże.
1: Ale pani doktor, ja nie ukrywam, że ja tu mam jeszcze kilka takich pobocznych wątpliwości, bo ja rozumiem, że pojawia się ktoś, kto działa tak jak ten młody lekarz, nie przejmuje się konsekwencjami i próbuje maksymalnie wykorzystać swoje możliwości, lekko też naginając rzeczywistość. Tacy ludzie byli, są i zawsze będą i zawsze w każdej partii takie postacie wcześniej czy później się pojawiają. Natomiast tak, no jak to jest możliwe, że ktoś, kto nie ma specjalizacji, obejmuje stanowisko, przy którym ta specjalizacja jest niezbędna. Okazuje się, że można jednak bez specjalizacji. Jak to jest możliwe, że w publicznym szpitalu pojawia się pomysł na zrobienie strefy VIP i nikt z otoczenia tego człowieka, ja już nawet nie mówię o tym, że nie widzi w tym niczego zdrożnego, ale nie widzi w tym niczego politycznie niebezpiecznego.
0: No, ja bym powiedziała jeszcze bardziej, czy nie przeraża nas tak naprawdę fakt, że teraz w tej atmosferze właśnie komentowania tej sytuacji słyszymy coraz bardziej właśnie ze strony tutaj polityków rządzących, że oni nie wiedzieli, nie słyszeli, prawie że nie znają w ogóle tego człowieka. No przecież to jest oburzające, tak? Najprawdopodobniej takie tutaj sytuacje miały miejsce. Ten człowiek wykorzystywał najprawdopodobniej swoje własne kontakty polityczne, właśnie związane bezpośrednio z partią rządzącą, do tego, żeby łamać prawo i uzyskiwać własne korzyści dla siebie, ale też dla innych na różne sposoby. I słyszymy, i co my słyszymy? No, jako odbiorcy jesteśmy oburzeni, chcemy wyjaśnić. I co słyszymy? Że nikt nie wiedział, nikt się nie orientował, że to zaskoczenie dla wszystkich. To jest, wydaje mi się, ten problem toczący polską politykę, że kiedykolwiek dzieje się jakaś rzecz, bo tak jak pan redaktor wspomniał, ludzie będą popełniali błędy, przestępstwa i wykorzystywali prawo. To wtedy chcemy słyszeć o tym, że zostaną wyciągnięte konsekwencje, odpowiedzialność, a nie o tym, że nikt o tej sprawie nie wiedział i tak naprawdę trzeba było dziennikarzy, no bo ta sprawa też nie została wyłapana systemowo, tak? To dziennikarze ujawnili. Gdyby dziennikarze nie zainteresowali się tym tematem, no to do dzisiaj tutaj pokoik najprawdopodobniej VIP dla określonych osób by funkcjonował, a zwykli obywatele po prostu czekaliby w przedłużających się kolejkach w tym szpitalu.
1: Ja wracam do tego oczywiście, nie rozgrzeszając tych wszystkich wątków, o których wspomnieliśmy. Natomiast przyznaję, że najbardziej dziwi mnie to, że nikomu nie zapaliła się czerwona lampka, jeżeli chodzi właśnie o ryzyko, że będzie z tego wielka afera. Ale idąc dalej, jeszcze jedna kwestia, no bo mamy decyzję, dosyć zdecydowane i szybkie decyzje podjęte przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Mamy dosyć mocne stanowisko zajęte przez premiera Tuska i to akurat nie powinno dziwić. Tylko tyle, że dziwią niektóre inne wypowiedzi polityków koalicji, bo dokładnie w tym samym czasie, kiedy te decyzje są podejmowane i kiedy zarówno premier, jak i prezydent Warszawy próbują ten pożar jakoś opanować i jakoś gasić, wychodzi na przykład jeden z posłów Koalicji Obywatelskiej mówi coś takiego. Niech rzuci kamieniem ten, kto nie próbował przyspieszyć sobie spotkania z lekarzem.
0: No jest to absolutnie oburzające i niedopuszczalne, tak? To pokazuje, że politycy chcą normalizować zachowania niezgodne z prawem, tak? No bo to jest normalizacja, tak? Mówienie, że oj tam, no komu się nie zdarzyło tam raz ominąć albo coś ukraść. No nie powinniśmy tego słyszeć, tak? My sobie prywatnie możemy mieć w głowie takie jakieś przemyślenia, tak? Natomiast absolutnie

0: absolutnie nie powinniśmy w takiej sytuacji kryzysowej tego słyszeć. No i ja bym się nie zdziwiła, że bardzo mocno podkopie to tak naprawdę ciągle jednak dominującą obecnie pozycję partii rządzącej, jeżeli chodzi o sondaże. No bo
1: ale partii rządzącej czy koalicji rządzącej? Bo pytanie, kogo ten problem obejmie?
0: Powiem tak, koalicja jako całość jest w moich oczach dosyć słabą koalicją, tak? I koalicji jako całości, czyli również partnerom, na przykład osobom z Nowej Lewicy, również zdarzały się właśnie takie sytuacje, wpadki, choćby tutaj pierwsze z brzegu, co mi przychodzi na myśl, bo akurat wypowiadała się w tym kontekście posłanka Żukowska, która również w określonych sytuacjach przekraczała swoje uprawnienia, na przykład dotyczące kilometrówek, i również potem słyszeliśmy, że nikt nie wiedział w ogóle, że coś takiego się stało, tak? Dlatego myślę, że oczywiście, że źle to zarzutuje na całą koalicję, natomiast jeżeli chodzi o konkretnie już partię rządzącą, no to myślę, że tutaj jesteśmy tak naprawdę na granicy takiego kryzysu, który mieliśmy w 2015 roku, tak? Jest pewna granica tego, co ludzie sobie będą mogli pozwolić, dlatego tutaj właśnie takie zdecydowane działania ze strony czy to Rafała Trzaskowskiego, czy Donalda Tuska, zapowiedzi, no są koniecznością, ale one nie będą nic znaczyć, jeżeli właśnie inni posłowie
1: będą sypać piach w tryby.
0: Tak, będą w taki sposób komentować.
1: I rzeczywiście, no znów do tego powrócę, zdumiewający jest ten brak politycznej wyobraźni u niektórych polityków, którzy te wydarzenia, tę aferę komentują. I jeszcze jedna rzecz, bo to jest bez wątpienia uderzenie w pozycję Koalicji Obywatelskiej i koalicję rządową jako całość, ale jednocześnie jest też druga strona strat, które ponosi koalicja rządowa, bo myślę sobie chociażby o temacie amerykańskiej bazy w Polsce. No, pojawiła się ta propozycja, oficjalna propozycja wysłana przez polski rząd. Mamy odpowiedź strony amerykańskiej, która z zainteresowaniem tę propozycję przyjęła. No i właściwie nic, tylko się chwalić, tylko że ten temat kompletnie niknie.
0: Oczywiście i inne sukcesy tutaj albo zmiany, które w najbliższych dniach czy tygodniach się pojawią, pewnie ciągle będą spychane właśnie przez tą kwestię, tak? To jest oczywiście również temat bardzo dobry do komentowania i podnoszenia przez wszystkie partie opozycyjne. Oczywiście nie ma tutaj żadnego zarzutu w stosunku do tego ani zdziwienia, no bo jest to dosyć naturalne, że jeżeli takie rzeczy się dzieją i jest w tym związany bezpośrednio, no już były, ale od bardzo niedawna właśnie polityk ze strony partii rządzącym, to partie opozycyjne również będą to na tyle głośno podkreślać, że wszelkie inne drobne kwestie czy sukcesy właśnie rządu nie będą już tak bardzo słyszalne. No absolutnie mnie to nie dziwi.
1: To jeżeli pani pozwoli, jeszcze jedna kwestia. Na ile to jest paliwo, które rzeczywiście może wystarczyć na dłużej?
0: To zależy, tak mi się wydaje, od tego, w jaki sposób ta sprawa się potoczy. My jesteśmy tak naprawdę na samym jej początku, tak? My jeszcze nie wiemy tak naprawdę. Jedyne, co mamy, to naprawdę mamy zarzuty ze strony portalu dziennikarskiego dotyczące właśnie tego saloniku VIP, tak? I przyjmowania przede wszystkim posłów partii rządzących poza kolejką. Nie mamy dowodów, nie mamy informacji. I teraz pytanie, czy to czasem nie będzie tak, że na przykład za 3 tygodnie dowiemy się o pierwszym nazwisku, potem o kolejnych nazwiskach? Jeżeli tak będzie, no to
1: mówimy,
0: to jest
1: sprawa, oczywiście o tym pokoiku VIP, tak?
0: Tak, na przykład. To jest sprawa, która może tak naprawdę ciągnąć się za partią rządzącą przez następne tygodnie czy wręcz miesiące. Tak? Po prostu musimy wiedzieć więcej, żeby wiedzieć do kiedy i w jaki sposób ta sprawa może być rozwiązana.
1: No to w takim razie jeszcze jedno pytanie dotyczące tej afery, bo w zależności oczywiście od tego, kto komentuje, można usłyszeć z jednej strony takie bardzo radykalne wypowiedzi mówiące o tym, że to jest afera, która może pogrzebać szanse obecnej koalicji na zwycięstwo w kolejnych wyborach, że to jest jednak tak trudny i tak kontrowersyjny temat, tak emocjonalny temat, że nawet jak on przycichnie, to gdzieś w wyborcach jednak ta zadra zostanie i że to będzie miało wpływ na to, jak wybory będą przebiegać, bez względu na to, jak teraz ta mina będzie rozbrajana. Drugie spojrzenie, zupełnie inne, mówi o tym, że owszem, w tej chwili mamy gigantyczne emocje, mamy gigantyczny spór, ale za tydzień, dwa pojawią się inne tematy i ten samoczyn nie zniknie. Zresztą tak jak było z innymi sporymi aferami, które obserwowaliśmy w przeszłości. To tempo życia politycznego jest po prostu tak wielkie i tak szybkie, że takim tematem nie da się zbyt długo grzać.
0: Z jednej strony zgadzam się z tym, tak, no bo rzeczywiście tempo wybuchów pewnych afer i ich ugaszania jest u nas w Polsce dosyć intensywne. Natomiast w przypadku tego punktu zapalnego myślę, że

0: Niestety jest tutaj niebezpieczeństwo, że to będzie się ciągnąć przez dłuższy czas i jest to paliwo na to, żeby ta sprawa ciągnęła się właśnie za partią rządzącą przynajmniej przez jeszcze kilka miesięcy. Właśnie dlatego, że tak naprawdę nie znamy skali tego całego procederu, a teraz, kiedy jest już postawione na to światło, to myślę, że będziemy po prostu w każdym możliwym momencie otrzymywać te informacje, w związku z tym temat będzie ciągle żył. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest obszar, którego dotyczy. Obszaru najbardziej krytycznego. We wszystkich badaniach przeprowadzonych, natomiast największych wyzwań, które identyfikują Polki i Polacy, służba zdrowia, ochrona zdrowia, kwestia właśnie systemu zdrowia jest jednym z czołowych problemów wskazywanych przez obywateli. Tak? On wyprzedza nawet problemy związane często z bezpieczeństwem naszego kraju. I w związku właśnie z tym uważam, że to nie będzie tak, że za tydzień już w ogóle o tej kwestii nie wspomnimy.
1: Na ile to jest oczywiście wymarzony temat dla, przepraszam, to nie jest pytanie, to jest stwierdzenie, to powinno być stwierdzenie, bo to jest wymarzony temat dla opozycji, ale myślę teraz nie tylko o tym, że opozycja ma za co punktować i za co atakować obecną koalicję rządową, ale również chodzi mi o to, że w tym wszystkim giną jej własne problemy, bo no, gdzieś na drugiej, trzeciej, czwartej stronie możemy na przykład znaleźć informację o tym, że mamy w PiS-ie kolejny konflikt, bardzo poważny konflikt personalny, tym razem mieliśmy się pokłócić Marek Suski i Jacek Sasin, a poszło o to nowe stowarzyszenie, po pierwsze Polska. No, obaj panowie mieli niejako ochotę na to, żeby takiemu ciału przewodniczyć.
0: No tak, to czy rzeczy po stronie jakby niekorzystnej, opozycyjnej, no przecież wszystkie akcje w ostatnich dniach tutaj, też Roberta Bąkiewicza, myślę, że dosyć negatywnie jednak wpływają na wizerunek polskiej prawicy, szczególnie tej bardziej skrajnej polskiej prawicy. Natomiast tak, no kiedy dzieje się coś, co jednak dotyka wszystkich, bo myślę, że wszyscy korzystamy ze polskiej służby zdrowia, wszystkich nas irytują kolejki do lekarzy, to jeżeli dzieje się taka sprawa, to myślę, że trochę rzeczywiście uwaga publiczna będzie jednak tutaj cały czas skupiona właśnie na tych wydarzeniach, a te wszystkie poboczne, powiedzmy, mniejsze afery, czy też tak jak już wspomnieliśmy, pozytywne jakby rozwiązania na przykład ze strony partii rządzącej, no będą schodziły na drugi plan. Oczywiście no to wszystko zależy od skali, tak? Od skali tego, co się wydarzy, czy to po stronie rządzącej, czy opozycyjnej. Natomiast no na razie jest i pozostanie, myślę, że jeszcze przez jakiś czas to temat numer jeden.
1: No tym bardziej, że jest o czym rozmawiać. Nasza rozmowa jest tego dowodem, bo pozostało jeszcze kilka innych dosyć ciekawych tematów, no chociażby dotyczących spotkania Tusk-Zeleński. Temat przecież bardzo kontrowersyjny, rozpalający wyobraźnię, no a w tej chwili też kompletnie przykryty tym, co wydarzyło się w Szpitalu Południowym. Pani dr Sonia Chorąziak, politolog, dyrektorka programu Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Spraw Publicznych. Bardzo pani dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Wallman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Cześć,
8: Tu Stanisław Ubieński, prezes ogólnopolskiej

0: Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: W sobotę w audycji Kierunek Kino porozmawiamy o kamerannym lecie filmowym w Radomiu. Impreza po raz 19 rozpocznie się 5 lipca i zamieni miasto w centrum filmowej galaktyki. Naszym gościem będzie Maciej Dominiak ze Stowarzyszenia Film Forum, twórca i organizator festiwalu. Kierunek Kino w sobotę o 9.06. Andrzej Sołtysik, zapraszam.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 13.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. W radach nadzorczych szpitali w stolicy nie będzie polityków, zapowiada to prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To o pokłosie afery związanej z nieprawidłowościami na SOR-ze w Stołecznym Szpitalu Południowym. Młody lekarz miał zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Miał też przyjmować pacjentów poza kolejnością, w tym polityków Koalicji Obywatelskiej. Ta sprawa zostanie do końca wyjaśniona i rozliczona, zapewnia prezydent Trzaskowski.
4: Od 15 czerwca pan Kasprzyk skorygował 33 faktury i zwrócił szpitalowi 0,5 miliona złotych. Jeżeli, drodzy państwo, po audycie trzeba korygować 33 faktury i zwracać 0,5 miliona złotych, to znaczy, że system kontroli rozliczeń w szpitalu nie zadziałał tak, jak powinien. I stąd też moja wczorajsza decyzja o odwołaniu zarządu szpitala.
3: Szpital rozwiązał z lekarzem wszystkie umowy. Sprawę badają prokuratura, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Naczelna Izba Lekarska. Policja poszukuje sprawcy napadu na kantor w Łodzi. Doszło do niego rano przy ulicy Piotrkowskiej. W tym czasie w kantorze była jedna z pracownic, informuje podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
5: Napastnik, grożąc jej przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki, gdy ta to zrobiła, zbiegł.
3: Łupem złodzieja padło prawdopodobnie ponad 200 tysięcy złotych w różnych walutach. Mężczyzna, który miał brutalnie pobić Amerykanina, zatrzymany, miał zaatakować 37-letniego obywatela Stanów Zjednoczonych w jednym z tramwajów. Wczoraj policja opublikowała wizerunek potencjalnego sprawcy, mówi Jakub Paceniak ze Śródmiejskiej Komendy.
6: W oparciu o napływające do nas informacje oraz szeroko zakrojoną współpracę operacyjną między policjantami kilku komend z Warszawy, dzisiaj rano zatrzymaliśmy głównego podejrzanego w tej sprawie.
3: Zatrzymany to 31-letni Polak. Wcześniej był notowany za kradzieże i włamania, także za posiadanie narkotyków. W Sopocie rozpoczyna się wielkie święto teatru radiowego i telewizyjnego, czyli festiwal Dwa Teatry. Do konkursu zakwalifikowano 16 produkcji radiowych. Radiowy teatr będzie też można poznać od kuchni za sprawą 5 słuchowisk na żywo, zapowiada kierowniczka literacka Teatru Polskiego Radia Julia Mark.
7: Program drugi realizuje słuchowisko według tekstów niedawno zmarłego Wiesława Myśliwskiego. A do tego mamy cykl, który jest nawiązaniem do zeszłorocznej fali uczuć. Tym razem nasz cykl będzie nazywał się Fala Czasu. Wspaniali autorzy Michał Sufin, Daria Sobik i Małgosia Maciejewska.
3: Pierwsze słuchowisko na żywo o godzinie 17 będzie zatytułowane Nasze końce świata. Po pokazie odbędzie się spotkanie z twórcami. 25. Festiwal Dwa Teatry potrwa w Sopocie 4 dni.
8: Dzień w Polskim Radiu 24.
9: Za 27 minut godzina 14.
1: Stan dnia.
9: A w stanie dnia wracamy do tematu amerykańskiej bazy w Polsce. Zielone światło zza oceanu do rozmów o stałej bazie wojsk amerykańskich nad Wisłą. Taką deklarację na piśmie dostał wczoraj szef MON-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Od razu też rozmawiał ze swoim amerykańskim odpowiednikiem.

0: sekretarzem wojny, który podobnie jak polski minister był w Brukseli, gdzie odbywała się ostatnia przed lipcowym szczytem NATO narada. No to już teraz łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Agnieszka Drążkiewicz oczywiście na co dzień bardzo uważnie przygląda się wszelkim tematom dotyczącym wojska i obronności. No tym bardziej oczywiście w polu jej uwagi jest temat amerykańskiej bazy. Byłaś wczoraj w kwaterze głównej NATO, rozmawiałaś z przedstawicielami amerykańskiej delegacji, również z Polakami, również z szefem MON. Co usłyszałaś? Czy są jakieś konkrety?
1: No, usłyszałam, że na razie mówimy tak naprawdę o takiej wstępnej gotowości, o pozytywnym odzewie strony amerykańskiej na pismo, które pod koniec maja wysłał szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz, wspominany przez ciebie, bo takie pismo właśnie do Pentagonu dotarło i tam polski rząd słowami tak naprawdę wicepremiera Kośniaka-Kamysza deklaruje właśnie gotowość do tego, aby przyjąć na naszym terenie, na terytorium Polski, na stałe amerykańskich żołnierzy, czyli po prostu, no, żeby była tutaj taka baza, jak chociażby znamy takie bazy z Ramstein czy z Wiesbaden na terenie dawnych zachodnich Niemiec. I tak właśnie to wszystko należy rozumieć, tę pozytywną odpowiedź. I to jest tak naprawdę początek realizacji marzeń wielu wcześniejszych pokoleń, mówił wczoraj szef MON. Dzisiaj również powtarzał to między innymi zabierając głos na warszawskich targach obronnych, tutaj gdzie dzisiaj jestem.
2: 5% wydatków na zbrojenia, 200 miliardów w tegorocznym budżecie, europejski program zbrojeń, czyli program SAFE, Polska największym beneficjentem. 3 dni, 62 umowy na 120 miliardów, absolutny rekord świata i to w polskim przemyśle zbrojeniowym, a to nie koniec, najbliższy tydzień to Hiszpania, później Szwecja.
1: Minister obrony wszystkie te działania polskiego rządu wymieniał jednym tchem celowo, informując właśnie uczestników tych targów o tym, że wczoraj dostał pozytywną zgodę z Pentagonu, dlatego że właśnie według szefa resortu obrony to, że jest taka pozytywna deklaracja zza oceanu, to jest właśnie nagroda niejako za to, jak Polska patrzy na swoje bezpieczeństwo, jak w ostatnich latach wzmacnia właśnie to bezpieczeństwo. Chociażby, tak jak powiedział premier Kośniak-Kamysz, realizując te 5% produktu krajowego brutto i przeznaczając te pieniądze właśnie na szeroko rozumianą obronność. I tutaj warto oddać też głos ekspertom. Ja tu spotkałam kilka takich osób, które przysłuchiwały się z uwagą wystąpieniu szefa resortu obrony. Z uwagą tych słów wysłuchał między innymi publicysta Rzeczpospolitej Maciej Miłosz. On wiele razy opisywał te kwestie chociażby polsko-amerykańskich relacji, ale też właśnie kwestie ewentualnej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Dzisiaj przyznaje w rozmowie ze mną, że to jest ważna deklaracja, chociaż nieco studzi emocje, że będzie to ani nie tanio, ani nie szybko.
3: Potrzebujemy zaklinacza Trumpa. Kiedyś mieliśmy pomysł Fort Trump. To było za prezydenta Dudy. Być może teraz będzie Fort Trump 2.0. Nie wiem, jak to nazwać, ale wydaje mi się, że tu bardzo dużo się będzie rozgrywać w kategoriach takich nie do końca racjonalnych.
1: I takich kategoriach bardziej politycznych, miękkich, rozumiem, rozmów i deklaracji, niekoniecznie tych twardych właśnie dokumentów na stole, stricte takich wojskowych.
3: Dokładnie tak, chociaż pamiętajmy, że te kwestie stricte wojskowe, zbrojeniowo, przemysłowe, zbrojeniowe, to jest podstawa. W tym, że my tą podstawę już mamy, my naszą pracę domową odrobiliśmy.
1: Redaktor Maciej Miłosz nieco z przekąsem, ale celowo wspomniał o tym zaklinaczu właśnie Trumpa, dlatego że przecież wiemy, że różnie z prezydentem Stanów Zjednoczonych bywa, czasami ogłasza jakąś decyzję, potem się z niej nieco wycofuje albo nieco inaczej ją interpretuje, ale tutaj wszyscy eksperci, z którymi rozmawiałam, trzymają kciuki za to, żeby rozpocząć już na poważnie takie rozmowy o stałej bazie w Polsce. I tak między innymi właśnie mówił redaktor naczelny magazynu Fragaut Michał Sitarski, to jest był oficer Wojska Polskiego, który uważa, że budowa bazy to jest proces wieloletni, no ale też ważny dla kolejnych pokoleń, bo pozostaje po prostu taka instalacja na wiele, wiele lat w danym kraju. I tutaj ekspert już uważa i mówi, że można tutaj mówić o wielkim sukcesie polskich władz, bo to jest inwestycja po prostu w nasze bezpieczeństwo.
4: Wyraźny i silny sygnał geopolityczny, który daje do zrozumienia, że tam na stałe są amerykańscy żołnierze i to może oznaczać tyle, że każda agresja na terytorium, na którym znajdują się amerykańscy żołnierze, najprawdopodobniej może wiązać się z odpowiedzią już samych Stanów Zjednoczonych, a nie tylko NATO. Już nawet same Stany Zjednoczone mogą zareagować na atak na swoich żołnierzy.
1: Ja tylko przypomnę na koniec, że obecnie amerykańscy żołnierze są w naszym kraju i są w kilku różnych lokalizacjach w Polsce.

Wszędzie jest to rotacyjna obecność. Przebywają chociażby w Żaganiu, w Powidzu, w Orzeszu, ale też w Poznaniu czy w okolicach Bolesławca. Polskie władze kończą też potężną inwestycję na lotnisku we Wrocławiu. Tam za 370 milionów złotych przecież powstaje baza przeładunkowa dla amerykańskich, między innymi wojsk. Będzie to taki potężny węzeł komunikacyjny, lotniczy, który będzie...

0: USA, generał broni Wojska Polskiego w stanie spoczynku, były dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego i wykładowca na Akademii Sztuki Wojennej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Panie generale, będziemy mieli tę bazę, czy nie?
1: Panie redaktorze, pierwszy krok ze strony polityków został zrobiony. Ja mówię o stronie amerykańskiej, gdzie byliśmy świadkami wczoraj informacji ministra obrony, wicepremiera, który powiadomił nas, opinię publiczną w Polsce, że właśnie sekretarz wojny Hetzel skierował pismo do polskiego rządu, tutaj do ministra narodowej, informując o tym, że Amerykanie wstępnie podejmują działania czy decyzje dotyczące rozmieszczenia amerykańskich jednostek na stałe na terytorium Polski. Mam nadzieję, że to się nie wycofa, że z tego się nie wycofają. Mam nadzieję, że to zostało przemyślane, zwłaszcza, że mamy informacje od kilku miesięcy, że Amerykanie pracują nad planem jakby rozmieszczenia wojsk na terytorium Europy, mówiąc o amerykańskich wojsk, i też tutaj trzeba się liczyć z tym, że część jednostek pewnej części Europy, z pewnych państw będzie wycofana. Natomiast jeżeli Amerykanie ogłaszają decyzję swoją wstępnie i zwracają się do władz polskich o podjęcie rozmów w zakresie określenia warunków rozmieszczenia tej bazy i wojsk amerykańskich, to znaczy, że jest to poważna sprawa i nie należy tego traktować jako część czasowej dziedziny się.
0: Na ile możemy mówić o zaskoczeniu? Bo to jest dosyć ciekawe zestawienie, bo z jednej strony Amerykanie już wprost teraz deklarują i zapowiadają bardzo konkretne działania, jeżeli chodzi o uszczuplenie swoich sił w Europie. I w tym samym momencie wysyłają taki bardzo też pozytywny dla nas sygnał, takie dają zielone światło dla powstania kolejnej stałej bazy na terytorium europejskiego państwa NATO.
1: Panie redaktorze, Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych, która została opublikowana kilka miesięcy temu, w zasadzie w styczniu tego roku, wyraźnie wskazuje na tym, wskazywała na plany amerykańskie w zakresie redukcji amerykańskich jednostek na terenie Europy. Jednocześnie Amerykanie, szczególnie prezydent Trump w swoich publicznych wystąpieniach oskarżał rządy krajów zachodnich, że po prostu nie starają się o budowanie zdolności obronnych, a cały czas wiszą na garnuszku amerykańskim. Należało się tego spodziewać. Natomiast też, jeżeli mówimy o stronie amerykańskiej, wielokrotnie powtarzali Amerykanie o tym, że Polska jest wiarygodnym sojusznikiem w Sojuszu Północnoatlantyckim, sojusznikiem Amerykanów, ze względu na to, że po pierwsze zwiększamy wydatki na uzbrojenie, to czego dążą Amerykanie, namawiają wszystkie kraje członkowskie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ponadto Polska dokonuje bardzo dużych zakupów uzbrojenia bardzo nowoczesnego w Stanach Zjednoczonych. I biorąc pod uwagę te zdarzenia, ale też tutaj zdarzenia, no polski rząd również starał się ciągle, jeżeli chodzi o obecność amerykańską na terytorium państwa polskiego. Zarówno ośrodek prezydencki, jak również tutaj szczególnie z ośrodka rządowego o tym mówił i starał się o to obecny minister narodowy, wicepremier. Także tutaj nastąpiło takie jakby połączenie wysiłku ze strony amerykańskiej i polskiej po to, żeby te jednostki amerykańskie na terytorium były. Ale trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego Amerykanie chcą tutaj rozmieszczać swoje jednostki na stałe? No, panie redaktorze, Amerykanie są przede wszystkim społeczeństwem, a przede wszystkim rządy amerykańskie, które widzą interes. A tutaj przede wszystkim interesem dla Amerykanów jest element bazy antyrakietowej w województwie pomorskim, a więc tutaj, krótko mówiąc, w Redzikowie. To jest bardzo ważny element obrony przeciwrakietowej i przed rakietami balistycznymi, które mogły być kierowane ze strony Rosjan, tak jak zapowiadano kiedyś przez Iran, które te rakiety, część rakiet może lecieć na terytorium Polski. To jest bardzo ważne znaczenie tego miejsca dla Amerykanów ze względu na bezpieczeństwo. Poza tym, wbrew temu, co niektórzy mówią o tym, że mówię politycy i tutaj media w Polsce, jak nie zagraniczne, część mediów za granicą i w Polsce cały czas oskarżają Trumpa o jakby nie tyle solidarność, co lekko traktowanie Rosji, szczególnie prezydenta Putina. No ale jednak mimo wszystko prezydent Stanów Zjednoczonych zdecydował się na podjęcie decyzji wstępnie o rozmieszczeniu wojsk amerykańskich na stałe na terytorium państwa polskiego. Także pomijając te sprawy gospodarcze, a więc tutaj import przez Polskę surowców naturalnych przede wszystkim,

0: jeżeli chodzi o gaz, ropę naftową, teraz potężne zakupy uzbrojenia. Oczywiście zakupy kiedyś się skończą, natomiast elementy, które świadczą, czy są pewnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych, jest to baza ryzykowa i to jest element strategiczny i mi się wydaje, że tu Amerykanie to postrzegają i się zdecydowali między innymi z tego powodu na to, aby rozmieścić w przyszłości jednostki na stałe w Polsce.
1: To jeszcze jedna rzecz, a na ile znaczenie przy tej wymianie amerykańskich wojsk, no bo przypomnijmy, z jednej strony Amerykanie wycofują się z niektórych baz w Europie, albo przynajmniej już zapowiadają bardzo konkretne ruchy, jednocześnie dają zielone światło, przynajmniej wstępnie, dla tej bazy w Polsce, stałej bazy w Polsce, na ile tu znaczenie może mieć też fakt, że te amerykańskie bazy, które są rozmieszczone w Europie Zachodniej, choćby w Niemczech, to są bazy, które są na utrzymaniu rządu amerykańskiego i amerykańskich podatników, bo to są bazy zbudowane przez Amerykanów dla amerykańskich wojsk. W przypadku Polski sytuacja byłaby diametralnie inna, bo koszt tej bazy, a także jej utrzymanie spadałoby na polską stronę. A mówimy o miliardach złotych.
0: O tym zapowiadano przede wszystkim w 2017 roku, już nie pamiętam dokładnie, czy 16, czy 17, kiedy prezydent Duda, był prezydent Duda Rzeczpospolitej, przebywał w Stanach Zjednoczonych i zaproponował właśnie Fort Trump, który będzie sfinansowany ze środków budżetowych państwa polskiego. Oczywiście to się stało też, było powodem do licznej krytyki, między innymi byłych wojskowych, tak jak obecnego przewodniczącego Sejmu Senackiej Komisji Narodowej, który uzasadniał też, że Amerykanie nie mogą wojsk rozmieszczać na terenie Polski, dlatego że jest porozumienie między NATO i Rosją 1997 roku, które mówi o tym, aby nie rozmieszczać żadnych jednostek amerykańskich, czy w ogóle natowskich, trzeba to powiedzieć, natowskich na terytorium państw nowo przyjętych do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Niemniej jednak tutaj zdecydował się prezydent Stanów Zjednoczonych. Ale jeżeli mówimy o cenie, Amerykanie cały czas zarzucają, tak jak powiedziałem przed chwilą i tutaj wiemy o tym z mediów, z wystąpień części polityków, zarzucają rządom Europy Zachodniej, że praktycznie nie inwestują w zbrojenia, cały czas opierają się na potędze amerykańskiej, jeżeli chodzi o zapewnienie sobie bezpieczeństwa. I mało tak, jak pan redaktor powiedział, Amerykanie finansują te bazy, w których są amerykańskie jednostki, ale to jest pozostałość po okresie zimnej wojny, bo w okresie zimnej wojny były inne interesy, inne zagrożenia, co prawda też ze strony Rosji, ale w tym wypadku były jeszcze większe ze strony państw Układu Warszawskiego. I te bazy zostały. Amerykanie policzyli, jeżeli chcecie liczyć na bezpieczeństwo, na nasze wsparcie, to musicie w tym uczestniczyć. I to ja z mojego punktu widzenia nie przekonamy Amerykanów do tego, aby rozmieścili swoje wojska i utrzymywali bazy, jeżeli chodzi o bazy, koszary, infrastrukturę ze swojego budżetu. Po prostu dla nas jest to bardzo ważne i należy to przygotować środki finansowe, wydzielić się na utrzymanie tych baz, bo pobyt jednostek amerykańskich na stałe umożliwia ujęcie tych jednostek w planach operacyjnego życia zbrojnych na wypadek wojny. A więc krótko mówiąc, planiści sztabu generalnego mają ułatwione zadanie, że nie mogą wariantować planów, tylko po prostu przyjmują do wiadomości i umieszczają w porozumieniu z Amerykanami te jednostki w operacjach obronnych na terytorium Rzeczypospolitej na wypadek konfliktu zbrojnego. I tutaj trzeba o tym pamiętać. Oczywiście też będą inne korzyści dla samorządu terytorialnego, oprócz tych korzyści strategicznych dla państwa polskiego, gdzie poziom bezpieczeństwa zostanie podniesiony na wyższy poziom. Natomiast nawet jeżeli będą bazy opłacane przez rząd polski, to lokalne samorządy terytorialne będą korzystać z pieniędzy, które będą w formie opłat od nieruchomości, od usług jak restauracje, hotele i tak dalej. Bo przecież trzeba pamiętać o tym, że rodziny amerykańskie nie będą żyły na garnuszku polskim, tylko będą żyły na garnuszku, no będą miały pensję amerykańską, będą wydawać pieniądze tam, gdzie są. A więc krótko mówiąc, też będzie dużo korzyści dla samorządu terytorialnego. I tutaj, jak już są krytycy, to też i powinno się im odpowiedzieć, a po dokładnych analizach, gdzie są straty, a gdzie są korzyści. Ja uważam, że tutaj i polska strona, i amerykańska na tym skorzysta. Przede wszystkim, tak powiedziałem, Polska jako kraj, jako państwo, a następnie samorządy terytorialne.
1: To, panie generale, jeszcze jedna kwestia. Zakładając, że oczywiście po obu stronach jest prawdziwa wola, że to stanowisko amerykańskie, no to nie jest tylko kwestia dyplomacji, kurtuazji, ale rzeczywiście to zielone światło naprawdę zostało zapalone. Ile to może potrwać w takim optymistycznym scenariuszu?
0: Panie redaktorze, to zależy też od wielu czynników. Pierwsze, Amerykanie określą, kiedy będą zdolni wysłać swoje jednostki na stałe do Polski.

0: I prawdopodobnie tak to nastąpi, bo być może będą chcieli część tych jednostek przerzucać z innych krajów do terenu na tron Polski. Po drugie, jakie są możliwości polskie w zakresie, no znaczy w wymiarze prawnym, a więc tutaj krótko mówiąc, pozyskanie lokalizacji, opracowanie planów, jeżeli chodzi o budowanie koszar, garaży, składów, chociaż minister, jeden z ministrów obrony narodowej zapowiedział, że będzie to przyspieszona ścieżka, tak żeby to nie przedłużać w czasie przygotowania dokumentów, dokumentacja, następnie rozpoczęcia prac związanych z przygotowaniem infrastruktury w takim wymiarze, jak przed chwilą powiedziałem, dla wojsk amerykańskich. I przy dobrze, jeżeli chodzi o stronę polską, przy dobrej organizacji tutaj ze strony polskiego rządu, na pewno 3-4 lata, no maksymalnie do 5 jesteśmy w stanie stworzyć takie warunki, ale uważam też, że trzeba będzie powołać na pewno pełnomocnika przy Ministrze Obrony Narodowej, który będzie te sprawy koordynował, jak również w takich ministerstwach jak Ministerstwo Infrastruktury, ponieważ muszą ze sobą współdziałać, aby ten proces jak najszybciej, proces planowania w zakresie rozmieszczenia jednostek amerykańskich i przygotowania tej bazy został jak najszybciej osiągnięty. No ale jak tak powiedziałem jeszcze raz w podsumowaniu, przede wszystkim zależy to od dwóch państw, amerykańskiego państwa, kiedy wskaże granicę, od której czasie, które będą lądować jednostki amerykańskie, czy zajmowały dyslokacje, ale oczywiście będzie to uzależnione od działania polskiego rządu, czy te koszary, czy ta infrastruktura będzie już gotowa, bo na pewno Amerykanie nie zgodzą się na kontenery w miejscach dyslokacji, tak to w tej chwili traktuje się polski rząd, że nowe dywizje, które powstają, pierwsza i ósma, na terenie kraju sztaby, jednostki czy żołnierze są rozmieszczani w kontenerach. Można to zrozumieć, ale to też świadczy o pewnych zdolnościach organizacyjnych państwa polskiego w zakresie przygotowania takiej infrastruktury na potrzeby obrony.
1: To w takim razie teraz, patrząc szerzej na ten temat, a na ile przy oczywiście tym optymistycznym spojrzeniu na amerykańską bazę w Polsce i przy tych nadziejach, że ona rzeczywiście powstanie i to wszystko zostanie dopięte, na ile jednak powinniśmy się niepokoić tymi amerykańskimi planami dotyczącymi zmniejszenia amerykańskiej obecności w Europie?
0: Panie redaktorze, przede wszystkim zacznijmy od tego. Amerykanie na pewno nie zamierzają opuszczać Sojuszu Północnoatlantyckiego, tak jak chociaż były takie wypowiedzi polityków amerykańskich.
1: Sam prezydent Donald Trump tak mówił.
0: Tak, ale ja sądzę, że nadchodzący szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego, który odbędzie się w Turcji, na pewno pokaże jakby drogę w przyszłość amerykańskiej strony, jeżeli chodzi o członkostwo i rolę w Sojuszu Północnoatlantyckim. I mam nadzieję, że nie dojdzie do takiej decyzji, że Amerykanie będą stopniowo wycofywać się jego sojuszu. No bo po co mieliby to robić? Jeżeli jesteśmy na etapie planowania rozmieszczenia jednostek amerykańskich na terytorium państwa polskiego i za kilka tygodni będzie miał miejsce szczyt, a przecież taki szczyt NATO-wski przygotowuje się co najmniej rok. To znaczy, że Amerykanie z mojego punktu widzenia nie zamierzają opuszczać struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego, szczególnie militarnych, i pozostaną. Natomiast jeżeli chodzi o rozmieszczenie jednostek, likwidację jednostek na terenie państw Europy Zachodniej, to trzeba pamiętać o tym, że część jednostek będzie, czy jakaś suma żołnierzy, mówi się o to o 5 tysiącach, to być może to będzie brygada, być może to będzie łączna suma żołnierzy dodatkowych, którzy są z sił powietrznych, jak również wojsk lądowych. No zobaczymy. I to nie ma żadnego znaczenia. Ważne, żeby na terenie krajów zachodnich, a na pewno to będzie utrzymana do tej ciągle baza w Ramstein, bo to jest bardzo ważna baza lotnicza. Na pewno jest przygotowana infrastruktura portowa w krajach Europy Zachodniej, ale też oczywiście o Polski, do rozładunku wojsk amerykańskich. I trzecia sprawa, bardzo ważna, dotycząca. Amerykanie posiadają zdolności strategicznego przerzutu sił zbrojnych na duże odległości. Nie tylko marynarką wojenną, ale również lotnictwem. Dodatkowo oprócz tego lotnictwa wojskowego oni biorą pod uwagę lotnictwo transportowe, cywilne, pasażerskie. Tutaj pokazali to między innymi w czasie działań wojennych w Iraku i w Afganistanie. To ja, znając ten system amerykański, uważam, że to nie ma żadnego zagrożenia. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że Amerykanie w 2022 roku, kiedy było zagrożenie jeszcze przed rozpoczęciem wojny dla bezpieczeństwa Polski, w czasie prezydenta Bidena, Pamiętamy o tym, że Amerykanie przerzucili na wschodnią Polskę drogą.

0: powietrzną, 10 tysięcy żołnierzy z 18 Korpusu Powietrzno-Desantowego. O tym już wszyscy zapomnieli, ale trzeba o tym pamiętać, że te wojska stały na terytorium Polski, dodatkowo tych 10 tysięcy, i one zostały teraz zredukowane, wycofane. To znaczy, że dla mnie, z mojego punktu widzenia, nie ma znaczenia, czy te bazy w jakiś sposób na zachodzie, które zostaną zbudowane, będą miały wpływ na przebieg, no jakby powiedzieć, osiągnięcia zdolności operacyjnej przez amerykańskie wojska, jeżeli chodzi o wsparcie Polski. Tu nie widzę zagrożenia.
1: To jeszcze jedna kwestia. I jaki to jest sygnał wobec Rosji?
0: No przede wszystkim na pewno wielu polityków w Polsce szczególnie, a też i na zachodzie, jest zdziwioną tą sytuacją, bo tym, jak prezydent zapowiadał przyjazne stosunki i relacje z prezydentem Rosji, z prezydentem Putinem, akurat to ta decyzja prezydenta Trumpa i rządu amerykańskiego absolutnie nie jest zgodna z tym, co mówili politycy, że jest uległy wobec Putina. To chyba się przekonał Trump, chcąc w jakiś sposób rozmawiać z Putinem na temat ustęp na terenie, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie i inne rzeczy, że jednak trzeba z nim rozmawiać z pozycji siły. I popatrzmy teraz na dalsze porozumienia. Jeżeli te porozumienia w 1997 roku były zawarte między Rosją i NATO, które mówiły o tym, żeby nie rozmieszczać wojsk natowskich, ja nie mówię amerykańskich tylko, na terytorium państwa polskiego, czy w ogóle krajów nowo przyjętych do sojuszu, bo trzeba pamiętać o tym, że w 1997 roku nas kraje Polska, Czechy i Węgry zostały zaproszone do sojuszu, a ostatecznie przyjęte w czasie szczytu waszyngtońskiego w 1999 roku. I to było bardzo długi czas. Amerykańscy prezydenci zastanawiali się mimo usilnych prób i tutaj ze strony działań, ze strony poszczególnych rządów polskich o możliwość rozmieszczania baz amerykańskich. To nie nastąpiło. I teraz patrzymy, widzimy, co się stało. Jest reakcja. No, Amerykanie rozmieszczają amerykańską bazę, zapowiadają rozmieszczenie amerykańskiej bazy. Należy się spodziewać protestów strony rosyjskiej. I być może tutaj też taka obawa moja jest, że Rosjanie będą na siłę przekonywać Rosjan, przepraszam, Amerykanów, proponować nawet im ustępstwa, bo ten ruch prezydenta to wyraźnie pokazuje, że to jakby jest w jakiś sposób działanie na szachownicy. Nie wiem, jaką figurą ważną, jak to na razie to wielkie znaczenie ma. Na pewno z punktu widzenia Polski to jest strategiczne znaczenie, a więc tutaj ruch przynajmniej jedną z ważnych figur na
1: To panie generale, to w takim razie te szachowe ruchy będziemy na szachownicy bardzo uważnie obserwować. Generał Bogusław Samol, generał broni Wojska Polskiego w stanie spoczynku, były dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego i wykładowca na Akademii Sztuki Wojennej. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję panie redaktorze, miłego dnia dla państwa. Wszystkiego dobrego.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Ale mi gorąco, Barbara.
9: Mnie też, Marian.
8: To co, klima?
9: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
8: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.

0: No przecież!
1: No.
2: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV In dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Sprawa będzie dokładnie wyjaśniona, zapewnia prezydent Warszawy. Chodzi o skandal z lekarzem milionerem. 60% wyniesie podatek od nadmiernych zysków. Zapłacą go firmy paliwowe. Pozytywne zaskoczenie. W maju nasze firmy wyprodukowały więcej niż przed rokiem. Minęła godzina 14. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Sejm uchwalił przepisy o powiązaniu PESEL z wynagrodzeniem lekarzy. Ma to być pierwszy krok do uporządkowania systemu płac w ochronie zdrowia. Rząd zamierza położyć kres milionowym zarobkom lekarzy. Dzięki tym przepisom dowiemy się, jaka jest skala problemu, mówi szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
5: Mamy setki, a może nawet tysiące lekarzy, które zarabiają ponad milion rocznie i to nie do końca wiadomo za co. To musi zostać wyjaśnione. Wreszcie dowiemy się, jaka jest skala problemu. To jest podstawa do tego, żeby zwalczyć źródła tej choroby. Nie da się tego zaleczyć przyklejeniem plastra, jakimiś PR-owymi ruchami. To musi zostać do końca wyjaśnione i naprawione.
4: Wyjaśnienie sprawy nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie zapowiada też prezydent stolicy. Młody lekarz bez specjalizacji zarobił tam w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Według doniesień medialnych jako kierownik SOR-u miał też przyjmować polityków partii rządzącej poza kolejnością. Dawid Kacprzyk miał się powoływać na swoje wpływy, pozycje lub kontakty, mówi prezydent Rafał Trzaskowski.
6: W publicznym szpitalu nie może być tak, że czyjakolwiek pozycja polityczna, towarzyska czy organizacyjna daje mu jakąś większą swobodę działania albo osłabia nadzór. Jeżeli ktoś powoływał się na wpływy, żeby budować swoją pozycję, omijać standardowe procedury, zostanie to wszystko wyjaśnione i zostanie to wszystko rozliczone.
4: I jeszcze dzisiaj mamy poznać skład nowej Rady Nadzorczej z Szpitala Południowego. Poprzednią odwołał wczoraj prezydent Trzaskowski. W nowej Radzie nie będzie polityków. Sejm przyjął ustawę o wprowadzeniu podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych w okresie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Jak szacuje resort finansów, z tego tytułu do budżetu państwa wpłyną 4 miliardy złotych. Pozwoli to pokryć straty spowodowane pakietem CPN. Obniżał on m.in. VAT i akcyzę. O tym podatku była mowa 3 miesiące temu, gdy wprowadzany był pakiet paliwowy, przypomina Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej.
7: Obniżyliśmy VAT, obniżyliśmy akcyzę, wprowadziliśmy maksymalną cenę, która była codziennie ustalana, no ale też uczciwie powiedzieliśmy, że za to powinni zapłacić ci, którzy w tym okresie bardzo dużo zarabiają na całej sytuacji geopolitycznej, no bo ten wzrost ceny ropy na świecie spowodował, że pojawiły się ponadnormatywne zyski firm paliwowych. Stąd też wtedy, kiedy już składaliśmy projekt CPN, bo uczciwie powiedzieliśmy, że jednym z elementów tego programu jest również ten podatek od ponadnadmiarowych zysków firm paliwowych.
4: Zdaniem Bartosza Kownackiego z PiS-u ten podatek nie rozwiąże problemów budżetowych rządu.
8: Ta ustawa daje chyba 4 miliardy złotych do dochodu. Dziura budżetowa dzisiaj w Polsce jest 100 miliardów złotych, więc to jest kropla w morzu nieudolności rządu. No, doprowadził do gigantycznej dziury budżetowej, nieznanej polskiej historii, a teraz próbuje ją łatać zupełnie jakąś jedną niteczką.
4: Podatek obejmie część przychodów, które mają charakter nadzwyczajny i przekraczają marżę możliwą do osiągnięcia w normalnych warunkach rynkowych. Podatek ma wynieść 60%. Dane z krajowego przemysłu pozytywnie zaskoczyły ekspertów. W maju w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku produkcja przemysłowa wzrosła o 4,1%, podał Główny Urząd Statystyczny. To solidne przyspieszenie względem kwietnia, kiedy notowano wzrost o 2,9%, licząc rok do roku, zauważa Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego.
9: I wynik majowy był wyraźnie lepszy od oczekiwań. Bardzo solidnie rosła produkcja w górnictwie o ponad 30%. Bardzo dobrze wyglądają też branże związane z usługami dla ludności, typu dostarczanie energii czy dostawa wody w branży energetycznej. Niemniej jednak, jak sobie

0: popatrzymy głębiej w te dane, to tam też widzimy prawdziwą gwiazdę produkcji pozostałego sprzętu transportowego.
1: W maju wzrost produkcji dotyczył większości działów przemysłu. 25 statków handlowych przepłynęło wczoraj przez cieśninę Ormus, czyli następnego dnia po zawarciu umowy przez Stany Zjednoczone oraz Iran. To najwięcej od połowy kwietnia. Przed wojną w ciągu doby przez cieśninę przechodziło 130 jednostek. Trwa usuwanie min w cieśninie. Właścicielom statków zaleca się zachowanie ostrożności do czasu przywrócenia normalnych warunków ubezpieczenia przez firmy reasekuracyjne. Tak podaje agencja AFP. Atrakcyjne propozycje dla Państwa, naszych słuchaczy na wakacyjne miesiące znajdą się w letniej ramówce Polskiego Radia 24. Na antenie pojawią się nowe audycje, inspirujące rozmowy oraz tematy poświęcone aktualnym wydarzeniom i wakacyjnym tematom. W sobotę na naszą antenę powróci znany cykl audycji Piękne Nieznane. We współpracy z dziennikarzami rozgłośni regionalnych Polskiego Radia prezentowane będą ciekawe, ale mniej znane, jednak warte odwiedzenia miejsca w naszym kraju. Emisja programu w każdą sobotę po godzinie 10.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem obowiązują dla zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i opolszczyzny. Jutro maksymalna temperatura może tam sięgać 35 stopni. Dzisiaj na zachodzie kraju też jest upalnie do 32 stopni i mogą tam wystąpić burze. W centrum na termometrach około 26 stopni, nad morzem 22. W większości regionów cieszymy się dużą ilością słońca.
3: Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo. W rytmie dnia. Blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00. W TVP1 i TVP Info.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
7: Zdrowit.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Po reklamie. Autopromocja.
9: Włosi mają Dolce Vita, a Duńczycy swoje Hygge. W studiu wiedzy natomiast życie jak w Madrycie, czyli hiszpańskie Saber Bibir. Czy to prawda, że dla Hiszpana najważniejszy jest bar, rodzina i bycie na zewnątrz, wśród ludzi? Sprawdzimy w tę niedzielę po 10:00. Karolina Rożej, do usłyszenia.
4: Autopromocja.
10: Dzień w Polskim Radiu 24.
11: 9 minut po godzinie 14.
4: Stan dnia.
7: Sejm uchwalił przepisy o powiązaniu PESEL

0: wynagrodzeniem lekarzy. To ma być pierwszy krok do uporządkowania systemu płac w ochronie zdrowia. Rząd chce położyć kresy milionowym zarobkom niektórych lekarzy. Za przyjęciem ustawy było 253 posłów, przeciw nie zagłosował nikt. Od głosu wstrzymało się 177 posłów. W Sejmie jest Michał Fabisiak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To wytłumaczy, co konkretnie będzie oznaczało przyjęcie tych przepisów.
1: No jak słyszymy od posłów koalicji rządowej, przyjęcie tych przepisów ma być takim pierwszym krokiem do uporządkowania systemu płac w ochronie zdrowia. Rząd chce położyć kres milionowym zarobkom niektórych lekarzy. Szef kancelarii premiera Jan Grabiec mówi, że dzięki tym przepisom dowiemy się, jaka jest skala problemu.
2: Mamy setki, a może nawet tysiące lekarzy, które zarabiają ponad milion rocznie i to nie do końca wiadomo za co. To musi zostać wyjaśnione. Wreszcie dowiemy się, jaka jest skala problemu. To jest podstawa do tego, żeby zwalczyć źródła tej choroby. Nie da się tego zaleczyć przyklejeniem plastra, jakimiś PR-owymi ruchami. To musi zostać do końca wyjaśnione i naprawione.
1: Ustawa trafi teraz do Senatu, jeśli zostanie przyjęta przez Izbę Wyższą, a następnie podpisana przez prezydenta. To dane, które dotyczą wynagrodzeń lekarza, które trafiają do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, przestaną być zanonimizowane. Dziś są, przez co ta agencja nie może przypisać wysokości zarobków z różnych form zatrudnienia lub w różnych podmiotach do danej osoby. Oznacza to, że resort zdrowia nie ma informacji o tym, ile zarabiają lekarze, jeśli pracują w kilku podmiotach jednocześnie albo w jednym podmiocie, ale są w nim zatrudnieni zarówno na etacie, jak i kontrakcie. Uzyskanie dokładnych danych, jak słyszymy, może pomóc w przygotowaniu dalszych zmian systemowych. O pewne propozycje już padły, przedstawiła je chociażby Lewica. Marszałek Sejmu, lider tego ugrupowania, Włodzimierz Czarzasty, mówi, że potrzebne są dziś szybkie i radykalne kroki.
3: Szanuję lekarzy i wszystkich, w ogóle całą tę grupę zawodową, no ale są tam patologie, które trzeba wyeliminować systemowo, bo trzeba to jasno i precyzyjnie mówić. Trzeba też uregulować w jakiś sposób relacje między praktyką prywatną, a praktyką w publicznych jednostkach.
1: Dlatego Lewica proponuje m.in. takie zmiany przepisów, które będą skutkować tym, że lekarze będą musieli wybierać. Albo będą pracować w publicznej ochronie zdrowia, albo w systemie ochrony zdrowia prywatnym. Inny pomysł Lewicy to wprowadzenie maksymalnej pensji lekarskiej. Ten pomysł podoba się już m.in. PSL-owi, choć ludowcy, niektórzy posłowie właściwie tego klubu mówią, że można zrobić również inne, wprowadzić inne rozwiązania, chociażby jeden z posłów PSL-u proponuje odejście od kontraktów, na których dziś zatrudnieni są lekarze. Inni posłowie tego klubu proponują zmianę w funkcjonowaniu szpitali powiatowych. Pomysły są, czy i kiedy trafią do Sejmu w formie ustawy, tego na razie nie wiemy. Póki co czekamy na zakończenie parlamentarnych prac nad ustawą, która wiąże wynagrodzenia lekarzy, czy właściwie porządkuje system płacy w ochronie zdrowia. Ta ustawa została dziś uchwalona przez Sejm, teraz będzie pracował nad nią Senat.
0: No i oczywiście tym pracom będziemy się bardzo uważnie przyglądać. Dziękuję, to był Michał Fabisiak wprost z sejmowych korytarzy.
1: Dziękuję również, do usłyszenia.
4: Komentarz.
0: Doktor Maria Libura, kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Kolegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i ekspertka Klubu Jagiellońskiego do spraw zdrowia. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: To pani doktor, to w takim razie zacznijmy od tego, o czym przed chwilą mówił mój redakcyjny kolega, od tego projektu ustawy dotyczącej przepisów o powiązaniu PESEL-u z wynagrodzeniem lekarzy. To jest krok w dobrą stronę?
5: No właśnie trudno powiedzieć, ponieważ właściwie państwo wie, które specjalizacje zarabiają bardzo dużo i pytanie jest, po co to narzędzie jest tworzone, do czego ono dokładnie miało być użyte, jeżeli nie powstaną inne reformy, przede wszystkim jeżeli nie zostanie dokonana korekta wycen świadczeń szpitalnych oraz pewne zmiany dotyczące sposobu zatrudniania i wynagradzania grupy zawodowej lekarzy, to jakby sama wiedza na temat tego, ile kto zarabia, na nic się nie przyda.
0: Tak, więc ale mogliśmy usłyszeć tak,
5: trochę
0: że to
5: nie
0: jest...
5: stawiamy wozu przed koniem, prawda? Bo powinniśmy raczej zacząć od pytania na przykład o ograniczenie arbitrażu podatkowego, czyli to, że mamy

0: tak ogromną różnicę w opodatkowaniu umów o pracę i działalności gospodarczej skłania do przechodzenia na tą jednoosobową działalność gospodarczą. Jest to problem oczywiście szerszy niż grupy zawodowej lekarzy. Jest ogromna niesprawiedliwość podatkowa i już tutaj wprowadzenie tej zmiany polegającej na ograniczeniu tych przywilejów dla w szczególności wysoko zarabiających osób, które prowadzą działalność na takiej zasadzie, wiele by zmieniło.
1: No to jeżeli pani pozwoli po kolei, albo jeszcze inaczej, zanim powiemy o tych poszczególnych elementach, które powinny się pojawić, to chciałbym się powołać albo odnieść do artykułu, który pojawił się na stronach Rzeczpospolitej. Bogusław Chrabota zaczyna tak. Polska ma za mało lekarzy, mit, na którym zbudowano patologię. Wokół liczby lekarzy narosło wiele mitów, zbudowano na nich system, który trzeba poprawić. Jednym z takich mitów jest rzekomy deficyt medyków. Rzeczywiście nie jest tak, że lekarzy w Polsce jest za mało?
0: Ja powiem, to zależy, jakkolwiek dziwnie by to brzmiało, ponieważ to, ilu lekarzy jest potrzebnych, zależy od tego, jak ukształtowany jest system. Jeżeli wprowadzilibyśmy bardzo mocno większe uprawnienia dla innych zawodów medycznych, te słynne praktyki pielęgniarskie, o których się tyle mówi, większa swoboda działalności dla położnych, większa jakby samodzielność tych zawodów, to mogłoby się okazać, że rzeczywiście sama liczba lekarzy nie jest aż takim problemem. Choć pamiętajmy, że nadal mamy spory problem z profilem wiekowym, czyli ta dziura, która powstała po ograniczeniu w pewnym momencie naborów na kierunki lekarskie, powoduje, że wielu lekarzy jest jednak w wieku takim emerytalnym albo przedemerytalnym i dopiero teraz zaczynamy jakby nadrabiać tą zaległość poprzez zwiększone kształcenie na kierunkach lekarskich. Więc to też zależy na przykład od liczby szpitali. Gdybyśmy zrobili prawdziwą reformę, sieciowali szpitale, zmienili trochę zasady zatrudniania w placówkach w systemie publicznym, to mogłoby się okazać, że te zasoby kadrowe pokrywają nasze zapotrzebowanie, ale w obecnym systemie tak nie jest. Znaczy w obecnym systemie mamy ogromną konkurencję o kadry i między innymi te słynne zarobki kominowe w niektórych specjalizacjach są tego objawem. Konkurencji o deficytowe specjalizacje oraz o te specjalizacje, w których mamy najlepiej wycenione procedury. Więc tu widać, że te wszystkie problemy łączą się w taką jedną sieć i rozwiązanie jednego z nich może być niewystarczającą odpowiedzią na ten kryzys, który przeżywamy, potrzebna jest głębsza reforma.
1: Co oznacza sieciowanie szpitali?
0: Doprowadzenie do tego, żeby szpitale przestały ze sobą konkurować, tylko zaczęły ze sobą współpracować. Pierwszą rzeczą jest to, żeby wprowadzić taką realną, prawdziwą referencyjność szpitali. W tej chwili szpitale, między innymi powiatowe, walczą o te czasami takie wydawałoby się bardzo specjalistyczne niektóre procedury, między innymi dlatego, że to, co miałoby prowadzić normalnie, czyli jakaś interna, prawda, chirurgia ogólna, pediatria, jest słabo wycenione. Jeżeli nie ściągną tych specjalistów, to będą mieć ujemny wynik finansowy. Jest grupa pacjentów, która ze względu na typ schorzenia jest dla takiego szpitala nieopłacalna, a jednocześnie szpital publiczny w ramach swojej misji musi ich przyjmować. Więc prawdziwa sieć szpitali polegałaby na powstaniu odpowiedzialności terytorialnej, żeby na przykład na poziomie województwa zintegrować szpitale. Każdy szpital powinien wiedzieć, co ma robić, który zakres świadczeń, żeby nie konkurować czasami właśnie w taki dziwny sposób, że szpital specjalistyczny robi proste zabiegi, a szpital powiatowy z przyczyn finansowych stara się mieć wysoką specjalistykę w jakimś zakresie.
1: Ale to przepraszam, bo to jest jeszcze jedna kwestia przy okazji tego, o czym pani powiedziała. No bo raz to są kwestie finansowe, no logika tych działań. No a druga rzecz jest taka, że jeżeli szpital specjalistyczny zajmuje się prostymi zabiegami, no to w takim razie po pierwsze marnuje potencjał swojego sprzętu i marnuje potencjał swoich pracowników. I odwrotnie. jeżeli ten szpital powiatowy, który, jak zgaduję,

0: mimo wszystko tak samo dużych możliwości nie ma. Zaczyna zajmować się skomplikowanymi operacjami. To pytanie brzmi, czy rzeczywiście ci lekarze w takim miejscu, przy tym sprzęcie, te zabiegi powinni wykonywać.
1: I to są wszystko problemy, które znamy, które są opisane, pojawiają się w prawie każdej debacie dotyczącej zdrowia, a pomimo tego nie możemy się doczekać reformy systemu szpitalnego, która by doprowadziła do powstania takich szpitali, które ze sobą współpracują na danym terenie. To jest dlaczego też bardzo ważne, no przede wszystkim to jest ważne dla nas jako dla pacjentów. Bo dzisiaj jest tak, że szpitale patrzą się na pacjenta jako na pozycję, która potem wpłynie poprzez wycenę na ich wynik finansowy. I nie ma za to odpowiedzialności za ścieżkę pacjenta w systemie. Gdybyśmy mieli odpowiednią tutaj taką ramę, która by zakładała współpracę, czyli szpital by wiedział, do tego momentu prowadzę pacjenta, potem odsyłam go na wyższą referencyjność, prawda, czyli do tego szpitala bardziej specjalistycznego, nie byłoby takich dziwnych sytuacji.
0: Ale jednocześnie jako szpital wiem, że jeżeli odeślę go wyżej, tak jak powinienem to zrobić, to na tym nie stracę.
1: Nie stracę i co więcej, że utrzymam i że jestem w stanie się utrzymać, prowadząc ten zakres świadczeń, który mam, prawda? Czyli to właśnie wymaga tej zmiany wycen.
0: Ale to pani doktor, to nie ukrywam. Oczywiście ja wiem, że to jest spojrzenie laika, ale to, o czym pani mówi, to nie jest jakaś skomplikowana rewolucja. Znaczy, mam wrażenie, że czasami pojawiają się propozycje, które już z marszu wyglądają na o wiele bardziej skomplikowane, o wiele bardziej ryzykowne i o wiele bardziej kontrowersyjne. To, o czym pani teraz mówi, wydaje się dosyć takim oczywistym pomysłem. No, przynajmniej na pierwszy rzut oka.
1: Nie jest to pomysł nowy. Tutaj mamy już mające, nie pamiętam ile lat, plany tego typu reformy przygotowane jeszcze przez ministra Balickiego, które właśnie wskazywały na konieczność wprowadzenia odpowiedzialności terytorialnej za zdrowie obywateli. Ale z różnych przyczyn nie jest to wcale banalne we wprowadzeniu. Przede wszystkim to wymaga dogadania się politycznego troszeczkę ponad takimi oczywistymi podziałami partyjnymi, bo skutkiem będzie na pewno zmiana, chociażby jeżeli chodzi o liczbę szpitali. I mamy tu pewne konflikty interesów związane z tym, który powiat, na przykład jeżeli mamy dwa szpitale obok siebie, to blisko i jeden z nich trzeba będzie częściowo przekształcić, tak, albo nawet może zamknąć, to który?
0: No tak,
1: prawda?
0: A wyborcy zapewne się oburzą.
1: Więc mamy tu, bo taki szpital oprócz wszystkich innych funkcji leczniczych ma też często ogromne znaczenie jako główny pracodawca w regionie. Więc de facto te reformy, one nie są proste i wymagają ogromnego wysiłku w planowaniu.
0: Ale pani doktor, to przepraszam, bo to jest akurat bardzo ważna kwestia. Czy rzeczywiście to, o czym pani mówi, oznaczałoby likwidację niektórych przychodni, niektórych szpitali, czy jednak bardziej właśnie podzielenie kompetencjami, różnymi kompetencjami? Bo to są jednak dwa różne rozwiązania.
1: Polska ma dosyć wysoką liczbę łóżek szpitalnych, więc prawdopodobnie należałoby częściowo doprowadzić do zmiany sposobu udzielania świadczeń. Czyli nie chodzi, broń Boże, nie chodzi o to, żeby doprowadzić do powstania pustyni medycznych. Zresztą to się teraz dzieje. W takim właśnie ten brak reformy powoduje, że system się zmienia w sposób chaotyczny. I mamy miejsca, w których nie ma zapewnionej odpowiedniego zabezpieczenia zdrowotnego ludzi. I tutaj nie tylko mówimy o szpitalach, ale także nawet o samym lekarzu rodzinnym. Czyli popatrzymy się na wsie, to co czwarte sołectwo w Polsce, wedle badań Instytutu Rozwoju Wsi, nie ma komunikacji publicznej, która by umożliwiała dojazd do ośrodka gminnego, czyli do lekarza pierwszego kontaktu. Zaczynamy mieć taki problem jak wszystkie kraje wysoko rozwinięte, czyli medycyna koncentruje się w dużych ośrodkach. Tak? I jeżeli nie zaczniemy w sposób aktywny szukać takich polskich sposobów na to, żeby zapewnić dostęp do lekarza pierwszego kontaktu, to opowiadanie historii o tym, że musimy odwrócić piramidę świadczeń, prawda, i zmniejszyć liczbę szpitali po to, żeby dać więcej opieki ambulatoryjnej, to jest jedna

0: no jest pewną fikcją. My musimy się skupić na zapewnieniu pewnych podstawowych, bardzo podstawowych świadczeń, łącznie z lekarzem rodzinnym. A szpitale są w tej chwili często takim elementem, który paradoksalnie, również te szpitale powiatowe, zastępuje lekarza rodzinnego i nie mówiąc już o opiece specjalistycznej. Czyli jakby samo zamknięcie tych szpitali bez zapewnienia alternatywy dla ludzi na danym terenie jest po prostu błędem, który spotka się z ogromnym sprzeciwem politycznym i ten sprzeciw ludzi będzie częściowo racjonalny, czyli trzeba od razu powiedzieć, co dostaniecie za ten szpital. Większość ludzi naprawdę wolała mieć porządną opiekę specjalistyczną w trybie ambulatoryjnym, niż jechać do odległego szpitala po to, żeby spędzać w nim kilka dni w celach diagnostycznych, które można przeprowadzić w poradni. Więc tutaj to można zrobić, tylko to wymaga wysiłku zarówno od strony takiego jakby politycznego ułożenia się, żeby taką reformę przeprowadzić, ale też wymaga dobrej komunikacji społecznej. I z tym też jest bardzo kiepsko, bo sposób, w jaki tłumaczone są różne ruchy, jest dla ludzi kompletnie nieczytelny. Jak popatrzmy się na ostatnie wydarzenia, takie jak chociażby obniżenie wycen tak zwanych nadwykonań w diagnostyce obrazowej, to opowiadanie osobie, która została przesunięta w kolejce na przykład na tomografię komputerową, a ma podejrzenie wznowy nowotworu, została przesunięta o miesiąc tak, w związku z tą zmianą wycen, to jak ona słyszy w mediach, że ten ruch jest podyktowany chęcią ochrony radiologicznej ludności przed promieniowaniem, to to nie jest dobra komunikacja społeczna. Prawda? I wiele reform, nawet takich, które są sensowne i czy w przeszłości były sensowne, wykładały się właśnie na komunikacji społecznej. Czyli sposób, w jaki strona publiczna, władza publiczna mówiła ludziom, co się wydarzy, wzbudzał panikę moralną albo czasami wręcz ogromny sprzeciw.
1: To jeszcze na koniec, już bardzo, bardzo krótko, a gdy słyszę pani o pomyśle ustalenia górnej granicy zarobków lekarzy, to jest jakieś rozwiązanie, czy to jest tak naprawdę łatanie dziury?
0: To jest pytanie, czy to w ogóle będzie skuteczne. To jest odpowiedź znowu bardziej na emocje. Wrócę jeszcze raz do kwestii opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej. Na przykład dlaczego my tego nie ruszymy, tak? I to nie, wtedy dotyczy to nie tylko wybranej grupy zawodowej, tylko w ogóle szerszego problemu niesprawiedliwości podatkowej. I jak popatrzymy się na państwa, które mają, czy wypracowują różne instrumenty ograniczania inflacji płac w sektorze zdrowia, to na przykład możemy się popatrzeć na takie rozwiązania jak powiązanie wysokości kontraktów z wysokością płac na etacie. Wtedy też to pozwala na większą sprawiedliwość i brak tych ogromnych różnic, które mamy w Polsce. Mamy w Polsce lekarzy, którzy pracują głównie w systemie publicznym na etatach i zarabiają dobrze, ale dobrze to oznacza 20 tysięcy, prawda? Co no, dla przeciętnego człowieka to jest naprawdę bardzo dobrze. No i potem mamy tych kontraktowców, o których słyszymy, którzy po prostu wykręcają jakieś takie sumy, w których już nam się zera mnożą w oczach jako zwykłym śmiertelnikom. Więc bardziej niż jakby sztywny limit, warto byłoby popatrzeć na takie rozwiązania, które wprowadzają też sprawiedliwość w obrębie samej grupy zawodowej lekarzy. Tak, żeby nie byli poszkodowani ci, którzy zostali na etatach i często są po prostu trzonem publicznych szpitali, fundamentem ich działania.
1: Pani doktor, bez wątpienia jest o czym rozmawiać, wątków nie brakuje, oczywiście będziemy do nich powracać. Doktor Maria Libura, kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej, Kolegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i ekspertka Klubu Jagiellońskiego. Bardzo pani dziękuję.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo Media Expert
4: taniej masz. Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurczy łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.

0: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 14.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Dane o wynagrodzeniach lekarzy nie będą anonimowe. Sejm uchwalił ustawę o powiązaniu informacji o zarobkach medyków z numerem PESEL. Poszerza to zakres danych, jakie gromadzi Agencja Oceny Technologii Medycznych. Zbieranie informacji o zarobkach niepokoi lekarzy, mówił na naszej antenie Piotr Pisula z Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.
4: Zdecydowana większość lekarzy to są uczciwie zarabiający pieniądze lekarze i to nie są te pieniądze w wysokości 1,5 miliona złotych. A pojawiają się takie pomysły, że miałyby być zupełnie jawne umowy kontraktowe, które łatwo powiązać z na przykład działalnością gospodarczą, którą prowadzi ten dany lekarz i gdzieś tam są jego dane wrażliwe w tym wszystkim, dosyć łatwe do ustalenia, no to obawiamy się naruszeń.
3: Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej wystosował pismo do premiera Donalda Tuska. Łukasz Jankowski prosi w nim o rozmowę na temat rozwiązania problemów w ochronie zdrowia. Mamy dobre informacje zza oceanu, potwierdza szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Stany Zjednoczone są gotowe do rozmów o rozmieszczeniu stałej bazy swoich wojsk w Polsce, podkreślał wicepremier podczas targów obronnych w Warszawie. Jak zastrzegł, to początek długiego procesu.
5: Ostateczna decyzja w umowie, ale tak daleko zaawansowany proces jest w tak krótkim czasie ostatnich tygodni. To jest marzenie, pragnienie i działanie wielu pokoleń, ale naszym udziałem, naszego pokolenia jest to, co się dzisiaj dzieje.
3: Szef MON-u leci do Hiszpanii, będzie tam rozmawiał o zakupie samolotów wojskowych do tankowania. Będzie mu towarzyszyła nowa wiceszefowa resortu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. 32 stopnie na termometrach w Zielonej Górze, 31 w Szczecinie i we Wrocławiu. Do regionów zachodnich wkroczył upał. Jutro obejmie niemal cały kraj. Są ostrzeżenia przed wysoką temperaturą. Jak zabezpieczyć się przed skutkami skwaru? Radzi dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego Jarosław Kostyła.
6: Przede wszystkim tych upałów unikać, czyli chronić się przed słońcem, przed nastawieniem na promienie świetlne, ale również unikać wysokich temperatur, czyli w samo południe czy po południu w rozgrzanym otoczeniu. Nie wychodzić po prostu na zewnątrz. Przede wszystkim poić dużą ilość płynów, wypijać, chronić się, nosić przewiewne ubranie.
3: W weekend pojawią się też burze. Mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, silne porywy wiatru do 80 km na godzinę oraz lokalne opady gradu. Informacje o 15 przedstawi Damian Szpyra. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzone godziny. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia.
7: Dzień w Polskim Radiu 24.
8: Za 27 minut godzina 15.
2: Gość Polskiego Radia 24.
8: A już teraz na naszej antenie pani Joanna Ćwiek-Świdecka, dziennik Rzeczpospolita. Dzień dobry. Halo, halo. To spróbujemy w takim razie z naszym gościem połączyć się jeszcze raz, a przed nami komentarz do najważniejszych wydarzeń politycznych, tych krajowych. Jest o czym rozmawiać. Niektóre z tych tematów już się pojawiły. Przypomnę choćby o konferencji prasowej prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, który odnosił się do sytuacji wokół szpitala południowego. No, wiemy już, że pewne decyzje zostały przez władze Warszawy podjęte. Odwołano między innymi Radę Nadzorczą Szpitala Południowego. To jest konsekwencja oczywiście zarobków.

0: szefa SOR-no, głównego bohatera tej afery w Szpitalu Południowym. Przypomnę, że ten młody lekarz bez wymaganych specjalizacji zajmował stanowisko kierownicze na SOR-ze w Szpitalu Południowym. Zarobki 1 600 000 zł. Jeszcze być może ciekawszą kwestią jest to, że tuż po wybuchu tej afery, po tym jak te informacje się pojawiły, pojawiła się też informacja mówiąca o tym, iż sam zainteresowany, jak to było nazywane, skorygował faktury, w sumie 33 faktury i na podstawie tej korekty zwrócił szpitalowi 500 000 zł. No to w takim razie podejmujemy drugą próbę. Pani Joanna Ćwiek-Świdecka, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To teraz już z powodzeniem, dziennik Rzeczpospolita. Pani redaktor, zacząłem od tematu, który chyba wydaje się oczywisty, jeżeli chodzi o dzisiejsze komentarze polityczne, czyli Szpital Południowy. Jakie to ma i jakie to będzie miało konsekwencje dla tej politycznej układanki pomiędzy poszczególnymi partiami?
1: Konsekwencje będzie miało na pewno dla całej polityki i na pewno dla zbliżających się wyborów. Jesteśmy na rok przed wyborami. Powoli zaczyna ruszać kampania wyborcza. Koalicja Obywatelska dostała bardzo zły sygnał też z Krakowa, gdzie odwołano prezydenta Aleksandra Miszalskiego. I to jest kolejna zła wiadomość dla tej partii, ale także dla wszystkich innych partii, bo widzimy reakcję Lewicy na przykład, która bardzo ostro stanęła w sprawie, czy przeciwko temu, co się dzieje w Szpitalu Południowym, bardzo jest krytyczna. Więc na pewno dojdzie do tarć koalicyjnych. Też politycy mówią, że przecież to jest sprawa, która dotyczy Koalicji Obywatelskiej i nikt nie chce dostać rykoszetem, więc każdy będzie się odcinał od tego, co się dzieje ze wszystkich innych partii koalicyjnych.
0: No ale patrząc na to, co się dzieje wokół tego tematu, można odnieść wrażenie, że niektórzy politycy podkładają, mówię tutaj o politykach chociażby koalicji rządowej, podkładają własnym władzom nogi, kłody pod nogi, bo z jednej strony mamy to takie bardzo zdecydowane reakcje, chociażby właśnie prezydenta Trzaskowskiego, bardzo ostre wypowiedzi chociażby premiera Tuska, a jednocześnie na przykład gdy mowa jest właśnie o tych protestach przeciwko tym salonikom VIP, pojawia się pytanie, dlaczego wszyscy mają stać w tej samej kolejce, skoro w bardzo różny sposób składają się na koszty jej obsługi. I to jest wypowiedź, czy też fragment artykułu, który możemy znaleźć w MedExpress.pl autorstwa profesora Wiesława Jędrzejczaka, onkologa klinicznego i transplantologa, czyli lekarza z olbrzymim doświadczeniem i chyba z wiedzą na temat tego, co dzieje się w polskiej służbie zdrowia.
1: Ja myślę, że jeżeli spojrzymy na tę sprawę politycznie, to jest kryzys, jest ogromny kryzys, który dotyka właśnie z jednej strony sfery politycznej, ale z drugiej strony sfery medycznej i każdy musi jakoś się w tym kryzysie odnaleźć i politycy z jednej strony reagują, ratując swoją sytuację, a jeżeli chodzi o służby medyczne, też jakoś muszą zareagować. Bo umówmy się, to nie jest tak, że w służbie zdrowia było dobrze od zawsze i wszystko dobrze się działo i oto nagle pojawił się jakiś poważny kryzys. Nie no, w służbie zdrowia dzieje się źle od wielu lat.
0: Ale to przepraszam, pani redaktor, to nie jest tak, że gdyby było dobrze, to być może nikt by czegoś takiego nawet nie zauważył i nie skomentował. Właśnie problem polega na tym, że od lat jest bardzo, bardzo źle. No i nagle pojawiają się tego typu informacje o saloniku VIP, o przyjmowaniu poza kolejnością, o gigantycznych zarobkach i to zarobkach człowieka, który tak naprawdę tej funkcji nie powinien sprawować, ponieważ nie ma odpowiedniego medycznego wykształcenia.
1: No ale to są informacje, które dotyczą z jednej strony i właśnie polityków i z drugiej strony środowisko medyczne. Dlatego, że chciałam dojść do tego, że to, że ktoś się dostaje do lekarza, bo kogoś zna, bo gdzieś zadzwoni, bo pójdzie do lekarza prywatnie, zapłaci za wizytę i ktoś mu pomoże dostać się poza kolejnością, to się działo od dawna i było to trochę tajemnicą Poliszynela. Wszyscy wiedzieli, że to tak wygląda. No, Platforma, Koalicja Obywatelska ma ogromny problem i musi to jakoś zagospodarować. Trzeba było znaleźć jakiegoś winnego i oczywiście wszyscy całą winę zrzucili na tego lekarza, no i słusznie, bo on jakby jest najbardziej zaangażowany w to wszystko, wystawiał złe faktury, łączył pracę i źle to wszystko wyglądało. Natomiast najłatwiej jest się oczywiście od tego odciąć.

0: Nie wiedział. Dzisiaj pojawiła się ta publikacja nowa w portalu Zero, że Rafał Trzaskowski był informowany o tej całej sytuacji już w zeszłym roku. Rafał Trzaskowski dziś na konferencji prasowej mówi, że nic nie wiedział i
1: Tak, bardzo zdecydowanie
0: nie miał
1: zaprzeczył tym
0: wiedzy.
1: słowom, tak.
0: I że to, a potem się pojawiły gdzieś informacje, że to był informowany gdzieś na

0: Pojawia kilka innych pytań dotyczących rzeczywiście funkcjonowania w ogóle klasy politycznej, bo teraz słyszymy o tym, że na przykład w Warszawie zapadła decyzja, żeby w szpitalach, w radach nadzorczych na przykład szpitali nie zasiadali politycy. No można zadać pytanie, to co oni do tej pory tam robili? Zresztą nie chodzi tylko o szpitale, ale w ogóle o różnego rodzaju liczne spółki samorządowe, miejskie i tak dalej. I to nie jest tylko kwestia Warszawy i to nie jest kwestia obecnych władz, tylko tak naprawdę to trwa już od kilkudziesięcioleci.
1: No dobra, ale też trzeba się zastanowić, kto jest tym politykiem. Bo tak, nie będą zasiadali ludzie, nie będą zasiadali politycy, no ale pytanie, w którym momencie co? Członkowie partii są politykami, czy ci, którzy się jakoś znają z politykami, to już nie są i mimo, że są związani, a nie należą
0: ale
1: do partii?
0: Jeżeli jest się radnym, to już się politykiem chyba w jakiejś mierze jest, czy nie?
1: No jeżeli jest się radnym, to tak. Ale pytanie, czy na ile będzie ta zmiana skuteczna i na ile jest to rzeczywiście jakieś realne działania, na ile może to być mylenie oczu?
0: Mm-hmm. Myśli pani, że to mogą być w jakiejś mierze takie działania pozorowane, no po to, żeby po prostu jakoś ten ogień, który płonie, przynajmniej przygasić?
1: Myślę, że zdecydowanie, tak.
0: Dlaczego zakłada pani, że ten temat rzeczywiście może być paliwem aż do kolejnych wyborów parlamentarnych? Te wybory przed nami, dopiero za rok. Patrząc na żywiołowość polskiego życia politycznego, to chyba żaden temat nie przetrwał tak długo.
1: Ale temat dotyczący służby zdrowia trwa już od wielu miesięcy i to nie jest tylko kwestia radnego Kacprzyka, ale to jest zapaści w służbie zdrowia, likwidowanych szpitali, czy słusznie, czy niesłusznie, braku pomysłu na zbudowanie nowej sieci, braku odwagi politycznej, żeby tą nową sieć szpitalną zbudować. To, że kolejki są coraz dłuższe, że mówimy o limitach, że to się jeszcze wydłuży, że ludzie nie są w stanie dostać się do lekarzy. No i cały fakt związany z wynagradzaniami lekarzy, które idą cały czas w górę. No i nawet ta przyjęta dzisiaj ustawa o jawności wynagrodzeń lekarzy. To wszystko cały czas wrze i to jest taki temat, który z pewnością przed wyborami parlamentarnymi będzie żywy, bo nic nie wskazuje na to, że sytuacja w służbie zdrowia niebawem mogłaby się poprawić, a nie słyszymy o żadnych działaniach naprawczych, które miałyby rzeczywiście realnie zmienić to, co się w służbie zdrowia dzieje.
0: No właściwie jedynym pomysłem, i znów to nie jest zarzut wobec obecnej władzy, tylko to już też trwa od lat, jedynym pomysłem jest dosypywanie kolejnych pieniędzy.
1: No tak, ale pytanie, jak rosną wynagrodzenia w służbie zdrowia i rosną one systematycznie i systematycznie słyszymy, że większość tych pieniędzy, które trafia na służbę zdrowia, jest konsumowany przez wynagrodzenia lekarzy, to jeżeli nie rozwiążemy tej sprawy, to możemy dosypywać dowolną ilość pieniędzy i dalej sytuacja się nie poprawi. Plus to, że nie ma pomysłu, w jaki sposób tę sytuację poprawić.
0: Pomysły być może są, bo odwołałem się teraz do rozmowy, którą odbyłem dosłownie kilkanaście minut temu z ekspertką do spraw służby zdrowia i takie rozwiązania leżą na stole, tylko tyle, że nikt po nie nie sięga, bo one mogą się w pewnych kręgach nie podobać. To raz, dwa. One nie wejdą w życie bez politycznej zgody. No i teraz wykaże się absolutną polityczną naiwnością. Pani wierzy w to, że taki temat jak służba zdrowia to może być temat, co do którego mógłby zapanować taki pakt nieprowadzenia wojny, a szukania wspólnie jakiegoś rozwiązania?
1: To w idealnym świecie pewnie tak. Natomiast biorąc pod uwagę zbliżające się wybory, jest to takim paliwem, że chyba żadna partia nie zniesie się ponad podziałami i nie powie, że nie będzie tej sprawy wykorzystywać politycznie, bo się jej to nie opłaca zupełnie.
0: To będzie numer jeden. Jak długo jeszcze? Bo to, że ta sprawa będzie jakoś krążyć, nawet jeżeli zostanie przysłonięta przez inne tematy, to być może gdzieś tam w tyle głowy cały czas będziemy o tym pamiętać. Ale na ile to jest potencjał na to, żeby być cały czas numerem jeden, tematem numer jeden?
1: Spotykam się z opiniami, że to będzie numer jeden do wyborów i numer jeden w kampanii wyborczej. I mnie się wydaje, mieliśmy historię przecież z nagraniami USOWY i która bardzo wpłynęła przecież na wybory w 2015 roku. I są głosy, niektórzy eksperci uważają, że to będą takie same ośmiorniczki, które były wtedy i rzeczywiście bardzo wpłynie na wynik wyborów, jeżeli nie spowoduje, że Koalicja Obywatelska te najbliższe przyszłoroczne wybory przegra.
0: Pani Joanna Ćwiek-Świdecka, Dziennik Rzeczpospolita. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

0: Na zegarach 14.45 rozmawialiśmy o tym, co dzieje się w służbie zdrowia. Komentarz polityczny, który dotyczył tego, co głównie dzieje się oczywiście w szpitalu południowym, działo się w szpitalu południowym i oczywiście polityczne konsekwencje, które w tej chwili obserwujemy. To jest temat, który będzie powracał. No, będzie oczywiście powracać również na antenie Polskiego Radia 24. Do tego, co się wydarzyło, do kwestii zarówno politycznych, jak i tych medycznych związanych ze służbą zdrowia, stanem służby zdrowia. Będziemy regularnie też powracać, aby je do Państwa komentować, przypominać. Czekamy również na nowe informacje, które być może w tej sprawie się za jakiś czas ukażą. Jeżeli chodzi o szpital południowy, to stan naszej wiedzy na dziś jest taki, że prezydent Rafał Trzaskowski przedstawił decyzje, jakie podjęła Warszawa. To są rzeczywiście działania zdecydowane. Po drugiej stronie mamy oczywiście działania już takie czysto polityczne, czyli wojnę z jednej strony, atakowana za tę sytuację koalicja obywatelska i koalicja rządowa. Po drugiej stronie opozycja, która bez wątpienia, nawet idąc tropem tego, co przed chwilą powiedział nasz gość, no, zyskała naprawdę w tej walce potężną amunicję.
1: Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko.
0: No i teraz być może trochę dla uspokojenia emocji przeniesiemy się do Sopotu. Nie dlatego, żeby się delektować morzem, piękną pogodą, a chyba piękna pogoda nad morzem w tej chwili jest, ale żeby Państwu powiedzieć o pewnych doznaniach czysto kulturalnych. Martyna Podolska, dzień dobry, która jest na miejscu.
3: Dzień dobry, uspokojenie emocji. Nam tutaj to nie grozi, Krzysztof.
0: Nie, myślałem, dlatego, że właśnie będzie tak miło, sympatycznie, spokojnie.
3: Miło, sympatycznie, ale emocjonalnie, bo po pierwsze jubileusz, 25. Wspaniałe, najlepsze, najcudowniejsze. Nasze, radiowe i telewizyjne, bo 25. Festiwal Dwa Teatry. Myślę, że można już powiedzieć, że się rozpoczął. Jeszcze oficjalnie, uroczyście nie, bo dzisiaj o 19.00 wielka gala wręczenia tych najważniejszych, myślę, festiwalowych nagród. Wielkich nagród za całokształt twórczości i radiowej, i telewizyjnej. Danuta Stenka i Andrzej Seweryn odbiorą te nagrody, ale festiwal już się rozpoczął, bo pierwsze pokazy teatrów telewizji i pierwsze prezentacje słuchowisk za nami. No i z nami Adam Wojtyszko, dyrektor Teatru Polskiego Radia. Dzień dobry, Adamie, w Sopocie.
4: Dzień dobry, w Sopocie również.
3: To teraz o tych emocjach, które nam będą towarzyszyć.
4: To
3: się będzie działo.
4: Ekscytacja na każdym poziomie z różnych przyczyn, no bo poza tym, że rzeczywiście doświadczanie samych emocji związanych z przebiegami fabularnymi słuchowisk i spektakli. No to słuchowiska na żywo, których w tym roku przygotowaliśmy aż 5. Dzieje się, nagrody na wielkiej gali oczywiście bardzo ważne, ale też potem na gali finałowej nagrody wręczane za przyznane przez jury, więc też emocje, które powodują omdlenie.
3: Mówisz o tej gali kończącej, wieńczącej festiwal w poniedziałek wieczorem, ale przed nami 4 festiwalowe dni pełne właśnie tych wrażeń i pełne emocji i doznań kulturalnych, artystycznych, najwyższych lotów. Dzisiaj o godzinie 17 pierwsze słuchowisko na żywo w reżyserii Agaty Biziuk i spotkanie pokoleń, bo z jednej strony Sara Lityńska na scenie, a z drugiej strony legenda Teatru Polskiego Radia, Grażyna Barszewska.
4: Tak, po środku można powiedzieć jakoś tak też umiejscowiona Ewa Buchak, więc no, aktorki wybitne, znane, lubiane. Tekst też Agaty Biziuk. To trudno jakby opowiedzieć, czym to jest, jeśli się tego nie doświadcza. Mówię o powstawaniu słuchowiska na żywo, dlatego że to zaglądanie do kuchni jest po prostu wielopoziomową przygodą, ponieważ jest poza tym, że scenariusz, tekst i wydarzenia, o których opowiadamy, no to też jest to podglądanie samego procesu powstawania, które dla niektórych bywa bardzo odkrywcze.
3: A za konsoletą maestro, mistrz Andrzej Brzoska.
4: Legenda.
3: Legenda również Teatru Polskiego Radia, znakomity reżyser dźwięku. To pierwsze słuchowisko, a jeszcze 4 przed nami, bo właściwie każdy program, pierwszy, drugi i trzeci, przygotował wspólnie z wami, wspólnie z Teatrem Polskiego Radia, takie słuchowisko właśnie po to, żeby zaprosić naszych słuchaczy za kulisy, żeby zobaczyć, jak się tworzy radiowe dzieło.
4: Tak, mówię, jest to odpowiedź na... wynika to z doświadczeń poprzednich lat, gdzie z każdym rokiem cieszyło się to olbrzymią popularnością. Dla programu pierwszego w tym roku przygotowaliśmy 3 w ramach

0: ramach cyklu Fala Czasu. Dwójka przygotowuje na podstawie prozy Myśliwskiego swoje słuchowisko. Agata Biziuk swój tekst dla Trójki. Tak rzeczywiście dzieje się bardzo dużo i myślę, że też każdy znajdzie jakby swój rodzaj brzmienia, nuty czy takiego profilu wrażeń, który mu odpowiada.
1: Znakomite aktorstwo.
0: Wybitne, dlatego że mamy no, już wspomnianą Grażynę Barczewską, Marię Pakulnis, Olafa Lubaszenko, Kasię Dąbrowską. Nie wymienię wszystkich, ale są to ludzie, którzy po prostu potrafią czynić cuda.
1: To słuchowiska na żywo, specjalnie przygotowane na jubileusz, myślę, Festiwalu Dwa Teatry, ale oprócz tego prezentacje słuchowisk konkursowych. Tak. Już 4-3 za nami.
0: No, czwarte trwa.
1: Czwarte trwa, tak, dlatego tak, się tak. Zawahałam. Spadła gwiazda mej pani z programu drugiego w reżyserii Dariusza Błaszczyka. Dariusz zresztą zrealizuje słuchowisko na żywo, tak, poświęcone twórczości Myśliwskiego, ale w sumie 16 słuchowisk powalczy o miano tego najlepszego.
0: Tak, 16 z wyselekcjonowanych z 35, a te 35 to też jeszcze nie były wszystkie zgłoszone, dlatego że mamy taki, no jakby ta forma selekcji ma ileś etapów, ponieważ Polskie Radio produkuje naprawdę dużo. Mam nadzieję, podkreślam, mam nadzieję, nie tracąc na jakości, ale produkujemy olbrzymią ilość rzeczy, które spotykają się z wielkim zainteresowaniem i mamy niezwykle sympatyczne sygnały zwrotne od słuchaczy. Natomiast cała zabawa polega na tym, żeby zachować też różnorodność. I rzeczywiście ten konkurs w tym roku, no to jest, może nadużywam nawet słowa kalejdoskop, ale z tym mi się kojarzy.
1: Ale nie nadużywasz. Chwilę temu spacerując z Mąciakiem spotkałam Łukasza Lewandowskiego, aktora i reżysera, który jest członkiem tegorocznego jury i powiedział mi, oj Martyna, ja nie wiem jakie słuchowisko wygra, które słuchowisko nagrodzimy, bo rzeczywiście to jest wyzwanie.
0: To jest wyzwanie, dlatego że to jest, mamy naprawdę 5 niezwykłych osobowości w tym roku, bo jest Izyta Rudzka, wybitnie pisząca osoba, jest Olaf Lubaszenko, jest właśnie wspomniany Łukasz Lewandowski, Wojtek Blecharz, Witek Mrozek, no czyli ludzie, którzy reprezentują różne jakby odsłony świata kultury, zebrani w jednym miejscu, żeby wybrać z różnorodnych słuchowisk. Czyli ta wypadkowa jest naprawdę dziwnym równaniem, dziwną przygodą, ale myślę, że tak naprawdę właśnie to jest wartość. Że mamy, nie mamy na jedno kopyto produkcji, nie mamy ludzi, którzy już wszystko wiedzą i już nic ich nie interesuje, tylko dzieje się, kipi i szaleje to wszystko.
1: Musimy powiedzieć o dwóch sprawach. Pierwsza sprawa, wstęp na wszystkie wydarzenia podczas festiwalu Dwa Teatry jest...
0: Jest wolny, tak, tylko jest jedno zastrzeżenie, trzeba odebrać sobie wejściówkę, dlatego że cieszą się te imprezy wielkim zainteresowaniem, zwłaszcza te słuchowiska na żywo. I na te słuchowiska na żywo trzeba odebrać wejściówkę.
1: A słuchowiska prezentowane w ramach konkursu, prezentowane są tutaj w dawnym multikinie, można bezpłatnie się na nie wybrać. I druga sprawa, jeśli nie mogą Państwo do nas dołączyć, nie mogą do nas dojechać do Sopotu, chociaż serdecznie Państwa zapraszamy, bo nie dość, że te artystyczne wrażenia zapewnione, to jeszcze pogoda też piękna, towarzystwo wspaniałe, artystyczne. Więc zapraszamy. Pociągiem dość łatwo do nas dojechać, ale jeśli nie mogą Państwo, to mogą Państwo uczestniczyć w tym festiwalu za pośrednictwem internetu.
0: Tak, dlatego że konkursowe słuchowiska już są do odsłuchania na stronie i też jest możliwe głosowanie. Na stronie Teatru Polskiego Radia jest możliwość głosowania, bo będzie wybierana nagroda publiczności. Natomiast te słuchowiska, które tu nagrywamy, znaczy inaczej, dwójkowe będzie na żywo w niedzielę o 18:30, natomiast pozostałe 4 zostaną nagrane i wyemitowane w programie pierwszym i trzecim, prawdopodobnie troszkę później.
1: Oczywiście wspominamy o tej naszej strefie radiowej, ale w tym samym czasie trwają prezentacje teatrów telewizji. Tak. 19 spektakli jest w konkursie. Te spektakle są również dostępne na platformie VOD Teatru Telewizji, zatem bezpłatnie mogą Państwo po nie sięgnąć i w ten sposób też uczestniczyć w festiwalu. A dzisiaj o 19:00 wielka gala wręczenia nagród. Legendy, Danuta Stenka, Andrzej Sewryn. Ja już się z nimi widziałam i już mówiłam, że będziemy dzisiaj rozmawiać z nimi, z laureatami wielkich nagród. Imponujący dorobek i radiowy, i telewizyjny.
0: No tak, legendy. No, Danuta, jak ostatnio sprawdzałem, zagrała u nas ponad 800 ról. 800, z czego niektóre role to role...

0: w powieściach.
1: No właśnie, bo jest znaczy, związana z programem pierwszym Polskiego Radia, z naszym kultowym rola, serialem.
0: Ale, tak, jedna rola w Matysiakach, ale ciągnąca się ponad 20 lat, więc to jeszcze
1: to jest ten związek, dorobek, to tak. Jest ten związek. Jubileusz, skoro właśnie o tych jubileuszach i ważnych wydarzeniach mowa, 25, ale też jubileusz Teatru Kobra, świętowany tutaj przez Teatr Telewizji.
0: Tak, w dawnym Multikinie nawet jest wystawa poświęcona Teatrowi Kobra. Instalacja taka, no śmiało można powiedzieć, interaktywna, która moim zdaniem w przewrotny i zabawny sposób wywołuje te najwcześniejsze skojarzenia z dzieciństwa, które Kobra tam zainstalowała.
1: Drodzy Państwo, trzeba tu być i trzeba doświadczać tych emocji, tych wielkich emocji i artystycznych, i tych przyjemnych, i może czasem nawet nieprzyjemnych, bo czasem jest tak przecież, że sztuka dotyka nas i to tak. Też jest piękne, powoduje czy prowokuje pewne refleksje. Festiwal Dwa Teatry, można powiedzieć, że oficjalnie u nas na antenie Polskiego Radia 24 rozpoczęty i będzie trwał przez 4 dni i już teraz zapraszam Państwa na relacje, na audycje specjalne prosto z naszego studia plenerowego tutaj na Monciaku. Mam nadzieję, że i usłyszymy się i zobaczymy z Państwem. Adam Wojtyszko, bardzo dziękuję dyrektorze.
0: Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam i zapraszam.
1: Zapraszamy Państwa serdecznie do Sopotu na festiwal Dwa Teatry.
2: A do słonecznego Sopotu zapraszała Państwa Martyna Podolska.

0: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
3: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
4: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
6: Halo, halo, czy nas słyszycie?
5: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
7: Abemus Papa.
5: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Numer PESEL powiązany z zarobkami lekarzy. Sejm przyjął ustawę w tej sprawie. Słuchowiska na żywo i spotkania z gwiazdami. W Sopocie rozpoczął się festiwal Dwa Teatry. Minęła 15. Damian Szpyra, zapraszam. Odpolitycznienie Rady Nadzorczej w Szpitalu Południowym zapowiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Mowa o placówce, w której pracował młody lekarz radny Koalicji Obywatelskiej. Bez specjalizacji kierował SOR-em i zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Ponadto cały zarząd szpitala został odwołany. Zdaniem opozycji takie działania to za mało.
1: Opozycja uważa, że stanowisko powinien stracić prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
2: To on jest jakby jego ojcem chrzestnym tego szpitala.
1: Mówi Robert Etelus z Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei Adrian Zandberg z partii Razem apeluje o dymisję szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego.
3: Co jeszcze musi nawywijać ośmiornica Kierwińskiego w Warszawie, żeby w końcu były jakiekolwiek konsekwencje?
1: Posłowie KO nie wykluczają kolejnych decyzji personalnych. Wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela wyjaśnia, że o szczegółach dowiemy się po zakończeniu trwających kontroli.
4: Jeżeli będzie tak trzeba, to będą nie tylko zarzuty prokuratorskie, ale też będzie odpowiedzialność polityczna i polecą głowy.
1: Na prośbę premiera do Szpitala Południowego weszli już kontrolerzy NIK. Wyniki ich pracy mamy poznać w przyszłym miesiącu. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Tymczasem Sejm przyjął przepisy, które mają uporządkować system płac w ochronie zdrowia. Mowa o ustawie, która wiąże numer PESEL lekarza z jego wynagrodzeniem. W myśl przepisów ma to ukrócić przypadki, w których lekarze zarabiają miliony złotych. Obecnie nie wiemy, w jaki sposób zbierane dane będą wykorzystywane, mówi Anna Głębicka, ekonomistka, ekspertka w zakresie ochrony zdrowia z Centrum imienia Adama Smitha.
5: I jeżeli faktycznie te wszystkie dane wpadałyby do czarnej skrzynki, tam byłyby anonimizowane i na tej podstawie wyciągałoby się wnioski, no to jest to dobra ścieżka. Natomiast sytuacja, którą mamy dzisiaj, jakby budzi pewne wątpliwości i budzi pewne obawy, ponieważ ona jest nieopowiedziana do końca, czyli my dokładnie nie wiemy, jak to będzie wyglądało technicznie, co się z tymi danymi wydarzy, czy one będą bezpieczne, bo takie dyskusje się też pojawiają.
0: Lewica proponuje, aby wprowadzić maksymalny pułap zarobków lekarzy oraz zobligować ich do pracy tylko w publicznej lub prywatnej ochronie zdrowia. Z kolei samorząd lekarski apeluje do decydentów o dialog w tak ważnej kwestii. Teraz ustawą zajmie się Senat. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została wiceministrem obrony narodowej. Wcześniej pełniła funkcję pełnomocniczki rządu do spraw wdrożenia unijnego programu SAFE. Teraz będzie odpowiadać za uzbrojenie polskiej armii. Jak zapewniła, dołoży wszelkich starań, by wzmacniać polską armię i przemysł zbrojeniowy.
6: W najbliższych miesiącach skupię się przede wszystkim na dalszej rozbudowie i transformacji sił zbrojnych, wyposażeniu, ale też na promocji polskiego przemysłu zbrojeniowego, tak żebyśmy produkowali nie tylko na własne potrzeby, ale też stali się potęgą, jeżeli chodzi o eksport.
0: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka była też wiceministrem do spraw europejskich. Incydent przed rozpoczęciem pokazów Antidotum Airshow w Lesznie w Wielkopolsce. Samolot pokazowy Bronco lądował bez wypuszczonego podwozia. Doszło do tego podczas treningu, informuje Monika Rzymełka z leszczyńskiej policji.
7: Na pokładzie statku znajdował się wyłącznie pilot narodowości francuskiej, który na szczęście nie doznał żadnych poważnych obrażeń. Trwają jego badania lekarskie. Oczekujemy także na przedstawiciela Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.
0: Wkrótce samolot zostanie usunięty z płyty lotniska. Organizatorzy pracują nad tym, aby pokazy Antidotum Airshow odbyły się zgodnie z planem. W Sopocie rozpoczęło się wielkie czterodniowe święto teatru radiowego i telewizyjnego. Mowa o 25. festiwalu Dwa Teatry. Festiwal od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem sopocian i przyjezdnych.
8: Ja jestem z Rzeszowa.
9: Ja jestem z Krosna,
8: ponieważ słucham Radia Jedynki i tam było to reklamowane.
9: Słuchowisk też pani słucha?
8: Oczywiście słuchowisk radiowych regularnie. Słuchanie na pewno wymaga wyobraźni dużej.
10: Jesteśmy właściwie fanami.
11: Jestem wielbicielką festiwalu. Mieszkam w okolicach na Kaszubach i staram się przyjeżdżać tutaj. Fajny nastrój, można porozmawiać, spotkać się z twórcami również, co nie zawsze jest możliwe, więc to chyba dla mnie jest najważniejsze.
0: Wydarzenie potrwa w Sopocie do poniedziałku 22 czerwca.
12: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Upał powoli daje się we znaki. Ostrzeżenie IMGW w tej sprawie obowiązuje niemal na obszarze całego kraju, za wyjątkiem wschodnich regionów. Ponadto w pasie od Pomorza Zachodniego po Dolny Śląsk może zagrzmieć. Temperatura maksymalna.

0: Do 22 stopni nad samym morzem, około 27 w centrum, do 33 na zachodzie. Jutro będzie jeszcze goręcej.
1: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, miejscami umiarkowana. W Trzebnicy powietrze jest dostatecznej jakości. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Do 17 ze względu na tzw. zielone godziny warto korzystać z nadwyżki prądu. Zagrożenie pożarowe w lasach jest na ogół małe lub średnie, a w części województwa zachodniopomorskiego w ogóle nie występuje.
1: Klimat. Reklama.
2: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilo z 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Po reklamie. Autopromocja.
9: W Białej Podlaskiej zastrzelono rosyjskiego blogera, krytykował reżim Putina. Po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę Rosjanie podzielili się na tych, którzy uciekli z ojczyzny i na tych, którzy zostali w Rosji. Ci, którzy pozostali, jeśli sprzeciwiają się reżimowi, trafiają do łagrów, z których mogą już nie wyjść. O tym, jak żyją Rosjanie w Rosji i za granicą. Już w najbliższą sobotę opowiem w audycji Prawdziwa Rosja na antenie Polskiego Radia 24 o 17.06 i na podcastach polskieradio.pl. Nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
1: Autopromocja.
10: Dzień w Polskim Radiu 24.
11: 8 minut po godzinie 15.
1: Stan dnia.
12: Teraz na antenie Polskiego Radia 24 bez wątpienia będzie bardzo pozytywnie, bo to są pozytywne informacje. Do Polski powróciły bezpieczne skarby, a właściwie bezpieczne dzieła sztuki. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawiło rękopis pieśni Gaudę Mater Polonia i pierścień należący do króla Zygmunta Starego. Obiekty zostały zrabowane przez Niemców w czasie II wojny światowej. Teraz udało się je odzyskać. Z nami jest w studiu reporter Polskiego Radia Aleksander Przoniak. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witaj.
12: Powiedz, jak to się stało, że te obiekty po pierwsze, no, kolokwialnie powiem, zostały namierzone, po drugie, jak to się stało, że udało się sprawić, aby powróciły do naszego kraju?
13: Tak, to rzeczywiście są złożone sprawy, natomiast żadna ze stron nie zdradza szczegółów tych rozmów. Ja jeszcze tylko zaznaczę na początku, że takich skarbów za granicą, polskich skarbów jest bardzo dużo i wygląda na to, że Polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie miało dużo roboty w związku ze ściąganiem tych wszystkich zrabowanych rzeczy. A jeśli chodzi o te dwa skarby, historycy i osoby zajmujące się odzyskiwaniem takich obiektów od dawna wiedzieli, że zarówno pierścień, jak i rękopis znajdują się w zbiorach niemieckich. Rozmowy na ten temat, rozmowy na temat ich przekazania rozpoczęły się pod koniec zeszłego roku. No i dosyć szybko obie strony osiągnęły porozumienie. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cienkowska powiedziała, że do sukcesu przyczyniła się też wola polityczna. Oba zabytki będzie można teraz oglądać w Pałacu Rzeczypospolitej.
14: Można go zobaczyć przez najbliższy tydzień w Pałacu Rzeczpospolitej, więc zapraszam wszystkich, żeby rzeczywiście zobaczyć ten niezwykły obiekt, bo jest to naprawdę niezwykły obiekt, taki, o który zabiegaliśmy od bardzo, bardzo, bardzo długo. No jest to jednak obiekt o znaczeniu historycznym dla Polski.

0: Polski. Zakładam, że trafi do Biblioteki Narodowej na stałe, natomiast jesteśmy przed tymi rozmowami.
1: To już o znaczeniu słyszeliśmy, natomiast jak to wszystko wygląda? Rękopis średniowiecznej pieśni, średniowiecznego hymnu Gaudium Mater Polonie znajduje się w szklanej klatce. Jest bardzo dobrze oświetlony, także można kontemplować szczegóły. Dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski mówi o swoim wzruszeniu, kiedy zobaczył ten rękopis. Powiedział też, że jest to w tej chwili najstarszy znany rękopis tej pieśni.
2: Hymn polski wykonywany przy koronacjach królów, przy zwycięstwach militarnych. Proszę sobie wyobrazić katedrę wawelską i śpiewających rycerzy Gaudium Mater Polonia. Dzisiaj mogliśmy na początku uroczystości usłyszeć, jak to mogło wyglądać. Ja miałem ciarki. Dotychczasowy rękopis kielecki jest późniejszy, a ten jest rzeczywiście najstarszy.
1: Drugim eksponatem, który można przez tydzień oglądać, to pierścień Zygmunta Starego, króla Polski. Został zrabowany przez Niemców z grobowca na Wawelu w czasie II wojny światowej. Teraz wrócił do kraju. Wrażenie robi jego okazała bryła. Widać, że użyto dużo 24-karatowego złota, który świeci się jasno w świetle reflektorów. W środku, jak opowiada dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Andrzej Szczerski, jest duży brylant.
3: Polskie regalia, czyli korony i inne atrybuty władzy królewskiej zostały bezpowrotnie zniszczone, zostały po to przetopione po trzecim rozbiorze na znak tego, że Polska już nigdy nie powstanie, a więc każdy obiekt związany z królem jest dla nas szczególnie cenny, a tutaj mamy potwierdzenie, że był to osobisty przedmiot, który król nosił jako prezent od swojej żony Bony Sforcy, był to niego ważny obiekt, z pewnością został razem z tym obiektem pochowany, to też świadczyło o znaczeniu tegoż pierścienia dla króla.
1: To na koniec trochę statystyk. W ramach programu Misja Restytucja odzyskano do tej pory 215 eksponatów z różnych krajów, z czego 32 w tym roku. Resort Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi w tej chwili 220 postępowań. Kolejne zagrabione skarby wrócą do Polski jeszcze w tym roku. Ponownie ministra Marta Cienkowska.
0: Nie zdradza Państwu, co to będzie, dlatego że restytucja bardzo lubi ciszę. To są czasami po prostu bardzo trudne negocjacje, bardzo trudne rozmowy i dlatego po prostu nie powiemy, co to będzie. Natomiast te wnioski restytucyjne zostały przez nas złożone w grudniu i w tym roku oczekujemy na te zwroty. Poza tym my mamy już założony zespół do spraw restytucji ze stroną niemiecką.
1: A wśród odzyskanych już skarbów znalazły się m.in. starodruki z Krakowa i Elbląga, obrazy, a w tym roku do zamku w Malborku wróciły kwatery witrażowe.
4: No to jest o czym opowiadać i jest się czym chwalić. Aleksander Przoniak, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
5: Komentarz.
4: O restytucji skarbów, restytucji zabytków nadal będziemy rozmawiać na antenie Polskiego Radia 24. Konrad Szukalski, członek zarządu Stowarzyszenia Antykwariuszy i Marszandów Polskich. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Jeżeli pan pozwoli, chciałbym wrócić do tych informacji, które przed chwilą przedstawił mój kolega Aleksander Przoniak, czyli pieśń Gaudium Mater Polonie, właściwie najstarszy znany rękopis tej pieśni, pierścień należący do króla Zygmunta Starego. Jak często tego typu skarby wracają, czy też wracały do Polski w ostatnich dziesięcioleciach?
6: Wie pan, mnie też, muszę przyznać, ciarki przeszły, jak sobie tych rycerzy śpiewających Gaudium Mater Polonia wyobraziłem na podstawie tego, co pana kolega tutaj przedstawiał. No, one wracają. Myślę, czy chodzi panu, czy na ile często znajdują się na rynku sztuki na przykład, prawda?
4: Albo inaczej, na ile porównywalne skalą, porównywalne wartością rzeczy są odnajdywane i skutecznie przywracane?
6: Ja myślę, że są, ale na pewno nie taką skalą. Mi się wydaje, że jednak z przykrością, no. Te najcenniejsze jednak już dawno opuściły nasz kraj i one gdzieś są poza. Myślę, że pół biedy, jeżeli one są po zachodniej stronie Polski, bo myślę, że bardzo dużo jest też po stronie wschodniej, a tam są raczej drzwi zamknięte dla restytucji. I to jest ten ból. Natomiast no, z tego, co mogę powiedzieć, z tego, co pamiętam na rynku, oczywiście znajdują się też obiekty zagrabione, ale stosunkowo rzadko i coraz bardziej, właściwie coraz rzadziej mamy z tym do czynienia. Natomiast muszę też powiedzieć, że w ostatnich przynajmniej 2-3 latach nasza współpraca z działem ministerstwa, które zajmuje się właśnie śledzeniem obiektów podejrzanych o to, że są stratami wojennymi, jest bardzo dobra. Muszę przyznać, że...

0: nie jest to ludzie, którzy się tym zajmują, którzy na przykład śledzą rynek sztuki, czasami do nas przychodzą. Naprawdę w ostatnich 2 latach no, jestem pod wrażeniem ich kompetencji. To też nie jest tak, że taki obiekt od razu jest, że tak powiem, aresztowany, tylko są przeprowadzane kwerendy, my oczywiście udostępniamy to. Często też zdarza się, że pośredniczymy w negocjacjach z właścicielem. No bo II wojny światowej minęło ponad 70 lat, także to też no, w jakiś sposób powoduje bardzo duże skomplikowanie prawne, szczególnie poza granicami Polski. Także ja bardzo się cieszę, że pierścień i ten rękopis wrócił. Po pierwsze dlatego, że one przetrwały. No proszę sobie wyobrazić, pierścień z brylantem w 24-karatowym złocie. Jeżeli podlega zagrabieniu, no to jest duża szansa, że w okresie tych kilkudziesięciu lat on mógł zostać po prostu przetopiony, prawda? A brylant podzielony, no i wtedy wszystko znika. A jednak przetrwał, także myślę, że to jest przede wszystkim coś fantastycznego.
1: No, być może w tym przypadku możemy mówić o szczęściu. Ja oczywiście nie znam dokładnej historii tego pierścienia, ale mogliśmy przeczytać, że on znajdował się w jednym z niemieckich muzeów, do którego trafił nie od razu po wojnie, więc być może to był jakiś dar kogoś z rodziny, no, tego, który ten pierścień z Polski wywoził. Być może ci ludzie nawet byli nieświadomi tego, co mają w domu i skąd to coś pochodzi. Rozumiem, że szczęście dla nas, że ten pierścień trafił w miejsce publiczne, gdzie można go było zauważyć.
0: No tak, że w ogóle trafił w ręce kogoś, kto po prostu go nie zniszczył, kto go zachował. Nawet jeżeli wiedział, że on pochodzi, powiedzmy, no, z rabunku, no to jednak nie zdecydował się na to, żeby go zupełnie jakby zmienić jego istotę i go po prostu zniszczyć też w takim aspekcie kulturowym, prawda? Także to mnie bardzo cieszy i bardzo się cieszę, że to wróciło do Polski. Natomiast wiem też, że to nie jest taka bardzo prosta sprawa i tak jak tutaj było powiedziane w reportażu, że restytucja lubi ciszę, no to my też wiemy o tym, że lubi ciszę, no bo tak jak mówię, systemy prawne, mimo że nawet jesteśmy w Unii Europejskiej i tak Niemcy są w Unii Europejskiej, ale tu wchodzą różne prawne kruczki typu nabycie w dobrej wierze, prawda, i przedawnienie, no to jest inaczej regulowane w Niemczech niż inaczej w Polsce i często jest największym problemem przy restytucji.
1: Czyli oczywiście rozmawiając teoretycznie, może dojść do sytuacji, że na rynku pojawi się jakieś dzieło sztuki naprawdę wyjątkowej wartości. Z naszej strony no, sprawą oczywistą będzie to, że ono powinno wrócić do polskich zasobów, do polskich muzeów, czy też w ogóle powinno się znaleźć w Polsce. Z punktu widzenia prawa danego państwa, to nie muszą być przecież tylko Niemcy, to może być Austria, to mogą być też inne lokacje. Sprawa oczywista już tak nie będzie.
0: Nie będzie, nie będzie. Znaczy wtedy wkraczają czynniki dyplomatyczne, no i, że tak powiem, opada kurtyna dla publiczności. I co się dzieje za kurtyną, no to już jest wynikiem tylko no, różnych, myślę, dyplomatycznych zabiegów, różnych wymian. No, nie chcę w to wchodzić, ale jak widać tutaj są to procesy jednak skuteczne. No, polskie państwo odzyskuje, czasami wykupuje, o czym się pewno publicznie nie mówi, a czasami jest to rzeczywiście, tak jak tu było też wspomniane w reportażu, odniesienie do dobrej woli, prawda? Pytanie dobrej woli i państwa, z którego to pochodzi, ale też właścicieli aktualnych, prawda? Bo czasami się zdarza, że na przykład coś pojawia się na aukcji gdzieś, prawda? Ktoś to wstawił, tak? Ktoś to gdzieś kupił, mógł to kupić już po raz piąty, prawda? I absolutnie jest kupione w dobrej wierze. No i w Polsce akurat ten przepis nie działa, bo jeżeli coś jest stratą wojenną, to nie ma przedawnienia, ale w innych krajach już tak nie jest.
1: To znów, czysto teoretycznie, możemy sobie wyobrazić sytuację, że nagle zupełnie nieoczekiwanie na rynku pojawia się portret młodzieńca, czyli rzecz uważana za największej wartości dzieło sztuki utracone przez Polskę podczas II wojny światowej. I ten portret niekoniecznie wraca do naszego kraju?
0: Może tak być, oczywiście, no ale myślę, że wtedy wszyscy stanęliby na głowie ze strony polskiej i myślę też, że to trochę zależy też, wie pan, to trochę zależy też od kraju, w którym to by się pojawiło, prawda? Myślę, gdyby to się pojawiło w kraju Unii, to nie byłoby problemu z tym, żeby ten portret wrócił do Polski. Gorzej by było z krajem pozaunijnym. Ja myślę, że gdyby się to pojawiło w Niemczech, tym bardziej by ten portret wrócił, bo wielu krajom, szczególnie Niemcom, myślę, też zależy na jakimś takim wizerunku, prawda? międzynarodowym. Często się zdarza, że jeżeli pojawia się na przykład na aukcji w innym kraju

0: właśnie jakaś strata polska wojenna, to najczęściej ten obraz jest zdejmowany z tej aukcji. Prawda? My nie wiemy, co się potem dzieje, ale on już nie jest przedmiotem aukcji, bo też dom aukcyjny nie chce mieć przypiętej łatki, nawet jeżeli to nie jest tak do końca na przykład udowodnione, ale jednak domy aukcyjne unikają czegoś takiego, żeby wystawiać rzeczy, które mogą być obarczone wadą prawną, a tu jeszcze jest wada, powiedzmy taka wizerunkowa, prawda, że sprzedajemy coś, co zostało zrabowane albo jest podejrzane o to, że zostało zrabowane. Także wbrew pozorom ten wizerunek ma duże znaczenie na rynku sztuki i myślę, że tak samo jeżeli chodzi o wizerunek danego państwa, to przy tak dużej sprawie, no to na pewno też miałby znaczenie.
1: A czy na polskich aukcjach zdarzają się takie sytuacje, że pojawia się dzieło sztuki, które właśnie no, jest dziełem zrabowanym i poszukiwanym?
0: Oczywiście, że się pojawia, ale tak jak wspomniałem, coraz rzadziej, bo raczej nie dochodzi w ogóle wtedy do wystawienia tego na aukcji. To jest tak, że tak jak wspomniałem, no właśnie tutaj chylę czoła ku ekipie z ministerstwa, które zajmuje się stratami wojennymi, bo oni starają się zrobić wszystko, żeby zanim to w ogóle ten obiekt publicznie został na aukcję wystawiony, żeby go już wcześniej jakoś tam zbadać albo zdecydować, że jednak zostanie zatrzymany, albo po prostu go w jakiś sposób odwlec tą sprzedaż aukcyjną. Zwykle u nas, jeżeli coś takiego się zdarza, no to my oczywiście do aukcji, jeżeli nas proszą o to, żeby na aukcji nie wystawiać danego obiektu, no to my go nie wystawiamy, zwykle go udostępniamy do oględzin i potem... Ale potem zdarza się, tak jak w zeszłym roku nam się zdarzyło, że obraz był udostępniony do oględzin i okazało się, że jednak decyzja była, że nie będzie postępowania, że jest to strata wojenna. Wie pan, bo największym problemem tak naprawdę, myślę, w określeniu strat wojennych to jest kwestia informacji. Bardzo mało jest takich rzetelnych informacji opisowych, jeżeli chodzi o bardzo dużą ilość rzeczy, obiektów, które może nie są takie jak młodzieniec, takie jak pierścień króla, ale po prostu nawet polskich malarzy przedwojennych czy XIX-wiecznych, którzy gdzieś tam zostali zrabowani, czy polskiego rzemiosła, które po prostu było, te opisy istnieją w stanie szczątkowym.
1: Czyli rozumiem, że my wiemy, mamy świadomość, natomiast nie mamy dowodu.
0: Nie mamy opisu tak naprawdę. Nie mamy opisu i też to jest tak, że te opisy są dość rozdrobnione. To znaczy nie ma jednej centralnej bazy, w której można sprawdzić, czy coś jest stratą wojenną na 100%, czy nie. Na przykład my mieliśmy w zeszłym roku taki przypadek, że wystawiliśmy jeden obiekt na aukcję i on nie było w żadnych bazach publicznie dostępnych, bazach utraconych. Mało tego, myślę, że nawet w warszawskim tutaj oddziale konserwatora też nie wiedzieli, że to jest strata wojenna, ale wiedział o tym Wawel, prawda? I to pokazuje, że nie ma jednego miejsca, gdzie można sobie coś tam, nie wiem, sprawdzić, czy zapytać, czy w ogóle bardzo szybko otrzymać informację, czy coś jest stratą, czy nie.
1: A to jest niezwykle ciekawe, o czym pan mówi, bo wydawałoby się, że w takim kraju, tak dotkniętym, jeżeli chodzi o rabowanie dóbr kultury, straty dóbr kultury, bo przecież one były nie tylko rabowane, one również były palone, były po prostu zniszczone w czasie działań wojennych, że w takim kraju, no co jak co, ale tego typu ciało, instytucja, nie wiem jak to nazwiemy, będzie sprawnie od dziesięcioleci funkcjonować.
0: Ale tak jak mówię, to jest bardzo rozdrobnione, bo to jest praca na archiwach. Musicie państwo zaprosić kogoś z ministerstwa, z tego działu, który się tym zajmuje, bo to są ludzie, którzy właśnie takimi sprawami się zajmują. Oni starają się, wie pan, jakby z różnych źródeł znaleźć, szukać potwierdzenie.
1: Ja nie krytykuję ich pracy, nie podważam w żaden sposób ich kompetencji. To nie było moją intencją, nie o to mi chodziło.
0: Ja to rozumiem, wie pan, bo jeżeli nie ma zdjęć, albo zdjęcia są bardzo szczątkowe, trzeba też pamiętać, że straty wojenne to nie są tylko straty z muzeów, prawda, i z instytucji publicznych.
1: Kolekcje
0: to
1: prywatne.
0: Są też, oczywiście, kolekcje prywatne nie były tak dobrze opisywane i ewidencjonowane jak kolekcje muzealne, prawda, bo my mamy dużo zdjęć z NACO, czyli z Narodowego Archiwum Cyfrowego, różnych na przykład obrazów z wystaw przedwojennych, ale z kolekcji prywatnych to naprawdę tam są szczątkowe, tam są tylko spisy na przykład, prawda? To są jakieś spisy, które powstały, nie wiem, zaraz po wojnie z deklaracji właśnie tych ludzi, do którego to należało. I one są naprawdę no, dość lakoniczne i to tutaj trudno jest, że tak powiem, winić, że nie ma jakby jednego z

0: super źródła, w którym zawsze będziemy na 100% wiedzieć, że coś było stratą wojenną. To o tyle jest ciekawe, tak jak mi tutaj właśnie opowiadano, że generalnie tam, gdzie był zabór niemiecki, to Niemcy dość skrupulatnie ewidencjonowali to, co zagrabili. I na przykład to jest bardzo cenne źródło, prawda? Tego, bo oni to opisywali, no, oni to ewidencjonowali. Paradoksalnie, ale to się teraz zapewne mocno przydaje do tego, żeby właśnie namierzyć czy rozpoznać to, co jest stratą wojenną. Dlatego też wspomniałem o tym wschodzie, bo ze strony wschodu to u nas nic nie wiadomo. Prawda? My wiemy, że Niemcy zagrabili, tak? Ale Rosjanie to nie grabili, tak samo grabili.
1: No i co polskiego Rosjanie mogli wywieźć z Niemiec? To jest kolejna kwestia, jak gdyby kolejny stopień komplikacji.
0: Ja powiem panu jeszcze fajniejszą rzecz. Co polskiego mogli wywieźć amerykańscy żołnierze z Niemiec? Bo też się zdarzały takie przypadki, że na przykład polskie obrazy znajdowały się w Stanach Zjednoczonych, za Atlantykiem i skąd się one tam wzięły? One przyjechały z niemieckiej strefy okupacyjnej, z amerykańskiej strefy okupacyjnej.
1: No to ja mam w takim razie jeszcze jedno na koniec pytanie do pana. Wspomniałem o portrecie młodzieńca. Wierzy pan w takie opowieści mówiące o tym, że jeżeli chodzi o pewne dzieła sztuki, również te najwybitniejsze, my wiemy, gdzie one są, tylko nie ma dowodu i nie ma sposobu na to, żeby tego dowieść. I na przykład mówi się o takich tropach dotyczących właśnie Rafaela Santi i portretu młodzieńca. Że ta wiedza jest tylko tyle, że nie sposób niczego z nią zrobić. To jest możliwe? Ja wiem, że wchodzimy teraz trochę w taką w przestrzeń książek kryminalno-sensacyjnych, ale muszę o to zapytać.
0: Nie wiem, przyznam się. To no, nie jest możliwe. No, wszystko jest możliwe, wszystko wie pan, ale to też jest tak, że no, nie możemy się też poddawać takiej właśnie sensacyjnej mitologii, że Rafael gdzieś jest w jakimś sejfie w Szwajcarii, prawda, głęboko.
1: No, mówi się o Australii i o Stanach Zjednoczonych, z tego co pamiętam, głównie. No,
0: tak, ale wie pan, a może się okazać, że jest w Wołominie gdzieś w piwnicy jakiejś willi równie dobrze. Także to nie ma reguły, tak? To ja myślę, że znaczy tak jak na początku powiedziałem, że większość obiektów tych najcenniejszych wyjechała. Ale być może niektóre są do tej pory ukryte, gdzieś zakopane, gdzieś w jakiejś właśnie piwnicy zeskładowane. I my w pewnym momencie możemy się na to natknąć. Ja jeszcze już ostatni moment. My mamy taki przykład takiego kolekcjonera, który przed wojną w 1939 w skrzyni zakopał pracę Wyspiańskiego i Wyczółkowskiego na terenie swojej posesji. Wyjechał do Kanady, wrócił po 10 latach, je wykopał i wywiózł.
1: To tam, się zdarzają. Tak?
0: Nie, myśmy je potem sprzedali, bo jego potomkowie skontaktowali się z nami i powiedzieli, że ich wolą jest to, żeby te obrazy wróciły do Polski. Sprzedaliśmy je na aukcjach w Polsce. Niektóre obrazy z tej kolekcji poszły do kolekcji prywatnych, a niektóre kupiło Muzeum Narodowe. Także historie obrazów są ciekawe, natomiast tak naprawdę nigdy nie wiadomo, czy gdzieś coś nie jest zakopane.
1: To w takim razie, tak, to wiele znaków zapytania. Miejmy nadzieję, że jak najwięcej z nich w końcu jednak doczekamy się pozytywnych odpowiedzi. Konrad Szukalski, członek zarządu Stowarzyszenia Antykwariuszy i Marszandów Polskich. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
2: Reklama. Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Wymyślili futbol, stworzyli jego tradycje, zbudowali stadiony, legendy i marzenia całych pokoleń, ale już 60 lat czekają na tytuł Mistrza Świata.
7: Opowieść o piłkarskiej reprezentacji Anglii to opowieść o dumie, presji i wiecznym is coming home.
6: W najbliższym odcinku audycji Sport Wyjaśnia Świat porozmawiamy o historii Three Lions, kibicach, Wembley, futbolowej kulturze i narodowej obsesji zwycięstwa albo porażki.
7: Naszym gościem będzie komentator Przemysław Pełka.

0: Zapraszamy w niedzielę o 25.
1: Filip Jastrzębski
0: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 15.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Marszałek Sejmu spotkał się z 16-letnim Ukraińcem, który został pobity przez grupę nastolatków. Doszło do tego miesiąc temu na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Włodzimierz Czarzasty powiedział Polskiemu Radiu, że zaprosił rodzinę poszkodowanego do Sejmu, aby udzielić im wsparcia.
4: Zaprosiliśmy ich do Sejmu po to, żeby po pierwsze powiedzieć, że bez względu na to, jakie są nastroje antyukraińskie w Polsce i jak to się wszystko rodzi, trzeba być człowiekiem. Że to, że ten chłopak został pobity, nie powinno się zdarzyć. Takie akty absolutnie potępiamy. Nie da się nieść fali nienawiści.
3: 16-letni Artem przeszedł leczenie w szpitalu. Miał pękniętą czaszkę, zmasakrowaną twarz. Sprawą zajmie się sąd. Śmiertelny wypadek na torach w Iławie. Z tego powodu są poważne utrudnienia na kolei. Ruch pociągów odbywa się po jednym torze, mówi Przemysław Zieliński z PKP PLK.
5: Około godziny 13 doszło do potrącenia osoby pieszej na wysokości przystanku Iława Miasto. Do potrącenia pieszego ze skutkiem śmiertelnym doszło poza przejściami, poza przejazdami. Ruch pociągu został wstrzymany, natomiast od godziny 16.45 pociągi przejeżdżają już jednym torem.
3: Na miejscu wypadku wciąż pracują policjanci, strażacy i prokurator. Zwiększona zostanie liczba odłowionych dzików w Krakowie. Zostaną też podjęte działania odstrzałów tych zwierząt. To efekt posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zorganizowano je po przywróceniu przez zwierzę wózka z dzieckiem. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Problem dzików w Krakowie narasta od wielu lat. Szacuje się, że obecnie na terenie miasta jest ich około 1,5 tysiąca. Dwie godziny trwały negocjacje policji w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Przed południem mężczyzna próbował dostać się do gmachu kanałami wentylacyjnymi. Kiedy został namierzony, nie chciał ich opuścić. Zdarzenie miało poważny charakter, ale cały czas było pod kontrolą służb, informuje rzecznik wojewody Tomasz Jankowski.
6: Doszło do incydentu, podczas którego nieznany mężczyzna próbował kanałami wentylacyjnymi dostać się do środka urzędu. Natomiast tutaj od samego początku wszystkie służby pilnujące porządku na co dzień w urzędzie zadziałały w sposób prawidłowy.
3: Po dwóch godzinach negocjacji o własnych siłach opuścił wentylacyjny szyb i został przekazany pod opiekę medyczną. Jak informują policjanci, konieczne jest badanie psychiatryczne.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
7: Za 27 minut godzina 16.
2: Komentarz.
7: A już teraz gościem Polskiego Radia 24 jest pan Eryk Kłopotowski, podróżnik, ekspert rynku lotniczego. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam Państwa.
7: Będziemy rozmawiać o nadchodzących wakacjach i o naszych podróżach. To, co się działo przez ostatnie tygodnie, właściwie miesiące w Zatoce Perskiej, wojna z Iranem sprawiły, że ceny ropy poszybowały w górę. Ostatnie doniesienia dotyczące porozumienia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem odwróciły ten trend, to znaczy ropa zaczęła bardzo szybko spadać. No i można by było powiedzieć, że to jest bardzo dobra wiadomość dla podróżnych, bo nie będą nam grozić bardzo drogie bilety lotnicze podczas wakacji, ale okazuje się, że to wcale tak nie musi wyglądać, ponieważ przewoźnicy znaleźli wiele argumentów przemawiających o tym, żeby jednak mniejsze ceny ropy nie wpłynęły na zmniejszenie cen biletów. O co chodzi dokładnie?
8: Na pewno chodzi o to, żeby po prostu zarabiać pieniądze i mieć wymówkę do tego, żeby jednak nie musieć obniżać cen. Natomiast w moim odczuciu, moim zdaniem, będziemy mieli do czynienia ze spadkiem cen bardzo szybko. Nie zgadzam się z podejściem IATA, czyli Zrzeszeniem Aliansem Przewoźników, który mówi o tym, że będziemy wracać bardzo długo do niższych cen i mogą one nie wrócić. Ja jestem zdania, że ceny wrócą niskie bardzo szybko, a co więcej, za chwilę będziemy mogli spodziewać się dużych, ciekawych promocji ze względu na pełne otwarcie Bliskiego Wschodu i uwolnienie ciśniny Ormus.
7: Czym tłumaczą linie lotnicze no, tę potrzebę pozostawienia wyższych?

0: najwyższych cen biletów?
1: No, przede wszystkim tym, że ta sytuacja wszystkich zaskoczyła, że trwała dosyć długo. No ale zwróćmy uwagę, że dzisiaj baryłka ropy jest już po 75 dolarów. Także te ceny, o których pan redaktor wspomniał, spadły bardzo szybko, dużo szybciej niż spodziewali się analitycy z IATA. No i myślę, że spadać mogą dalej. No ale to jest trochę tak jak na polskich stacjach benzynowych, czyli jak zaczyna się kryzys, to następnego dnia ceny szybują w górę, ale zanim spadną, to mija dłuższy czas. Trochę inaczej jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie tak naprawdę już po podpisaniu porozumienia, czy też tego listu intencyjnego o pokoju w Iranie, ceny na stacjach benzynowych spadły kilkanaście procent. Czyli ta reakcja tutaj w Stanach Zjednoczonych jest dużo, dużo szybsza niż w Europie i myślę, że podobnie podchodzą do tego przewoźnicy jak europejskie stacje benzynowe, czyli opóźnimy konieczność obniżenia cen biletów jak najdłużej, tłumacząc to zapasami, ryzykiem, niepewnością i tak dalej, i tak dalej.
0: Rzeczywiście to działa dokładnie w ten sam sposób, bo ja pamiętam, że za każdym razem, jeżeli chodzi oczywiście o stacje benzynowe, to wygląda dokładnie tak samo. To znaczy, jeżeli dzieje się coś na świecie i ceny ropy bardzo szybko, gwałtownie idą do góry, to na stacjach benzynowych widzimy to już następnego dnia, momentalnie są podnoszone ceny. Gdy mamy odwrotną sytuację, to znaczy ceny ropy na światowych rynkach bardzo mocno spadają, to na stacjach benzynowych już wtedy tego ruchu nie widać i jesteśmy wtedy, docierają do nas takie tłumaczenia, że to nie jest tak, że z dnia na dzień można te ceny obniżyć, bo przecież ta benzyna, która jest teraz w tych saturatorach, to ona była jeszcze zakontraktowana wcześniej, kiedy te ceny były dużo, dużo wyższe, więc nie można jej taniej sprzedawać.
1: To oczywiście jest bzdurą, bo wszystkie stacje benzynowe opierają się na zmagazynowanych paliwach i na długoterminowych kontraktach, a nie na tym, że każdego dnia, w każdej chwili handlują na bieżąco ropą na światowych giełdach. Także to jest no taka gra bardziej PR-owo pod publiczkę, że tak powiem, bo warto zwrócić uwagę na koniec roku, jak będą wyglądały wyniki finansowe dużych graczy na tym rynku, żeby się okazało, że rzeczywiście chodziło o pieniądze i chodziło o to, żeby zarobić jak najwięcej.
0: To w takim razie kolejna rzecz. To czego możemy się spodziewać na rynku lotniczym? No bo z jednej strony oczywiście mamy te zawirowania polityczne, z drugiej strony coraz częściej mówi się o tym, to właściwie też widać, że tanie linie lotnicze oczywiście dalej są tańsze niż te regularne, ale często już ciężko używać tego słowa tanie.
1: Myślę, że tanie linie lotnicze też nie do końca, z wyjątkiem największej linii lotniczej w Europie, a nie do końca chcą być nazywane tanimi liniami, bo źle się to kojarzy, aczkolwiek lider zawsze mówi, chcemy być tani i najtańsi i robimy wszystko, żeby tak było. To, czego się można spodziewać, to kilka trendów. Po pierwsze, spełnia się scenariusz, o którym rozmawialiśmy parę tygodni temu, czyli koniec konfliktu, bardzo szybko spada cena ropy i myślę, że następny krok, na który możemy liczyć, to, że pojawi się bardzo dużo promocji w Zatoce, czyli u przewoźników bardzo, bardzo dużych, to pamiętajmy, którzy oferują połączenia pomiędzy Europą, Azją i Afryką, czyli wszystkie linie zlokalizowane czy to w Katarze, czy w Emiratach, będą w tej chwili bardzo mocno chciały walczyć o klientów i przywrócić przede wszystkim zaufanie do przesiadki w tamtych miejscach, bo są to linie bardzo mocno subsydiowane i będzie stać ich na to, stać je na to, żeby oferować ciekawe rozwiązania marketingowe. W ślad za tym będą musiały obniżyć swoje ceny na dalekim dystansie. Linie zbazowane w Europie, bo przecież nie będą mogły sobie pozwolić na to, żeby konkurencja bardzo mocno cenowo odbiegała. Więc myślę, że pomimo tego, że okres wakacyjny zawsze był zablokowany przez wszystkie linie lotnicze ze względu na bardzo wysoki popyt na promocję, to w te wakacje myślę, że możemy się spodziewać niższych cen i bardzo ciekawych ofert marketingowych.

To, co rzutuje na ceny biletów, również to ostatnie działania Unii Europejskiej, czyli mówienie o tym, że cena biletu będzie, ta podstawowa, będzie musiała zawierać bagaż. No ale tutaj myślę, że też pojawi się trend odwrotny, czyli

0: niżej jest tą cena.
1: Tak naprawdę nic się nie zmieni, to znaczy to nadal będą różne ceny.
0: Dokładnie tak. Myślę, że nadal się nic nie zmieni. Będzie to tylko i wyłącznie zmiana w tym, jak wygląda proces zakupowy, a nie rzeczywista zmiana, która będzie miała wpływ na to, co się dzieje na rynku.
1: Jeżeli chodzi o bagaże, to rzeczywiście myślę, że nie jeden klient, nie jeden pasażer, głównie właśnie tych tańszych linii lotniczych, mógł się czuć co nieco oszukany, gdy znajdował na przykład bardzo ciekawą ofertę, bardzo, bardzo atrakcyjną ofertę cenową na bilet lotniczy. Załóżmy dla naszego programu, że to jest, nie wiem, 200 zł za lot w jedną stronę, po czym wchodząc już na stronę danego przewoźnika, gdy rozpoczynał rezerwację, to nagle okazywało się, że dokupienie kolejnych opcji, bez których ciężko sobie lot samolotem wyobrazić, sprawia, że z tych 200 zł nagle ta cena rosła do 400 zł.
0: Tak, rzeczywiście. Tu my nauczyliśmy się już w bardzo dużym stopniu, ale nadal myślę, że trochę lekcji przed nami w tym, jak korzystać z tanich połączeń, ale też i z regularnych przewoźników, bo tutaj na początku audycji powiedzieliśmy sobie, że już w tej chwili ten produkt jest bardzo podobny i rzeczywiście tak jest. W tej chwili kupując nawet u przewoźnika flagowego, niezależnie czy z Europy, czy ze Stanów Zjednoczonych, nasz bagaż też będzie ograniczony. I też, żeby polecieć z walizką nadawaną, też okazuje się, że musimy dopłacić nawet 600 zł za bagaż nadawany w dużej międzynarodowej linii tradycyjnej. Także te ceny rzeczywiście rosną bardzo, bardzo mocno, jak tylko dodajemy kolejne usługi i na przykład kolejnym takim produktem stał się wybór miejsca. Dlatego ja zawsze radzę, żebyśmy na przykład lecąc po Europie pakowali się rzeczywiście w bardzo mały bagaż. Da się polecieć na weekend pakując się w mały podręczny bagaż, który mieści się pod poprzedzającym fotelem. Można spędzić podróż osobno, nie trzeba dokupować tych dodatkowych produktów czy usług i wtedy rzeczywiście można polecieć bardzo tanio po Europie nadal za niskie kilkaset złotych.
1: Ale zauważyłem jeszcze jedną bardzo ciekawą praktykę, mało sympatyczną dla klientów. Coś, co jeszcze kilka lat temu byłoby nie do pomyślenia, bo na przykład kupując urlop, czy też wykupując w czasy w biurze podróży, my płaciliśmy daną kwotę i nic więcej nas nie interesowało. I w tej kwocie mieliśmy oczywiście hotel, mieliśmy samolot w jedną i w drugą stronę, no i oczywiście różnego rodzaju opcje dodatkowe już na miejscu. Natomiast przelotem absolutnie nie musieliśmy się martwić. On był już w pakiecie. Natomiast od pewnego czasu można znaleźć takie oferty, gdzie jest cena danych w czasów dwutygodniowych, jest przelot samolotem w obie strony. Oczywiście to wszystko, co jest już na miejscu, czyli hotel plus jakieś rzeczy związane ze standardem, jaki wybieramy. Ale gdy wchodzimy później na to nasze zamówienie, to okazuje się, że biura podróży zaczęły wprowadzać dokładnie te same praktyki, co linie lotnicze. To znaczy też każą sobie płacić za bagaż i każą sobie płacić na przykład za wybór miejsca. W przypadku rodzin z małymi dziećmi wybór miejsca jest rzeczą niezbędną.
0: Tak, i to reguluje w tej chwili Unia Europejska nowym przepisem, który mówi, że do 11 roku życia dziecko będzie mogło za darmo mieć miejsce gwarantowane z rodzicem. I też oczywiście nie z obiegiem rodziców, ale z osobą dorosłą, z którą
1: ale
0: podróżuje.
1: Ale przepraszam, bo natomiast nie ukrywam, że bardziej chodzi mi o biura podróży, bo na ile to jest skok na kasę? Bo przecież biura podróży czarterują samoloty.
0: W 100% jest to skok na kasę, w 100% i rzeczywiście biuro podróży zauważyły, że linie lotnicze zarabiają kolosalne pieniądze na każdym etapie, który trochę może utrudniać pasażerowi podróż, ale jednocześnie daje gigantyczne przychody. I to jest w 100% skok na kasę. I niestety wydaje mi się, że no nie mamy innego wyjścia, jak tylko się z tym pogodzić, bo trudno sobie wyobrazić, że kupując wakacje za kilka tysięcy złotych, my teraz powiemy, no nie lecę z tym biurem podróży, bo wymaga ode mnie, żebym dopłacił 50 czy 150 zł za miejsce, prawda?
1: No tak, w przypadku rodziny to już nawet nie jest kilka tysięcy, tylko kilkanaście tysięcy, lekko licząc.
0: Dokładnie. Dokładnie, więc niestety jest to skok.

0: na kasę. Myślę, że tu internet, komentarze, kiepskie oceny mogą na to wpłynąć. Pytanie, co będzie bardziej wartościowe, czy bardziej opłacalne dla biur podróży, bo jeżeli będą to robić wszyscy, no to niestety negatywne komentarze nic nie zmienią, bo dostawcy tych usług, czyli biura podróży, powiedzą, no taki jest standard, który sami wprawdzie wprowadziliśmy, ale taki jest standard rynkowy i nic się na to nie da zrobić.
1: To jeszcze jedna kwestia, jeżeli spojrzymy na ceny biletów lotniczych i porównamy je z innymi krajami, gdzie na przykład operują inni tani podróżnicy, przewoźnicy. Jak wypadamy na tle innych krajów europejskich, jeżeli chodzi o poziom ceny?
0: Myślę, że dosyć atrakcyjnie, natomiast to też jest... Nominalnie wydaje się, że te ceny nie są super atrakcyjne, ale to też dlatego, że Polacy zaczęli bardzo dużo podróżować. Samoloty są wypełnione po brzegi, co powoduje, że trudno znaleźć dobre promocje. Jeżeli one się pojawiają, to błyskawicznie są wykupywane. Te super tanie połączenia zdarzyło się w... 2 miesiące temu, że pojawiły się połączenia z Niemiec do Słowacji za 1 euro. Zdarzają się właśnie na takich trasach, które są zupełnie nowe, zupełnie niepopularne i dopiero tworzone. My w Polsce mamy w tej chwili dobrze rozbudowaną siatkę połączeń, która cały czas się rozwija, no ale tak jak mówię, mamy bardzo, bardzo wysoki popyt. Więc myślę, że...
1: promocje nie są potrzebne.
0: Myślę, że nie aż tak duże jak kiedyś, bo rzeczywiście Polacy latają bardzo chętnie i nie trzeba ich do tego zachęcać.
1: No a wniosek z tego niestety nie jest najlepszy, to znaczy taniej raczej nie będzie.
0: Myślę, że będzie nadal tak tanio jak było i to jest dobra wiadomość. Myślę, że tanio będzie, czy taniej będzie na połączeniach międzykontynentalnych w najbliższym czasie i to są bardzo dobre wiadomości.
1: Eryk Kłopotowski, podróżnik, ekspert rynku lotniczego. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie. Miłego dnia.
1: My w takim razie też wyruszamy w podróż, choć akurat do tej podróży samolot nie będzie nam niezbędny. Do Sopotu można dotrzeć na różne inne sposoby. Na miejscu jest już Martyna Podolska. No to jeszcze raz dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, a właściwie witamy, bo ze mną jest znakomity reżyser teatralny, zwłaszcza radiowy, bo to jest istotne w tej kwestii naszej tutaj festiwalowej, Mariusz Malec, dzień dobry.
3: Dzień dobry Martyno, witam Państwa.
2: Który już jest po.
3: Tak, ja dzisiaj o 11 zaprezentowałem widowni, przyszli młodzi ludzie, było całkiem sporo osób. Gombrowicza pokazywałem, czyli Iwonę Księżniczkę Burgunda.
2: Pokazywałeś, a właściwie...
3: No właśnie, no teatr wyobraźni. Ja mam wciąż takie przeświadczenie, że jeżeli dźwięk oddziałuje dobrze, to uruchamia wyobraźnię, czyli ludzkim głosem można zbudować obrazy. No i o tym też było spotkanie po projekcji.
2: Rozpoczynałeś dzisiaj prezentację słuchowisk, wielkie otwarcie festiwalu jubileuszowego, 25. Festiwalu Dwa Teatry właśnie w Sopocie. Twój to który?
3: Radiowo 10.
2: A to też masz taki swój własny.
3: Mam swój własny jubileusz,
2: swój
3: tak.
2: Własny.
3: Wcześniej bywałem tu z teatrami telewizji, także każdy temat ma swój czas.
2: Każdy temat ma swój czas. Tu dzisiaj premierowo właśnie wraz z publicznością wybrzmiał twój Gombrowicz. Mówię premierowo, bo to jest zupełnie coś innego, kiedy możemy posłuchać wspólnie w dawnym kinie, w dawnym multikinie odbywają się bezpłatnie prezentacje słuchowisk, także i prezentacje teatrów telewizji. Ale wracając do słuchowisk, wspólnie, wraz z publicznością, o której oczywiście się myśli, jak się tworzy słuchowisko, ale co innego, kiedy potem się ściera to dzieło już z odbiorcą, z żywym odbiorcą.
3: Drodzy Państwo, to jest tak naprawdę jedyny moment, kiedy naprzeciwko radiowca, zajmującego się teatrem, ale tylko słowem mówionym, staje widz, słuchacz, tak? Jakbyśmy go nie nazwali, to wreszcie jest szansa na kontakt i zobaczenie, przejrzenie się w spojrzeniu albo w wypowiedziach, jakichś recenzjach, ocenach ludzi, których tu spotykamy. To jedyne miejsce, gdzie rozmawiamy o naszych słuchowiskach, no, ze słuchaczami.
2: Z młodymi powiedziałeś.
3: Tak, bo bardzo było dużo młodzieży. Ja się cieszę, ponieważ wiem, że to niełatwo jest.

0: młodzież szkolna, nieszkolna znalazła się w piątkowe, upalne przedpołudnie w chłodnej, ale niemniej jednak sali kinowej.
1: Żeby słuchać?
0: Tak się zdarzyło, tak. Iwona też nie jest sztandarowym elementem kanonu lektur, więc to też jest tak, że mogło być gorzej, szczęśliwie widownia dopisała.
1: Na czym się skupiałeś, adaptując najpierw, a później tworząc właśnie ten tekst Witolda Gombrowicza? Co było najważniejsze?
0: Tu są dwa takie punkty napinające cięciwy. Jeden to jest oczywiście, że jesteśmy w radiu. Jak Państwo pamiętacie, a przecież świetnie znacie Iwonę, to jest to opowieść o bohaterce, której nie ma. Która na przykład się nie odzywa, nie mówi.
1: Ale
0: w radiu,
1: jest.
0: Tak, ale w radiu tę obecność trzeba wymyśleć. Więc jeden kierunek to było stworzyć świat, w którym ktoś nie do końca chciany, lubiany, szanowany, jednak zaistnieje i pokaże nam też trochę, o czym marzy, o czym myśli. I z tego, co powiedzieli słuchacze, to się udało. Tę postać tytułową, czyli Iwonę, stworzyła Wiktoria Gorodecka. I to jest jeden kierunek. Drugi kierunek to wymarzyliśmy sobie z Andrzejem, żeby to było trochę na żywo. Co to jest trochę na żywo? To jest tak, że zaprosiliśmy widownię do studia, żeby ten dwór królewski miał troszkę więcej osób, był pełniejszy, dziwił się churalnie i cieszył churalnie. I to jest, ta nasza Iwona jest w pewnym sensie jak teatr na żywo, bo to był jeden tak zwany strzał. Odpaliliśmy i przeszliśmy całość do końca, więc to też było niezwykłe dla nas takie...
1: No to wyzwanie, twórcze
0: takie,
1: wyzwanie.
0: Takie twórcze, tak, i to się udało.
1: Żeby ta energia nie
0: udało
1: spadała.
0: Udało się, bo za sterami świata dźwięku stał Andrzej Brzoska. Myślę, że nie trzeba Państwu przedstawiać. Za świat muzyki odpowiadał Karim Martusewicz, WW. No a dwór obok Wiktorii stworzyli moi przyjaciele, wspaniali aktorzy. Królową była Grażyna Barszczewska, królem Jan Peszek, ich niesfornego syna krował Jędrzej Hycnar. Jego przyjacielem był Mateusz Rusin, dwórką, pokojówką królowej.
1: Kto była?
0: Monika Pikuła, ale też szambelanem był Krzysztof Janczar, to ważne.
1: W ten sposób zapraszasz naszych słuchaczy do odsłuchania twojego słuchowiska, bo ono jest dostępne
0: tak jest.
1: Online
0: zmienia
1: i
0: się,
1: w każdej chwili
0: świat,
1: mogą państwo
0: mogą
1: posłuchać.
0: Państwo tego posłuchać
1: tak, Iwona Księżniczka Burgunda, Witolda Gombrowicza w reżyserii Mariusza Amalca. Jest to słuchowisko dostępne na naszych stronach. Bierze udział w konkursie 16 słuchowisk, ale wiesz, ja ostatnio czytałam ten tekst Gombrowicza, przygotowując się do rozmowy z Anną Augustynowicz, która stworzyła adaptację w warszawskim teatrze Ateneum i pomyślałam, jaki ten tekst jest uniwersalny i współczesny, bo opowiada o akceptacji inności.
0: Oczywiście, wyobcowanie, wykluczenie. W naszym radiowym świecie to była normalność. Cały dwór żyje i tętni nienormalnością, a jedynym punktem, postacią, która naprawdę jest normalna i chciałaby normalnie, spokojnie żyć, kochać i marzyć, jest właśnie Iwona.
1: 25. Festiwal Dwa Teatry rozpoczął się dzisiaj w Sopocie. Przed nami jeszcze 3 pełne festiwalowe dni, pełne wrażeń, emocji, znakomitej sztuki i radiowej, i telewizyjnej. Słuchowiska na żywo o 17.00 pierwsze słuchowisko w Teatrze Atelier w reżyserii Agaty Biziuk, debiutującej zresztą w Teatrze Polskiego Radia. Nieco później, po 19.00, uroczystość wręczenia wielkich nagród festiwalowych. Danuta Stenka i Andrzej Seweryn otrzymają te nagrody trochę za całokształt twórczości. Danuta Stenka niezwykle ci bliska, Mariuszu, prawda?
0: Tak, od wielu lat współpracujemy. To jedna z moich ulubionych aktorek. Dobrze jest zapraszać kogoś, kto od razu mówi tak. I przez lata wypracowaliśmy z Danusią taką formułę i ja bardzo jej jestem za to wdzięczny i bardzo się cieszę, że to właśnie dziś i że to właśnie ona odbierze nagrodę.
1: A cenisz panią Danutę za to, że ona jest właściwie jak na pstryknięcie? Ja kiedyś obserwowałam waszą wspólną pracę
0: ona
1: i wiem,
0: jest,
1: że...
0: Zakładam, bo wcześniej przez lata do niej się zbliżałem, więc to nie jest na pstryknięcie.
1: Ale mówię na pstryknięcie, że od razu się wciela, że od razu już jest, że już jest gotowa do grania przed mikrofonem.
0: Danuta ma tak... bogaty wachlarz możliwości, że właściwie musimy zdejmować i przebierać. Tak, wybierać, zabierać. Ale to jest wspaniała aktorka. Myślę, że mówię to w pełni odpowiedzialnie. Z żywej plejady aktorek polskich to jest jedna z najwspanialszych postaci, jaką znam.

0: Danuta Stenka, Andrzej Seweryn dzisiaj wieczorem otrzymają wielkie nagrody Festiwalu Dwa Teatry, a z nami był w naszym plenerowym studiu Mariusz Malec, Iwona, księżniczka Burgunda w jego reżyserii do odsłuchania na stronie internetowej. Dzisiaj tutaj już została zaprezentowana, bierze udział w konkursie. Gratulujemy.
1: Nie dziękuję, proszę trzymać kciuki i proszę odsłuchać.
0: Oczywiście, że tak. Pozdrawiamy Państwa serdecznie i zapraszamy Państwa do Sopotu wciąż nieustająco.
1: Dziękuję, do zobaczenia.
2: No a ja przypomnę, że do Sopotu zapraszała nas Martyna Podolska. Za 4 minuty godzina 16, to oznacza, że już za chwilę. Za mikrofonem, nie, przepraszam, już w tej chwili za mikrofonem siedzi Marek Klapa.
3: Dzień dobry.
2: Który na moim miejscu pojawi się za kilka minut.
3: Tak, ale to dosłownie tak przejść obok stołu kawałeczek.
2: Czego możemy się spodziewać?
3: Do Sopotu wrócimy oczywiście. Dwa teatry to jest...
2: A to mnie akurat nie zaskoczyło w żaden sposób.
3: Bardzo ciekawy temat i na pewno wrócimy do Sopotu po godzinie 17 w tej części, w której łączymy się z różnymi regionami, ale też ciekawie w polityce. Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, będzie gościem w naszym studiu o 16:33, a godzinę później odwiedzi nas pan Łukasz Osmalak z Polski 2050. Nie zabraknie oczywiście tematów gospodarczych, ale także tematów tych związanych z wielką geopolityką. Cieśnina Ormus podobno już jest...
2: Płyną.
3: Tak, już płyną. Tak. Cieśnina otwarta i patrzę teraz, jak to się przekłada. No tak średnio się przekłada, powiem ci, jeszcze na ceny ropy, ale
2: no
3: może...
2: One jeszcze nie dopłynęły. One dopiero płyną.
3: No właśnie, no to zobaczymy, jak dopłyną, ale już się powinno coś zmieniać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i oczywiście nie zabraknie także tematów innych gospodarczych, no bo cały czas obserwujemy to chociażby, co dzieje się na warszawskim parkiecie.
2: To wszystko po godzinie 16. Zapraszam Marek Klapa. Dziękuję.
3: Zapraszam.
4: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterie. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
11: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 16. Damian Szpyra. Dzień dobry. Rady Nadzorcze Stołecznych Szpitali bez polityków. Prezydent Warszawy zapowiedział kolejne kroki w sprawie Szpitala Południowego. Wcześniej doszło do odwołania zarządu placówki. Na miejscu pracuje prokuratura. Sprawą zajmuje się nasz reporter. Amerykańsko-irańskich rozmów pokojowych nie będzie, przynajmniej nie dzisiaj. Stany Zjednoczone zapewniają, że problemy mają naturę logistyczną i podpisane porozumienie nadal obowiązuje. Festiwal Dwa Teatry wrócił do Sopotu. Dziś rozpoczęło się czterodniowe święto teatru radiowego i telewizyjnego. Czas na szczegóły.
0: Suma wydarzeń.

0: Afery wokół warszawskiego szpitala południowego ciąg dalszy. Po doniesieniach o gigantycznych zarobkach koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka oraz o uprzywilejowanym traktowaniu polityków rządzącej koalicji głos zabrał prezydent stolicy. Rafał Trzaskowski ogłosił dymisję zarządu placówki i zapowiedział całkowite wycofanie polityków z władz miejskich spółek medycznych. Łączymy się teraz z Piotrem Durysem. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Prezydent Trzaskowski deklaruje, że sprawa zostanie wyjaśniona do samego dnia, ale co tak naprawdę wykazały pierwsze dni miejskiego audytu? No i jakie konkretne decyzje już zapadły?
1: Trzeba przyznać, że ustalenia kontrolerów z ratusza są porażające. Okazało się, że był już koordynator SOR-u i radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk, który w ubiegłym roku miał zarobić w szpitalu 1 600 000 zł, rażąco błądził w rozliczeniach. Lekarz musiał nagle skorygować aż 33 faktury i zwrócić placówce 500 000 zł. Prezydent Rafał Trzaskowski podkreśla, że w tym miejscu system kontroli całkowicie zawiódł, stąd natychmiastowe dymisje.
2: Jeżeli, drodzy Państwo, po audycie trzeba korygować 33 faktury i zwracać 500 000 zł, to znaczy, że system kontroli rozliczeń w szpitalu nie zadziałał tak, jak powinien. I stąd też moja wczorajsza decyzja o odwołaniu zarządu szpitala.
1: Drugim znacznie bardziej bulwersującym wątkiem są doniesienia o tak zwanym fast tracku dla działaczy Koalicji Obywatelskiej. Politycy mieli być przyjmowani na oddziale ratunkowym poza kolejnością i błyskawicznie kierowani na badania w samowolnie zajętym przez Kacprzyka pomieszczeniu chirurgii kręgosłupa. Rafał Trzaskowski stanowczo odciął się od tych praktyk, przypominając o podstawowych standardach.
2: Każdy ma prawo zgłosić się na SOR, także polityk, ale o kolejności przyjęcia, zakresie pomocy decyduje stan zdrowia pacjenta, a nie znajomości, funkcja publiczna, partia, stanowisko czy w końcu numer telefonu.
1: Miejski audyt objął już wszystkie oddziały ratunkowe w stolicy, choć opozycja głośno domaga się kolejnych dymisji, w tym uderzających bezpośrednio wiceprezydent Renatę Kaznowską. Prezydent Warszawy ucina spekulacje. Deklaruje, że decyzje personalne będą twarde, ale oparte wyłącznie na twardych dowodach, a nie na politycznych plotkach.
2: Rady nadzorcze miejskich spółek medycznych będą wzmocnione i nie będzie w nich polityków. I tutaj nie chodzi o piętnowanie kogokolwiek, ale o to, żeby nie było najmniejszych podejrzeń, że w zarządzaniu szpitalami pojawia się jakikolwiek akcent polityczny.
1: Czynności sprawdzające z urzędu pod kątem poświadczenia nieprawdy i narażenia życia pacjentów prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Osobne zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa złożyły też nowe władze szpitala. Sytuację na SOR-ze bada NFZ, a premier Donald Tusk nakazał Najwyższej Izbie Kontroli pilny ogólnokrajowy przegląd finansów i kontraktów lekarskich.
0: Zakaz zasiadania w radach nadzorczych dla polityków w warszawskich szpitalach. O podjętych działaniach przez miasto mówił Piotr Durys. Dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Tematu lekarzy i ich zarobków nie brakowało także w Sejmie. Posłowie przyjęli dziś rządową ustawę o powiązaniu numeru PESEL z wynagrodzeniem lekarzy. To ma być pierwszy krok do zmian w systemie płac medyków. W tej sprawie łączymy się z Michałem Fabisiakiem, który jest przy Wiejskiej. Witaj.
3: Dzień dobry.
0: Co dokładnie zmieni ta ustawa oraz jakie mogą być dalsze działania rządzących?
3: No, dzięki tej ustawie możliwe będzie uzyskanie dokładnych danych o zarobkach. Teraz agencja zbiera informacje o wynagrodzeniach, ale są one zanonimizowane. Tym samym agencja nie może przypisać wysokości zarobków z różnych form zatrudnienia lub w różnych podmiotach do jednej osoby. Oznacza to, że resort zdrowia nie ma informacji o tym, ile zarabiają lekarze, jeśli pracują w kilku podmiotach jednocześnie albo w jednym podmiocie, ale zarówno na etacie, jak i kontrakcie. Wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela z Koalicji Obywatelskiej wyjaśnia, jaki cel przyświeca rządzącym.
4: To jest narzędzie do tego, żeby wyłapać patologię. Nikt nie będzie ograniczał zarobków lekarzy, bo jeżeli lekarz pracuje dobrze i ciężko pracuje w szpitalu, to powinien dobrze zarabiać, żeby nie kończyło się to wyjazdem.
3: Pytanie, czy kilka tysięcy miesięcznie, kilkaset tysięcy miesięcznie i kilka milionów rocznie w mieście powiatowym to nie za dużo. Część polityków zarówno z koalicji rządowej, jak i opozycji mówi, że płace lekarzy wymknęły się zdroworozsądkowym normom. Dlatego trzeba zmienić obecny system płac. Jak? No, propozycję zgłosiła już chociażby Lewica. To po pierwsze wprowadzenie pensji maksymalnej, a po drugie zakaz łączenia pracy w publicznej i prywatnej służbie zdrowia. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, z którym miałem dziś przyjemność się porozmawiać, mówi, że rząd musi sięgnąć po radykalne działania.
5: Szanuję lekarzy i wszystkich, w ogóle całą tę grupę zawodową, no ale są tam patologie, które trzeba wyeliminować systemowo, bo trzeba to jasno i precyzyjnie.

0: mówić. Trzeba też uregulować w jakiś sposób relacje między praktyką prywatną a praktyką w publicznych jednostkach.
1: Andrzej Grzyb z PSL powiedział mi natomiast, że potrzebne są zmiany w ustawie o wynagrodzeniach lekarzy, która obowiązuje od 2023 roku.
2: Ta ustawa sprawia, że jest tutaj permanentny mechanizm waloryzacji coroczny, który jest zdecydowanie wyższy niż poziom inflacji. To nie może być 15-procentowy wzrost wynagrodzeń. Po drugie, ograniczenie górnego limitu, jeżeli chodzi o kontrakty zawierane pomiędzy szpitalami a lekarzami.
1: Bo dziś wynagrodzenia personelu medycznego pożerają aż 80% nakładów na ochronę zdrowia. Te co roku rosną do rekordowych poziomów, ale nie przekłada się to na jakość opieki medycznej. Pacjenci wciąż czekają w długich kolejkach do specjalistów. Wprowadzenie górnego limitu wynagrodzeń mogłoby zmienić sytuację, bo szpitale przestałyby rywalizować o lekarzy przy pomocy coraz wyższych wynagrodzeń, mówią posłowie koalicji rządowej, którzy opowiadają się właśnie za wprowadzeniem tych maksymalnych pensji lekarskich. Premier Donald Tusk już 2 dni temu, pytany o pomysły lewicy, powiedział, że zastanawia się nad podobnymi rozwiązaniami. Najpierw muszą jednak zakończyć się prace parlamentarne nad ustawą, którą uchwalił dziś Sejm. Teraz pracować będzie nad nią Senat.
3: Rządowa ustawa o wynagrodzeniach lekarzy przeszła przez Sejm. Czy będą kolejne działania rządzących? Sprawdzał to w Sejmie Michał Fabisiak. Dziękuję. W magazynie mamy jeszcze komentarz ekspertki. Bez konkretnych wycen świadczeń szpitalnych i sposobów zatrudniania lekarzy, sama wiedza o ich zarobkach nic nie zmieni. Tak mówiła na naszej antenie dr Maria Libura z Kolegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
4: Właściwie państwo wie, które specjalizacje zarabiają bardzo dużo. I pytanie jest, po co to narzędzie jest tworzone? Do czego ono dokładnie miało być użyte, jeżeli nie powstaną inne reformy? Przede wszystkim, jeżeli nie zostanie dokonana korekta wycen świadczeń szpitalnych oraz zmiany dotyczące sposobu zatrudniania i wynagradzania grupy zawodowej lekarzy, to jakby sama wiedza na temat tego, ile kto zarabia, na nic się nie przyda.
5: Tak, ale mogliśmy usłyszeć tak,
4: że to nie jest... stawiamy wozu przed koniem, prawda? Bo powinniśmy raczej zacząć od pytania na przykład o ograniczenie arbitrażu podatkowego, czyli to, że mamy tak ogromną różnicę w opodatkowaniu umów o pracę i działalności gospodarczej, skłania do przechodzenia na tą jednoosobową działalność gospodarczą.
3: Mówiła w rozmowie z nami dr Maria Libura. Więcej o rządowych działaniach w sprawie zarobków lekarzy i sytuacji w warszawskim Szpitalu Południowym można znaleźć na polskieradio24.pl. Rozmowy ze stroną amerykańską mają ruszyć w najbliższych dniach. Chodzi o stałą bazę wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Zielone światło do takich dyskusji dostał wczoraj szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Co to oznacza? Sprawdzała to Agnieszka Drążkiewicz.
6: Na razie mówimy o wstępnej gotowości i chęci rozmów strony amerykańskiej z polskim rządem, ale jak podkreślał dziś na konferencji wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, to początek czegoś wielkiego.
7: Przychylność i otwartość. To zielone światło zapalone ze strony Pentagonu na nasz wniosek daje wielką szansę na wzmocnienie bezpieczeństwa.
6: To sukces przede wszystkim prezydenta Karola Nawrockiego i jego doskonałych relacji z Donaldem Trumpem. Mówi z kolei, komentując decyzję Pentagonu, doradczyni prezydenta Barbara Socha.
8: Dobrze, że rząd tutaj reaguje szybko.
6: Inaczej na te deklaracje patrzy były dowódca generalny, senator Mirosław Różański. Widzi w tej deklaracji przede wszystkim wzmocnienie bezpieczeństwa Polski.
9: Uważam, że to jest absolutnie krok, który jest w obecnym środowisku bezpieczeństwa w naszym regionie potrzebny.
6: Obecnie amerykańscy żołnierze są w kilku lokalizacjach w Polsce, wszędzie to rotacyjna obecność. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
3: Dyskusji o powstaniu bazy USA w Polsce towarzyszą zmiany w MON-ie. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została wiceszefową tego resortu. Będzie odpowiadać za uzbrojenie polskiej armii. Jak zapewniła, dołoży wszelkich starań, by wzmacniać polską armię i przemysł zbrojeniowy.
10: W najbliższych miesiącach skupię się przede wszystkim na dalszej rozbudowie i transformacji sił zbrojnych, wyposażeniu, ale też na promocji polskiego przemysłu zbrojeniowego, tak żebyśmy produkowali nie tylko na własne potrzeby, ale też stali się potęgą, jeżeli chodzi o eksport.
3: Do tej pory Magdalena Sobkowiak-Czarnecka pełniła funkcję pełnomocnika rządu do spraw wdrożenia unijnego programu SAFE. Wcześniej była wiceministrem do spraw europejskich.
11: Suma wydarzeń.
3: Śledczy z Lublina przesłuchają pod

0: Podejrzewanego o zabójstwo 44-letniego Rosjanina w Białej Podlaskiej. Zatrzymany wczoraj mężczyzna posługiwał się gruzińskim paszportem. On został ujęty w hostelu pod Warszawą. Tę sprawę śledzi reporterka Radia Lublin Karolina Ryniak. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Co teraz czeka mężczyznę?
1: Podejrzewany jeszcze nie dotarł do prokuratury krajowej w Lublinie. Z nieoficjalnych informacji wiemy, że nastąpi to w przeciągu godziny. Z jego udziałem rozpoczną się czynności. Najpierw prokurator przesłucha mężczyznę, potem zostaną podjęte kolejne kroki, ewentualne zarzuty i wniosek o tymczasowy areszt, o który będzie wnosiła policja, co zapowiedział wczoraj rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie, podinspektor Andrzej Fiołek.
2: Mężczyzna zostanie przewieziony tutaj do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty i najprawdopodobniej, właściwie na pewno będziemy wnioskować o tymczasowy areszt. I jeszcze raz przypomnę, jest to mężczyzna, który naszym zdaniem nie odpowiada za pomocnictwo, czy jakąś próbę, czy pomoc innym osobom w tym zamachu, ale za wykonanie, czyli dokonanie zabójstwa obywatela Rosji.
1: Do zatrzymania mężczyzny doszło wczoraj rano w hostelu pod Warszawą. Sprawca typowany przez policję był zaskoczony dynamiczną akcją służb. Mężczyzna posługiwał się paszportem 36-letniego Gruzina. Policja weryfikuje jego tożsamość, ale prawdopodobnie zatrzymany jest obywatelem Gruzji. Co jeszcze udało się ustalić z policji w czasie zatrzymania, wymieniał podinspektor Fiołek.
2: Jest zatrzymana jedna osoba i po naszych ustaleniach ewidentnie pociągnęła za spust kilkukrotnie i uciekła z miejsca. Na chwilę obecną broni nie zabezpieczyliśmy, natomiast trwają dalej czynności w celu ustalenia, gdzie ewentualnie tą broń porzucił. Zabezpieczyliśmy również samochód, natomiast z tych informacji, tak jak już przekazywałem, wynika, że mężczyzna podszedł do ofiary, oddał kilka strzałów i pieszo oddalił się bezpośrednio z miejsca, natomiast oczywiście w którymś momencie najprawdopodobniej przedostał się do jakiegoś samochodu. Natomiast jest zbyt wcześnie, żeby też jeszcze o tym mówić.
1: Policja podkreślała kilkukrotnie, że zatrzymanie było możliwe nie tylko dzięki sprawnej pracy operacyjnych, ale także dzięki mieszkańcom Białej Podlaskiej, którzy przesłali liczne materiały wideo z prywatnych zasobów. Mundurowi wczoraj ponowili apel o dalsze wysyłanie plików wideo i informacje, które mogą pomóc w późniejszym procesie.
2: Mamy mężczyznę, który po pracy operacyjnej, takiej typowo dochodzeniowej śledczej, został wytypowany, ustalony i zatrzymany. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Natomiast musimy mieć bardzo mocny materiał dowodowy, także w postaci nagrań, które są jak gdyby niepodważalne wówczas dla sądu, który będzie stosował najpierw tymczasowy areszt, ale później, kiedy będzie proces, będzie już stwierdzał winę lub niewinność tego mężczyzny.
1: Od momentu zatrzymania policja ma maksymalnie 48 godzin na przekazanie zatrzymanego do dyspozycji prokuratora w celu wykonania czynności. W przypadku skierowania wniosku o areszt do sądu całkowity czas pozbawienia wolności przed decyzją sądu może wydłużyć się łącznie do 72 godzin. Podejrzewany prawdopodobnie jeszcze dziś usłyszy zarzuty. Jutro do sądu trafi wniosek o tymczasowy areszt. I to wszystko, co udało zebrać mi się w tej sprawie.
0: Działania śledczych związane z Gruzinem podejrzewanym o morderstwo krytyka Putina. Informacje na ten temat zbiera dla nas Karolina Ryniak z Radia Lublin. Dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Prokuratura Regionalna w Gdańsku ponownie umorzyła śledztwo w sprawie związanej z zabójstwem 8-letniego Kamila z Częstochowy. Postępowanie dotyczy podejrzenia niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych oraz osoby wykonujące zadanie publiczne wobec małoletnich Kamila i Fabiana M. Śledztwo umorzono z powodu braku znamion czynu zabronionego, poinformował rzecznik prokuratury regionalnej w Gdańsku Mariusz Marciniak.
3: Po uchyleniu poprzedniego postanowienia o umorzeniu śledztwa w tej sprawie wykonaliśmy wszystkie czynności dowodowe wskazane przez Sąd Rejonowy w Kielcach, jednak te czynności nie doprowadziły do uzyskania nowych dowodów, które pozwoliłyby na przedstawienie komukolwiek zarzutów i na skuteczne oskarżenie kogokolwiek przed sądem. Prokurator uznał, że w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy żaden sąd nie wydałby wyroku skazującego i stąd właśnie prokuratorskie postanowienie o ponownym umorzeniu śledztwa.
0: Postanowienie prokuratury jest nieprawomocne. Stronom przysługuje prawo złożenia zażalenia. W maju Sąd Okręgowy w Częstochowie skazał ojczyma Dawida B. na 25 lat więzienia, m.in. za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, które doprowadziło do śmierci Kamila. Matka dziecka za pomoc ojczymowi za znęcanie się ma spędzić w więzieniu 16 lat. Zamiast decyzji odroczenie. Brytyjski sąd przełożył na 24.

0: 4 września rozprawę dotyczącą ewentualnej ekstradycji Michała Kuczmirowskiego. Powodem była nieobecność jednej z prawniczek, byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W londyńskim sądzie była Anna Rączkowska.
1: Michał Kuczmirowski nie pojawił się dziś w sądzie w Londynie. Rozprawa została wyznaczona na godzinę 11 czasu polskiego i to właśnie wtedy miała zapaść długo wyczekiwana decyzja w sprawie jego ekstradycji do Polski. Najpierw rozpoczęcie posiedzenia się opóźniło. Chwilę później sędzia poinformował, że jedna z brytyjskich prawniczek reprezentujących byłego szefa RARS została wezwana do izby adwokackiej. W tej sytuacji sąd zdecydował o odroczeniu postępowania do 24 września. To kolejny raz, gdy finał tej sprawy zostaje przesunięty. Pierwotnie decyzja miała zapaść pod koniec lutego, później termin przeniesiono na kwiecień, następnie na czerwiec, a teraz na wrzesień. Podczas ostatniego posiedzenia obrona Michała Kuczmirowskiego przekonywała, że zgodnie z brytyjskim prawem nie jest jasne, czy w jego przypadku spełnione zostały wszystkie warunki pozwalające na zastosowanie procedury ekstradycyjnej. Adwokaci argumentowali, że konieczna jest dodatkowa analiza przepisów i zapowiedzieli przedstawienie opinii niezależnego eksperta. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Prokuratura domaga się wydania Michała Kuczmirowskiego w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości przy zamówieniach realizowanych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Śledczy zarzucają mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Były szef RARS nie zgadza się z zarzutami.
2: Suma wydarzeń.
0: Nie dojdzie do planowanych na dziś amerykańsko-irańskich rozmów. Negocjacje, które miały się odbyć w szwajcarskim kurorcie Burgenstock, zostały przełożone. Na razie nie wiadomo kiedy i czy w ogóle do nich dojdzie. Porozumienie USA z Iranem wywołało pytania o cele wojny. Irański system władzy przetrwał, a negocjacje nuklearne wracają do punktu sprzed rozpoczęcia walk. Konflikt kosztował życie tysięcy ludzi. O bilansie walk Wojciech Cegielski z redakcji międzynarodowej Polskiego Radia 24.
3: Amerykańskie i izraelskie lotnictwo zadało Iranowi poważne straty, ale nie doprowadziło do upadku władz w Teheranie. Iran odpowiedział zamknięciem cieśniny Ormuz, zakłóciło to dostawy surowców i wywołało presję na światową gospodarkę. W zamian za ponowne otwarcie cieśniny Waszyngton ma znieść blokadę irańskich portów, dopuścić eksport ropy i rozpocząć uwalnianie zamrożonych aktywów. Dopiero później strony mają negocjować przyszłość irańskiego programu nuklearnego. Krytycy porozumienia wskazują, że żegluga przez Ormuz była swobodna przed wojną, a rozmowy atomowe już wtedy trwały. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
0: Europejscy przywódcy poparli postulat Polski w sprawie darmowych uprawnień do emisji CO2 dla przemysłu. W dokumencie przyjętym jest apel do Komisji o zmiany w metodzie przyznawania darmowych pozwoleń. Obecna metodologia jest zabójcza dla firm, fabryk i hut w Polsce uzależnionej od dekady od węgla. O tym, że takie zapisy mają się znaleźć w dokumencie końcowym ze szczytu, informowała jako pierwsza brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka.
4: We wnioskach europejscy przywódcy napisali, że oprócz planowanej reformy systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, Komisja będzie musiała przedstawić też osobne regulacje dotyczące wyliczania darmowych pozwoleń. To było ważne dla Polski, bo prace nad reformą mogą potrwać około 2 lat, a może i dłużej. Natomiast zmiana sposobu przyznawania darmowych pozwoleń jest dla Polski sprawą pilną. Komisja wprawdzie obiecała, że takie regulacje przedstawi, ale w ramach ograniczonego zaufania Polska chciała, by znalazło się to też na piśmie. We wnioskach ze szczytu, bo teraz komisja nie będzie już mogła się z tych obietnic wycofać. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: Suma wydarzeń.
0: Ponad 30 stopni Celsjusza, tyle w południe pokazał termometr w Słubicach. Do Polski od zachodu wkracza fala upałów. Ostrzeżenia IMGW w tej sprawie wydano dla 15 województw. We Wrocławiu największym zainteresowaniem cieszą się teraz kurtyny wodne. Jeszcze dziś mogą wystąpić silne opady deszczu w związku właśnie między innymi z tym upałem na zachodzie kraju, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
5: Miejscami przejdą burze z silnymi opadami deszczu, którym mogą towarzyszyć porywy wiatru do 80 km na godzinę, a lokalnie także grad. Sobota gorąca w całej Polsce, od 27 stopni na krańcach północno-wschodnich do 30-32 stopni w centrum i do 34, lokalnie 35 na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich.
0: Dodajmy, że z upałami i gwałtownymi burzami muszą mierzyć też się nasi południowi sąsiedzi. O trudnej pogodzie w Czechach powie nasz korespondent Stefan Folzer.
6: W Pradze wczesnym popołudniem termometry pokazują

0: Pokazywały 32 stopnie. Niektórych nie zniechęciło to jednak do wyjścia z domu. Upał mi nie przeszkadza. Mam ze sobą wodę. Posiedzę na ławce pół godziny, pójdę do domu i potem wyjdę jeszcze do ogrodu.
1: Mam radę.
0: Lubię, gdy jest gorąco, ale bez przesady. Dla mnie idealna temperatura to pomiędzy 25 a 30 stopni. Teraz robi się nie do zniesienia. Usłyszałem od mieszkańców spacerujących w praskim parku Ladronka. Przez cały weekend na odczuwalną temperaturę będzie wpływać dodatkowo wysoka wilgotność powietrza. W sobotę i niedzielę w zachodniej i środkowej części Czech prognozowane są gwałtowne burze z intensywnym deszczem, gradobiciem i porywistym wiatrem. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
2: Prezentacje najlepszych słuchowisk radiowych i spektakli telewizyjnych z ostatniego roku. Emocjonujące słuchowiska na żywo, spotkania z gwiazdami, koncerty, wystawy i warsztaty. W Sopocie rozpoczęło się wielkie czterodniowe święto teatru radiowego i telewizyjnego. 25. Festiwal Dwa Teatry. Do konkursu zakwalifikowało się 16 produkcji radiowych, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Adam Wojtyszko.
3: Dla mnie marzeniem jest jak największa różnorodność i udaje się tą różnorodność utrzymać. Mamy słuchowiska i współczesne, i w oparciu o klasykę, bo jest i Zielony Gil. Mamy i komediowe, jedno z przeniesień z klubu komediowego się zakwalifikowało. Każdy sobie coś dla siebie znajdzie. Poziom jest moim zdaniem bardzo wysoki, o czym świadczy fakt, że wybraliśmy 16 spośród 34 zgłoszonych.
2: Radiowy teatr będzie też można poznać od kuchni, a to za sprawą aż 5 słuchowisk na żywo, zapowiada Julia Mark, reżyserka i kierowniczka literacka Teatru Polskiego Radia.
4: Program drugi realizuje słuchowisko według tekstów niedawno zmarłego Wiesława Myśliwskiego, a do tego mamy cykl, który jest nawiązaniem do zeszłorocznej fali uczuć. Tym razem nasz cykl będzie nazywał się Fala Czasu i jest też nawiązaniem do 25-lecia. Wspaniali autorzy Michał Sufin, Daria Sobik i Małgosia Maciejewska. Jednoaktówki, które na żywo będą realizowane w Teatrze Atelier.
2: Na pierwsze słuchowisko na żywo już dziś Nasze Końce Świata Agaty Biziuk rozpoczną się o 17. Festiwal to nie tylko twórcy, ale także słuchacze i widzowie, a tych od lat nie brakuje.
5: Ja jestem z Rzeszowa.
6: Ja jestem z Krosna.
5: Ponieważ słucham radia Jedynki i tam było to reklamowane.
7: Słuchowisk też pani słucha?
5: Oczywiście słuchowisk radiowych regularnie. Słuchanie na pewno wymaga wyobraźni dłużej.
8: Jesteśmy właściwie fanami. Była przerwa, bo festiwal się odbywał kilka lat w Zamościu. No to była wielka strata dla Sopotu i dla nas, no ale szczęśliwie wrócił do Sopotu. Rozmowy, spotkania z twórcami, z gwiazdami. Zawsze to jest wielka dla nas atrakcja i przeżycie. Móc na żywo widzieć te osoby.
9: Jestem wielbicielką festiwalu. Mieszkam w okolicach na Kaszubach i staram się przyjeżdżać tutaj. Fajny nastrój, można porozmawiać, spotkać się z twórcami również, co nie zawsze jest możliwe, więc to chyba dla mnie jest najważniejsze.
2: Jubileuszowa 25. odsłona festiwalu potrwa w Sobocie do poniedziałku. Tymczasem rozpoczyna się kolejna trasa lata z radiem i telewizją polską. Przez 12 najbliższych tygodni dziennikarze Polskiego Radia odwiedzą 12 miast. Nie zabraknie koncertów, pikników edukacyjnych i specjalnych programów. Na pierwszą w tym roku audycję z Bielska-Białej zaprasza Roman Czyjarek.
10: Od samego rana spotkania ze słuchaczami Jedynki. Proszę przyjść, proszę bawić się razem z nami. Od 9 do 12 oczywiście audycja. Można podglądać, jak kulisy tej audycji wyglądają. Potem specjalny piknik z masą atrakcji, prezentów dla państwa, konkursów, zabaw. I o 20 olbrzymi koncert na gigantycznej scenie, bo to są sceny rekordowych rozmiarów. Koncert robiony wspólnie przez Polskie Radio i Telewizję Polską, czyli Lato z Radiem i Telewizją Polską. I w Bielsku-Białej na lotnisku ten pierwszy koncert o godzinie 20 się rozpocznie.
2: To będzie 55. odsłona lata z radiem, przypomina dyrektorka radiowej Jedynki Paulina Stolarek-Marat.
11: Właściwie jak się tak zastanowić, to nie ma drugiej takiej audycji w Polsce, która by w równej mierze jak Lato z Radiem zasługiwała na miano kultowej. Znają ją miliony ludzi i właściwie każdy ma z nią dobre skojarzenia, jakieś przyjemne wspomnienia. Polka Dziadek, sygnał dźwiękowy Lata z Radiem, stał się ostatnio wiralem internetowym, co dowodzi, jak żywa jest to audycja ciągle i jak te emocje są ciągle obecne.
2: Początek jutro, a Lato z Radiem odwiedzi w tym roku m.in. Lublin, Ełkę, Zakopane, Mrozy i Podębice. I na koniec jeszcze zaproszenie dla naszych słuchaczy. Od jutra na naszej antenie startuje wakacyjna ramówka, w której nie zabraknie nowości. Wśród nich m.in. jest audycja TDI, Tylko Dobre Informacje, prowadzona przez Jeremeja Mrożka. Będzie można jej posłuchać w soboty i niedzielę w samo południe. I tą propozycją kończymy to wydanie Sumy Wydarzeń. Magazyn przygotowany

0: Natalia Jędrzejewska. Ja wracam do Państwa z kolejną porcją najważniejszych informacji punktualnie o 17. Damian Szpyra, do usłyszenia.
1: To była suma wydarzeń. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Geopolityka przy dystrybutorze. Ceny paliw w dół. Pytanie, na jak długo? Szokujące ustalenia po śmierci dwulatka w żłobku w Ząbkach. Nie tylko dziki. Coraz większy problem dzikich zwierząt w miastach.
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku Białej. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
11: Jedynka. To jest radio.
12: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
13: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
10: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
1: Po reklamie. Autopromocja.
14: W dobie zalewających nas zewsząd wiadomości o wojnach, klęskach żywiołowych, zbrodniach i tragediach, my jedziemy pod prąd. Wyszukujemy dla Państwa dobre wiadomości, które inspirują, napawają optymizmem i dodają energetycznego kopa. Włączamy TDI, czyli tylko dobre informacje. Zapraszam w każdą sobotę i niedzielę o 12:06 na antenie Polskiego Radia 24. Jeremia Mrożek, zapraszamy.
1: Autopromocja.
0: Tu Polskie Radio 24, jest 16:30. Nie wiem jak u Państwa, ale w Warszawie w tej chwili 27 stopni Celsjusza, mamy prawdziwe letnie popołudnie i w tych okolicznościach przyrody rozpoczynamy popołudnie z Polskim Radiem 24. Paulina Olak, Anna Pałdyna, Karol Smyk i mówiący te słowa Marek Klapa. Dzień dobry.
15: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
0: Czas na pierwszą rozmowę polityczną, którą poprowadzi Kamil Szewczyk.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.

0: Witam Państwa serdecznie. Kamil Szewczyk jest ze mną w studiu, minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa. Witam
0: Panie ministrze, no, godzinę temu wyszła nowa informacja w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie i nieprawidłowości. Rafał Trzaskowski, czyli prezydent Warszawy, miał wiedzieć o tych problemach w szpitalu i sytuacji na SOR-ze. Dwa miesiące później miał zostać odwołany lekarz, który powiadamiał prezydenta Warszawy. Jak pan to komentuje?
1: Znaczy, musimy to potwierdzić rzeczywiście, czy to jest prawda. Myślę, że to będzie też elementem badania prokuratury. Prokuratura prowadzi postępowanie sprawdzające. To jest taki etap, kiedy zbiera się wszystkie dostępne dowody i jeżeli prokuratura dopatrzy się naruszenia prawa, będzie wszczęte postępowanie karne i wtedy już będziemy badać, kto naruszył prawo, kto powinien za to odpowiadać. Ale tu są oczywiście dwa różne aspekty. Z jednej strony odpowiedzialność prawnokarna, z drugiej strony odpowiedzialność polityczno-moralna. Ja dzisiaj dowiedziałem się o tym przed chwilą, więc jest to swego rodzaju nowa informacja. Takiej informacji nie wolno lekceważyć. Natomiast chciałbym mieć pewność, że rzeczywiście jest to informacja zgodna z prawdą. Oczywiście musimy mieć też świadomość, że na tego typu informacje no, powinniśmy zachowywać pewną drogę formalną, bo rozumiem, że tak jak ja usłyszałem, była wymiana informacji pomiędzy panem doktorem, który był ordynatorem, a prezydentem Warszawy wymiana SMS-owa, więc to by oznaczało, że ci panowie znali się bliżej, bo jednak jeżeli się ktoś z kimś kontaktuje SMS-owo, to znaczy, że mają jakąś bliższą relację. W takich sytuacjach bardzo dobrze jest wtedy, gdy osoba, która dostrzega nieprawidłowości, jednak pisze dokument i składa go w odpowiedniej formie.
0: No właśnie,
1: I chciałbym wiedzieć, czy rzeczywiście ten dokument powstał, czy on opisywał te nieprawidłowości i czy został zlekceważony, a tak zwany sygnalista, jak my to mówimy, czyli ten, który zgłasza nieprawidłowości, czy został za to w jakiś sposób ukarany zwolnieniem z pracy, czy też zerwaniem z nim kontraktu. Będziemy to wszystko badać i mogę Państwu obiecać, że na pewno prokuratura zażąda wszystkich dokumentów, będą przesłuchiwani świadkowie.
0: Pan osobiście obejmie nadzór, tak, nad śledztwem?
1: Tak, dzisiaj na ten temat już rozmawiałem ze swoimi podwładnymi, że taki nadzór chcę objąć. To jest sprawa no, niezwykle ważna społecznie. I ja chcę też pokazać jedną rzecz, którą nie mieliśmy wtedy, gdy były poprzednie rządy. Pamiętamy sytuacje kuriozalne, gdy ważny prezes partii jest przyjmowany, także zamyka się pół oddziału. Ja słyszałem też o finansowaniu tego szpitala z Funduszu Sprawiedliwości po to tylko, żeby prezes miał odpowiedni sprzęt. Widzieliśmy też członka rodziny posłanki, który leżał na OIOM-ie zajmując miejsce dla obywateli, które było potrzebne, mógł być zupełnie w innym miejscu, a OIOM
0: no
1: jest przeznaczony.
0: Panie Szale, miała być wielka zmiana, miała no być tak, naprawa standardów.
1: Wie pan,
0: prawda?
1: No. Ja mam świadomość jednej rzeczy i tu musimy być absolutnie szczerzy. Tam, gdzie są ludzie, w każdej instytucji, organizacji pojawiają się patologie i pojawiają się czarne owce. Problem państwa polega na tym, że w dawnych czasach, kiedy rządziła partia, która dzisiaj jest w opozycji, tym osobom nie spadł włos z głowy, tylko rozkładano ręce i mówi, no tak, tutaj ten chciał, żeby było lepiej. Ani pani poseł, ani jej najbliżsi nie ponieśli żadnych konsekwencji. Prezes partii również, osoby, które ich tak przyjmowały, z tego co wiem, również nie poniosły wtedy konsekwencji. My traktujemy tę sprawę zupełnie inaczej.
0: To w tej sprawie,
1: i to jest
0: ministrze.
1: Zmiana jakości.
0: Jasne,
1: to znaczy, prowadzimy postępowanie, od razu wyciągnięto bardzo szybko konsekwencje. Proszę zwrócić uwagę, że to jest działanie takie. Lekarz, który miał dopuszczać się nieprawidłowości, zostaje zwolniony z pracy. Słyszałem, że samorzutnie oddał 500 tysięcy, więc można powiedzieć, to już jest wartość dodana dla obywateli. Zostaje zwolniony zarząd szpitala. Jeżeli wykryjemy nieprawidłowości, które będą się kwalifikowały jako odpowiedzialność karna, proszę mi wierzyć, pójdą szybko akty oskarżenia do sądu i nie będzie tutaj świętych krów. Więc ta zmiana jakości w wykrywaniu jest zupełnie inna. Natomiast ja nie mam złudzeń. Tam, gdzie pojawia się człowiek, często pojawiają się wokół różnych ugrupowań czy partii tacy, którzy chcą zrobić szybki biznes, dorobić się i którzy nie przestrzegają zasad. Teraz nie ma na to zgody.
0: Nie wydaje się, panie ministrze, panu, że to źle wygląda. No, Rafał Trzaskowski na niedawnej konferencji dzisiaj, godzinę temu, mówi tak. Prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji.
1: Znaczy wiem.
0: Zgadza się pan z tym?
1: Oczywiście.

0: każdy z nas musi sobie rozważyć, co, gdybym dostał taką wiadomość i gdyby wiedział, że tam jest jakieś ryzyko zagrożenia z życia lub zdrowia innych osób, no to trzeba reagować, ale musimy zobaczyć, jaki był ciąg dalszy, bo jeżeli w dalszych wiadomościach, bo także Rafał Trzaskowski mówi, napisz mi to na piśmie ze szczegółami, bo ktoś wysyła SMS-a, słuchaj, u mnie dzieją się rzeczy, które nie powinny mieć miejsca. Gdybym ja dostał taką informację wstępną, bez szczegółów, również bym poprosił, proszę cię, złóż to formalnie, bo my mamy taką tendencję w Polsce, że często mówimy, tam coś się złego dzieje. Ja to widzę po niektórych sprawach karnych. Albo po osobach, których spotykam na spotkaniach takich otwartych i oni mówią, tam jest złodziejstwo i tam się dzieje coś złego. Ja mówię, proszę napisać to i opisać w szczegółach. A to ja nie do końca. I wtedy my nie wiemy, czy ten, który zgłasza taką informację, to po prostu został skrzywdzony przez instytucję i chce się w jakiś sposób zemścić. Czy są tam nieprawidłowości? Tutaj wydaje mi się, że powinno być takie formalne pismo, bo to działa najlepiej.
1: Czyli Rafał Trzaskowski popełnił błąd w tej sprawie, tak? Nie znaczy, zgłaszając...
0: Ja bym na pewno wtedy albo zalecił taką kontrolę, albo bym zażądał precyzyjnych wyjaśnień od tej osoby, która jest takim sygnalistą. No mówię, wydaje mi się, że też tu była jakaś relacja, bo jeżeli ktoś ma do prezydenta numer telefonu i pisze do niego w takiej formule, to znaczy, że te osoby się znają wcześniej.
1: A to, że po dwóch miesiącach, panie ministrze, lekarz, który zgłasza prezydentowi Warszawy temat, jest zwalniany. Widzi pan tu jakąś koincydencję?
0: Znaczy, ja też słyszałem komunikat z drugiej strony, czyli ze strony miasta, że tam jest spór o pieniądze. Że toczy się spór ten, że lekarz i miasto o ponad 500 tysięcy złotych, więc dosyć pokaźna kwota. Więc to jest dla mnie dzisiaj pewna niewiadoma. Czy to jest przerzucanie odpowiedzialności przez osoby, które są w sporze, czy też to było przyczyną zwolnienia lekarza. Ja naprawdę mam jeszcze taką sędziowską naturę, że zawsze stawiam wyroki i opinie, gdy mam dwie strony i gdy mam dokumenty, więc mogę ocenić, co było w papierach, wysłuchuję dwie strony i wyciągam z tego wnioski. Jesteśmy na wstępnym etapie, natomiast już musimy patrzeć, jak będziemy tą sprawę badać. Ona musi zostać wyjaśniona bardzo dokładnie i tu naprawdę nie będzie tego, czy ktoś jest prezydentem Warszawy, czy ktoś jest sygnalistą.
1: Czy mogą polecieć polityczne głowy w całej sprawie? Także?
0: No to oczywiście nie jest w mojej gestii. Proszę zwrócić uwagę, że ja nie jestem żadnej partii i staram się wykonywać tą pracę fachowca, prawnika, który ma pełnić pewną funkcję niezależnie. Pan premier daje mi tutaj dużą przestrzeń niezależności, bo on uważa, że dopóki właśnie prokurator generalny jest połączony z ministrem sprawiedliwości, to minister sprawiedliwości musi mieć tą autonomię, więc ja tą autonomię mam i to jest dobre, bo to może wskazywać na to, że te śledztwa będą prowadzone z profesjonalizmem, bez żadnej nakładki politycznej. Natomiast co się stanie z politykami, którzy teraz muszą się tłumaczyć albo popełnili błędy? No na razie widzimy konsekwencje wobec lekarza, zarządu szpitala. Czy będą dalsze konsekwencje polityczne? Nie mnie odpowiadać na to pytanie.
1: Kończąc wątek południowego szpitala w Warszawie, czy zgodzi się pan z tym, że koalicja rządząca mierzy się z największym kryzysem polityczno-wizerunkowym od wyborów parlamentarnych?
0: Znaczy, wiecie państwo, to jest pewien paradoks, bo jak ja oglądam afery, gdzie ze spółki Orlenu znika 1,5 miliarda złotych. Znika. Nie ma ropy na statku, nie ma potwierdzenia, że statek płynie do Polski i takich statków powinno być więcej, a ktoś robi przelewy na 1,5 miliarda złotych i te przelewy nikną w świecie, to dla mnie to jest prawdziwa, gigantyczna afera. Nie lekceważę tego, co się stało w tym szpitalu.
1: Czyli tego by pani nazwał aferą, tak?
0: Nie, ja myślę, że musimy też ważyć pewne proporcje. To jest oczywiście rzecz, która nie powinna mieć miejsca. Prokuratura powinna znaleźć winnych. Natomiast często jest tak, że ci, którzy rządzą dzisiaj, no, zmieniają tą Polskę w wielu jej aspektach. Robią bardzo dużo pozytywnych rzeczy. Nie mamy czasu nawet, żeby się chwalić tym. Opozycja ma o wiele więcej czasu i gdy trafia na takie właśnie sytuacje, to one są bardzo umiejętnie wykorzystywane przez opozycję i mówimy o największym kryzysie właśnie związanym z polityką.
1: Ale wcześniej był Tomasz Lenz, prawda? Senator.
0: No tak, ale koalicji. Proszę zwrócić uwagę, jak to błyskawicznie zostało rozwiązane. Został usunięty.

usunięty z partii i nikt go nie bronił. I tutaj nie było takiego krycia, jak mieliśmy w dawnych czasach. Dla mnie aferą jest to na przykład, że Polska nie ma samolotów do tankowania cystern, bo sprowadzamy teraz samoloty F-35, które będą chronić bezpieczeństwo, ale nie mamy własnych cystern, bo poprzednicy nasi zniszczyli

0: poważne, że on albo nie ma czasu, albo lekceważy swoje obowiązki, to ja uważam, że nawet powinniśmy zbadać, czy w czasie jego koordynacji, bo przecież nie pracował tam sam, ale jest dokumentacja medyczna. Wielu osób, które były przyjmowane na SOR-ze, więc ja uważam, że trzeba sięgnąć głębiej. Czy ktoś poniósł szkodę na zdrowiu bądź życiu z powodu tego pana i tutaj nie może być żadnej taryfy ulgowej, więc nie lekceważmy tego, ale też no, nie rozdmuchujmy tego nadmiernie, że to jest jakaś rzecz, która jest gigantyczną aferą. To widzimy, że tutaj konsekwencje muszą być podejmowane, ale musimy dalej zmieniać system, bo przy tej okazji wyszło coś, o czym ja rozmawiałem z panią minister zdrowia i ona od dłuższego czasu ma to zmartwienie, że do systemu dodaje się i właśnie dzisiaj rządzący dodają do systemu bardzo duże środki, ale okazuje się, że te środki są pochłaniane przez różne
1: wynagrodzenia na kontrakty, za lekarzy. To jest
0: tak,
1: chyba
0: które są nieproporcjonalne
1: suma,
0: tak. do nakładów pracy oraz takiego zaangażowania, bo ja rozumiem, że jest specjalista kardiochirurg, który pracuje w jednym szpitalu, ma unikatowe umiejętności i on na świecie zarabia naprawdę bardzo duże pieniądze. Więc my takich ludzi musimy wynagradzać, ale mam nadzieję, że przy tej okazji zabierzemy się za ten problem. Pamiętajmy, ten problem nie został wywołany przez dzisiaj rządzących. Myśmy zastali sytuacje, które właśnie dosypywały
1: Jasne,
0: do systemu, zamiast dobrze wydawać te środki.
1: Przejdźmy do innego tematu, bo czas nas niestety goni. Chciałem pana zapytać jeszcze o byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Co z europejskim nakazem aresztowania?
0: To są oczywiście tak. Ja widziałem już te poglądy w mediach, które się pojawiły. Są dwie szkoły prawa.
1: Czy utrzyma się w ogóle ENA w sprawie Ziobry, który jest na terenie Stanów, a nie na terenie Unii?
0: Rozmawiałem z dwoma prawnikami, którzy znają się na prawie europejskim i jeden, który zajmował się kiedyś ENA, mówi tak. Sąd powinien orzec o europejskim nakazie aresztowania, bo jeżeli Ziobro zechce wrócić ze Stanów Zjednoczonych, a może po prostu wsiąść do samolotu i wylądować w Brukseli. I co wtedy? Jeżeli sąd nie da ENA, bo powie, że dzisiaj Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Ziobro jest nadal ścigany na terenie Unii. Żebyśmy mogli go skutecznie ścigać, powinien być wydany przez Sąd Europejski nakaz aresztowania, nawet jeżeli jest w Ameryce Południowej, Północnej, czy gdziekolwiek indziej na świecie. Ale jest też przeciwny pogląd, że jeżeli on opuścił przestrzeń unijną, to sąd nie ma powodu, żeby wydawać ENA. Ja się przychylam do tego pierwszego poglądu i myślę, że on jest logiczny i mieści się w przepisach prawa. Ale co zrobi sąd? Sądy są w Polsce niezawisłe i to też
1: Ale jakby sugeruje pan, panie ministrze, żeby jednak no,
0: znaczy, na pewno ja będę wspierał,
1: zafunkcjonowało w sprawie
0: Ja będę
1: Ziobry.
0: Wspierał wnioski prokuratury tutaj i tu mamy zgodność z prokuratorami, którzy prowadzą tą sprawę. No i naprawdę, gdyby sąd powiedział, no dzisiaj Ziobry nie ma w przestrzeni unijnego prawa, to nie orzeknę ENA. A jak jutro się pojawi, to znowu będziemy czekać rok na to, że sąd rozpozna wniosek?
1: Edward Martin, nie wiem, czy panu mówi coś to nazwisko, pełnomocnik Donalda Trumpa do spraw ułaskawień, no w ostrych bardzo słowach komentuje sytuację polityczną i prawną wokół Zbigniewa Ziobry. To króciutki cytat. W jego ocenie działania podejmowane przeciwko Ziobrze to są metody stosowane wobec samego Trumpa oraz techniki rodem z czasów sowieckich.
0: No właśnie, wobec samego Trumpa. To jest bardzo ciekawe sformułowanie. Ja mam komisję Epsteina oraz zespół śledczy. Występujemy do Stanów Zjednoczonych, żeby nam ujawnili dane, które są zaciemniane na stronach, które publikował Departament Sprawiedliwości. Mówimy o ofiarach pedofila Epsteina i całej siatki. Stany Zjednoczone do dzisiaj nie odpowiedziały nam na informacje dotyczące wiz oraz do dzisiaj nie pokazały nam dokumentów, które utajniają. Dlaczego to robią? To jest moje pytanie, skoro myśmy mieli w Polsce wysłanników Epsteina, którzy werbowali albo wręcz wprowadzali w błąd kobiety, być może nastolatki, które były wywożone, jeżeli były wywożone. Musimy to poznać. Ameryka, Stany Zjednoczone dzisiaj nie podjęły tej współpracy, pomimo tego, że mamy ważne umowy. Ja myślę, że tu jest pewien problem w administracji Trumpa, dlatego że Ziobro pojawił się w Stanach nie wiadomo na jakiej podstawie, bo ważny przedstawiciel departamentu jakiegoś, bliski współpracownik prezydenta powiedział wpuścić Ziobrę. No, oni mają już ten problem, że społeczeństwo amerykańskie jest bardzo wrażliwe, że nagle jakiś polityk dostaje, nie tak jak wszyscy według reguł prawa, miejsce w Stanach, tylko na zasadzie jakiejś wypowiedzi czy indywidualnej zgody. Widzimy, co robi ICE w Stanach Zjednoczonych. Jest ktoś podejrzany, jakieś przesłanie.

0: przestępstwo, cudzoziemiec, zawijają go, jak to mówimy, w gwarze i do kraju, z którego przyjechał, wraca.
1: Zostały nam 4
0: minuty. A tutaj nagle Lex Ziobro. Co, Amerykanie mają problem, dlatego zdań, się tak
1: kilka zdań, kilka zdań puenty, panie ministrze, a propos Ziobry. Co konkretnie, jakie pan decyzje, działania podejmie w najbliższych tygodniach, żeby Ziobrę ściągnąć tutaj do Polski?
0: Decyzje są podjęte. Wystąpiliśmy do rządu węgierskiego, żeby zweryfikował decyzję, pokazał nam przede wszystkim, na jakiej podstawie Ziobro wyjechał z Budapesztu, czy był to rzeczywiście jakiś paszport genewski, czy inny dokument podróży. Naszym zdaniem został wyłudzony z naruszeniem prawa europejskiego. Jeżeli Węgrzy by ten proces wznowili i unieważnili ten dokument, ja wtedy wystąpię oficjalnie do tej instytucji w Stanach i powiem, że mają obywatela naszego ściganego listem gończym. I na jakiej podstawie on przebywa dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, bo nie ma tam prawa azylu, tylko ma wizę, a jak utracił dokument ważność, wiza zawisła w próżni. Więc będziemy krok po kroku robić swoje.
1: I wprowadza pan także rewolucję, można powiedzieć, w prawie rodzinnym. Ministerstwo wprowadza takie zmiany jak piecza współdzielona, nakaz alimentacyjny, skuteczne wykonywanie orzeczeń, rozwody bez orzekania o winie i odpowiedzialność za niewykonywanie orzeczeń. Co te zmiany konkretnie oznaczają? Będą oznaczać dla dzieci, dla rodziców?
0: Mamy taki problem, że rozstający się rodzice czy partnerzy zapominają o dziecku i często prowadzą taką walkę na zatracenie, która niszczy zwłaszcza dzieciństwo naszych obywateli. To widać po różnych badaniach, ile młodych ludzi musi korzystać z pomocy psychologa czy psychiatry dziecięcego. To jest problem społeczny. My badamy poprzez psychologów to, co dla dziecka jest potrzebne. Dziecko chce mieć i mamę, i tatę. To dzisiaj nie dotyczy płci, bo mamy też panie, które zostały pozbawione możliwości sprawowania opieki nad dziećmi, więc my będziemy rodziców nakłaniać do zgody. To, że w naszym prawie jest to udowadnianie winy, w wielu krajach cywilizowanych nie ma tego. To jest gra na spór, a nie na rozwiązywanie problemu rodziny, która się rozstaje. Więc my mówimy, dziecko w centrum, dziecko dobrze alimentowane, ale oboje z rodziców ma prawo do tego, żeby wychowywać. Nie może tam być patologii przemocy, bo to jakby eliminuje takie orzekanie. Proszę mi wierzyć, że są kraje, gdzie jeden z rodziców na przykład nie chce opiekować się dzieckiem, a sąd nakazuje mu, mówi, dla dobra dziecka to ty musisz brać na siebie te obowiązki, bo ty nie umarłeś dla tego dziecka. My tak daleko nie idziemy, ale mówimy rodzicu, zrozum swoje
1: rodzicielstwo. Tylko jest jeszcze potrzebny będzie podpis prezydenta Nowackiego.
0: A ja to wierzę, że prezydent
1: tutaj... Sądzi pan, że będzie tutaj podpis, czy weto kolejne?
0: Znaczy, albo prezydent będzie grał tak, jak gra do tej pory, że będzie doszukiwał się tam jakichś rozwiązań, które on by inaczej uregulował i powie, nie, ja zawetuję, za chwilę wyciągnie te przepisy z naszej ustawy, powie, że to jest jego ustawa. Więc może tak być, bo ja widzę, jaką metodologię ma pan Bogucki, ale będzie mu trudno wytłumaczyć się przed wyborcami, że ten projekt dopracowany z psychologami, z kuratorami, z sędziami rodzinnymi, z różnymi organizacjami społecznymi, matek, ojców, nagle będzie chciał zawetować. Ja uważam, że to jest bardzo dobry pakiet. Chcę, żeby on został uchwalony w Sejmie i będę apelował do prezydenta, ale myślę, że to rodzice będą apelować, dziadkowie, którzy często nie widzą swoich wnuków, będą apelować do prezydenta, podpisz.
1: Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Bardzo dziękuję, panie ministrze.
0: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: A rozmawiał Kamil Szewczyk, który wróci do nas mniej więcej za 40 minut. Bardzo dziękujemy.
4: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
3: A teraz łączymy się z Brukselą. Tam wystąpienie premiera Donalda Tuska tuż po unijnym szczycie.
5: Europejscy skoncentrowani byli przede wszystkim na coraz groźniejszej sytuacji na froncie rosyjsko-ukraińskim. Groźniejszej z dość oczywistych względów. Sukcesy Ukrainy, mówimy tutaj o tych tak zwanych głębokich uderzeniach, czyli atakach dronowych między innymi na Moskwę, one, muszę powiedzieć, wzbudziły dość powszechne uznanie. Nie chcę powiedzieć entuzjazm, ale dość powszechne uznanie ze strony przywódców państw europejskich i no właściwie wszyscy bez wyjątku zwracali się do prezydenta Zeleńskiego no z takimi jednoznacznie słowami wsparcia i zrozumienia, dlaczego Ukraina broni się w ten sposób, szczególnie po ataku na

na Kijów, na Ławrę Pecierską, klasztor i z użyciem także rakiet balistycznych. Więc z jednej strony jest takie poczucie, że sytuacja na froncie i pomoc europejska dla Ukrainy przynoszą efekty, to znaczy Rosja na pewno nie wygrywa w tej chwili tej wojny i równocześnie wszyscy bez wyjątku, ale szczególnie dotyczy to państw flanki wschodniej, zdawali sobie sprawę, że im trudniejsza sytuacja Rosji na froncie, tym większe ryzyko działań takich niekonwencjonalnych i agresywnych wobec także być może państw europejskich graniczących z Rosją. Nie chcę epatować tym zagrożeniem. Od wielu miesięcy staram się możliwie precyzyjnie tłumaczyć wszystkim, na czym polega to zagrożenie i że w żadnym wypadku nie można tego lekceważyć i że Polska wspólnie z innymi państwami, szczególnie z flanki wschodniej, musi być dobrze przygotowana na wszystkie możliwe zdarzenia. Niektórzy z przywódców, z którymi miałem okazję rozmawiać w bardziej takiej dyskretnej formie, potwierdzają także nasze informacje, że mają powody sądzić, że rzeczywiście ze strony Rosji może dojść do jakichś poważniejszych prowokacji i zdarzeń. I mówimy tu nie tylko o tej wojnie hybrydowej, jak ją nazywamy czasami, ale także do prowokacji na większą skalę z użyciem dronów, czy z próbą jakichś ataków, czy w cyberprzestrzeni, czy kinetycznych ataków na infrastrukturę. Więc miejmy tego świadomość, nie lękajmy się, to znaczy Polska jest coraz lepiej przygotowana na wszystkie możliwe zdarzenia, ale warto mieć świadomość, że to w tej chwili jest w centrum zainteresowania całej Europy i to już jest świadomość, która dotyczy wszystkich, nawet odległych państw, odległych od frontu rosyjsko-ukraińskiego. Ci liderzy także mają świadomość, że sytuacja może być niedługo bardzo poważna. Właśnie dlatego, że wojna się przedłuża i że Rosja nie ma żadnej wizji zakończenia tej wojny. Też wreszcie dotarło do tych, którzy sugerowali, że Putin jest zainteresowany rozmowami pokojowymi. Obecność nowego premiera Węgier w jakimś sensie zmieniła też nastrój i już nikt przy stole nie próbuje nikogo przekonać, że warto prosić Putina o negocjacje, bo wiadomo, że ten, kto prosi o negocjacje, jest na z góry przegranej pozycji. Nic nie wskazuje na to, aby Rosja dzisiaj była zainteresowana jakimikolwiek negocjacjami. I zadaniem Europy jest oczywiście w tej sytuacji takie wsparcie dla Ukrainy, żeby ona mogła dalej skutecznie stawiać opór rosyjskiej agresji. Dla mnie ważne jest, że to przyjęło także praktyczny wymiar, czyli przedłużyliśmy sankcje i tym razem już nie o 6 miesięcy, tylko o 12 miesięcy. I fakt, że Peter Modziar jest premierem Węgier, miał tu kluczowe znaczenie, bo Viktor Orban, jak wiecie, blokował niektóre nasze działania wspierające Ukrainę, ale ustaliliśmy także pewne elementy przyszłego 21. pakietu sankcji. I tutaj też wszyscy byli zgodni, ale szczególnie ci, którzy wiedzą, co się dzieje na przykład na Bałtyku. Każdy tankowiec omijający sankcje, a więc mówimy o między innymi o tej słynnej flocie cieni, a więc tych dziwnych statkach, które przewożą między innymi ropę i dają pieniądze Rosji na kontynuowanie agresji. Będziemy jako Europa szukali skutecznych sposobów uderzenia i paraliżowania tego typu działań. W tym 21. pakiecie, który będzie przyjęty, mam nadzieję, bardzo szybko, będziemy także uderzali w platformy krypto w krajach trzecich. W te platformy, o których wiemy, że współpracują z reżimem rosyjskim i umożliwiają finansowanie różnych działań Rosji wymierzonych w porządek światowy i przede wszystkim przeciw Ukrainie. Nie mamy wątpliwości, że Rosja jest aktywna na rynku krypto i że pieniądze tam zarobione przez Kreml wracają po prostu w postaci rakiet i dronów, uderzając

0: w Ukrainę. Rozmawialiśmy także i tutaj osiągnęliśmy kolejny etap w tym bardzo długim procesie. Jak wiecie, Polska od początku przekonywała partnerów europejskich. Dzisiaj mogę mówić o pełnym sukcesie, bo już nikt tego nie kwestionuje. Tam na początku niektórzy marudzili, wiecie, że południe też jest ważne, dlaczego tylko wschód, a czy na pewno zagrożenie jest takie, że wymaga finansowania. Dzisiaj już nie słyszałem takich głosów. To już nie jest reakcja na jakąś konkretną sytuację, tylko przyjęcie nowej strategii europejskiej i dotyczy to także zwiększenia finansowania i wsparcia i politycznego, logistycznego, finansowego na rzecz ochrony wschodniej granicy Unii Europejskiej, a więc będzie tu głównie chodziło o Polskę. Jest także inicjatywa, która nazywa się Straż Flanki Wschodniej. To także jest taki projekt łączący kilka państw i on będzie mógł liczyć na wsparcie ze strony całej Unii. Będzie także program Wspólny Europejski Bezpieczeństwa Dronowego. Też nie muszę nikogo przekonywać, jak to dzisiaj jest ważne. Jak już Państwo informowali z jakichś przecieków, nieznanych źródeł, doszło do jednoznacznej deklaracji z mojej strony, bo rozpoczęła się dość długa dyskusja przy stole, kto może reprezentować Unię Europejską czy Europę w ewentualnych rozmowach, negocjacjach z Rosją, czy generalnie w sprawie ewentualnego przyszłego pokoju czy przerwania ognia. Jak wiecie, mamy do czynienia z różnymi inicjatywami, są różne formaty. Ja bardzo wyraźnie powiedziałem, że o tym informowaliśmy naszych partnerów, że ja nie mam nic przeciwko temu, że się spotykają liderzy państw w różnych formatach. Jest E3, spotyka się E3. Za chwilę będzie E5, gdzie będzie Polska i Włochy, oprócz Francji, Niemiec i Anglii. Okej, spotkamy się, będziemy rozmawiali, co można robić razem. Ale żaden taki format nie może uzurpować sobie prawa do reprezentowania całej Unii Europejskiej. Od tego są instytucje, I traktaty są tutaj jasne, a Polska nie będzie respektowała, i to jeszcze raz powtórzę, żadnych ustaleń, które będą podjęte bez jej udziału, a siłą rzeczy każde ustalenie dotyczące ewentualnego przerwania ognia i przyszłego pokoju między Ukrainą a Rosją i tak będzie bezpośrednio dotyczyło też Polski. Więc albo mamy mechanizm zgodny z traktatami, gdzie cała Unia Europejska podejmuje decyzje, albo będą to decyzje, w których tak czy inaczej musi brać bezpośredni udział Polska, inaczej nie będziemy żadnych ustaleń respektować. I zobaczyłem po twarzach i po reakcji moich koleżanek i kolegów, że no niektórzy mieli może kwaśne miny, ale wszyscy de facto zrozumieli, o co chodzi.
1: To było wystąpienie premiera Donalda Tuska tuż po unijnym szczycie, za pół minuty piąta.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ustawa o zarobkach lekarzy przyjęta przez Sejm to pokłosie afery w stołecznym szpitalu południowym. Rozejm odnowiony. Izrael i Hezbollah zgodziły się na zawieszenie broni. W Sopocie trwa festiwal Dwa Teatry. To czterodniowe święto teatru radiowego i telewizyjnego. Minęła 17. Damian Szpyra, zapraszam. Sama wiedza o zarobkach niczego nie zmieni. Tak ustawę przyjętą przez Sejm komentowała na naszej antenie dr Maria Libura z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Mowa o projekcie, który wiąże numer PESEL lekarzy z wynagrodzeniem. To pokłosie afery w stołecznym szpitalu południowym. Zdaniem ekspertki nie jest jasne, czemu miałaby służyć przyjęta przez Sejm ustawa.
2: Jeżeli nie powstaną inne reformy, przede wszystkim jeżeli nie zostanie dokonana korekta wycen świadczeń szpitalnych oraz zmiany dotyczące sposobu zatrudniania i wynagradzania grupy zawodowej lekarzy, to jakby sama wiedza na temat tego, ile kto zarabia, na nic się nie przyda.
1: Lewica postuluje, aby kolejnym krokiem było wprowadzenie maksymalnych zarobków, a do tego zobligowanie medyków, by pracowali wyłącznie w publicznej lub prywatnej służbie zdrowia. Rząd musi podjąć radykalne działania, tak uważa marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
3: Szanuję lekarzy i wszystkich, w ogóle całą tę grupę zawodową, no ale są tam patologie, które trzeba wyeliminować systemowo.

0: bo trzeba to jasno i precyzyjnie mówić. Trzeba też uregulować, w jaki sposób relacje między praktyką prywatną a praktyką w publicznych jednostkach.
1: Przyjęta przez Sejm ustawa to odpowiedź rządu na aferę w warszawskim Szpitalu Południowym. Kierownik oddziału ratunkowego, lekarz bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej, zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. W tej sprawie zostały podjęte również inne działania. Na miejscu pracuje prokuratura, a na wszystkich warszawskich SOR-ach trwają kontrole. Ponadto w nowo powołanym zarządzie Szpitala Południowego ma zabraknąć polityków. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaapelował, by zgłaszać wszelkie nieprawidłowości dotyczące miejskich placówek.
2: Trwają kontrole na wszystkich SOR-ach warszawskich szpitali i oczywiście będziemy wyjaśniać wszystkie nieprawidłowości. Ta procedura trwa i tak jak mówię, współpracujemy tutaj ze wszystkimi instytucjami, które są za to odpowiedzialne. Natomiast do mnie nie dochodziły informacje o nieprawidłowościach na SOR-ze w Szpitalu Południowym. Natomiast do tego są odpowiednie procedury. Dlatego, że tylko wtedy możemy mieć absolutną pewność, czy te procedury zostały zachowane, czy wpłynęły do nas jakiekolwiek zawiadomienia.
1: Sprawa dotycząca Szpitala Południowego jest w prokuraturze, a NFZ i NIK prowadzą kontrolę w placówce. Unia Europejska będzie dalej wspierać Ukrainę, tak mówił w Brukseli premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu rozmawiał z przywódcami unijnych państw na temat wywierania dalszej presji na Rosję. Ma w tym pomóc m.in. przedłużenie obowiązujących sankcji oraz wypracowanie kolejnych. Rosja nie jest zainteresowana pokojem, mówił Donald Tusk.
3: Zadaniem Europy jest oczywiście w tej sytuacji takie wsparcie dla Ukrainy, żeby ona mogła dalej skutecznie stawiać opór rosyjskiej agresji. Dla mnie ważne jest, że to przyjęło także praktyczny wymiar, czyli przedłużyliśmy sankcje i tym razem już nie o 6 miesięcy, tylko o 12 miesięcy. Ale ustaliliśmy także pewne elementy przyszłego 21. pakietu sankcji.
1: Unia Europejska chce m.in. walczyć z rosyjską flotą cieni na Bałtyku. Ponadto na celowniku Brukseli znajdą się również platformy kryptowalut powiązane z Moskwą. Izrael i Hezbollah zgodziły się na odnowienie rozejmu w południowym Libanie, poinformował Reutera przedstawiciel Białego Domu. Według agencji zawieszenie broni zostało wynegocjowane przez Katar, Stany Zjednoczone i Iran. Izrael i Hezbollah nie skomentowały na razie tego porozumienia.
4: Poza informacją, że strony konfliktu uzgodniły rozejm, amerykańscy urzędnicy nie podali żadnych dodatkowych szczegółów. Nie wiadomo, jakie są warunki zawieszenia broni i jak długo miałoby obowiązywać. W nocy izraelska armia uderzyła w cele w południowym i wschodnim Libanie. Libańskie Ministerstwo Zdrowia podało, że zginęło co najmniej 21 osób. Izrael poinformował o śmierci 4 swoich żołnierzy. Konflikt pomiędzy Izraelem a wspieraną przez Iran organizacją Hezbollah w Libanie jest najbardziej niestabilnym elementem porozumienia z Iranem. Wiele wskazuje na to, że to właśnie izraelskie ataki w Libanie sprawiły, że nie doszło do zapowiadanych rozmów technicznych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem w Genewie. Wiceprezydent USA J.D. Vance w ostatniej chwili odwołał podróż do Szwajcarii. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Na koniec Sopot i Święto Teatru Radiowego i Telewizyjnego, czyli Festiwal Dwa Teatry. Właśnie rozpoczyna się tam słuchowisko na żywo Nasze Końce Świata Agaty Biziuk. W Teatrze Atelier przed publicznością wystąpią m.in. Ewa Konstancja Błuchak i Sara Lityńska.
5: Dla mnie po prostu Teatr Polskiego Radia i możliwość występowania tutaj to jest zawsze święto, ze względu na to, że to jest taki najprawdziwszy teatr wyobraźni.
6: Ja też się bardzo cieszę i bardzo to lubię i jest to bardzo zawsze wzruszające właśnie to spotkanie z widzami, którzy przychodzą nas słuchać.
1: A więcej o tym tuż po informacjach w magazynie Regiony. Wieczorem o 19:00 Danuta Stenka i Andrzej Seweryn otrzymają wielkie nagrody Festiwalu Dwa Teatry za wybitne kreacje i całokształt twórczości.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Upalnie prawie w całym kraju. Termometry wskazują obecnie od 26 do 32 stopni. Chłodniej na wschodzie i nad morzem, tam około 22 stopni. Ponadto w pasie od Pomorza Zachodniego po Dolny Śląsk spodziewane burze. Jutro również zagrzmi, będzie też jeszcze goręcej.
8: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30.

0: 50% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
4: Zdrowit. Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterie. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
5: Po reklamie.
6: Trwa popołudnie, z Polskim Radiem 24, minęła 17.06, przed mikrofonem Marek Klapa. Teraz wyjeżdżamy z Warszawy, a na naszej redakcyjnej mapie zaznaczyliśmy dziś trzy regiony: województwo pomorskie, dolnośląskie i lubelskie. W takim razie ruszamy.
7: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
6: W Sopocie rozpoczęło się wielkie czterodniowe święto teatru radiowego i telewizyjnego. 25. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry. Na miejscu jest nasza reporterka Dorota Piotrowska. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: Jakie atrakcje przygotowano dla wielbicieli teatru i jakim zainteresowaniem cieszy się festiwal?
8: Sopot ponownie stał się najważniejszym miejscem spotkań wszystkich osób tworzących i kochających teatr. Festiwal Dwa Teatry jak co roku jest okazją do uczestniczenia w pokazach konkursowych najlepszych słuchowisk Teatru Polskiego Radia i spektakli Teatru Telewizji z ostatniego roku, a także w licznych spotkaniach z aktorami, reżyserami, autorami i twórcami słuchowisk i spektakli. Jest także bardzo dużo wydarzeń towarzyszących, koncertów, wystaw, debat i warsztatów. I co najważniejsze, wstęp na te wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, choć oczywiście na niektóre z nich trzeba wcześniej pobrać darmowe wejściówki. Festiwal od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Sopotu i Pomorza, ale także przyjezdnych. Niektórzy przyjechali tu naprawdę z daleka. Większość, z którymi rozmawiałam, to stali bywalcy dwóch teatrów.
9: Ja jestem z Rzeszowa.
10: Ja jestem z Krosna.
9: Słucham radia i tam było to reklamowane.
8: Słuchowisk też pani słucha?
9: Oczywiście słuchowisk radiowych regularnie. Słuchanie na pewno wymaga wyobraźni dłużej.
11: Jesteśmy właściwie fanami. Była przerwa, bo festiwal się odbywał kilka lat w Zamościu. No to była wielka strata dla Sopotu i dla nas, no ale szczęśliwie wrócił do Sopotu. Rozmowy, spotkania z twórcami, z gwiazdami. Zawsze to jest wielka dla nas atrakcja i przeżycie. Móc na żywo widzieć te osoby.
12: Jestem wielbicielką festiwalu. Mieszkam w okolicach na Kaszubach i staram się przyjeżdżać tutaj. Fajny nastrój, można spotkać się z twórcami również.
8: W tym roku do konkursu zakwalifikowano 16 produkcji radiowych. To głównie współczesne słuchowiska, tak powiedział mi aktor, reżyser i juror konkursu radiowego Łukasz Lewandowski.
13: W skrócie powiem, tematyka jest kobieca i ta kobiecość nie ma wieku. Realizowane przez kobiety od realizacji po reżyserię, po tematy i wtedy role tych słuchowisk obsadzonych. W kobiece role było bardzo, bardzo dużo. Ta tematyka kręci się wokół bardzo szerokiego spektrum, czy umierania, czy choroby, bardzo wnikliwego, głębokiego wnikania w istotę życia, istotę kobiecości, upływ czasu i lokalne tutaj różne też tematy.
8: W Sopocie będzie też można poznać teatr radiowy od kuchni, a to za sprawą aż pięciu słuchowisk na żywo z udziałem publiczności.

0: Kilka minut temu o godzinie 17 w Teatrze Atelier rozpoczęło się pierwsze z nich, Nasze Końce Świata Agaty Biziuk, i to w doskonałej obsadzie, dodam, kobiecej, w rolach babci, matki i wnuczki Grażyna Barszczewska, Ewa Konstancja Buchak i Sara Lityńska. A jeśli chodzi o dziś, to jeszcze jedno przed nami ważne wydarzenie. Wieczorem podczas gali otwarcia wielkie nagrody festiwalu Dwa Teatry za wybitne kreacje i całokształt twórczości w Teatrze Telewizji Polskiej oraz Teatrze Polskiego Radia otrzymają znakomici aktorzy Danuta Stenka i Andrzej Seweryn.
1: Ależ tam jest atmosfera dzisiaj w Sopocie. No właściwie Sopot stał się stolicą teatru radiowego i telewizyjnego. Bardzo ci zazdroszczę, Doroto. Dorota Piotrowska z Sopotu relacjonowała dla państwa wydarzenia z festiwalu Dwa Teatry. Dzięki.
0: Dziękuję.
1: A z Sopotu przenosimy się na Dolny Śląsk. Prowadzone są od prawie roku, potrwają jeszcze przynajmniej do października. Chodzi o tymczasowe kontrole na granicy polsko-niemieckiej. Rozmowy ministerstw obu krajów o terminie zakończenia kontroli są prowadzone, ale na razie efektów nie widać. Jakub Tauer z Radia Wrocław jest z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jakubie, powiedz proszę, na jakim etapie teraz są te negocjacje i czy widać już światełko w tunelu, albo inaczej, czy widać już podniesiony szlaban?
2: Nie tylko Polska, ale teraz także i Komisja Europejska wzywa Niemcy do zniesienia tych kontroli granicznych. Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk zapowiada, że nasz rząd będzie negocjował z Berlinem. Stopniowe łagodzenie restrykcyjnych kontroli. Niemiecki minister spraw wewnętrznych te wezwania na razie odrzuca. Polska strona jednak się nie poddaje, o czym mówi rzecznik wojewody dolnośląskiej Tomasz Jankowski. Posłuchajmy.
3: Teraz rozpoczyna się kolejna runda rozmów ze stroną niemiecką. W jaki sposób utrzymać te wyniki, ten poziom bezpieczeństwa przy jednoczesnym zminimalizowaniu tych trudności?
2: Prowadzone przez polską stronę są od niemal roku. W tym czasie skontrolowano ponad 220 tysięcy osób. Niemcy prowadzą swoje kontrole od października 2023 roku. Zdaniem rzecznika wojewody realnie wpływają one na poprawę bezpieczeństwa na terenie całego regionu i terenu przygranicznego. Posłuchajmy.
3: Ponad 220 tysięcy skontrolowanych osób, ponad 100 tysięcy pojazdów, wiele przypadków ujawnionych osób, które w sposób nielegalny, nieuprawniony chciały przekroczyć granicę polsko-niemiecką.
2: A najczęstszą przyczyną odmowy wjazdu z Niemiec do Polski był brak wymaganych dokumentów i o tym mówi rzecznik nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej kapitan Paweł Biskupik.
4: Wśród osób tych znajdowały się takie narodowości jak Ukraina, Syria, Turcja oraz Rosja na kierunku do Niemiec. Zatrzymano 250 takich osób. W tej grupie dominowali cudzoziemcy pochodzący z Ukrainy, Afganistanu, Gruzji oraz Uzbekistanu.
2: Niestety oprócz tych dobrych stron kontroli, bo są także też te złe, bo to nie tylko kwestia korków na granicy czy tych utrudnień samych związanych z kontrolami, one dają się tak naprawdę we znaki najbardziej mieszkańcom Zgorzelca i okolic przygranicznych miejscowości, mówi radny gminy Zgorzelec Paweł Skrzypek. Posłuchajmy.
5: Jedna wielka tragedia. Kontrole graniczne generują u nas zatory. Cały ruch tranzytowy przemieszcza się drogami powiatowymi i gminnymi. Nie są dostosowane w żaden sposób do ruchu pojazdów ciężarowych.
6: Jest to bardzo duży problem dla naszych mieszkańców. Są to głównie pracownicy transgraniczni, którzy na co dzień przemieszczają się minimum dwukrotnie do swojego pracodawcy.
2: A to dodawał zastępca wójta gminy Zgorzelec Paweł Tomczyk. Kontrole na granicy polsko-niemieckiej zostaną przedłużone od lipca o kolejne 4 miesiące, na razie do 1 października, a zostaną zniesione, gdy strona polska i niemiecka uznają, że na granicy jest bezpiecznie. No a to może trochę potrwać.
1: Te informacje przekazał nam Jakub Tauer z Radia Wrocław. Jakubie, bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję, pięknego popołudnia życzę.
1: A teraz przenosimy się na Lubelszczyznę, a dokładnie do stolicy tego regionu. Tamtejszy kurator oświaty został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Sprawa ma związek z nieprawidłowościami przy zamówieniach publicznych oraz z przekroczeniem uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Z nami jest Tomasz Maczulski z Radia Lublin. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam ciebie. Dzień dobry państwu.
1: Tomku, wiem, że znasz szczegóły sprawy. Tak. O co podejrzewany dokładnie jest kurator?
7: No, na początku powiem, że śledztwo prowadzone przez CBA dotyczy podejrzenia przekroczenia uprawnień i ustawienia przetargów po prostu, a także przyjęcia korzyści majątkowej przez lubelskiego kuratora oświaty. On to sam też miał...

0: miał działać, o ile dobrze pamiętam, w porozumieniu z ustalonym przedsiębiorcą, doprowadzając do wyboru z góry wskazanego wykonawcy. No ale o szczegółach mówi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z zespołu prasowego Prokuratury Krajowej.
1: Prokurator przedstawił podejrzanemu zarzut, który dotyczy przekroczenia uprawnień i wejście w porozumienie z lokalnym przedsiębiorcą w celu wywarcia wpływu na wynik postępowania, które dotyczyło udzielenia zamówienia publicznego na organizację uroczystości z okazji stulecia Kuratorium Oświaty w Lublinie. Po odebraniu wyjaśnień od podejrzanego oraz przesłuchaniu go w charakterze podejrzanego, prokurator zastosował wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze.
0: No, chodzi tu przede wszystkim o dozór policji, to po pierwsze. Po drugie, 30 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. A po trzecie i przede wszystkim, chodzi o zawieszenie w czynnościach służbowych. Lubelski kurator oświaty, jak próbowałem z nim rozmawiać, sam nie chciał wypowiadać się przed mikrofonem, ale udało mi się ustalić, że on sam czuje się niewinny, a także oddał się do dyspozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Sam też resort jest, powiem szczerze, dość oszczędny w komentowaniu sprawy, a w przesłanym do mnie mailu możemy przeczytać, że...
2: Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjęło do wiadomości informacje o działaniach podjętych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne wobec lubelskiego kuratora oświaty. Lubelski kurator oświaty został zawieszony w czynnościach zawodowych. MEN oczekuje wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy z poszanowaniem obowiązujących zasad prawnych i domniemania niewinności. Zapewniamy, że zadania Kuratorium Oświaty są realizowane w trybie zapewniającym ciągłość pracy administracji oświatowej. Kuratorium w Lublinie działa w normalnym trybie.
0: No i wszystkie obowiązki, ten ciężar wszystkich obowiązków pełni obecnie wicekurator Barbara Grzesiak z Lublina. No a w ramach wspomnianego przeze mnie śledztwa CBA przeszukało nie tylko siedzibę lubelskiego kuratorium oświaty, ale także weszło do siedziby lubelskiego urzędu wojewódzkiego. No ale oddajmy głos w tej sprawie wojewodzie lubelskiemu Krzysztofowi Komorskiemu.
3: Jeśli chodzi o Lubelski Urząd Wojewódzki, to mogę potwierdzić, że był jedną z instytucji, która została wczoraj poproszona o wydanie dokumentacji, udzielenie informacji na temat jednego z postępowań zamówień publicznych i wszystkie informacje zostały udzielone. Traktujemy tę kontrolę jak każdą inną. Jeśli chodzi o Kuratorium Oświaty, to poprosiłem już o szczegółowe wyjaśnienia i mam nadzieję je dostać i wtedy będę mógł komentować tę sprawę.
0: Na koniec w telegraficznym skrócie wspomnę tylko, że zatrzymanie lubelskiego kuratora oświaty łączy się także z wcześniejszym uderzeniem CBA w Lublinie, a chodzi o to, że w styczniu tego roku w ramach podjętych czynności zatrzymano kilku urzędników lubelskiego ratusza, a także kilku przedsiębiorców z branży eventowej i uwaga, wiceprezydent miasta. No i ta właśnie w styczniu tego roku usłyszała zarzuty dotyczące przekroczenia uprawnień, przyjęcia korzyści majątkowej, a także zarzuty dotyczące nieprawidłowości związanych z organizacją strefy kibica Euro 2024.
4: O czym mówił nam Tomasz Maszulski, reporter Radia Lublin. Bardzo dziękujemy.
0: Bardzo dziękuję.
4: A teraz w Polskim Radiu 24 czas na informacje sportowe, które przygotował i przedstawi obecny tutaj w studiu obok mnie Andrzej Grabowski. Sport. Panie redaktorze, ja
5: dzień
4: mam takie
5: dobry.
4: Dzień dobry, takie wrażenie,
5: tak,
4: że najbardziej niewyspaną redakcją w Polskim Radiu jest redakcja sportowa.
5: To wszystko zależy. Przez
4: mód. Ale nie widać po tobie, żebyś był jakoś szczególnie niewyspany.
5: No to koledzy od piłki głównie je dosypiają. Ja to mogę sobie o północy, proszę pana, usnąć i rano powtórki w telewizji obejrzeć.
4: No tak, ale koledzy przestawiają zegarki tam na czas amerykański na przykład. Przestawili się już, czy jetlag przeszkadza?
5: Znaczy, najdziwniej jest, jak mają po na przykład oglądaniu meczów wieczorem serwisy poranne, no to jest trochę gorzej. Więc wie pan, no to może być gorzej. Najprzyjemniej to jest, jak można sobie usnąć w dowolnym momencie, jest przyjemny.
4: Tak, pełny
5: ale
4: wybór.
5: Jeszcze panu powiem o jednym człowieku, który nie za dużo sypia w trakcie tego mundialu. Mhm. To jest Jan Pachlowski. Janek jeszcze dużo w podróży, bo tydzień temu, pewnie państwo pamiętają, Janek był w Meksyku, wczoraj był w Atlancie. A jeszcze pewna podróż przed Jankiem, ale o tym, co przed nami, to jeszcze nie teraz. No ale z Jankiem porozmawiamy o tym właśnie

0: porównaniu Meksyku ze Stanami i z Kanadą. Jak to wypada, Janku? Dzień dobry, kłaniamy ci się.
1: Dzień dobry. Patrząc na to, co działo się w Meksyku i też patrząc na to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, tylko też trzeba mieć tutaj na uwadze to, że jednak w Meksyku no to przede wszystkim napędzają gospodarze, reprezentacja Meksyku, no ale też oczywiście miłość, ta spontaniczność, to wszystko, jak Meksykanie kochają piłkę nożną, ale chciałem zobaczyć w porównaniu właśnie, jak wygląda to w Stanach Zjednoczonych. W Atlancie bardzo duża metropolia, stadion położony w samym centrum, jeden zresztą najpiękniejszych tutaj obiektów Mistrzostw Świata, tych trzech krajów mogących pomieścić 71 tysięcy widzów. I pierwsze zaskoczenie to przed meczem, bo wydawało się, że kibice lubią się bawić, lubią oglądać mecze i kiedy na przykład mecz Uzbekistan-Kolumbia zaczynał się, to było tutaj na wschodnim wybrzeżu o godzinie 22, no to te duże strefy kibica w centrum miasta zostały pozamykane, kazano wszystkim wyjść. No co było takim dużym zaskoczeniem dla kibiców i niesmakiem. Akurat wczoraj po meczu, kiedy tutaj i kibice RPA, i też kibice Stanów Zjednoczonych, ale też przede wszystkim Czesi, którzy dominowali tutaj w Atlancie, chcieli się spotkać w strefie kibica, to mieli pecha, bo były tak duże wyładowania atmosferyczne, opady, a w okolicach nawet zagrożenia tornadami, że oczywiście te wszystkie imprezy pomeczowe zostały na zewnątrz odwołane, no ale jak przechodziłem sobie na przykład o godzinie 17-18 specjalnie po centrum miasta zobaczyć, czy to miasto żyje piłką nożną, czy kibice są mimo wszystko widoczni, czy można ich zobaczyć w okolicznych tutaj lokalach wszelkiej maści gastronomicznej, tak to tam pod wspólny mianownik, to wyglądało to bardzo słabo. W przeciwieństwie do tego, co było w Meksyku, bo tam przed meczem i bawili się do samego rana i po meczu też bawili się i w dalszym ciągu się bawią do samego rana. Zresztą mam nawet potwierdzenie, bo dostałem od moich przyjaciół, których zapoznałem w Meksyku, SMS-y i przyznali się, że dopiero otworzyli oczy, no bo bawili się dosyć długo po wczorajszej wygranej Meksykanów nad Koreą Południową, zresztą po dosyć ciekawym, zaciętym meczu.
0: Janku, dwa tematy jeszcze szybko przez nie przemkniemy. O Kanadzie powiedzmy, bo Kanada wczoraj 6-0 z Katarem wygrała. I oczywiście dużo się też mówi o kontuzji Ismaela Kone, któremu rywal z Kataru złamał nogę, ale jak to wygląda z perspektywy kanadyjskiej? Czy Kanada zakochała się w piłce?
1: Myślę, że na pewno nie tak jak w hokeju, bo to jest ojczyzna hokeja, która zresztą nie może zdobyć Pucharu Stanleya bodajże od 93 roku, jak dobrze w tej chwili pamiętam. Natomiast rzeczywiście ten mundial z sukcesami gospodarzy nabiera na popularności, ale w perspektywie właśnie wczorajszego meczu i tej bardzo wysokiej wygranej, to bardzo się dużo też mówi o tej kontuzji, no i o tym, co zdarzyło się po meczu, czyli po tych bardzo dużych przepychankach ławek rezerwowych, obaj selekcjonerzy nie podali sobie ręki. Też było w tym zwycięstwie takiego dużo niesmaku i też z jednej strony uzasadnionych reakcji tutaj Kanadyjczyków po tej koszmarnej kontuzji, ale zawodnik, który sprawił, że Kanadyjczyk złamał nogę, no to też miał łzy w oczach, bo powiedział, oczywiście nie zrobił tego specjalnie, no ale wiedział, że tutaj doprowadził do tej tragedii zawodnika kanadyjskiego, stąd więc no, zwycięstwo, przepychanki i też dużo niesmaku po tym wczorajszym rozgromieniu Kanadyjczyków.
0: I Janku, to jeszcze ostatnia sprawa, czyli gorączka przed tym pierwszym dzisiejszym meczem o 21 USA. Australia. Króciutko, gdybyśmy mogli dwa zdania.
1: Tak, Stany Zjednoczone z tego powodu, że są gospodarzami, to są faworytami. Czy zagra Christian Pulisic, to z godziny na godzinę czekamy na tą informację, bo tak jak podkreśla selekcjoner Stanów Zjednoczonych, Paulo Pochettino, no to tutaj każdy dzień decyduje i też trzeba tutaj podkreślić, że w przypadku tego meczu no to zagra drużyna, która ma mocny atak, ale tutaj Australia z kolei jest postrzegana jako zespół bardzo dobrze grający defensywnie, tak więc zapowiada się naprawdę dobry mecz. Godzina 21 to będzie u Państwa tutaj na wschodnim wybrzeżu 15. No i będziemy Państwu na żywo informować, jak gospodarze sobie radzą w ciekawym meczu z Australijczykami.
0: Jan Pachlowski prosto ze Stanów, a przypominamy oprócz tego meczu o 21 w nocy Szkocja kontra Maroko, Brazylia kontra Haiti i Turcja kontra Paragwaj. Ponieważ czas nas, proszę pana, goni, to mam jeszcze muzyczną ciekawostkę z Bośni. Bośnia wczoraj tak sobie nie za bardzo poradziła, bo ze Szwajcarią przegrała 1-4, ale jest taki utwór, który podbił właściwie całą Bośnię. Już 15 lat temu ją podbił, bo to był taki utwór USA i troszeczkę opowiadający z przekąsem o takim nieudanym śnie bośniaków, o tym, jak pięknie im będzie w Stanach, a z tego niewiele wychodziło, ale jak Bośniacy teraz na mundial się zakwalifikowali, to ten zespół, który tę piosenkę USA napisał, czyli Dubioza Collective, nieco ją przerobił.

0: Nagrali ją jeszcze raz, oto efekt. Poznaj Hercegowina. I'm from Bosnia, take me to America. Troszeczkę zagadamy państwa. Dobrze. Czy dobrze, nóżka wchodzi. Prawda? Pana 3,5 miliona ludzi w Bośni
1: do samochodu.
0: 3 tygodnie na YouTubie, 3 miliony 400 tysięcy wyświetleń, więc chyba cała Bośnia to oglądała. Szybciutko musimy, bo czas nas goni. Tak, zanim jeszcze powiem o jednej ciekawostce mundialowej, dodajmy, że dzisiaj mistrzami Polski w koszykówce mogą zostać gracze Legii Warszawa, o ile znów wygrają z Zastalem Zielona Góra. W serii do 4 zwycięstw Legia prowadzi 3-2. Początek o 20:15, a na koniec, proszę pana, jeszcze ciekawostka związana z pewnym hiszpańskim piłkarzem. Borja Iglesias, być może pan kojarzy. Celta Vigo. Mhm. No tak, widziałem po minie, że tak średnio najeżdża pan.
1: Tak średnio najeżdża, ale nie jest pan słyszałem jedyny. Już te nazwiska, nawet być może pan nie redaktor jest, o nim wspominał
0: nie
1: kiedyś.
0: Jest pan w tej niewiedzy odosobniony, ponieważ Borja Iglesias z okazji tego, że wczoraj piłkarze hiszpańscy mieli wolny dzień, poszedł na spacer i chciał wrócić taką krótszą drogą.
1: Sęk tym, że
0: nie zabłądził. Ochroniarze go nie chcieli wpuścić. I wie pan, odbył się taki dialog mniej więcej, mam tutaj gdzieś na kartce. Mówi do ochroniarzy, jestem zawodnikiem reprezentacji Hiszpanii, muszę wejść. Ale ochroniarze, jak to ochroniarze? Że pytają, czy ma pan identyfikator, czy jest pan piłkarzem, jak się pan nazywa. Pan się przedstawia, że jest Borją Iglesiasem, ale ochroniarze nic sobie z tego nie robią. Wokół stali kibice, ich to oczywiście bardzo rozbawiło i mówili ochroniarzom, że to faktycznie jest pan piłkarz, ale ochrona niewzruszona uratowała Borję Iglesiasa i dopiero to, że zadzwonił do członków sztabu szkoleniowego i oni potwierdzili, że on to on. I w ten oto sposób Borja Iglesias wszedł do bazy treningowej reprezentacji Hiszpanii. Proszę pana, jaki jest wniosek z tego? Trzeba mieć zawsze akredytację i wejściówkę ze sobą,
1: jest,
0: bo inaczej
1: ja
0: nic
1: też
0: z tego nie
1: swoją.
0: Wyjdzie.
1: Tak, zdecydowanie. Akredytacja i wejściówka Polskiego Radia jest z nami. Bardzo dziękuję. Andrzej Grabowski.
0: Dziękuję.
1: Nie przeczytałem z identyfikatora, tylko wiem.
0: Brawo.
2: Reklama.
3: Marian, a ty komu kibicujesz?
4: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
3: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
9: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
10: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
11: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie.
12: To są informacje Polskiego Radia 24.
13: Minęła 17:30, Damian Szpyra. Zapraszam. To sprawa, którą należy dogłębnie wyjaśnić. Tak o nieprawidłowościach w warszawskim Szpitalu Południowym mówił w naszym studiu minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek komentował doniesienia dotyczące byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej, który pełnił rolę kierownika oddziału ratunkowego w szpitalu. Tylko w ubiegłym roku jako lekarz bez specjalizacji zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Sprawę bada prokuratura, a władze Warszawy mają powołać nowy zarząd szpitala. Musimy wyciągnąć z tej sprawy konkretne wnioski, mówi Waldemar Żurek.
14: Ja uważam, że trzeba sięgnąć głębiej. Czy ktoś poniósł szkodę na zdrowiu bądź życiu z powodu tego pana i tutaj nie może być żadnej taryfy ulgowej, więc nie lekceważmy tego, ale też nie rozdmuchujmy tego nadmiernie, że to jest jakaś rzecz, która jest gigantyczną aferą. To widzimy, że tutaj konsekwencje muszą być podejmowane, ale musimy dalej zmieniać system.
13: W szpitalną pracuje prokuratura, która wyjaśnia okoliczności sprawy. Prezydent Warszawy zlecił kontrolę w innych warszawskich

0: ich SOR-ach. W reakcji na nieprawidłowości w szpitalu południowym Sejm przyjął ustawę, która ma powiązać zarobki lekarzy z numerem PESEL. Rosja może przygotować kolejne prowokacje wymierzone w europejskich sąsiadów, ostrzegał w Brukseli premier Donald Tusk. Szef rządu spotkał się z europejskimi liderami. Rozmowy koncentrowały się m.in. wokół dalszej pomocy dla Ukrainy i potencjalnego zagrożenia ze strony Kremla. Donald Tusk poinformował, że informacje o potencjalnych prowokacjach Moskwy mają także inni europejscy przywódcy.
1: Niektórzy z przywódców, z którymi miałem okazję rozmawiać w bardziej takiej dyskretnej formie, potwierdzają także nasze informacje, że mają powody sądzić, że rzeczywiście ze strony Rosji może dojść do jakichś poważniejszych prowokacji i zdarzeń. I mówimy tu nie tylko o tej wojnie hybrydowej, ale także do prowokacji na większą skalę.
0: W ocenie premiera Rosja może być skłonna do kolejnych agresywnych działań jako odpowiedzi na pogarszającą się sytuację na froncie. Unijni przywódcy zgodzili się m.in. na przedłużenie obowiązujących sankcji o rok oraz określili wstępne ramy 21 pakietu sankcji. Zakłada on m.in. walkę z rosyjską flotą cieni oraz platformami kryptowalut powiązanymi z Kremlem. Wójt Przechlewa na Pomorzu odpowie za jazdę po pijanemu. Chodzi o zdarzenie z listopada ubiegłego roku, gdy spowodował kolizję i uciekł. Badanie wykonane kilka godzin później ujawniło w jego organizmie 1,5 promila alkoholu. Włodarz początkowo przyznał się do winy, później twierdził jednak, że alkohol pił dopiero po kolizji. Do sądu skierowano w tej sprawie akt oskarżenia, mówi prokurator rejonowa w Bytowie Małgorzata Jackowska-Borek.
2: Prokuratura rejonowa w Bytowie skierowała do Sądu Rejonowego w Człuchowie akt oskarżenia przeciwko panu Andrzejowi T. o popełnienie czynu z artykułu 178a paragraf 1 kodeksu karnego. To jest o to, że kierował pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym w stanie nieczuliwości, mając dokładnie 73 mg alkoholu na litr wydychanego powietrza.
0: Wójt Przechlewa odmówił komentarza w tej sprawie. Dodajmy, że do podobnego zdarzenia doszło 12 lat temu. Wówczas samorządowiec został ukarany grzywną i 3-letnim zakazem prowadzenia pojazdów. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia i utrata samochodu.
3: Tu Polskie Radio 24, jest 17:34.
4: Południe w Polskim Radiu 24.
3: A teraz czas na kolejną rozmowę polityczną, którą poprowadzi Kamil Szewczyk.
5: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
6: A z nami w studiu pan poseł Łukasz Osmalak, Polska 2050. Dzień dobry.
7: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
6: Pojawiają się kolejne wątki w aferze z warszawskim szpitalem południowym. Okazuje się, że jak donosi oczywiście Zero.pl, portal Zero.pl, Rafał Trzaskowski wiedział o problemach w szpitalu południowym i sytuacji na SOR-ze kierowanym przez Dawida Kacprzyka, czyli byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej. Miał dostać Rafał Trzaskowski informacje od lekarza, no, który potem 2 miesiące później stracił pracę. Jarosław Kaczyński mówi Trzaskowski do dymisji. Pan się z tym zgadza?
7: No generalnie chyba nie ma takiej procedury, jeśli chodzi o kodeks wyborczy, o prawo wyborcze w Polsce i to, jak to funkcjonuje. Jednak, żeby odwołać prezydenta czy burmistrza w Polsce, to trzeba zorganizować referendum.
6: A powinno być zorganizowane referendum? No, jak już jesteśmy przy prezydencie Warszawy?
7: Myślę, że tutaj wypowiedzieć się powinni w tym temacie mieszkańcy Warszawy. Na pewno ta sprawa jest bulwersująca. Uważam, że absolutnie nad takimi przypadkami nie powinniśmy przechodzić do... Nie powinniśmy ich akceptować i nie powinniśmy przechodzić do porządku dziennego, jak to się kolokwialnie mówi. Niewątpliwie ta sprawa powinna zostać wyjaśniona i w stosunku do osób, które przepraszam za kolokwializm, ale to olały, bo niestety troszeczkę tak to wygląda.
6: Rafał Trzaskowski olał całą sprawę?
7: Ja nie mówię, że Rafał Trzaskowski, bo on na pewno też ma sztab osób, które go wspierają w jego pracy. Ma swoich zastępców, ma ludzi, którzy są w odpowiednich departamentach odpowiedzialni za pewne procesy, więc nie jestem w stanie tutaj jednoznacznie powiedzieć, kto tam nie dopilnował tego tematu. Natomiast jeżeli ktoś nie dopilnował i z jego winy doszło do tak poważnych rzeczy, to bez wątpienia powinien za to odpowiedzieć.
6: No, Rafał Trzaskowski mówi tak, że prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji. Pan się z tym zgadza?
7: Tak, generalnie co do zasady zgadzam się z czymś takim, że jeżeli nie wiem, pan premier, czy pan minister, czy pan burmistrz, czy pan prezydent dostaje prywatną wiadomość od osoby, z którą jeszcze na dodatek nie ma jakichś specjalnie bliskich relacji, no to z jednej strony nie należy tego traktować jako...

0: jako żaden taki oficjalny kanał komunikacyjny. Z drugiej strony wydaje mi się, że zdrowy rozsądek sugeruje, że w takiej sytuacji należy się tego typu przypadkom przyglądać. No i ta konkretna sprawa pokazało, że tutaj bezdyskusyjnie należało się temu przyjrzeć.
1: Na pańskim miejscu godzinę temu siedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, którego też pytałem o sprawę afery w szpitalu południowym w Warszawie i zapytany przeze mnie, czy Rafał Trzaskowski popełnił błąd, odpowiedział, że cytuję Waldemara Żurka, ja bym na pewno zlecił kontrolę albo zażądał precyzyjnych wyjaśnień od sygnalisty.
0: No ja generalnie w 100% podpisuję się pod tym, o czym powiedział pan minister Żurek. No bo jeżeli, znaczy wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, myślę, z tego, że władza, pieniądze są w stanie ludzi psuć, tak zupełnie po ludzku mówiąc i tak najprościej mówiąc, więc my nie możemy pozwalać sobie na to, żeby przymykać oko na takie sytuacje, nie możemy sobie pozwalać na to, żeby tracić czujność. Jeżeli mamy sygnały związane z tym, że do tego typu sytuacji dochodzi, to nie możemy nie reagować.
1: W całej kwestii premier Donald Tusk, zapytany o sytuację w szpitalu południowym, zapowiedział, że zwróci się do prokuratora generalnego, żeby nadzorował wyjaśnienie całej sprawy. Zresztą minister Żurek o tym mówił, że osobiście podejmie się sprawy.
2: Co do całości problemu szpitala południowego, ponieważ mamy jedną sprawę w sądzie, drugą zajął się prokurator, będzie kontrola NIK-u, jest audyt prowadzony przez miasto Warszawa, więc tutaj nie ma żadnego ryzyka, że ta sprawa będzie gdzieś zamieciona pod dywan. Znaczy, tak jak powiedziałem, niezależnie od tego, kogo to ma kosztować, musi być wyjaśnione do samego końca.
1: To był premier Donald Tusk z konferencji prasowej. No właśnie, premier mówi, że będzie cała sprawa wyjaśniona do spodu, do końca. Czy polityczne głowy powinny polecieć w całej sprawie? Rafał Trzaskowski na przykład, nie wiem, z wiceszefa Koalicji Obywatelskiej?
0: Panie redaktorze, ja nie chciałbym wchodzić i nie będę wchodził w jakby wewnętrzne kwestie polityków Platformy Obywatelskiej, dlatego, że to jest ich wewnętrzne podwórko i to oni powinni układać sobie partię tak jak
1: ale obrywacie
0: uważają.
1: Trochę rykoszetem. Znaczy, tak, cała koalicja rządząca obrywa rykoszetem. Zarówno Lewica, zarówno wy jako Polska 2050. Pytanie, czy wyborcy wam nie pokażą czerwonej kartki za rok?
0: Panie redaktorze, w pewnym sensie uważam, że jakby sprawiedliwie obrywamy, tak? Bo jesteśmy częścią tego rządu, współrządzimy Polską i jeżeli ktoś z tej strony sceny politycznej robi takie rzeczy, to bezdyskusyjnie powinien zostać rozliczony, bezdyskusyjnie powinny w stosunku do niego zostać wyciągnięte konsekwencje.
1: Natomiast... To konkretnie, panie pośle, niech pan powie, nie wiem, Marcin Kierwiński, Rafał Trzaskowski, kto konkretnie politycznie powinien odpowiedzieć, ponieważ premier Tusk powiedział, że nie będzie świętych krów, także polityczna odpowiedzialność padnie.
0: W mojej opinii bardziej osoby, które pracują w Warszawie i bardziej ktoś, tak enigmatycznie powiem, z ratusza, kto w ratuszu, kto albo pan prezydent Trzaskowski, albo ktoś, kto w Warszawie zajmował się tymi tematami.
1: Nie, no to nie wydaje wiem, wiceprezydentka mi się, że... Warszawy, Renata Kaznowska, która odpowiada za służbę zdrowia w stolicy?
0: Panie redaktorze, wydaje mi się, że żebyśmy, i to nie chodzi o to, że ja chcę uciec od odpowiedzi na to pytanie.
1: Tak trochę to wygląda.
0: Wydaje mi się, znaczy, panie redaktorze, żebyśmy mogli dzisiaj, ja zawsze staram się podejść do tego tak, nie możemy patrzeć na tą sprawę en bloc. Sprawa musi zostać wyjaśniona i wtedy, kiedy będziemy mieli 100% pewność, kto z imienia i nazwiska jest odpowiedzialny za to, że do tej sytuacji doszło, to on powinien ponieść konsekwencje. Dlatego dzisiaj mówienie o tym, kto jest winny, dzisiaj mówienie... Oczywiście najprościej jest powiedzieć, że winny jest Rafał Trzaskowski i w jakimś sensie jest winny Rafał Trzaskowski, dlatego że to on jest prezydentem Warszawy i on całym procesem zarządza.
1: No i wiedział, natomiast, ponoć wiedział.
0: No i tak, ponoć, tak. I na dodatek ponoć wiedział, co oczywiście też jakby nie jest rzeczą...
1: Pytanie, dlaczego nie zgłosił, jak pan sądzi?
0: Wydaje mi się, że to jest jedna z dwóch rzeczy. To znaczy albo, brzydko mówiąc, olał tą sprawę, albo zakładał, że powinno to trafić do niego w formie takiej oficjalnej na biurko po to, żeby mógł się tą sprawą zająć.
1: Tak, gdyby pan otrzymał taką wiadomość, załóżmy, że no, czysto hipotetycznie jest pan na miejscu prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, otrzymuje pan taką wiadomość, że są nieprawidłowości, nieoficjalnie, ale jednak... No widzi pan, co się dzieje. Reaguje pan, czy nie?
0: Znaczy, raczej tak, żeby nie powiedzieć, że zdecydowanie tak. Natomiast ja wiem, że u mnie w biurze poselskim na przykład, kiedy dochodzi do sytuacji takich, że przychodzi do mnie jakaś taka informacja, powiedziałbym podejrzana, że coś może być nie tak, to jeżeli nie zajmuje się tą sprawą osobiście,

gdzie ja, to albo proszę któregoś z asystentów, albo szefową mojego biura na zasadzie: słuchaj, zerknij na tą informację, spróbuj się czegoś dowiedzieć, bo być może coś tutaj jest na rzeczy. Natomiast ja raczej z natury jestem

0: wszystko, co się dzieje. Ja generalnie jestem...
1: A nie uważa pan, że to już trochę nie te czasy, że rynek regulować powinien wszystko, już te czasy takie neoliberalizmu chyba nie sprawdziły się.
0: Ja
1: tak?
0: Uważam, że
1: jednak
0: rynek powinien...
1: Państwo powinno wkraczać w pewne sprawy rynkowe, tak?
0: Zgadzam żeby nie się. Był... Dlatego w pierwszej chwili powiedziałem, że tak, choć ja osobiście uważam, że państwo powinno, czy musi wkraczać tylko tam, gdzie naprawdę musi i gdzie naprawdę powinno. To znaczy jestem przeciwnikiem nadregulacji, jestem przeciwnikiem tego, żeby państwo za często i za mocno ingerowało w różne tematy. Natomiast patrząc na to, jak ta sytuacja związana z zarobkami w ochronie zdrowia się rozwija, jak rozwija się kwestia tego, jakie podatki płacą lekarze w Polsce, no to wydaje się, że faktycznie racjonalne by było to, żebyśmy się od strony legislacyjnej zajęli tym tematem.
1: Lekarze zarabiają za dużo? Nie mówię wszyscy, ale no są tacy, którzy dorabiają w kilku miejscach, na kilku etatach, no i wyciągają potężne kwoty.
0: Ten przykład pokazuje, że lekarze zarabiają bardzo dużo pieniędzy. Ja mam świadomość tego, że lekarz po to chodzi na studia, po to się uczy, po to się potem dokształca, robi kursy i tak dalej, żeby zarabiać duże pieniądze i uważam, że co do zasady w tym nie ma nic złego. Natomiast wszyscy... To działa dobrze wtedy, kiedy trafia w stosunku do dobrego człowieka. Jeżeli ktoś jest dobry, normalnym człowiekiem, to wie, jak tym procesem zarządzać. A jeżeli komuś hamulce puszczają, jeżeli ktoś nie potrafi nad tym zapanować, no to dzieją się niestety takie rzeczy, do jakich doszło tutaj w Warszawie.
1: NIK prowadzi kontrolę w Szpitalu Południowym. Całą sprawę bada też prokuratura. Jakich się pan spodziewa efektów? I pytanie, jak szybko pan się spodziewa tych efektów prac prokuratury?
0: No ja mam nadzieję, że tutaj osobiście pan premier dopilnuje tego, żeby faktycznie te efekty pojawiły się stosunkowo szybko, dlatego że sytuacja jest naprawdę bardzo bulwersująca. I jeżeli te doniesienia medialne, które do nas docierają, niestety się potwierdzą, no to zakładam, że faktycznie polecą głowy zarówno w kontekście takim politycznym, jak i pewnie prokuratura niektórym tematom będzie chciała się przyjrzeć.
1: No dobrze, to przejdźmy do drugiego tematu. No, czas nas goni niestety. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została wiceszefową MON. Pierwszą kobietą chyba, z tego co wiem, tak, w MON-ie. To jest, myśli pan, zasługa tego, że no, poradziła sobie z SAFE?
0: Ja uważam, że pani minister Sobkowiak dobrze poradziła sobie z przygotowaniem całego procesu z wdrożeniem programu SAFE w Polsce. Oczywiście on był politycznie rozgrywany też dlatego, że w mojej opinii on jest dużym sukcesem obecnego rządu. Dlatego ci, którzy są dzisiaj w opozycji, dosyć mocno sprzeciwiali się temu programowi. No właśnie dlatego, że perspektywa czasowa pokaże, że to są ogromne pieniądze. Pieniądze, które są w zdecydowanej większości wydane w Polsce. Pieniądze, które zwiększą potencjał militarny, obronny Polski. No ja osobiście, oczywiście wiadomo, że ten kredyt będzie trzeba spłacić, bo jakby na to nie patrzeć, to jest kredyt, to trzeba sobie uczciwie powiedzieć. Ale to jest kredyt oprocentowany mniej więcej na poziomie 3%. Także w mojej opinii to są bardzo dobrze zainwestowane pieniądze. Pieniądze, które spowodują, że jako Polska, jako Polacy, jako nasze dzieci i wnuki będziemy bezpieczniejsi.
1: To na koniec, panie pośle, jakie nastroje są w Polsce 2050 aktualnie? Czy uspokoiła się ta wewnętrzna rozgrywka, wewnętrzna wojna, czy jednak nie?
0: Panie redaktorze, no u nas do tego podziału doszło mniej więcej gdzieś tam 3-4 miesiące temu. Staramy się ciężko pracować, składamy różne nowe projekty.
1: Tylko
0: ustaw,
1: wie pan, poparcie tych... macie no jeden, dwa punkty. Pytanie, czy wystartujecie z list Koalicji Obywatelskiej?
0: Panie redaktorze...
1: Razem z PSL-em, bo też są takie pomysły?
0: Myślę, że to jest bardzo trudne pytanie w tym momencie. Jutro mamy Radę Krajową, która będzie między innymi na ten temat obradowała. Wydaje mi się, że ten czas na podjęcie decyzji jeszcze troszeczkę tego czasu mamy, choć już wszyscy dobrze wiemy, że niewiele, bo we wrześniu już w zasadzie tak naprawdę niebawem, zacznie się kampania wyborcza.
1: Już się chyba zaczęła.
0: No powoli się zaczyna. Ja tylko jeszcze do tego dołożę, że chociażby takim dobrym przykładem dobrego prawa, które staramy się wprowadzać jako Polska 2050, jest chociażby dzisiaj przegłosowana ustawa, która nakłada na deweloperów obowiązek publikowania w jasny sposób cen w strukturyzowanych plikach, które będą pokazywały potencjalnym klientom realne ceny. Dzisiaj wiemy, że dochodzi do takich sytuacji, że gdyby pan przyszedł w garniturze do dewelopera zapytać, ile kosztuje mieszkanie, to okazuje się, że to mieszkanie kosztuje 1 000 000 zł. Za chwilę przychodzi ktoś, kto jest skromniej ubrany i na przykład dowiaduje się, że mieszkanie kosztuje 950 000 zł. Więc ci deweloperzy też grają takimi rzeczami. Teraz będzie porządek, będzie jasność, nie będzie żadnych wątpliwości.
1: Łukasz Osmalak,

0: Poseł Polski 2050. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Rozmawiał Kamil Szewczyk. Bardzo dziękujemy. A na naszym zegarze 17:47. Zatem zgodnie z rozkładem jazdy czas na gospodarkę.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
4: Przed mikrofonem Justyna Golonko. Dzień dobry i zapraszam na nasze piątkowe podsumowanie tygodnia w gospodarce. Ze mną jest Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka banku PKO BP. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Pani Marto, to od paliw zacznijmy, bo to jest taki temat, o którym w tym tygodniu naprawdę dużo mówiliśmy, bo też naprawdę dużo się działo. Zacznijmy od tego, że wygaszanie programu CPN stało się faktem.
5: Tak, mamy powoli zmiany, które teoretycznie mogłyby prowadzić do wzrostu cen paliw na stacjach, natomiast warto zauważyć, że to nakłada się na bardzo korzystne trendy na rynku ropy naftowej, oczywiście reagującego na porozumienie zawarte pomiędzy Iranem i Stanami Zjednoczonymi. Łącząc to ze sobą, no, można powiedzieć, że jest to optymalny moment na to, by z programu CPN zacząć się wycofywać. On spełnił swoją funkcję, widzimy to między innymi w badaniach o oczekiwaniach inflacyjnych, że one są na poziomie sprzed wybuchu konfliktu. Czyli udało się nie doprowadzić do sytuacji, kiedy zaczniemy się powszechnie obawiać wzrostu inflacji, no ale jednocześnie jest to jednak solidny koszt z punktu widzenia finansów publicznych, które raczej tych oszczędności powinny szukać, bo mamy głęboki deficyt fiskalny.
4: Wspomniała Pani o tym, że ten moment na wygaszanie tego programu ceny paliw niżej jest bardzo dobry i faktycznie od początku tego tygodnia obserwujemy, że ceny ropy spadają i one mają już teraz siódemkę z przodu. Cena baryłki ropy Brent to jest $76, no i te ceny spadają.
5: Tak, ceny ropy spadają w reakcji na porozumienie Stanów Zjednoczonych z Iranem. No i jeżeli kolejne dni będą pokazywały, że ruch w cieśninie Ormus odbudowuje się, no to wydaje mi się, że to będzie kolejny impuls zwiększający optymizm rynkowy, no i spychający w dół ceny ropy naftowej.
4: Powiedziała Pani o tym, że do tej pory my nie odczuliśmy tego, że ten program CPN zostaje wygaszany, ale zgodnie z decyzją ministra finansów i gospodarki obniżka stawki podatku VAT będzie obowiązywała do 30 czerwca tego roku, a to już na pewno wpłynie na ceny na stacjach paliw i to odczujemy w swoich kieszeniach.
5: Oczywiście, my szacujemy, że gdyby ceny paliw się nie zmieniły, to podwyżka powrotna stawki VAT na paliwa podniesie inflację około 0,7 punkta procentowego. No zakładając, że ten pozytywny trend na stacjach cen paliw będzie kontynuowany, to skala tego ruchu oczywiście będzie mniejsza. Natomiast no, trzeba pamiętać, że tym punktem startowym jest inflacja 3%, więc wciąż, nawet w scenariuszu tego wycofania programu CPN, mówimy o tym, że inflacja nie powinna przekroczyć poziomu 4%, no co w porównaniu z poprzednim szokiem inflacyjnym wywołanym przez wzrost cen energii na świecie pokazuje no, radykalnie większą odporność gospodarczą, no i dużo mniej bolesne konsekwencje, które z tego dla nas wynikają.
4: To jeszcze spójrzmy na te wyliczenia. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów obniżka akcyzy na paliwa kosztowała budżet 700 milionów złotych miesięcznie, a obniżka VAT 900 milionów złotych. Częściowo zrekompensować te wydatki ma podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, który dziś przyjął Sejm. Nowe rozwiązanie przyniesie budżetowi państwa około 4 miliardów złotych. No i to będzie takie pewne wsparcie w tej sytuacji.
5: Tak, natomiast biorąc pod uwagę skalę deficytu, z którym się mierzymy i przypomnijmy, że on na koniec 2025 roku przekroczył 7%, to nawet w scenariuszu, gdyby CPN został utrzymany do końca roku bez tych działań neutralizujących po stronie opodatkowania nieproporcjonalnie wysokich, czy też dodatkowych zysków firm paliwowych, no mówilibyśmy o koszcie na poziomie około 0,5% PKB. To oczywiście jakby grosz do grosza wpływa na ten ostateczny wynik, natomiast to też nie jest coś, co jakoś diametralnie zmieniałoby kondycję i też trajektorię tego, co się dzieje z naszym deficytem i zadłużeniem.
4: To jeszcze skomentujmy najnowsze dane, bo istotna część polskiej gospodarki pozytywnie dziś nas zaskoczyła. Produkcja przemysłowa w maju w ujęciu rok do roku wzrosła o ponad 4%. 4%. Widać, że przemysł ma się nieźle.
5: Tak, te dane pokazują, że pomimo tego szoku naftowego, gospodarka jest cały czas w dobrej kondycji i powiedziałabym, że wręcz zamiast rozczarowywać, przynosi pozytywne

0: pewne niespodzianki. To, co się szczególnie wyróżnia już od kilku miesięcy, to wyraźne zwiększenie aktywności wśród producentów dóbr inwestycyjnych. No i to potwierdza nam tezę, że 2026 rok będzie rokiem inwestycji i to ich wyniki będą jakby tym czynnikiem najbardziej pozytywnie zaskakującym versus to, co obserwowaliśmy w roku 2025.
1: To jakiego wzrostu produkcji spodziewa się Pani w najbliższym czasie? Jakie to mogą być wyniki?
0: Myślę, że tak kilkuprocentowa dynamika wahająca się pomiędzy 2 i 4% tutaj bardzo duży wpływ mają też takie czynniki, można powiedzieć, pozornie nieistotne, jak chociażby układ dni kalendarzowych w poszczególnych miesiącach. Natomiast przeciętnie to tempo średnie około między 2 i 4 powinno się nam utrzymywać. To, na co czekamy, to poprawa aktywności wśród producentów trwałych dóbr konsumpcyjnych. Oni radzą sobie relatywnie słabo na tle bardzo dobrych wyników konsumpcji, więc tutaj liczymy na to, że wygasające obawy przed wzrostem stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, obserwowane ożywienie na rynku nieruchomości będzie takim elementem przekładającym się na ożywienie także w tym segmencie gospodarki.
1: O tych inwestycjach Pani wspomniała, o tym też dużo mówiło się w tym tygodniu. Mieliśmy też takie duże spotkanie na giełdzie Polska Inwestuje. Z danych wynika, że nasz kraj przyciąga inwestorów zagranicznych. Ich liczba stale rośnie.
0: Widzimy to między innymi po bardzo dużym zainteresowaniu inwestorów zagranicznych na konferencjach, w których uczestniczymy. Widzimy to w ponownie odbijających danych o napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Widzimy to w bardzo wielu ankietach prowadzonych wśród zagranicznych inwestorów, którzy jeśli są pytani o takie najbardziej atrakcyjne miejsca, destynacje projektów inwestycyjnych, to patrząc na Europę, Polska jest w czołówce tych najczęściej pojawiających się wskazań. Tym, co przyciąga inwestorów zagranicznych do Polski, jest to, że Polska stała się synonimem solidnego, trwałego wzrostu gospodarczego i takiej gospodarczej odporności. Bezpieczeństwo i stabilność to jest, co inwestorzy lubią i cenią. Natomiast no, niewątpliwie dodatkowym efektem jest też to traktowanie Polski jako swego rodzaju pewnego pomostu w potencjalnych relacjach z Ukrainą, gdyby ten konflikt także wreszcie wszedł na te pozytywne tory i zmierzał do końca.
1: Powiedzmy jeszcze o tym, że w tym tygodniu rząd podpisał rekomendacje dla polskich firm i ich udział w strategicznych inwestycjach ma być zwiększony. To ma też pobudzić naszą gospodarkę.
0: Tak, wydaje mi się, że to jest podejście, które w Europie bardzo często było już stosowane, czyli taka dbałość o to, by popyt generowany przez dane państwo, często przez inwestycje publiczne, był popytem rozlewającym się po krajowej gospodarce. Jeżeli tak jest, że zamówienia są realizowane przez krajowe podmioty, no to one przekładają się na taką sieć zamówień, jakby sprawiają, że każda kolejna wydana złotówka w tej gospodarce się multiplikuje i ten efekt mnożnikowy, który ona generuje, jest bardzo silny. W alternatywnym scenariuszu, kiedy ten popyt wypływa za granicę, to tak naprawdę napędzamy czyjś inny wzrost gospodarczy. Wraz z tym, jak polskie firmy pną się w górę w łańcuchach tworzenia wartości dodanej, są w stanie produkować, tworzyć coraz bardziej zaawansowane rozwiązania, jakby spada liczba argumentów, dlaczego musielibyśmy korzystać tylko i wyłącznie z zagranicznych dostawców. Więc ta troska, by wydając polskie pieniądze, pieniądze polskich podatników, trafiały one do polskich podmiotów, wydaje mi się troską jak najbardziej na miejscu i takim elementem, który będzie pozytywnie przekładał się na poziom PKB.
1: Wspomniała Pani o tym, że polska gospodarka uznawana jest za stabilną, za taką bezpieczną przystań i to też przyciąga inwestorów zagranicznych na naszą giełdę i to widać też w danych, bo w tym tygodniu na naszej giełdzie mieliśmy kolejne rekordy.
0: No tutaj mieliśmy ewidentny wzrost apetytu na ryzyko związane z czynnikami geopolitycznymi i tutaj trzeba przyznać, że w tych zakładach o to, jaki będzie rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie, no to rynki finansowe, inwestorzy, którzy można by powiedzieć, że przez cały czas zachowali się takim zastanawiającym wręcz optymizmem,

0: czasem nazywanym wręcz beztroską albo niedocenianiem skali potencjalnych reperkusji, mieli po prostu rację. I te pozytywne scenariusze na dziś się realizują.
1: I na tym kończymy nasze gospodarcze podsumowanie tygodnia. Monika Petka-Zagajewska, ekonomistka banku PKO BP, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
3: Rozmawiała Justyna Golonko. Bardzo dziękujemy. Na naszym zegarze 17:58, a to oznacza, że za dwie minuty najświeższe informacje z kraju i ze świata.
2: Reklama.
4: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
5: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
4: No sprytnie.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
7: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
8: Geopolityka przy dystrybutorze. Ceny paliw w dół. Pytanie, na jak długo? Szokujące ustalenia po śmierci dwulatka w żłobku w Ząbkach. Nie tylko dziki. Coraz większy problem dzikich zwierząt w miastach.
7: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowid.
13: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Każdy wątek związany z aferą w Stołecznym Szpitalu Południowym zostanie dokładnie zbadany, zapowiedział w naszym studiu minister sprawiedliwości. Prezydent chce rozmawiać o ustawie, o statusie osoby najbliższej. Na rozmowę została zaproszona posłanka PSL. Jutro rozpocznie się Lato z Radiem. Wydarzenie najpierw zawita do Bielska-Białej. Minęła 18. Damian Szpyra. Zapraszamy. Takich informacji nie wolno lekceważyć. Tak minister sprawiedliwości komentuje doniesienia o rzekomych zawiadomieniach w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Z informacji medialnych wynika, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski już w zeszłym roku miał otrzymywać informacje o nieprawidłowościach w działaniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Kluczowe w tej sprawie jest to, czy zawiadomienie zostało złożone na piśmie, mówił w naszym studiu minister Waldemar Żurek.
2: Oczywiście musimy mieć też świadomość, że na tego typu informacje no, powinniśmy zachowywać pewną drogę formalną, bo rozumiem, że tak jak ja usłyszałem, była wymiana informacji pomiędzy panem doktorem, który był ordynatorem, a prezydentem Warszawy wymiana SMS-owa, więc to by oznaczało, że ci panowie znali się bliżej. W takich sytuacjach bardzo dobrze jest wtedy, gdy osoba, która dostrzega nieprawidłowości, jednak pisze dokument i składa go w odpowiedniej formie.
3: No właśnie,
2: I chciałbym wiedzieć, czy rzeczywiście ten dokument powstał, czy on opisywał te nieprawidłowości i czy został zlekceważony.
1: Prezydent Rafał Trzaskowski zdążył już zdementować te doniesienia medialne. Przypomnijmy, oddziałem ratunkowym Szpitala Południowego kierował były już radny Koalicji Obywatelskiej, który jako lekarz bez specjalizacji zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Cały zarząd placówki został odwołany. Na miejscu pracuje prokuratura oraz Najwyższa Izba Kontroli. Ponadto Sejm przyjął ustawę, która ma powiązać zarobki lekarzy z numerem PESEL, tak by zapobiegać podobnym nadużyciom. Więcej o tym piszemy na polskieradio24.pl. Prezydent chce rozmawiać o ustawie o statusie osoby najbliższej, ale tylko z ludowcami, a konkretnie z posłanką Urszulą Pasławską.

0: Zapytana o termin spotkania, posłanka nie chciała zdradzić, ale jak przyznała, ma nadzieję, że Karol Nawrocki przychylnym okiem spojrzy na zapis ustawy, nad którym wspólnie pracowali politycy PSL-u i Lewicy.
1: Stosunek pana prezydenta do tej regulacji jest dużo lepszy niż jego otoczenia. Sama jestem ciekawa, czy tutaj w tej sprawie coś się zmieniło. Na pewno będziemy rozmawiać. Ja mam argumenty, mam konkrety, ale ostatecznie zdaję sobie sprawę, że jesteśmy w sercu polskiej polityki, również dzisiaj w Sejmie. W związku z tym chciałabym, żeby ta ustawa oczywiście weszła w życie.
0: Prezydent Karol Nawrocki pod koniec maja powiedział, że nie podpisze żadnego prawa, które będzie stanowiło alternatywę dla małżeństwa. Dziś te słowa w Sejmie powtórzył szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki.
2: Nie może być mowy o związkach. No jeżeli związki, to za chwilę będzie małżeństwo. Tak w takim kierunku idzie, czy traktowanie tych związków jak małżeństwa, to zabrania polska konstytucja.
0: Ustawa o statusie osoby najbliższej zakłada zawarcie umowy notarialnej między dwójką osób, w której określona jest m.in. rozdzielność majątkowa, kwestie dziedziczenia i dostęp do informacji medycznych. W przyszłym tygodniu zajmie się nią Senat. Jutro startuje tegoroczne Lato z Radiem. Pierwszym miastem, do którego zawitają gwiazdy i prowadzący radiowe jedynki, będzie Bielsko-Biała. A wystąpią m.in. Maryla Rodowicz, Doda, Izabela Trojanowska, Big Day oraz formacja Nieżywych Schabów. Na koncert inauguracyjny zaprasza prowadzący audycję Roman Czejarek.
3: Każdy z tych koncertów będzie gromadził nie kilka, ale kilkanaście największych gwiazd polskiej estrady. I za każdym razem coś nowego. Tydzień po tygodniu, tydzień po tygodniu. Uwaga, w tym roku koncertów będzie więcej. Zwykle było ich 10, bo 10 tygodni wakacyjnych było przed nami. Ale skoro tak fajnie idzie, skoro Państwo tak tego chcecie i tak się domagacie, to w tym roku bonus i koncertów będzie 12.
0: Audycja Lato z Radiem będzie emitowana od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 12.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Upalnie prawie w całym kraju. Termometry wskazują obecnie od 26 do 32 stopni chłodniej. Na wschodzie i nad morzem tam około 22. Ponadto w pasie od Pomorza Zachodniego po Dolny Śląsk spodziewane burze. Jutro również zagrzmi, będzie też jeszcze goręcej.
4: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, miejscami umiarkowana. 35% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Najbliższe zielone godziny jutro od 10 do 17. Zagrożenie pożarowe w lasach jest na ogół małe lub średnie, a w częściach zachodnich województw duże.
4: Klimat. Podcast Polskiego Radia. Strefa wpływów.
5: Dzień dobry, piątek, 19 dzień czerwca 2026 roku. Witamy w kolejnym odcinku Strefy Wpływów. A witają się z Państwem Renata Grochal, program Trzeci Polskiego Radia.
6: Dzień dobry.
5: Jacek Czarnecki, Radiowa Jedynka.
7: Dzień dobry.
5: I Roch Kowalski, Polskie Radio 24. To był tydzień jednego tematu, przede wszystkim tematu z Ursynowa, ze Szpitala Południowego, a właściwie z pogranicza Ursynowa i Ursusa, bo radny, który spowodował cały ten zamęt, był radnym ursusowskim, a w ślad za radnym właściwie problemy ma cała koalicja obywatelska i koalicja rządząca. Będziemy o tym rozmawiać. Porozmawiamy także o wojskach amerykańskich w Polsce, o awansie pani minister Sopkowiak-Czarneckiej, a także o tym, jak to garstka manifestantów z krzyżem pod Bundestagiem biegała. Zapraszamy na Strefę Wpływów. Historia ze Szpitala Południowego zdominowała cały tydzień i to ciekawie się obserwowało reakcję rządu i koalicji obywatelskiej na tę historię. Przypomnijmy dwoma zdaniami. Wskutek składania przez radnych oświadczeń majątkowych media zauważyły, że jeden z ursusowskich radnych, pan radny Kacprzyk, zainkasował za pracę w Szpitalu Południowym 1 500 600 tysięcy złotych. Pracując przy tym po 11 godzin dziennie przez 30 dni w miesiącu i 365 dni w roku, łącząc pracę w kilku placówkach, a na dodatek będąc jeszcze radnym i komentatorem telewizyjnym.
6: Ale w tym samym momencie, tak? Bo on w tym samym momencie miał być w pracy.

0: i na przykład komentował dla telewizji albo występował na jakiejś partyjnej tam konwentyklu partyjnym i stąd ta cała sprawa, że nagle się okazało, że on ma umiejętności bilokacji chyba.
1: Też, ale to nie wszystkie. Ale to nie wszystkie umiejętności, jak się okazało, które posiadł, bo posiadł także umiejętność stworzenia takiego pokoiku, w którym mieli być przyjmowani politycy Koalicji Obywatelskiej poza kolejnością, jeśli potrzebowali pomocy medycznej.
2: Dodajmy, ten pan był koordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego, a żeby być koordynatorem, trzeba mieć specjalizację. Natomiast on ma 29 lat, siłą rzeczy nie mógł mieć specjalizacji, bo on jest, no, może nie świeżo po studiach, ale tak młodzi ludzie jeszcze specjalizacji nie mają. Dopiero są w trakcie robienia specjalizacji. Czyli zajmował tą pozycję no, niezgodnie z prawem i na dodatek ten salonik, to właśnie był salonik, który był na SOR-ze. To nie był tylko salonik taki, że ktoś przychodzi do szpitala, nie wiem, to sobie tam siada, tylko jak ludzie stoją w kolejkach po 5-6 godzin na SOR-ze, to według relacji pracowników szpitala, bo prokuratura jeszcze niczego nie ustaliła, ale według relacji pracowników szpitala tam był taki na jakimś oddziale, tam nie wiem, rehabilitacji i czegoś.
1: Coś tam z kręgosłupem.
2: Były, tak, były kanapy, był telewizor i tam trafiali politycy bądź bliscy polityków PiS-u po to, żeby w ciągu...
1: Chciałbyś Koalicji Obywatelskiej.
2: Przepraszam, to... tak, Koalicji Obywatelskiej, przepraszam cały PiS.
0: Ale przecież nie może być tak, Jacku, że...
2: Ale poczekaj, miałeś mnie wchodzić.
0: Że partii rządzącej będą z motłochem siedzieć w izbie przyjęć.
2: Ja nie wiem, czy tak nie powinno być. Ja tylko chciałem powiedzieć, że politycy, wszyscy politycy mają szpital MSWiA oraz szpital wojskowy i tam się leczą. Ten salonik chciałem jeszcze wspomnieć, bo jak ktoś trafiał do tego saloniku, to był często załatwiany w godzinę z kawałkiem. Albo w 2 godziny ze wszystkimi badaniami. Po prostu przychodził o 1 godzinie, a za 2 godziny wychodził. Natomiast ludzie, którzy siedzieli na SOR-ze, no to przychodzili o 1 godzinie, najpierw czekali, potem trafiali do jednego lekarza, później ewentualnie na badania i wychodzili za 5-6 godzin. To jest taka różnica.
1: Te historie na portalu Zero.pl opisuje i opisywał Patryk Słowik. Tam były pewne sugestie, którzy politycy Platformy mogli to być, albo których krewni mogli z tych usług korzystać. Na razie myślę, że na tym etapie nie ma co rzucać nazwiskami. Jeśli nie
2: dlatego, że jak ktoś rzucił nazwiskami, to te nazwiska zaraz krzyczały, że oni tam nigdy nie byli.
1: Tak,
2: więc
1: ja bym się wstrzymał z nazwiskami. Natomiast no, kwestia jest jeszcze taka, że pan Dawid Kacprzyk jednocześnie wywodził się z młodzieżówki Koalicji Obywatelskiej i istnieje takie, czy jest przypuszczenie, że to nie zadziało się przez przypadek. To znaczy, że ta łatwa ścieżka w dojściu do pozycji koordynatora SOR-u po 6-miesięcznej praktyce pracy w szpitalu, no nie zadziała się przez przypadek. Dodaję to, żebyśmy zebrali pulę informacyjną tego co wiemy. Co się wydarzyło jeszcze żebyśmy tylko opowiedzieli. To znaczy padły zapowiedzi kontroli przeróżnych i audytów ze strony miasta i ze strony Najwyższej Izby Kontroli. O taką kontrolę zwrócił się premier.
2: Takie kontrole już się odbyły. Tak, była kontrola NIK-u i kontrola miasta.
1: Został pan Dawid Kacprzyk. Dawid Kacprzyk. Tak. Pan Dawid Kacprzyk odszedł z Koalicji Obywatelskiej, złożył mandat radnego, został zwolniony ze szpitala i zwrócił szpitalowi, skorygował 33 faktury na łączną kwotę 500 tysięcy złotych, a wczoraj został odwołany cały zarząd szpitala południowego. To zebraliśmy wszystkie informacje. Czas na opinię i insight. Jacku.
2: Insight jest taki, że jak się pójdzie do Sejmu, jak się poszło do Sejmu w środę, kiedy się zaczynało posiedzenie Sejmu, to był dzień, kiedy się ukazał ten artykuł o saloniku, jeśli się nie mylę, bo cała sprawa wybuchła w poniedziałek. To politycy Platformy po prostu kłusem uciekali przed dziennikarzami. I to jest dla mnie zawstydzające, że Ja pamiętam czasy, kiedy w Sejmie byliśmy w czasach PiSu, to żeby politycy PiSu przed nami nie uciekali kłusem, to zrobiono taką strefę, gdzie się tylko dziennikarze mogli poruszać, pamiętasz to dobrze, a były specjalne korytarze, którymi chodzili sobie posłowie niepokojeni, posłowie PiSu. Teraz dziennikarze mogą być wszędzie, a posłowie

0: Ci, którzy przyszli tutaj zmieniać, prawda? Bo posłowie Koalicji Obywatelskiej to są ci, którzy byli za zmianą i tej zmiany jakoś w tym przypadku nie zauważyliśmy. Nie zauważyliśmy też zmiany w zachowaniu, bo zamiast stanąć, po prostu powiedzieć coś i odejść, to oni uciekali. I to było dla mnie najgorsze, to, że to było takie kompromitujące ludzi tej partii.
1: Minister Klimczak zapadł mi bardzo w pamięć, kiedy wychodził z Sejmu i pytany przez jednego z dziennikarzy, co myśli na temat sprawy w Szpitalu Południowym, zaczął wychodzić dalej i padło kolejne pytanie, dlaczego pan nie chce odpowiedzieć. I wrócił się minister Klimczak, spojrzał w oko kamery i powiedział, bo nie mam czasu. I odszedł. Renato?
2: Gdyby nie to, że Donald Tusk przychodził do władzy jako ten, który ma naprawiać państwo po rządach PiS-u, skrajnego upartyjnienia państwa i upolitycznienia, to uważałabym, że jest to jedna z wielu afer dotyczących nepotyzmu w polityce, dotyczących obsadzania stanowisk swoimi partyjnymi kolegami, bo to jest przypadek tego radnego. Przecież on tam się bez politycznych koneksji nie znalazł na tym stanowisku bez koordynatora SOR-u, bo nie miał po prostu kompetencji. Żeby być szefem SOR-u, ordynatorem, to trzeba mieć specjalizację z anestezjologii albo z medycyny ratunkowej. Ten człowiek robił dopiero specjalizację. Zarabiał wielkie pieniądze dzięki temu, że miał polityczne kontakty. Ja sobie nawet przypomniałam, to taki chcę zrobić krótki rys historyczny, bo proszę. Zaczęło się od za czasów AWS-u i Unii Wolności. Jarosław Kaczyński w jednym z wywiadów powiedział, że TKM, czyli teraz K, my. I to miało być taki krytyczny głos opisujący to, jak rozprowadzali się w spółkach politycy, którzy przejmowali władzę od rządu SLD. I Kaczyński wtedy oczywiście bardzo krytykował takie mechanizmy. No ale później się okazało, że kiedy przyszedł do władzy, to bardzo twórczo to rozwinął, bo to nie jest tak, że Koalicja Obywatelska jako pierwsza leczy się w specjalnym saloniku czy politycy, bo przecież przypominamy sobie panią marszałek Witek, której mąż 2 lata z układem był na OIOM-ie, mimo że był w stanie terminalnym i nie powinien być na oddziale intensywnej opieki medycznej. Przypominamy sobie, jak Jarosław Kaczyński miał operację kolana i po tejże operacji dyrektor szpitala MSWiA osobiście zawoził mu kulę do domu. I takie przypadki można by mnożyć.
1: To senator Lenz z tej kadencji jeszcze.
2: Właśnie, z tej kadencji senator Lenz i Szpital Południowy. I tak jak mówię, no jeszcze były słynne cytaty, przecież pamiętamy Staszka Dobrzańskiego, który chciał się sprawdzić w biznesie, tak. To Wiesław Kaczmarek za czasów SLD minister skarbu, bodajże rok 2003 albo... trzeci chyba, albo pierwszy, nie pamiętam już, tak tłumaczył dziennikarzom, bo jeszcze wtedy się tłumaczyli politycy dziennikarzom, dlaczego nie było konkursu na stanowisko lukratywne w spółeczce Skarbu Państwa, tylko ważny polityk PSL-u tam trafił.
1: To z cytatów z kolei...
2: Z cytatów to jeszcze jest mój ulubiony cytat. Nie wiem, czy pamiętacie, jak chwała naszym kolegom, a tutaj cecha i kilka kropek precz. I to Adam Halber pisał, tak, do ówczesny członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, do Roberta Kwiatkowskiego, ówczesnego prezesa TVP. No chodziło oczywiście o załatwienie, jak tam było napisane w tym SMS-ie, pracy naszemu znakomitemu koledze, pracowitemu i przede wszystkim lojalnemu, bo to było w czasach afery Rywina. Tego SMS-a zresztą zacytował Jan Rokita podczas obrad Komisji Śledczej, no i miał chyba sprawę nawet o wykorzystywanie prywatnej korespondencji w sądzie, ale mówiąc to chcę
1: pokazać...
2: Poczekaj,
1: ja tylko dorzucę jeszcze jeden cytat, który mi z kolei bardzo zapadł w pamięć. Jakiś rok chyba 2015-2016. Bartłomiej Misiewicz, który przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości krzyczy i pyta, gdzie młodzi mają zdobywać doświadczenie.
2: No tak, ale był jeszcze Waldemar Pawlak, który mówił, a gdzie nasze rodziny mają pracować, przecież też muszą gdzieś pracować. Więc tych przypadków nepotyzmu, to jest w ogóle choroba chroniczna polskiej polityki. Tylko, że jeśli się idzie do wyborów, tak jak Donald Tusk, i mówi się, że chce się wprowadzać inne standardy, że będzie koniec już z tym upartyjnianiem państwa, jak za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Bo ja nie wiem, czy wy jako korespondenci sejmowi pamiętacie, ale ja jeszcze wtedy chodziłam do Sejmu, kiedy był chyba rok 2013-2014, był taki poseł

0: Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. I on chodził z taką torbą plastikową, taką teczką plastikową, niebieską w kratkę czarną. I tam jak tylko jakiegoś dziennikarza złapał na korytarzu sejmowym i przez przypadek kiedyś mnie złapał, to wyciągał taką listę i pokazywał takie polityczne nominacje w spółkach. To było za czasów rządu Platformy i PSL-u i wtedy były obietnice, że oni jak przyjdą do władzy, to wszystko wyczyszczą i będą profesjonalne kadry. No i była pani Sadurska, Małgorzata w PZU. Przypomnę, że dostała stanowisko w nagrodę za to, że donosiła prezesowi Kaczyńskiemu o tym, co się dzieje w kancelarii Andrzeja Dudy, bo była przez chwilę szefową kancelarii. Był Max Kraczkowski w Banku Państwowym, była pani Kotecka w spółce Link 4 i było milion jeszcze innych partyjnych nominacji. I ta sprawa tego młodego lekarza, tego cwaniaka po prostu z Koalicji Obywatelskiej, bo to był normalny cwaniak, pokazuje, że niestety nie ma lekarstwa na nepotyzm, na upolitycznienie już nie tylko spółek Skarbu Państwa, tylko właśnie szpitali samorządowych, bo teraz jest propozycja Naczelnej Rady Lekarskiej, żeby po prostu zabrać szpitale samorządom, bo niezależnie kto rządzi, to po prostu tam przychodzi ekipa partii rządzącej w samorządzie i się czuje jak u siebie w takim szpitalu. Więc może lepiej, żeby była taka centralna sieć szpitali, żeby to podlegało Ministerstwu Zdrowia i żeby wreszcie, i mam nadzieję, że ta afera zaowocuje, po pierwsze, rozdzieleniem tego, że lekarze pracują i w prywatnej służbie zdrowia, i w publicznej. Albo prywatna, albo publiczna. Bo dzisiaj mamy takie patologie, że żeby się dostać na oddział w państwowym szpitalu, to trzeba iść do profesora, który jest ordynatorem, dać mu za wizytę kilkaset złotych i po prostu wtedy się dostaje miejsce na jakiś zabieg.
1: To jest instytucjonalizowana korupcja.
0: Oczywiście, że tak. I to jest od lat. Jest jeszcze systemowy problem, bo dzisiaj, no ja powiem państwu, że myśmy się przed programem trochę pokłócili, bo tutaj moi koledzy twierdzą, że to są ośmiorniczki Platformy.
2: No tak będzie, będą spoty.
0: Słuchaj, będą to ośmiorniczki, jeśli okaże się, że rzeczywiście cała wierchuszka Platformy korzystała z saloniku VIP-owskiego pana radnego. Ale ja uważam, że problem jest systemowy i cała klasa polityczna za to odpowiada. Bo nie kto inny jak Mateusz Morawiecki w tym Polskim Ładzie, czy Dobrym Ładzie, jak to tam nazywało się, Polski Ład chyba.
2: Polski Ład.
0: Wprowadził dla lekarzy możliwość zakładania jednoosobowych działalności gospodarczych i wtedy jak lekarz założy taką działalność, to płaci podatek 14%. Więc wielu lekarzy przeszło po prostu na jednoosobowe działalności, pracuje w iluś tam jednostkach ochrony zdrowia i zarabiają po prostu grube pieniądze. Te 1 600 000 w ciągu roku to wcale nie jest jakiś odosobniony przypadek.
2: To nie jest szczyt.
0: Słuchajcie,
2: są tacy
0: przypadki,
2: którzy co 3 miliony zarabiają.
0: Poczekaj. Są takie przypadki, gdzie jest wakat na stanowisku ordynatora SOR-u i proponowana jest kwota 200 tysięcy miesięcznie i nikt nie chce przyjść. To znaczy, że te zarobki jednak są wyższe w szpitalach. Są co więcej, takie przypadki, że sobie szpitale powiatowe, sąsiedzkie podkradają całe ekipy, całe oddziały. Zresztą no, znam taki przypadek, gdzie przyszła ekipa jednego oddziału i powiedziała, że albo dostaną podwyżki, albo następnego dnia się zwalniają
2: wszyscy. No to było w Warszawie. Tak?
0: Chirurdzy, anestezjolodzy i po prostu nie będzie ich, nie będzie całej obsady oddziału. No jeśli tak to ma funkcjonować, ja mam nadzieję, że nie skończy się właśnie tylko na tym, na mówieniu, że ci są źli, tamci są jeszcze gorsi, tylko że wreszcie bardzo dobra jest propozycja Lewicy, którą zgłosił Włodzimierz Czarzasty, żeby wprowadzić limity, żeby wprowadzić właśnie zakaz łączenia pracy w prywatnej ochronie zdrowia i w publicznej, żeby wprowadzić wreszcie jakąś weryfikację tego czasu pracy, bo dzisiaj nikt nie wie, nie rozlicza nikt lekarza z tego, gdzie on pracuje, ile pracuje i czy rzeczywiście pracuje.
2: Ale to już się stało. Ale to już się stało i ja myślę, że ta ustawa, która dzisiaj została przyjęta w Sejmie, to jest taki wstęp do tego, żeby lekarzy zacząć rozliczać z tego czasu pracy, bo jeśli będziemy wiedzieli, że jeśli agenda państwowa, która kontroluje te rzeczy, będzie wiedziała, że dany lekarz pracował w 6 miejscach, no to będzie można sprawdzić, na jakiej zasadzie on tam pracował. Będzie można przeprowadzić kontrolę czasu pracy również. Więc myślę, że ta ustawa, która dzisiaj

0: przeszła przez Sejm, jeśli ją prezydent podpisze oczywiście, to będzie wstęp do tego. Ja tu się z Renatą nie zgodzę, jeśli chodzi o tą sprawę rozdzielania publicznego i prywatnego, znaczy, żeby lekarze tylko w publicznym albo tylko w prywatnym mogli pracować, dlatego że ja znam taki przykład takiego szpitala powiatowego, który jest bardzo nowoczesny, ma bardzo fajny sprzęt, pracuje tam bardzo przyjazny pacjentom personel, ale lekarze, tacy specjaliści, przyjeżdżają z dwóch ościennych miast wojewódzkich i pracują tam po prostu na kontraktach. Myślę, że na kontraktach, czyli na B2B, a rozumiem, że praca państwowe, prywatne, no to wykluczałaby to B2B, ale z drugiej strony też jest prywatna służba zdrowia, która myślę, że wielu lekarzy zamiast pracować na etatach w szpitalach, to wolałoby pójść do prywatnej służby zdrowia. Są wielkie firmy ubezpieczeniowe, które by natychmiast to wykorzystały i powstałoby po prostu jeszcze więcej prywatnych szpitali. Dlatego uważam, że pomysł marszałka Czarzastego nie jest dobry. Trzeba się inaczej zastanowić nad tym. Ja myślę, że pewne zasady wprowadzone na przykład w ograniczeniu zarobków w Państwowej Służbie Zdrowia będą dobre. To, co ty, Renata, mówiłaś o tych lekarzach, którzy się buntują i odchodzą, to wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska powiedziała, że w Warszawie był taki przypadek, że lekarze po prostu w jednym szpitalu, którzy zarabiali 270 zł za godzinę, powiedzieli, że albo dostaną 330 zł za godzinę, albo odchodzą z roboty. I to w Warszawie to jest jeszcze rynek na lekarzy, ale jak się coś takiego dzieje w małym mieście, no to po prostu ten szpital umiera. I myślę, że te ograniczenia w zarobkach lekarzy trzeba wprowadzić.
1: Renato?
2: Jeśli chodzi o to, co Jacek powiedział w sprawie tego rozdzielenia tego, co państwowe od tego, co prywatne, to tutaj lekarze, z którymi ja rozmawiałam, twierdzą, że to nie jest tak, że lekarze masowo odejdą do prywatnych klinik, bo w szpitalach klinicznych, w dużych szpitalach, w szpitalach akademickich, oni mają szansę robić rzeczy ambitne, a nie tylko jakieś drobne zabiegi, jakimi się zajmują szpitale prywatne i prywatna opieka zdrowotna. Więc to nie będzie tak, że zaraz masowo uciekną lekarze do prywatnego biznesu. A po drugie, przypomnę, że pan prezydent przed chwilą zawetował zapis przedłużający możliwość certyfikowania dla lekarzy obcokrajowców, którzy tutaj przyjeżdżają i te certyfikaty językowe muszą mieć. Chodziło o to, żeby wydłużyć to, no a pan prezydent zawetował, co oznacza, że po prostu będzie utrudnienie w przyjeżdżaniu do nas lekarzy z zagranicy, na przykład ze wschodu, którzy chcą tutaj pracować i są kompetentni. Więc ja bym tej sprawy, bo oczywiście politycznie ta sprawa Szpitala Południowego i tego cwaniaka, no ona jest nie do obrony, szczególnie w świetle obietnic, jakie składał Donald Tusk i cała Koalicja Obywatelska. Natomiast to jest problem bardzo szeroki. Ja tylko jeszcze powiem, żeby było uczciwie wobec obecnej ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy, że ona przychodząc do ministerstwa chciała wprowadzić limity zarobków dla lekarzy. Ale był protest lekarzy, zaraz się podniosło larum i ona się z tego wycofała, ponieważ właściwie od 3 lat, bo już Izabela Leszczyna miała też ambitne pomysły, na przykład likwidowania nierentownych oddziałów, ale niestety co chwilę słyszała od swoich politycznych szefów, że a to są wybory takie, a to są wybory takie, a to PiS zaczęło straszyć, że zamykają porodówki, chociaż za PiSu zamknięto więcej porodówek niż zamknęła Leszczyna. I zaraz się z tego by zrobiło straszenie okropną platformą, która chce prywatyzować służbę zdrowia. Jeśli politycy chcą robić zmiany w ochronie zdrowia, to trzeba je robić na początku kadencji. Bo dzisiaj, rok przed wyborami, powiedzenie ludziom, że wprowadza się jakieś niepopularne rozwiązania, będzie bardzo słono kosztowało w wyborach. Natomiast system ochrony zdrowia w Polsce trzeba naprawić. bo on nie działa. Lekarze, tak jak mówią dyrektorzy szpitali, 80% środków, które zostają w szpitale, idą na wynagrodzenia.
1: Wydaje mi się, że będę gdzieś pomiędzy wami. Ja, żeby to sobie usystematyzować, to wypisałem sobie takie 4 punkty, które dla mnie są filarami tej całej afery. I akurat punkt związany z kryzysem w ochronie zdrowia jest moim zdaniem najmniej ważnym filarem tego wszystkiego. Na pierwszym miejscu jest kolesiostwo czy nepotyzm, o którym wspomniała Renata, czyli

0: ta sprawa, która była podwaliną, fundamentem, która była iskierką, która dała cały ogień. To znaczy zatrudnienie radnego Kacprzyka i danie mu takiej fuchy, na której zarobił milion, półtorej bańki w ile tam, półtora roku, tak?
1: Ale on w kilku miejscach pracował.
0: Tak? Się akurat złożyło. No i jeszcze pensja radnego, w ogóle to wszystko super z naszych pieniędzy, na państwowym garnuszku.
2: Pamiętam, że miał jeden dyżur 96 godzin. No, to... Cztery dni na dyżurze był.
1: 13 godzin dziennie miał pracować. To jest w ogóle...
0: Przecież były te i takie przykłady pielęgniarek i lekarzy, którzy po 48 godzinach nieustannej pracy po prostu umierali albo kończyło się to strasznymi powikłaniami medycznymi. Ale żebym nie odbiegał. Ten pierwszy filar to jest dla mnie nepotyzm, czyli zatrudnienie Kacprzyka, parasol ochronny, który nad tym Kacprzykiem się roztoczył ewidentnie. Judyta Watoła pisze w Gazecie Wyborczej, że władze, zarząd Warszawy, tak, czyli wiceprezydenci z prezydentem, próbują zrobić wszystko, żeby właśnie teraz przerzucić odpowiedzialność na władze szpitala, bo ponoć, jak pisze Watoła, płynęły skargi także od odchodzących pracowników ze Szpitala Południowego, że dzieją się tam mocne nieprawidłowości i te skargi miały trafiać bezpośrednio do ratusza. To ratusz miał tuszować wiele z tych rzeczy, tak pisze Judyta Watoła, więc kwestia nepotyzmu to jest jedno. Kwestia uprzywilejowanych elit, czyli taka kalka i taka etykieta, z którą Platforma walczy od zawsze, właśnie jeszcze przed ośmiorniczkami, że to jest partia warszawska, że to jest partia uprzywilejowana, partia nadludzi, która tak na dobrą sprawę z większością wyborców nie ma zbyt wiele wspólnego. Przecież na tym PiS grało w roku 15, w roku 20, w roku 23, w roku 19, na każdych wyborach, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią wszystkich, a Platforma Obywatelska partią wielkomiejskich uprzywilejowanych elit. Punkt numer 3 to jest brak, ten trzeci filar, to jest brak kontroli wewnętrznej w partii, to znaczy mechanizmów samooczyszczania się. Nie wierzę w to, że nie wyglądało to w najprostszy możliwy sposób. Tak jak wygląda w każdym zakładzie pracy, gdzie dzieją się takie rzeczy. Wchodzili do pokoju klubowego i ktoś mówił, słuchaj, mój mąż ma problemy, nie wiem, z nogą, z kolanem, z sercem, z głową, z czymkolwiek, a ktoś inny dopowiadał, słuchaj, jedź do Południowego, bo ponoć naszych przyjmują tam szybciej. No inaczej się takie rzeczy nie rozchodzą, to jest oczywista sprawa. To, że nie wiedział o tym, albo nie chciał wiedzieć, albo nie dotarło do niego, nie wiem, szef z warszawskich struktur Platformy, jest zadziwiające. Bo to nie jest tak, że to jest historia, która wydarzyła się gdzieś, przepraszam teraz, w głębokim województwie lubuskim, w jakiejś małym powiecie, w szpitalu powiatowym. To był jakiś lokalny działacz Platformy. To się działo tu w Warszawie, na Ursynowie. Z tego szpitala korzystali, jak się zdaje, nie tylko działacze warszawscy Platformy, ale także posłowie i senatorowie Platformy. Co uniemożliwia właściwie to, żeby jakiś czynnik decyzyjny w partii nie miał o tym zielonego pojęcia. Pytanie jest teraz, czy zamiatano to pod dywan, czy po prostu, nie wiem, ukrywano to przed Marcinem Kierwińskim. Więc to jest brak kontroli w partii, to jest ten trzeci punkt. I czwarty filar to jest właśnie kryzys ochrony zdrowia. To znaczy, nie wiem jak Koalicja Obywatelska chce z tego wybrnąć, jeśli kilka tygodni temu broniła minister Sobierańskiej-Grędy zacięcia, których ta dokonywała w badaniach profilaktycznych. Wtedy tylko półgębkiem była mowa o zarobkach lekarzy.
1: Nie w badaniach profilaktycznych, tylko w specjalistycznych.
0: Specjalistycznych, przepraszam, tak. W kolonoskopii, w tego typu badaniach, tak. Nie było wtedy, było półgębkiem mówione, że lekarze zarabiają za dużo, ale nie przedstawiano tego jako rozwiązania problemów z służbą zdrowia. Więc Koalicja Obywatelska po tym tygodniu kończy z takim obrazem partii, która miała pod swoimi skrzydłami radnego, który zarobił w szpitalu półtorej bańki, w zamian za to przyjmował bez kolejki polityków Koalicji Obywatelskiej. Władze Platformy nic o tym nie wiedziały, a jeszcze do tego wszystkiego przed chwilą ścięły świadczenia dla pacjentów. To jest gigantyczny kryzys. Kryzys, z jakim Platforma się nie mierzyła. Ja nie wiem, czy to są ośmiorniczki.
1: Ale kto został bez kolejki przyjęty?
2: No, politycy.
1: No nie, ale przepraszam, kto konkretnie został przyjęty bez kolejki? Bo na razie mamy historię, że jakiś radny zrobił salonik dla VIP-ów przy szpitalu i gdzie jest ktoś, jakaś konkretna osoba, która bez kolejki została?
2: Podobno.
1: Podobno.
2: Tak, poczekaj.
1: Podobno.
2: Pisze o tym Kanał Zero, że mają dokładne dane.
1: To niech je opublikują.
2: ale oni już podali

0: Podali bez nazwiska, no bo to są dane wrażliwe, ale podali, że tego dnia o tej godzinie ktoś został przyjęty i po godzinie 13
1: minutach... Jakie było
0: minutach,
1: rozpoznanie, tak.
0: Tak, jakie było rozpoznanie i po godzinie 13 minutach został wypisany. To, że jakiś pracownik szpitala ujawnił dane pacjenta, to moim zdaniem jest no mocno sprzeczne z prawem, o tak powiem. Natomiast rozumiem, że Kanał Zero dysponuje takimi danymi. I jeśli Kanał Zero dysponuje takimi danymi, to myślę, że w tej chwili organy kontroli też dysponują takimi danymi, czyli im ratusz i NIK.
1: Renata.
2: Ja zadałam to pytanie, kto konkretnie, bo właśnie chciałabym zobaczyć listę wszystkich pacjentów z Platformy Obywatelskiej, którzy zostali przyjęci do Szpitala Południowego. Bo jeśli rzeczywiście, tak jak powiedziałam na początku, jeśli się okaże, że kierownictwo Platformy, czy najważniejsze osoby w Platformie Warszawskiej, czy ogólnopolskiej leczyły się poza kolejnością, korzystały z jakichś VIP-owskich uprawnień i nie chciały siedzieć z motłochem w izbie przyjęć. Ja sama czekałam kiedyś na SOR-ze, gdzie zostałam bardzo dobrze obsłużona na Mokotowie przez bardzo kompetentną ekipę, ale siedziałam swoje, odsiedziałam 4 godziny, czy tam 3 godziny i po prostu grzecznie w kolejce siedziałam i nikomu z państwa platformersów by korona z głowy nie spadła. Ale chcę, żeby ta lista została opublikowana, a nie żeby już właśnie spekulacje były, że byli przyjmowani poza kolejnością. Konkretnie kto był przyjęty, co tam zostało zrobione i jeśli rzeczywiście partia, po prostu Platforma okaże się partią hipokrytów, no to powinna ponieść konsekwencje.
1: Znaczy, ja nie słyszę.
2: Ale ja też chcę jedno powiedzieć, że jak Prawo i Sprawiedliwość rządziło, to nie było odcięcia się, kiedy się okazało, że pani marszałek Witek, mąż, ponad 2 lata był na OIOM-ie na koszt podatników, a powinien być w jakiejś jednostce opiekuńczej, jak rozumiem, typu ZOL, czy jakaś prywatna jednostka.
3: Hospicjum.
2: No, czy hospicjum po prostu, mówiąc wprost, to wtedy było, że jest wielki atak na panią marszałek. Czy wielki atak na prezesa, któremu dyrektor szpitala kulę do domu przywoził. Tutaj sprawa została ujawniona przez dziennikarzy. Jest natychmiast odcięcie się, tak? Jest kontrola zlecona. Zarząd szpitala jest odwołany. I ja myślę, że to nie będą. Facet stracił pracę, przestał być radnym i oddał pieniądze, bo jak sądzę, spodziewa się zarzutów z prokuratury, więc to jest taki ruch wyprzedzający. Tutaj za to bym go specjalnie nie chwaliła. Ale jest działanie kryzysowe i nikt nie próbuje sprawy zamiatać pod dywan. A za czasów PiSu ja sobie nie przypominam, żeby ktoś się tak rozliczał z nieprawidłowości. Wtedy było, że to wraże media atakują.
1: Ale Renato, ja się tutaj z tą zgadzam i nie zgadzam. Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość może sobie na to pozwolić. Prawo i Sprawiedliwość ma tak i zawsze miało tak silne grono wyznawczych wyborców, że oni, że na tych wyborcach nie robiło wrażenia, czy mąż marszałek Witek leży na SOR-ze 2 lata, 7 czy 10. Dla wyborców PiSu nie ma, dla wyborców PiSu wręcz pokaza manifestacją siły jest to, że prezes Jarosław Kaczyński wjedzie na cmentarz, kiedy nikt inny nie wjedzie. Ale niestety, wyborcy Koalicji Obywatelskiej to są zupełnie inni. Dokładnie. Wyborcy. Oni oczekują zupełnie innych standardów, innych zachowań i no jak się już denerwują na swoją partię, to denerwują się w dwójnasób. No, taki jest rozkład sił. Takich wyborców sobie oba te ugrupowania wychowały. Możemy rozłożyć ręce nad standardami, które były za Prawa i Sprawiedliwości. No ale taka jest rzeczywistość. Jacku.
0: Jeśli mogę do tego, co ty mówisz, do tych twoich 4 punktów. Bo w tych 4 punktach, no znowu wejdę w polemikę z Renatą, bo w 4 punktach właśnie wszystkie, poza może tym ostatnim, 4, czyli kryzysem w służbie zdrowia, ale wszystkie to są takie ośmiorniczkowe punkty. To są punkty, które PiS w kampanii wyborczej spokojnie wykorzysta przeciwko Koalicji Obywatelskiej, żeby powiedzieć, o zobaczcie, to jest właśnie ta elitarna partia, to jest ta partia, której politycy nie chcą z motłochem siedzieć na SOR-ze, tylko mają swoje saloniki i będą specjalne spoty o salonikach. Ja nie wiem, czy już nawet nie zostały zrobione zdjęcia.
1: Już jakiś tam był spot ze sztuczną inteligencją. Zaraz dam Renacie głos, tylko mi się wydaje, że się zgadzacie, bo w pewien sposób, bo teraz wszystko od tego, jak ta historia, jak dalej, co dalej spotka Koalicję Obywatelską, zależy od tego, w jaki sposób ta Koalicja Obywatelska na tę sprawę zareaguje. To znaczy, rzeczywiście zostały zlecone kontrole, rzeczywiście wszystkie osoby, które w zakresie tej sfery medyczno-szpitalnej były związane z tą sprawą, zostały zdymisjonowane. Jest

0: także z przed chwili informacja, że w warszawskim Szpitalu Południowym to prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zostanie powołana nowa rada nadzorcza. Rady nadzorcze miejskich spółek medycznych będą wzmocnione, nie będzie w nich polityków. To Rafał Trzaskowski. Ja też widzę, że trwa taka polityczna próba trochę przerzucenia odpowiedzialności przez Donalda Tuska na władze Warszawy, że to szpital samorządowy, że to Rafał Trzaskowski musi ten problem poniekąd rozwiązać. Więc wydaje mi się, że to, czy to będą ośmiorniczki, takie jak były te naście lat temu, wszystko zależy od tego, jaka będzie skala, rzeczywiście kto brał udział w tym procederze, kto korzystał z tego szpitala i jaka odpowiedź Koalicji Obywatelskiej na to będzie. Ja myślę, że my też jeszcze, to już moje ostatnie zdanie, nie znamy jeszcze tej listy osób, które tam były, ponieważ Platforma Obywatelska też musi przyjąć, w zależności od tego, kto jest na tej liście, wypracować odpowiednią strategię na to. Renata teraz, przepraszam cię, Jacku.
1: Więc ja chcę powiedzieć tak, że między nami nie ma sporu, bo wy mówicie o porządku politycznym, a ja mówię o porządku państwowym.
0: Tak, to prawda.
1: Bo mnie tylko chodzi o to, o taką uczciwość wobec faktów. Bo reakcja PiS-u, ja rozumiem, że oni sobie wychowali wyborców i tak dalej, no ale po prostu było jawne śmianie się w twarz prostym ludziom też, bo PiS mówiło, my jesteśmy partią nieelitarną, powiatową i tak dalej, podczas gdy pan Kuchciński latał samolotem jak taksówką do Rzeszowa
2: z rodziną
1: i były przywileje wielkie dla ludzi władzy. A ci maluczcy, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, no to czekali sobie właśnie na SOR-ach, kiedy panu Kaczyńskiemu przywoził dyrektor szpitala kulę do domu. No naprawdę, miałam kilka operacji kolan i nikt mi nie przywoził kul do domu. Więc po prostu traktowanie państwa, w tamtym przypadku zrosło się państwo z partią, partia z państwem, a ci, którzy stali na czele partii, nagle stali się też no, naczelnikami tego państwa. Tylko że Platforma obiecywała, że z tym wszystkim skończy. I kiedy ja widzę, bo ty mówisz, że Donald Tusk odsuwa odpowiedzialność. No przepraszam bardzo. Szpital Południowy to jest szpital miejski. On podlega władzom Warszawy. I jeśli Rafał Trzaskowski, który nie potrafił wygrać wyborów prezydenckich w Polsce, nie potrafi też zarządzać albo dobrać sobie współpracowników, którzy będą ogarniać kuwetę na poziomie ochrony zdrowia, no to nie wiem, czy on ma kompetencje, żeby zarządzać czymkolwiek.
0: Jacku, chcesz tutaj, czy ja mogę wtrącić?
2: Bo
0: tylko to nie wiem, czy będziecie chcieli o tym podyskutować, czy nie. Może to być dygresja z mojej strony. Ja uważam, że to jest kolejna już historia, która pokazuje przykład spatologizowanych warszawskich struktur Platformy Obywatelskiej. 20 lat monowładzy tej partii w tym mieście nie przynosi dobrych rezultatów. Ani dla tej partii, ani to już moja ocena dla tego miasta. To znaczy Platforma, i to jest też dla mnie dowód na to, że dwukadencyjność w samorządach powinna obejmować nie tylko prezydentów, wójtów i burmistrzów, ale także być może radnych, ponieważ Platforma Obywatelska rządzi w Warszawie od 20 lat. Pozwala tutaj na przeróżne cuda, wianki, także na przykład w świecie deweloperki, która w Warszawie rządzi bardziej niż prezydent tego miasta. No, okazuje się, że nie tylko w sferze deweloperskiej, ale także w sferze na przykład ochrony zdrowia, znaczy no nie ma kontroli nad pewnymi, albo jest wręcz, tak jak w Szpitalu Południowym, na co wiele wskazuje i nie tylko w Szpitalu Południowym, jest uwłaszczenie się działaczy warszawskich na majątku samorządowym w pewien sposób.
1: Ale to co, jesteśmy demokratami czy nie? Bo jest coś takiego jak wybory i
0: nie,
1: Warszawa.
0: No jesteśmy.
1: W Warszawie od wielu lat Platforma wygrywa wybory, bo chyba konkurencja jest słaba.
2: Ludzi nie ja prowadzi na pasku do urn wyborczych.
0: Nie, no oczywiście, że nie, ale ja tylko zauważam problem. Znaczy przed chwilą także Rada Warszawy wbrew swojemu własnemu prezydentowi i wbrew także woli partii głosowała przeciwko wprowadzeniu nocnego ograniczenia alkoholu w Warszawie, tak? Więc dlatego mówię, to jest moja dygresja, możemy to potraktować jako wjazd kieszonkowy z mojej strony i teraz wyjeżdżamy z tego wjazdu kieszonkowego.
2: Ale ja jeszcze chciałem o tej liście pacjentów, której się domaga Renata. Ja tu widzę dwa niebezpieczeństwa. Znaczy, jedno niebezpieczeństwo takie, że to są dane super wrażliwe. Ja bym nie chciał, żeby ktoś ujawnił, dlaczego ja poszedłem na SOR i byłem tam leczony na jakieś schorzenie. Nie chciałbym tego po prostu. Uważam, że to jest wyłącznie moja sprawa, czy ewentualnie sprawa mojej rodziny, więc myślę, że z tego powodu to będzie powód, dla którego

którego ta lista się nie ukaże, ale innym powodem politycznym, to moim zdaniem, bo ja nie wiem, kto tam był w tym szpitalu i jacy politycy tam chodzili do tego saloniku VIP,

0: polityków, ważnych dla Platformy polityków i Platforma na to nie pójdzie. I ponieważ nie pójdzie na to, to się zasłoni RODO, czyli tymi danymi wrażliwymi i nie oczekiwam, że ta lista się ukaże.
1: Znaczy nie wiem, czy lista... Ja w ogóle nie czuję osobistej potrzeby dowiedzenia się, kto na co choruje.
2: Ale ja też nie. To nie chodzi o choroby, tylko chodzi o osoby, które tam były.
1: Oczywiście, jeśli chodzi o osoby i o to, no da się to zweryfikować, czy ktoś miał udzielone świadczenia. Przecież to jest wyrejestrowane. Godzina przyjęcia do szpitala i godzina wypisu ze szpitala. Więc na tej podstawie, także jak rozumiem, Portal Zero miał te informacje, wystarczy zweryfikować, kto spędził na SOR-ze 67 minut, a kto no, regulaminowe 8-10 godzin, tak?
0: No tak, tylko takich danych nikt nie powinien w szpitalu udostępniać. To ja już mówiłem wcześniej, że to według mnie, oczywiście dziennikarze są od tego, żeby zdobywać informacje i jeśli mogą zdobyć, to powinni to robić. Natomiast myślę, że upublicznienie takich informacji jest mocno niewłaściwe, czyli przekazanie informacji o chorych i ich schorzeniach jest niewłaściwe.
1: To jak najbardziej. Gorąca to była dyskusja. Czy tutaj jeszcze jakieś mamy wątki
0: ad vocem? To jest nasze ważne dopiero.
2: Ale przynajmniej w tej sprawie jesteśmy zgodni, że to było ważne.
1: Wyczerpaliśmy na chwilę wątek?
0: Chyba tak.
1: Dobrze, to przechodzimy do nieważnych. Renato?
2: Akcja Bąkiewicza w Berlinie.
1: O!
2: Uważam, że nasi krzyżowcy, którzy pojechali tam nielegalnie krzyż wbić, to jest jakaś bzdurka.
0: No właśnie, ja to do bzdury wpisałem, ale poczekaj, bo akcja Bąkiewicza to była tylko asumptem do tego, że ktoś gada bzdury. Natomiast to było dla mnie prześmieszne, jak, bo to była akcja, która była zorganizowana w dniu, kiedy tam był podpisywany traktat chyba polsko-niemiecki.
1: Znaczy ta umowa o współpracy.
0: Umowa o współpracy wojskowej, tak. I teraz... umowa bardzo ważna. Później będziemy o tej wydarzeniach chyba jeszcze o niej, przynajmniej ja o niej wspomnę na pewno. Natomiast to nie był jakiś spontaniczny ruch, tylko to było przygotowane, zorganizowane. Tam przyjechała ekipa z Telewizji Republika i oni dobrze wiedzieli, co robią. Ja tylko chciałem powiedzieć, że na tym terenie, gdzie oni to chcieli zrobić, to jest teren pod ochroną, specjalną ochroną. Tam nie ma prawa być zorganizowane żadne zgromadzenie.
1: To jest przed Bundestagiem, tak?
0: To jest przed Bundestagiem. I tam nie można się gromadzić, tam nie można robić pochodów. Również z krzyżem tam nie wolno chodzić, mimo że Bąkiewicz krzyczał, że jak za okupacji zabraniają polskim patriotom i tak dalej. To chciałem panu Bąkiewiczowi przypomnieć, że okupacja to była w Polsce. A Niemcy przed Bundestagiem są u siebie. A on tam jest intruzem, jeśli łamie jeszcze prawo niemieckie. Więc myślę, że tak. Ale to jest o tyle nieważne wydarzenie, że ono zniknęło kompletnie w szumie informacyjnym. W tym szumie, który wywołała sprawa szpitala. Ja tylko się powołam na Res Futura i naszego zeszłotygodniowego gościa. Res Futura opublikowała takie dane, że sprawa szpitala...
1: A pytałem, czy jeszcze jakiś ad vocem do szpitala
0: 31
1: jest,
0: milionów odsłon w internecie. 81,6% ruchu w sieci.
1: Okay.
0: Szpital. Czyli Bąkiewicz po prostu znikł.
1: Mnie historia Bąkiewicza nie śmieszy. Ani trochę. Mnie historia Bąkiewicza brzydzi i oburza. Miałem przyjemność oglądania tych scen w domu na żywo.
0: Przyjemność,
1: no właśnie.
2: Wątpliwą.
1: Ja się czułem, mi było wstyd. Naprawdę, jako Polakowi było mi wstyd, że ja oglądam takie rzeczy. To znaczy, przepraszam za radykalizm, ale to szuria jakaś była.
0: No tak.
1: Znaczy szuria pędząca po prostu po trawie z krzyżem jako totemem i krzyczącym gestapo Polaków biją. No ludzie, przecież to naprawdę to się nie mieści. Ja nie widzę, że was to świetnie bawi, ale to jest po prostu, to jest tak niebywale jakoś mnie bolące, że takie rzeczy się dzieją. Potem ten Bąkiewicz, tarzany po tym trawniku, dziennikarz Republiki z mikrofonem pyta, nikt tam po niemiecku nie mówi.
0: Córka, która natychmiast zrobiła zbiórkę na leczenie tatusia.
1: I dwie godziny później Republika z demonstracją przed ambasadą niemiecką. To znaczy, To może by było i zabawne, gdyby nie to, że to jest kolejny raz, jak Sakiewicz na takich obrzydliwych akcjach, takich, tak jak wtedy to maltretowanie tych policjantów, którzy przyszli z tego fałszywego alarmu do niego do domu. Jak robienie też tej obrzydliwej polityki i nagonki na śmierci pana.

0: razem przynajmniej mieli portki na sobie.
1: No, mi się to w głowie nie mieści jednak. I ja...
2: Sakiewicz robi na tym kasę.
1: Ja rozumiem, oczywiście. Ja rozumiem, ale on szkodzi Polsce, tak? To znaczy, to jest działanie skrajnie antypolskie.
0: Ale on nawet szkodzi Polsce.
1: Nawet są i tacy politycy PiSu, z którymi rozmawiałem w tym tygodniu na OFIE, którzy byli wstrząśnięci tą sytuacją z Bąkiewiczem.
0: Ale przecież oni mają wpływ na Republikę, bo są przecież fundacja Lecha Kaczyńskiego.
1: To jest teraz
0: ma ogonem,
1: na co psem. Ja
3: przecież
1: nie wiem,
3: prezes powiedział na konferencji, że oczywiście. To w ogóle nie jest nasza telewizja. Oczywiście. Zobaczcie, jak oni protestują przeciwko czemuś tam. Nie pamiętam, co PiS.
0: No pewnie, że tak.
1: Naprawdę,
0: jak prezes mówi, że to znaczy tak.
1: Jeszcze do tego Prawo i Sprawiedliwość, który mówi o brutalności działań policji, to samo Prawo i Sprawiedliwość, które pałowało kobiety na strajkach kobiet. Przecież to jest po prostu wywrócenie, zrobienie z logiki. No wiecie czego, no.
3: No tak.
0: Wieszaka.
1: Wieszaka, no. No po prostu nie jestem w stanie w to uwierzyć i też Jakub
0: Majmurek...
1: No ale
0: Majmurek, ty się dzisiaj urodziłeś.
1: Nie, ale ja mam prawo się oburzać, nawet jeśli oburzyłem się...
0: Zmożenie takie nastąpiło, jakbyś nie widział
1: temu.
0: Wcześniejszych akcji Republiki. No ja się cieszę, że portki mieli tym razem na sobie.
1: I uciekła mi myśl przez ciebie właśnie na sam finał.
3: To może
1: tego,
3: ja moje
1: tego wątku. Dobrze. Dobrze, jak
3: bo
1: mi jak wróci, to myśl, to ją
3: bo moje nieważne jeszcze. Trochę się zbiega w czasie z Bąkiewiczem, ale dotyczy trochę innej sprawy, czyli list Pita Hekseta do ministra Kosiniaka-Kamysza, wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, o tym, że Amerykanie rozważą, że może będą wspólne, znaczy, że będą amerykańskie bazy w Polsce. No ten temat miał być tematem ważnym, ale moim zdaniem tam jest tak niekonkretnie to wszystko napisane i to jest w takiej mgle, że to jest temat nieważny. Ważne w tym temacie może być to, że rząd się zdecydował, że jednak będzie te bazy budował i było tam specjalne takie posiedzenie Komitetu chyba Bezpieczeństwa Państwa, to się nazywa, gdzie przedstawiono, jakie to będą lokalizacje i już będą jakieś konkretne działania tam prowadzone. Pytanie, czy Amerykanie rzeczywiście tą stałą bazę zrobią. Entuzjazm ministra Kosiniaka-Kamysza uważam, że był przedwczesny.
1: Ale on był bardzo uzasadniony. Ja też bym był tak rozentuzjazmowany jakąkolwiek dobrą wiadomością dla koalicji, w tym bardzo złym tygodniu dla koalicji.
3: No w sumie od Pita Hekseta list wpłynął.
1: Pytanie, ja tylko sobie zastanowiłem się tak poniekąd, jak zobaczyłem tego, jak zobaczyłem wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, że nie wiem, czy to przypadkiem też wicepremier trochę nie chciał ubiec prezydenta Karola Nawrockiego, który nadal po powrocie ze Stanów nie pochwalił się wynikami swoich rozmów z prezydentem Donaldem
3: no
1: Trumpem.
3: Właśnie.
1: Bo prezydent miał powiedzieć po powrocie, co
3: no
1: się
3: i miały tam... być przecież jakieś przedstawione konkrety,
1: no
3: tak? Że miał rozmawiać tam, czy będzie 11, czy 15 tysięcy i tak
1: no,
3: dalej.
1: No i co?
3: Może powiedział, że gratuluję panie prezydencie urodzin, super impreza.
0: Ale ja jestem ciekawa, czy notatka została sporządzona dla MSZ-u, bo tak naprawdę powinniśmy się
1: pytałem
0: dowiedzieć.
1: Pytałem o to w Polskim Radiu 24 Ignacego Niemczyckiego, wiceministra spraw zagranicznych. To było wczoraj, czyli w czwartek. Mówił, że nie było żadnej informacji, nie wpłynęło nic do... Według jego wiedzy nie wpłynęło do MSZ-u nic.
0: To znaczy, że tam się nic nie wydarzyło po prostu.
1: Może prywatna
0: to była
1: wizyta.
0: Kurtuazyjna. Nie, to nie była prywatna wizyta. Jak prezydent odwiedza drugiego prezydenta, jest zaproszony na jego urodziny, to nie jest prywatna wizyta. Ja akurat uważam, że bardzo dobrze, że prezydent poleciał na te urodziny, skoro go prezydent Stanów Zjednoczonych zaprosił, poleciał, pewnie przypomniał o tym, o co zabiegamy. I akurat nie uważam, że ten list, odpowiedź na list Kośniaka jest nieważna, bo skoro jest zielone światło do tego, żeby dalej prowadzić rozmowy, jest wsparcie kongresu dla tej decyzji, no to
1: tylko...
0: być może ta będzie zgoda na bazę. Wiele na to wskazuje już dzisiaj, że będzie zgoda na stałą bazę. Polska tylko na tym zyska. Zastanawia mnie tylko, czy ta baza, która, jak się mówi, są dwie lokalizacje na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu, i w Wielkopolsce jeszcze jest jakaś rozważana, ale to Jacek się na tym zna lepiej, czy ona nie powinna być bliżej wschodniej flanki?
3: Ja myślę, że Wrocław jest pewniejszy, dlatego że to ma być hub przeładunkowy przy lotnisku. Lotnisko już w tej chwili jest rozbudowane i ta baza prawdopodobnie, znaczy nie wiem, czy prawdopodobnie, może tam powstać. Jest to dobre miejsce, bo to jest i ośrodek miejski duży, taki, że ta grupa Amerykanów, bo to jest około 4 tysięcy żołnierzy,

0: z rodzinami i z dziećmi. I tam by można było łatwiej stworzyć bazę mieszkalną dla tych ludzi i rozrywkową, że tak powiem. Czyli ci ludzie mieliby gdzie pójść. Jakby.
1: Wrocław, piękne miasto.
0: No właśnie, Wrocław, piękne miasto.
1: Kibicuję temu pomysłowi, ja żeby we Wrocławiu była baza stała.
0: Mam nawet swoją ulubioną ulicę we Wrocławiu.
1: Którą?
0: A później ci powiem.
2: A, okay. A co to za tajemnica? To co jest przy tej ulicy, że nie chcesz
0: ulica
2: powiedzieć?
0: Ulica Smoluchowskiego. Tam jest Politechnika Wrocławska, ale są też piękne kamienice. Przepiękne kamienice.
1: To prawda.
2: Na koniec moje nieważne spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Wołodymirem Zełańskim w Brukseli. Prezydent Wołodymyr Zełański pisze: w mediach społecznościowych spotkałem się z premierem Polski, omówiliśmy kwestie z agendy dwustronnej oraz integrację Ukrainy z Unią Europejską, a także pozostałe wyzwania stojące przed wszystkimi krajami europejskimi z powodu rosyjskiej agresji. Jestem wdzięczny Polsce za wsparcie Ukrainy od pierwszych dni rosyjskiej inwazji i jest to coś, co ma naprawdę istotne znaczenie dla naszego regionu i całej Europy. Nasze wspólne interesy bezpieczeństwa oraz wolność każdego narodu żyjącego obok Rosji muszą być chronione. Jakbym był złośliwy, to bym powiedział, że dyplomacja znowu nie przyniosła żadnych rezultatów.
0: No, dowiemy się, może premier coś powie, jak będzie wracał z tej Brukseli, to może coś więcej powie.
2: Ale chciałem też przy tym zauważyć, że właśnie się zastanawiałem, czy to jest pozytywne, czy negatywne, że doszło do, poniekąd dzięki aferze ze Szpitalem Południowym, doszło do uspokojenia, przynajmniej w tej sferze medialnej, tych buzujących emocji wokół sporu o upamiętnienie UPA. Też wydaje mi się, że prezydent, na chwilę wstrzymując się z tą decyzją, postąpił w sumie słusznie, bo przynajmniej nie dał pożywki do podsycania tych emocji dalej. Ale co będzie w kolejnym... Zdaje się, że przyszły tydzień może być dla tej sprawy w jakiś sposób kluczowy, bo mamy konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy w Gdańsku.
1: I sądzisz, że przed konferencją zostanie odebrany order?
2: Nie sądzę.
1: No właśnie. Więc...
2: Nie sądzę, szczególnie, że kolejni członkowie rządu potwierdzają, że Wołodymyr Zełański potwierdził, że przylatuje do Gdańska.
1: Ja nie uważam, że to, że Karol Nawrocki nie ogłosił swojej decyzji, nie podsyca emocji antyukraińskich, bo widzieliśmy w Sejmie w ubiegłym tygodniu, co tam się działo. Uważam, że tę sprawę trzeba jak najszybciej przeciąć, nie na polu symbolicznym. Dzisiaj Nawrocki jest trochę, sam się w taki zaułek niestety zapuścił, że stał się zakładnikiem tego skrajnie prawicowego elektoratu, więc jeśli nie odbierze, no to będzie tchórzem, a jeśli odbierze, to relacje z Ukrainą mogą po prostu się popsuć na długi czas, być może na czas, kiedy będzie się decydowało, kto będzie odbudowywał Ukrainę, czy my, czy inni.
2: Na tym kończymy ważne i nieważne. A dla słuchaczy Polskiego Radia 24 także radiową część naszego podcastu Strefa Wpływów. Pozostajemy z Państwem niezmiennie w platformach podcastowych oraz na YouTubie.
3: Strefa Wpływów za nami, a ja zostawiam Państwa w bardzo dobrym towarzystwie.
4: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Gdzie? Jaki wieczór? Jaśniutko.
4: Wieczór. Zaczynamy wieczór w Polskim Radiu 24 za niespełna 4 minuty.
3: Maciej Wolny razem ze mną w studiu. O czym dzisiaj?
4: Będzie o drzewach. Będzie o zdrowiu, ale nie w Polsce, tylko na Madagaskarze. Nie zabraknie polityki, więc sporo propozycji dla Państwa mamy. A dodam tylko, że gdyby nie motocykl, to bym nie dotarł. Bo takie korki dzisiaj w Warszawie, że strach po prostu.
3: Przerażony jestem. To może zostanę tutaj jeszcze chwilę w radiu.
4: Zostań, bo tutaj chłodno, przyjemnie. Natomiast na zewnątrz jeszcze cały czas gorąco.
3: Dobrze wiedzieć. Bardzo dziękuję. Wieczór już za chwilę. A jeszcze wcześniej, bo za 3 minuty, najświeższe informacje z kraju i ze świata. Marek Klapa, dziękuję za wspólnie spędzony czas.
5: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid. Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. We may not look the same, but you my brother. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Wallman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowe.

0: wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
1: Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: Geopolityka przy dystrybutorze. Ceny paliw w dół. Pytanie, na jak długo? Szokujące ustalenia po śmierci dwulatka w żłobku w Ząbkach. Nie tylko dziki. Coraz większy problem dzikich zwierząt w miastach.
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minister Sprawiedliwości komentuje ostatnie doniesienia dotyczące Szpitala Południowego w Warszawie. Prokuratura zbada każdy wątek tej sprawy. Zawieszenie broni w Libanie zostało naruszone. Na południu kraju trwa wymiana ognia. Niepokojące odkrycie w jednym z wagonów w Poznaniu. Sprawę wyjaśniają śledczy. Minęła 19. Damian Szpyra. Zapraszam. Prezydent Warszawy od roku miał wiedzieć o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym, donosi portal Zero.pl. O zaniedbaniach w placówce miał poinformować Rafała Trzaskowskiego, ordynator chirurgii tego szpitala. Dwa miesiące po wysłaniu prywatnej wiadomości lekarz został zwolniony z pracy. Prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji. Tak informację portalu skomentował w mediach społecznościowych prezydent Trzaskowski. Natomiast zapytany o tę sprawę w naszym studiu minister sprawiedliwości zapowiedział, że będzie to elementem badań prokuratury.
2: Ja bym na pewno wtedy albo zalecił taką kontrolę, albo bym zażądał precyzyjnych wyjaśnień od tej osoby, która jest takim sygnalistą. Wydaje mi się, że też tu była jakaś relacja, bo jeżeli ktoś ma do prezydenta numer telefonu i pisze do niego w takiej formule, to znaczy, że te osoby się znają.
1: Mówił Waldemar Żurek. W związku z aferą w Szpitalu Południowym Sejm przyjął ustawę, która ma przeciwdziałać nadużyciom ze strony niektórych lekarzy. Mowa o projekcie, który wiąże wynagrodzenie z numerem PESEL. Zapisy tej ustawy budzą zaniepokojenie wśród lekarzy, mówił na naszej antenie dr Piotr Kisula z Naczelnej Rady Lekarskiej.
3: Zdecydowana większość lekarzy to są uczciwie zarabiający pieniądze lekarze i to nie są te pieniądze w wysokości 1,5 miliona złotych. A pojawiają się takie pomysły, że miałyby być zupełnie jawne umowy kontraktowe, które łatwo powiązać z na przykład działalnością gospodarczą, którą prowadzi ten dany lekarz i gdzieś tam są jego dane wrażliwe w tym wszystkim, dosyć łatwe do ustalenia, no to obawiamy się naruszeń. Ja brałem musiał sam w takiej sytuacji, gdzie urzędnik Ministerstwa Zdrowia ujawnił moje dane wrażliwe.
1: Przypomnijmy, oddziałem ratunkowym Szpitala Południowego kierował były już radny Koalicji Obywatelskiej, który jako lekarz bez specjalizacji zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Cały zarząd placówki został odwołany. Na miejscu pracuje prokuratura oraz Najwyższa Izba Kontroli. Więcej o tym piszemy na polskieradio24.pl. W teorii obowiązuje od 15, a w praktyce walki nie ustały ani na moment. Mowa o zawieszeniu broni między Iranem a Hezbollahem w Libanie. W ciągu ostatnich 2 miesięcy wzajemnych ostrzałów zginęło co najmniej 1700 osób.
4: Tylko w ciągu pierwszej godziny jego obowiązywania izraelska armia złamała je 12-krotnie, atakując głównie Nabatije i okoliczne miejscowości. Chwilę wcześniej rzecznik

0: izraelskiej armii podał, że w ciągu ostatnich kilkunastu godzin zaatakowała ona ponad 100 celów Hezbollahu. W rzeczywistości przynajmniej część z nich to domy mieszkalne i cele cywilne. Według danych libańskiego Ministerstwa Zdrowia wiele ofiar to rodziny z dziećmi. Izraelskie wojsko podało, że dziś w Libanie zginęło 4 żołnierzy. Izrael sprzeciwia się porozumieniu Waszyngton-Teheran, którego częścią jest zaprzestanie walk także w Libanie. W tej sprawie na Izrael mocno naciska Donald Trump i jego administracja. To z powodu nocnych nalotów Izraela na południe Libanu zerwano planowane na dziś rozmowy pokojowe w Szwajcarii. Dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: Benjamin Netanyahu i członkowie jego rządu wielokrotnie podkreślali, że nie zamierzają się ugiąć amerykańskiej presji. Dziś minister bezpieczeństwa wewnętrznego Izraela napisał, że tu cytat, cały Liban musi spłonąć. Niepokojące odkrycie w jednym z wagonów towarowych w Poznaniu. W poniedziałek podczas inspekcji pracownicy PKP Cargo znaleźli nadajnik GPS. Policjanci zabezpieczyli ślady na miejscu zdarzenia i samo urządzenie, które przekazano do dalszych badań, mówi Łukasz Paterski z Policji w Poznaniu.
2: Odnaleziony przedmiot został zabezpieczony i oddany do ekspertyzy laboratoryjnej. O tej sytuacji policjanci powiadomili także Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego z uwagi na trwającą ogólnopolską akcję TOR. Na tę chwilę trwa ustalanie, kim była osoba, która zostawiła ten przedmiot w wagonie oraz jakie miała intencje.
1: Wagon, na którym odkryto urządzenie, od kilku miesięcy stał na bocznicy w Poznaniu. Z ustaleń policji wynika, że w ubiegłym roku miał przejeżdżać przez Białoruś oraz Ukrainę. Śledztwo nadzorowane przez prokuraturę prowadzone jest pod kątem bezprawnego pozyskiwania informacji. Grozi za to do 2 lat więzienia. Ten obszar zostanie w pełni wyłączony z gospodarki leśnej. Puszcza Białowieska została objęta nowym planem zarządzania. Dokument podpisała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Jak mówiła dziennikarzom, dokument uwzględnia rekomendacje dotyczące ochrony bioróżnorodności i przeciwdziałania skutkom zmian klimatu.
3: Zwiększamy z 37% do 96% powierzchnię terenu Puszczy Białowieskiej, która będzie objęta ścisłą, można powiedzieć, ochroną w kontekście oczywiście przyrodniczym, czyli będą na tym terenie zachodzić tylko i wyłącznie procesy naturalne. Będzie to też obszar wyłączony z polowań, bo również ten ekosystem pod kątem obecności różnych gatunków zwierząt będzie tylko w naturalny sposób się kształtował.
1: Jak zaznaczyła minister, prace nad dokumentem trwały 12 lat. Ponadto lokalnie gminy nadal będą otrzymywać subwencję ekologiczną. W tym roku na ten cel trafi ponad 20 milionów złotych.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Do końca dnia upalnie prawie w całym kraju. W nocy na termometrach będzie przeważnie od 16 do 19 stopni. Na Podlasiu chłodniej, tam 13. Ponadto na zachodzie spodziewane opady deszczu. A jutro w ciągu dnia znów będzie gorąco, nawet bardziej niż dziś. Wrócą też burze. Temperatura maksymalna od 24 stopni na Helu, około 31 w centrum, do 34 na zachodzie.
5: Mamy już 6 minut po godzinie 19, a dzisiaj piątek i 19 dzień czerwca. Witamy się z Państwem w składzie Andrzej Abgarowicz, Dominika Malkut, Karol Smyk przed mikrofonem Maciej Wolny i zaczynamy już oficjalnie wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Przed nami audycja Zmiana Klimatu i tam będzie o obiecanych przeze mnie kilka minut temu drzewach. W jakim sensie? Przede wszystkim o tym, jaką drzewa odgrywają rolę w miastach, wsiach oraz dlaczego. Warto o nie dbać nie tylko od święta, ale żeby daleko nie szukać, to przy takich temperaturach jak dzisiaj o wiele przyjemniej jest. Na przykład skryć się w cieniu drzewa przed tym słońcem, choć ja tego słońca dzisiaj nie uniknąłem i trochę przed ramiona mnie pieką. Ale o drzewach teraz w Polskim Radiu 24 zapraszamy.
6: Zmiana klimatu.
7: Patryk Michalski, zapraszam. Drzewa to chmur zgęszczenia, kiedyś napisał w swoim wierszu Krzysztof Kamil Baczyński. Zatem dziś w naszej audycji będziemy z głową w tych liściastych chmurach. Trwa bowiem głosowanie w finale corocznego plebiscytu na Drzewo Roku, który organizuje Klub Gaja. W tym roku o ten zaszczytny tytuł walczy kolejne 16 drzew. Zatem o tym konkursie, ale też o drzewach w naszej przestrzeni, w naszej świadomości. Porozmawiam teraz z moim gościem, a gość zacny, założyciel i prezes Klubu Gaja, Jacek

0: Bożek, dzień dobry.
1: No witam panie redaktorze, no i witam słuchaczy.
0: Panie Jacku, to już 38 lat, jak założył pan klub Gaja. Szmat czasu, prawda?
1: Orety, to jest bardzo długo, ale też jak patrzę do tyłu, wstecz, no to wydaje mi się, że to drzewa miały ogromny wpływ na to, jak wyglądało moje życie, jak wyglądało życie stowarzyszenia i to, co zrobiliśmy dla przyrody, dla Polski, dla ludzi, dla zwierząt. Dlaczego drzewa? Decyzje, i to jeszcze było za komuny, żeby wejść na drzewa, które miały być wycięte w centrum mojego rodzinnego miasta Bielska-Białej, żeby je uratować. To była podobno pierwsza tego typu akcja bezpośrednia w Europie Wschodniej i Środkowej. No i ściągała mnie z tego drzewa milicja obywatelska z OMO. To było bardzo interesujące. No może nie wtedy, ale bardzo podkreślam, że to te drzewa mnie uratowały, a nie ja uratowałem drzewa, choć one rosną do teraz. Moje życie zmieniło się kompletnie. Schodząc z tych drzew, poczułem, czym jest polityka, czym jest też przemoc, tak? Przemoc wobec przyrody, wobec ludzi. I to bardzo odmieniło moje życie. Także ja jestem niezwykle wdzięczny drzewom za to, że skierowały mnie na tory takie, a nie inne.
0: No to można powiedzieć, że wyrazem tej wdzięczności jest to, że co roku klub Gaja, który pan założył, chce nagradzać najpiękniejsze drzewa w Polsce, nadawać im zaszczytne tytuły Drzewa Roku. Który raz ten konkurs już się odbywa?
1: To jest kolejna już edycja, już 16. Natomiast muszę rozpocząć od tego, że od kilkunastu lat, przeszło 20, prowadzimy taki program edukacji ekologicznej, który się nazywa Święto Drzewa. I to Święto Drzewa zawsze inaugurujemy 10 października i to już się stało świętem w całym kraju. Niektórzy nazywają to Dzień Drzewa, inni Święto Drzewa. Zupełnie nam to nie przeszkadza, dlatego że chodziło nam o to, żeby rozpropagować tak w ogóle podejście do drzew, żeby to się stało czymś powszednim. I stąd to nasze Święto Drzewa. Podkreślam święto, dlatego że chcemy się przy tym trochę dobrze bawić też. Bawić się, a nie tylko opowiadać o tym, że świat ginie, bo ginie. Ale jeżeli będziemy to powtarzać w kółko, to się ludziom znudzi.
0: I to już się dzieje, to już eksperci mówią, że zbyt częste powtarzanie, że planeta płonie i że generalnie nie idziemy w dobrym kierunku, sprawia, że obojętniejemy na te komunikaty.
1: No, to jest bardzo istotne, a przez to, że moje korzenie, tudzież niektórych moich współpracowników to są artyści, to wiedzieliśmy, że prowadząc różne działania, ale takie, które zahaczają o historię, o kulturę, o sztukę, tam ma być poezja, może być muzyka, nie można wciąż ludzi straszyć. Trzeba powiedzieć wprost, jest fatalnie, ale to niekoniecznie oznacza, że musimy siąść i płakać. Możemy robić różne rzeczy. Jedną z tych rzeczy, które my proponujemy jako stowarzyszenie, to jest właśnie Święto Drzewa, które ma bardzo różne formy, dlatego że sadzimy, zakładamy ogrody, zakładamy parki, a w tych parkach później ze społecznościami lokalnymi robimy edukację, robimy sztukę. No i jednym z elementów Święta Drzewa jest właśnie program konkursu o tytuł Drzewa Roku w Polsce.
0: I ktoś może sobie pomyśleć, że szukają państwo drzew największych, najstarszych, takich najbardziej okazałych. A o co tak naprawdę chodzi w tym konkursie? Bo założenie jest trochę inne.
1: Założenie jest szersze, ale żeby pan redaktor i państwo nie pomyśleli, że nie chcemy drzew starych, wielkich. Chcemy wszystkie te drzewa, z którymi związani są ci ludzie, czy te organizacje i instytucje, które zgłaszają to drzewo do konkursu. Co to znaczy związane? Chodzi nam o to, że ta opowieść o drzewie, która wpłynie do klubu Gaja, to ona ma to jury przekonać, że to właśnie o to chodzi. Że jakiś związek, czy to społeczności lokalnej, czy nawet jednej osoby z tym drzewem jest na tyle głęboki, na tyle ważny. I drzewo też jest ważne dla tego człowieka albo dla tej społeczności.

0: to wtedy te drzewa wybieramy do finałowej szesnastki. Czyli rozszerzamy to pojęcie w podejściu do drzew na wszystkich wokół, dlatego że tej przyrody w zmieniającym się klimacie no nie uratują drzewa. Bardzo mi przykro to mówić, ale nie uratują zwierzęta, uratują ludzie. To jest główny cel programu: budowanie kapitału społecznego wokół przyrody, w szczególności drzew.
1: Bo też to podejście lokalnych społeczności do drzew, które często są miejscami spotkań, które często są miejscami, w których odbywa się kult religijny na przykład. Także no to wszystko później może promieniować na całą przyrodę, prawda?
0: Myślę, że to najważniejsze, żeby promieniowało na te osoby, które są zaangażowane, bo to one potem poniosą tą ideę, poniosą tą informację, bo zwykle gromadzimy się wokół jakichś historycznych, zwykle niefajnych dla nas historii, które się łączą z cierpieniem, z wojną. Gromadzenie się wokół przyrody, gromadzenie się wokół pięknego drzewa. No cóż więcej trzeba, cóż więcej potrzeba, żeby się zwrócić w kierunku przyrody. Tym bardziej, że ludzie zgłaszają przeróżne drzewa. Zgłaszają i, tak jak to pan redaktor powiedział, drzewa wielkie, grube, wspaniałe, ale i zgłaszają małe, owocowe drzewa, pod którymi wydarzały się jakieś ważne dla nich historie i pamiętają o tym do teraz. Przypominam sobie jedno ze zgłoszeń, które wywarło na mnie no, gigantyczne wrażenie. Mianowicie chodziło o topole w centrum zdrowia, w jednym ze szpitali gigantycznych, gdzie młody człowiek leżał bardzo długo i jedynym jego przyjacielem była ta topola tuż za oknem. I tak pięknie o niej pisał, tak pięknie o niej mówił, że no, codziennie byłem wzruszony, jak tylko sobie o tym przypominałem, tym bardziej, że ja także byłem bardzo chorym dzieckiem i także za moimi oknami były akacje, a na nich pełno życia. I przypominam sobie, że taki młody człowiek leżący, dziecko w łóżku godzinami, dniami, miesiącami, który wpatruje się w to zmieniające się drzewo, to było coś niezwykle ważnego. Więc te relacje człowiek-drzewo mogą być, nawet powiem szczerze, bardzo głębokie.
1: To ja pozwolę sobie zacytować jeden z opisów drzewa, które w tym roku walczy o tytuł Drzewa Roku, bo rzeczywiście ten opis też mnie ujął, tak jak pana ten opis wspomnianej topoli. W tym roku o tytuł Drzewa Roku walczy lipa drobnolistna w Żorach, którą nazwano Lipocello i związana jest z nią wspaniała historia Liliany, uczennicy czwartej klasy zespołu szkolno-przedszkolnego numer 11 w Żorach. I tak Liliana na pisała o tym drzewie. Pewnego dnia zdawałem egzamin do szkoły muzycznej. Zawsze marzyłam o grze na fortepianie, ale komisja zaproponowała mi wiolonczelę. Byłam tym faktem dość przerażona, bo nie widziałam takiego dużego instrumentu. Zmartwiona wyszłam ze swoją mamą ze szkoły, ale pod lipą zauważyłam, że coś tam błyszczy. Podeszłam bliżej i to był kapsel z napisem "To dopiero początek". To dodało mi odwagi, a dziś gra na wiolonczeli to moja wielka pasja. No, kwintesencja właśnie tego, o czym pan mówił, tego związku z drzewem, jakąś historią.
0: Ja myślę, że cały kłopot ze zmianami klimatu, to jest moje zdanie, dodaję, cały kłopot polega na tym, że straciliśmy łączność i kontakt z przyrodą. Straciliśmy kontakt z czymś, co jest głęboką częścią naszego życia. Przez wieki, tysiąclecia przyroda nie była oddzielona od nas w taki sposób, jak jest teraz. Byliśmy jej częścią. Była potężna, szanowaliśmy ją. Bez względu na to, jakie wyznawaliśmy poglądy i wyznania, przyroda stanowiła część naszego światopoglądu. To z niej czerpaliśmy. No i od jakiegoś czasu, w szczególności zmieniło się to w ostatnich 100 latach, to wiemy, a teraz to jest zmiana gigantyczna. Jesteśmy od tej przyrody oddzieleni w sposób, no, taki wręcz zasadniczy. Ja bardzo często prowadzę zajęcia w miejscu, które ukochałem niezwykle. Nazywamy je Tajemniczy Ogród. Jest to część niegrzebalna cmentarza żydowskiego w Bielsku Białej.

0: po prostu z dziką przyrodą wewnątrz. Mamy tam zajęcia z młodzieżą, mamy tam ule, prowadzimy zajęcia z artystami. Ale bardzo często zdarza mi się, że młodzi boją się nawet położyć na trawie. Boją się wejść w przyrodę.
1: Gdzie
0: To
1: kiedyś
0: jest.
1: dziecko, które biegało godzinami po trawniku na boso i brudne wracało do domu, no to było tym dzieckiem szczęśliwym, tak się mówiło.
0: Ja już nie wchodzę w takie szczegóły dotyczące w ogóle naszego wychowania dzieci w szkołach, w przedszkolach, jak boimy się wychodzić nawet na deszcz, ale chciałem powiedzieć o zmianach klimatu właśnie w tym kontekście, że nie czujemy tej potrzeby bycia w przyrodzie, chronienia przyrody, bo żeby coś chronić, panie redaktorze, to trzeba to pokochać, trzeba to zrozumieć. Trzeba być tam, no i trzeba mieć trochę wiedzy. I wszystko to powoduje, że tak ślizgamy się trochę po powierzchni rzeczywistości, a już nudzenie nas kolejnymi pożarami, suszami wzrusza mi ramiona. Cóż, woda leci z kranu, jakoś żyjemy, czyli nie jest tak źle.
1: Tak, pogoda dopisuje, więc wakacje będą udane. Skupiamy się na tym, a nie myślimy z jakąś perspektywą trochę dalszą niż tylko dwutygodniowy urlop.
0: Nie mamy też co narzekać, bo trzeba by było zacząć od polityków, a oni też patrzą tylko i wyłącznie na krótkie dystanse, od wyborów do wyborów. A jeżeli mówimy o przyrodzie, o zmianach w przyrodzie, o zmianach na przykład nawet i postaw ludzi, to musimy mówić o bardzo długim czasie. Musimy mówić o uczeniu. I tak jak mówiłem, od przedszkola, szkoły podstawowej, ale nie kończyć na dzieciach i nie zasłaniać się dziećmi, mówiąc: my musimy te dzieci uczyć, bo to będzie ta zmiana. A co z dorosłymi? Przecież to dorośli podejmują te niezwykłe dla naszego życia decyzje, które wpływają na nasze życie. Więc tak jak pan redaktor powiedział, ja już za rok będzie to 40 lat Klubu Gaja, więc startowałem w zupełnie innej rzeczywistości społeczno-polityczno-gospodarczej i muszę z przykrością stwierdzić, że w nas się coś zmieniło na lepsze, ale jak przychodzi do decyzji takich już bardzo bliskich, jak ktoś ma wyciąć drzewo przed moim domem, a to drzewo mi przeszkadza w parkowaniu, to wtedy to myślenie się zmienia. Więc jestem takim umiarkowanym optymistą.
1: Ale z drugiej strony, przykład drzew, które biorą udział w konkursie, do nich wrócę, pokazuje, że one są ważne jednak dla lokalnych społeczności. Często te drzewa mają swoje imiona, są pod nimi organizowane jakieś różne, nie wiem, wydarzenia, festyny. No to niech będzie takim trochę kontrprzykładem do tego, który pan podał przed chwilą.
0: Ale nie bójmy się, panie redaktorze, i proszę państwa, mówić, że nie jest lekko. To trzeba mówić. Natomiast ja pracowałem kiedyś w takim ośrodku ekologicznym w Australii. Tam aborygeni, z którymiśmy współpracowali, to taka świetna historia. Oni opowiadali: słuchaj, chłopie, to, że ptak na uschniętym drzewie siedzi i śpiewa, to nie znaczy, że on śpiewa o tym, że drzewo uschnęło. On robi to, co do niego należy, jest szczęśliwym ptakiem i śpiewa. I my też robimy to, co do nas należy. Wiele więcej nie możemy. Dlatego będziemy robili Święto Drzewa, dlatego będziemy robili konkurs Drzewo Roku i będziemy te przepiękne historie tych przepięknych, wspaniałych drzew propagowali, właśnie dlatego, żeby budzić tą świadomość. A jak to się skończy, to ani ja, ani pan redaktor, ani państwo nie wiemy, ale te nasze lokalne drzewa powinniśmy chronić. Powinniśmy je, po pierwsze, jeszcze raz mówię, powinniśmy je troszkę pokochać, bo bez nich nie ma życia na tej planecie. To jest bardzo, bardzo istotny punkt.
1: No i też trzeba podkreślić, że te drzewa, które w poprzednich latach zdobywały tytuł Drzewa Roku w waszym konkursie, później no też są takim magnesem. Społeczności są z nich dumne. Ludzie przyjeżdżają, żeby te drzewa obejrzeć. Tak na pierwszą myśl przychodzi mi sprzed 2 lat chyba Bóg Serce Ogrodu z Arboretum w Wojsławicach, który zdobył tytuł Drzewa Roku w konkursie Klubu.

0: Bugaja, a później zdobył tytuł Europejskiego Drzewa Roku. I sam w zeszłym roku, jak byłem na wakacjach na Dolnym Śląsku, to powiedziałem, musimy tam pojechać, żeby zobaczyć to drzewo. Niestety już mocno schorowane.
1: No, ale bardzo się cieszę, to znaczy, że ten program ma sens. I to, co pan redaktor powiedział, wprost pokazuje, co oznacza to, co nazwałem budowaniem społeczności, budowaniem wokół przyrody, wokół drzewa. Bo po pierwsze, trzeba takie drzewo znaleźć, mieć z nim jakiś związek. Po drugie, trzeba napisać coś o tym drzewie i wystartować w konkursie. Sam pan wie, że wszyscy jesteśmy zajęci, więc trzeba poświęcić temu coś bardzo, bardzo cennego, swój osobisty czas. Później trzeba mobilizować swoich sąsiadów, swoich przyjaciół oraz nieprzyjaciół do tego, żeby na to drzewo głosowali. Oni się wszyscy coś o tym drzewie oraz o innych drzewach dowiadują. No jest to prosty sposób nie narzekania, nie opowiadania, że jest źle, tylko budowania czegoś pozytywnego. No i tak jak pan redaktor powiedział, drzewo, które wygrywa w polskim konkursie dzięki głosowaniu internautów, bo to trzeba dodać, że to państwo słuchający teraz ten program wybieracie polskie drzewo roku i to, które wygrywa, startuje o tytuł Europejskiego Drzewa Roku. Kilka razy z rzędu wygrywaliśmy z naszymi drzewami dzięki pomocy Make Life Harder, która ma wielką społeczność. No i przez to, że Polacy wciąż wygrywali, trzeba było zmienić warunki w ogóle głosowania, bo wygrywaliśmy i wygrywaliśmy, wspaniale zresztą. Ale jeszcze na zakończenie tej długiej wypowiedzi, buduje się wokół tego drzewa, które wygrało, później naprawdę dużo, dużo, dużo dobrych rzeczy społecznych, ekologicznych, a nawet takich, które dają ludziom pracę, bo tam wokół tych drzew się bardzo dużo dzieje.
0: To skoro jesteśmy już przy głosowaniu, to proszę powiedzieć, gdzie i jak głosować na drzewo roku w tym trwającym konkursie.
1: Teraz dochodzimy do takich bardzo ważnych szczegółów. Głosujemy na stronie Drzewo Roku. Oczywiście można na tą stronę też wejść przez stronę Klubu Gaja. Głosuje się do końca czerwca. Wyniki ogłosimy 1 lipca. 3 razy w czasie głosowania będziemy pokazywali, jakie są wyniki, kto prowadzi, kto na drugim i tak dalej. Tak, żeby te społeczności mogły się znowu zmobilizować, bo to jest bardzo istotne, bo czasem wygląda to jak wyścigi. Bardzo, bardzo mi się to podoba, bo ludzie się naprawdę do tego biorą, żeby wygrać. Także zapraszam państwa na strony do głosowania, ale obejrzyjcie nie tylko swoje drzewo zgłoszone, obejrzyjcie te historie, przeczytajcie, one są wspaniałe. My ostatnio też bardzo skupiamy się na zakładaniu parków i ogrodów i dlatego mam dla państwa taką propozycję. Sadźcie drzewa, sadźcie też krzewy, sadźcie kwiaty, ale co jest teraz bardzo ważne i ma to bez wątpienia związek z klimatem i z suszą. Podlewajcie. To, co zasadzicie, podlewajcie. Po roku, dwóch już to drzewo, jedno, drugie, krzak da sobie radę. Z trudem czasem, ale będzie o wiele większa szansa, żeby przetrwało. Ale jak już zasadzicie, to podlewajcie. To po prostu pokochajcie, czyli podlewajcie.
0: A nuż kiedyś i to drzewo, które państwo posadzicie, powalczy o tytuł Drzewa Roku. Bardzo dziękuję za tę wspaniałą rozmowę o drzewach. Założyciel i prezes Klubu Gaja Jacek Bożek był moim gościem.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat.
3: Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
1: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
0: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa, Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Po reklamie.
8: To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 19.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Będzie prokuratorskie śledztwo w sprawie potencjalnych zgłoszeń do prezydenta Warszawy dotyczących nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. O tym, że śledczy zbadają ten wątek, poinformował w naszym studiu minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. To pokłosie ujawnienia przez portal Zero.pl informacji, z których wynika, że ordynator oddziału chirurgii Stołecznego Szpitala Południowego poinformował o nieprawidłowościach zarząd szpitala i radę nadzorczą, a także prezydenta miasta. Jeśli te doniesienia okażą się prawdą, sprawa zostanie dogłębnie wyjaśniona, mówił w naszym studiu Waldemar Żurek.
10: Będzie wszczęte postępowanie karne i wtedy już będziemy badać, kto naruszył prawo, kto powinien za to odpowiadać. Ale tu są oczywiście dwa różne aspekty. Z jednej strony odpowiedzialność prawno-karna, z drugiej strony odpowiedzialność polityczno-moralna.
9: Rafał Trzaskowski odniósł się do zarzutów w mediach społecznościowych. Prezydent Warszawy podkreślił, że prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji. W Szpitalu Południowym trwa kontrola prowadzona przez Stołeczny Ratusz i NFZ. To po głosie doniesień o uprzywilejowanym statusie na SOR dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Oddziałem zarządzał były już radny tej partii, który w ubiegłym roku zarobił 1,5 miliona złotych. Polska musi uczestniczyć w rozmowach dotyczących pokoju na Ukrainie, mówił w Brukseli premier Donald Tusk. Szef rządu podkreślił podczas unijnego szczytu, że nasz kraj nie będzie respektować decyzji formatów, w których nie jesteśmy reprezentowani. Dodał, że żadna grupa państw nie może sobie uzurpować prawa do reprezentowania reszty Unii w kwestii zakończenia konfliktu na Ukrainie.
11: Każde ustalenie dotyczące ewentualnego przerwania ognia i przyszłego pokoju między Ukrainą a Rosją i tak będzie bezpośrednio dotyczyło też Polski. Więc albo mamy mechanizm zgodny z traktatami, gdzie cała Unia Europejska podejmuje decyzje, albo będą to decyzje, w których tak czy inaczej musi brać bezpośredni udział Polska.
9: Biuro przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy miało w ostatnich tygodniach utrzymywać krótkie dyplomatyczne kontakty z Moskwą. Według medialnych doniesień rozmowy nie dotyczyły żadnych konkretów. Jednocześnie w tym tygodniu premier Włoch Giorgia Meloni podkreśliła na szczycie G7, że Unia Europejska powinna mieć wspólnego wysłannika w relacjach z Rosją.

0: Upały dotarły do Polski. Rekord ciepła padł dziś w Słubicach, gdzie termometry wskazały niemal 33 stopnie Celsjusza w cieniu. Gorąco było także na Dolnym Śląsku, m.in. we Wrocławiu. Mieszkańcy szukali ulgi m.in. na miejskich placach, gdzie uruchomiono kurtyny wodne.
1: Widzę, że się chronicie przed upałami.
2: Tak, ja nie mam czapeczki, więc parasolkę miałam, bo zapowiadali, że będą opady, więc wzięłam parasolkę.
3: Chce mi się trochę zmoczyć.
2: No, podejdziemy tak,
1: do pamiętamy. My wszyscy się zmoczymy.
0: Z mieszkańcami Wrocławia rozmawiał Mateusz Czmiel. Synoptycy ostrzegają, że wysokie temperatury utrzymają się także w weekend. W wielu regionach kraju nadal obowiązują alerty drugiego stopnia przed upałem. Jutro od zachodu wkroczy do Polski front burzowy, który przyniesie ulewne opady deszczu oraz grad.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: 19.34 na zegarach, a przed nami audycja Samozdrowie, a w niej zabierzemy Państwa na Madagaskar. Chociaż nie będzie to bardzo przyjemne, nie będą to bardzo przyjemne przenosiny, bo choć tę największą wyspę Afryki znamy głównie z ofert turystycznych, gdzie proponowany jest luksusowy wypoczynek, to kilkanaście kilometrów od hoteli panuje bieda i przerażający stan epidemiologiczny. Ludzie umierają tam od zakażeń, brakuje szpitali, przychodni, nie ma podstawowej opieki medycznej, personelu medycznego, środków opatrunkowych, toalet i wody. O tym więcej już teraz w Polskim Radiu 24.
4: Samozdrowie.
6: Proszę Państwa, dzisiaj porozmawiamy o zdrowiu, o promocji zdrowia, o dbałości o zdrowie, ale nie na terenie Polski, nie na terenie Unii Europejskiej, ale wybierzemy się daleko, na Madagaskar. Madagaskar, piękny teren, który znany nam jest najczęściej z wypraw turystycznych, gdzie mieszkamy często w luksusowych warunkach, w pięknych hotelach, ale naprawdę nie bardzo mamy pojęcie, co dzieje się kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów za tymi ośrodkami, gdzie przebywają turyści i pięknie sobie wspaniale wypoczywają, bo tam po prostu rozgrywają się dramaty, jeżeli chodzi o edukację i o stan zdrowia. Artur Wolski i o tym, jak potrafimy pomagać i co dobrego tu w Polsce dzieje się, aby poprawić stan zdrowia. Właśnie na Madagaskarze opowie nam pani Katarzyna Urban z Polskiej Fundacji dla Afryki. No i pani jest też inicjatorką budowy polskiego szpitala na Madagaskarze, który właśnie ruszył. Dzień dobry.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
6: Powiedzmy, jaki jest stan epidemiologiczny, stan zdrowia na Madagaskarze. Opuszczamy te luksusowe, nasze piękne, wspaniałe hotele, które znamy albo z autopsji, bo byliśmy tam, albo z folderów. No i ruszamy do tego pięknego kraju. No i co tam się dalej dzieje? Jaki tam jest stan zdrowia?
7: Stan zdrowia jest fatalny. Mówią o tym statystyki, jak na przykład liczba łóżek na 1000 mieszkańców szpitalu na Madagaskarze to jest 0,2. U nas to jest ponad 6. Śmiertelność matek przy porodzie to jest 200 razy częściej umierają kobiety niż u nas. I jeżeli ja po 12 latach pracy w Polskiej Fundacji dla Afryki nie jestem zdziwiona tym, jak pytam się kobiety zgromadzone gdzieś na placu we wsi, która z was rodziła w obecności lekarza i raczej spodziewam się, że ta odpowiedź będzie żadna. Natomiast to, co mnie zszokowało, to to, że te kobiety się zaczęły rozglądać po sobie ze zdziwieniem, o co ja w ogóle pytam.
6: Jaki lekarz, jaka przychodnia, jaki lekarz, szpital.
7: Jaka przychodnia. Poznałam fantastyczną kobietę Nataszę, młodą dziewczynę, która na północy wyspy w okolicach miejscowości Mampikuni, tam gdzie nasz szpital powstaje, urodziła wcześniaka, swojego syna Jenika, w 7 miesiącu ciąży. No i w związku z tym, że brak jest możliwości jakiegokolwiek szpitala, jakiegokolwiek USG i tak dalej. Kobieta skonstruowała taki domowy inkubator i przez 3 tygodnie ogrzewała swojego syna zawiniętego w koc razem z 2 butelkami ciepłej wody. No i po 3 tygodniach mogła odechnąć z ulgą, że on przeżyje. Więc no ta walka i ta determinacja ludzi jest ogromna. Natomiast no nie mają za bardzo do czego się odwołać. Nie mają gdzie się skierować.
6: Wiemy i to wskazują na to badania też naukowe, że wszelkie infekcje i całe zło, które toczy się w organizmie, bierze się też często z jamy ustnej, z chorób zębów i przyzębia. Jak sprawa stomatologiczna?

0: Ja tam wygląda, bo tam chyba w ogóle nie ma lekarzy stomatologów.
1: Zdecydowanie tak. No, są wsie, w których ludzie nawet nie znają słowa dentysta. Brakuje lekarzy, brakuje stomatologów. Rentgen, USG są rzędu 200 kilometrów dalej, co przy tamtych drogach oznacza cały dzień jazdy, co oznacza 30 zł za transport. Jeżeli malgasz według Banku Światowego zarabia przeciętnie 180 zł, no to ten wydatek 30 zł w jedną stronę, żeby się dostać do lekarza, jest no po prostu paraliżujący. Służba zdrowia jest w fatalnym stanie. Jest odpłatna, trzeba płacić za wszystko, za wejście do lekarza, za receptę, za wizytę, za rękawiczki, za opatrunki, za lekarstwa. Pielęgniarki są w dyspenserach w zastępstwie lekarza, natomiast one nie pomagają, czy pielęgniarze pacjentom, to rodzina przyjeżdża i rodzina się zajmuje pacjentem, koczują na zewnątrz, przy ognisku gotują strawę, też właśnie myją pacjenta, karmią. No, stan wyposażenia szpitali państwowych, których nawet jest sporo na Madagaskarze, jest taki, że w zeszłym roku Polska Fundacja dla Afryki musiała ufundować wodę, studnię dla jednego szpitali z państwowych, bo wiele szpitali na Madagaskarze państwowych funkcjonuje bez dostępu do wody, co nam się wydaje po prostu w ogóle, jak to jest możliwe.
0: Jak oni robią sterylizację chociażby?
1: Nie wiem, po prostu wiem, że jeden z pielęgniarzy na północy wyspy opowiadał mi, że właśnie przed tą studnią kobiety do porodu szły niosąc ciężkie bidony z własną wodą, więc no, brakuje testów na malarię, brakuje RTG do wykrywania gruźlicy, która właśnie się panoszy. Spotkałam ludzi dotkniętych trądem, co nam się wydaje, że to są choroby już zupełnie zapomniane. Jeśli idzie epidemia odry, to umiera 40 tysięcy ludzi w jednym rzucie epidemii. UNICEF wyliczył, że tylko co piąte dziecko na Madagaskarze jest zaszczepione, więc no naprawdę ten świat jest zupełnie, zupełnie inny dla nas, niewyobrażalny. Żeby się leczyć, spotkałam kobietę o imieniu Ramafi, która była chora na gruźlicę, zwlekała z leczeniem bardzo, bardzo długo, bo po prostu nie było pieniędzy i w końcu, żeby się właśnie dostać do tego RTG, te 200 kilometrów dalej, musiała sprzedać pół ziemi. Potem jej córka miała komplikacje w ciąży i ledwo co zdążyły do tego szpitala znowu te 200 kilometrów, wtedy sprzedała drugie pół ziemi i poznałam ją, jak po prostu siedziała przy ulicy jako osoba bezrobotna, zbawiona całych w ogóle warunków do życia, no tylko z tego powodu, że przytrafiły jej się dwie choroby, które no u nas nie są końcem świata, bo to nie jest coś, co jest najgorsze medycznie, co może nas spotkać, a mimo wszystko jej życie po prostu legło w gruzach.
0: Ogrom tej tragedii jest właściwie trudny do wyobrażenia i poziom wiedzy medycznej, stan epidemiologiczny, stan zdrowia tych ludzi w XXI wieku, nasz trudny do wyobrażenia. Dzięki pewnym projektom takim zdrowotnym udało się państwu jednak sporo zrobić, dlatego że uruchomiono tam dwa szpitale już na Madagaskarze. I to szpitale, w których jest po kilka oddziałów, prawda? Mają państwo też nowy personel, zakupiliście sprzęt. To wszystko jest dzięki darczyńcom i pieniądzom zebranym tutaj w Polsce, które są transportowane tam na Madagaskar i co, siłami tamtejszych ludzi chyba to wszystko powstaje?
1: Zdecydowanie tak. Polska Fundacja dla Afryki słucha ludzi w terenie. Nie wymyślamy żadnych projektów za biurkiem w Krakowie, więc wszystkie nasze projekty są zgłoszone, że tak powiem, oddolnie. Więc jeżeli przychodzi zapotrzebowanie na studnie, na szkołę, to my dobrze wiemy, że tam jest faktycznie potrzebna, a nie jest to nasze widzimisię, że prawda, biały zbawca z zabiórka chciałby po prostu tym ludziom dać to, a tamtym ludziom dać to. No potem wszystko jest robione lękami miejscowych. Sprzętu jest bardzo, bardzo mało. Poza stolicą można jeździć po Madagaskarze 3 tygodnie i nie widzieć betoniarki, nie widzieć dźwigu, nie widzieć ciężarówki. Na przykład nasze studnie są kopane ręcznie na głębokość 20-30 metrów. Ludzie, widziałam to, są spuszczani na linach, mogą tam pracować tylko godzinę z powodu niedoboru tlenu. Jeżeli ktoś przestaje kopać i przestaje słychać uderzenie kilofa o kamień, to znaczy, że po prostu zemdlał i trzeba go wyciągnąć. Więc no, ten transport jest kompletnie sparaliżowany. To naprawdę trudno sobie wyobrazić, że 500 kilometrów jedzie się na przykład 19 godzin drogą krajową.

często pozbawioną asfaltu i tak dalej, i tak dalej. No a wszystko robimy rękami lokalnych ludzi i tak samo ten drugi szpital, który pierwszy był

0: to, że oni nie mają tych narzędzi diagnostycznych dla nas oczywistych, to no, są świetnymi diagnostami, więc tutaj pod względem tej medycznej wiedzy, medycznego profesjonalizmu w ogóle nie mam żadnych obaw, że oni to pociągną. No i to jest ogólnie taka zasada, no idzie to bardziej w kierunku współpracy niż pomocy. Jest to kompletnie zorientowane na ludzi, którzy, tak jak mówię, wymyślają, uczestniczą, pomagają. Jest mnóstwo jakichś wzruszających momentów, kiedy my ogłaszamy, że tak, inwestujemy w szkołę i rodzice uczniów malują tą szkołę, przynoszą piasek na budowę. Więc to jest wszystko takie bardzo inkluzywne, bardzo włączające. No i faktycznie no, uważamy, że nie ma powodu, żeby biały człowiek, Polak miał stać na czele takiego szpitala.
1: Skoro są takie problemy z wodą, o czym oczywiście turyści w tych luksusowych hotelach nie mają zielonego pojęcia, to domyślam się, że też jest dużo zakażeń bakteryjnych. Właśnie, co wtedy?
0: No stan zakażeń bakteryjnych, pasożytów obrazuje taka historia z jednego z wyjazdów medycznych w głąb właśnie interioru do miejscowości, która sezonowo jest naprawdę odcięta od świata poprzez powodzie. To są też zmiany klimatyczne, które sprawiają, że te cyklony po prostu są coraz częstsze, coraz intensywniejsze. Byłam na wyspie w czasie takiego cyklonu, gdzie zginęło prawie 30 osób. No i taka wieś funkcjonuje bez lekarza, jeżeli ktoś ma kłopot z zębami, jeżeli kobieta ma skomplikowany poród, są zdani zupełnie na siebie. I przyjeżdża nasz lekarz do takiej miejscowości, gdzie ludzie właśnie nie znają słowa dentysta, gdzie dzieci nie wiedzą, jak podchodzić do badań i leczy 14-letniego pacjenta na bilharziozę, chorobę spowodowaną brudną wodą, objawiającą się między innymi krwiomoczem. I ten 14-letni pacjent po przeleczeniu antybiotykami wraca do lekarza i jest zaniepokojony swoim stanem zdrowia, bo jego mocz nagle się zrobił żółty, a całe życie był czerwony. Więc jeżeli mówimy o świadomości, mówimy o edukacji medycznej, no to ona jest taka, że można przez 14 lat chorować i myśleć, że to jest stan naturalny.
1: W promocji zdrowia bardzo dużą rolę odgrywa właśnie edukacja. Czy na to też państwo tam na Madagaskarze kładą duży nacisk, żeby trochę tej oświaty tam dostarczyć i no, przy tych skromnych też środkach może to coś da?
0: Na pewno coś da. Mamy na przykład taki system, że jak otwieramy jakąś studnię, to jest przeprowadzone szkolenie w zakresie właśnie higieny czystej wody. Jest powoływany komitet studni, który jest zobowiązany dbać o nią, przestrzegać reguł higienicznych i tak dalej, i tak dalej. No i to jest faktycznie niesamowite, że załóżmy odwiedzam jakąś studnię, która miała być po prostu studnią gdzieś w polu, a nagle się okazuje, że przyjeżdżam tam i mieszkańcy z własnej inicjatywy, własnym sumptem postawili taki daszek, taki domeczek, żeby ta studnia była jak najczystsza, jak najdłużej służyła. Więc no to włączenie ludzi jest naprawdę niesamowite. No i ta edukacja się toczy tak przez program szczepień, przez program opieki przed porodem.
1: Dla nas, dla Europejczyków, sprawa toalet i utrzymania tych toalet w czystości jest sprawą oczywistą. Natomiast jak tam wygląda ten problem?
0: Problem jest ogromny, bo Madagaskar ma w ogóle bardzo duży problem z wodą. Fachowcy mówią, że problemy z wodą się dzielą na takie, w których tej wody jest za dużo, za mało i ta woda jest brudna. I na Madagaskarze występują wszystkie trzy te problemy. Więc na dole mamy Grand Seed, czyli suszę ogromną, która spowodowała głód taki, że ONZ ogłosiło, że poza terenami zajętymi wojną sytuacja humanitarna na Madagaskarze jest najgorsza na świecie. Na północy mamy te cyklony, które przechodzą rzędu 5-6 razy w roku, coraz częściej, bo mimo, że Madagaskar emituje tylko 0,02% dwutlenku węgla, no to ponosi największe konsekwencje tego naszego zużycia CO2. Plaże się cofają, morze wchodzi w plażę, poziom wody się podnosi, ludzie są uchodźcami klimatycznymi, ludzie doświadczają tych cyklonów coraz częściej, coraz intensywniejszych, no mimo, że to nie oni niszczą tą planetę.
1: Czyli gdyby tak spojrzeć na zdrowie ludności rdzennej z Madagaskaru, która nie pracuje i nie mieszka w większych ośrodkach i nie ma jakichś zasobów, które pozwoliły im na miarę normalne życie, na skończenie

0: szkoły, niektórym nawet studiów, tak jak pani powiedziała, bo jest grupa też ludzi wykształconych, no to reszcie żyje się biednie i niezdrowo.
1: I niezdrowo. No, jeśli chodzi właśnie o dostęp do sanitariatów, to co dziesiąty Malgasz to ma. Ta defekacja otwarta po prostu właśnie jeszcze bardziej zanieczyszcza tą wodę. Natomiast no, są te przypadki właśnie, w których ta edukacja absolutnie zmienia życie. I mam takie przyjemne wspomnienia na przykład z byłym wychowankiem Domu Dzieci Ulicy w Antananarywie, który potem sam jest nauczycielem, który potem sam prowadzi jakieś programy na rzecz ludności. Mam przykład takiego Leolida, który pracował w nielegalnych kopalniach kamieni szlachetnych, gdzie ludzie ginęli. Schodził 8 metrów w głąb po niezabezpieczonych terenach. No, jego szkoła spłonęła, gdy miał 15 lat, ale był tak zdeterminowany, żeby się uczyć, że szedł 2 dni na bosaka bez jedzenia, bez wody, tylko w kierunku nowej szkoły. Doszedł, wykształcił się na laboranta, ma wyższe wykształcenie i właśnie będzie pracował w tym nowym szpitalu w Mampikuni. Więc determinacja ludzi w walce o pracę, w walce o edukację jest tam niewyobrażalna. Mamy postój na drodze i podbiega do nas dwoje ludzi pracujących właśnie w tych nielegalnych kopalniach i nie pytając się, kim jesteśmy, nie pytając, co mam do zaoferowania, mówią, chcę u ciebie pracować. On nie wie, kim ja jestem, on nie wie, co ja mam do zaoferowania, ale wszystko jest lepsze niż jego los. Więc ta determinacja jest ogromna i tutaj bardzo bolą nas takie stereotypy, po co pomagacie Afrykanom, oni są, przepraszam, leniwi, więc to, co ja widzę tam, tam nie ma ubezpieczeń społecznych, rent, emerytur. Tam pracują dzieci, 37% według UNICEF-u dzieci pracuje, tam pracują starcy. Widziałam człowieka dotkniętego niepełnosprawnością, który szedł do pola z motyką dłuższą niż jego ciało obolałe, prawda? Więc tam nie ma możliwości być leniwym.
0: I nie ma Narodowego Funduszu Zdrowia, na którym my tutaj tak też narzekamy.
1: Tak, to znaczy no właśnie ludzie umierają na malarię w skali 500 000 zgonów rocznie na całym świecie, a moja malaria w Polsce trwała od soboty od 22 do 14 w środę, kiedy dostałam wypis. Czyli coś, co u nas się leczy 3 dni, tam czy tam, no po prostu w skali globu zabiera 500 000 żyć rocznie, no i to jest coś, co warto sobie po prostu w głowie gdzieś tam trzymać.
0: No właśnie, co daje też pewien obraz stanu i epidemiologicznego, zdrowotnego, no i jakości w ogóle życia na Madagaskarze. Oczywiście poza dużymi ośrodkami, dużymi miastami, centrami, no i tymi ośrodkami przeznaczonymi dla turystów, które są takim rajem turystycznym. Szpital, żeby funkcjonował, potrzebuje energii. Domyślam się, że z tym też są pewne problemy i żeby zachować w ogóle ciągłość pracy szpitala, żeby można było robić diagnostykę no, w takim stopniu, jaka jest w tej chwili możliwa, żeby w ogóle funkcjonowały te oddziały, to jak państwo starają się pomóc, żeby tę energię zapewnić?
1: Zasadniczo staramy się tam, gdzie to możliwe, korzystać z sieci, natomiast no, nawet w stolicy ten prąd jest bardzo słabej jakości, jest 160, nie 220, są ogromne przerwy. Nawet w stolicy będąc i myślę, że właśnie turyści mogą to w jakiś sposób zobaczyć, te przerwy potrafią trwać i w dostępie do wody, i w dostępie do prądu całymi godzinami, całymi dniami. Natomiast no, do naszego szpitala zostały zakupione 2 generatory i wykopane 4 studnie, no bo inaczej po prostu by się to nie dało zorganizować.
0: Jakimś rozwiązaniem są też panele słoneczne.
1: Panele słoneczne na Madagaskarze są nietrwałe. Już próbowaliśmy w to wchodzić i po prostu one się no, nie sprawdzają tam. W innych państwach, na przykład tych takich typowo równikowych, faktycznie to działa. A na Madagaskarze raczej te panele się nie sprawdzają. No i tam, gdzie trzeba faktycznie, no to raczej te generatory prądu.
0: Polska Fundacja dla Afryki zakupiła też 2 karetki, które są karetkami wyjazdowymi, żeby mogły dotrzeć. Co prawda sieć dróg, jak pani mówi, no jest tragiczna i nieraz ta podróż trwa godzinami. I stan dróg jest też fatalny, więc domyślam się, że te karetki właściwie powinny być pancerne.
1: No na pewno ten stan dróg jest fatalny. Do tego Mampikuni, to jest między 30 a 50 tysięcy mieszkańców na północy wyspy, no już ostatnio

0: nie 30 kilometrów, asfalt nie dociera. No jeżeli mówimy po prostu o infrastrukturze, to sieć kolejowa wynosi naprawdę, to są malutkie odcinki patrząc na mapę, jest tylko 5 tysięcy kilometrów utwardzonych dróg. Przypomnijmy, że w Polsce jest to ponad 300 tysięcy przy podobnej liczbie mieszkańców. Zresztą, no co możemy mówić o infrastrukturze czy technologii w kraju, w którym my jako fundacja dostajemy prośbę właśnie z lokalnego sądu od sędziego z dwiema pieczęciami i ten sędzia nas w tym oficjalnym piśmie prosi o pożyczenie nożyczek na 2 dni. Więc
1: to pokazuje biedę.
0: Biedę. I jeżeli ja idę przez wieś i spotykam matkę z trójką dzieci, którzy idą do pola i właśnie znowu się nie dziwię, że tak się dzieje. Natomiast to, co się dziwię, no to mówię, ale ten jeden nie ma kopaczki. Jak będzie kopał? No nie stać nas na kolejną kopaczkę, prawda? Więc jeżeli myślimy o rozwoju infrastruktury, o rozwoju technologii, no to my się na głębokiej prowincji Madagaskaru zatrzymujemy na poziomie kopaczki i nożyczek.
1: Trudno w to uwierzyć, że rzeczywiście tak się to dzieje w XXI wieku. Państwo też organizują misje takie medyczne, które mają wspomóc tych lokalsów miejscowych, już wykształconych medyków, którzy pracują chociażby w tych dwóch szpitalach, które powstały dzięki właśnie Polskiej Fundacji dla Afryki, które już działają, które leczą. Tam jest kilka oddziałów, prawda, w tych szpitalach, bo tam jest interna i położnictwo.
0: Co tam? SOR wewnętrzny. Będzie w tym najnowszym jeszcze chirurgia i radiologia, no ale na to musimy jeszcze nazbierać na sprzęt. Natomiast tak, to są po prostu pełnoprawne szpitale.
1: Proszę Państwa, dzisiaj opowiedzieliśmy o tym, jaka jest sytuacja zdrowotna na Madagaskarze, ale nie w tych luksusowych miejscach, gdzie jeździmy, odpoczywamy i zachwycamy się pięknem tego miejsca, tylko głębiej. No i ile dla promocji zdrowia, dla edukacji, dla ratowania ludzkiego życia tam właśnie na Madagaskarze robi Polska Fundacja dla Afryki. Opowiedziała nam dzisiaj o tym pani Katarzyna Urban, która działa w tej polskiej fundacji. No i właściwie robią państwo cuda. Bardzo dziękuję za tę opowieść i niech ona będzie też dla nas pewną refleksją, gdy narzekamy na naszą rodzimą służbę zdrowia.
0: Bardzo dziękuję państwu, bardzo dziękuję panu i przede wszystkim darczyńcom, którzy są odpowiedzialni za te cuda.
1: Kasia Urban, bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję. Artur Wolski. Przypominam, że audycje Samo Zdrowie w Polskim Radiu 24 są od poniedziałku do piątku, zaraz po godzinie 19:30.
2: Samo Zdrowie.
3: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
4: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa, Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

0: Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: W sobotę w audycji Kierunek Kino porozmawiamy o kameralnym lecie filmowym w Radomiu. Impreza po raz 19 rozpocznie się 5 lipca i zamieni miasto w centrum filmowej galaktyki. Naszym gościem będzie Maciej Dominiak ze Stowarzyszenia Film Forum, twórca i organizator festiwalu. Kierunek Kino w sobotę o 9.06. Andrzej Sołtysik, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prezydent Nawrocki odbiera order Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Reakcja warszawskiego ratusza na skandal w Szpitalu Południowym. Sprawę nadużyć bada prokuratura. Amerykańsko-irańskie negocjacje pokojowe przełożone o kilka dni, twierdzą władze w Teheranie. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. Informuje o tym Kancelaria Prezydenta. To informacja z ostatniej chwili. To efekt nadania imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych, przez Zełenskiego. Do tego tematu będziemy wracać. Polityka nie może wpływać na swobodę działania w publicznym szpitalu, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To reakcja na skandal w Szpitalu Południowym, gdzie były już koordynator SOR-u miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych i przyjmować polityków bez kolejki. Władze stolicy zapowiadają kolejne dymisje i odpolitycznienie spółek medycznych.
2: Prezydent Warszawy ogłosił natychmiastową wymianę Rady Nadzorczej placówki i zapowiedział, że w medycznych spółkach miejskich nie będzie już miejsca dla osób powiązanych z polityką. Rafał Trzaskowski podkreśla, że na oddziałach ratunkowych liczy się tylko stan zdrowia, a nie partyjna legitymacja.
3: W kolejności przyjęcia, w zakresie pomocy decyduje stan zdrowia pacjenta, a nie znajomości, funkcja publiczna, partia, stanowisko czy w końcu numer telefonu.
2: Dotychczasowy zarząd szpitala został odwołany, a zwolniony dyscyplinarnie lekarz musiał zwrócić 500 000 złotych za skorygowane faktury. Trzaskowski zapowiedział kontrolę we wszystkich miejskich SOR-ach.
3: Tutaj nie chodzi o piętnowanie kogokolwiek, ale o to, żeby nie było najmniejszych podejrzeń, że w zarządzaniu szpitalami pojawia się jakikolwiek akcent polityczny.
2: Sprawę ewentualnego oszustwa oraz uprzywilejowanego traktowania polityków bada już warszawska prokuratura i Narodowy Fundusz Zdrowia. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Rafał Trzaskowski od roku miał informację o nieprawidłowościach w szpitalu, ustalił portal Zero.pl. W lipcu miał go o tym poinformować inny lekarz w prywatnej rozmowie przez komunikator internetowy. Trzaskowski odpowiedział w mediach społecznościowych, że codziennie dostaje setki wiadomości i nie z każdą jest w stanie się zapoznać. Żadna grupa państw nie może uzurpować sobie prawa do reprezentowania Unii w kwestii zakończenia konfliktu na Ukrainie, mówił w Brukseli premier Donald Tusk. Podkreślił, że Polska nie będzie respektować decyzji państw, w których nie jest reprezentowana.
4: Każde ustalenie dotyczące ewentualnego przerwania ognia i przyszłego pokoju między Ukrainą a Rosją i tak będzie bezpośrednio dotyczyło też Polski. Więc albo mamy mechanizm zgodny z traktatami, gdzie cała Unia Europejska podejmuje decyzje, albo będą to decyzje, w których tak czy inaczej musi brać bezpośredni udział Polska, inaczej nie będziemy żadnych ustaleń respektować. I zobaczyłem po twarzach i po reakcji moich koleżanek i kolegów, że no niektórzy mieli może kwaśne miny, ale wszyscy de facto zrozumieli, o co chodzi.
1: Europa nie jest mediatorem w konflikcie na Ukrainie, ale gdy zaczną się rozmowy pokojowe, będzie domagać się miejsca przy stole negocjacyjnym, zastrzegł na szczycie w Brukseli prezydent Francji. A w ostatnich tygodniach biuro przewodniczącego Rady Europejskiej miało utrzymywać krótkie dyplomatyczne kontakty z Moskwą. Jednocześnie premier Włoch podkreślił,

0: Myślała, że Unia powinna mieć wspólnego wysłannika w relacjach z Rosją. Najwcześniej za kilka dni może dojść do amerykańsko-irańskich negocjacji w Szwajcarii, twierdzą władze w Teheranie. Rozmowy miały rozpocząć się w weekend. Spotkanie odwołano z powodu izraelskich ataków w Libanie.
1: Już około południa stało się jasne, że planowane na ten weekend rozmowy w Birkenstock nie dojdą do skutku. Po tym jak Biały Dom poinformował o przełożeniu dzisiejszego spotkania w Szwajcarii, z hotelu zaczęły wyjeżdżać delegacje przybyłe na negocjacje. Na miejscu zmniejszono liczbę funkcjonariuszy policji i zamknięto centrum prasowe. Tymczasem MSZ Iranu poinformowało, że zorganizowanie spotkania nie jest już pilne, ponieważ obie strony podpisały już wstępne porozumienie. Teheran podkreślił, że dalsze losy umowy będą zależały od przestrzegania zapisanych w niej warunków. Chodzi m.in. o sytuację w Libanie. Po południu Izrael i Hezbollah zgodziły się na zawieszenie broni, jednak prawie natychmiast pojawiły się doniesienia o jego naruszeniu przez izraelskie wojsko. Stany Zjednoczone i Iran dały sobie 60 dni na wynegocjowanie dokładnych warunków zakończenia wojny. Do uzgodnienia pozostają m.in. kwestie zamrożenia irańskiego programu nuklearnego, otwarcia cieśniny Ormus oraz zakończenia walk na Bliskim Wschodzie. Z Birkenstock dla Polskiego Radia, Stefan Folzer.
0: Łódzka policja zatrzymała mężczyznę, który dziś rano napadł na kantor przy ulicy Piotrkowskiej. Napastnik groził pracownicy atrapą broni, a następnie ukradł pieniądze i uciekł. Zatrzymano go po kilkugodzinnej obławie. Sprawca ma 22 lata. Weekend w Tatrach zapowiada się burzowo. Jutro po południu i w niedzielę prognozowane są intensywne opady deszczu. O rozwagę w planowaniu wycieczek apeluje Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Pamiętajmy, że jak już usłyszymy pierwszy grzmot, to tak naprawdę jest za późno, więc to jest też bardzo ważne. Pamiętajmy, że jesteśmy w terenie górskim, przy oberwaniu chmury, przy intensywnym opadzie. Potok, żleb, w którym się znajdujemy, może stać się rwącą rzeką, który będzie niósł ze sobą skały, więc jest to na pewno niebezpieczeństwo.
0: W samym Zakopanem termometry mają pokazać w weekend nawet 28 stopni.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Za pogody ostrzeżenia przed upałem i burzami dla 15 województw. W weekend termometry pokażą nawet 35 stopni. Jeszcze dziś wieczorem i w nocy burze przejdą przez województwo zachodniopomorskie i wielkopolskie, lubuskie i dolnośląskie. Będą im towarzyszyć silne opady deszczu do 35 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru do 80 km na godzinę. Lokalnie też grad.
1: W Polskim Radiu 24.
2: A mamy już 6 minut po godzinie 20. Rzeczywiście trwa nasz wieczór, a za moment więcej informacji ze świata sportu. Natomiast rąbka tajemnicy o tym, co za chwilę uchyli nam Sylwia Urban, która już jest w naszym studiu. Sylwia, dobry wieczór. Chciałem powiedzieć dzień dobry, ale dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, ale może być dzień dobry, bo przecież jeszcze dzień za oknami.
2: To prawda, jasno, przyjemnie, temperatury wysokie, sporo wody trzeba pić. Wody sporo też piją sportowcy, kiedy ten sport uprawiają. Ale powiedz, co czeka naszych słuchaczy, jakie dyscypliny, jakie informacje?
3: Dziś w magazynie przede wszystkim piłka nożna, gdyż w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku trwają piłkarskie mistrzostwa świata. Ale będzie też o szermierce, ponieważ duży sukces odniósł nasz florecista Andrzej Rządkowski. Będzie też kolarstwo i tak zupełnie nietypowo, ponieważ mamy lato, ale będzie również o narciarstwie alpejskim.
2: No proszę, to ciekawostka tutaj, jeżeli chodzi o informacje prosto ze świata sportu. Więcej tych informacji już teraz w Polskim Radiu 24. Sylwia Urban zostaje z Państwem.
3: Zapraszam. Przed nami kolejny piłkarski wieczór, który zapewne przejdzie w piłkarską noc, bo na Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku rozpoczęła się druga kolejka meczowa w fazie grupowej Mundialu. Na dzisiejszy wieczór, patrząc z punktu widzenia czasu w Polsce, zaplanowano tylko jedno spotkanie. Współgospodarze turnieju Amerykanie zagrają w Seattle z Australijczykami. W meczach pierwszej kolejki Stany Zjednoczone wygrały z Paragwajem 4-1, a Australia pokonała Turcję 2-0. Były reprezentant Polski Tomasz Kłos wskazuje, kto będzie faworytem dzisiejszego spotkania.
4: Amerykanie są w tym meczu faworytem, grają naprawdę bardzo poukładaną piłkę. Nie ma co tutaj się oszukiwać. W tym meczu jako gospodarz ściany będą im pomagać, bo zawsze gospodarzom pomagają.

0: Szkoda, że Australijczycy nie mają nic do stracenia. Oni są na drugim miejscu, oni wiedzą, że jak wygrają te spotkanie, to oni są dalej. Także to jest mecz, można powiedzieć, o pierwsze miejsce w grupie. Na pewno większa, dużo większa presja jest na Amerykanach. Grają u siebie, grają przed swoją publicznością. Kilkadziesiąt milionów będzie ten mecz oglądało w telewizorach.
1: A ekspert piłkarski i czynny zawodnik Mazura Karczew, zaś w przeszłości piłkarz m.in. ŁKS-u Łódź i Śląska Wrocław, Łukasz Gikiewicz, liczy na dobre widowisko.
2: Źle zabrzmi, jak powiem, że ściany będą pomagali, bo oni piłkarsko się obronili. Oni zagrali kapitalne spotkanie, strzelając 4 bramki, zrobili naprawdę show, zrobili wrażenie, że z tych 3 gospodarzy to oni mi się najbardziej podobali. Trener Pochettino chce wprowadzić, to jest taki z wczesnych czasów ten Tottenham, który prowadził. Mi się to bardzo podoba. Piłka intensywna, bezpośrednia, progresywnie, granie do przodu. Nie ma tam grania po szerokości. Tam jest jakieś sytuacja, to atakujemy, podejmujemy rywalizację. Pojedynek w bocznych strefach boisko 1-1. No i ja czekam na to spotkanie, czekam na to spotkanie, czy właśnie Amerykanie rozbudzili nasze nadzieje i czy to powstrzymają. Wiemy, że w Ameryce nazywają piłkę nożną sokerem i ten soker musi jeszcze iść do przodu, muszą go rozwijać. Liga MLS rośnie, może Robert Lewandowski do niej trafi. Słyszymy, że Chicago Fire jest nim zainteresowany, więc tam na pewno jest jeszcze miejsce, żeby to wszystko ulepszyć, polepszyć, żeby to lepiej wyglądało. I Amerykanie na pewno na tym mundialu będą o to walczyli. Były głosy, że te stadiony będą puste. Widzimy, że nawet w spotkaniu Jordańczyków z Austriakami 65 tysięcy na trybunach i ten mundial na razie jest naprawdę fajnie opakowany i kibice wypełniają stadiony do ostatniego miejsca.
1: Początek tego spotkania o 21:00, a my mamy połączenie z Janem Pachlowskim. Dobry wieczór, Janku.
3: Dobry wieczór z Państwa perspektywy, dzień dobry jeszcze z mojej.
1: Tak jest. Czy w Stanach Zjednoczonych jest duże zamieszanie w związku z tym meczem, który rozpocznie się już niedługo, za niespełna godzinę?
3: Ponad połowa Stanów, bo to nie jest wcale oczywiste tutaj w Ameryce, obchodzi dzisiaj takie specjalnie święto i z tego powodu dużo osób z tak zwanej budżetówki, czy na przykład sektora bankowego ma wolne i to może spowodować rzeczywiście, że ta oglądalność meczu Amerykanów wzrośnie w porównaniu z ostatnim spotkaniem, aczkolwiek i tak ona była bardzo wysoka, bo 25 milionów widzów obejrzało inauguracyjne spotkanie Amerykanów i zwycięstwo z Paragwajem 4-1. 25 milionów, podkreślę, a w przeliczeniu na przykład na finał NBA to średnia oglądalność to była 20 milionów, a finał Pucharu Stanleya, czyli Liga NHL, to było około 5-7 milionów, tak więc tym razem piłka jest na pierwszym miejscu. Oczywiście ta kopana, czyli soccer, jak powiedział przed chwilą nasz ekspert, ponieważ no, Super Bowl czy futbol amerykański te oglądalności jednak ma zdecydowanie większe. Ale jak na razie no, rzeczywiście futbol tutaj, czyli ten soccer od strony amerykańskiej patrząc się broni. Natomiast z tej takiej najważniejszej informacji dla Amerykanów przed meczem z Australią, to już wiemy, że niech zagra Christian Pulisic. Państwo może go znać jako Pulisic, to ze względu na wschodnioeuropejskie korzenie, gwiazda, napastnik Stanów Zjednoczonych. On doznał lekkiej kontuzji w pierwszym spotkaniu i dzisiaj nie jest do dyspozycji Mauricio Pochettino. Przypominamy Państwu, że po znakomitej inauguracji właśnie dla Amerykanów, kiedy 4-1 pokonali Paragwaj, to wzrosło to zainteresowanie reprezentacji USA i to nie tylko mówi o oglądalności, bo na przykład ceny biletów na spotkanie z Australią skoczyły zaraz po pierwszym meczu Amerykanów i zwycięstwie z Paragwajem, to te ceny na dzisiejszy mecz skoczyły o 60%. I uwaga, teraz najtańsza wejściówka na spotkanie, które rozegrane zostanie w Seattle, kosztuje teraz $1500. Takie są koszty. Ze względu na atut swojego boiska, faworytem analityków są Stany Zjednoczone. Amerykanie chcą tutaj zaskoczyć przeciwnika, jak to podkreślają tutejsze media, przede wszystkim pressingiem i siłą ataku. No a z kolei Australijczycy charakteryzują się taką dyscypliną grze w obronie, świetnie zapowiadające się to spotkanie i obie drużyny wyrastają też na faworytów tej grupy. To ze względu na to, że w tym pierwszym spotkaniu zawiodła Turcja, która uznawana była za zespół, który może wiodyć prym wśród rywalizacji właśnie tych zespołów, czyli Australii, Paragwaju i Stanów Zjednoczonych. A Turcy przegrali, przypomnę, pierwszy mecz z Australią 0-2 dwóch i to oni mają nóż z Paragwajem na gardle, a zarówno Stany Zjednoczone, jak i Australia mogą spokojniej podchodzić do tego spotkania. Przypominamy też, że to się tak złożyło, że 7 miesięcy temu towarzysko grała Australia ze Stanami.

0: Zjednoczonymi. Amerykanie wygrali to spotkanie wówczas 2-1, a dotychczas obie reprezentacje grały czterokrotnie. Tutaj dwa zwycięstwa reprezentacji Stanów Zjednoczonych, jedna Australii i jeden remis. Ciekawie zapowiada się to spotkanie. No i przy ewentualnym zwycięstwie Amerykanów, ten rzeczywiście szał tutaj mieszkańców Stanów Zjednoczonych związany z reprezentacją Stanów Zjednoczonych i tymi sukcesami, jakie zacznie tutaj, miejmy nadzieję, dalej osiągać w tym turnieju. Ja mówię miejmy nadzieję, bo jednak jako mieszkaniec tego kraju ponad dwóch dekad mocno trzymam kciuki za Amerykanów, jak nie ma Polaków, no to rzeczywiście też będzie na tym, myślę, sam mundial korzystał i ten sukces Amerykanów będzie większy.
1: No właśnie, Janku, chciałam cię zapytać, czy mundial w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście jest tak zauważalny, jak byłby na przykład w Europie? Czy po prostu Amerykanie cieszą się tym turniejem? Czy jest tam duża popularność w ogóle piłki nożnej?
0: Przede wszystkim wśród miast gospodarzy to tak, chociaż ja wracam z Atlanty, gdzie wczoraj byłem na meczu Czechów z drużyną Republiki Południowej Afryki i powiem szczerze, że byłem zdumiony. Co prawda, to też trzeba powiedzieć, że po meczu warunki pogodowe nie sprzyjały i na przykład z tego powodu zamknięto taką strefę kibica, która była przygotowana po meczu dla fanów obu drużyn, aczkolwiek okoliczne wszystkie tak zwane lokale gastronomiczne, które mogły przyjąć kibiców, gdzie mogło być to wszystko szeroko komentowane i omawiane, no to rzeczywiście one były puste. Kilka godzin przed meczem miasto zupełnie nie żyło tymi wydarzeniami, aczkolwiek też podkreślę, no, warunki pogodowe zrobiły swoje. Zupełnie w przeciwieństwie do tego, co widziałem w Meksyku, no ale tam, gdzie teraz grają Amerykanie, czyli Seattle, no to naprawdę widać tą gorączkę. No i też w Stanach Zjednoczonych widać gorączkę, na przykład jak gra reprezentacja Meksyku, bo Meksykanów tutaj nie brakuje.
1: Janku, bardzo dziękuję za rozmowę i za te wszystkie informacje, a my mamy połączenie w tej chwili z Tadeuszem Musiołem, naszym kolegą z Radia Katowice. Dobry wieczór, Tadeusz.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: To ciebie zapytam w takim razie, jak oceniasz piłkarsko te mistrzostwa?
2: No myślę, że realizuje się ten scenariusz, który zakładaliśmy sobie przed tym turniejem, czyli rozrośnięcie imprezy aż do 48 drużyn musiało spowodować, że będziemy oglądać mecze bardzo słabe, słabe, niezłe i bardzo dobre, chociaż tych ostatnich jest na razie moim zdaniem przynajmniej najmniej, ale to chyba efekt tej gry europejskich zespołów, bo spodziewaliśmy się też tego, że cztery strefy czasowe, że ta różnica, która jest o tym, co Janek mówił, również klimatyczna, spowoduje, że Europejczycy będą mieć jednak kłopoty, żeby do tego turnieju się przysposobić. No i widzimy też to, że w miarę upływu kolejnych dni jest coraz lepiej, bo już ten mecz Anglii z Chorwacją, czyli z drugą europejską drużyną, pokazał, że można zagrać na wysokim poziomie.
1: Tak, to był chyba najlepszy mecz tych mistrzostw jak na razie, prawda? No czekamy na to, kiedyś Hiszpanię odpalą, prawda?
2: No, ale Hiszpania na przykład, która jest porównywana też do tej Portugalii, która zawiodła, sprawiała jednak moim zdaniem korzystniejsze wrażenie, bo Hiszpania owszem, nie wygrała swojego spotkania, ale tworzyła sytuację, atakowała, była blisko i naprawdę bramkarz Republiki Zielonego Przylądka stawał na głowie, mówiąc dosłownie, żeby jednak Hiszpanów zatrzymać, ale tych sytuacji jednak Hiszpanie sobie stworzyli sporo, natomiast Portugalia z Demokratyczną Republiką Konga zawiodła na całej linii. Nie tylko Ronaldo jest krytykowany, ale cały zespół drużyny, która przecież miała być kandydatem do tego, żeby stanąć na podium Mistrzostw Świata. Ale powtórzę się jeszcze raz, że w miarę upływu tego turnieju widać wyraźnie, że Europejczycy się aklimatyzują i zaczynają grać swój futbol, bo nie zakładam tego, że Niemcy po prostu też mieli swoje problemy, bo wygrali 7-1, owszem, ale popatrzmy z kim, niczego nikomu oczywiście nie umniejszając.
1: Tadeusz, ponieważ mamy bardzo mało czasu, czy Argentyna obroni tytuł? Krótko.
2: Trudno powiedzieć, bo moim zdaniem Argentyńczycy, chociaż mają Messiego, to nie są w tym momencie kandydatem do tego złotego medalu. Powiedziałaś o Anglii, którzy spisali się znakomicie. Francuzi też zagrali bardzo dobry mecz z równorzędnym Senegalem i wydaje mi się, że Argentyna może mieć kłopot, żeby po to złoto sięgnąć. Oczywiście znajduje się w gronie tych 5-6 zespołów, które są nominowane do pierwszej pozycji, natomiast ten pierwszy mecz absolutnie mnie nie przekonał.
1: No cóż, poczekamy, zobaczymy. Tadeusz Musioł z Radia Katowice, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę i oczywiście dziękuję również Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: Wraca Piękne Nieznane.
3: W letnie weekendy zabieramy Państwa w niezwykłe podróże. Do miejsc, które być może są na mapach i w przewodnikach, ale na pewno nie ma w nich wszystkich ciekawostek, legend i historii. A my je Państwu opowiemy. Piękne Nieznane w Polskim Radiu 24. Zaczynamy

0: już jutro po godzinie 10.
1: Autopromocja.
2: Tu Polskie Radio 24. Mniej tych tematów sportowych, ale teraz więcej będzie tematów politycznych i relacji między Polską a Ukrainą. Mamy 18, prawie 19 minut po godzinie 20.
1: Komentarz.
2: Na nasze zaproszenie przyjęła pani redaktor Joanna Solska, tygodnik Polityka. Pani redaktor, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: Zaskakująca, tak się wydaje, decyzja prezydenta Karola Nawrockiego, która została podjęta, ogłoszona kilkanaście minut temu. Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że wobec zgody prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek sił zbrojnych nazwy bohaterów UPA, po konsultacji z kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Wołodymirowi Zełenskiemu, prezydentowi Ukrainy. Prezydent podkreślił, że ta decyzja nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu i nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. To co oznacza w praktyce? Jakie będą konsekwencje według pani?
3: Konsekwencje będą przede wszystkim bardzo złe dla polskiego biznesu i dla relacji polsko-ukraińskich. Ale od początku. Zaczęło się od bardzo niedobrej decyzji prezydenta Zełenskiego, który ratując tam swoją pozycję na Ukrainie, nadał tytuł UPA tam jakiejś jednostce wojskowej. Decyzja była niefortunna i z Polski popłynęły sygnały, no bodajże jeśli nie wyłącznie, to w ogromnej większości wyrazy oburzenia, potępienia. To była bardzo niefortunna, bardzo niedobra, szkodząca nam sytuacja. Natomiast reakcja naszego prezydenta Nawrockiego, oprócz tych wyrazów oburzenia, które miał prawo i obowiązek zgłosić, mógł się pohamować z tym odbieraniem orderu, z decyzją o odbieraniu orderu, bo to po prostu stawia nas w nieco takiej ośmieszającej sytuacji. Za łatwo być może te ordery, zwłaszcza ostatnio, nadajemy, za łatwo je odbieramy i ośmieszamy się w ten sposób.
2: Te ordery stały się jakimś narzędziem politycznym?
3: Wydawało się w ostatnich dniach, że pan prezydent jakby ostudził swoje emocje i moim zdaniem słusznie z pałacu popłynęły takie słowa, że ogłosi decyzję w odpowiednim czasie, no czyli gra na zwłokę. Dobrze, żeby nie zaogniać sytuacji. Dlaczego było ważne, żeby nie zaogniać sytuacji? Otóż dokładnie za tydzień w Gdańsku odbywa się międzynarodowa konferencja na temat odbudowy Ukrainy. To nie jest konferencja uczonych, dziennikarzy. To jest konferencja polityków i biznesu. Biznesu z wielu krajów, który będzie zabiegał o kontrakty na Ukrainie. Polski biznes bardzo dużo sobie po tej odbudowie, po tych kontraktach obiecuje. To są kontrakty, które kredytuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, ale są także pieniądze sponsorów, więc wygląda to intratnie i bezpiecznie. I w tej sytuacji, kiedy współgospodarzem tej konferencji jest również Ukraina, czyli obecność prezydenta Zełenskiego jest nie tylko naturalna, ale jakby obowiązkowa, no padają z naszej strony takie słowa, nie wiadomo dlaczego teraz, kapituła przecież orderu zebrała się ponad tydzień temu. I teraz jakby specjalnie została ogłoszona decyzja, że jednak order będzie odebrany, jakby celowo chcąca obsuć szyki naszemu biznesowi na tej konferencji. Dlatego, że nadzieje, z jakimi jechał polski biznes, polskie firmy do Gdańska, no z pewnością już nie zostaną spełnione, a wielki wysiłek Polaków, zwykłych Polaków i polskiego państwa, jakie nieśliśmy, żeby Ukrainie pomagać, jakby zostanie bez, no nie waham się powiedzieć, bez nagrody. To jest przykre i jakby i złe z naszej strony, bo nie polityczne. Ja mówię, nasze oburzenie jest słuszne, uzasadnione.

0: ale inaczej się powinno te rzeczy rozegrać.
1: To znaczy jak? Bo tutaj też pojawia się pytanie, to znaczy co można było zrobić inaczej? Czy dalej rozmawiać, czekać na jakieś ruchy, decyzje ze strony Ukrainy? Bo trzeba też powiedzieć, że politycy ukraińscy, prezydent Wołodymyr Zełenski, no za bardzo się nie kwapili, żeby w jakiś sposób odpowiedzieć na to oburzenie ze strony Polski.
0: Bo nie należało zaczynać od pogróżki, że order zostanie odebrany, tylko od wyrazów oburzenia. Od wyrazu oburzenia, bo Zełenski się nie wycofa z tej decyzji. On nie może. On ma za sobą swoich, którzy stosunek do UPA mają inny niż Polacy. I oni go nie zmienią. Kiedyś się mówiło, że rzeź wołyńska to jest sprawa dla historyków. Nie, nie tylko dla historyków. To jest sprawa przede wszystkim dla szkół, dla nauczycieli. Ja sobie tak wyobrażam wspólne rozmowy polskich uczniów i ukraińskich uczniów, bo my obie strony widzą te sprawy zupełnie inaczej. I jak będziemy oddzielnie o nich rozmawiać, to nigdy, ja nie chcę powiedzieć, że usprawiedliwimy, bo to się nie usprawiedliwi, ale nie zrozumiemy kontekstu. I musimy, nie możemy przyszłości budować tylko na przeszłości. Nie chcę, żebyśmy o niej zapominali, nie zapomnimy, ale ona nie może być ważniejsza od przeszłości.
1: Jasne, tylko
0: ona musi być obecna, ale nie ciągle krzyczeć.
1: Tylko czy ta sytuacja nie pokazuje nam jednak też tego, że bez rozwiązania tej kwestii, bez jakiegoś dogadania się z Ukrainą, z Ukraińcami, z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim w tej sprawie, trudno też pójść dalej w tych relacjach?
0: Ale my się nie dogadujemy. My teraz pogroziliśmy palcem, zabierzemy order, on ten order odda i lepiej nie będzie, bliżej dogadania nie będzie. Właśnie trzeba było rozmawiać. To jest trudne i rozmawiano przed laty, ale nie w taki sposób. Wszystko zrobiono, żeby sprawy poszły źle. No i na kim się odbije? Na polskiej gospodarce.
1: No teraz już odwrotu nie ma po tej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, a też właśnie ciekawe jest to, że podczas briefingu w Brukseli premier Donald Tusk, szef polskiego rządu, przekazywał przecież, że w rozmowie z prezydentem Ukrainy ten miał powiedzieć, że zdaje sobie sprawę, iż decyzja o nazwaniu jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA spotkała się w Polsce z takim jednoznacznym sprzeciwem, z oburzeniem, ale prezydent Zełenski miał zapewnić, iż nie miał intencji urażenia Polaków ani pogorszenia relacji między krajami. No tu się wydawało po tym komunikacie ze strony szefa rządu premiera Donalda Tuska, że coś może się ruszy, że te rozmowy trwają, że jeszcze coś tutaj dobrego się wydarzy. No ta decyzja prezydenta Karola Nawrockiego chyba ucina wszelkie możliwości.
0: Ucina te rozmowy, ja się zgadzam. Bo to, że Zełenski zrozumiał, nie znaczy, że on będzie umiał się wycofać. On może robić jakieś gesty. Być może ja liczyłam na to w cichości, że jakieś takie gesty, nie przeprosiny wprost, ale innego rodzaju wymyślą mu jego doradcy sprawę, żeby on coś w Gdańsku zaprezentował, coś, co nie będzie wycofaniem się ze złej decyzji, ale co jednocześnie będzie sygnałem dla Polski, że on tej decyzji żałuje. No coś takiego, no co jabłu świeczkę i Bogu, wiesz, odwrotnie, Bogu świeczkę i diabłu ogarek.
1: To jeszcze
0: teraz takie gesty nie zostaną zrobione na pewno. Teraz to idzie na noże.
1: To jeszcze wracając do słów premiera Donalda Tuska, premier powiedział, tu cytat, liczę, że wszyscy zaangażowani będą pamiętać o najważniejszym priorytecie, by historia nie zrujnowała przyszłości. Tak mówił premier Donald Tusk.
0: No i właśnie się to dzieje.
1: To w takim razie co dalej, pani redaktor, jeżeli chodzi o relacje polsko-ukraińskie i też mam być może na myśli przede wszystkim nasze społeczeństwa, bo widać było w ostatnim czasie, ostatnich dniach, że te relacje mocno się zaogniły i takie nastawienie Polaków do Ukraińców, Ukraińców do Polaków jednak się podgrzało.
0: Ukraińcy żyją wśród nas i to, co się dzieje w wielkiej polityce, odbija się na życiu zwykłych ludzi i na naszym, również na naszym stosunku do Ukrainy. Ukraińcy, tak samo jak Polacy, są różni. Są wspaniali ludzie i są ludzie, których zachowanie nam się niekoniecznie podoba. Teraz będzie nam się nie podobało jeszcze bardziej. Będziemy gestów wrogich Ukraińcom, będzie więcej. Nikomu od tego nie będzie lepiej, ani nam, ani im, bo my jesteśmy im bardzo potrzebni, ale oni nam jeszcze bardziej. I nie okłamujmy.

0: Polaków, że my z takim wielkim sercem obdarzamy Ukraińców dobrami, przywilejami i tak dalej. Ukraińcy na to, co dostają w Polsce, zarabiają. Zarabiają, łatają dziurę w ZUS-ie, więc to wszystko, co od nas dostają, im się w pewnym sensie należy, bo oni to wypracowują. To nie są ludzie, którzy przyjechali tylko po świadczenia socjalne, ale to są ludzie, którzy łatają luki w naszym rynku pracy i nie byłoby, nie miałby kto pracować na budowach, w wielu zakładach przetwórczych, rybnych czy mięsnych, tam gdzie praca jest bardzo trudna, bardzo ciężka, a niekoniecznie tak bardzo płatna.
1: Tutaj musimy postawić kropkę, pani redaktor. Czas nas dogonił. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i pani komentarz w Polskim Radiu 24. Joanna Solska, tygodnik Polityka, była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
2: Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
6: To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła godzina 20.30. Ewa Worobiec, zapraszam. Prezydent Ukrainy bez orderu Orła Białego. Decyzję o odebraniu najwyższego polskiego odznaczenia Wołodymirowi Zełenskiemu podjął prezydent Karol Nawrocki. To pokłosie m.in. nadania przez Zełenskiego jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA, powiedział prezydent w nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych. Karol Nawrocki zaznaczył, tu cytat, że decyzja ta nie została podjęta przeciwko narodowi ukraińskiemu i nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Prezydent dodał, że nie zmieniło się także podejście Polski w kontekście wsparcia Ukrainy w walce z Rosją. Ponad 200 interwencji Straży Pożarnej i co najmniej dwie osoby ranne to wstępny szacunek po przejściu burz nad zachodnią Polską. Sytuację na bieżąco śledzi MSWiA. Strażacy interweniowali m.in. w zachodniopomorskim i lubuskiem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało wcześniej alerty do mieszkańców zagrożonych obszarów. Sprawa Szpitala Południowego zostanie dogłębnie wyjaśniona, zapowiedział premier. Stołeczna placówka jest przedmiotem zakrojonych kontroli po medialnych doniesieniach dotyczących nieprawidłowości w funkcjonowaniu szpitalnego oddziału ratunkowego. Priorytet w dostępie do opieki medycznej mieli mieć politycy Koalicji Obywatelskiej. Sprawa nie zostanie zignorowana, zapewniał w Brukseli Donald Tusk.
8: Ponieważ mamy jedną sprawę w sądzie, drugą zajął się prokurator, będzie kontrola NIK-u, jest audyt prowadzony przez miasto Warszawa, więc tutaj nie ma żadnego ryzyka, że ta sprawa będzie gdzieś zamieciona pod dywan. Niezależnie od tego, kogo to ma kosztować, musi być wyjaśnione do samego końca.
7: SOR-em w Szpitalu Południowym kierował były radny Koalicji Obywatelskiej Damian Kacprzyk. Lekarz zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Po aferze cały zarząd placówki został odwołany. Medyk zwrócił szpitalowi 0,5 miliona złotych. W mediach pojawiły się informacje, że prezydent Warszawy wiedział o nieprawidłowościach już w tamtym roku. Rafał Trzaskowski zdementował te doniesienia. To kultowa audycja, którą słuchacze znają od ponad pół wieku. Już jutro w radiowej jedynce po raz kolejny wystartuje Lato z Radiem. W tym roku na rozpoczęcie wakacyjnej trasy dziennikarze Polskiego Radia zawitają do Bielska-Białej. Na słuchaczy czeka wiele atrakcji, w tym m.in. koncert, mówi prowadzący audycję Roman Czejarek.
9: Na jednej scenie, obok siebie, Maryla Rodowicz i Doda, królowa i caryca. Jak to będzie? Co się wydarzy? Przyjdźcie i popatrzcie na tej pierwszej scenie wakacyjnej. Pierwszego dnia 20 czerwca w Bielsku-Białej także formacja Nieżywych Schabów i masa innych wykonawców, bo każdy z tych koncertów będzie gromadził nie kilka, ale kilkanaście największych gwiazd polskiej estrady.
7: Audycja Lato z Radiem będzie emitowana od poniedziałku do soboty od 9 do 12.
10: W Polskim Radiu 24.
11: Jeszcze 27 minut pozostało do godziny 21.
12: Świat w powiększeniu.

0: A w świecie w powiększeniu przenosimy się dziś do Stanów Zjednoczonych, gdzie obchodzone jest święto Juneteenth. To jest oficjalne święto upamiętniające zniesienie niewolnictwa 19 czerwca 1865 roku. Dla Amerykanów to czas świętowania wolności, ale też moment na trudne pytania. Czy w Stanach Zjednoczonych odrobiono lekcje z równości, czy systemowy rasizm wciąż stawia opór? W sieci w powiększeniu sprawdzimy, jak symbolika Juneteenth rezonuje dziś w dzisiejszym amerykańskim społeczeństwie. A państwa i naszym gościem jest dr Mariusz Wolf, amerykanista, wykładowca akademicki z Nowego Jorku, autor książki The Brits Called Americans. Dobry wieczór, witaj.
1: Dobry wieczór, witam państwa.
0: No to może powiedzmy dokładnie, co wydarzyło się tego pamiętnego 19 czerwca 1865 roku.
1: No, jeżeli sobie trochę historię przypomnimy, na pewno wszyscy o tym wiedzą w Polsce, że tak naprawdę zniesienie niewolnictwa dokonało się 2 lata wcześniej. Ale jak armia amerykańska w czasie wojny secesyjnej, która wówczas się między innymi o to niewolnictwo toczyła, wchodziła do poszczególnych stanów, dopiero w 1865 roku dotarła do Teksasu, do miejscowości Galveston w Teksasie, i tam właśnie po raz pierwszy niewolnicy, którzy mieszkali w Teksasie, dowiedzieli się o tym, że taka proklamacja miała miejsce, że niewolnictwo zostało, no powiedzmy jeszcze nieoficjalnie, bo to dopiero z 13 poprawką kilka miesięcy później, ale zostało zniesione i tak naprawdę w taki symboliczny sposób to zniesienie niewolnictwa się obchodzi. Warto wiedzieć pewnie też, że to jest takie święto, które zostało troszeczkę odrestaurowane, można tak powiedzieć, kilka lat temu, bo to było lokalnie obchodzone święto tam w Teksasie i pewnie w niektórych środowiskach czarnoskórych mieszkańców Stanów Zjednoczonych. No ale federalnym świętem stało się dopiero w 2021 roku, kiedy zdecydował o tym poprzedni prezydent Joe Biden.
0: A powiedz, z czego wynikała ta różnica nawet dwóch i pół roku? Bo tak jak powiedziałeś, proklamacja zniesienia niewolnictwa to był rok 1862, właściwie weszła w życie w 63. To był taki kluczowy dokument wojny secesyjnej, który znosił niewolnictwo w obszarach skonfederowanych Stanów Ameryki. Tymczasem do takiego Teksasu ta informacja jakby dotarła 2,5 roku później. Z czego to wynikało?
1: No głównie z tego, że nie mieli telefonów komórkowych. Wydaje mi się, że to rzeczywiście chyba musiało trochę czasu potrwać się, jak armia amerykańska do poszczególnych stanów rzeczywiście wchodzi. Amerykańska, mam na myśli armię unijną, tak, czyli północy. Tak? Bo pamiętamy o tym, że to się tam zawiązała Konfederacja Południowych Stanów, które chciały trochę tego niewolnictwa bronić. Pewnie może warto dodać jako pewnego rodzaju ciekawostkę, że tak naprawdę partią, która broniła niewolnictwa, to była partia demokratyczna, tak? Bo partia republikańska wówczas została założona jako partia, która to niewolnictwo w całych Stanach Zjednoczonych chciała znieść. Warto o tym pamiętać. Oczywiście dzisiejsza partia demokratyczna może nie tak jeden do jednego jest powiedzmy potomkiem tamtej partii demokratycznej, no ale rzeczywiście jest to jedna partia, która nieprzerwanie trwa. To często o tym się zapomina. Ja nawet czasami jak ze swoimi studentami rozmawiam, oni nie mogą uwierzyć, że to partia republikańska właśnie była tą partią, która niewolnictwo zniosła, bo pewnie dzisiejsza narracja skutecznie troszeczkę te sprawy inaczej akcentuje, może powiedzmy w ten sposób.
0: To a propos narracji, a propos akcentów, rzeczywiście ta dzisiejsza debata, która mam wrażenie przybiera i ma wokół siebie wiele emocji, zwłaszcza chociażby o takich dramatycznych zdarzeniach, jak śmierć George'a Floyda i protesty, które miały miejsce później, ale od czasu do czasu ten temat wraca. To znaczy narracja dotycząca systemowego rasizmu. I tutaj właśnie raczej te kręgi demokratyczne, czy też osób, które sympatyzują z partią demokratyczną, mówią o tym, że systemowy rasizm, czy w policji,

0: czy w sądownictwie, czy w szkolnictwie, to jest realny, ogromny problem dla Afroamerykanów. Z kolei chociażby obecna administracja i też osoby sympatyzujące z Republikanami mówią, nic takiego nie istnieje. Rasizm może jest, ale nie ma czegoś takiego jak systemowy rasizm w Stanach Zjednoczonych. Powiedz, co o tym myślisz?
1: Zawsze zadaję pytanie, co to znaczy systemowy rasizm? Jak rozumiesz systemowy rasizm? Co to jest takiego?
0: Wiesz co, no ja systemowy rasizm bym rozumiała chociażby tak, że jeżeli chodzi o policję na przykład w Stanach Zjednoczonych, to policja będzie dużo częściej sprawdzała, kontrolowała czarnoskórych Amerykanów, Afroamerykanów niż białych.
1: A być może tak rzeczywiście jest, ale na to nie ma żadnych twardych dowodów. Kiedy sięgniemy do statystyk, taką głośną sprawą, głośnym tematem po śmierci George'a Floyda była przemoc policji w stosunku do osób czarnoskórych tutaj w Stanach Zjednoczonych. Przynajmniej w ostatnich latach statystyki są bardzo, są nieubłagane wręcz. Tak naprawdę nieuzbrojony napastnik, znaczy napastnik, może inaczej, nieuzbrojona osoba o kolorze czarnym kolorze skóry ma mniejsze szanse, że zostanie poturbowana czy wręcz zabita przez amerykańską policję niż białoskóry człowiek. I to nie wynika tylko ze statystyki, bo wiadomo, że te liczby są na niekorzyść osób czarnoskórych, to jest 13% populacji amerykańskiej, ale nie da się tak naprawdę odpowiedzieć na to pytanie, jeżeli nie wiemy, co to znaczy systemowy rasizm. Mm-hmm. Czy naprawdę sędziowie, czy prokuratorzy, czy policjanci bardziej egzekwują prawo, powiedzmy w ten sposób, w stosunku do osób czarnoskórych? No nie mam takiej pewności, szczególnie, że jest mnóstwo i policjantów czarnoskórych, i prokuratorów, i sędziów czarnoskórych, a nawet czarnoskórego prezydenta mieliśmy. Także to jest dyskusyjna sprawa. Mm-hmm. Tak?
0: Jest na przykład taki raport, znalazłam, The National Registry of Exoneration, z którego wynika, że niewinni skazani Afroamerykanie czekają na uniewinnienie średnio o 45% czasu dłużej niż biali obywatele. No to jest dość...
1: Dobrze, zgadza się. Mhm. Zgadza się. Pewnie tak jest, ale to wynika z różnic dochodowych głównie. Dlatego, że osoby, no umówmy się, że osoby, które mają więcej pieniędzy, no są w stanie pozwolić sobie na lepszych prawników i być może ci prawnicy są w stanie dopatrzyć się jakichś błędów proceduralnych i w ten sposób obronić swoich klientów. Natomiast no rzeczywiście tak jest, że en masse, ta siła ekonomiczna czarnoskórych, ja nie lubię tego określenia Afroamerykanie, nie tylko ja go nie lubię, ale nie lubią go sami Afroamerykanie, od razu już wyjaśnijmy, bo moi studenci mówią o sobie I'm black, jestem czarny. Czy czarnoskóry, powiedzmy po polsku, no ale na pewno ten hyphenated, czyli jak to się mówi, z myślnikiem. Mm-hmm. Określenie z myślnikiem, no bardzo im nie pasuje, bo czują, że ono jest im narzucone właśnie przez białych profesorów.
0: Ale dotknąłeś kwestii dobytku czy też zamożności, prawda? No i tutaj znowu te dane są nieubłagane, to znaczy wynika z nich, że taka mediana majątku białych rodzin w Stanach Zjednoczonych jest wciąż kilkukrotnie wyższa niż rodzin czarnoskórych Amerykanów.
1: Zgadza się. I co proponujesz z tym zrobić? To jest moje pytanie do moich studentów, nie do ciebie, Magda. Mm-hmm.
0: Czy chcę tylko powiedzieć, że jakby z tego problemu wynikają różne inne, prawda? Teraz wspomnieliśmy chociażby o tym, że możemy sobie pozwolić na lepszych prawników, ale z tego także również wynika, że możemy sobie pozwolić na, jeżeli oczywiście zarabiamy więcej, na lepsze domy, które są usytuowane w lepszych dzielnicach, w których z kolei są lepsze szkoły, więc nasze dzieci mają lepszą edukację, lepszą infrastrukturę, lepszych nauczycieli. No to wszystko jakby się ze sobą wiąże, a można powiedzieć, że zaczyna się właśnie przy tym pytaniu o zamożność.
1: No, znaczy oczywiście jest tak, rzeczywiście, no ale jakby umówmy się, że O.J. Simpson, pamiętasz zapewne tę sprawę sprzed wielu lat już, został zwolniony, czy tam nie został oskarżony, tylko dlatego, że miał świetnych prawników, dlatego, że był osobą,

0: był zamożny, a był czarnoskóry, prawda? To przecież chyba jest jakby, jakby ten związek tutaj jest w innym miejscu troszeczkę, mi się wydaje. To zaczęłaś o pytanie od czegoś innego i tak troszeczkę mi w tej chwili uleciało z głowy. Bardzo cię przepraszam.
1: Z czego w takim razie wynika według ciebie ta luka, że wciąż biała...

0: rodzin azjatyckich, czyli powiedzmy sobie osób pochodzących z Azji, gdzie Azjaci są bogatsi o 30 czy prawie 40 tysięcy, średnio oczywiście mówimy o statystyce, o rodzin białoskórych. I teraz co należy z tym zrobić? Czego to jest wynik? Czy to jest wynik jakiegoś systemowego rasizmu Azjatów w stosunku do białych?
1: Mhm.
0: Pytanie otwarte.
1: No raczej nie. Tutaj raczej bym chyba o tym nie mówiła. Natomiast to, że jest taka ogromna dysproporcja, możemy też mówić o Latynosach, możemy mówić o czarnoskórych, ale jednak no, jest przepaść między nimi, a między białymi Amerykanami.
0: Zgadza się. I są komentatorzy, którzy wskazują, socjologowie wręcz nawet, którzy wskazują na różnice kulturowe. Tak? Było w historii Stanów Zjednoczonych również parę niechlubnych wydarzeń związanych z Azjatami. Japończycy byli internowani w czasie II wojny światowej. Chińczycy, którzy od XIX wieku jeszcze zasiedlali tereny zachodniego wybrzeża, czyli powiedzmy Oregonu, Kalifornii dzisiejszych, byli obywatelami drugiej kategorii, a jednak ci obywatele dzisiaj dysponują znacznie większą siłą finansową, no i polityczną też przez to, niż osoby czarnoskóre. I na to wskazują właśnie niektóre osoby, że jest to pewna różnica kulturowa. Być może kwestia nauki, być może kwestia gospodarowania pieniędzmi inaczej jest rozumiana przez różne kultury i gromadzenie majątku przez pokolenia też inaczej się odbywa. Oczywiście to nie można tego mówić, nie można tego powiedzieć w taki jeden do jednego sposób, dlatego że to wynika z różnych związków, z różnych przesłanek, opowiedzmy tak. Jest to wielowarstwowa sprawa. To nie można tego powiedzieć, to nie jest czarno-białe, tak? To nie jest dwuwymiarowe. To jest na pewno, na to trzeba spojrzeć pod różnym kątem.
1: To dzisiaj otwieramy ten temat, ale do tematu z pewnością będziemy wracać, bo tutaj, tak jak powiedziałeś, jest wiele wymiarów, wiele warstw, które należy odsłonić. Na pewno w świecie w powiększeniu do tego tematu wrócimy i zgłębimy go jeszcze mocniej. Dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Bardzo Ci dziękuję za te komentarze, za tę rozmowę. Dr Mariusz Wolf, amerykanista, wykładowca akademicki z Nowego Jorku, autor książki This Breed Called Americans, był Państwa i moim gościem w Świecie w Powiększeniu. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, życzę wszystkim spokojnej nocy.
1: I to wszystko w dzisiejszym wydaniu. Magdalena Skajewska, do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.
3: Sprawy międzynarodowe za nami, a my wracamy do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, prezydentowi Ukrainy. Mamy 47 minut po godzinie 20.
2: Komentarz.
3: A razem z nami jest pan profesor Andrzej Podraza, politolog katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Panie profesorze, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Prezydent Karol Nawrocki, tak jak mówiłem, poinformował w mediach społecznościowych, że wobec zgody prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek sił zbrojnych nazwy bohaterów UPA, po konsultacji z kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Zełenskiemu, ale też powiedział, że nie jest to przeciwko narodowi ukraińskiemu i nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Dodał, że nic się nie zmieniło w kwestii wsparcia Ukrainy w walce z Rosją. To się nie zmieniło, to w takim razie co się może zmienić po tej decyzji prezydenta?
4: Znaczy no trudno tak do końca powiedzieć, dlatego że zobaczymy jaka będzie reakcja strony ukraińskiej. Tutaj oczywiście już jakieś tam pewne elementy tej reakcji są widoczne, natomiast wydaje mi się, że trzeba by jednak chyba doprowadzić do tego, żeby po obu stronach uspokoić emocje.
3: A nie jest na to za późno w tym momencie?
4: Nie, sądzę, że nie jest za późno. Oczywiście, jeżeli chodzi o kwestię odebrania orderu Orła Białego przez prezydenta Nawrockiego, to takiej decyzji można było się spodziewać, dlatego że jeżeli taka zapowiedź była ze strony prezydenta, to wydaje mi się, że tutaj no, nie do końca mógł się już z tego wycofać. Szkoda, że tak bardzo szybko wtedy zareagował. Natomiast z drugiej strony widzieliśmy także taką no, troszeczkę nieprzejednaną nieprzejednane stanowisko Wołodymyra Zełenskiego, w sensie

0: takim, że no, nie podjęto jakiegoś dialogu dotyczącego kwestii nadania jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Nie stwierdzono, że Ukraina z tej decyzji może się wycofać, więc no, tutaj ta sytuacja była taka dosyć trudna, jeżeli chodzi o ten polski punkt widzenia. Oczywiście można było tutaj być może nieco inaczej podejść do tej kwestii, może nie trzeba było akurat odbierać tego znaczenia, natomiast powiedzieć, że jeżeli Ukraina będzie szła w tym kierunku, to trudno, żeby na przykład Polska popierała starania Ukrainy o członkostwo w Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że tutaj można by powiedzieć, że jednak kraj, który wchodzi, czy będzie wchodził do Unii Europejskiej, to jednak musi też porządkować te kwestie związane z własną historią. No, wydaje mi się, że można było tutaj podejść do tej kwestii zupełnie inaczej, natomiast...
1: No, ale takie głosy, o których pan profesor mówi, przepraszam, że wchodzę w słowo, pojawiały się i to wśród polityków z każdej w zasadzie strony sceny politycznej. Takie propozycje dotyczące właśnie debaty nad tymi kwestiami historycznymi przy okazji, powiedzmy w cudzysłowie, rozmów o wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej.
0: No tak, tak. I tutaj wydaje mi się, że to by było chyba takie najrozsądniejsze podejście do tej kwestii, bo no wiadomo, że gest, który wykonał prezydent, on wynikał z tej pierwotnej zapowiedzi i można się było tego spodziewać. Natomiast to jest chyba niedobre zaostrzenie relacji pomiędzy Polską i Ukrainą. Jakkolwiek no, trzeba też bardzo wyraźnie powiedzieć, że Ukraina tutaj jednak nie robi tego wszystkiego, co powinna robić, jeżeli chodzi o kwestie wyjaśnienia rzezi wołyńskiej i także upamiętnienia ofiar, no bo cały czas mamy taką politykę no jakby spowalniania tych decyzji, na które my czekamy, bo niby z jednej strony mówi się o kolejnych ekshumacjach, a z drugiej strony słyszymy, że to nie jest takie wszystko proste i łatwe, więc no, mamy po stronie ukraińskiej też dosyć sporo takiej złej woli, a wydaje mi się, że powinniśmy mieć jednak zarówno Polska, jak i Ukraina zrozumienie, że no, mamy wspólnego wroga i tutaj przede wszystkim powinniśmy dążyć do tego, żeby no, doprowadzić do zwycięstwa Ukrainy, bo to jest chyba też w naszym interesie. Natomiast no, wydaje mi się, że tutaj Rosja też może grać na tych takich nastrojach antyukraińskich w Polsce.
1: I to panie profesorze też zaznacza, bo wspominał pan o tej reakcji ze strony Ukrainy, te pierwsze reakcje się pojawiają. To zaznacza szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha, mówiąc w ten sposób: decyzja o pozbawieniu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego orderu Orła Białego jest strategicznym błędem prezydenta Polski Karola Nawrockiego, na którym zyska jedynie Rosja. Czyli to jest to, o czym przed momentem pan profesor mówił, ale też Andrii Sybicha dodaje, że jest nam przykro, że w Warszawie górę wzięły emocje i skłoniły one polskich polityków do podejmowania nieuzasadnionych, impulsywnych i lekceważących kroków nie tylko wobec prezydenta Zełenskiego, ale przede wszystkim wobec państwa ukraińskiego. Relacje między Polską a Ukrainą za sprawą tej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego w tym momencie mogą się jeszcze mocniej pogorszyć albo skomplikować?
0: No mogą się skomplikować, to na pewno, natomiast pamiętajmy o tym, że nawet jeżeli tutaj możemy no, nieco krytycznie podejść do decyzji prezydenta Nawrockiego, że była może za szybka i być może w tym momencie niepotrzebna, to jednak trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że Ukraina jednak zbyt dużo nie robi, jeżeli chodzi o no, zwrócenie uwagi na te polskie emocje, jeżeli chodzi o rzeź wołyńską. I to jest jakby ten problem. To, że tutaj cały czas jakby oni zasłaniają się kwestią właśnie rosyjską, że oni walczą z Rosją, to jest wszystko jakby zrozumiałe, ale Polska bardzo wyraźnie, zarówno jeżeli chodzi o państwa, jak i społeczeństwo, na początku tego konfliktu bardzo mocno wsparła Ukrainę. I wydaje mi się, że tutaj Ukraina powinna wtedy wykonać pewien gest wobec Polski, czego generalnie rzecz biorąc nie zrobiła, jeżeli chodzi o właśnie kwestię rzezi wołyńskiej. To jest, wydaje mi się, ten problem, który jest słabo zrozumiany na Ukrainie.
1: Ale to jest problem, który jest słabo zrozumiały, czy jednak też w pewien sposób pewien brak szacunku wobec sojusznika, wobec nas, wobec Polaków?
0: Sądzę, że też...

0: niestety brak szacunku, jak troszeczkę, jakkolwiek tutaj troszeczkę mówimy takim językiem Donalda Trumpa w tym momencie z tego słynnego spotkania.
1: Ale wie pan co, z jednej strony tak. Jeszcze na momencik wejdę w słowo, panie profesorze, bo ja mówię językiem akurat ponownie Andrija Sybichy. On oświadczył, ministra spraw zagranicznych Ukrainy, on oświadczył też, że w odpowiedzi na odebranie prezydentowi Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego, on sam również zwróci Warszawie krzyż komandorski z gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Powiedział, że pojawi się w Polsce, żeby zwrócić właśnie ten krzyż komandorski. I tutaj kolejny cytat. Nie chodzi o odznaczenia, lecz o stosunek. Zawsze opowiadaliśmy się za podejściem opartym na wzajemnym szacunku. Nawet gdy chodzi o trudne i problematyczne kwestie. Oznacza to poszanowanie wzajemnych decyzji, także wtedy, gdy się z nimi nie zgadzamy. Jak to mówi się po angielsku, zgadzamy się, że się nie zgadzamy, tak oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji i dodał, że nigdy nie chcieliśmy tego konfliktu. Jak to zinterpretować?
0: No tutaj niestety trzeba to zinterpretować tak, jak pan redaktor powiedział, że to wydaje mi się jednak jest brak szacunku do Polski i do Polaków, bo jednak trzeba przede wszystkim tutaj zwrócić uwagę, co jest u źródeł tego całego konfliktu i to, że Ukraina naprawdę, widząc wsparcie ze strony Polski, widząc wsparcie ze strony Polaków, bo pamiętamy te obrazki z początku konfliktu, jak tylu Ukraińców przyjeżdżało do Polski, byli witani, pomagano im i tutaj bardzo dużo społeczeństwo polskie też zrobiło, no a wiadomo, no, tutaj też trudno podkreślać te wszelkie kwestie, ale Rzeszów jako ten hub, który jest wykorzystywany w dostawach broni na Ukrainę. I jeżeli to Ukraińcy widzą, a wydaje mi się, że chyba powinni widzieć, to jednak powinni wykazać właśnie ten pewien taki elementarny szacunek po to, żeby wyjaśnić, znaczy no, wyjaśnić, no, żeby przyznać, kto jest odpowiedzialny za to, co się stało na Wołyniu i doprowadzić do tego, żeby jednak można ofiary upamiętnić. A pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o ofiary, no to nie byli tylko Polacy, ale także byli i Ukraińcy, którzy na przykład pomagali wtedy Polakom. Oni też byli przez UPA zabijani, więc no, a tutaj, jeżeli mamy tego rodzaju kwestie, że zupełnie nie bierze się pod uwagę tych emocji Polski daje się jednostce wojskowej nazwę bohaterów UPA, no to jednak trzeba spodziewać się jakiejś reakcji. No ta reakcja tutaj akurat ze strony prezydenta Nawrockiego zaistniała. To, że być może za daleko to wszystko poszło, no ale teraz widzimy, że jakby Ukraińcy próbują nakręcać no, taką niezbyt, wydaje mi się, dobrą sytuację, a to niestety nie wróży nic dobrego, jeżeli chodzi o te relacje polsko-ukraińskie.
1: Bliżej porozumienia w każdym razie nie jesteśmy. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za komentarz w Polskim Radiu 24. Pan profesor Andrzej Podraza, politolog, Katolicki Uniwersytet Lubelski, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze, życzę dobrego wieczoru.
0: Dobranoc.
2: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Czesław Kosz, legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ta decyzja nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu, tak prezydent Nawrocki uzasadnia odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. Burze nad zachodnią Polską, odwołano pokazy lotnicze, są ranni. W Sopocie rozpoczął się 25. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji. Dwa teatry. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych przypomniał, że po inwazji Rosji na Ukrainę Polacy udzielili milionom Ukraińców bezprecedensowej pomocy humanitarnej, finansowej i wojskowej.
2: Polskie wojsko przeszkoliło tysiące ukraińskich żołnierzy. Nie możemy dziś przejść obojętnie wobec faktu, że część z nich teraz będzie służyć pod sztandarem UPA. To jest dla nas nie do zaakceptowania.
1: Prezydent podkreślił, że decyzja nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu i nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Innego zdania jest Jolanta Solska z tygodnika Polityka. Jak mówiła w Polskim Radiu 24, ten krok pogorszy relacje polsko-ukraińskie i zaszkodzi polskiemu biznesowi.
3: Oprócz tych wyrazów oburzenia, które miał prawo i obowiązek zgłosić, mógł się pohamować tym odbieraniem orderu, bo to po prostu stawia nas w nieco takiej ośmieszającej sytuacji.
1: Ukraińska Powstańcza Armia odpowiada za śmierć nawet 100 tysięcy Polaków zamordowanych w czasie II wojny światowej na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Trwa przesłuchanie mężczyzny podejrzewanego o zabójstwo rosyjskiego opozycjonisty w Białej Podlaskiej. Do zbrodni doszło w poniedziałek, a wczoraj policja poinformowała o zatrzymaniu 36-latka. Prowadzący podcast Strefa Wpływów rozmawiali o wątpliwościach po zatrzymaniu. Renata Grochal z Radiowej Trójki przypomniała o doniesieniach, że zatrzymany to kierowca, a nie sam egzekutor.
4: Mam jedną nadzieję, że za chwilę się nie okaże, że ten mężczyzna, który został zatrzymany, to tak naprawdę nie strzelał, tylko podwoził kogoś na miejsce tej egzekucji, bo ten sukces, te 72 godziny, to jest naprawdę bardzo szybkie tempo zatrzymania tego człowieka. I gdzieś tam jednak pojawiło się, że on był tylko kierowcą.
1: Jacek Czarnecki z Radiowej Jedynki mówił, że zabójca nie miał daleko do wschodniej granicy Polski.
5: Ta informacja, że został zatrzymany kierowca, a nie egzekutor, mnie niepokoi, dlatego że Biała Podlaska jest 30 km od Terespola. To naprawdę jest takie miejsce, gdzie egzekutor mógł spokojnie wsiąść w samochód i w 10 minut, zanim jeszcze jakakolwiek blokada policyjna się pojawiła, dojechać do granicy w Terespolu i po prostu zniknąć.
1: Zatrzymany mężczyzna posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji. Ponad 200 interwencji spowodowanych burzami, gwałtownymi opadami deszczu i silnym wiatrem w Wielkopolsce. W Lesznie nastolatek został przygnieciony przez powalone drzewo. Jest obecnie opatrywany przez zespół ratownictwa medycznego. W związku z nawałnicą organizatorzy przerwali w Lesznie pokazy lotnicze i ewakuowali publiczność. Jedna osoba została też ranna w Lubuskiem. W województwie zachodniopomorskim doszło do 30 podtopień. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed burzami w 15 województwach. Najsilniejsze zjawiska wieczorem i w nocy przejdą na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Tam spadnie do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Aktorzy Danuta Stenka i Andrzej Seweryn, uhonorowani wielkimi nagrodami festiwalu Dwa Teatry za wybitne kreacje w teatrze radiowym i telewizyjnym. Danuta Stenka przyznała, że to wyjątkowo wzruszający moment.
6: Kiedy patrzę wstecz, mogę z ręką na sercu powiedzieć, że zazdroszczę sobie, że dane mi było zakosztować pracy w obu tych teatrach, teatrze radiowym i telewizyjnym w ich tłustych latach, w czasach, kiedy czasami nawet równolegle pracowało się nad dwoma teatrami z propozycją kolejnego w najbliższej przyszłości.
1: Danuta Stenka zagrała prawie 800 ról.

0: W Teatrze Polskiego Radia między innymi od wielu lat wciela się w postać Joli Jabłońskiej w powieści radiowej W Jezioranach.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody, ostrzeżenia przed upałem i burzami. Dla 15 województw w weekend termometry pokażą nawet 35 stopni. Wieczorem i w nocy burze przejdą przez województwo zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie i dolnośląskie. Towarzyszyć będą im silne opady deszczu do 35 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru do 80 km na godzinę. Lokalnie spadnie grad.
1: Klimat.
0: Znaczna część Polski jest objęta ostrzeżeniami przed suszą hydrologiczną, m.in. w dorzeczu Wisły, Narwi, Bugu i Biebrzu. W większości kraju dobra jakość powietrza, lokalnie w południowych województwach umiarkowana. Z energii odnawialnej generowane jest 20% ogólnej mocy, ponad 60% to energia z węgla brunatnego i kamiennego. W lasach w zachodniej Polsce duże zagrożenie pożarowe.
1: Klimat.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Mamy już 6 minut po godzinie 21, a przed nami weekend kulturalny na naszej antenie, a w nim o Centralnym Placu Muzyki, czyli nowym festiwalu miasta stołecznego Warszawy.
2: Weekend kulturalny.
4: Maja Kluczyńska, dobry wieczór. Proszę Państwa, dziś w weekendzie kulturalnym będą mieli Państwo szansę posłuchać, jak brzmi miasto latem, bo podobno brzmi piękniej. I o jakie miasto chodzi? Oczywiście o Warszawę. Wraz ze mną pan Roman Osadnik, dyrektor festiwalu.
5: Dobry wieczór.
4: Dyrektor pierwszego festiwalu. Proszę pana, miasto brzmi piękniej latem. Będziemy mogli się o tym przekonać, ale ten festiwal to Centralny Plac Muzyki. Jakiego rodzaju to jest połączenie?
5: Tak, zgadza się. Centralny Plac Muzyki to przedsięwzięcie, które powstało siłami 11 warszawskich instytucji muzycznych. Oczywiście dzięki wsparciu miasta Warszawy, a jest to festiwal zbudowany na bazie tego, co te instytucje mają najlepszego w swoich repertuarach i postanowiły tym razem zaprezentować to poza murami swoich instytucji i wspólnie spotkać się na placu centralnym u stóp Pałacu Kultury i Nauki i tam zaprezentować najpiękniejsze, najlepsze swoje koncerty, przedstawienia, widowiska. Dodatkowo ofertę repertuarową uzupełnią goście z zagranicy, światowej sławy artyści, którzy przyjęli nasze zaproszenie i pojawią się tutaj już niedługo na scenie specjalnie wybudowanej, olbrzymiej scenie plenerowej i w widowni, która liczy 3000 widzów.
4: Panie dyrektorze, ogromne przedsięwzięcie, duży projekt, no i właściwie można powiedzieć, że nowa Warszawa, nowy plac i nowy festiwal. To jest premierowa edycja, pierwsza edycja tego festiwalu. Państwo jako zespół, którego pan jest szefem, planowali takie przedsięwzięcie w momencie, kiedy ten nowy plac centralny wokół Pałacu Kultury powstawał? Czy to jest jakiś pomysł, który gdzieś tam drzemał sobie w czeluściach na przykład Teatru Studio?
5: Myślę, że ten pomysł kiełkował od wielu lat, bo tak naprawdę Teatr Studio przez dekadę był operatorem projektu kulturalnego Plac Defilat.
4: No właśnie.
5: I zrealizowaliśmy wtedy na placu ponad 2,5 tysiąca wydarzeń, które zobaczyło milion osób. Potem przyszła pandemia. Po pandemii z kolei podjęto decyzję...
4: Same nieszczęście.
5: Tak. Podjęto decyzję o remoncie placu i bardzo z tego zresztą się cieszymy, bo plac zyskał nowe oblicze, zazielenił się, jest bardziej przyjazny. No i to też był impuls do tego, żeby powrócić z wydarzeniami na to miejsce. Ale chcieliśmy coś zmienić i dlatego pomyśleliśmy, że chyba musimy zrobić krok do przodu i stąd taki pomysł i taka inicjatywa, żeby nieco skrócić edycję

0: festiwalu, ale z kolei wprowadzić ją na wyższy poziom i większy rozmach.
1: Więcej różnych propozycji.
0: Tak, tak. W tej chwili mogę powiedzieć, że chyba to jest dobry pomysł i dobra droga. Mam nadzieję, że również publiczność tak uzna. Ja jestem bardzo szczęśliwy przede wszystkim z tego powodu, że udało się namówić te wszystkie instytucje do współpracy, a namawiać specjalnie nie trzeba było, bo tylko gdy przychodziłem z tym pomysłem do dyrektorek i do dyrektorów, to właściwie momentalnie podejmowali decyzję na tak. Więc jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że ta kooperacja warszawskich instytucji, niezależnie od tego, kto jest ich organizatorem, czy miasto, czy Urząd Marszałkowski, czy Ministerstwo Kultury, wspólnie realizujemy ten festiwal.
1: Dodajmy, że ten Centralny Plac Muzyki jest takim plenerowym festiwalem nie tylko muzycznym i teatralnym, ale on się odbywa na nowo z udziałem tych instytucji kulturotwórczych, tak bym powiedziała, bo to są stołeczne instytucje takie jak Filharmonia Narodowa, teatry muzyczne, muzyka od klasyki po musical.
0: Tak,
1: teatr Roma
0: jest,
1: na przykład.
0: Oferta jest bardzo szeroka i myślę, że każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Też to fakt, że festiwal jest bardzo dostępny pod każdym względem, również finansowym, bo bilety są naprawdę w symbolicznych cenach, sprawi, że być może osoby, które nie chadzały do tych instytucji, tu wybiorą się na plac, bo będzie łatwiej po prostu uczestniczyć w tym widowisku. No i być może po zobaczeniu któregoś z naszych wydarzeń na tyle to się spodoba, że potem w sezonie już jesiennym wrócą i pójdą do tych instytucji, do ich siedzib.
1: Koncerty symfoniczne, recitale, musicale, no wszystko to, co Warszawa prezentuje jako miasto, jako stolica Polski w tych zamkniętych instytucjach, tym razem na pierwszej edycji Centralnego Placu Muzyki Festiwalu, który mam nadzieję, że co roku będzie się również zmieniał, ale ta edycja to jest debiut.
0: Tak, to jest debiut i bardzo duże wyzwanie i logistyczne.
1: A dla pana jakie to było wyzwanie?
0: Wyzwania są każdego dnia i każdego dnia są inne, no bo przede wszystkim oswajamy tą nową przestrzeń po remoncie, jeżeli chodzi o plac centralny, bo wszystko się zmieniło
1: się
0: i musimy po prostu odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, ale mam wspaniały zespół ludzi, którzy tworzą Centralny Plac Muzyki i z nimi nic nie jest straszne. Repertuar, tak jak mówiliśmy, jest bardzo szeroki, ale to też sprawia, że musimy być bardzo elastyczni organizacyjnie, no bo właściwie niemalże każdego dnia gramy inne przedstawienie albo koncert. Wiąże się to z próbami, zmianami dekoracji.
1: Ale to jest wszystko w czasie wyznaczone.
0: Tak, jest to bardzo intensywne, harmonogramy są bardzo napięte, a wszystko po to, żeby po prostu jak najwięcej właśnie tych wspaniałych wydarzeń, które ma stolica, zaprezentować na placu centralne. Miałem nadzieję, że ten festiwal będzie taką kulturalną wizytówką Warszawy.
1: Taką letnią,
0: tak,
1: prawda?
0: Prezentem miasta stołecznego Warszawy dla warszawianek i warszawiaków, ale również gości, którzy odwiedzają Warszawę.
1: Mam
0: nadzieję, że będą do nas na ten festiwal przyjeżdżali goście z Polski, ale także i z zagranicy, bo to, co mamy do zaprezentowania, jest naprawdę wspaniałe. To jest najwyższy poziom artystyczny, a do tego no, wspomniani goście z zagranicy, w sensie artystów. Lang Lang, Sonia Jączewa, Joyce Di Donato, Katie Liu, Jonathan Tettelman, Georg Ganidze. Tylko niektórzy artyści, którzy pojawią się w tym roku. A już przecież przygotowujemy kolejne edycje.
1: Bo... Ja nie bez powodu mówiłam, że za rok ten festiwal na pewno nieco zmieni oblicze, bo zwykle tak jest, że początek pierwszej edycji to już jest gdzieś z tyłu głowy projekt na rok następny.
0: Tak, my już właściwie mamy zamknięty program na przyszły rok i z radością mogę powiedzieć, że wszystkie instytucje, które w tym roku wystąpią i występują, wystąpią również w przyszłym roku, a dodatkowo pojawią się nowe instytucje, bo udało nam się namówić partnerów spoza Warszawy, żeby też zaprezentowali się tutaj w stolicy.
1: Wspaniały pomysł.

0: Że proszę Państwa, zapraszamy. Może zechcą Państwo przyjąć to zaproszenie i posłuchać, jak miasto brzmi, czy latem piękniej, bo w naszej ocenie piękniej, i żeby rzeczywiście móc posłuchać, to zapraszamy. Centralny Plac Muzyki, debiut tego festiwalu w Warszawie od dziś do 7 lipca, a w studio pan Roman Osadnik. Dyrektor również w tej roli debiutuje w tym roku i opowiadamy Państwu o tym, jaka jest idea tego festiwalu, o wykonawcach, ale chcę zapytać o innowacyjne sposoby słuchania, bo to się dzieje w centrum miasta. Warszawa właściwie nie zasypia, a dzieje się też na tej scenie. Jak będzie wyglądała możliwość słuchania?
1: Tak, to była sprawa, która spędzała mi sen z powiek i tak naprawdę przez kilka dni chodziłem, zastanawiałem się, co tu zrobić, bo miejscówka jako
0: miejsce wydarzenia.
1: Do wydarzenia jest wspaniała, no lepsza nie może być. Jesteśmy w centrum Warszawy,
0: łatwy dojazd,
1: przed Pałacem Kultury, komunikacja
0: tak.
1: I tak dalej. No ale miasta nie da się wyłączyć, nie, to jest po prostu niemożliwe. Na szczęście scena i widownia jest odsunięta od ulicy Marszałkowskiej na tyle daleko, że słychać właściwie tylko szum tego miasta, no ale niemniej może to niektórym widzom i słuchaczom utrudniać odbiór. Dlatego zaryzykowaliśmy i postanowiliśmy, że damy naszym gościom możliwość wyboru, w jaki sposób chcą przeżywać i słuchać tych wydarzeń. Więc można klasycznie, czyli z systemu nagłaśniającego, ale można też wypożyczyć słuchawki, takie w stylu silent disco, które sprawią, że odetniemy się właśnie od tych zewnętrznych dźwięków i będzie można w taki bardziej indywidualny, intymny wręcz sposób odbierać to wydarzenie. Mam nadzieję, że ten sposób, taki dosyć zaskakujący jak na koncerty i wydarzenia klasyczne, spotka się z Państwa aprobatą i, no i będzie alternatywą do słuchania i przeżywania wydarzeń, które mamy do pokazania.
0: Pan Roman Osadnik, dyrektor festiwalu, był gościem Weekendu Kulturalnego. Dziękuję bardzo za to spotkanie.
1: Ja również dziękuję i do zobaczenia na placu.
0: Do zobaczenia, życzymy Państwu miłego wieczoru i jeszcze raz zapraszamy.
1: Zapraszamy.
2: Weekend kulturalny.
3: Mamy 17 minut po godzinie 21, a w Polskim Radiu 24 teraz wracamy do tematu decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
4: Komentarz.
3: Nasze zaproszenie przyjął Jan Piekło, były ambasador Polski w Ukrainie. Panie ambasadorze, dzień dobry.
5: Dobry wieczór, witam.
3: Rozmawiamy o decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, ale pojawiają się też pierwsze komentarze z samej Ukrainy. I tak deputowany do Rady Najwyższej, czyli ukraińskiego parlamentu, Mykoła Kniażycki mówi w ten sposób: pozbawienie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego orderu Orła Białego pokazuje stosunek prezydenta Polski Karola Nawrockiego do całego narodu ukraińskiego. Czy rzeczywiście tak to można odczytywać?
5: No raczej nie. Myślę, że w ten sposób możemy po prostu odbijać tą piłeczkę w nieskończoność. Natomiast właściwie to było do przewidzenia. Jeżeli Kijów ze swojej strony, prezydent Zełenski, najbliższe jego otoczenie nie zdecydowali się na jakiś ruch uspokajający, który był w stanie zatrzeć to złe wrażenie, czy wycofać się z tego, czy zaproponować co innego, skoro do czegoś takiego nie doszło, to ta decyzja podjęta przez prezydenta Nawrockiego jest decyzją właściwie oczywistą, no i tyle.
3: Oczywistą, ale pytanie, czy słuszną według pana?
5: No jest i oczywistą, i słuszną. No, skoro Zełenski na sygnały, które były, rozumiem, że to one zostały również zgłoszone podczas wizyty Kryła Budanowa w Warszawie, tej ostatniej, to zdaje się, że tam pole do refleksji w tym temacie było. No, a jak widzę, refleksja nie przyszła, więc jest w tej chwili decyzja. No i to jest co na dodatek, ta decyzja jest tuż przed zbliżającą się konferencją na temat

0: budowy Ukrainy, która się odbędzie w Gdańsku. I pytanie jest, czy Zełenski tam przyjedzie, czy nie.
1: A nie jest w tym momencie tak, że szanse na pojawienie się prezydenta Ukrainy jednak dramatycznie spadły?
0: No, tak to może być. Tak to może być i to jest, no, jeszcze raz powiem, no, to co właśnie wszyscy mówią. Przede wszystkim leży w interesie Federacji Rosyjskiej, która może otwierać szampana na Kreml.
1: No tak, tutaj to jest powtarzane i po polskiej, i po ukraińskiej stronie, to znaczy, że ten konflikt, to napięcie w relacjach między Polską a Ukrainą przede wszystkim może leżeć w interesie Rosji. Natomiast mnie zastanawia też to, czy teraz relacje między Polską a Ukrainą, ale przede wszystkim jeżeli chodzi o społeczeństwa, się zmienią.
0: One cały czas ulegają pewnej dynamice. No teraz rzeczywiście może być takie niedobre wahnięcie, które spowoduje jakby większy podział między Ukraińcami a Polakami, w tym również Ukraińcami mieszkającymi w Polsce w tej chwili. To by było bardzo niedobre. Natomiast zastanawiam się, jaka by była reakcja w tej chwili niemieckiej strony, gdyby odebrano Schröderowi przyznany mu przez Kwaśniewskiego terroru białego. O, to jest bardzo interesujące pytanie.
1: No właśnie, tutaj moglibyśmy się zastanowić nad tym, no ale to jest czysta spekulacja w tym momencie. Natomiast tutaj mamy twarde tak naprawdę fakty na stole i twarde też odpowiedzi już na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego. Chociażby minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha oświadczył, że w odpowiedzi na odebranie prezydentowi Wołodymirowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego on sam również zwróci Warszawie krzyż komandorski z gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Ile tego typu gesty mają teraz znaczenia?
0: No to taki gest wykonał również mój poprzednik, czyli ambasador Cichocki. No, możemy się tak przerzucać tymi orderami i kontynuować tę grę. Natomiast w naszym interesie wspólnym jest, żeby Rosja, zagrożenie rosyjskie, które wisi i zarówno nad Ukrainą, jak i nad Polską i Europą, żeby je zniwelować i tyle. No to jest najważniejsze w tej chwili. Natomiast no, pytanie jest o tą konferencję. To w tej chwili jest, myślę, bardzo ważne pytanie, bo to zdaje się miało być wielkie wydarzenie w sytuacji, kiedy okaże się, że prezydenta Zełenskiego nie ma i nie będzie również pewnie prezydenta Nawrockiego w tej sytuacji. No nie wiem, czy nie wiem, jak to w ogóle się potoczy. Nie wiem, czy prezydent Nawrocki jest zaproszony, czy nie jest zaproszony. To też jest dobre pytanie do organizatorów. No. Mamy zbyt dużo niewiadomych w tej chwili.
1: Czyli więcej znaków zapytania nam się pojawiło po tej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, choć do tej konferencji jeszcze kilka dni jest i pojawia się pytanie w takim razie i tutaj też odnoszę się do doświadczenia pana ambasadora. Czy jest jeszcze miejsce w tym momencie na dyplomację, a może przede wszystkim teraz na dyplomację?
0: Przede wszystkim teraz na dyplomację. No to miejsce na dyplomację zawsze jest, co widzimy w tej chwili na przykładzie konfliktu w Zatoce Perskiej, negocjacji Stany Zjednoczone i Iran. Wszystko jest możliwe, tyle tylko, że do tego trzeba wykazać dobrą wolę, a do tej pory właściwie to ta strona ukraińska tą dobrą wolą no, jakoś nie bardzo była w stanie poradzić sobie z tym trudnym tematem i wycofać się być może, ewentualnie zmienić decyzję w sprawie nadania w imieniu bohaterów UPA tej jednostce wojskowej.
1: A według pana ambasadora, dlaczego brakuje tej, powiedzmy, dobrej woli, tej chęci stronie ukraińskiej, aby w pewien sposób weryfikować te decyzje, być może je zmienić, no i wyjść też być może naprzeciw oczekiwaniom Polski no, w sprawie rzezi wołyńskiej, upamiętnienia Polaków?
0: Tam zdaje się w tej chwili są jakieś zgody na ekshumację woli ukraińskiej. Zdaje się, że coś się dzieje w tym temacie. Natomiast mam wrażenie, że prezydent Zełenski zaniepokojony swoimi notowaniami po aferze korupcyjnej, po dymisji Jermaka, po ucieczce Mindycza przez Polskę do Izraela, no to on doszedł do wniosku, że można, warto w tej chwili sięgnąć po takie elementy, żeby swoje stanowisko, swój wizerunek poprawić w oczach społeczeństwa ukraińskiego. I wydaje mi się to bardzo prawdopodobne.

0: podobne, że rzeczywiście taka była motywacja.
1: A na
0: Efekty
1: ile
0: tego są takie, jakie są.
1: Decyzje prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego są też odzwierciedleniem oczekiwań całego ukraińskiego społeczeństwa?
0: Myślę, że to nie do końca koreluje ze sobą. Myślę, że tak jak znam Ukraińców, wielu z nich, mam dość dobrze, rozmawiam z nimi, kontaktuję się, to myślę, że to nie jest tak, że wszyscy myślą tak samo jak prezydent Zełenski. Tym bardziej, że prezydent Zełenski wcale tak pewnie kiedyś nie myślał, ponieważ on jest, urodził się w Krzywym Rogu, to takie dość sowieckie miasto było. Pobierał tam nauki, prawdopodobnie o UPA to słyszał raczej, ale narrację zbliżoną do narracji rosyjskiej, a nie do narracji ukraińskiej w tej chwili, więc nie wiem, nie mnie to sądzić, ale to po prostu była bardzo zła decyzja.
1: Mówi pan o złej decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, teraz decyzja prezydenta Karola Nawrockiego w tej sprawie. A ja też zastanawiam się w takim razie, czy my będziemy teraz w stanie, albo inaczej postawię pytanie, bo tutaj trochę inaczej to skonstruuję. Jak wiele albo niewiele trzeba, żeby przejść od przyjaźni, od sojuszu właśnie do bardzo napiętych relacji?
0: Znaczy, ja bym nie twierdził, że one są bardzo napięte. One są rzeczywiście w tej chwili w stanie krytycznym, w stanie pewnego zagrożenia, o tak to powiedział. Natomiast no, wykonaliśmy, ta strona ukraińska wykonała po prostu bardzo dużo wysiłku, żeby do czegoś takiego doprowadzić. Czyli nie mam wrażenia, że to była decyzja całkiem świadoma do końca, że to wywoła taki efekt i taką reakcję w Polsce.
1: No tak, ale później pojawiła się jednak ta zapowiedź prezydenta Karola Nawrockiego. Pojawiło się oburzenie w naszym kraju społeczne, polityczne i to z każdej strony politycznej naszej sceny. No to wtedy był czas jednak na pewną refleksję czy jakąś reakcję po stronie ukraińskiej, a chyba tego zabrakło.
0: No, pojawiła się zgoda na ekshumację jedna, czy dwie zdaje się, u Ciepliniackich chyba też. I tyle, no, natomiast to jednak trochę za mało.
1: To w takim razie, patrząc jeszcze w przyszłość, panie ambasadorze, i wracając do tej konferencji o odbudowie Ukrainy, sądzi pan, że ona się wydarza? Jeśli tak, to będzie bardzo okrojona?
0: Jeżeli ona się wydarzy bez obecności dwóch prezydentów, Ukrainy i Polski, to ona nie będzie miała takiego znaczenia i myślę, że być może też i inne delegacje ważnych krajów sąsiednich, naszych ze wschodniej flanki, mogą po prostu w takim składzie, jak deklarowali, nie przyjechać.
1: To jeszcze krótko zapytam na koniec, jak ten spór między Polską a Ukrainą może być postrzegany przez inne państwa, które Ukrainę teraz wspierają na przykład?
0: No uważnie się temu przyglądają i kalkulują. To niewątpliwie przyglądają się temu Niemcy, przyglądają się temu Litwini, bo też Estończycy. Przygląda się temu pewnie też Rumunia i oczywiście przygląda się temu przede wszystkim Rosja.
1: Tak jak mówiliśmy na początku naszego spotkania, to wszystko najlepiej Rosji wydaje się jednak służyć. Jan Piekło, był ambasador Polski w Ukrainie, był naszym gościem. Panie ambasadorze, dziękuję za komentarz i życzę dobrego wieczoru.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.
6: brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna, to zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo.

0: Bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: W dobie zalewających nas zewsząd wiadomości o wojnach, klęskach żywiołowych, zbrodniach i tragediach, my jedziemy pod prąd. Wyszukujemy dla Państwa dobre wiadomości, które inspirują, napawają optymizmem i dodają energetycznego kopa. Włączamy TDI, czyli tylko dobre informacje. Zapraszam w każdą sobotę i niedzielę o 12.06 na antenie Polskiego Radia 24. Jeremia Mrożek, zapraszamy.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 21.30, Ewa Worobiec, zapraszam. To strategiczny błąd polskiego prezydenta. Tak decyzję o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu komentuje ukraiński MSZ. Karol Nawrocki poinformował w mediach społecznościowych, że pozbawił ukraińskiego prezydenta najwyższego polskiego odznaczenia. To pokłosie nadania przez Zełenskiego jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Karol Nawrocki podkreślił w mediach społecznościowych, że jego decyzja nie jest wymierzona w ukraiński naród.
4: Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy. W tej ocenie nic się nie zmieniło.
3: Prezydent dodał, że jego dzisiejszy ruch to sygnał ostrzegawczy, a Polska będzie konsekwentnie bronić swoich narodowych interesów i wartości. Decyzję Nawrockiego w ostrych słowach skomentował szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha. Stwierdził m.in., że żaden prezydent innego państwa nie będzie nam dyktował naszej historii. Dodał również, że zwróci krzyż komandorski z gwiazdą orderu za zasługi dla Polski, który otrzymał w październiku 4 lata temu. Potrzebna jest korekta wyceny świadczeń szpitalnych i sposobów zatrudnienia lekarzy. Tak projekt ustawy umożliwiający zbieranie informacji o zarobkach medyków po numerze PESEL komentuje dr Maria Libura z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W ocenie ekspertki nie jest jasne, dlaczego, czemu miałaby służyć przyjęta przez Sejm ustawa.
5: Jeżeli nie powstaną inne reformy, przede wszystkim jeżeli nie zostanie dokonana korekta wycen świadczeń szpitalnych oraz zmiany dotyczące sposobu zatrudniania i wynagradzania grupy zawodowej lekarzy, to jakby sama wiedza na temat tego, ile kto zarabia, na nic się nie przyda.
3: Przyjęte przepisy to odpowiedź rządu na aferę w warszawskim Szpitalu Południowym, gdzie kierownik oddziału ratunkowego, będący lekarzem bez specjalizacji, zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Zdaniem rządzących nowe przepisy to krok w kierunku zwalczania patologii związanych z zarobkami w szpitalach. Oddala się perspektywa rozpoczęcia amerykańsko-irańskich negocjacji w Szwajcarii. Rozmowy miały wystartować jutro, jednak zdaniem Teheranu realna perspektywa to przyszły tydzień. Powodem są izraelskie ataki w Libanie. Irańskie władze podkreśliły, że dalsze losy wstępnego porozumienia będą zależne od przestrzegania jego warunków. Chodzi m.in. o wstrzymanie walk między Izraelem a Hezbollahem. USA i Iran dały sobie 60 dni na wynegocjowanie dokładnych warunków zakończenia wojny.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Mamy 33 minuty po godzinie 21, a teraz wracamy do szeroko komentowanej na naszej antenie decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
1: Stan dnia.
6: A razem z nami jest pan redaktor Bogusław Hrabota, Gremi Media, publicysta Rzeczpospolitej. Panie redaktorze, dobry wieczór.
7: Dobry wieczór państwu.
6: Według pana ta decyzja prezydenta Karola Nawrockiego jest słuszna w obliczu pewnej bierności ze strony Ukrainy wobec nazwania jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA, czy jest niepotrzebnym zaognianiem relacji polsko-ukraińskich?
7: Jednym i drugim to jest bardzo skomplikowany i wielopoziomowy temat. Powiedziałbym tak, gdybym ja był prezydentem, nie odbierałbym tego orderu, nie podejmowałbym tej decyzji, ponieważ najważniejsza w polskiej polityce dla polskiego polityka i to tej rangi, jak prezydent, powinna być racja stanu, a nie uwarunkowania wewnętrzne. To jest decyzja spowodowana wewnętrzną polityką I myślę, że

0: Nie bał się jej pan prezydent, bowiem w niewielkim stopniu jemu zależy na relacjach zagranicznych poza morze. Relacjami z prezydentem Trumpem, tutaj czuję się mocny, a w większym stopniu na poparciu polskiej opinii publicznej. A polska opinia publiczna była w kwestii odebrania orderu Teleskiemu dość jednoznaczna, czy większość Polaków była za tą decyzją, ponieważ większość opinii publicznej nie rozumie zawiłości takiego pojęcia agracja stanu albo polityki zagranicznej. I myślę sobie, że znowu wygrała tutaj polityka wewnętrzna, logika gry partyjnej. Jest to ukłon Nawrockiego w stronę prawicy, PiS-u, Konfederacji i swoich wyborców. No a fakt, że większa część opinii publicznej była w zgodzie z tą perspektywą, od kogo upewnił, że tak warto zagrać, to oczywiście komplikuje relacje z Ukrainą. Ja myślę, że to komplikuje relacje osobiste Zełenskiego z Nawrockim. No a przede wszystkim...
1: Choć i tak te relacje do najlepszych nie należały, to trzeba chyba powiedzieć.
0: Znaczy myślę, że on je zamknął. To znaczy panowie możliwie, że gdzieś się będą spotykali w ONZ czy na jakichś forach, ale nie sądzę, żeby ten uścisk ręki był w takich sytuacjach serdeczny. Myślę, że relacji pomiędzy osobistych pomiędzy oba panami prezydentami już nie będzie. Niezależnie od tego, czy, i to jest kolejny temat, kontrasygnata premiera do tej decyzji polskiego będzie, czy nie. Myślę, że to też jest cios w Donalda Tuska. To jest taki bokserski cios w chwiejącego się polityka, który no, ma problem dzisiaj. Jak wiemy, cała Polska żyje sprawą lekarza ze Szpitala Południowego. To absolutnie bije wizerunek Platformy, no, Koalicji Obywatelskiej. Przepraszam, ja ciągle jeszcze myślę w kategoriach Platformy. Tak, bije wizerunek koalicji rządzącej, ale również indywidualnie Koalicji Obywatelskiej. Myślę, że gdyby dzisiaj przeprowadzić badania sondażowe, to no, nastąpiłoby poważne tąpnięcie w poparciu dla Koalicji Obywatelskiej. W związku z tym ten premier Tusk został na tym ringu metaforycznym raz już znokautowany przez doktora Kasprzyka, a teraz drugi cios od Nawrockiego, bowiem stawia pana premiera, pan prezydent w bardzo trudnej sytuacji. Jeśli rzeczywiście zakładamy, że potrzebna jest kontrasygnata premiera do decyzji prezydenta, ani dla prawników nie jest to takie do końca jasne. To premier ma dylemat teraz, czy podpisać się pod tą decyzją, czy nie, tym bardziej, że za kilka dni rozpoczyna się bardzo ważna konferencja związana z odbudową Ukrainy, gdzie Polska jest współorganizatorem jest Zełenski. On właściwie po takiej decyzji powinien zignorować zaproszenie, tyle że on jest współorganizatorem, w związku z tym on nie może sobie tak powiedzieć, że nie przyjadę, bo się obrażam na Polskę. W związku z tym powiedziałbym, jest to postawienie Tuska wobec bardzo trudnej sytuacji. Czy wbrew narodowi, jak powiedziałem, powszechne poparcie raczej Nawrocki ma, postawić się prezydentowi i nie kontrasygnować tej decyzji, czy też odwrotnie, pokazać, że z Nawrockim minął ręka w rękę w tej sprawie i kontrasygnować, co by oznaczało odebranie w trybie pilnym Zełenskiemu Orła Białego. Jak wiemy, jest to precedens. Raz w historii to się zdarzyło i to w złych czasach, kiedy jednemu z ojców polskiej niepodległości, Wincentemu Witosowi, w procesie brzeskim odebrano Orła Białego, ale wrócono w 1939 roku jesienią. W związku z tym no, sytuacja jest bardzo gorąca, bardzo wieloaspektowa. I teraz, żeby jeszcze powiedzieć jedno zdanie o Zełenskim. Ja bym nie chciał zostawiać go bez winy, bo on dwa razy zlekceważył Polskę. I pierwszy raz, mając pełną świadomość tego, jaka będzie recepcja tej decyzji o nadaniu jednostce ukraińskiej imienia bohaterów WUPA, on to świetnie wiedział, bo wielokrotnie uczestniczył w rozmowach i z prezydentem, i z premierem, i z polskimi politykami na temat Wołynia i doskonale wiedział, że w Polsce wywoła to gigantyczny ferment na szkodę Ukrainy tak naprawdę, na szkodę Ukraińców również w Polsce. A drugi raz, kiedy my publicyści, ja też osobiście apelowałem na łamach Rzeczpospolitej o to, żeby wykazał się jakimś gestem wobec polskiej opinii publicznej. Tak jak Władysław Kosiniak-Kamysz był w stanie nagrać specjalne przesłanie do Ukraińców wyemitowane na Ukrainie. Cóż szkodziło Zełenskiemu, żeby taki gest wykonać, żeby
1: to jak pan sądzi, dlaczego taki gest się nie pojawił?
0: Myślę, ze względu na to, że obaj panowie próbują nie być miękiszonami. W wypadku

0: W wypadku Zelenskiego mamy ewidentnie do czynienia z bufonadą. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że po prostu uznał, że nie będą mi tu Polaczkowie wyznaczali mojej polityki historycznej. I na pewno tak to było rozumiane. I to też jest wbrew racji stanu państwa ukraińskiego i Ukraińców, bo tak naprawdę on się ma za... Wiemy dobrze, kim jest Zełenski, jak się dzisiaj prezentuje, jak ma się za półboga prawie, równego polityka, największym głową państwa dzisiaj na świecie. No i to jest klasyczna bufonada. No a nasz prezydent też postanowił pokazać mu skóry i powiedzieć sobie, no hola, hola, to ja jestem kolegą Donalda Trumpa, to ja jestem reprezentantem jednak mocniejszego w sensie ekonomicznym i każdym innym narodu i nie będę się w jakiś sposób kierował uczuciami czy emocjami Ukraińców.
1: Czy błędem prezydenta Karola Nawrockiego? Oczywiście w tym słusznym oburzeniu, no bo ono było w zasadzie po każdej ze stron sceny politycznej, również w społeczeństwie po tej decyzji prezydenta Ukrainy, ale czy tym błędem była właśnie taka szybka zapowiedź tego potencjalnego odebrania Orderu Orła Białego?
0: Ja nie wiem, czy to był błąd. On się zachował, jak się zachował. Dla mnie było to błędem. Tak samo jak błędem jest odbieranie orderu. To też jest błąd z mojej perspektywy.
1: No tak, bo tylko chodzi mi o to, że jeżeli prezydent
0: polityka kieruje się interesami... No tak.
1: Powiedzieć B. Mhm.
0: Polityka się kieruje interesami, pragmatyzmem, a nie... czy praktycyzmem też, a nie emocjami. Jeżeli mieszamy emocje z racją stanu, to jest to fatalny błąd. Chociaż ja rozumiem, że narody, ludzie indywidualnie kierują się emocjami. Nie można odrzucić emocji w polityce. Ale jednak nie one powinny triumfować, bo to jest błąd. Natomiast tak Karol Nawrocki zbyt pospiesznie, zbyt pochopnie zapowiedział odebranie orderu i musiał się z tego zobowiązania w swoim przekonaniu wywiązać. Moim nie.
1: To nie jest dobre działanie, tak wiceminister nauki Andrzej Szeptycki ocenił decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy i dodał jeszcze w TVP Info, że obóz prezydencki, również i opozycja starają się w polityce zagranicznej w tych bardzo niestabilnych czasach wkładać rządowi, mówiąc kolokwialnie, kij w szprychy. Czy ta decyzja...
0: No tak. Tak? Mhm. Ja to właśnie powiedziałem, że to jest postawienie Donalda Tuska jako szefa rządzącej koalicji. Jeśli zakładamy potrzebę kontrasygnaty, czyli podpisania się pod tą decyzją prezydencką, w bardzo trudnej sytuacji. I myślę sobie, że jakkolwiek się nie zachowa Donald Tusk, zawsze dostanie w cztery litery, to znaczy jeśli nie od jednych, to od drugich. I jest to bardzo dyskomfortowa sytuacja dla polskiego premiera. Nie chciałbym się w niej znaleźć. No cóż, no, wiem jedno, jest to niezwykle doświadczony polityk o wielkiej wiedzy i wyczuciu w związku z tym. No, zakładam, że zachowa się tak, jak powinien się zachować. Zobaczymy.
1: Ale czy to też oznacza, że sam Order Orła Białego stał się poniekąd w tym momencie, no nie wiem, narzędziem polityki w naszym bieżącym sporze?
0: Na pewno tak. I co więcej, może jeszcze w większym stopniu stać się narzędziem polityki, bo nie możemy wykluczyć takiej sytuacji, że ten order zostanie jutro odesłany przez Zełenskiego. Że on nie pozwoli na to, iżby go upokorzyć formalnym odebraniem. On może jutro publicznie wystąpić w Ukrainie i powiedzieć wobec tak negatywnej, nierozsądnej, nieprzyjaznej wobec mnie jako lidera walczącego narodu decyzji pana prezydenta Nawrockiego. Ja uprzejmie dziękuję i odsyłam ten order. No to byłby despekt z kolei dla Polski niebywały. Ale ja nie wykluczam, że tak się zachowa.
1: I co dalej?
0: Słyszałem takie scenariusze, że no a potem cóż, no dojdzie pewnie do korowodu różnych gestów po obu stronach. Wielu Ukraińców jest odznaczonych polskimi odznaczeniami, chociaż nie orłem białym, nagrodami, nagrodą Giedroycia, choćby przyznawaną przez Rzeczpospolitą. I oni w solidarności ze swoim prezydentem mogą zacząć oddawać polskie nagrody. Oczywiście będzie to eskalacja emocji, złej emocji, niechęci wobec narodu polskiego, niechęci wobec narodu ukraińskiego transgranicznie, ale również w Polsce. To jest po prostu dolewanie benzyny do ognia i bardzo mi się to zwłaszcza w dzisiejszych czasach nie podoba.
1: A jak to może wpłynąć na relacje między po prostu Polakami a Ukraińcami?
0: Bardzo źle. Bardzo źle.

Nie wiem jak. No, myślę, że nie będziemy się rzucali sobie kamieniami w szyby sklepów i restauracji ukraińskich w Warszawie, w Przemyślu czy Krakowie.

0: może nas sparzyć w palce i stopy po obu stronach granicy.
1: Za mało chłodnej kalkulacji, za dużo emocji w tym wszystkim? Po jednej, po drugiej stronie?
0: Na pewno tak.
1: Czy ten konflikt pokazuje też w takim razie, że te relacje polsko-ukraińskie weszły, no nie wiem, w trudniejszy etap po okresie, no jednak niemal bezwarunkowej solidarności po 2022 roku?
0: Ja myślę sobie, że jeśli idzie o emocje, na pewno. Natomiast jeśli idzie o pewne fundamentalne priorytety polskiej polityki, nie powinny. Zresztą w tym uzasadnieniu, które przedstawił publicznie Karol Nawrocki, jest wprost napisane, że nie jest to decyzja, którą należałoby utożsamiać z brakiem wsparcia Polaków dla Ukraińców, z brakiem wsparcia Polaków i Polski dla ich słusznej wojny z Rosją i tak dalej. To zostało wprost powiedziane, tyle że w żadnej mierze nie zmienia to emocjonalnego potencjału, no, ciosu, jaki otrzymuje Zełenski ze strony Nawrockiego. A mówię, a znając osobę Zełenskiego, znając jego megalomanię tak naprawdę i narcyzm, bo to trzeba tak nazwać, zresztą pojawiła się na polskim rynku ostatnio książka jednego z dziennikarzy, dawnego DGP-u, który to ładnie opisał, no to on to odbierze bardzo osobiście, trudno, żeby nie odebrał.
1: Czy tematu rzezi wołyńskiej nie da się już w tym momencie odkładać na później? Trzeba to w jakimś stopniu i jakimiś kanałami po prostu rozwiązać?
0: Myślę, że Zełenski przestanie sprzyjać osobiście tym, którzy zezwalają i którzy próbują ten temat kontynuować po stronie ukraińskiej. Jak wiemy, prezes ukraińskiego IPN-u, pan Wiatrowicz, nie był specjalnie przychylny temu procesowi, ale myślę, że elity polityczne Kijowa wywierały na niego presję, żeby jednak ten proces przyspieszyć. Myślę, że to się zatrzyma na jakiś czas. To będzie oczywiście głupie, niemądre, nierozsądne, bo to będzie taka retorsja ze strony ukraińskiej. No, ja naprawdę się boję takiej sytuacji, że zaczniemy się teraz ścigać na retorsję.
1: No trochę tak to wygląda po tych relacjach, też reakcjach ze strony ukraińskiej, chociażby ministra spraw zagranicznych Ukrainy, Andrii Sybicha, też zapowiedział zwrócenie krzyżu komandorskiego z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, który został mu wręczony w październiku 2022 roku.
0: No, o tym mówiłem przed chwileczką, że zacznie się zwracanie orderów i to absolutnie nie poprawi naszych relacji, tylko bardzo zepsuje i bardzo się tego boję.
1: Ale też tutaj pada ciekawe zdanie ze strony Ukrainy, ze strony ministra Sybichy. Nie chodzi o odznaczenia, lecz o stosunek. Zawsze opowiadaliśmy się za podejściem opartym na wzajemnym szacunku, nawet gdy chodzi o trudne i problematyczne kwestie. Oznacza to poszanowanie wzajemnych decyzji także wtedy, gdy się z nimi nie zgadzamy. Jak by pan ocenił to zdanie akurat w obliczu decyzji o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA?
0: Ukraińcy doskonale wiedzieli, że wyzwolą negatywną emocję w Polsce. Świetnie to rozumiał zarówno Sybicha, jak i jego pryncypał premier, jak i prezydent Zełenski. Świetnie to wiedzieli. Czy oni mogli wybrnąć z problemu? Oczywiście, że mogli. Dlatego, że jak świetnie wiemy z historii, nie cała UPA jest odpowiedzialna za zbrodnię wołyńską. Decyzje zostały podejmowane przez kierownictwo OUN-u i UPY Wołyńskiego. Główną osobą odpowiedzialną za to jest niejaki Chłym Sawur, który indywidualnie podejmował decyzje, a potem realizował z pełną konsekwencją decyzję eksterminacji polskiej ludności, którą uznajemy za ludobójstwo. Natomiast jest wielu dowódców UPA i liderów OUN-u, czyli tej formacji politycznej, której militarnym skrzydłem była UPA, ze wschodniej Ukrainy, którzy w tym nie partycypowali. Co więcej, nie partycypował w tym również Bandera, który w tym czasie, Stepan Bandera, lider OUN-B, który w tym czasie był w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück, o ile pamiętam, niemieckim. W związku z tym to też nie jest zbrodnia wołyńska, nie jest jego osobistą odpowiedzialnością. Oczywiście nacjonalizm ukraiński, który prowadził do zbrodni wołyńskiej, to jest jego dzieło w znacznej mierze, ale on nie ma rąk splamionych polską krwią, ponieważ nie miał możliwości ani podejmowania tej decyzji, ani przeciwstawiania się tej decyzji. Natomiast zbrodniczy bezwzględnie są dowódcy UPA i liderzy OUN ze wschodniej, zachodniej części Ukrainy.

0: z Wołynia, a osobiście Kłymsawur, zapewne również inny z liderów Szuchewycz. I teraz, gdyby Zełenski był mądry, podjąłby tą decyzję w ten sposób, żeby nie urażać polskich emocji. Czyli nadał na przykład imię któregoś z liderów nieodpowiedzialnych za zbrodnię na Polakach. To było możliwe.
1: Pytanie, czy to też by wtedy przeszło bez echa po stronie polskiej, czy jednak by nie wywołało tak negatywnych emocji?
0: Tak negatywnych emocji na pewno nie.
1: A teraz pytanie...
0: Nie moglibyśmy tłumaczyć Polakom wtedy i Ukraińcom, że decyzja została podjęta na że tak powiem, właściwej ścieżce budowania ukraińskiego patriotyzmu, ale bez lekceważenia polskiej emocji historycznej.
1: Jak Rosja może wykorzystać ten spór między Polską a Ukrainą?
0: Bezpośrednio w żaden sposób. Natomiast politycznie Polska zacznie się odwracać od Ukrainy. Nie wiem, nie chcę sobie nawet wyobrażać, jakie to będą kroki, ale myślę, że co najmniej nieodpowiedzialne. Tylko ten sojusz Polski, łącznie z polskim poparciem dla członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, na pewno ten polski zapał zacznie powoli przygasać i więdnąć i myślę sobie, że z przyjaciół zaczniemy się stawać kompletnie niepotrzebnie wrogami.
1: Czy odebranie orderu może utrudnić współpracę Polski i Ukrainy tak w praktyce, zwłaszcza przed konferencją, o którą już wspominaliśmy, konferencją o odbudowie Ukrainy w Gdańsku?
0: Oczywiście tak. Oba te narody, mówię o polskim i ukraińskim, są bardzo emocjonalne. Bo są jeszcze niedoświadczone w realizacji takiego interesu opartego, znaczy polityce opartej na interes, jak Brytyjczycy, Francuzi czy Niemcy. W związku z tym no, generalnie ograniczamy nasze możliwości działania, bo za każdym razem, kiedy potem będzie podejmowana jakaś decyzja temat otwarcia drzwi polskim firmom, polskim politykom, polskim organizacjom społecznym, ktoś będzie w zanadrzu miał ten atut. A wykazaliście się negatywną decyzją, znaczy negatywnym stosunkiem do nas, odbierając order Zełenskiemu.
1: Też jest chyba pewne to, że teraz to, co się dzieje, przesłoni ten gospodarczy i strategiczny wymiar tej konferencji.
0: Niestety tak się może wydarzyć.
1: A co to będzie oznaczało w ogóle dla odbudowy Ukrainy i polskiego udziału w tej odbudowie ewentualnego? No bo teraz to staje też
0: Ukraina,
1: znowu pod sporym znakiem zapytania.
0: Żeby była jasność, Europa nie zmienia kursu. Ta koalicja, znaczy chyba tracimy ostatecznie szansę na branie udziału w G4, czego się domagaliśmy, czyli G3 zostanie, czyli G3, czyli grupa Berlin, Paryż, Londyn jako główni sojusznicy Ukrainy, główni beneficjenci również procesu odbudowy. Polska do tego, moim zdaniem, po tej decyzji do tej trójki nie dołączy, mimo że dość brutalnie powiedział podczas spotkania Rady Europy Donald Tusk, że żadne decyzje podejmowane bez polskiego udziału w sprawie także naszych stosunków z Ukrainą nie będą przez nas respektowane. Myślę, że będziemy po prostu odsuwani. Tracimy ten przywilej pierwszego państwa, które się okazało przyjazne wobec Ukrainy, zarówno w momencie, kiedy ogłaszali niepodległość.
1: Ale to pytanie, czy to jest nasza wina, czy jednak wina leży po stronie Ukrainy, bo tak naszą przyjaźń potraktowała?
0: Nie, myślę, że... Nie, zaraz. Decyzję tą indywidualnie podejmuje człowiek o największej legitymacji demokratycznej w Polsce, do którego głosowało 10 milionów Polaków. Tyle ludzi powierzyło Karolowi Nawrockiemu stanowisko głowy państwa. W związku z tym jego decyzja jest decyzją w imieniu jego elektoratu, w imieniu jego wyborców. 10 milionów ludzi, które głosowało na Karola Nawrockiego, to jest no, więcej niż 1/4 Polaków. Tak? W związku z tym to jest, głowa państwa nie jest wyabstrahowana, kompletnie oderwana od narodu, na czele którego stoi. W związku z tym tożsamość pomiędzy decyzją prezydenta, a w jakim sensie wolą jego wyborców jest pełna.
1: Ale o tym, panie redaktorze, że jednak my jesteśmy trochę gdzieś z boku, że jesteśmy pomijani chociażby w tych rozmowach o przyszłości Ukrainy. Wspominał pan o tym formacie Wielka Brytania.

0: Ania, Francja, Niemcy, że od jakiegoś już czasu staliśmy się, no nie wiem, mniej ważnym partnerem dla Ukrainy. Jak to interpretować?
1: No tak to interpretować, że po pierwsze potencjał gospodarczy Polski w porównaniu z niemieckim, brytyjskim czy francuskim jest wielokrotnie mniejszy. No my nie jesteśmy, z całym szacunkiem, ale nie jesteśmy potęgą gospodarczą. To nie jest tak, że Polska ma równy potencjał z tymi trzema krajami. Wręcz odwrotnie. To są liderzy Europy, my nie. My ewentualnie mogliśmy dołączyć do liderów Europy, a zatem należało robić wszystko, żeby nas dopuszczono do tego tercetu, tak? Żebyśmy się stali kwartetem. Natomiast właśnie to zakopaliśmy, tak? Pan prezydent Nawrocki swoją decyzją to zakopał.
0: A to z drugiej strony jeszcze
1: to,
0: dopytam.
1: To, co przemawiało za nami, to położenie geograficzne, prawda? Sąsiedztwo z Ukrainą. Tego się nie zmieni. Natomiast sąsiedztwo ma sens wtedy, kiedy jest przyjazne. A kiedy staje się wrogie, to traci każdy walor, tak naprawdę, wagę swoją.
0: Ale to tutaj z drugiej strony jeszcze zapytam na koniec naszego spotkania, czy Ukraina, która walczy też o swoją przyszłość w tym momencie w Europie, w Unii Europejskiej, może sobie po prostu pozwolić też na konflikt z państwami, które są jej najbliższymi sojusznikami?
1: Myślę, że tak, dlatego że Zełenski uważa, że rozmawia z ważniejszymi politykami niż Nawrocki i Tusk, czyli z Brytyjczykami, Francuzami, z Macronem, z Mercem. Oczywiście to jest krótkowzroczne. Macron kończy właśnie swoją za chwilę kadencję ostatnią. Premier Sztermer, jak wiadomo, też prawdopodobnie przestanie stać na czele rządu. Kanclerz Merz, no to jest jeszcze inna postać. On zapewne jeszcze jakiś czas będzie liderem, będzie szefem niemieckiego rządu i liderem Niemiec. Natomiast no cóż, to jest psychologia, prawda? Historia i polityka też ma ten komponent psychologiczny. I Zełenskiemu się wydaje, że skoro on ma po swojej stronie bez wątpliwości interes Unii Europejskiej, interes NATO i takich sojuszników jak Sztermer, Merz czy Macron, to jakiś tam Nawrocki czy jakiś tam Tusk, to dla niego są politycy drugorzędni. To jest głupie, to jest nierozsądne. Jest krótkowzroczne, to psuje relacje.
0: I tutaj stawiamy kropkę, panie redaktorze. Bardzo dziękuję.
1: Chciałbym tak, parada busonów.
0: Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i rozmowę. Redaktor Bogusław Hrabota, Gremi Media, publicysta Rzeczpospolitej, był naszym gościem. Dobrego wieczoru życzę.
1: Bardzo uprzejmie dziękuję. Dobrej nocy.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Mój koniec świata był 863 dni temu.
6: Pierwsza myśl.
7: Dlaczego ja?
8: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
7: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
6: Jeszcze chciałabym pożyć.
9: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
4: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
10: Głębia Ostrości to audycja poświęcona fotografii. Od klasyków po współczesne wydarzenia i wystawy. Rozmowy z artystami, kuratorami, historykami sztuki. Setki spotkań z twórcami fotografii. Pasja, historia, inspiracja. Każdy program to podróż w głąb obrazu. Zapraszam w niedzielę o 11.05. Polskie Radio 24. Iga Niewiadomska.
4: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.

0: 24.
1: Prezydent Zełenski bez najwyższego odznaczenia polskiego, jest odpowiedź Ukrainy. Prokuratura ma wyjaśnić, czy Rafał Trzaskowski już rok temu wiedział o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym. Dziś 33 stopnie, jutro w Polsce nawet 35, do tego przez cały weekend gwałtowne burze. Minęła 22, Ewa Worobiec, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. Prezydent podkreślił, że to reakcja na decyzję Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
2: W opublikowanym nagraniu Karol Nawrocki przypomniał, że po inwazji Rosji na Ukrainę Polacy udzielili milionom Ukraińców bezprecedensowej pomocy. Prezydent Karol Nawrocki podkreślił również, że polskie wojsko przeszkoliło tysiące ukraińskich żołnierzy.
3: Nie możemy dziś przejść obojętnie wobec faktu, że część z nich teraz będzie służyć pod sztandarem UPA. To jest dla nas nie do zaakceptowania.
2: Do sprawy odniósł się wiceminister nauki Andrzej Szeptycki, który na antenie TVP Info zaznaczył, że decyzję prezydenta należy rozpatrywać, biorąc pod uwagę dzisiejsze spotkanie Donalda Tuska i Wołodymyra Zełenskiego.
4: Pokazało, że mimo tego kryzysu nasze relacje są dla obu państw ważne.
2: Głos w sprawie zabrał również szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha, który napisał, że tu cytat: decyzja o pozbawieniu prezydenta Ukrainy orderu Orła Białego jest strategicznym błędem prezydenta Polski, na którym zyska jedynie Moskwa. Przemysław PiS, Polskie Radio.
1: Wołodymyr Zełenski postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy został odznaczony orderem 3 lata temu. Prokuratura zbada, czy Rafał Trzaskowski wiedział o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym. Zapowiedział to w Polskim Radiu 24 Waldemar Żurek. Według ustaleń portalu Zero.pl Trzaskowski od roku miał wiedzieć o działalności Dawida Kacprzyka na kierowanym wówczas przez niego oddziale. Miał go o tym zawiadomić inny lekarz, który sam ostatecznie stracił pracę.
5: Ja bym na pewno wtedy albo zalecił taką kontrolę, albo bym zażądał precyzyjnych wyjaśnień od tej osoby, która jest takim sygnalistą. Wydaje mi się, że też tu była jakaś relacja, bo jeżeli ktoś ma do prezydenta numer telefonu i pisze do niego w takiej formule, to znaczy, że te osoby się znają.
1: Rafał Trzaskowski odpowiedział w mediach społecznościowych, że codziennie dostaje setki wiadomości i nie z każdą jest w stanie się zapoznać. Jednocześnie zaapelował, by nie niszczyć reputacji szpitala.
6: Ten szpital był bardzo potrzebny w Warszawie. Od samego początku obsługuje południowe dzielnice Warszawy. Spełniał swoją rolę w momencie COVID-u i spełnia ją do dzisiaj. I oczywiście musimy wyjaśnić wszystkie nieprawidłowości, rozliczyć wszystkie osoby odpowiedzialne, ale nie możemy niszczyć reputacji całej placówki ani podważać pracy setki osób, które uczciwie wykonują swoje obowiązki. Dlatego bardzo proszę Państwa o rozróżnienie. Rozliczamy nieprawidłowości, ale nie niszczmy szpitala.
1: Prezydent Warszawy poinformował, że w szpitalu ma zostać powołana nowa rada nadzorcza. Białoruski laureat pokojowej Nagrody Nobla Aleś Białacki z kilkudniową wizytą w Podlaskiem. Obrońca praw człowieka skazany w politycznym procesie spędził za kratami 4,5 roku. Dziś spotkał się z uczniami liceum w Hajnówce.
7: Nobelowska premia dała mnie zaraz wyższy status.
8: Nagroda Nobla otworzyła mi wiele dróg. Mogę rozmawiać z urzędnikami i działaczami społecznymi na całym świecie na takim poziomie, na jakim wcześniej nie było to możliwe. Opowiadam o sytuacji z prawami człowieka w całej Europie Wschodniej i o tym, co się tam dzieje.
9: Zobaczenie, jak to wyglądało od strony właśnie osoby, która to przeżywa, aż gęsia skórka jest. Więc taką osobę naprawdę warto wysłuchać.
10: Są to łamane prawa człowieka.
8: Dyrektor szkoły Dariusz Musiuk.
10: To też pokazanie młodzieży, jaka sytuacja jest obok nas.
1: Spotkania z Alesiem Białackim będą odbywać się w Podlaskiem do 23 czerwca. Prawie 33 stopnie w cieniu, tyle dziś wyniosła najwyższa temperatura odnotowana w Polsce. Rekord padł w Słubicach. Bardzo gorąco było też na Dolnym Śląsku. W Legnicy termometry pokazały 32 stopnie, a we Wrocławiu 31.
11: Widzę, że się chronicie przed upałami.
12: Tak, ja nie mam czapeczki, więc parasolkę miałam, bo zapowiadali, że będą opady, więc wzięłam parasolkę i bardzo się cieszę, bo teraz parasolka chłoni mnie przed słońce.
13: Chcemy się trochę zmoczyć, podejdziemy do
11: tego. Pamiętamy. No, wszyscy się zmoczymy.
13: O, Krasna nas obleje troszeczkę.
11: Od razu lepiej.
13: Lepiej zupełnie. Rzeźko się czuję.
11: Przyjemniej od razu?
13: Tak, jest.
11: Gorąco dzisiaj?
13: Gorąco.
11: Jak sobie radzicie z tymi upałami?
14: Jesteśmy z Mazur i właśnie...

0: My dopiero zaczynamy odczuwać ten upał.
1: W weekend nawet do 35 stopni, ale będą też burze. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia prawie dla całego kraju.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody, ostrzeżenia przed upałem i burzami dla 15 województw. W weekend termometry pokażą nawet 35 stopni. Wieczorem i w nocy burze przejdą przez województwo zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie i dolnośląskie. Będą im towarzyszyć silne opady deszczu do 35 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru do 80 km na godzinę. Lokalnie spadnie grad.
3: Mamy już 6 minut po godzinie 22. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, a dzisiaj piątek to 19 dzień czerwca. I teraz na naszej antenie przede wszystkim o historii. Turbo historii.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: I tak, to tytuł audycji Krzysztofa Grzybowskiego, Turbohistoria, za moment na naszej antenie, a w niej odpowiedzi na pytania m.in. dlaczego to Jagiełłow wygrał wyścig po rękę królowej Jadwigi, a także czego po nowym władcy oczekiwali polscy możnowładcy. Poza tymi pytaniami pojawi się też temat pierogów z serem. Zapraszamy.
5: Turbo Historia.
6: Krzysztof Grzybowski, to jest Turbo Historia. Idealnie. Naprzeciw mnie Michael Morris Twarowski. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, Państwu.
6: Wyrasta pan na specjalistę od naszych władców.
7: Tak się złożyło, że mam trzecią książkę w dorobku poświęconą polskiemu królowi. W bardzo krótkim okresie czasu wydaną, więc rzeczywiście zaczynam się w tym specjalizować.
6: No to w takim razie pierwsze pytanie. Na razie jeszcze nie zdradzamy tytułu, ale on się oczywiście zaraz pojawi. Był chrobry, był łokietek. No i teraz bohater kolejnej książki, czyli Władysław Jagiełło. Naturalny wybór, naturalna kolejność?
7: Nie. Chrobry był takim naturalnym bohaterem książki, którą napisałem i została wydana w 17 roku i doczekała się rozszerzonego, zmienionego wydania w 25 roku przy okazji rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego. Łokietek był moim pomysłem trochę wcześniejszym, ale który też dostał zielone światło, żeby zrobić o Łokietku książkę, bo Łokietek sam w sobie jest takim ciekawym bohaterem, który zdobył wiele, stracił wszystko, żeby zyskać jeszcze więcej. No i mając już tych dwóch królów gotowych, Chrobrego i Łokietka, padło pytanie, to czy propozycja, zróbmy może trzeciego. I była dyskusja nad różnymi kandydaturami.
6: No jaka była pula w grze?
7: Pula w grze było dwóch de facto. Był Kazimierz Wielki i Władysław Jagiełło, z czego Jagiełło był moim takim największym wyborem. To nie chodzi o to, żeby jednego pominąć, drugiego opisać, ale w tym Jagiele widziałem większy potencjał, bo sam Jagiełło jest sympatyczniejszą postacią. Nie, żeby licytować, który król jest większy, bo to będzie taka debata, że jeden powie tak, drugi powie nie, można tylko się poprzerzucać argumentami, ale jeśli chodzi o cenę samej osoby, to Jagiełło pod tym względem jest ciekawszy. Kazimierz Wielki, którym się koniec końców też zajmę, wydaje się znacznie prostsza ta biografia, bo był synem króla, który odziedziczył koronę i de facto zaczyna rządzić, a Jagiełło miał tę drogę bardziej chaotyczną, plus Kazimierz Wielki wydaje mi się bardziej mroczny, a Jagiełło jednak nie.
6: No, nie ukrywam, że zabrakło mi jednego władcy, bo myślałem, że w tej puli to nazwisko się pojawi. Bolesław Śmiały. Przecież to jest władca o naprawdę kapitalnym życiorysie. Tam się wydarzyło absolutnie wszystko. Władca skrzywdzony przez historię, niesprawiedliwie zapamiętany. Jednocześnie władca o wielkich osiągnięciach. I władca, no właśnie, który raz ponosił klęski, raz odnosił wielkie wiktorie.
7: Trochę mam wrażenie, jakby pan był w tym wydawnictwie, bo w finale był Kazimierz Wielki i Jagiełło, ale trzecie miejsce na pudle zajmował Bolesław Śmiały, Bolesław Szczodry. Tu pojawiła się taka, z mojej strony, taka rozterka, bo z jednej strony fascynująca postać, przedwcześnie zmarły, znaczy wszystko wskazuje, że popełnił samobójstwo w wieku lat około 40. Tylko pojawił się problem, czy to jest materiał objętościowo, czy wyciągnie na książkę. Bo też nie chciał...
6: No, przepraszam, Elżbieta Herezińska poradziła sobie w dwóch tomach.
7: Tak, tylko to jest ten komfort literata, że może zapełnić te białe plamy w historii swoją wyobraźnią, intuicją, czy też rekonstrukcją tutaj książki, mimo że się staram, żeby one się

0: czytały bardzo fajnie i przyjemnie, dostarczały po prostu rozrywki intelektualnej. One są bardzo silnie zakorzenione w literaturze, znaczy tak, w warstwie faktograficznej to nie ma zmiły się, to są normalne, klasyczne książki historyczne z przypisami. Pojawiło się pytanie, ile dałoby się o takim Szczodrym, nawet opowiadając o różnych hipotezach i wątkach w ogóle, i nie tylko konflikt ze świętym Stanisławem, ale fakt, że polscy wojowie w czasach Szczodrego biorą udział w duńskiej inwazji na Anglię, czy mają wziąć udział.
1: No a pan się martwi o brak wątków.
0: Wątków jest, tylko gdzieś jest pytanie, może jeszcze wrócimy, znaczy, bo podjęcie decyzji o takiej książce to jest decyzja jakby zbiorowa moja i wydawnictwa, że może pojawi się też zielone światło dla Szczodrego, bo jest to pod względem pisarskim i historycznym jest to świetne wyzwanie, bo po pierwsze taka postać bardzo złożona, a po drugie jest tak mało źródeł, że trzeba dosłownie każde źródło wyrząć i wykorzystać wszystko, co się da, bo w przypadku Jagieły to jest odwrotna sytuacja. Tych źródeł, zwłaszcza kiedy już Jagieło przyjeżdża do Polski, jest naprawdę multum i tych opracowań jest mnóstwo i nie da się wszystkiego opisać z życiorysu Jagieły, tylko trzeba sobie powybierać, skomponować, wymyślić strukturę książki, uznać, co jest ważne, co ciekawe, a które wątki tylko by przysiążyły książkę zbędnymi faktami, a nic by nam nie powiedziały specjalnie o tym władcy. Więc ten Szczodry cały czas mi gdzieś chodzi po głowie i on będzie wracał jak bumerang. Mm-hmm. I mam nadzieję,
1: to jestem może ciekaw, co z tego wyjdzie.
0: Może kiedyś dojrzeję do tego, żeby zrobić, bo biografii takich klasycznych, naukowych o Bolesławie Szczodrym nie jest dużo na naszym rynku wydawniczym. Niedawno się ukazała książka parę lat temu Norberta Delestowicza. Z takich klasyków jest książka, znaczy nie pełna biografia, ale też obszerna praca o panowaniu Tadeusza Grudzińskiego, więc jest trochę tej literatury przedmiotu. Ten Szczodry gdzieś cały czas funkcjonuje, ale ciągle się waham, czy da się o nim napisać książkę, która ma 300 stron.
1: Dobrze, to zostawiamy Śmiałego czy też Szczodrego, zostawiamy Kazimierza Wielkiego, teraz nasz bohater, czyli Władysław Jagiełło, choć zaczynamy od samego Jagiełły, Władysławem jeszcze nie jest. I w tej książce jest mnóstwo zaskoczeń. Mam takie wrażenie, bo wydawałoby się, że to jest jeden z najbardziej znanych, popularnych, najbardziej odkrytych władców, monarchów Polski. A gdy zaczynamy czytać pana książkę, to właściwie co rozdział, co strona, to rzeczy, które mogą zaskoczyć. Pierwsza kwestia. Okazuje się, że Jagiełło, jeżeli chodzi o ten obszar litewski, to tak naprawdę w tej drabince to on był hen na samym dole i w czasach młodości nikt złamanego szelonga by na jego karierę nie postawił.
0: Inaczej,
1: mało kto.
0: Powiedziałbym tak językiem piłkarskim i czy bukmacherskim, że kurs był całkiem wysoki na Jagiełłę, że osiągnie sukces. Osiągnął sukces, którego na pewno nikt się nie spodziewał. No nie miał, z pozoru miał łatwo, bo był synem wielkiego księcia litewskiego Olgierda, ale był jednym z 12 synów swojego ojca, więc nawet nie trzeba być znawcą średniowiecza. Wystarczy obejrzeć chociażby ale jakikolwiek odcinek,
1: wie
0: czy
1: pan
0: powieść.
1: Co, ja gdzieś to sobie nawet, przepraszam, Jagiełło miał ponad 30 rodzonych, przyrodnich i stryjecznych braci.
0: Tak.
1: Jest kim wojować.
0: Jest kimś wojować. Jakby potencjał biologiczny dynastii Giedyminowiczów był wtedy nieprawdopodobny i jest dzisiaj nieprawdopodobny, jeśli chodzi o królów, ale samych królów tylko, żeby być ścisłym, europejskich panujących w czasach Olgierda, ojca Władysława Jagiełły. Ja nie znalazłem żadnego, którego potomstwo w linii męskiej by przetrwało do dzisiaj. Nie chodzi o to, że dynastia wówczas panująca, ale z tych konkretnych władców, sprawdzając jednego po drugim, pytałem sam siebie, sprawdzając też tablice genealogiczne, nie ufając własnej pamięci, czy te rody przetrwały w linii męskiej. No i Karol Luksemburski panujący w Czechach, no wymarli po mieczu ci jego potomkowie. Ludwik Węgierski panujący na Węgrzech i w Polsce, no też on nawet syna się nie doczekał. I tak dalej, i tak dalej. No a potomstwo Olgierda w linii męskiej żyje po dziś dzień.
1: To robi wrażenie i to jest być może też odpowiedź właśnie na tych 30 braci. To teraz kolejne zaskoczenie, bo my myśląc o Litwie od razu myślimy o zakonie. To jest pewnie też spuścizna Sienkiewicza. Okazuje się, że już w tamtych czasach to nie zakon wcale był uważany za największego, najtrudniejszego przeciwnika, a Moskwa. Albo było takie rozdarcie może.
0: Tak, zastanawiałem się w ogóle nad Jagiełłą, bo to jest tak, że nie, że przystępowałem do pisania książki o Jagiełle i nie mając zielonego pojęcia, tylko ten Jagiełło gdzieś mi towarzyszył nawet w czasach takich nastoletnich, kiedy myślałem, że napiszę jakąś wielką powieść historyczną i tak dalej, to Jagiełło i jego czasy bardzo mocno mi chodziły po głowie. No i rzeczywiście, jak się tak zastanowi nad funkcjonowaniem Wielkiego Księstwa Litewskiego, że zakon krzyżacki był jednym z dwóch największych problemów, ale być może nie tym numerem jeden dla egzystencji Wielkiego Księstwa Litewskiego, bo równie wielkim, a kto wie, czy nie większym, było Wielkie Księstwo Moskiewskie,

0: I rozdarta konfliktami, ale cały czas groźna Złota Orda. Że w zasadzie takim błogosławieństwem Wielkiego Księstwa Litewskiego było to, że ono było wielkie po prostu, że to była potężna monarchia, ale było też przekleństwem to, że trafiło na dwóch potężnych sąsiadów, którzy bardzo konsekwentnie napierali, może nie dosłownie pożerając te granice, ale powiedzmy politycznie czy egzystencjalnie. Z jednej strony to jest zakon krzyżacki. Przykład pogańskich Prusów pokazuje, że krzyżacy byli wytrwali i skuteczni. I z drugiej strony Złota Orda i Moskwa.
1: Turbo Historia.
2: Ta układanka wydaje się być jeszcze bardziej skomplikowana, bo znów, wracając do tych naszych takich sienkiewiczowskich wyobrażeń, mamy Polskę, mamy Litwę, wspólnego wroga, zakon. A gdy spojrzymy na tę układankę, no to tak naprawdę oprócz tej Moskwy, którą dorzuciliśmy, to mamy jeszcze wspomnianych Tatarów. Mamy Mazowsze, które przecież nie jest częścią Polski, warto też o tym pamiętać. Mamy Żmudź, która też nie do końca jest częścią Litwy, znaczy jest, ale nie jest. I do tego jeszcze możemy sobie dorzucić chociażby, nie wiem, Nowogród, który też odgrywa całkiem poważną rolę w tej układance.
0: Tak, że ta wizja, którą często wynosimy, to nie jest wina szkoły, bo to też nie chciałbym wyjść, że nagle przychodzę z jakąś taką nowo odkrytą wiedzą. W szkole program historyczny siłą rzeczy musi być jakoś uproszczony i sprowadzać się do paru jakichś takich haseł, żeby zrozumieć, bo rzeczywiście ten trójkąt krzyżacy, Polska, Litwa...
2: No to on, się najłatwiej daje wytłumaczyć.
0: To się najłatwiej wytłumaczyć i on też gdzieś pozwala nam zrozumieć później pewne mechanizmy, dlaczego Prusy nam po upadku krzyżaków wyrosły Prusy książęce, które okazały się tak groźne i skąd tak bliskie relacje relacje polsko-litewskie czy wspólna historia przez wiele, wiele stuleci. Ale no, w rzeczywistości, jak się człowiek trochę zaczyna wgłębiać w tę całą historię, to okazuje się, że oczywiście jest więcej tych układów, więcej tych zależności, ale ta zależność wielka, że z jednej strony zagrożenie na zachodzie krzyżacy i zagrożenie na wschodzie, które raz jest Złotą Ordą, raz jest Moskwą, jest takim zagrożeniem wiecznym niemalże dla Wielkiego Księstwa Litewskiego. Że to nie była kwestia, że tu będziemy mieć bardziej spolegliwego władca, a tu nasi odwrócimy jakoś sojusze, że to mniej więcej tak nie działało, że to generalnie krzyżacy konsekwentnie mieli swój program, żeby przejść na księstwo litewskie, ale... a Moskwa, żeby zbierać wszystkie ruskie ziemie pod swoje panowanie.
2: Ale przynajmniej jeżeli chodzi o zakon, to już te relacje pomiędzy zakonem a Litwą, czy też to, jak Litwa traktowała zakon, już tak konsekwentne nie było, bo zakon jednej zimy, czy też jednego lata był śmiertelnym wrogiem, który robił rejzy na tereny Litwy i odwrotnie, Litwini też się potrafili odpłacić, a kolejnego roku zakon i Litwini, albo część przynajmniej Litwy, była najlepszymi sojusznikami.
0: Tego rodzaju wolty zdarzały się w średniowieczu, nie tylko w średniowieczu, w każdej epoce historycznej, tylko znaczy mi się wydaje, ale to jest tak, że to też nie mam jakiego, to jest powiedzmy, nazwijmy to teza oczywiście dla dyskusji. Wydaje mi się, że są takie zmienne sojusze, które się zdarzają, ale na zasadzie one nie zmieniają całościowego obrazu, że to, że...
2: Chwilowa potrzeba, czy też potrzeba chwili?
0: Potrzeba chwili, że nawet relacje polsko-litewskie też notowały takie sytuacje, że Litwini najeżdżali. Przykład Władysława Okietka jest dość taki symboliczny, ponieważ jego brat zginął w czasie litewskiego najazdu, Kazimierz, a ileś lat później Litwini i Okietek są sojusznikami, walcząc z krzyżakami, czy też ściągając Litwinów na Brandenburgię.
2: Ale to przepraszam, to będzie dowód na to, że książkę przeczytałem. Kazimierz Wielki, wspominany przez pana, przytacza pan jego słowa, że określał Litwinów mianem naszych śmiertelnych wrogów.
0: Tak. Sam pomysł Unii Polsko, znaczy Związku Polski i Litwy, bo tak przed tym słowem Unia trochę uciekam, bo żeby nie wpaść w jakieś dywagacje prawnicze, ale sam pomysł takiego trwałego sojuszu i połączenia tych państw osobą jednego władcy czy jednej pary królewskiej, książęcej, był pomysłem przełomowym, był zagraniem pokerowym. To nie było tak, że te państwa siłą rzeczy gdzieś się spotkały w połowie drogi, tylko że to naprawdę był niezwykły pomysł. I to, że to wypaliło, to jeszcze jest jakby niezwykłe razy dwa.
2: No to do tego, jak wypaliło i dzięki komu wypaliło, do tego jeszcze powrócimy. To jeszcze jedna rzecz, żeby pokazać, jak skomplikowany był to świat. Mówiliśmy o tej drabince, że Jagiełło był właściwie no, bardzo, bardzo nisko. Wspomnieliśmy o tych 30 braciach, no bo tu, w tej rodzinie, właściwie każdy z każdym wojuje.
0: Znaczy...
2: Prawie każdy, prawie z każdym, ale... Właściwie jest to stan permanentny.
0: Znaczy, ta litewska rodzina książęca, ona nawet była całkiem nieźle zorganizowana, że siłą autorytetu Olgierda, ojca Jagieły, jej stryjak, jej stuta,

0: gdzieś się udało trzymać większość tych książąt w ryzach. Każdy miał jakoś tam, znaczy nie, że każdy, ale wielu miało swoje dzielnice i jakoś solidarność rodowa ciągle pozostawała ważniejsza od, dla wielu, pozostawała ważniejsza od prywatnych interesów, ale przecież zdarzały, znaczy ja w książce akurat nie chciałem wchodzić też, żeby to była książka Jagiella, a nie o jego trochę 40 braciach i stryjecznych.
1: No, ale oni się tam non-stop przewijają.
0: Tak, tak, ale oni się przewijają się w takim elemencie minimum. Stwierdziłem, że się przewijają ci, którzy się przewijają stale przez życie Jagieły, ale są historie syna Kiejstuta, który zdecydował się, nie Witolda, tylko jego starszego brata, który zdecydował się przejść do Krzyżaków. Po prostu tego rodzaju wolty też się zdarzały. No i największy konflikt oczekał Jagiełę nie za życia ojca, kiedy to wszystko jeszcze trzymał silną ręką Olgierd, tylko kiedy umarł i nagle no nie wszyscy ci jego bracia rodzeni byli lojalni jeszcze póki co. To jeszcze melodia przyszłości, jeżeli miał mieć kłopoty z rodzonymi braćmi, ale przyrodni bracia od razu byli na nie. Jest też historia, która jest tak dość często pomijana łukiem, albo z drugiej strony bardzo znowu podkreślana, że początkowo dziedzicem Wielkiego Księstwa Litewskiego miał być starszy przyrodni brat Jagieły, książę Fiodor. I historycy, znaczy dyskusja o tych czasach litewskich Jagieły jest bardzo trudna w literaturze historycznej pod tym względem, że ja mam wrażenie, że ona jest bardzo personalna pod względem, jeśli chodzi o niektórych tam badaczy i historyków. I oni się bardzo mocno okopują przy swoich tezach, w ogóle nie znajdując przestrzeni wspólnej. Nie chodzi o to, że ja za każdym razem wymyślam jakieś rozwiązanie kompromisowe, bo ja bardzo często po prostu uznaję, że czyjeś argumenty są bardziej przekonujące i koniec. Ale jeśli chodzi o tego Fiodora, sądzę i tak też to jest przedstawione w książce i uważam, że pod względem naukowym jest to najbardziej rozsądne rozwiązanie, że Fiodor początkowo był przewidywany na dziedzica Olgierda, ale Olgierd zmienił decyzję i zdecydował się powierzyć, czy zdecydować się, że jego następcą jako kolejnym wielkim księciem litewskim zostanie Jagiełło, jego najstarszy, tak uważam, bo czasami jest część historyków, która uważa, że zajmował Jagiełło dalsze miejsce. Moim zdaniem i zdaniem też części literatury historycznej Jagiełło był najstarszym synem z drugiego małżeństwa, czyli byłby synem szóstym Olgierda.
1: No to i tak tych schodków jednak trochę przed nim było.
0: Tak.
1: To jeszcze jedna kwestia. Teraz już wybierzemy jednego z braci, jednego z kuzynów, czyli myślę o Witoldzie, no bo ich losy jakoś tak najczęściej się na różne sposoby przeplatają, ale myślę sobie, że gdyby dziś pojawiła się taka relacja takiego właśnie Witolda z Jagiełłą, no to nie jeden psychoanalityk nie dałby rady, żeby to ogarnąć.
0: Jak ognia unikam porównania do bieżącej polityki w książkach, bo chodzi o to, że książka się nie wie, czy ma sprawić przyjemność. Ja tak na oko odpowiadam, ale zaraz jakby wyjaśnić, jaka będzie puenta. I ja na przykład, ja pisząc też sobie na przykład, wyobrażam sobie, jakoś widzę analogię do współczesności, ale czasami słucham różnych podcastów, że ktoś omawia książkę albo rozmawia nawet o tej książce i znajduję analogie polityczne, do które w ogóle by mnie przyszły do głowy, albo są...
1: Nie, to ja tylko nawiązuję do współczesnych.
0: Do współczesnej kozetki. Wystarczy sobie, żeby państwo sobie wyobrazili swojego ulubionego polityka i znienawidzonego polityka i że oni nagle stwierdzają, że idą ramię w ramię.
1: Ale jak już idą ramię w ramię, to nagle się okazuje, że ten jeden drugiego zdradza, potem znów się godzą, tak. Potem znów się zdradzają, tylko że jak gdyby w odwrotnej sytuacji i to właściwie tak trwa... Prawie, że bez końca.
0: Tak, znaczy w pewnym momencie...
1: Do pewnego momentu,
0: ale trwało to przez, można powiedzieć, 20 lat. Jest to trudna relacja. Wynikało chyba to z tego, że obaj musieli dorosnąć do tej przyjaźni. Musieli sobie zacząć ufać. I chyba też Witold przede wszystkim musiał dorosnąć do tego i zobaczyć, że Jagiełło ma wielki plan.
1: Który, co ważne... potrafił realizować.
0: Tak, i potrafili razem realizować. Czasami niektórzy przypisują, że to Witold był bardziej że to był bardziej plan Witolda, a Jagiełło był jego narzędziem. No, jakoś nie chciałbym tak bardzo ich tak klasyfikować, który fajniejszy, który mniej, bo zazwyczaj polscy historycy trochę kibicują Jagiełle, litewscy bardziej Witoldowi.
1: To chyba też naturalne.
0: To jest takie naturalne. No, faktem jest, że w momencie, kiedy Jagiełło był w stanie przeciągnąć Witolda na swoją stronę, to zaczęli dokonywać razem rzeczy wielkich.
1: No i w takim razie dochodzimy teraz do jednej z najważniejszych z tych wielkich rzeczy, czyli pojawia się Jadwiga, no i pojawia się pomysł na to, żeby być może te dwa wrogie sobie państwa jednak w jakiś sposób połączyć.
0: Wielu badaczy nie wierzy, że to był pomysł taki nagły i szukali takiej pragenezy, prahistorii tej Unii bardzo, bardzo wcześnie. A jak się przeczyta źródła, że to jest generalnie, to była krótka piłka, mówiąc kolokwialnie, że przyjeżdża poselstwo z Litwy z ofertą, nasz książę

0: chcę waszą królową za żonę. I poszło, ale to nie jest też... To
1: bo,
0: jest...
1: bo umiera, przepraszam, umiera Ludwik Węgierski i pozostawia dwie córki.
0: Tak, znaczy tak dla pełnego kontekstu. Polska w 1384 roku wreszcie po 14 latach oczekiwania, żeby mieć na stałe władcę na miejscu u siebie w państwie, doczekała się tego władcy, ale w osobie 10-letniej dziewczynki, królewnej Jadwigi, młodszej córki króla Ludwika, zwanego u nas węgierskim, bo był przede wszystkim królem węgierskim, tam głównie przebywał. I w tym momencie polskie elity po części zyskują świetne narzędzie w ogóle kreowania, że mogą za zgodą matki tej dziewczynki znaleźć jej męża.
1: Ale to przepraszam, bo tu znów bardzo ciekawa kolejna rzecz, bo my znów sobie wyobrażamy, że jest Jadwiga, przyjeżdża Jagiełło i właściwie wiadomo, że będzie ślub, będzie wspólne panowanie. A tu znów Jagiełło nie jest wcale pierwszym wyborem, bo przed nim mamy dwóch kandydatów i to dosyć poważnych. Jest Wilhelm Habsburg, bardzo poważny kandydat i podobno, tak pan pisze, bardzo dobrze postrzegany przez dużą część tych polskich elit, Ziemowit IV z Mazowsza.
0: Tak, że o ile Wilhelm Habsburg był wyborem Ludwika Węgierskiego i on się pojawił w życiu Jadwigi, można powiedzieć, jako efekt relacji węgiersko-austriackich przede wszystkim, to z kolei Ziemowit IV został ogłoszony, znaczy na zasadzie reelekcji został ogłoszony królem w pewnym momencie w trakcie przepychanek o tron walki o wojny domowej po śmierci Ludwika Węgierskiego i cieszył się poparciem dość szerokich mas rycerskich, tak można powiedzieć. Nie na tyle wielkim poparciem, żeby zrzucić z tronu Jadwigę, ale na tyle, że realnie myślał, żeby ją porwać i wziąć z nią ślub.
1: No i w tym momencie do Krakowa przyjeżdża poselstwo jakiegoś poganina, który do tej pory raczej pustoszył polskie ziemię niż był sojusznikiem.
0: Tak, i w tym momencie i na tym polega geniusz tych nie tylko pomysł Jagiełły, bo pomysł Jagiełły jest genialny, ale w pewnym sensie wydawał się oczywisty, to jest najlepsza partia w tej części Europy, a nasz książę nie ma żony.
1: Z naszej strony to nie był wcale tak oczywisty wybór.
0: Nie, to był taki wybór bardzo nieoczywisty, a trudno znaleźć w ogóle ślub, który zmienił tak bardzo losy państw i narodów, jak ten ślub Jadwigi i
1: Jagiełły. Ale w ten sposób już kalkulowano, że to może być coś przełomowego? Czy to dopiero wyszło po jakimś czasie trochę przy okazji?
0: Znaczy, że jakby skala tego przełomu, to jakby nikt się nie spodziewał tak wielkiej skali tego przełomu, ale sam fakt łączenia państw za pomocą związków dynastycznych już był testowany wcześniej i Polacy to przerabiali, aczkolwiek im się to nie podobało za bardzo, że mieli wspólnego władcę polsko-węgierskiego, ale tego rodzaju rzeczy...
1: Gdyby urzędował na Wawelu, pewnie nie byłoby tak źle.
0: Nie, to wtedy byłoby zupełnie inne postrzeganie, uważając, że Unia Polsko-Węgierska jest idealnym rozwiązaniem, ale za każdym razem te Unie Polsko-Węgierskie z perspektywy polskich elit nie wychodziły, bo po pierwsze Ludwika nie było, a później Władysław III zginął pod Warną i stał się Władysławem Warneńczykiem. No, był to przełom, ale to nie był taki przełom, taki szok aż tak wielki, bo sama genealogia w sumie, znaczy mnie fascynuje, ale wiele osób nuży, bo to są tylko imiona, daty i śluby.
1: No dobrze, ale to w takim razie...
0: Ale to tylko ten wątek tylko dopowiem, że Jagiełło nie był takim poganinem znikąd, bo nie tylko, że siostra ojca Jagiełły była polską królową, pierwszą żoną Kazimierza Wielkiego, ale siostra Jagiełły, starsza, na chrzcie otrzymała imię Kunegunda, nazywali ją Kenno z Drobniale. Nie było to litewskie imię, jak kiedyś przypuszczano. Została żoną Kaśka Słupskiego, który był ulubionym wnukiem króla Kazimierza Wielkiego, który widział Kaśka jako kolejnego króla po Ludwiku Węgierskim, jeżeli ten nie miałby synów. Czyli tak skracając to, starsza siostra Jagiełły w planach króla Kazimierza Wielkiego miała zostać królową Polski. Jagiełło, kiedy przyjeżdżał na Wawel, całkiem, nie wiadomo, gdzie jest ta Kunegunda pochowana, ale najprawdopodobniej jest pochowana na Wawelu. To jak przyjeżdżał na Wawel, to nie było takie miejsce obce, tylko tu leży moja starsza siostra.
1: No ale z drugiej strony to pokazuje jeszcze bardziej, jak bardzo skomplikowany był to dyplomatycznie i politycznie świat. To do tego, co się wydarzyło później, jak to wydarzenie zmieniło los nie tylko Polski, Litwy, ale w ogóle całej Europy, to o tym będziemy już rozmawiać w drugiej części naszego spotkania, które będzie można odnaleźć na podcastach Polskiego Radia.
2: Ciąg dalszy tej turbohistorii w naszym podcaście. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: 22:30, Ewa Worobiec, zapraszam. Prezydent wykonał słuszny ruch, tak decyzję Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymirowi Załańskiemu Orderu Orła Białego, komentuje były ambasador Polski na Ukrainie Jan Piekło. Dyplomata podkreślał na naszej antenie, że Kijów nie wykorzystał szansy, jaką otrzymał od polskich władz.
4: jeżeli

0: Już ze swojej strony prezydent Zełenski, najbliższe jego otoczenie nie zdecydowali się na jakiś ruch uspokajający, który by był w stanie zatrzeć to złe wrażenie, czy wycofać się z tego, czy zaproponować co innego. Skoro do czegoś takiego nie doszło, to ta decyzja podjęta przez prezydenta Nawrockiego jest decyzją właściwie oczywistą.
1: Prezydent Karol Nawrocki, uzasadniając swoją decyzję, podkreślił, że to symbol ostrzegawczy w kierunku Kijowa. Zarzewiem polsko-ukraińskiego konfliktu stała się decyzja Wołodymira Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Ukraińska powstańcza armia jest odpowiedzialna za ludobójstwo prawie 100 tysięcy Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1943-45. Ponad 400 interwencji straży pożarnej i dwie osoby ranne to dotychczasowy bilans działań strażaków w związku z ulewami na zachodzie Polski. Burze i wichury przechodzą m.in. nad Wielkopolską i Pomorzem Zachodnim. Strażacy zabezpieczają tereny, nad którymi przeszły anomalie pogodowe. Czeka nas trudna noc, mówi rzecznik wielkopolskich strażaków, aspirant Martin Halasz.
2: Najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce w Lesznie, gdzie jedna osoba została przygniecona przez drzewo. To był nastolatek. Strażacy uwolnili osobę poszkodowaną spod konaru i przekazali ją zespołowi ratownictwa medycznego. Interwencje prowadzone są również w Nowym Tomyślu, gdzie doszło do zalania szpitala.
1: Do północy obowiązują ostrzeżenia INGW przed burzami, m.in. dla Wielkopolski i Dolnego Śląska. Niebezpieczne zjawiska będą pojawiać się też jutro. Polski żaglowiec Dar Młodzieży uczestniczył w uroczystej paradzie w amerykańskim Norfolk. To jeden z elementów lipcowego święta niepodległości USA. Dar Młodzieży wypłynął w historyczny rejs z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. To dla nas zaszczyt, że wśród wielu żagli w USA pojawia się także ten z logo Gdyni, mówi prezydent miasta Aleksandra Kosiorek.
3: Logo Gdyni na żaglu, który Dar Młodzieży dostał w prezencie właśnie od miasta Gdynia, a to po to, żeby podkreślać, że ten rejs jest szczególny, bo z okazji uzyskania niepodległości Stanów Zjednoczonych, ale również, że ten ważny rejs odbywa się w roku stulecia miasta.
1: Podczas pobytu w Norfolk przedstawiciele Daru Młodzieży wezmą udział w spotkaniach organizowanych na pokładach żaglowców z całego świata. Zaplanowano też spotkanie z amerykańską Polonią. 4 lipca Dar Młodzieży dopłynie do Nowego Jorku.
4: Trwa wieczór w Polskim Radiu 24, dzisiaj piątek, 19 dzień czerwca i mamy już w zasadzie 33 minuty po godzinie 22.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: I sporo tematów za nami, ale także sporo tematów przed nami na naszej antenie, dlatego zachęcam do tego, żeby zostać z Polskim Radiem 24.
6: Powtórka programu. Apetyt na życie.
7: Apetyt na życie, Małgorzata Żochowska. Dzień dobry Państwu. Coś o naszym gościu, a raczej o tym, jak słuchacze jego piosenek reagują, zwłaszcza na tę ostatnią. Każdy z nas ma coś nie tak. To czyni nas ludźmi, tworzy wyjątkowość. Odwagą jest o tym powiedzieć i zaakceptować siebie. Piosenka o każdym małym wyrzutku, o każdej małej brzyduli, o każdym małym dziwadle, ale żyjemy, istniejemy. Cieszymy się życiem, czerpiemy pełnymi garściami z codzienności. Widzimy więcej, czujemy mocniej. To nasza siła. Świetny tekst dodający otuchy. To tylko trzy komentarze pod piosenką, pod teledyskiem Gruby Mały. Artur Rojek z nami. Dzień dobry, panie Arturze.
8: Dzień dobry.
7: Miałam zupełnie inny plan na naszą rozmowę, ale po tych komentarzach pomyślałam sobie, że generalnie jest pan bohaterem mojej audycji, ale ja mam zawsze takie opory przed sięganiem jakoś bardzo, bardzo w głąb prywatności moich gości, bo bardzo ją szanuję, ale to, co tu przeczytałam i tekst pana piosenki dodał mi tej odwagi. Mhm. I zastanawiam się, co się takiego wydarzyło, że rozumiem, że to jest tekst o panu.
8: Tak, punktem wyjściowym jestem ja, ale to nie jest tekst tylko o mnie.
7: Rozumiem. Jeszcze do tego przejdziemy, ale to, co opisuje pan, te zdarzenia, te sytuacje są o panu?
8: No, wie pani... tak jak powiedziałem, jakby punktem wyjściowym jestem ja, czyli punktem wyjściowym są moje uczucia, moje doświadczenia, jakie gdzieś tam miałem we wcześniejszym okresie życia.

0: życia. Natomiast ta późniejsza historia i to, w jaką stronę się ta piosenka rozwija, bo ona w zwrotkach jest troszeczkę o czymś innym, a w refrenie jest, w refrenach jest też o czymś innym. Znaczy, jest cały czas o tym samym, tylko w zwrotkach jest z innej, to są dwie różne perspektywy. No to te perspektywy, czyli jakby perspektywa opowiadania, które jest jakby dokonane przez dorosłego człowieka i obserwowane przez młodszego człowieka po to, żeby wysłuchać doświadczeń starszego, to się jakby narodziło w trakcie pisania piosenki. Czyli punkt wyjściowy doświadczenia starszego gościa, który opowiada młodszemu po to, żeby ten młodszy kiedyś, jak się spotka z takim samym doświadczeniem, nie czuł, że jest tym wszystkim sam.
1: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi, jak Gershwin z pierwszej biografii i o Tarzanie sny. Wolałem innym być niż sobą samym. Ten strój mam od lat, czasem chodzę w nim spać, ciągle jeszcze uczę się, jak pokonać w sobie strach. Bezbronny, jak ja wiem, że jesteś z tym sam, myślę, jakim widzisz mnie. I te komentarze. Szanuję takie osobiste, wrażliwe teksty, choć ja mam wrażenie, to był jeden z komentarzy, choć ja mam wrażenie, że w ogóle te pana teksty są takie osobiste, bliskie, wrażliwe. Słuchałam też przy okazji przygotowania do naszej rozmowy różnych i chyba przez ten tekst pomyślałam sobie, że tam wszystko jest o panu. Albo może być.
0: No tak to jest już, że te piosenki, które piszę, one są w jakimś tam większym lub mniejszym stopniu związane z moimi doświadczeniami i te moje doświadczenia są zwykle punktem wyjściowym, ale to też nie jest tak, że ten punkt wyjściowy jest też punktem końcowym. To jest jakaś jakby platforma, fundament, od którego się odbijam, a potem w trakcie pisania to zaczynają przychodzić do ciebie różne inne rzeczy i one się zaczynają układać w jakiś taki patchwork, chociaż tak naprawdę każdy z tych przeżyć może pochodzić z innego świata, to w odpowiedni sposób je, że tak powiem, dobierając albo sklejając, mogą też nadać jakiemuś doświadczeniu innego znaczenia. Więc no, wykorzystuję.
1: Robi pan muzykę niestadionową, ale piękny ten numer. Cieszę się, że jeszcze da się robić taką muzykę. To kolejny komentarz.
0: No nie wiem, czy to jest komplement, że robię muzykę niestadionową.
1: Tak, myślę, że akurat, może być. Tak.
0: Bo akurat fajnie by było, gdyby gruby mały wybrzmiał tak, że aż chciałoby się, albo chcieliby, żeby go usłyszeć na stadionie. Natomiast niestety to jest piosenka na tyle jakby poruszająca taki bardzo mikroświat i jest na tyle jakby głęboka w tych sformułowaniach, przynajmniej taki miałem zamiar. I na tyle ten temat jest dosyć, no może być krępujący dla niektórych ludzi.
1: A dla pana?
0: Dla mnie nie.
1: Słyszy pan, że ja mam problem ze sformułowaniem niektórych zdań, bo obawiam się, czy ja pana jakoś nie dotknę.
0: Okej. Okay. Chciałaby pani powiedzieć, czy pan się nie wstydzi,
1: chciałam zapytać,
0: kiedy śpiewać o tym?
1: Nie, czy pan był gruby?
0: Tak.
1: Okej. Okay. Czy było panu wstyd przed kolegami i stał pan przed nimi nagi?
0: Tak.
1: Też byłem gruby w dzieciństwie i choć dziś już wyglądam inaczej, to zawsze będę gruby, bo to ślad, który zostaje na zawsze ze względu na wszystko. Dzięki za piękny utwór, Arturze. Zrobił pan dużo dobra prawdopodobnie tym tekstem, tą piosenką.
0: No, taki był zamiar też, żeby zaśpiewać ją po to, żeby raczej nie ściągać ludzi w dół, ale bardziej, żeby trochę dodać im wsparcia jakby w tych uczuciach, bo myślę, że to, o czym ja śpiewam, akurat ten ja tutaj poruszam jakby tematykę wstydu cielesnego, ale ten wstyd może dotyczyć różnych innych rzeczy i myślę, że ludzie w różnych okresach, a przede wszystkim w okresach, kiedy są dziećmi i kiedy kształtuje się ich psychika, mogą doświadczać różnego rodzaju wstydu. Jeżeli on jest nie złapany przez bliskich, przez rodzinę, nieprzegadany, niewyjaśniony, no to może się zagnieździć w tobie już po prostu na stałe i zdefiniować całe twoje życie.
1: Jasne. Dziś całkiem przypadkiem, wracając z pracy, włączyłam tę piosenkę, o ironio, to o mnie. Pomyślałam sobie, że tak

0: taką kanwą naszej rozmowy mogą być te wpisy, bo są niezwykłe. Na przykład ktoś uważa, że właśnie w taki sposób została wytworzona odrębna klasyfikacja muzyczna, rojkowa muzyka. Aż zastanawiam się, czy pan napisał ten tekst przede wszystkim, żeby oswoić albo wspomnieć o swoim wstydzie, czy z myślą o innych, o tych, którzy piszą w komentarzach, że to jest o nich?
1: Nie. Na początku, jak zacząłem pisać tekst, to po prostu sobie pomyślałem, że to jest ciekawy temat. Że chciałbym o tym zaśpiewać. Nigdy o tym nie śpiewałem w takiej formie. Nigdy podobnej historii. Żadna inna piosenka nie była zbudowana w taki sposób jak ta piosenka. W sensie historii tutaj poruszanej. Zdawałem sobie z tego sprawę, że to jest trudna piosenka i że to nie jest piosenka na jakiś hit. Natomiast...
0: Choć ja uważam, że na stadion.
1: Pomimo tego nie potrafiłem się powstrzymać, żeby tego nie dokończyć i nie wydać. Bo doszedłem do wniosku, że jest to bardzo istotne, a ja lubię słuchać rzeczy, które są istotne i oglądać rzeczy, które
0: robić
1: są istotne.
0: Robić rzeczy, które są istotne, prawda?
1: No i tak. No tak. Jak już coś robię, to chcę, żeby to było ważne.
0: A panu
1: i
0: pomogło?
1: Zgodne ze mną.
0: A panu pomogło?
1: No myślę, że...
0: Wyśpiewanie tej historii?
1: Ja tego też nie robię po to, żeby sobie jakoś pomagać, ale wbrew pozorom pisanie i jakby wyciąganie z siebie, no bo żeby napisać taki tekst, to nie jest to kwestia tak po prostu usiadasz i piszesz, no bo musisz gdzieś głęboko sięgnąć i wyciąganie tych rzeczy na zewnątrz często jest takie oczyszczające, uwalniające, no więc myślę, że na pewno miało jakiś tam wpływ na mnie.
0: Bardzo
1: chociaż już na pewno mniejszy niż kiedyś, bo z tymi doświadczeniami, z którymi gdzieś tam funkcjonuję i z tymi rzeczami, które się gdzieś tam zagnieździły we mnie w okresie dzieciństwa, to ja już z nimi na zawsze pozostanę. Jakby ja już teraz się dużo lepiej znam niż 20 lat temu i inaczej się śpiewa o tym, o czym śpiewam w grubym małym niż kiedyś. Natomiast no, to tak, to chciałem powiedzieć.
0: I to jest ten strój, w którym chodzi pan spać. To są te wspomnienia?
1: No tak, no to jest tak, takie poetyckie, że tak powiem, tak. Ujęcie doświadczenia, które człowiek po prostu ma w sobie i które
0: Zastanawiam się, czy było jakieś takie niebezpieczeństwo w pana życiu, że te doświadczenia mogły spowodować, że nie będzie pan tu, gdzie jest? Czy jakiejś wyjątkowej siły pan potrzebował, albo nie wiem, sytuacji nieprzewidzianych, które dały panu skrzydła do takiej roboty jak ta?
1: No myślę, że to co robię, to na pewno to nie jest przypadek. I to nie tylko dlatego, że dostałem taki dar w postaci głosu, tylko to, że się wepchałem na scenę i postanowiłem to wszystko mówić do ludzi ze sceny, no to myślę, że świadczy o tym, że po pierwsze chciałem, żeby mnie słuchali, po drugie przede wszystkim, żeby zwrócili na mnie uwagę.
0: Udało się.
1: Myślę, że potrzeba zwrócenia na siebie uwagi, potrzeba potwierdzenia siebie poprzez to, to myślę, że to jest taka rzecz, która wpycha, znaczy, która jest powodem tego, że wielu ludzi wchodzi na scenę z taką potrzebą.
0: Dokładnie tak. To jeszcze piękna, wzruszająca, wspierająca akcja promocyjna artystów, w tym Dawida Podsiadło. Ludzie to wiedzą, się okazuje. Dla mnie najlepsze, co stworzyłeś. Traktuje poważnie pan takie opinie?
1: No tak, tak, oczywiście. No, każda taka opinia jest dla mnie
0: ważna. Co mam powiedzieć?
1: Każda taka opinia jest dla mnie ważna. Natomiast to, czy to jest najlepsze, co stworzyłem, to jakby okej, okay, bardzo się cieszę, że ktoś tak myśli, ale no ja muszę to stwierdzić, w sensie ja muszę to przyznać gdzieś tam sam w sobie. To nie jest tak, że to jest, biorę sobie to do siebie i stwierdzam, tak, to jest najlepsze, co zrobiłem. No, jest to miłe bardzo, że ktoś tak uważa. Nie wiem, czy ja tak uważam, ale cieszę się, że to zrobiłem i jestem zadowolony z efektu.
0: Byłam ciekawa, skąd tytuł płyty. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. I jak przeczytałam, dowiedziałam się, skąd ten tytuł, to tak, pomyślałam, że to mogło wymyślić tylko dziecko.

0: No tak, to prawda. Jasne. To wymyślił mój młodszy syn.
1: Właśnie. I to do niego jest ta opowieść. Też jak czytam, wiem, że... Albo myślę, jakim widzisz mnie. Moje nazwisko było jak przykrość. Do dzisiaj nie wiem, kto chciał tak poniżyć mnie, pisząc kredą, ale jest jeszcze taka refleksja, jaki zostawię ci świat. I to jest do niego opowieść?
0: Znaczy, to jest w ogóle opowieść, bo ja mam

0: Musi się mierzyć z różnymi przeciwnościami i czasami mu coś wychodzi lepiej, czasami gorzej. Ja tak naprawdę chciałem, żeby ta płyta nie była jakby o mnie, nie była jakby o mnie dla mnie, tylko żeby była o mnie, ale dla kogoś. Bo jakby dzieląc się doświadczeniami w taki, a nie inny sposób, w pewnym sensie opowiadając swoją historię, trochę czasami opowiadasz potencjalną historię kogoś. I myślę, że albo przynajmniej mam taką nadzieję, że z tymi doświadczeniami, z tymi uczuciami, z którymi tam się dzielę z odbiorcą, zidentyfikuje się trochę więcej osób niż tam jedna czy dwie.
1: Cała jest
0: taka? Z takim założeniem.
1: Cała jest taka, ta płyta?
0: Tak, no. Ona jest bardzo taka o mikroświecie. Taka bardzo dogłębna.
1: Mikroświecie i makrosprawach, bo ja sobie w takich sytuacjach uświadamiam, że to, co mi jest, to, co mi dolega, to, co mi doskwiera, to jest wspólnym mianownikiem między mną a setkami, tysiącami innych ludzi, prawda? I to na pewno jest odpowiedź do kogoś, dla kogoś.
0: No tak, tak. No tak zwykle jak piszę piosenki, to tak z taką myślą.
1: Skąd ta przerwa po Kundlu od 2020 roku? Potrzebował jej pan dla festiwalu, dla rozwoju?
0: To znaczy ja w związku z tym, że ja nie funkcjonuję tylko i wyłącznie jako aktywny muzyk grający koncerty, ale robię też inne rzeczy, to ja potrzebuję po prostu trochę więcej czasu na to, żeby myśleć o kolejnej płycie. Gdybym tylko robił płyty i gdybym tylko grał koncerty, to na pewno ta przerwa nie byłaby sześcioletnia, tylko może góra dwu albo trzyletnia. Natomiast jakoś nie czułem, że muszę się spieszyć.
1: To się nazywa komfort.
0: To ja wiem, czy komfort. Myślę, że to jest kwestia też miejsca, w którym jestem, jakby czasu, doświadczeń, jakby pozycji, którą gdzieś tam zajmuję w tej układance. Ja też nie jestem artystą, który musi jakoś tak, aż tak często nagrywać. Myślę, że już to, co zrobiłem, tego jest tak dużo, że
1: to ja tylko powiem, że jakoś to działa, że pan Artur się uśmiecha delikatnie. Ja to absolutnie rozumiem. Są dwa kolejne single. Płyta ukaże się jesienią tego roku, potem trasa koncertowa. Jest pan ciekaw tego powrotu? Znaczy ja użyję słowa powrót, choć może w innym znaczeniu niż zwykle, tak? Bo na pewno wyczekiwany. Jest pan ciekaw tej trasy? Tej konfrontacji swojego rodzaju nawet?
0: Tak, no za każdym razem, kiedy wracam z czymś nowym, no to jestem ciekaw, jak te piosenki będą działać, jak będą odbierane na koncertach. Jestem już po takiej pierwszej, można powiedzieć, próbie z dwoma nowymi piosenkami, w tym z Grubym Małym, bo graliśmy już ten taki koncert dwa tygodnie temu. No i zadziałało dobrze, więc liczę, że inne też tak zadziałają.
1: Nasz gość znowu się uśmiecha, bo tego nie widać. Zbigniew Preisner, tak jak wpadł wybór? Bo to jeszcze a propos Gruby Mały, tam są takie orkiestrowe, refleksyjne fragmenty. To od razu miał być on?
0: W pewnym sensie tak. To nie było też tak, że ta piosenka od początku był pomysł na to, żeby tam była orkiestracja. Ona się długo rozwijała, jakby rozbudowywała. Ona na początku była zupełnie inna, potem zaczęła przybierać inne, jakby kolejne formy. Natomiast jak już byliśmy dalej, to wpadł pomysł na to, żeby dołączyć orkiestrację. A ze Zbyszkiem przyjaźnimy się już od bardzo dawna i nigdy niczego nie robiliśmy wspólnie, ale spodobało mu się to, co robię, i zgodził się zrobić orkiestrację do czterech piosenek. No ja oprócz tego, że się przyjaźnimy, to ja też podziwiam to, co zrobił. Nie tylko za czasów, kiedy współpracował z Kieślowskim, ale też po jego śmierci uważam go za wybitnego.

0: kompozytora i wybitnego człowieka i dla mnie to była po prostu sama przyjemność.
1: Przepraszam za to określenie, ale mam wrażenie, że ta piosenka ma jakąś misję. Nie wiem, czy wzdryga się pan na dźwięk tego słowa, bo jest jeszcze kampania, tak? Taka przeciwko hejtowi. Strasznie łatwo nam jest teraz kierować ostrza słów w stosunku do właściwie ludzi, których nie znamy, prawda? Bo nie wiem, czy anonimowość nam na to pozwala, dodaje nam odwagi. No chcecie zrobić coś dobrego, bez dwóch zdań. I kto wie, ile głów uratujecie? Jestem przekonana, że nie jedną.
0: Nawet jak uratujemy jedną, to właśnie wystarczy.
1: Dokładnie tak. Dawid Podsiadło, Sokół, Daria Zawiałow, Kortes, Urszula Dudziak, Kaśka Sochacka. Ktoś jeszcze? Kogoś pominęłam? Wszyscy w komplecie.
0: Myślę, że większość pani wymieniła.
1: Okej. W jednym z wywiadów, które słuchałam tego wczoraj, uśmiechnęłam się do zdania. Nie po to odchodziłem z Myslowic, żeby myśleć i rozmawiać o Myslowic, więc nie będziemy o tym rozmawiać, ale ten czas, który poświęcił pan festiwalowi, teraz 7-9 sierpnia tego roku, tam też się dzieje dużo dobra. Pojawiają się ludzie, którzy też dzięki tej inicjatywie ruszają z przytupem w taką muzyczną przyszłość.
0: Tak, no festiwal, który już robimy od 20 lat, co prawda teraz jest 19 edycja, ale to jakby z powodu pandemii. Jakby od początku był skierowany na prezentowanie muzyki takiej jakby trochę nie z głównego nurtu. Muzyki, której ja jestem fanem i zakładałem, że takich jak ja jest trochę więcej, tak jak przy piosence Grób Mały. I w zasadzie wszystkie moje działania są, jakby odbijają się, zaczynają się ode mnie, bo w 2006 roku, kiedy festiwal ruszał, to jak ktoś mi się pytał, dlaczego go robię, to mówiłem, że robię go dlatego, bo nie mam gdzie iść, a chciałbym pójść na jakiś festiwal, więc muszę zrobić taki, na jaki sam chciałbym pójść. No i taki zrobiłem. No i okazało się, że ludzi takich jak ja jest dużo więcej, dzięki czemu funkcjonuję już od 20 lat. No i ten festiwal przez te 20 lat się nigdy jakby jakoś tak specjalnie nie zmienił. Cały czas jest taki sam, cały czas jest bardzo mocno kuratorski, robiony jakby żywą ręką, wybierany żywą ręką. Cały czas ma misję w pewnym sensie poprzez prezentację rzeczy nieznanych, trochę edukacyjną, trochę taką wymagającą od ludzi innego podejścia do koncertu, nie tylko takiego stricte zabawowego. I no, jest to festiwal skierowany do konkretnej grupy odbiorców, ludzi, którzy bardzo świadomie podchodzą do muzyki i podchodzą do niej z taką potrzebą eksploracji.
1: Ale też, no właśnie, odkrywania, kształtowania też pewnie jakichś swoich wyobrażeń, bo nie wiem, może się mylę, ale być może nie jest sztuką zorganizowanie imprezy z wielkimi gwiazdami, z wielkimi nazwiskami. Taka, która imprezy, która powiedzmy rozłoży na łopatki widownię, ale sztuką jest zorganizować taką imprezę z udziałem artystów, którzy te, powiedzmy, największe stadiony mają przed sobą, a to działa.
0: Myślę, że sztuką jest i to, i to. Bo żeby zrobić koncert z udziałem dużych gwiazd, to myślę, że to do tego trzeba bardzo dużego zaangażowania i bardzo dużo pracy, żeby taki event przygotować, żeby taki event zbudżetować i żeby ten event był początkiem kolejnego podobnego eventu, a nie żeby był jednorazowy, jeżeli mówimy o festiwalach. Natomiast, pomysł na OFA był zawsze inny, znaczy był inny od takiego standardowego pomysłu organizacji festiwalu. i tego się trzymamy, natomiast my też nie jesteśmy w stanie zrobić festiwalu bez udziału większych znanych nazwisk. Dlatego w naszych line-upach pojawiają się tacy artyści jak The National, Iggy Pop, czy MIA, czy Charlotte Gainsbourg, czy w tym roku na przykład Young Lean z Vladim, Flaming Lips, Emil and the Sniffers. Także to są jakby nazwiska, które w kontekście muzyki alternatywnej są bardziej znane niż te ultraniszowe. I my też musimy posiadać większe nazwiska, żeby przyciągnąć ludzi, bo jakby taka korowa publiczność OFA, która zawsze przyjdzie i nie musi nawet wiedzieć, kto tam zagra, to jest jakąś częścią, jest jakimś procentem. I ten indeks powracalności w naszym wypadku jest jeden z najwyższych w Polsce.
1: Indeks powracalności? Jest coś takiego. A to jest fachowe określenie? Tak,
0: ja dowiedziałem się z takiego właśnie rankingu, który tam się ukazał 2 lata temu. Tam 5 najważniejszych medialnie festiwali w Polsce i między innymi był analizowany indeks powracalności. Czyli ten indeks powracalności w naszym wypadku był największy. Natomiast to jest jakaś część. Na resztę trzeba ciężko pracować.
1: Jasne. Panie Arturze, to tak na koniec chcę pana zapytać z ciekawości czystej. Myśli pan, że artyści muszą się teraz w pewnym sensie spieszyć, uważać, bo świat się tak zmienia i za chwilę wszystko może zostać wygenerowane, a pan i pana koledzy będą mieli, no może nie nic do roboty, ale znacznie mniej, sztuczny świat? Taki zostawia pan swoim synom?
0: Ja jakby się trochę nie wpisuję w tą retorykę teraz, taką gadania tam, najeżdżania na AI. I krytykowania, i jakiegoś takiego generowania strachu. Myślę, że jakoś to będzie. No,
1: doskonale.
0: Będziemy musieli się dostosować. No. Najważniejsze jest pozostać sobą.
1: Odnajdziemy się, prawda?
0: No, musimy.
1: Nie mamy wyjścia. Znaczy mamy.
0: Odnaleźliśmy się bez koni, to teraz się musimy odnaleźć za jaj. No,
1: no tak, no swego czasu nawet bez koła podobno, no ale proszę, prawda? 7-9 sierpnia Dolina Trzech Stawów. Zapraszamy także słuchaczy Polskiego Radia 24. Dziękuję panu bardzo.
0: Dziękuję.
1: Za rozmowę. Artur Rojek, Małgorzata Żochowska. Pozdrawiamy.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest piątek 19 czerwca. Oto co dziś w magazynie. Ta decyzja nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu, tak prezydent Nawrocki uzasadnia odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. Jest też reakcja Ukrainy. Czy Rafał Trzaskowski od roku wiedział o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym? To między innymi chce wyjaśnić prokuratura. W Sopocie rozpoczął się 25. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Dwa Teatry. Czas na szczegóły. Ewa Worobiec, zaczynamy.
0: Suma wydarzeń.
1: Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. Prezydent podkreślił, że to reakcja na decyzję Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Karol Nawrocki przypomniał, że po inwazji Rosji na Ukrainę Polacy udzielili milionom Ukraińców bezprecedensowej pomocy humanitarnej, finansowej i wojskowej. Zwrócił uwagę, że polskie wojsko przeszkoliło tysiące ukraińskich żołnierzy.
2: Polskie wojsko przeszkoliło tysiące ukraińskich żołnierzy. Nie możemy dziś przejść obojętnie wobec faktu, że część z nich teraz będzie służyć pod sztandarem UPA. To jest dla nas nie do zaakceptowania. Dlatego wobec zgody prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy bohaterów UPA, podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
1: Karol Nawrocki zaznaczył również, że decyzja o odebraniu orderu nie jest wymierzona w ukraiński naród i nie wpływa na zmianę polskiej polityki względem broniącej się Ukrainy.
2: Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy. W tej ocenie nic się nie zmieniło. Rosja jest agresorem, a Putin to zbrodniarz, który ponosi odpowiedzialność za rozpętanie wojny, która przyniosła Europie największy konflikt zbrojny od zakończenia II wojny światowej.
1: Decyzja prezydenta może zaszkodzić polskiemu biznesowi, mówi Anna Solska z Polityki. Jak mówiła w Polskim Radiu 24, decyzja zapadła w niekorzystnym momencie. Na tydzień przed konferencją odbudowy Ukrainy w Gdańsku, jak mówiła, polskie firmy wiązały z nią duże nadzieje.
3: Kiedy współgospodarzem tej konferencji jest również Ukraina, czyli obecność prezydenta Zełenskiego jest nie tylko naturalna, ale jakby obowiązkowa, padają z naszej strony takie słowa, nie wiadomo dlaczego teraz, kapituła przecież orderu zebrała się ponad tydzień temu. I teraz jakby specjalnie została ogłoszona decyzja, że jednak order będzie odebrany, jakby celowo chcąca obsuć szyki naszemu biznesowi na tej konferencji.
1: Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział wprost, że nie chciał obrazić Polski, Polaków czy narazić na szwank relacji polsko-ukraińskich. Tak o ostatnim spotkaniu z ukraińskim przywódcą powiedział premier Donald Tusk. Decyzja prezydenta Nawrockiego wymaga jeszcze kontrasygnaty premiera. Przypomnijmy, że Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego, a ukraińska powstańcza armia odpowiada za śmierć nawet 100 tysięcy Polaków zamordowanych w czasie II wojny światowej na Wołyniu i w Małopolsce. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiada powołanie nowej odpolitycznionej Rady Nadzorczej w Szpitalu Południowym. Wcześniej odwołany został zarząd placówki. Pracę stracił młody lekarz, który bez specjalizacji kierował SOR-em i zarobił ponad 1,5 miliona złotych w rok. Zdaniem opozycji takie działania w tej sprawie to za mało. Michał Fabisiak.
4: Opozycja uważa, że stanowisko powinien stracić prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
5: To on jest jakby jego ojcem chrzestnym tego szpitala.
4: Mówi Robert Etelus z Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei Adrian Zandberg z partii Razem apeluje o dymisję szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego.
6: Co jeszcze musi nawywijać ośmiornica Kierwińskiego w Warszawie, żeby w końcu były jakiekolwiek konsekwencje?
4: Posłowie KO nie wykluczają kolejnych decyzji personalnych. Wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela wyjaśnia, że o szczegółach dowiemy się po zakończeniu zakończeniu trwających kontroli.
7: Jeżeli będzie tak trzeba, to będą nie tylko zarzuty prokuratorskie, ale też będzie odpowiedzialność polityczna i polecą głowy.
4: Na prośbę premiera do Szpitala Południowego weszli już kontrolerzy NIK. Wyniki ich pracy mamy poznać w przyszłym miesiącu. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Na wszystkich warszawskich SOR-ach trwają kontrole, poinformował o tym prezydent Rafał Trzaskowski, zapowiadając jednocześnie, że w radach nadzorczych miejskich placówek medycznych nie będą mogli zasiadać politycy. Rafał Trzaskowski zaapelował też, aby zgłaszać wszelkie nieprawidłowości dotyczące miejskich placówek.
8: Trwają kontrole na wszystkich SOR-ach warszawskich szpitali i oczywiście będziemy wyjaśniać wszystkie nieprawidłowości. Ta procedura trwa i tak jak mówię, współpracujemy tutaj ze wszystkimi instytucjami, które są za to odpowiedzialne. Natomiast do mnie nie dochodziły informacje.

0: informacje o nieprawidłowościach na SOR-ze w Szpitalu Południowym. Natomiast do tego są odpowiednie procedury. Dlatego, że tylko wtedy możemy mieć absolutną pewność, czy te procedury zostały zachowane, czy wpłynęły do nas jakiekolwiek zawiadomienia.
1: Również premier zapowiada pełne wyjaśnienie afery Szpitala Południowego.
2: Ponieważ mamy jedną sprawę w sądzie, drugą zajął się prokurator, będzie kontrola NIK-u, jest audyt prowadzony przez miasto Warszawa, więc tutaj nie ma żadnego ryzyka, że ta sprawa będzie gdzieś zamieciona pod dywan. Niezależnie od tego, kogo to ma kosztować, musi być wyjaśnione do samego końca.
1: Według ustaleń portalu Zero.pl Rafał Trzaskowski od roku miał wiedzieć o działalności Dawida Kacprzyka na kierowanym wówczas przez niego oddziale. Prezydent Warszawy miał być poinformowany o tym przez komunikator internetowy przez innego lekarza, który ostatecznie sam stracił pracę. Rafał Trzaskowski napisał w mediach społecznościowych, że codziennie dostaje liczne wiadomości i nie ma możliwości czytania wszystkich. To będzie elementem badań prokuratury, tak mówił na naszej antenie minister Waldemar Żurek.
3: Ja bym na pewno wtedy albo zalecił taką kontrolę, albo bym zażądał precyzyjnych wyjaśnień od tej osoby, która jest takim sygnalistą. Wydaje mi się, że też tu była jakaś relacja, bo jeżeli ktoś ma do prezydenta numer telefonu i pisze do niego w takiej formule, to znaczy, że te osoby się znają.
1: Według doniesień mediów ze specjalnej uprzywilejowanej ścieżki na SOR mieli korzystać politycy Koalicji Obywatelskiej i ich krewni.
4: Suma wydarzeń.
1: Jest szansa na stałą bazę wojsk amerykańskich w Polsce. Wczoraj taką deklarację w kwaterze głównej NATO usłyszał szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. To zielone światło do dalszych rozmów, tak dziś mówił w Warszawie. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz.
5: Na razie mówimy o wstępnej gotowości i chęci rozmów stron amerykańskiej z polskim rządem, ale jak podkreślał dziś na konferencji wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, to początek czegoś wielkiego.
6: Przychylność i otwartość. To zielone światło zapalone ze strony Pentagonu na nasz wniosek daje wielką szansę na wzmocnienie bezpieczeństwa.
5: To sukces przede wszystkim prezydenta Karola Nawrockiego i jego doskonałych relacji z Donaldem Trumpem. Mówi z kolei, komentując decyzję Pentagonu, doradczyni prezydenta Barbara Socha.
7: Dobrze, że rząd tutaj reaguje szybko.
5: Inaczej na tę deklarację patrzy były dowódca generalny, senator Mirosław Różański. Widzi w tej deklaracji przede wszystkim wzmocnienie bezpieczeństwa Polski.
8: Uważam, że to jest absolutnie krok, który jest w obecnym środowisku bezpieczeństwa w naszym regionie potrzebny.
5: Obecnie amerykańscy żołnierze są w kilku lokalizacjach w Polsce. Wszędzie to rotacyjna obecność.
1: Według deklaracji MON rozmowy ze stroną amerykańską o stałej bazie mają ruszyć w najbliższych dniach. Eksperci, z którymi rozmawiało Polskie Radio, są zgodni. Deklaracje USA w tej sprawie otwierają nowe rozdziały w naszych relacjach. Zaczynamy rozmawiać o konkretnym i realnym wzmocnieniu polskiego bezpieczeństwa, mówi redaktor naczelny magazynu Frackout Michał Sitarski.
9: Wyraźny i silny sygnał geopolityczny, który daje do zrozumienia, że tam na stałe są amerykańscy żołnierze i to może oznaczać tyle, że każda agresja na terytorium, na którym znajdują się amerykańscy żołnierze, najprawdopodobniej może wiązać się z odpowiedzią już samych Stanów Zjednoczonych, a nie tylko NATO. Już nawet same Stany Zjednoczone mogą zareagować na atak na swoich żołnierzy.
1: Również Maciej Miłosz z Dziennika Rzeczpospolita mówi, że to początek procesu o dużym znaczeniu dla naszego państwa.
10: Odczytuję to jako sygnał taki pozytywny, ale podkreślam, że do jeszcze do tego, żeby ta decyzja, w ogóle nawet nie sama baza, ale decyzja o bazie była dla nas pozytywna, droga jeszcze jest daleka, ale zrobiliśmy ten pierwszy krok. Ale tak naprawdę decyzja zapadnie w administracji amerykańskiej i wśród wojskowych i my możemy ich tylko pchać w stronę dobrej decyzji.
1: I jeszcze jedna informacja z obszaru obronności. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została wiceministrem obrony narodowej. W resorcie będzie odpowiadać za uzbrojenie polskiej armii. Podczas uroczystości tak mówiła o swoich priorytetach.
11: W najbliższych miesiącach skupię się przede wszystkim na dalszej rozbudowie i transformacji sił zbrojnych, wyposażeniu, ale też na promocji polskiego przemysłu zbrojeniowego, tak żebyśmy produkowali nie tylko na własne potrzeby, ale też stali się potęgą, jeżeli chodzi o eksport.
1: Do tej pory Magdalena Sobkowiak-Czarnecka pełniła funkcję pełnomocnika rządu do spraw wdrażania unijnego programu SAFE. Wcześniej była wiceministrem do spraw europejskich.
4: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.

0: Zakończył się szczyt Unii Europejskiej. Jednym z głównych tematów była kwestia rozmów dotyczących zakończenia konfliktu na Ukrainie. Polska nie będzie respektować decyzji formatów, w których nie jest rozpatrywana, tak mówił premier Tusk w Brukseli. Na unijnym szczycie szef rządu podkreślał, że żadna grupa państw wspólnoty nie może uzurpować sobie prawa do reprezentowania Unii w kwestii zakończenia konfliktu na Ukrainie. Biuro przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costa miało w ostatnich tygodniach utrzymywać krótkie dyplomatyczne kontakty z Moskwą. Według medialnych doniesień rozmowy nie dotyczyły żadnych konkretów. Premier Tusk podkreślił, że Polska jest istotnym podmiotem w tej kwestii.
1: Każde ustalenie dotyczące ewentualnego przerwania ognia i przyszłego pokoju między Ukrainą a Rosją i tak będzie bezpośrednio dotyczyło też Polski. Więc albo mamy mechanizm zgodny z traktatami, gdzie cała Unia Europejska podejmuje decyzje, albo będą to decyzje, w których tak czy inaczej musi brać bezpośredni udział Polska, inaczej nie będziemy żadnych ustaleń respektować. I zobaczyłem po twarzach i po reakcji moich koleżanek i kolegów, że no niektórzy mieli może kwaśne miny, ale wszyscy de facto zrozumieli, o co chodzi.
0: Europejscy przywódcy poparli także postulat Polski w sprawie darmowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla dla przemysłu. W dokumencie przyjętym po debacie na temat konkurencyjności jest apel do Komisji o zmiany w metodzie przyznawania darmowych pozwoleń. Obecna metodologia jest zabójcza dla firm, fabryk i hut w Polsce uzależnionych przez dekady od węgla. O tym, że takie zapisy mają znaleźć się w dokumencie końcowym ze szczytu, informowała jako pierwsza brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka.
2: We wnioskach europejscy przywódcy napisali, że oprócz planowanej reformy systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, Komisja będzie musiała przedstawić też osobne regulacje dotyczące wyliczania darmowych pozwoleń. To było ważne dla Polski, bo prace nad reformą mogą potrwać około 2 lat, a może i dłużej. Natomiast zmiana sposobu przyznawania darmowych pozwoleń jest dla Polski sprawą pilną. Komisja wprawdzie obiecała, że takie regulacje przedstawi, ale w ramach ograniczonego zaufania Polska chciała, by znalazło się to też na piśmie, we wnioskach ze szczytu. Bo teraz Komisja nie będzie już mogła się z tych obietnic wycofać. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Amerykańsko-irańskie negocjacje w Szwajcarii odbędą się najwcześniej za kilka dni, tak twierdzą władze w Teheranie. Delegacje obu państw miały rozpocząć rozmowy w ten weekend, ale spotkanie odwołano z powodu izraelskich ataków w Libanie. Stefan Folzer.
4: Już około południa stało się jasne, że planowane na ten weekend rozmowy w Birkenstock nie dojdą do skutku. Po tym jak Biały Dom poinformował o przełożeniu dzisiejszego spotkania w Szwajcarii, z hotelu zaczęły wyjeżdżać delegacje przybyłe na negocjacje. Na miejscu zmniejszono liczbę funkcjonariuszy policji i zamknięto centrum prasowe. Tymczasem MSZ Iranu poinformowało, że zorganizowanie spotkania nie jest już pilne, ponieważ obie strony podpisały już wstępne porozumienie. Teheran podkreślił, że dalsze losy umowy będą zależały od przestrzegania zapisanych w niej warunków. Chodzi m.in. o sytuację w Libanie. Po południu Izrael i Hezbollah zgodziły się na zawieszenie broni, jednak prawie natychmiast pojawiły się doniesienia o jego naruszeniu przez izraelskie wojsko. Stany Zjednoczone i Iran dały sobie 60 dni na wynegocjowanie dokładnych warunków zakończenia wojny. Do uzgodnienia pozostają m.in. kwestie zamrożenia irańskiego programu nuklearnego, otwarcia cieśniny Ormus oraz zakończenia walk na Bliskim Wschodzie. Z Birkenstock dla Polskiego Radia, Stefan Folzer.
0: Decyzja w sprawie ewentualnej ekstradycji Michała Kuczmierowskiego została odroczona. Brytyjski sąd przełożył na 24 września rozprawę dotyczącą szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Powodem była nieobecność jednej z prawniczek mężczyzny, któremu prokuratura zarzuca m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Anna Rączkowska.
5: Michał Kuczmierowski nie pojawił się dziś w sądzie w Londynie. Rozprawa została wyznaczona na godzinę 11 czasu polskiego i to właśnie wtedy miała zapaść długo wyczekiwana decyzja w sprawie jego ekstradycji do Polski. Najpierw rozpoczęcie posiedzenia się opóźniło. Chwilę później sędzia poinformował, że jedna z brytyjskich prawniczek reprezentujących byłego szefa RARS została wezwana do izby adwokackiej. W tej sytuacji sąd zdecydował o odroczeniu postępowania do 24 września. To kolejny raz, gdy finał tej sprawy zostaje przesunięty. Pierwotnie decyzja miała zapaść pod koniec lutego, później termin przeniesiono na kwiecień, następnie na czerwiec, a teraz na wrzesień. Podczas ostatniego posiedzenia obrona Michała Kuczmierowskiego przekonywała, że zgodnie z brytyjskim prawem nie jest jasne, czy w jego przypadku spełnione zostały wszystkie warunki pozwalające na zastosowanie procedury ekstradycyjnej. Adwokaci argumentowali, że konieczna jest dodatkowa analiza przepisów i zapowiedzieli przedstawienie

0: opinii niezależnego eksperta. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Prokuratura domaga się wydania Michała Kuczmierowskiego w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości przy zamówieniach realizowanych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej mężczyzna został doprowadzony do lubelskiego wydziału zamiejscowego prokuratury krajowej. Przed 20 rozpoczęło się jego przesłuchanie. Wszystko wskazuje na to, że Kreml jest odpowiedzialny za zabójstwo obywatela Rosji w Białej Podlaskiej, ocenia pułkownik Andrzej Derlatka. Były szef agencji wywiadu przypomniał w programie trzecim Polskiego Radia, że zastrzelony performer był krytykiem m.in. przywódcy Republiki Czeczeńskiej Ramzana Kadyrowa.
2: Oni nie mają poczucia humoru. To więc atak na Kadyrowa mógł być tym takim wyzwalaczem działań, które zostały tam podjęte. Z całą pewnością, jeśli to było działanie, za którym stały służby, czy też Kadyrow i jego ludzie, tak czy inaczej decyzję autoryzuje sam Putin.
1: Pułkownik Andrzej Derlatka jest zaskoczony, że 44-letni rosyjski artysta, ojciec pięciorga dzieci, nie chciał ochrony ze strony polskich służb. Do zabójstwa mężczyzny doszło w poniedziałek.
3: Suma wydarzeń.
1: Odzyskanie kolejnych zabytków zrabowanych przez Niemców podczas II wojny światowej to wyjątkowe wydarzenie, uważa Konrad Szulalski ze Stowarzyszenia Antykwariuszy i Marszandów Polskich. Kilka dni temu do Polski wróciły cenne obiekty, wśród nich fragment średniowiecznego rękopisu z zapisem hymnu Gaudemater Polonia oraz pierścień króla Zygmunta I Starego. W rozmowie z Polskim Radiem 24 ekspert rynku sztuki podkreślał, że odzyskanie po kilkudziesięciu latach kolejnych strat wojennych to ogromny sukces.
4: Bardzo się cieszę, że pierścień i ten rękopis wrócił. Po pierwsze dlatego, że one przetrwały. No proszę sobie wyobrazić, pierścień z brylantem w 24-karatowym złocie. Jeżeli podlega zagrabieniu, no to jest duża szansa, że w okresie tych kilkudziesięciu lat on mógł zostać po prostu przetopiony, prawda? A brylant podzielony. No i wtedy wszystko znika. A jednak przetrwał. Także myślę, że to jest przede wszystkim coś fantastycznego.
1: Ekspert zaznaczył, że odzyskiwanie dzieł sztuki utraconych podczas wojny jest długotrwałym i skomplikowanym procesem.
4: Systemy prawne, mimo że nawet jesteśmy w Unii Europejskiej, tak, Niemcy są w Unii Europejskiej, ale tu wchodzą różne prawne kruczki typu nabycie w dobrej wierze, prawda, i przedawnienie. No, to jest inaczej regulowane w Niemczech, inaczej w Polsce i często jest największym problemem przy restytucji.
1: Fragment średniowiecznego rękopisu z hymnem Gaudemater Polonia oraz pierścień króla Zygmunta Starego będzie można oglądać w Pałacu Rzeczpospolitej w Warszawie. 32,9 stopnia Celsjusza w cieniu. Tyle dziś pokazały termometry w Polsce. To rekord, który padł w Słubicach. Bardzo gorąco było też na Dolnym Śląsku. W Legnicy prawie 32 stopnie, a we Wrocławiu 31. W wielu miastach uruchomione kurtyny wodne, które pozwalają chociaż na chwilę odetchnąć od upału. Jak przekonał się nasz reporter Mateusz Czmiel, mieszkańcy i turyści w stolicy Dolnego Śląska we Wrocławiu chętnie z tego korzystają.
5: Widzę, że się chronicie przed upałami.
6: Tak,
5: dzisiaj.
6: Ja nie mam czapeczki, więc parasolkę miałam, bo zapowiadali, że będą opady, więc wzięłam parasolkę i bardzo się cieszę, bo teraz parasolka chłoni mnie przed słońcem.
7: Chcemy się trochę zmoczyć.
6: No,
7: podejdziemy
6: tak, pamiętamy.
5: Idziemy, wszyscy się zmoczymy.
6: O, krasna nas obleje troszeczkę.
5: Od razu lepiej.
6: Lepiej zupełnie. Rzeźko się czuję.
5: Przyjemniej od razu?
6: Tak jest.
5: Gorąco dzisiaj?
6: Gorąco.
5: Jak sobie radzicie z tymi upałami?
8: Jesteśmy z Mazur i właśnie my dopiero zaczynamy odczuwać ten upał. Jest bardzo fajnie. Szokował nas. Ale wiedzieliśmy, że żeby zabrać ze sobą tylko bluzy i koszulki.
5: A czapka gdzie?
8: Czapka jeszcze nie.
5: Za czapkę przyjdzie pora.
8: Tak, przyjdzie pora.
1: Weekend też zapowiada się upalnie. Od jutra temperatura nawet wzrośnie do 35 stopni i to na zachodzie kraju. Aktorzy Danuta Stenka i Andrzej Seweryn uhonorowani wielkimi nagrodami festiwalu Dwa Teatry za wybitne kreacje w teatrze radiowym i telewizyjnym. W Sopocie rozpoczęło się jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Polsce. 25. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Dwa Teatry. Danuta Stenka przyznała, że to wyjątkowo wzruszający dla niej moment.
9: Kiedy patrzę wstecz, mogę z ręką na sercu powiedzieć, że zazdroszczę sobie, że dane mi było zakosztować pracy

0: w obu tych teatrach, teatrze radiowym i telewizyjnym w ich tłustych latach, w czasach, kiedy czasami nawet równolegle pracowało się nad dwoma teatrami z propozycją kolejnego w najbliższej przyszłości.
1: Danuta Stenka zagrała prawie 800 ról w Teatrze Polskiego Radia, między innymi od wielu lat. Wciela się w postać Joli Jabłońskiej w powieści radiowej W Jezioranach, a Andrzej Seweryn dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do jego sukcesu.
2: My, aktorzy, nie jesteśmy rzeźbiarzami, malarzami, pisarzami czy kompozytorami, którzy mogą pracować sami. Nasza praca, jakkolwiek by nie była pozytywnie oceniana przez państwa, przez grona do tego wyznaczone, jest oceną pracy zespołowej. A w tym zespole ogromną rolę odgrywają reżyserzy i autorzy.
1: Andrzej Seweryn w Teatrze Polskiego Radia współpracował z uznanymi reżyserami, m.in. Andrzejem Łapickim, Zofią Rakowiecką czy Juliuszem Owickim. To wszystko w magazynie, który przygotował dziś Andrzej Abgarowicz. Kolejne informacje punktualnie o północy. Ewa Worobiec, dziękuję. Do usłyszenia.
3: To była suma wydarzeń. Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: O reklamie.
8: Jest 23:23.
9: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: I powoli ten wieczór dobiega końca w Polskim Radiu 24, ale mamy dla Państwa kolejny temat, ważny temat, bo wracamy do sprawy dotyczącej afery wokół Szpitala Południowego w Warszawie. Władze miasta zapowiadają powołanie nowej Rady Nadzorczej bez polityków, podkreślając, że każdy ma prawo zgłosić się na SOR, ale o kolejności przyjęć powinien decydować wyłącznie stan zdrowia, a nie znajomości. Dawid Kacprzyk, były koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, który miał zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 złotych, zwrócił szpitalowi 500 000 złotych oraz zrezygnował z funkcji radnego i członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Dodatkowe kontrowersje wywołały ustalenia portalu Zero.pl, według których Rafał Trzaskowski miał otrzymać informacje o nieprawidłowościach już rok wcześniej. Włodarz stolicy się broni i odpowiada, że prywatna wiadomość nie stanowi formalnego zgłoszenia. Sprawę tę komentowała na naszej antenie politolog, dyrektorka programu Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Spraw Publicznych, dr Sonia Chorąziak w rozmowie z Krzysztofem Grzybowskim.
10: Pani doktor, czy te decyzje podjęte przez prezydenta Warszawy niejako kończą temat?
11: Myślę, że one je dopiero otwierają, tak? Ja muszę przypomnieć, że my jeszcze tak naprawdę nie wiemy, jaka była skala po pierwsze nieprawidłowości, a po drugie też właśnie wykorzystywania tych kontaktów najprawdopodobniej politycznych związanych z członkostwem jeszcze do niedawna w partii, głównej partii rządzącej. W jakim stopniu te kontakty były wykorzystywane? No i przede wszystkim, jacy politycy i w jakim stopniu korzystali właśnie z tych dodatkowych usług, które tutaj dr Kacprzyk dostarczał poza kolejką.
10: Czy Platformie Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej czy też Koalicji Rządowej mogło przytrafić się coś gorszego? Bo myślę oczywiście o tym, jaki to jest zbiór tematów, albo inaczej, jakie tematy się tu zbiegają. Bo mamy po pierwsze sytuację w służbie zdrowia. No, temat, który rozpala emocje od wielu, wielu lat. Mamy tu powoływanie się na znajomości albo wykorzystywanie politycznych znajomości, czyli kwestia druga, która też jest bardzo negatywnie odbierana. No i mamy rzecz trzecią. to znaczy korzyści finansowe płynące właśnie z tego, o czym wcześniej wspomniałem, i to potężne korzyści finansowe, bo jeżeli młody lekarz bez specjalizacji, on to jest kolejny

0: Kolejny wątek, czwarty wątek, czyli zajmowanie stanowisk, których się nie powinno zajmować. Zarabia 1 600 000 zł, po czym koryguje 33 faktury i okazuje się, że zwraca 500 000 zł. No to trudno koło takich informacji przejść obojętnie.
1: No ja nie powiedziałabym tutaj, że to coś najgorszego, co się tutaj partii rządzącej przytrafiło.
0: No bo to jest, przepraszam, bo to jest kilka... Oczywiście, tak, tak. Pełna zgody. Natomiast myślę o tym, że to jest kilka bardzo bolesnych i bardzo trudnych i bardzo ryzykownych wątków razem.
1: No i miejmy nadzieję, że zostaną, po pierwsze sprawa zostanie zbadana, po drugie zostaną wyciągnięte konsekwencje. No bo rzeczywiście to wszystko odbyło się w momencie, kiedy w kraju bardzo szeroko dyskutowany jest stan polskiej służby zdrowia. Oczywiście ten temat dyskutowany jest w Polsce już od lat, ale w ostatnim czasie dosyć intensywnie. I takie sytuacje, co one pokazują? Pokazują, że nawet jeżeli w jakiś sposób magiczny ktoś wpadnie na pomysł, żeby znakomicie zreformować polską służbę zdrowia. Wyobraźmy sobie taki scenariusz. Ktoś znalazł rozwiązanie, które naprawdę pomoże usprawnić ten system, zredukować kolejki do lekarzy.
0: Pani doktor, to wchodzimy teraz naprawdę w daleko idącą abstrakcję, ale dobrze, tak. Idźmy dalej.
1: Tak, powiedzmy, że to się wydarzy. To co z tego, skoro będą istnieli ciągle ludzie, którzy będą wykorzystywali luki w tym systemie, którzy będą przyjmować ludzi poza kolejką, którzy będą właśnie przyjmować osoby na przykład z określonej opcji politycznej i udostępniać im usługi wcześniej. To znaczy, że w obecnej sytuacji, niezależnie od tego, jak dobra reforma zostanie przeprowadzona, jeżeli nie będziemy mieli głębokiego po prostu rozwiązania tego właśnie rodzaju sytuacji, żadna reforma tej służbie zdrowia po prostu nie pomoże.
0: Ale pani doktor, ja nie ukrywam, że ja tu mam jeszcze kilka takich pobocznych wątpliwości, bo ja rozumiem, że pojawia się ktoś, kto działa tak jak ten młody lekarz, nie przejmuje się konsekwencjami, próbuje maksymalnie wykorzystać swoje możliwości, lekko też naginając rzeczywistość. Tacy ludzie byli, są i zawsze będą i zawsze w każdej partii takie postacie wcześniej czy później się pojawiają. Natomiast tak, no jak to jest możliwe, że ktoś, kto nie ma specjalizacji, obejmuje stanowisko, przy którym ta specjalizacja jest niezbędna? Okazuje się, że można jednak bez specjalizacji. Jak to jest możliwe, że w publicznym szpitalu pojawia się pomysł na zrobienie strefy VIP i nikt z otoczenia tego człowieka, ja już nawet nie mówię o tym, że nie widzi w tym niczego zdrożnego, ale nie widzi w tym niczego politycznie niebezpiecznego.
1: No, ja bym powiedziała jeszcze bardziej, czy nie przeraża nas tak naprawdę fakt, że teraz w tej atmosferze właśnie komentowania tej sytuacji słyszymy coraz bardziej właśnie ze strony tutaj polityków rządzących, że oni nie wiedzieli, nie słyszeli, prawie że nie znają w ogóle tego człowieka. No przecież to jest oburzające, tak? Najprawdopodobniej takie tutaj sytuacje miały miejsce. Ten człowiek wykorzystywał najprawdopodobniej swoje własne kontakty polityczne, właśnie związane bezpośrednio z partią rządzącą, do tego, żeby łamać prawo i uzyskiwać własne korzyści dla siebie, ale też dla innych na różne sposoby. I słyszymy, i co my słyszymy? No, jako odbiorcy jesteśmy oburzeni, chcemy wyjaśnić. I co słyszymy? Że nikt nie wiedział, nikt się nie orientował, że to zaskoczenie dla wszystkich. To jest, wydaje mi się, ten problem toczący polską politykę, że kiedykolwiek dzieje się jakaś rzecz, bo tak jak pan redaktor wspomniał, ludzie będą popełniali błędy, przestępstwa i wykorzystywali prawo. To wtedy chcemy słyszeć o tym, że zostaną wyciągnięte konsekwencje, odpowiedzialność, a nie o tym, że nikt o tej sprawie nie wiedział i tak naprawdę trzeba było dziennikarzy, no bo ta sprawa też nie została wyłapana systemowo, tak? To dziennikarze ujawnili. Gdyby dziennikarze nie zainteresowali się tym tematem, no to do dzisiaj tutaj pokoik najprawdopodobniej VIP dla określonych osób by funkcjonował, a zwykli obywatele po prostu czekaliby w przedłużających się kolejkach w tym szpitalu.
0: Ja wracam do tego oczywiście, nie rozgrzeszając tych wszystkich wątków, o których wspomnieliśmy. Natomiast przyznaję, że najbardziej dziwi mnie to, że nikomu nie zapaliła się czerwona lampka, jeżeli chodzi właśnie o ryzyko, że będzie z tego wielka afera. Ale idąc dalej, jeszcze jedna kwestia, no bo mamy decyzje, dosyć zdecydowane i szybkie decyzje podjęte przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Mamy dosyć mocne stanowisko zajęte przez premiera Tuska i to akurat nie powinno dziwić. Tylko tyle, że dziwią niektóre inne wypowiedzi polityków koalicji, bo dokładnie w tym samym czasie, kiedy te decyzje są podejmowane i kiedy zarówno premier, jak i prezydent Warszawy próbują ten pożar jakoś opanować i jakoś gasić, wychodzi na przykład jeden z posłów Koalicji Obywatelskiej mówi coś takiego. Niech rzuci kamieniem ten, kto nie próbował przyspieszyć sobie spotkania z lekarzem.
1: No, jest to absolutnie oburzające.

0: i niedopuszczalne, tak? To pokazuje, że politycy chcą normalizować zachowania niezgodne z prawem, tak? No bo to jest normalizacja, tak? Mówienie, że oj tam, no komu się nie zdarzyło tam raz ominąć albo coś ukraść, no nie powinniśmy tego słyszeć, tak? My sobie prywatnie możemy mieć w głowie takie jakieś przemyślenia, tak? Natomiast absolutnie nie powinniśmy w takiej sytuacji kryzysowej tego słyszeć, no i ja bym się nie zdziwiła, że bardzo mocno podkopię to tak naprawdę ciągle jednak dominującą obecnie pozycję partii rządzącej, jeżeli chodzi o sondaże, no bo...
1: Ale partii rządzącej czy koalicji rządzącej? Bo pytanie, kogo ten problem obejmie?
0: Powiem tak, koalicja jako całość jest w moich oczach dosyć słabą koalicją, tak? I koalicji jako całości, czyli również partnerom, na przykład osobom z Nowej Lewicy, również zdarzały się właśnie takie sytuacje, wpadki, choćby tutaj pierwsze z brzegu, co mi przychodzi na myśl, bo akurat wypowiadała się w tym kontekście posłanka Żukowska, która również w określonych sytuacjach przekraczała swoje uprawnienia, na przykład dotyczące kilometrówek i również potem słyszeliśmy, że nikt nie wiedział w ogóle, że coś takiego się stało, tak? Dlatego myślę, że oczywiście, że źle to zarzutuje na całą koalicję, natomiast jeżeli chodzi o konkretnie już partię rządzącą, no to myślę, że tutaj jesteśmy tak naprawdę na granicy takiego kryzysu, który mieliśmy w 2015 roku, tak? Jest pewna granica tego, co ludzie sobie będą mogli pozwolić, dlatego tutaj właśnie takie zdecydowane działania ze strony Czterafa Trzaskowskiego czy Donalda Tuska zapowiedzi, no są koniecznością, ale one nie będą nic znaczyć, jeżeli właśnie inni posłowie
1: no, będą sypać piach w tryby.
0: Tak, będą w taki sposób komentować.
1: I rzeczywiście, no znów do tego powrócę, zdumiewający jest ten brak politycznej wyobraźni u niektórych polityków, którzy te wydarzenia, tę aferę komentują. I jeszcze jedna rzecz, bo to jest bez wątpienia uderzenie w pozycję Koalicji Obywatelskiej i koalicję rządową jako całość, ale jednocześnie jest też... druga strona strat, które ponosi koalicja rządowa, bo myślę sobie chociażby o temacie amerykańskiej bazy w Polsce. No, pojawiła się ta propozycja, oficjalna propozycja wysłana przez polski rząd. Mamy odpowiedź strony amerykańskiej, która z zainteresowaniem tę propozycję przyjęła. No i właściwie nic, tylko się chwalić, tylko że ten temat kompletnie niknie.
0: Oczywiście i inne sukcesy tutaj albo zmiany, które w najbliższych dniach czy tygodniach się pojawią, pewnie ciągle będą spychane właśnie przez tą kwestię, tak? To jest oczywiście również temat no, bardzo dobry do komentowania i podnoszenia przez wszystkie partie opozycyjne. Oczywiście nie ma tutaj żadnego zarzutu w stosunku do tego ani zdziwienia, no bo jest to dosyć naturalne, że jeżeli takie rzeczy się dzieją i jest w tym związany bezpośrednio, no już były, ale od bardzo niedawna właśnie polityk ze strony partii rządzącym, to partie opozycyjne również będą to na tyle głośno podkreślać, że wszelkie inne drobne kwestie czy sukcesy właśnie rządu nie będą już tak bardzo słyszalne. No absolutnie mnie to nie dziwi.
1: To jeżeli pani pozwoli, jeszcze jedna kwestia. Na ile to jest paliwo, które rzeczywiście może wystarczyć na dłużej?
0: To zależy, tak mi się wydaje, od tego, w jaki sposób ta sprawa się potoczy. My jesteśmy tak naprawdę na samym jej początku, tak? My jeszcze nie wiemy tak naprawdę, jedyne co mamy, to naprawdę mamy zarzuty ze strony portalu dziennikarskiego dotyczące właśnie tego saloniku VIP, tak? I przyjmowania przede wszystkim posłów partii rządzących poza kolejką. Nie mamy dowodów, nie mamy informacji. I teraz pytanie, czy to czasem nie będzie tak, że na przykład za 3 tygodnie dowiemy się o pierwszym nazwisku, potem o kolejnych nazwiskach. Jeżeli tak będzie, no to
1: mówimy
0: jest sprawa,
1: oczywiście o tym pokoiku VIP, tak?
0: Tak, na przykład. To jest sprawa, która może tak naprawdę no, ciągnąć się za partią rządzącą przez następne tygodnie czy wręcz miesiące.
2: Z politolog dr Sonią Chorąziak rozmawiał Krzysztof Grzybowski. Na dzisiejszy wieczorny program w Polskim Radiu 24 przygotowali Andrzej Abgarowicz, Dominika Malkut, zrealizowali Karol Smyk i Michał Daniluk. Przed mikrofonem był z Państwem Maciej Wolny. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i życzę dobrej, spokojnej nocy dla Państwa.
3: Powtórka programu. Więcej niż kryminał.
4: Więcej niż kryminał. Grzegorz Kalinowski, witam Państwa. Dzisiaj sesja wyjazdowa, sesja w gabinecie profesora Marka Michalskiego z UKSW, który kieruje Katedrą Prawa Gospodarczego

0: i gospodarki cyfrowej. Zatem mogą się Państwo domyślać, że tematem naszej rozmowy będą przestępstwa związane właśnie z gospodarką cyfrową, no i z modnymi ostatnio kryptowalutami. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie profesorze, proszę przede wszystkim powiedzieć, co to jest kryptowaluta. Ja szczerze mówiąc, jako osoba, która intensywnie korzysta ze świata cyfrowego, wiedzę na ten temat mam dość płytką. Mógłbym się wygłupić, gdybym chciał słuchaczom wyjaśnić, co to jest bitcoin, kryptowaluta, na czym to polega i dlaczego w ogóle to ma jakąś wartość.
1: Czy to ma jakąś wartość? To jest rzecz, powiedziałbym, bardzo dyskusyjna, natomiast prawodawca unijny bardzo klarownie nam to przedstawia, mówiąc, że kryptoaktywo to jest cyfrowe odzwierciedlenie wartości lub jakiegoś prawa. Nie definiuje tego, co to jest za wartość, ani też tego, jakie to jest prawo, natomiast wyraźnie mówi, że to jest cyfrowe odzwierciedlenie. Jeżeli chodzi o bitcoina, rzeczywistą wartością tej kryptowaluty jest to wartość spekulacyjna, wartość oczekiwana. Bitcoin sam w sobie nie ma wartości jako takiej. Nie ma czegoś, co się nazywa wartością wewnętrzną, fundamentalną. Podobnie zresztą jak waluta fiat, czyli waluta urzędowa. Nie ma wartości wewnętrznej. W momencie, kiedy jeszcze do początku lat 70. tą wartością waluty, wówczas już tylko dolara amerykańskiego, była wartość kruszcu, czyli złota. Później pieniądza państwowego de facto opiera się na wartości i sile gospodarki każdego z państw. Żeby wyjaśnić w ogóle ten fenomen bitcoina, trzeba się odwołać do historii, wcale nie tak odległej, dlatego że bitcoin pojawia się w określonym szczególnym momencie historycznym. 2008-2010, kiedy świat przeżywa kryzys globalny. To jest ten kryzys związany najpierw z rynkiem kredytów subprime w Stanach Zjednoczonych, który później się rozleje na instytucje finansowe całego świata. Ten kryzys wzmaga jeszcze bardziej niechęć i obawy wobec państwa. Cały czas od lat 70. tutaj odwołuje się do takiej publikacji Friedricha von Hayeka, który napisał tak esej poświęcony denacjonalizacji pieniądza. W tym eseju twierdzi, że to państwo jest winne psuciu pieniądza. Państwo jest winne psuciu pieniądza. Remedium na to ma być coś, co nazywa swobodną, wolną bankowością oraz pieniądzem, który nie będzie emitowany przez państwo. I w momencie, kiedy mamy do czynienia z rozwojem globalnego już zjawiska, jakim jest świat nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, które przyspiesza niesamowicie obieg informacji, ale równocześnie powoduje, że tracą na znaczeniu jakiekolwiek granice. I to jest nowe środowisko, gdzie można zrealizować ideę pieniądza niepaństwowego.
0: W ostatnich latach pojawiają się takie dwa pojęcia, które grożą inwestorom, grożą ludziom, którzy chcą swoje pieniądze pomnożyć. To są bańka spekulacyjna i piramida finansowa. Czy są takie miejsca, w których te dwa pojęcia się przecinają i czy bańka spekulacyjna może być rodzajem przestępczości?
1: Może. Jest chyba najlepszą ilustracją tego, że bańka spekulacyjna jest równocześnie piramidą finansową, chociaż nie zawsze te zjawiska będą występować równocześnie i nakładać się na siebie, jest przykładem tego pierwsza w historii chyba piramida finansowa i jedna z pierwszych baniek, a mianowicie afera Johna Lowa, która miała miejsce w pierwszej, drugiej dekadzie XVIII wieku we Francji, gdzie zjawisko bańki spekulacyjnej jakby nakładało się na zjawisko piramidy finansowej. John Low był, tak dzisiaj nazwalibyśmy to, finansistą, ale też aferzystą, który musiał uciekać z Anglii. Notabene był synem złotnika, a złotnicy XVIII-wiecznej, XVII-XVIII-wiecznej to nie byli tylko i wyłącznie rzemieślnicy, ale również byli swoistymi pośrednikami finansowymi. Zajmowali się po prostu finansami. John Low więc miał wiedzę na temat ówczesnych finansów i to wcale nie taką pobieżną, dlatego że był jednym z autorów projektu stworzenia banku centralnego. Co prawda został wyprzedzony przez swojego rodaka, ale

0: On z tą ideą banku centralnego uciekł do Francji, a uciekać musiał dlatego, że popełnił przestępstwo. Kryminalne zresztą, czyli morderstwo. To były jakieś sprawy obyczajowe, więc niezwiązane z finansami. Uciekł, osiadł we Francji i tam spotkał w pewnym, no dzisiaj się mówi o tym, barwnym językiem powieści spod znaku płaszcza i szpady Lupanarze, przedstawiciela dynastii de Bourbon, który za chwilę okaże się być regentem Królestwa Francji i korzystając z tych koneksji założy najpierw coś w rodzaju takiego pierwszego banku, Bank Royal, który będzie działał pod swoistą opieką władzy państwowej, a równocześnie stworzy kompanię Mississippi, czyli jedną z pierwszych spółek, czy takich, która będzie oferowała sprzedaż akcji na rozwój, przede wszystkim handlu zamorskiego, handlu z koloniami francuskimi wówczas w Ameryce Północnej. To był wielki obszar zajmowany wtedy jeszcze na początku XVIII wieku przez Francję. Tam ponoć miały zostać odkryte kopalnie złota, srebra. To wszystko było motywem, który napędzał cały marketing związany z kompanią Mississippi i przynosił niewątpliwie ogromne zainteresowanie wczesnego społeczeństwa związane z nadzieją szybkiego wzbogacenia się. Więc ceny akcji emitowanych przez kompanię Mississippi i bardzo szybko pieły się w górę, dzięki czemu John Law niewątpliwie i jego współpracownicy bardzo szybko się bogacili. I to była właśnie jedna z pierwszych baniek spekulacyjnych, ale również i piramid finansowych, dlatego że John Law umiejętnie prowadził marketing związany z pozyskiwaniem inwestorów.
1: Niech zgadnę, łowił kolejnych inwestorów, wypłacając dywidendy tym, którzy już byli, ale spółka nie przynosiła zysku z działalności, tylko przynosiła wyłącznie zysk z tego, że wpłacali pieniądze nowi akcjonariusze.
0: Dokładnie tak było. Zilustruję to taką oto akcją, którą prowadził John Law w drukach ulotnych, które wówczas były podstawowym systemem komunikacji publicznej. W drukach ulotnych przedstawiano perspektywy, jakie wiążą się z nowym przedsięwzięciem, jakim jest kompania Mississippi. Jednocześnie John Law zatrudnił włóczęgów, ludzi z marginesu społecznego, którzy przemaszerowali przez całe miasto, uzbrojeni w łopaty, kilofy, taczki, oznajmiając wszem i wobec, że oto udają się w kierunku portów francuskich, żeby się zamustrować na statki, którymi popłyną do Ameryki i zaczną eksplorację nowo odkrytych złóż złota, co wszystko miało wzmacniać wiarygodność całego przedsięwzięcia. Nie muszę dodawać, że jak tylko opuścili rogatki Paryża, porzucili kilofy, łopaty i taczki, a zainkasowali wynagrodzenie, jakie oferował im John Law, po to tylko, żeby w ten sposób przekonywać mieszkańców Paryża, że mają do czynienia naprawdę z bardzo świetnie prosperującym interesem.
1: Jak ta bańka pękła?
0: No to nakładały się jeszcze inne okoliczności, działalność Banku Royal, emisja asygnat, poprzez które można było płacić podatki państwowe. W pewnym momencie wartość asygnat zaczęła spadać. Pociągnęło to za sobą również gwałtowny spadek akcji kompanii Mississippi. Próbowano temu przeciwdziałać, najpierw stosując różnego rodzaju dekrety władz publicznej, ale te próby okazały się daremne i w ostateczności około 1718 roku całe przedsięwzięcie skończyło się na tym, że akcje spadły na łeb, na szyję, a John Law uciekł. A gdzie mógł uciec aferzysta w ówczesnych czasach? No uciekł do Wenecji, gdzie również próbował pod koniec swojego życia utrzymywać się z wszechobecnego w Wenecji hazardu.
1: Czy można jego działalność porównać do polskich nieudolnych albo sprytnych deweloperów, czyli inwestycja numer jeden. Tutaj mamy pół domu, inwestycja numer dwa, mamy fundamenty, inwestycja numer trzy, kupiliśmy jakąś działkę, inwestycja

0: Opcja numer 4. Mamy kupić dopiero działkę i pod tę połówkę pierwszego domu, jeszcze niewykończonego, inwestorzy tych kolejnych etapów wpłacają pieniądze. Trochę to mi właśnie przypomina tą kompanię Mississippi, czy bardziej jest to Lehman Brothers z roku 2008.
1: Niewątpliwie rozmach, ale i złożoność przedsięwzięcia Johna Loa powoduje, że należy go traktować jako szczególny, wyjątkowy przypadek. Na pewno bym

0: jest mniej więcej taranga. Madoff przecież funkcjonował kilkadziesiąt lat, tworząc swoją strukturę piramidy finansowej i jeżeli bym miał porównywać Johna Lowa, to niewątpliwie bardziej z Madoffem.
1: W którym miejscu, w którym momencie, bo to są czasy, które pamiętamy, piramida Madoffa to są lata 1995-2008, potem kryzys światowy, który z tego wynikł. W którym momencie Madoff przestał być wizjonerem, przestał być niezwykle obrotnym, dobrym menedżerem, a stał się, krótko mówiąc, przestępcą?
0: No jest właśnie taki moment w każdej piramidzie finansowej, kiedy dochodzi do jej załamania. Kiedy już te wszystkie działania marketingowe, te działania na pokaz przestają odnosić rezultat, już nie oddziałują na otoczenie, na publiczność i nie są w stanie generować tych przychodów, które są niezbędne dla utrzymania takiej struktury. To mi przypomina taki przykład z historii Ponziego, piramida Ponziego. Notabene też takiego biznesmena, bankowca, który na początku lat 20. XX wieku tworzy taką przestępczą strukturę, typową piramidę i w momencie, kiedy do opinii publicznej zaczynają trafiać informacje, które podważają wiarygodność tego przedsięwzięcia gospodarczego, no bo wszystko to jest ubrane w szaty takiego typowego biznesu,
1: który, jeżeli dobrze rozumiem, była to spółka windykacyjna i on z windykacji, z odbioru zobowiązań poprzez rzekomy arbitraż międzynarodowych kuponów pocztowych miał pozyskać pieniądze dla inwestorów.
0: Tam chodziło o taki system międzynarodowej sprzedaży. Dzisiaj to wszystko odbywa się w internecie, e-commerce. Kiedyś odbywało się to poprzez wysyłki katalogów, do których dołączano takie kupony, które pozwalały na wymianę tych kuponów na znaczki po to, żeby zainteresowany klient mógł wysłać zamówienie do domu towarowego. Ponzi próbował wykorzystać to, wymieniając te znaczki później na gotówkę i pozyskiwał pieniądze w celu nabywania tych kuponów, ale tak naprawdę te pieniądze służyły tylko po to, żeby wypłacać je tym, którzy wcześniej zainwestowali w jego strukturę. I w momencie, kiedy do opinii publicznej zaczynają docierać sygnały, że to jest przedsięwzięcie wątpliwej natury, Ponzi urządza bankiet w jednym z najbardziej reprezentacyjnych hoteli Chicago, urządza bankiet, na który zaprasza przedstawicieli prasy i oczywiście ci przedstawiciele prasy po tym bankiecie piszą o Ponzim dobrze. No mówią, no jak to przedsięwzięcie może podupadać, skoro Ponziego stać na to, żeby wyprawić taki bankiet w salach reprezentacyjnych najlepszego hotelu dla przedstawicieli prasy. I to jeszcze na jakiś czas ratuje to przedsięwzięcie. W pewnym momencie jednak całość, tak w każdej piramidzie finansowej, się załamuje.
1: Ale to był człowiek, który nie zbudował jakiegoś majątku. Ponzi odsiedział 3,5 roku więzienia, potem został deportowany do Włoch i w tych Włoszech, w swoim rodzinnym kraju, czy potem w Brazylii, nie odnotował już żadnych, w cudzysłowie, sukcesów. Ani nie próbował rozkręcać żadnych wątpliwych interesów biznesowych, ani też nie był w stanie nawet zarobić na jakieś porządne życie. Zmarł w biedzie, trapiony kłopotami zdrowotnymi. No, wszystko to wyglądało, jakby to był po prostu nieudacznik, a nie spryciarz, a już na pewno nie wizjoner.
0: To jest tak jak z Johnem Lowem, że to są aktorzy jednego spektaklu.
1: A jak to było z Madoffem? No bo jednak Madoff był cenioną osobą w świecie finansów. To mu pomogło zbudować tę słynną piramidę. Czy można postawić jakąś granicę? Tu jest Madoff, który jest finansistą, a tu już jest Madoff, który jest po prostu oszustem.
0: Ja myślę, że tą granicą był nadzór, jaki amerykańska komisja zaczęła, czy zainteresowanie, jakim amerykańska komisja zaczęła wykazywać w stosunku do firmy Madoffa.
1: Ale jakże to możliwe, że nadzór zorientował się w momencie, w którym szacowane straty doszły do 65, ale nie milionów, a miliardów dolarów.
0: Tak, dla

0: dlatego że Madoff wprowadził przemyślny sposób cały system księgowości, który pozwalał mu rzeczywiste straty ukrywać.
1: On chyba sam uwierzył w to, że to jest perpetuum mobile, bo w przeciwnym razie no, byłoby klasyczne bierz forse i w nogi, a tymczasem on do końca upierał się przy tym, że jakoś to będzie.
0: To przedsięwzięcie funkcjonowało nieprzerwanie kilkadziesiąt lat. To już mogło samego autora tego przedsięwzięcia utwierdzać w przekonaniu, że to jest rzeczywiście dobrze funkcjonujący biznes.
1: Piramidy albańskie to co prawda nie są Stany Zjednoczone, gdzie było 65 miliardów dolarów w piramidzie Madoffa. Głupie 1 200 000 000, no ale jednak to były piramidy działające w biednym, jeżeli nie w ubogim kraju. To o mało nie doprowadziło do upadku Albanii. Była wojna domowa, tak to można wprost nazwać, anarchizacja i na koniec interwencja wojsk Organizacji Narodów Zjednoczonych, więc to chyba taki najbardziej spektakularny przykład działalności piramid finansowych.
0: Pamiętajmy, że Albania to jest kraj, który był krajem bardzo zapóźnionym cywilizacyjnie, więc tego typu przedsięwzięcia jeszcze bardziej pobudzały wyobraźnię i oczekiwania tych, którzy byli skłonni zainwestować te pieniądze.
1: Czyli podobny mechanizm jak bezpieczna kasa oszczędności Grobelnego, która pojawiła się w czasach, kiedy bankowość w Polsce raczkowała, a taki grubawy dżentelmen obiecywał najwyższy procent. Do tego Grobelny był taki swojski, przaśny, taki no jeden z nas, któremu wychodziło i nam też wyjdzie, jak wiadomo, chciwość rządza pieniądza jest tym, co odbiera nam niekiedy rozum.
0: To jest mniej więcej ten sam moment przełomu takiego cywilizacyjnego, kiedy wychodzimy też z okresu takiego zapóźnienia cywilizacyjnego, ale też z systemu gospodarki centralnej, gdzie nie ma nie tylko, że instytucji rynkowych, no ale też nie ma instytucji finansowych działających powszechnie, więc brak jakby tego społecznego rozeznania, a niewątpliwie jest potrzeba uczestniczenia w takich procesach inwestowania pieniędzy, chociażby w celu zabezpieczenia swojej przyszłości. Co robi Grobelny? Grobelny nie bez powodu używa określenia bezpieczna kasa oszczędności. BKO kojarzy się z instytucją powszechnie wtedy znaną, jakim jest PKO. Ta zbitka PKO, BKO powoduje, że niektórzy mogą wierzyć w to, że to jest instytucja, którą należy obdarzyć zaufaniem, no bo bezpieczna kasa oszczędności.
1: O ile sprawę Grobelnego jestem w stanie zrozumieć, bo to jest wejście w zupełną próżnię, wolną przestrzeń, wrodzącą się dopiero bankowość. No ale potem mieliśmy piramidy, które pojawiły się 15 lat później, czyli Inter Brock Investment, 19 lat później Amber Gold z sukcesami penetrował polskie kieszenie. Jeszcze większy dystans, to są 33 lata, afera Coinplex, wreszcie Get Back, największa afera, ponad 2,5 miliarda złotych. Teraz na tapecie jest zonda krypto.
0: Piramida finansowa od czasów Johna Lowa, czy raczej to działanie, które później opisywane jest jako piramidy finansowe, bazuje właśnie na takich mechanizmach psychologicznych, które powodują, że ludzie dają się zwodzić takimi zewnętrznymi znamionami, które mają uwiarygodnić przedsięwzięcia. To są właśnie, jak opisywałem, te rzesze potencjalnych robotników spieszących na statki, które już stoją w portach Francji, żeby wyruszyć do Ameryki, do kolonii, do Mississippi i rozpocząć tą eksploatację kopalni złota. To są, jak w przypadku FTX-u, areny, wielka arena w Miami, FTX Arena, która uwiarygodniała całe to przedsięwzięcie. Podobnie jest też z zonda krypto. Przecież nie bez przyczyny nazwa zonda krypto świeciła przez dłuższy czas na budynku Centrum Olimpijskiego.
1: Jako zonda krypto, centrum.

0: Centrum Olimpijskie imienia Jana Pawła II. Czyż można być bliżej Polaków, ich serc, dusz?
1: Dokładnie to jest ten mechanizm psychologiczny. Ludzie mają to do siebie, że niekoniecznie analizują szczegółowo wszystkie ryzyka związane z przedsięwzięciami, zwłaszcza na rynkach finansowych. W momencie, kiedy otrzymują zapewnienie, że inwestycja jest pewna, a zyski ponadnormatywne, ponadnaturalne, takie zwyczajowo przyjęte, to wówczas ta ostrożność zdaje się zanikać.
0: Mądry Polak po szkodzie, mądry każdy mieszkaniec ziemi po szkodzie, mądry inwestor po szkodzie, nawet ten taki wydawałoby się przebiegły, potrafiący liczyć, nawet profesorowie, panie profesorze, byli ofiarami piramid finansowych. Zatem za ile się można spodziewać w Polsce, na świecie kolejnej bańki, afery finansowej, piramidy?
1: To jest kwestia czasu i to wcale nie tak długiego, kiedy zetkniemy się z kolejnymi przypadkami. Można tylko powiedzieć, przywołując Mikołaja Reja, natura wszystkim jednaka.
0: Profesor Marek Michalski, UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, szef Katedry Prawa Gospodarczego i Gospodarki Cyfrowej, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.
0: A ja nazywam się Grzegorz Kalinowski i zapraszam na kolejne audycje z cyklu Więcej niż kryminał.
2: Jeszcze więcej niż kryminał w naszym podcaście. Powtórka programu. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
6: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
5: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
6: Więcej na funduszobywatelski.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Skrajne opinie na temat odebrania prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego. Ponad 400 interwencji Straży Pożarnej i 2 osoby ranne to dotychczasowy bilans burz na zachodzie Polski. I zderzenie 2 pociągów pod Londynem, trwa akcja ratunkowa. Minęła północ. Ewa Worobiec, zapraszam. Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział wprost, że nie chciał obrazić Polski, Polaków czy narazić na szwank relacji między Polską a Ukrainą. To tak o ostatnim spotkaniu z ukraińskim przywódcą mówił premier Donald Tusk. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Oby historia nie zrujnowała nam przyszłości, mówi Donald Tusk.
2: Chciałbym, żeby minimalizować koszta tej niepotrzebnej, z naszego punktu widzenia złej, nagannej decyzji prezydenta Zełenskiego. Ja tutaj jako zwolennik najdalej idącej pomocy dla Ukrainy nie zmienię zdania. To był błąd i niepotrzebnie naraża nas wszystkich na emocje. I liczę na to, że wszyscy w to zaangażowani będą gdzieś tam z tyłu głowy przynajmniej mieli ten najważniejszy priorytet polityczny na uwadze. To znaczy, żeby historia nam nie zrujnowała przyszłości.
1: Tak decyzję argumentuje.

0: Komentuje prezydent Karol Nawrocki.
1: Polskie wojsko przeszkoliło tysiące ukraińskich żołnierzy. Nie możemy dziś przejść obojętnie wobec faktu, że część z nich teraz będzie służyć pod sztandarem UPA. To jest dla nas nie do zaakceptowania.
0: Ukraińska powstańcza armia odpowiada za śmierć nawet 100 tysięcy Polaków zamordowanych w czasie II wojny światowej na Wołyniu i w Małopolsce. Na odebranie orderu ostro zareagował Kijów.
2: Ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sybicha napisał w mediach społecznościowych, że decyzja jest strategicznym błędem prezydenta Polski, na którym korzysta tylko Moskwa. Według niego jest ona nieuzasadniona i lekceważąca wobec prezydenta Zełenskiego i państwa ukraińskiego. Andrii Sybicha dodał, że w tej sytuacji nie widzi możliwości zachowania wysokiego odznaczenia państwowego Rzeczypospolitej Polskiej, krzyża komandorskiego z gwiazdą orderu za zasługi dla Polski nadanego mu w październiku 2022 roku. Żaden prezydent innego państwa nie będzie nam dyktował naszej historii, dodał szef MSZ Ukrainy. O decyzji prezydenta Polski Karola Nawrockiego poinformowały ukraińskie media. Cytują one również oświadczenie szefa ukraińskiej dyplomacji Andrija Sybichy. Informacje na ten temat opublikowały także rosyjskie media państwowe i niezależne. Niezależni rosyjscy komentatorzy podkreślają, że zdarzenie na linii Warszawa-Kijów będzie wykorzystywała kremlowska propaganda w wojnie informacyjnej prowadzonej przeciwko Ukrainie i Polsce. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Ponad 400 interwencji straży pożarnej i dwie osoby ranne to dotychczasowy bilans działań strażaków w związku z ulewami na zachodzie Polski. Burze i wichury przechodzą nad Wielkopolską i Pomorzem Zachodnim. Czeka nas trudna noc, mówi rzecznik wielkopolskich strażaków, aspirant Martin Halasz.
3: Najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce w Lesznie, gdzie jedna osoba została przygniecona przez drzewo. To był nastolatek. Strażacy uwolnili osobę poszkodowaną spod konaru i przekazali ją zespołowi ratownictwa medycznego. Interwencje prowadzone są również w Nowym Tomyślu, gdzie doszło do zalania szpitala.
0: Niebezpieczne zjawiska będą pojawiać się także dziś. Potężny wypadek kolejowy na północ od Londynu. Pod Bedford zderzyły się dwa pociągi pasażerskie, są ranni. Na miejsce wysłano ratowników, strażaków, policję i śmigłowce ratunkowe.
4: Do wypadku doszło w piątek wieczorem w godzinach szczytu. Brytyjska Policja Transportowa potwierdziła, że otrzymała zgłoszenie o zderzeniu dwóch pociągów w rejonie Bedford. Według brytyjskich mediów oba składy należą do przewoźnika East Midlands i jechały w stronę Londynu. Jeden z pociągów uderzył w tył drugiego. Pasażerowie mówili o silnym szarpnięciu i nagłym zatrzymaniu składu. Jeden z nich napisał w mediach społecznościowych, że nie było wcześniejszego hamowania ani żadnego ostrzeżenia. Na miejscu zderzenia pociągów trwała duża akcja ratunkowa. Na miejscu są karetki, straż pożarna, policja i śmigłowce ratunkowe. Pracują tam także specjalistyczne zespoły medyczne. Ratownicy udzielają pomocy pasażerom, a policja zabezpiecza teren po wypadku. Służby apelują do rodzin i bliskich osób, które mogły podróżować tymi pociągami, aby nie przyjeżdżały na miejsce. Informacje przekazują policja i ratownicy. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody, ostrzeżenia przed upałem i burzami dla prawie całej Polski. W weekend termometry pokażą nawet 35 stopni. Burzom będzie towarzyszyć silny wiatr do 80 km na godzinę i opady deszczu do 35 litrów wody na metr kwadratowy, do tego lokalnie opady gradu. Pięć minut po północy.
5: Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
6: Zmiana klimatu.
7: Patryk Michalski, zapraszam. Drzewa to chmur zgęszczenia, kiedyś napisał w swoim wierszu Krzysztof Kamil Baczyński. Zatem dziś w naszej audycji będziemy z głową w tych liściastych chmurach. Trwa bowiem głosowanie w finale corocznego plebiscytu na drzewo roku, który organizuje Klub Gaja. W tym roku o ten zaszczytny tytuł walczy kolejne 16 drzew. Zatem o tym konkursie, ale też o drzewach w naszej przestrzeni i w naszej świadomości. Porozmawiam teraz z moim gościem, a gość zacny, założyciel i prezes Klubu Gaja, Jacek Bożek. Dzień dobry.
8: No witam panie redaktorze, no i witam słuchaczy.

0: Panie Jacku, to już 38 lat, jak założył pan klub Gaja. Szmat czasu, prawda?
1: Orety, to jest bardzo długo, ale też jak patrzę do tyłu, wstecz, no to wydaje mi się, że to drzewa miały ogromny wpływ na to, jak wyglądało moje życie, jak wyglądało życie stowarzyszenia i to, co zrobiliśmy dla przyrody, dla Polski, dla ludzi, dla zwierząt. Dlaczego drzewa? Decyzje, i to jeszcze było za komuny, żeby wejść na drzewa, które miały być wycięte w centrum mojego rodzinnego miasta Bielska-Białej, żeby je uratować. To była podobno pierwsza tego typu akcja bezpośrednia w Europie Wschodniej i Środkowej. No i ściągała mnie z tego drzewa milicja obywatelska z OMO. To było bardzo interesujące. No może nie wtedy, ale bardzo podkreślam, że to te drzewa mnie uratowały, a nie ja uratowałem drzewa, choć one rosną do teraz. Moje życie zmieniło się kompletnie. Schodząc z tych drzew, poczułem, czym jest polityka, czym jest też przemoc, tak? Przemoc wobec przyrody, wobec ludzi. I to bardzo odmieniło moje życie. Także ja jestem niezwykle wdzięczny drzewom za to, że skierowały mnie na tory takie, a nie inne.
0: No to można powiedzieć, że wyrazem tej wdzięczności jest to, że co roku klub Gaja, który pan założył, chce nagradzać najpiękniejsze drzewa w Polsce, nadawać im zaszczytne tytuły Drzewa Roku. Który raz ten konkurs już się odbywa?
1: To jest kolejna już edycja, już 16. Natomiast muszę rozpocząć od tego, że od kilkunastu lat, przeszło 20, prowadzimy taki program edukacji ekologicznej, który się nazywa Święto Drzewa. I to Święto Drzewa zawsze inaugurujemy 10 października i to już się stało świętem w całym kraju. Niektórzy nazywają to Dzień Drzewa, inni Święto Drzewa. Zupełnie nam to nie przeszkadza, dlatego że chodziło nam o to, żeby rozpropagować tak w ogóle podejście do drzew, żeby to się stało czymś powszednim. I stąd to nasze Święto Drzewa. Podkreślam święto, dlatego że chcemy się przy tym no trochę dobrze bawić też. Bawić się, a nie tylko opowiadać o tym, że świat ginie, bo ginie. Ale jeżeli będziemy to powtarzać w kółko, to się ludziom znudzi.
0: I to już się dzieje, to już eksperci mówią, że zbyt częste powtarzanie, że planeta płonie i że generalnie nie idziemy w dobrym kierunku, sprawia, że no, obojętniejemy na te komunikaty.
1: No, to jest bardzo istotne, a przez to, że moje korzenie, tudzież niektórych moich współpracowników to są artyści, to wiedzieliśmy, że prowadząc różne działania, ale takie, które zahaczają o historię, o kulturę, o sztukę, tam ma być poezja, może być muzyka, nie można wciąż ludzi straszyć. Trzeba powiedzieć wprost, jest fatalnie, ale to niekoniecznie oznacza, że musimy siąść i płakać. Możemy robić różne rzeczy. Jedną z tych rzeczy, które my proponujemy jako stowarzyszenie, to jest właśnie Święto Drzewa, które ma bardzo różne formy, dlatego że sadzimy, zakładamy ogrody, zakładamy parki, a w tych parkach później ze społecznościami lokalnymi robimy edukację, robimy sztukę. No i jednym z elementów Święta Drzewa jest właśnie program konkursu o tytuł Drzewa Roku w Polsce.
0: I ktoś może sobie pomyśleć, że szukają państwo drzew największych, najstarszych, takich najbardziej okazałych. A o co tak naprawdę chodzi w tym konkursie? Bo założenie jest trochę inne.
1: Założenie jest szersze, ale żeby pan redaktor i państwo nie pomyśleli, że nie chcemy drzew starych, wielkich. Chcemy. Chcemy wszystkie te drzewa, z którymi związani są ci ludzie, czy te organizacje i instytucje, które zgłaszają to drzewo do konkursu. Co to znaczy związane? Chodzi nam o to, że ta opowieść o drzewie, która wpłynie do klubu Gaja, to ona ma to jury przekonać, że to właśnie o to chodzi. Że jakiś związek, czy to społeczności lokalnej, czy nawet jednej osoby z tym drzewem jest na tyle głęboki, na tyle ważny i drzewo też jest ważne dla tego człowieka albo dla tej społeczności, to wtedy te drzewa wybieramy do finałowej

0: szesnastki, czyli rozszerzamy to pojęcie w podejściu do drzew na wszystkich wokół, dlatego że tej przyrody w zmieniającym się klimacie no nie uratują drzewa. Bardzo mi przykro to mówić, ale nie uratują zwierzęta, uratują ludzie. To jest główny cel programu: budowanie kapitału społecznego wokół przyrody, w szczególności drzew.
1: Bo też to podejście lokalnych społeczności do drzew, które często są miejscami spotkań, które często są miejscami, w których odbywa się kult religijny na przykład. Także, no to wszystko później może promieniować na całą przyrodę, prawda?
0: Myślę, że to najważniejsze, żeby promieniowało na te osoby, które są zaangażowane, bo to one potem poniosą tą ideę, poniosą tą informację. Bo zwykle gromadzimy się wokół jakichś historycznych, zwykle niefajnych dla nas historii, które się łączą z cierpieniem, z wojną. Gromadzenie się wokół przyrody, gromadzenie się wokół pięknego drzewa. No cóż więcej trzeba, cóż więcej potrzeba, żeby się zwrócić w kierunku przyrody. Tym bardziej, że ludzie zgłaszają przeróżne drzewa. Zgłaszają i, tak jak to pan redaktor powiedział, drzewa wielkie, grube, wspaniałe, ale i zgłaszają małe, owocowe drzewa, pod którymi wydarzały się jakieś ważne dla nich historie i pamiętają o tym do teraz. Przypominam sobie jedno ze zgłoszeń, które wywarło na mnie no, gigantyczne wrażenie. Mianowicie chodziło o topole w centrum zdrowia, w jednym ze szpitali gigantycznych, gdzie młody człowiek leżał bardzo długo i jedynym jego przyjacielem była ta topola tuż za oknem. I tak pięknie o niej pisał, tak pięknie o niej mówił, że no, codziennie byłem wzruszony, jak tylko sobie o tym przypominałem, tym bardziej, że ja także byłem bardzo chorym dzieckiem i także za moimi oknami były akacje, a na nich pełno życia. I przypominam sobie, że taki młody człowiek leżący, dziecko w łóżku godzinami, dniami, miesiącami, który wpatruje się w to zmieniające się drzewo, to było coś niezwykle ważnego. Więc te relacje człowiek-drzewo mogą być, nawet powiem szczerze, bardzo głębokie.
1: To ja pozwolę sobie zacytować jeden z opisów drzewa, które w tym roku walczy o tytuł Drzewa Roku, bo rzeczywiście ten opis też mnie ujął, tak jak pana ten opis wspomnianej topoli. W tym roku o tytuł Drzewa Roku walczy lipa drobnolistna w Żorach, którą nazwano Lipocello i związana jest z nią wspaniała historia Liliany, uczennicy czwartej klasy zespołu szkolno-przedszkolnego numer 11 w Żorach. I tak Liliana napisała. Pisała o tym drzewie. Pewnego dnia zdawałem egzamin do szkoły muzycznej. Zawsze marzyłam o grze na fortepianie, ale komisja zaproponowała mi wiolonczelę. Byłam tym faktem dość przerażona, bo nie widziałam takiego dużego instrumentu. Zmartwiona wyszłam ze swoją mamą ze szkoły, ale pod lipą zauważyłam, że coś tam błyszczy. Podeszłam bliżej i to był kapsel z napisem "To dopiero początek". To dodało mi odwagi, a dziś gra na wiolonczeli to moja wielka pasja. No, kwintesencja właśnie tego, o czym pan mówił, tego związku z drzewem, jakąś historią.
0: Ja myślę, że cały kłopot ze zmianami klimatu, to jest moje zdanie, dodaję, cały kłopot polega na tym, że straciliśmy łączność i kontakt z przyrodą. Straciliśmy kontakt z czymś, co jest głęboką częścią naszego życia. Przez wieki, tysiąclecia przyroda nie była oddzielona od nas w taki sposób, jak jest teraz. Byliśmy jej częścią. Była potężna, szanowaliśmy ją. Bez względu na to, jakie wyznawaliśmy poglądy i wyznania, przyroda stanowiła część naszego światopoglądu. To z niej czerpaliśmy. No i od jakiegoś czasu, w szczególności zmieniło się to w ostatnich 100 latach, to wiemy, a teraz to jest zmiana gigantyczna. Jesteśmy od tej przyrody oddzieleni w sposób, no, taki wręcz zasadniczy. Ja bardzo często prowadzę zajęcia w miejscu, które ukochałem niezwykle. Nazywamy je Tajemniczy Ogród. Jest to część niegrzebalna cmentarza żydowskiego w Bielsku-Białej. Po prostu z dziką przyrodą wewnątrz. Mamy tam zajęcia.

0: z młodzieżą, mamy tam ule, prowadzimy zajęcia z artystami, ale bardzo często zdarza mi się, że młodzi boją się nawet położyć na trawie. Boją się wejść w przyrodę.
1: Gdzie
0: To
1: kiedyś
0: jest...
1: dziecko, które biegało godzinami po trawniku na boso i brudne wracało do domu, no to było tym dzieckiem szczęśliwym, tak się mówiło.
0: Ja już nie wchodzę w takie szczegóły dotyczące w ogóle naszego wychowania dzieci w szkołach, w przedszkolach, jak boimy się wychodzić nawet na deszcz, ale chciałem powiedzieć o zmianach klimatu właśnie w tym kontekście, że nie czujemy tej potrzeby bycia w przyrodzie, chronienia przyrody, bo żeby coś chronić, panie redaktorze, to trzeba to pokochać, trzeba to zrozumieć. Trzeba być tam, no i trzeba mieć trochę wiedzy. I wszystko to powoduje, że tak ślizgamy się trochę po powierzchni rzeczywistości, a już nudzenie nas kolejnymi pożarami, suszami wzrusza mi ramiona. Cóż, woda leci z kranu, jakoś żyjemy, czyli nie jest tak źle.
1: Tak, pogoda dopisuje, więc wakacje będą udane, skupiamy się na tym, a nie myślimy z jakąś perspektywą trochę dalszą niż tylko dwutygodniowy urlop.
0: Nie mamy też co narzekać, bo trzeba by było zacząć od polityków, a oni też patrzą tylko i wyłącznie na krótkie dystanse od wyborów do wyborów, a jeżeli mówimy o przyrodzie, o zmianach w przyrodzie, o zmianach na przykład nawet i postaw ludzi, to musimy mówić o bardzo długim czasie, musimy mówić o uczeniu. I tak jak mówiłem, od przedszkola, szkoły podstawowej, ale nie kończyć na dzieciach i nie zasłaniać się dziećmi, mówiąc, my musimy te dzieci uczyć, bo to będzie ta zmiana. A co z dorosłymi? Przecież to dorośli podejmują te niezwykłe dla naszego życia decyzje, które wpływają na nasze życie. Więc tak jak pan redaktor powiedział, ja już za rok będzie to 40 lat Klubu Gaja, więc startowałem w zupełnie innej rzeczywistości społeczno-polityczno-gospodarczej i muszę z przykrością stwierdzić, że w nas się coś zmieniło na lepsze, ale jak przychodzi do decyzji takich już bardzo bliskich, jak ktoś ma wyciąć drzewo przed moim domem, a to drzewo mi przeszkadza w parkowaniu, to wtedy to myślenie się zmienia. Więc jestem takim umiarkowanym optymistą.
1: Ale z drugiej strony przykład drzew, które biorą udział w konkursie, do nich wrócę, pokazuje, że one są ważne jednak dla lokalnych społeczności. Często te drzewa mają swoje imiona, są pod nimi organizowane jakieś różne, nie wiem, wydarzenia, festyny. No to niech będzie takim trochę kontr przykładem do tego, który pan podał przed chwilą.
0: Ale nie bójmy się, panie redaktorze, i proszę państwa mówić, że nie jest lekko. To trzeba mówić. Natomiast ja pracowałem kiedyś w takim ośrodku ekologicznym w Australii. Tam aborygeni, z którymiśmy współpracowali, to taka świetna historia. Oni opowiadali, słuchaj chłopie, to, że ptak na uschniętym drzewie siedzi i śpiewa, to nie znaczy, że on śpiewa o tym, że drzewo uschnęło. On robi to, co do niego należy. Jest szczęśliwym ptakiem i śpiewa. I my też robimy to, co do nas należy. Wiele więcej nie możemy. Dlatego będziemy robili Święto Drzewa, dlatego będziemy robili konkurs Drzewo Roku i będziemy te przepiękne historie, tych przepięknych, wspaniałych drzew propagowali właśnie dlatego, żeby budzić tą świadomość. A jak to się skończy, to ani ja, ani pan redaktor, ani państwo nie wiemy, ale te nasze lokalne drzewa powinniśmy chronić, powinniśmy je. Po pierwsze, jeszcze raz mówię, powinniśmy je troszkę pokochać, bo bez nich nie ma życia na tej planecie. To jest bardzo, bardzo istotny punkt.
1: No i też trzeba podkreślić, że te drzewa, które w poprzednich latach zdobywały tytuł Drzewa Roku w waszym konkursie, później no też są takim magnesem. Społeczności są z nich dumne. Ludzie przyjeżdżają, żeby te drzewa obejrzeć. Tak na pierwszą myśl przychodzi mi sprzed 2 lat chyba Bóg Serce Ogrodu z Arboretum w Wojsławicach, który zdobył tytuł Drzewa Roku w konkursie Klubu Gaja, a później zdobył tytuł Europejskiego Drzewa

0: roku. I sam w zeszłym roku, jak byłem na wakacjach na Dolnym Śląsku, to powiedziałem, musimy tam pojechać, żeby zobaczyć to drzewo. Niestety już mocno schorowane.
1: No, ale bardzo się cieszę, to znaczy, że ten program ma sens. I to, co pan redaktor powiedział, wprost pokazuje, co oznacza to, co nazwałem budowaniem społeczności, budowaniem wokół przyrody, wokół drzewa. Bo po pierwsze, trzeba takie drzewo znaleźć, mieć z nim jakiś związek. Po drugie, trzeba napisać coś o tym drzewie i wystartować w konkursie. Sam pan wie, że wszyscy jesteśmy zajęci, więc trzeba poświęcić temu coś bardzo, bardzo cennego, swój osobisty czas. Później trzeba mobilizować swoich sąsiadów, swoich przyjaciół oraz nieprzyjaciół do tego, żeby na to drzewo głosowali. Oni się wszyscy coś o tym drzewie oraz o innych drzewach dowiadują. No jest to prosty sposób nie narzekania, nie opowiadania, że jest źle, tylko budowania czegoś pozytywnego. No i tak jak pan redaktor powiedział, drzewo, które wygrywa w polskim konkursie dzięki głosowaniu internautów, bo to trzeba dodać, że to państwo słuchający teraz ten program wybieracie polskie drzewo roku i to, które wygrywa, startuje o tytuł europejskiego drzewa roku. Kilka razy z rzędu wygrywaliśmy z naszymi drzewami dzięki pomocy Make Life Harder, która ma wielką społeczność. No i przez to, że Polacy wciąż wygrywali, trzeba było zmienić warunki w ogóle głosowania, bo wygrywaliśmy i wygrywaliśmy, wspaniale zresztą. Ale jeszcze na zakończenie tej długiej wypowiedzi, buduje się wokół tego drzewa, które wygrało, później naprawdę dużo, dużo, dużo dobrych rzeczy społecznych, ekologicznych, a nawet takich, które dają ludziom pracę, bo tam wokół tych drzew się bardzo dużo dzieje.
0: To skoro jesteśmy już przy głosowaniu, to proszę powiedzieć, gdzie i jak głosować na drzewo roku w tym trwającym konkursie.
1: Teraz dochodzimy do takich bardzo ważnych szczegółów. Głosujemy na stronie Drzewo Roku. Oczywiście można na tą stronę też wejść przez stronę Klubu Gaja. Głosuje się do końca czerwca. Wyniki ogłosimy 1 lipca. 3 razy w czasie głosowania będziemy pokazywali, jakie są wyniki, kto prowadzi, kto na drugim i tak dalej. Tak, żeby te społeczności mogły się znowu zmobilizować, bo to jest bardzo istotne, bo czasem wygląda to jak wyścig i bardzo, bardzo mi się to podoba, bo ludzie się naprawdę do tego biorą, żeby wygrać. Także zapraszam państwa na strony do głosowania, ale obejrzyjcie nie tylko swoje drzewo zgłoszone, obejrzyjcie te historie, przeczytajcie, one są wspaniałe. My ostatnio też bardzo skupiamy się na zakładaniu parków i ogrodów i dlatego mam dla państwa taką propozycję. Sadźcie drzewa, sadźcie też krzewy, sadźcie kwiaty, ale co jest teraz bardzo ważne i ma to bez wątpienia związek z klimatem i z suszą. Podlewajcie. To, co zasadzicie, podlewajcie. Po roku, dwóch już to drzewo, jedno, drugie, krzak da sobie radę. Z trudem czasem, ale będzie o wiele większa szansa, żeby przetrwało. Ale jak już zasadzicie, to podlewajcie. To po prostu pokochajcie, czyli podlewajcie.
0: A nuż kiedyś i to drzewo, które państwo posadzicie, powalczy o tytuł drzewa roku. Bardzo dziękuję za tę wspaniałą rozmowę o drzewach. Założyciel i prezes Klubu Gaja Jacek Bożek był moim gościem.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Proszę państwa, dzisiaj porozmawiamy o zdrowiu, o promocji zdrowia, o dbałości o zdrowie, ale nie na terenie Polski, nie na terenie Unii Europejskiej, ale wybierzemy się daleko, na Madagaskar. Madagaskar, piękny teren, który znany nam jest najczęściej z wypraw turystycznych, gdzie mieszkamy często w luksusowych warunkach, w pięknych hotelach, ale naprawdę nie bardzo mamy pojęcie, co dzieje się kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów za tymi ośrodkami, gdzie przebywają turyści.

0: ci pięknie sobie wspaniale wypoczywają, bo tam po prostu rozgrywają się dramaty, jeżeli chodzi o edukację i o stan zdrowia. Artur Wolski i o tym, jak potrafimy pomagać i co dobrego tu w Polsce dzieje się, aby poprawić stan zdrowia. Właśnie na Madagaskarze opowie nam pani Katarzyna Urban z Polskiej Fundacji dla Afryki. No i pani jest też inicjatorką budowy polskiego szpitala na Madagaskarze, który właśnie ruszył. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Powiedzmy, jaki jest stan epidemiologiczny, stan zdrowia na Madagaskarze. Opuszczamy te luksusowe, nasze piękne, wspaniałe hotele, które znamy albo z autopsji, bo byliśmy tam, albo z folderów. No i ruszamy do tego pięknego kraju. No i co tam się dalej dzieje? Jaki tam jest stan zdrowia?
1: Stan zdrowia jest fatalny. Mówią o tym statystyki, jak na przykład liczba łóżek na 1000 mieszkańców w szpitalu na Madagaskarze to jest 0,2. U nas to jest ponad 6. Śmiertelność matek przy porodzie to jest 200 razy częściej umierają kobiety niż u nas. I jeżeli ja po 12 latach pracy w Polskiej Fundacji dla Afryki nie jestem zdziwiona tym, jak pytam się kobiety zgromadzone gdzieś na placu we wsi, która z was rodziła w obecności lekarza i raczej spodziewam się, że ta odpowiedź będzie żadna. Natomiast to, co mnie zszokowało, to to, że te kobiety się zaczęły rozglądać po sobie ze zdziwieniem, o co ja w ogóle pytam.
0: Jaki lekarz, jaka przychodnia, jaki szpital?
1: Jaka przychodnia? Poznałam fantastyczną kobietę Nataszę, młodą dziewczynę, która na północy wyspy w okolicach miejscowości Mampikuni, tam gdzie nasz szpital powstaje, urodziła wcześniaka, swojego syna Jenika, w 7 miesiącu ciąży. No i w związku z tym, że brak jest możliwości jakiegokolwiek szpitala, jakiegokolwiek USG i tak dalej. Kobieta skonstruowała taki domowy inkubator i przez 3 tygodnie ogrzewała swojego syna zawiniętego w koc razem z 2 butelkami ciepłej wody. No i po 3 tygodniach mogła odechnąć z ulgą, że on przeżyje. Więc no ta walka i ta determinacja ludzi jest ogromna. Natomiast no nie mają za bardzo do czego się odwołać. Nie mają gdzie się skierować.
0: Wiemy i to wskazują na to badania też naukowe, że wszelkie infekcje i całe zło, które toczy się w organizmie, bierze się też często z jamy ustnej, z chorób zębów i przyzębia. Jak sprawa stomatologiczna tam wygląda? Bo tam chyba w ogóle nie ma lekarzy stomatologów.
1: Zdecydowanie tak. No, są wsie, w których ludzie nawet nie znają słowa dentysta. Brakuje lekarzy, brakuje stomatologów. Rentgen, USG są rzędu 200 kilometrów dalej, co przy tamtych drogach oznacza cały dzień jazdy, co oznacza 30 zł za transport. Jeżeli malgasz według Banku Światowego zarabia przeciętnie 180 zł, no to ten wydatek 30 zł w jedną stronę, żeby się dostać do lekarza, jest no po prostu paraliżujący. Służba zdrowia jest w fatalnym stanie. Jest odpłatna, trzeba płacić za wszystko, za wejście do lekarza, za receptę, za wizytę, za rękawiczki, za opatrunki, za lekarstwa. Pielęgniarki są w dyspenserach w zastępstwie lekarza, natomiast one nie pomagają, czy pielęgniarze pacjentom, to rodzina przyjeżdża i rodzina się zajmuje pacjentem, koczują na zewnątrz, przy ognisku gotują strawę, też właśnie myją pacjenta, karmią. No stan wyposażenia szpitali państwowych, których nawet jest sporo na Madagaskarze, jest taki, że w zeszłym roku Polska Fundacja dla Afryki musiała ufundować wodę, studnie dla jednego szpitali z państwowych, bo wiele szpitali na Madagaskarze państwowych funkcjonuje bez dostępu do wody, co nam się wydaje po prostu w ogóle, jak to jest możliwe.
0: Jak oni robią sterylizację chociażby?
1: Nie wiem. Po prostu wiem, że jeden z pielęgniarzy na północy wyspy opowiadał mi, że właśnie przed tą studnią kobiety do porodu szły niosąc ciężkie bidony z własną wodą, więc no, brakuje testów na malarię, brakuje RTG do wykrywania gruźlicy, która właśnie się panoszy. Spotkałam ludzi dotkniętych trądem, co nam się wydaje, że to są choroby już zupełnie zapomniane. Jeśli idzie epidemia odry, to umiera 40 tysięcy ludzi w jednym rzucie epidemii. UNICEF wyliczył, że tylko co 5 dziecko na Madagaskarze jest zaszczepione, więc no naprawdę ten świat jest zupełnie inny dla nas, niewyobrażalny, żeby

0: się leczyć, spotkałam kobietę o imieniu Ramafi, która była chora na gruźlicę, zwlekała z leczeniem bardzo, bardzo długo, bo po prostu nie było pieniędzy i w końcu, żeby się właśnie dostać do tego RTG, te 200 kilometrów dalej, musiała sprzedać pół ziemi. Potem jej córka miała komplikacje w ciąży i ledwo co zdążyły do tego szpitala znowu te 200 kilometrów, wtedy sprzedała drugie pół ziemi i poznałam ją, jak po prostu siedziała przy ulicy jako osoba bezrobotna, pozbawiona całych w ogóle warunków do życia. No tylko z tego powodu, że przytrafiły jej się dwie choroby, które no u nas nie są końcem świata, bo to nie jest, nie jest coś, co jest najgorsze medycznie, co może nas spotkać, a mimo wszystko jej życie po prostu legło w gruzach.
1: Ogrom tej tragedii jest właściwie trudny do wyobrażenia i poziom wiedzy medycznej, stan epidemiologiczny, stan zdrowia tych ludzi w XXI wieku nasz trudny do wyobrażenia. Dzięki pewnym projektom takim zdrowotnym udało się państwu jednak sporo zrobić, dlatego że uruchomiono tam dwa szpitale już na Madagaskarze. I to szpitale, w których jest po kilka oddziałów, prawda? Mają państwo też nowy personel, zakupiliście sprzęt. To wszystko jest dzięki darczyńcom i pieniądzom zebranym tutaj w Polsce, które są transportowane tam na Madagaskar i co, siłami tamtejszych ludzi chyba to wszystko powstaje?
0: Zdecydowanie tak. Polska Fundacja dla Afryki słucha ludzi w terenie. Nie wymyślamy żadnych projektów za biurkiem w Krakowie, więc wszystkie nasze projekty są zgłoszone, że tak powiem, oddolnie. Więc jeżeli przychodzi zapotrzebowanie na studnie, na szkołę, to my dobrze wiemy, że tam jest faktycznie potrzebna, a nie jest to nasze widzimisię, że prawda, biały zbawca z zabiórka chciałby po prostu tym ludziom dać to, a tamtym ludziom dać to. No potem wszystko jest robione lękami miejscowych. Sprzętu jest bardzo, bardzo mało. Poza stolicą można jeździć po Madagaskarze 3 tygodnie i nie widzieć betoniarki, nie widzieć dźwigu, nie widzieć ciężarówki. Na przykład nasze studnie są kopane ręcznie na głębokość 20-30 metrów. Ludzie, widziałam to, są spuszczani na linach, mogą tam pracować tylko godzinę z powodu niedoboru tlenu. Jeżeli ktoś przestaje kopać i przestaje słychać uderzenie kilofa o kamień, to znaczy, że po prostu zemdlał i trzeba go wyciągnąć. Więc no, ten transport jest kompletnie sparaliżowany. To naprawdę trudno sobie wyobrazić, że 500 kilometrów jedzie się na przykład 19 godzin drogą krajową, często pozbawioną asfaltu i tak dalej, i tak dalej. No a wszystko robimy rękami lokalnych ludzi i tak samo ten drugi szpital, który pierwszy był w Ancirabe, teraz jest w Mampikuni na północy wyspy. No i to jest cała kadra miejscowa. Nasi lekarze z wyjazdów medycznych mówią, że miejscowi lekarze są świetnie wykształceni i by dostali pewnie pracę w każdym polskim szpitalu, gdyby to było możliwe.
1: Oni studia kończą tam.
0: Kończą studia 7-letnie, tak. I bardzo pomagają nam przy tych wyjazdach medycznych, przede wszystkim w pierwszej selekcji, no i jako tłumacze. Ale właśnie przez to, że oni nie mają tych narzędzi diagnostycznych dla nas oczywistych, to no, są świetnymi diagnostami. Więc tutaj pod względem tej medycznej wiedzy, medycznego profesjonalizmu w ogóle nie mam żadnych obaw, że oni to pociągną. No i to jest ogólnie taka zasada. No, idzie to bardziej w kierunku współpracy niż pomocy. Jest to kompletnie zorientowane na ludzi, którzy, tak jak mówię, wymyślają, uczestniczą, pomagają. Jest mnóstwo jakichś wzruszających momentów, kiedy my ogłaszamy, że tak, inwestujemy w szkołę i rodzice uczniów malują tą szkołę, przynoszą piasek na budowę. Więc to jest wszystko takie bardzo inkluzywne, bardzo włączające. No i faktycznie no, uważamy, że nie ma powodu, żeby biały człowiek, Polak miał stać na czele takiego szpitala.
1: Skoro są takie problemy z wodą, o czym oczywiście turyści w tych luksusowych hotelach nie mają zielonego pojęcia, to domyślam się, że też jest dużo zakażeń bakteryjnych. Właśnie, co wtedy?
0: No stan zakażeń bakteryjnych, pasożytów, obrazuje taka historia z jednego z wyjazdów medycznych w głąb właśnie interioru do miejscowości, która sezonowo jest naprawdę odcięta od świata. świata poprzez powodzie. To są też zmiany klimatyczne, które sprawiają, że te cyklony po prostu są coraz częstsze, coraz intensywniejsze. Byłam na wyspie w czasie takiego cyklonu, gdzie zginęło prawie 30 osób. No i taka wieś funkcjonuje bez lekarza, jeżeli ktoś ma kłopot z zębami, jeżeli kobieta ma skomplikowany poród.

0: Ród są zdani zupełnie na siebie. I przyjeżdża nasz lekarz do takiej miejscowości, gdzie ludzie właśnie nie znają słowa dentysta, gdzie dzieci nie wiedzą, jak podchodzić do badań, i leczy 14-letniego pacjenta na bilharziozę, chorobę spowodowaną brudną wodą, objawiającą się między innymi krwiomoczem. I ten 14-letni pacjent po przeleczeniu antybiotykami wraca do lekarza i jest zaniepokojony swoim stanem zdrowia, bo jego mocz nagle się zrobił żółty, a całe życie był czerwony. Więc jeżeli mówimy o świadomości, mówimy o edukacji medycznej, no to ona jest taka, że można przez 14 lat chorować i myśleć, że to jest stan naturalny.
1: W promocji zdrowia bardzo dużą rolę odgrywa właśnie edukacja. Czy na to też państwo tam na Madagaskarze kładą duży nacisk, żeby trochę tej oświaty tam dostarczyć i no, przy tych skromnych też środkach może to coś da?
0: Na pewno coś da. Mamy na przykład taki system, że jak otwieramy jakąś studnię, to jest przeprowadzone szkolenie w zakresie właśnie higieny czystej wody. Jest powoływany komitet studni, który jest zobowiązany dbać o nią, przestrzegać reguł higienicznych i tak dalej, i tak dalej. No i to jest faktycznie niesamowite, że załóżmy odwiedzam jakąś studnię, która miała być po prostu studnią gdzieś w polu, a nagle się okazuje, że przyjeżdżam tam i mieszkańcy z własnej inicjatywy, własnym sumptem postawili taki daszek, taki domeczek, żeby ta studnia była jak najczystsza, jak najdłużej służyła. Więc no to włączenie ludzi jest naprawdę niesamowite. No i ta edukacja się toczy tak przez program szczepień, przez program opieki przed porodem.
1: Dla nas, dla Europejczyków, sprawa toalet i utrzymania tych toalet w czystości jest sprawą oczywistą. Natomiast jak tam wygląda ten problem?
0: Problem jest ogromny, bo Madagaskar ma w ogóle bardzo duży problem z wodą. Fachowcy mówią, że problemy z wodą się dzielą na takie, w których tej wody jest za dużo, za mało i ta woda jest brudna. I na Madagaskarze wystają wszystkie trzy te problemy. Więc na dole mamy Grand Seed, czyli suszę ogromną, która spowodowała głód taki, że ONZ ogłosiło, że poza terenami zajętymi wojną sytuacja humanitarna na Madagaskarze jest najgorsza na świecie. Na północy mamy te cyklony, które przechodzą rzędu 5-6 razy w roku, coraz częściej, bo mimo że Madagaskar emituje tylko 0,02% dwutlenku węgla, no to ponosi największe konsekwencje tego naszego zużycia CO2. Plaże się cofają, morze wchodzi w plażę, poziom wody się podnosi, ludzie są uchodźcami klimatycznymi, ludzie doświadczają tych cyklonów coraz częściej, coraz intensywniejszych, no mimo że to nie oni niszczą tą planetę.
1: Czyli gdyby tak spojrzeć na zdrowie ludności rdzennej z Madagaskaru, która nie pracuje i nie mieszka w większych ośrodkach i nie ma jakichś zasobów, które pozwoliły im na miarę normalne życie, na skończenie szkoły, niektórym nawet studiów, tak jak pani powiedziała, bo jest grupa też ludzi wykształconych, no to reszcie żyje się biednie i niezdrowo.
0: I niezdrowo, no. Jeśli chodzi właśnie o dostęp do sanitariatów, to co dziesiąty Malgasz to ma. Ta defekacja otwarta po prostu właśnie jeszcze bardziej zanieczyszcza tą wodę. Natomiast no, są te przypadki właśnie, w których ta edukacja absolutnie zmienia życie. I mam takie przyjemne wspomnienia na przykład z byłym wychowankiem Domu Dzieci Ulicy w Antananarywie, który potem sam jest nauczycielem, który potem sam prowadzi jakieś programy na rzecz ludności. Mam przykład takiego Leolida, który pracował w nielegalnych kopalniach kamieni szlachetnych, gdzie ludzie ginęli. Schodził 8 metrów w głąb po niezabezpieczone terenach. No, jego szkoła spłonęła, gdy miał 15 lat, ale był tak zdeterminowany, żeby się uczyć, że szedł 2 dni na bosaka bez jedzenia, bez wody, tylko w kierunku nowej szkoły. Doszedł, wykształcił się na laboranta, ma wyższe wykształcenie i właśnie będzie pracował w tym nowym szpitalu w Mampikuni. Więc determinacja ludzi w walce o pracę, w walce o edukację jest tam niewyobrażalna. Mamy postój na drodze i podbiega do nas dwoje ludzi pracujących właśnie w tych nielegalnych kopalniach i nie pytając się, kim jesteśmy, nie pytając, co mam do zaoferowania, mówią, chcę u ciebie pracować. On nie wie, kim ja jestem, on nie wie, co ja mam do zaoferowania, ale wszystko jest lepsze niż jego los. Więc ta determinacja jest ogromna i tutaj bardzo...

0: Bardzo bolą nas takie stereotypy, po co pomagacie Afrykanom, oni są, przepraszam, leniwi, więc to, co ja widzę tam, tam nie ma ubezpieczeń społecznych, rent, emerytur. Tam pracują dzieci, 37% według UNICEF-u dzieci pracuje, tam pracują starcy. Widziałam człowieka dotkniętego niepełnosprawnością, który szedł do pola z motyką dłuższą niż jego ciało obolałe, prawda? Więc tam nie ma możliwości być leniwym.
1: I nie ma Narodowego Funduszu Zdrowia, na którym my tutaj tak też narzekamy.
0: Tak, to znaczy no właśnie ludzie umierają na malarię w skali 500 000 zgonów rocznie na całym świecie, a moja malaria w Polsce trwała od soboty od 22 do 14 w środę, kiedy dostałam wypis. Czyli coś, co u nas się leczy 3 dni, tam czy tam, no po prostu w skali globu zabiera 500 000 żyć rocznie, no i to jest coś, co warto sobie po prostu w głowie gdzieś tam trzymać.
1: No właśnie, co daje też pewien obraz stanu i epidemiologicznego, zdrowotnego, no i jakości w ogóle życia na Madagaskarze. Oczywiście poza dużymi ośrodkami, dużymi miastami, centrami, no i tymi ośrodkami przeznaczonymi dla turystów, które są takim rajem turystycznym. Szpital, żeby funkcjonował, potrzebuje energii. Domyślam się, że z tym też są pewne problemy i żeby zachować w ogóle ciągłość pracy szpitala, żeby można było robić diagnostykę no, w takim stopniu, jaka jest w tej chwili możliwa, żeby w ogóle funkcjonowały te oddziały, to jak państwo starają się pomóc, żeby tę energię zapewnić?
0: Zasadniczo staramy się tam, gdzie to możliwe, korzystać z sieci. Natomiast no, nawet w stolicy ten prąd jest bardzo słabej jakości. Jest 160, nie 220. Są ogromne przerwy. Nawet w stolicy będąc i myślę, że właśnie turyści mogą to w jakiś sposób zobaczyć. Te przerwy potrafią trwać i w dostępie do wody, i w dostępie do prądu całymi godzinami, całymi dniami. Natomiast no, do naszego szpitala zostały zakupione 2 generatory i wykopane 4 studnie, no bo inaczej po prostu by się to nie dało zorganizować.
1: Jakimś rozwiązaniem są też panele słoneczne.
0: Panele słoneczne na Madagaskarze są nietrwałe. Już próbowaliśmy w to wchodzić i po prostu one się no, nie sprawdzają tam. W innych państwach, na przykład tych takich typowo równikowych, faktycznie to działa. A na Madagaskarze raczej te panele się nie sprawdzają. No i tam, gdzie trzeba faktycznie, no to raczej te generatory prądu.
1: Polska Fundacja dla Afryki zakupiła też 2 karetki, które są karetkami wyjazdowymi, żeby mogły dotrzeć. Co prawda sieć dróg, jak pani mówi, no jest tragiczna i nieraz ta podróż trwa godzinami. I stan dróg jest też fatalny, więc domyślam się, że te karetki właściwie powinny być pancerne.
0: No na pewno ten stan dróg jest fatalny. Do tego Mampikuni, to jest między 30 a 50 tysięcy mieszkańców na północy wyspy, no już ostatnie 30 kilometrów asfalt nie dociera. No jeżeli mówimy po prostu o infrastrukturze, to sieć kolejowa wynosi naprawdę, to są malutkie odcinki patrząc na mapę, jest tylko 5 tysięcy kilometrów utwardzonych dróg. Przypomnijmy, że w Polsce jest to ponad 300 tysięcy przy podobnej liczbie mieszkańców. Zresztą, no co możemy mówić o infrastrukturze czy technologii w kraju, w którym my jako fundacja dostajemy prośbę właśnie z lokalnego sądu od sędziego z 2 pieczęciami i ten sędzia nas w tym oficjalnym piśmie prosi o pożyczenie nożyczek na 2 dni. Więc
1: to pokazuje biedę.
0: I jeżeli ja idę przez wieś i spotykam matkę z 3 dzieci, którzy idą do pola i właśnie znowu się nie dziwię, że tak się dzieje. Natomiast to, co się dziwię, no to mówię, ale ten jeden nie ma kopaczki. Jak będzie kopał? No nie stać nas na kolejną kopaczkę, prawda? Więc jeżeli myślimy o rozwoju infrastruktury, o rozwoju technologii, no to my się na głębokiej prowincji Madagaskaru zatrzymujemy na poziomie kopaczki i nożyczek.
1: Trudno w to uwierzyć, że rzeczywiście tak się to dzieje w XXI wieku. Państwo też organizują misje takie medyczne, które mają wspomóc tych lokalsów miejscowych, już wykształconych medyków, którzy pracują chociażby w tych dwóch szpitalach, które powstały dzięki właśnie Polskiej Fundacji dla Afryki, które już działają, które leczą. Tam jest kilka oddziałów, prawda, w tych szpitalach, bo tam jest i interna, i położnictwo.

0: Co tam?
1: SOR wewnętrzny. Będzie w tym najnowszym jeszcze chirurgia i radiologia, no ale na to musimy jeszcze nazbierać na sprzęt. Natomiast tak, to są po prostu pełnoprawne szpitale.
0: Proszę Państwa, dzisiaj opowiedzieliśmy o tym, jaka jest sytuacja zdrowotna na Madagaskarze, ale nie w

0: I niech ona będzie też dla nas pewną refleksją, gdy narzekamy na naszą rodzimą służbę zdrowia.
1: Bardzo dziękuję Państwu, bardzo dziękuję Panu i przede wszystkim darczyńcom, którzy są odpowiedzialni za te cuda.
0: Kasia Urban, bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję. Artur Wolski, przypominam, że audycje Samo Zdrowie w Polskim Radiu 24 są od poniedziałku do piątku, zaraz po godzinie 19.30.
2: Powtórka programu. Weekend kulturalny.
3: Maja Kluczyńska, dobry wieczór. Proszę Państwa, dziś w weekendzie kulturalnym będą mieli Państwo szansę posłuchać, jak brzmi miasto latem, bo podobno brzmi piękniej. I o jakie miasto chodzi? Oczywiście o Warszawę. Wraz ze mną pan Roman Osadnik, dyrektor festiwalu.
4: Dobry wieczór.
3: Dyrektor pierwszego festiwalu. Proszę pana, miasto brzmi piękniej latem. Będziemy mogli się o tym przekonać, ale ten festiwal to Centralny Plac Muzyki. Jakiego rodzaju to jest połączenie?
4: Tak, zgadza się. Centralny Plac Muzyki to przedsięwzięcie, które powstało siłami 11 warszawskich instytucji muzycznych. Oczywiście dzięki wsparciu miasta Warszawy. A jest to festiwal zbudowany na bazie tego, co te instytucje mają najlepszego w swoich repertuarach. I postanowiły tym razem zaprezentować to poza murami swoich instytucji i wspólnie spotkać się na placu centralnym u stóp Pałacu Kultury i Nauki i tam zaprezentować najpiękniejsze, najlepsze swoje koncerty, przedstawienia, widowiska. Dodatkowo ofertę repertuarową uzupełnią goście z zagranicy. Światowej sławy artyści, którzy przyjęli nasze zaproszenie i pojawią się tutaj już niedługo na scenie specjalnie wybudowanej, olbrzymiej scenie plenerowej i w widowni, która liczy 3000 widzów.
3: Panie dyrektorze, ogromne przedsięwzięcie, duży projekt. No i właściwie można powiedzieć, że nowa Warszawa, nowy plac i nowy festiwal. To jest premierowa edycja, pierwsza edycja tego festiwalu. Państwo jako zespół, którego pan jest szefem, planowali takie przedsięwzięcie w momencie, kiedy ten nowy plac centralny wokół Pałacu Kultury powstawał? Czy to jest jakiś pomysł, który gdzieś tam drzemał sobie w czeluściach na przykład Teatru Studio?
4: Myślę, że ten pomysł kiełkował od wielu lat, bo tak naprawdę Teatr Studio przez dekadę był operatorem projektu kulturalnego Plac Defilad.
3: No właśnie.
4: I zrealizowaliśmy wtedy na placu ponad 2,5 tysiąca wydarzeń, które zobaczyło milion osób. Potem przyszła pandemia. Po pandemii z kolei podjęto decyzję...
3: Same nieszczęście.
4: Tak. Podjęto decyzję o remoncie placu i bardzo z tego zresztą się cieszymy, bo plac zyskał nowe oblicze, zazielenił się, jest bardziej przyjazny. No i to też był impuls do tego, żeby powrócić z wydarzeniami na to miejsce. Ale chcieliśmy coś zmienić i dlatego pomyśleliśmy, że chyba musimy zrobić krok do przodu i stąd taki pomysł i taka inicjatywa, żeby nieco skrócić edycję festiwalu, ale z kolei wprowadzić ją na wyższy poziom i większy rozmach.
3: Więcej różnych propozycji.
4: Tak, tak. W tej chwili mogę powiedzieć, że chyba to jest dobry pomysł i dobra droga. Mam nadzieję, że również publiczność tak uzna. Ja jestem bardzo szczęśliwy przede wszystkim z tego powodu, że udało się namówić te wszystkie instytucje do współpracy, a namawiać specjalnie nie trzeba było, bo tylko gdy przychodziłem z tym pomysłem do dyrektorek i do dyrektorów, to właściwie momentalnie podejmowali decyzję na tak. Więc jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że ta kooperacja warszawskich instytucji, niezależnie od tego, kto jest ich organizatorem, czy miasto, czy Urząd Marszałkowski, czy Ministerstwo Kultury, wspólnie realizujemy ten festiwal.
3: Dodajmy, że ten Centralny Plac Muzyki jest takim plenerowym festiwalem, nie tylko muzycznym i teatralnym, ale on się odbywa na nowo z udziałem tych instytucji kulturotwórczych, tak bym powiedziała, bo to są stołeczne instytucje, takie jak Filharmonia Narodowa, ta

0: Teatry muzyczne, muzyka od klasyki po musical,
1: tak,
0: teatr Roma na przykład.
1: Oferta jest bardzo szeroka i myślę, że każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Też to fakt, że festiwal jest bardzo dostępny pod każdym względem, również finansowym, bo bilety są w naprawdę symbolicznych cenach, sprawi, że być może osoby, które nie chadzały do tych instytucji, tu wybiorą się na plac, bo będzie łatwiej po prostu uczestniczyć w tym widowisku. No i być może po zobaczeniu któregoś z naszych wydarzeń na tyle to się spodoba, że potem w sezonie już jesiennym wrócą i pójdą do tych instytucji, do ich siedzib.
0: Koncerty symfoniczne, recitale, musicale, no wszystko to, co Warszawa prezentuje jako miasto, jako stolica Polski w tych zamkniętych instytucjach, tym razem na pierwszej edycji Centralnego Placu Muzyki, festiwalu, który mam nadzieję, że co roku będzie się również zmieniał, ale ta edycja to jest debiut.
1: Tak, to jest debiut i bardzo duże wyzwanie i logistyczne.
0: A dla pana
1: i,
0: jakie to było wyzwanie?
1: Wyzwania są każdego dnia i każdego dnia są inne. No bo przede wszystkim oswajamy tą nową przestrzeń po remoncie, jeżeli chodzi o plac,
0: no tak,
1: centralny, bo wszystko się zmieniło
0: się
1: i musimy po prostu odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. Ale mam wspaniały zespół ludzi, którzy tworzą Centralny Plac Muzyki i z nimi nic nie jest straszne. Repertuar, tak jak mówiliśmy, jest bardzo szeroki, ale to też sprawia, że musimy być bardzo elastyczni organizacyjnie, no bo właściwie niemalże każdego dnia gramy inne przedstawienie albo koncert. Wiąże się to z próbami, zmianami dekoracji.
0: Ale to jest wszystko w czasie,
1: no
0: bardzo,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak,
0: wyznaczone.
1: Bardzo, tak, jest to bardzo intensywne, harmonogramy są bardzo napięte, a wszystko po to, żeby po prostu jak najwięcej właśnie tych wspaniałych wydarzeń, które ma stolica, zaprezentować na placu centralne. Miałem nadzieję, że ten festiwal będzie taką kulturalną wizytówką Warszawy.
0: Taką letnią,
1: tak,
0: prawda?
1: Prezentem miasta stołecznego Warszawy dla warszawianek i warszawiaków, ale również gości, którzy odwiedzają Warszawę.
0: Dla turystów.
1: Mam nadzieję, że będą do nas na ten festiwal przyjeżdżali goście z Polski, ale także i z zagranicy, bo to, co mamy do zaprezentowania, jest naprawdę wspaniałe. To jest najwyższy poziom artystyczny, a do tego no, wspomniani goście z zagranicy, w sensie artystów. Lang Lang, Sonia Jączewa, Joyce DiDonato, Katie Liu, Jonathan Tettelman, Georg Ganidze. Tylko niektórzy artyści, którzy pojawią się w tym roku. A już przecież przygotowujemy kolejne edycje. Bo
0: ja nie bez powodu mówiłam, że za rok ten festiwal na pewno nieco zmieni oblicze, bo zwykle tak jest, że początek pierwszej edycji to już jest gdzieś z tyłu głowy projekt na rok następny.
1: Tak, my już właściwie mamy zamknięty program na przyszły rok i z radością mogę powiedzieć, że wszystkie instytucje, które w tym roku wystąpią i występują, wystąpią również w przyszłym roku, a dodatkowo pojawią się nowe instytucje, bo udało nam się namówić partnerów spoza Warszawy, żeby też zaprezentowali się tutaj
0: wspaniały
1: w stolicy.
0: Wspaniały pomysł. Także proszę państwa, zapraszamy. Może zechcą państwo przyjąć to zaproszenie i posłuchać, jak miasto brzmi, czy latem piękniej, bo w naszej ocenie piękniej. I żeby rzeczywiście móc posłuchać, to zapraszamy. Centralny Plac Muzyki, debiut tego festiwalu w Warszawie od dziś do 7 lipca, a w studio pan Roman Osadnik, dyrektor, również w tej roli debiutuje w tym roku. I opowiadamy państwu o tym, jaka jest idea tego festiwalu, o wykonawcach, ale chcę zapytać o innowacyjne sposoby słuchania, bo to się dzieje w centrum miasta. Warszawa właściwie nie zasypia, a dzieje się też na tej scenie. Jak będzie wyglądała możliwość słuchania?
1: Tak, to jest, to była sprawa, która spędzała mi sen z powiek i tak naprawdę przez kilka dni chodziłem, zastanawiałem się, co tu zrobić, bo miejscówka jako miejsce wydarzenia. Do wydarzenia jest wspaniała, no lepsza nie może być. Jesteśmy w centrum Warszawy.
0: Łatwiej.

0: dojazd,
1: przed pałacem kultury, komunikacja i tak dalej. No ale miasta nie da się wyłączyć. Nie, to jest po prostu niemożliwe. Na szczęście scena i widownia jest odsunięta od ulicy Marszałkowskiej na tyle daleko, że słychać właściwie tylko szumy tego miasta. No ale niemniej może to niektórym widzom i słuchaczom utrudniać odbiór. Dlatego zaryzykowaliśmy i postanowiliśmy, że damy naszym gościom możliwość wyboru, w jaki sposób chcą przeżywać i słuchać tych wydarzeń. Więc można klasycznie, czyli z systemu nagłaśniającego, ale można też wypożyczyć słuchawki, takie w stylu silent disco, które sprawią, że odetniemy się właśnie od tych zewnętrznych dźwięków i będzie można w taki bardziej indywidualny, intymny wręcz sposób odbierać to wydarzenie. Mam nadzieję, że ten sposób, taki dosyć zaskakujący jak na koncerty i wydarzenia klasyczne, spotka się z Państwa aprobatą i, no i będzie alternatywą do słuchania i przeżywania wydarzeń, które mamy do pokazania.
0: Pan Roman Osadnik, dyrektor festiwalu, był gościem Weekendu Kulturalnego. Dziękuję bardzo za to spotkanie.
1: Ja również dziękuję i do zobaczenia na placu.
0: Do zobaczenia. Życzymy Państwu miłego wieczoru i jeszcze raz zapraszamy.
1: Zapraszamy.
2: Powtórka programu.

0: Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. To reakcja na decyzję Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Karol Nawrocki zaznaczył, że decyzja nie jest wymierzona w ukraiński naród.
1: Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy. W tej ocenie nic się nie zmieniło. Rosja jest agresorem, a Putin to zbrodniarz, który ponosi odpowiedzialność za rozpętanie wojny, która przyniosła Europie największy konflikt zbrojny od zakończenia II wojny światowej.
0: Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział wprost, że nie chciał obrazić Polaków, tak mówi premier Donald Tusk. Oby historia nie zrujnowała nam przyszłości, mówi szef polskiego rządu.
2: Chciałbym, żeby minimalizować koszta tej niepotrzebnej, z naszego punktu widzenia złej, nagannej decyzji prezydenta Zełenskiego. Ja tutaj jako zwolennik najdalej idącej pomocy dla Ukrainy nie zmienię zdania. To był błąd i niepotrzebnie naraża nas wszystkich na emocje i liczę na to, że wszyscy w to zaangażowani będą gdzieś tam z tyłu głowy przynajmniej mieli ten najważniejszy priorytet polityczny na uwadze, to znaczy, żeby historia nam nie zrujnowała przyszłości.
0: W przyszłym tygodniu w Gdańsku odbędzie się spotkanie biznesmenów z całego świata dotyczące odbudowy Ukrainy po wojnie i inwestycji gospodarczych. Jest też już ostra reakcja Kijowa na decyzję prezydenta Polski. Ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sibicha napisał w mediach społecznościowych, że decyzja jest strategicznym błędem prezydenta Polski, na którym korzysta tylko Moskwa. Sejm uchwalił przepisy o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach lekarzy z ich numerami PESEL. To pokłosie afery związanej z nieprawidłowościami na SOR.

0: Szpitala Południowego w Warszawie. Dyrektor oddziału, 29-letni lekarz bez specjalizacji, miał zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych oraz przyjmować polityków poza kolejką.
1: Przyjęcie tych przepisów ma być pierwszym krokiem do uporządkowania systemu płac w ochronie zdrowia. Rząd chce położyć kres milionowym zarobkom lekarzy. Szef kancelarii premiera Jan Grabiec mówi, że dzięki tym przepisom dowiemy się, jaka jest skala problemu.
2: To jest podstawa do tego, żeby zwalczyć źródła tej choroby.
1: W koalicji toczy się dyskusja o tym, jakie mogą być kolejne kroki. Lewica proponuje wprowadzenie płacy maksymalnej lekarzy oraz zobligowanie ich do pracy wyłącznie w publicznych lub prywatnych szpitalach. Niektórzy posłowie PSL postulują natomiast odejście od kontraktów. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki skrytykował sejmową większość za to, że nie wprowadziła do ustawy pomysłów opozycji.
3: Tak, żeby transparentne były procesy i konkursy dotyczące medyków.
1: Teraz nad ustawą będzie pracował Senat. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Tymczasem prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że w Szpitalu Południowym zostanie powołana nowa rada nadzorcza, w której nie będą zasiadać politycy. Sprawę wyjaśnia też prokuratura i Narodowy Fundusz Zdrowia. Policjant z olsztyńskiej komendy miejskiej stawił się do odprawy na lotnisku w Szymanach z nabojem. Rzecznik komendy, podkomisarz Tomasz Markowski, zapowiada, że incydent będzie szczegółowo badany.
4: Policjanci z Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz Biura Spraw Wewnętrznych Policji prowadzą czynności w związku z interwencją funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy na terenie portu lotniczego w Szymanach podjęli czynności wobec policjanta Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Jak się okazało, podczas odprawy w jego bagażu podręcznym znaleziona została jedna sztuka amunicji.
0: Ustalane będzie pochodzenie naboju oraz okoliczności, w jakich znalazł się w bagażniku w bagażu policjanta. Aktorzy Danuta Stenka i Andrzej Seweryn zostali uhonorowani wielkimi nagrodami festiwalu Dwa Teatry za wybitne kreacje w teatrze radiowym i telewizyjnym. W Sopocie rozpoczął się 25. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Dwa Teatry.
5: Danuta Stenka przyznała, że to wyjątkowo wzruszający moment.
6: Kiedy patrzę wstecz, mogę z ręką na sercu powiedzieć, że zazdroszczę sobie, że dane mi było zakosztować pracy w obu tych teatrach.
5: Danuta Stenka zagrała blisko 800 ról w Teatrze Polskiego Radia. Między innymi od wielu lat wciela się w postać Joli Jabłońskiej w powieści radiowej W Jezioranach. Andrzej Seweryn dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu.
7: Ogromną rolę odgrywają reżyserzy i autorzy.
5: Do poniedziałku publiczność w Sopocie będzie mogła słuchać najlepszych realizacji Teatru Polskiego Radia i oglądać najciekawsze spektakle teatru telewizji, a także uczestniczyć w spotkaniach z artystami, debatach i wydarzeniach specjalnych. Z Sopotu Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
0: Ostrzeżenia przed upałem i burzami dla 15 województw. W weekend termometry pokażą nawet 35 stopni. A burzom będą towarzyszyć silne opady deszczu do 35 litrów wody na metr kwadratowy i silny wiatr do 80 km na godzinę. Lokalnie spadnie grad.
8: Noc. Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
9: A o ten komentarz poprosiliśmy profesora Piotra Mickiewicza, eksperta do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
10: Dzień dobry, witam serdecznie.
9: Ja trochę żartowałem, ale to taki żart, który się spełnił, że Magdalena Sobkowiak-Czarnecka to taki Tony Stark, bo zajmowała się uzbrojeniem na takich najwyższych możliwym poziomie i tym uzbrojeniem najbardziej pożądanym przez polską armię. Została powołana dzisiaj na stanowisko wiceministry MON. To dobry ruch, panie profesorze?
10: Z punktu widzenia realizacji projektu SEJW oczywiście, że bardzo dobry, ponieważ jakby sankcjonuje pozycję pani minister w strukturach rządowych, czyli mamy do czynienia z sytuacją, gdzie będzie mogła już nie tylko nadzorować samą realizację, ale także móc wymagać, kontrolować i weryfikować decyzje podejmowane w Ministerstwie Obrony, jeżeli chodzi o implementację tego programu i wprowadzenie go w życie, a nade wszystko wprowadzenie do jednostek, bo,

0: bojowych tego sprzętu, który został wyprodukowany, zakupiony i będzie sukcesywnie wprowadzany na wyposażenie sił zbrojnych. Także logiczna jakby decyzja wynikająca z roli projektu SAFE w procesie modernizacji armii. Dobrze, że taką decyzję pan premier Kosiniak-Kamysz podjął, czy też pan premier Tusk, bo w zasadzie on nominuje i należy jej przyklasnąć, tym bardziej, że pani ministra w zasadzie możemy powiedzieć o wsparciu. Spełnia pokładane w niej nadzieje i jest dosyć operatywnym, sprawnym administratorem.
1: Pierwsza kobieta w Ministerstwie Obrony Narodowej na takim stanowisku.
0: I to też jest pewien krok we właściwym kierunku.
1: A to pokazuje tak politycznie już, nie tylko militarnie, ale politycznie, że SAFE to jest ten program, na który rząd stawia mimo oporów ze strony prezydenta i ze strony opozycji?
0: No tak, i to będzie chyba główny element, poza merytorycznymi kwestiami, główny element propagandowy służący przyszłej kampanii wyborczej.
1: Mhm. Czyli bezpieczeństwo to będzie też ta nuta i ten temat, który będzie się pojawiał w kampanii za rok, no bo to już za rok.
0: Zdecydowanie tak, to widzimy, że w zasadzie obie strony zakładają, że będą mówić o bezpieczeństwie, o służbie, w takim szerokim rozumieniu, o bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez odporność społeczną, przygotowanie do niwelowania zagrożeń ze strony rosyjskiej. Główny tam leitmotiv kampanii dla jednej i drugiej strony.
1: A to nie jest tak, nie chcę stawiać pana profesora w roli wróżki, ale że po programie SAFE to drugim punktem, a może nawet pierwszym będzie, to my załatwiliśmy stałą bazę wojsk amerykańskich w Polsce, bo to odnoszę się już teraz do tego, co minister Kosiniak-Kamysz informował o rozmowie z Pete'em Hegsethem, że ten z kolei przychylnie odniósł się do pomysłu utworzenia takiej stałej bazy amerykańskiej w Polsce.
0: Dokładnie tak, tylko że to będzie rozgrywka między panem prezydentem a obozem rządzącym. I to będzie argument pośredni, natomiast będzie to wykorzystywane bardzo mocno do tego, aby podjąć próbę ze strony rządu ograniczenia działań mających na celu rozszerzenie kompetencji pana prezydenta, bo przecież z taką wizją polityki obozu prezydenckiego mamy do czynienia. No i troszeczkę pokazanie, że Stany Zjednoczone nie patrzą na Polskę przez pryzmat osoby pana prezydenta, tylko traktują go jako strategicznego partnera i to będzie miało mniejsze znaczenie w procesie wyborczym, natomiast w bieżącej polityce bardzo duże, to co widać, że mamy swoisty wyścig o to, kto co załatwił za oceanem.
1: No tak, bo z kolei o ile mówimy o programie SAFE i o tym, co Magdalena Sobkowiak-Czarnecka od dzisiaj wiceminister obrony narodowej załatwiła, podpisała, no to się zmaterializowało już tak naprawdę. To podpisy są, za chwilę te produkcje zaczną startować i w Polsce, i w Europie, i te pieniądze płyną. Tak, bazy do przyszłego roku to nawet jakbyśmy bardzo chcieli, Amerykanie by nam pomogli, to nie zbudują tej bazy w rok.
0: Nie, ale rozpoczęcie planu budowy to już będzie bardzo wymierny, konkretny sukces. Sukces, który rząd pewnie zapewnie sobie przypisze, a pan prezydent będzie usiłował udowadniać, że bez niego to by się nie dokonało.
1: Mhm. A pan prezydent załatwił coś w Stanach Zjednoczonych, pana zdanie, panie profesorze, czy to była taka wizyta na urodzinach po prostu?
0: Raczej powiedziałbym, że pan prezydent musi zmierzyć się z sytuacją, którą sam sobie wytworzył, bo moim subiektywnym oczywiście zdaniem obecność głowy państwa na tego rodzaju evencie, czyli w pokazie mieszanych stóg walki, przepraszam za złośliwość, klasycznego mordobicia bez reguł, nie, chyba nie przystoi głowie państwa. Natomiast to mógł załatwić w dwóch, kilkunastosekundowej wymianie zdań. No nie przesadzajmy. Pan prezydent pojechał tam jako osoba prywatna po to, żeby potwierdzić w Polsce swoją szczególną więź z Donaldem Trumpem. Na tym przecież buduje swoją pozycję.
1: A ma tę szczególną więź?
0: Wie pan co, ja uważam, że Donald Trump posiada sojuszników w konkretnych sprawach, zgodnie z brytyjską maksymą, że nie ma wiecznych przyjaciół i wrogów, są tylko interesy.
1: No tak, akurat te interesy namacalnie, można powiedzieć, finansowe też w okolicach prezydenta Stanów Zjednoczonych, w okolicach jego rodziny są no, bardzo widoczne. Te stawianie na wybuchy wojny, zarabianie na tym i tak dalej, i tak dalej.
0: No, ale ma prawo Donald Trump tak czynić. Społeczeństwo amerykańskie go wybrało i musi się z tym pogodzić, że

0: ma takiego prezydenta, który traktuje urząd jako środek do między innymi wzbogacania się.
1: Nie, tak, to trzeba przypomnieć chyba w Polsce, że to nie nasz prezydent. Oni wybrali, niech oni mają. No dobrze, a to skoro już jesteśmy przy prezydencie Stanów Zjednoczonych i czy szeroko przy Stanach Zjednoczonych, to dzisiaj były planowane rozmowy między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w Szwajcarii. Jeszcze dwa dni temu informowano, że w tej Szwajcarii będzie podpisane porozumienie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi kończące wojnę. To porozumienie zostało podpisane w Wersalu jednostronnie, potem przesłane samolotem do Iranu. Widzieliśmy to w telewizjach, jak podpisy składają także przedstawiciele Iranu. Natomiast dzisiaj rano gruchnęła informacja, że wiceprezydent J.D. Vance, który miał jechać do tej Szwajcarii negocjować szczegóły, a zawsze diabeł w tych szczegółach ukryty, no nie jedzie do tych, nie leci do tej Szwajcarii, więc takie spotkanie zostało odwołane. Trochę nie wiem, co o tym sądzić, bo żeby nie było, że to kolejny raz. Kończymy tę wojnę, ale ona jednak trwa.
0: Panie redaktorze, ja już w audycji kilka dni temu państwa mówiłem, że po pierwsze, my przypisujemy zbyt dużą wagę do tego dokumentu, ponieważ jest to memorandum, a nie projekt umowy. Projekt umowy ma zostać opracowany w przeciągu 60 lub 90 dni. Po drugie, to jest ratowanie twarzy w dużej mierze przez Trumpa, który w zasadzie zgodził się na wszystkie żądania irańskie, nie uzyskując zamian tylko i wyłącznie otwarcie cieśniny Ormus. Po trzecie, musimy pamiętać o tym, że jeszcze jest strona izraelska, która nie zgadza się na część tych porozumień, to znaczy zakończenie swoich działań w Libanie. W związku z powyższym proces rozmów pokojowych jeszcze jest na początku i będzie bardzo trudny, ponieważ rozbieżności interesów trzech tych graczy, którzy będą chcieli zawrzeć porozumienie pokojowe, czyli Iranu, Stanów Zjednoczonych i Izraela jako tego trzeciego do przysłowiowego brydża, są tak rozbieżne, że może dojść do różnych jeszcze fluktuacji związanych z zapisami tego porozumienia, jego kształtu. Natomiast Trump musi odnieść jakiś sukces ze względu na to, iż republikanom zaczyna stępać się kampania w wyborach połówkowych do kongresu.
1: No właśnie. Użył pan tego słowa kampania wyborcza. Ja mam wrażenie, że ta kampania wyborcza to oczywiście rządzi politykami od dawna, co jest oczywistością. Ale przed tymi wyborami, bo w Izraelu też wybory się zbliżają, tak swoją drogą, każdy chce osiągnąć coś innego. Donald Trump chce powiedzieć swoim wyborcom, jest spokój, jest cisza, gospodarka nie będzie szalała, ceny nie będą gdzieś w kosmos wystrzelone. Natomiast Benjamin Netanyahu chce swoim wyborcom powiedzieć, trzymam ich wszystkich za twarz.
0: Dokładnie tak. I zapewniam wam bezpieczeństwo, likwidując największego wroga, bo pamiętajmy o tym, że Iran jest to traktowany przez Izrael jako największy wróg ze względu na finansowanie Hezbollahu po prostu, jako tego wykonawcę, czy też instrument, który służy atakowaniu Izraela i jego południowej części, północnej części tego terytorium. Nie wchodzą już dyskusje, czy traktowanie tej organizacji jako terrorystyczna i zwalczanie jej wszelkimi siłami jest działaniem racjonalnym i uprawnionym, ale to tutaj możemy dyskutować o roli tego ugrupowania w państwie libańskim. I teraz pytanie jest tego typu, co on zrobi? Nie ma wyjścia. On musi zniszczyć tą organizację.
1: No tak, ale Donald Trump, no, nie chcę użyć słowa, że pogroził, ale powiedział dosyć stanowczym głosem, jak sam się wyraził, Benjaminowi Netanyahu, skończ te bombardowania, uspokój się.
0: No pytanie, co na to Bibi? To jest jakby pierwsza kwestia. Po drugie, pamiętajmy o tym, że Donald Trump jest w zasadzie człowiekiem, który podejmuje decyzje pod wpływem chwili, emocji, sytuacji, więc ja nie jestem przekonany, czy jak uzyska konkretne informacje o tym na przykład, że program jądrowy wojskowy w Iranie jest rozwijany, że ta przeznaczna część uranu jest ukryta i to mogą być właśnie informacje pozyskane przez wywiad izraelski, nie zmieni zdania.
1: Czyli tylko memorandum, tak? A nie żaden pokój. Na horyzoncie przynajmniej.
0: Dokładnie ja tak uważam, że rozmawiamy w tej chwili o zarysie rozwiązania.

0: stowarzyszenia pokojowego i pewnych ustępstwach z obu stron, które są korzystne dla światowej gospodarki, a przede wszystkim w rozumieniu stanowiska Iranu, jeżeli chodzi o odblokowanie cieśniny Ormuz, są także istotne ze względu na potrzeby importowe z tego regionu surowców energetycznych kierowanych do Chińskiej Republiki Ludowej, która pogroziła palcem, mruknęła kilka razy już dosyć wyraźnie, że jej się nie podoba blokada cieśniny.
1: Profesor Piotr Mickiewicz, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet Gdański, był z nami. Dziękuję panie profesorze, miłego dnia życzę.
0: Dziękuję, do widzenia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
3: Na początek polska polityka, a razem z nami już teraz analityk polityczny, założyciel Ibris Marcin Duma. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Panie Marcinie, zacznijmy od, jak to mówią Amerykanie, first things first. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, nową wiceszefową resortu obrony. Pierwsza na tym stanowisku w historii kobieta, to jest dobry wybór?
4: To jest w ogóle bardzo ciekawa postać w polskiej polityce, no bo Magda Sobkowiak była twarzą dwóch bardzo dużych projektów w tej kadencji. Po pierwsze, była odpowiedzialna za polską prezydencję, która no, na końcu przeszła trochę niezauważona, co akurat nie jest winą pani minister, tylko raczej charakteru samej prezydencji w obecnej konstrukcji Unii Europejskiej, oraz ostatnio za wprowadzenie programu SAFE. To są takie dwa wysiłki, które ona koordynowała i okazała się z nich być niezwykle sprawnym administratorem i organizatorem. I wydaje się, że to jest bardzo duże wzmocnienie. Poza tym Magdalena Sobkowiak jest też osobą, która świetnie odnajduje się w takiej działalności publicznej, medialnej. No, zresztą jest była dziennikarką.
3: No właśnie.
4: I wydaje się, że to doświadczenie daje jej ogromną przewagę nad kolegami, czy z Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy koleżankami i kolegami z innych partii, bo ona doskonale się czuje i bardzo dobrze radzi sobie z komunikacją. I to będzie duże wzmocnienie dla Władysława Kosiniaka-Kamysza w jego resorcie. No a oczywiście poza tym, że świetnie wypada, to też ma tę umiejętność, tak jak wspomniałem, organizowania, przygotowania. Wydaje się przynajmniej z tego wizerunku, który jest publicznie postrzegany jako osoba też niezwykle pracowita. Także ruch, myślę, że ze wszechmiar dobry.
3: A czy ma potencjał Magdalena Sobkowiak-Czarnecka na to, żeby zostać twarzą Koalicji Obywatelskiej przed przyszłorocznymi wyborami? Może kandydatką na premiera.
4: Och, to bardzo kusząca taka publicystyczna wizja. Natomiast tak będąc zupełnie szczerym, to wydaje się, że logika taka wewnętrzna Koalicji Obywatelskiej raczej wyklucza taką możliwość. Wyklucza dlatego, że Koalicja Obywatelska z dużą, czy też jej politycy z dużą nieufnością podchodzą do osób, które no, nie socjalizowały się w Platformie Obywatelskiej, nie mają tej wspólnej historii, którą współdzielą politycy Koalicji Obywatelskiej. I to nie jest jakaś tam bajka, bo jeśli przyjrzymy sobie, jak długą drogę musieli przejść politycy nowoczesnej, no, po tym sojuszu, po połączeniu, żeby móc jakieś poważne pozycje piastować, no to jest ta droga długa i wyboista, którą musiałaby przejść Magdalena Sobkowiak, a wybory są za półtora roku i to jest bardzo krótka perspektywa czasowa.
3: A nie byłby to dobry ruch ze strony Koalicji Obywatelskiej, no bo to jest osoba, która rzeczywiście partyjnie aż tak bardzo nie wydaje się właśnie związana, może to jest jej przewaga, że przed tymi wyborami nie będzie można jej tutaj, daję cudzysłów, przykleić tych rzeczy, które opozycja będzie chciała przykleić właśnie rządzącym.
4: Abstrahując od tego sposobu myślenia czy działania struktur Koalicji Obywatelskiej, to i patrząc na to trochę z zewnątrz, to pomysł wydawałby się bardzo dobry, bo te wszystkie cechy, które ujawniły się u tej polityczki w trakcie tych dwóch dużych przedsięwzięć, czyli przygotowania prezydencji i wprowadzenia Save, to pokazują, że ona byłaby świetną twarzą dla takiej kampanii.

0: Ani. Czyli gdyby została, nie wiem, powiedzmy, szefową sztabu, jeżeli byłaby jedną z istotnych twarzy, to na pewno byłoby to duże wzmocnienie. A co do tego przyklejania, czy też bycia zupełnie świeżym w polityce, no to pamiętajmy, że Magdalena Sokołowiak jest w tej polityce już od jakiegoś czasu. W 2020 roku była szefową sztabu wyborczego Władysława Kosiniaka-Kamysza, kiedy on startował na prezydenta. Także trochę w tej polityce jest i taka zupełnie, cudzysłów, bezpartyjna, no to ta postać nie jest.
1: No a jeśli chodzi o zmiany w rządzie, to nie jedyne, no bo mamy dziś informację o tym, że z funkcji pełnomocnika rządu do spraw CPK jeszcze, choć wiemy, że rządzący przechrzcili te inwestycje na port Polska, został odwołany Maciej Lasek, jego stanowisko obejmie Piotr Malepszak. I zastanawiam się, czy to jest... No bo mamy tutaj też potwierdzenie, że to jest na sam wniosek ministra Laska przeprowadzona zmiana, ale myśli pan, że to jest bardziej rzeczywiście zmiana na potrzebę chwili i tego, co się wydarzyło, czy może można tutaj doszukiwać jakichś politycznych kwestii, no choćby, eufemistycznie powiem, niezadowolenie PSL-u z Piotra Malepszaka w Ministerstwie Infrastruktury, a może wręcz przeciwnie, może to nam pokazuje kierunek, w którym to CPK, widzę, Port Polska ma iść, no bo eksperta do spraw lotnictwa zastępuje eksperta do spraw kolejnictwa.
0: To jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, bo ja bym na to spojrzał trochę w szerszym kontekście. Mm-hmm. Mam wrażenie, że teraz, mimo tego, że rząd, a w szczególności Koalicja Obywatelska, jest w takim trudnym momencie. Trudnym momencie ze względu na aferę wokół Szpitala Południowego, saloniku VIP, wynagrodzenie dla jednego z lekarzy, koordynatora SOR-u, to wbrew pozorom to jest dość wygodny moment na przeprowadzenie wszystkich zmian, takich, które mogłyby normalnie wzbudzić dużą dyskusję. Tymczasem wszyscy są skoncentrowani na sprawie Szpitala Południowego i można wykonać sporo różnych ruchów, takich korekt też i personalnych, które będą trochę mniej komentowane, trochę mniej dostrzeżone. A wydaje się, że sprawa CPK jest dość istotna ze względu na to, że na sztandarowy charakter tego prorozwojowego projektu. I to, że ten projekt nie błyszczy, cudzysłów, politycznie, może być jednym z powodów, dla których ta zmiana została dokonana. No i tu już trochę mniejsza o to, na czyj wniosek ta zmiana została dokonana, bo być może dano Maciejowi Laskowi szansę na to, żeby z pewną godnością zmienił swoje przyporządkowanie, ale wydaje się, że tam jest w porcie Polska, czy też w centralnym porcie komunikacyjnym potrzebne jest przyspieszenie, no i zamanifestowanie sprawczości. Szczególnie, że, i tutaj przejdę do kwestii kolei, premier razem z ministrem infrastruktury no, ostatnio jednak wysyłają sygnały, że ta infrastruktura kolejowa jest ważna. Tu przypomnę otwarcie linii kolejowej po chyba dwóch dekadach jej niefunkcjonowania.
1: A nawet trzech
0: dekadach tak, jej niefunkcjonowania w Polsce Wschodniej. Także wydaje się, że tu jest jakieś przesterowanie i poszukiwanie nowej dynamiki, który... Poprzednie osoby zarządzające tym miały jakby trochę mniej.
1: A jeśli chodzi o ten wywołany już temat, o którym też chciałem porozmawiać, właśnie sprawa Szpitala Południowego, radnego lekarza, choć bez specjalizacji, z rekordową pensją, to ta sprawa ma potencjał, pańskim zdaniem, na to, żeby być, powiem kolokwialnie, takimi drugimi ośmiorniczkami dla Koalicji Obywatelskiej? Czy biorąc pod uwagę to, ile czasu jeszcze zostało do wyborów, to nikt już nie będzie pamiętał o tej kwestii?
0: Oczywiście, że ma potencjał. Mhm. Tylko, że sam potencjał to jednak trochę za mało. Bo porównanie do ośmiorniczek w ogóle jest takim punktem wyjścia do dosyć ciekawego spojrzenia na to, co zmieniło się od tych nagrań u Sowy Przyjaciele, kiedy Polska tym żyła i kiedy to była taki element, który realnie wpłynął na nastroje, realnie zmienił debatę publiczną i zdominował ją na tygodnie, a nawet miesiące, biorąc pod uwagę echa tej sprawy. Jeżeli

0: Przyjrzymy się dzisiaj tej kwestii Szpitala Południowego czy Saloniku VIP, który co do sensu samej opowieści jest właściwie bardzo podobny do Śmierniczek. Mamy jakąś elitę, która ma dostęp do rzeczy, do których zwykłych ludzie nie mają dostępu, a jest to rzecz społecznie pożądana, no bo to jest kwestia ochrony zdrowia. I gdyby ta sprawa Saloniku VIP wybuchła wtedy, kiedy były ośmiorniczki, to jej ten potencjał byłby równie niszczący. Ale gdyby ośmiorniczki wybuchły dzisiaj, to nie dokonałyby takich zniszczeń dla Platformy Obywatelskiej, jak wykonały no, ponad już dekadę temu. Dzieje się tak dlatego, że dzisiaj ten cykl informacyjny znacząco się zmienił. Cykl informacyjny, czyli to, w jaki sposób konsumujemy media, konsumujemy informacje i jaki jest termin ich ważności do spożycia. Dzisiaj tematy żyją krótko. Jeżeli temat żyje tydzień albo dwa, to znaczy, że żyje bardzo długo, bo na ogół sprawy żyją 2-3 dni. Za chwilę na przykład, jeżeli weźmiemy pod uwagę dwie największe, najbardziej komentowane według danych Res Futura sprawy w polskim internecie, które wzbudziły największe emocje, miały ogromne zasięgi, to jest Salonik VIP i to jest Robert Bąkiewicz w Berlinie. To o ile Salonik VIP jeszcze żyje, to po sprawie Bąkiewicza za 2 dni nikt nie będzie pamiętał. I wracając do pańskiego pytania, czy to będzie w 2027 roku działało, no podejrzewam, że w jakimś stopniu na poziomie emocji może się odłożyć, może wzmocnić pewne trendy. Ale to nie będzie game changer w żadnym przypadku. A żeby pokazać, że tego typu sytuacje już mieliśmy, to warto sobie przypomnieć sierpień zeszłego roku i jachty z KPO czy kluby swingersów, jak to opozycja wskazywała, po których właściwie dzisiaj wiele nie zostało i jeżeli się nie przypomni na przykład podczas, nie wiem, wywiadów badawczych ludziom o tej sprawie, to oni o niej spontanicznie właściwie już nie wspominają, a pamiętam publicystów, którzy wtedy mówili, ta sprawa będzie żyła do 2027, to już jest koniec koalicji obywatelskiej i w pewnym sensie można powiedzieć, że ten koniec koalicji obywatelskiej jest takim hasłem trochę jak koniec PiSu, który zaczął się w 2013 i jeszcze się nie skończył.
1: A jeśli chodzi o reakcję rządu na to, co wydarzyło się w Szpitalu Południowym, ona pańskim zdaniem była odpowiednia, to dobrze rząd po pierwsze działał umiejętnie i po drugie, czy dobrze potrafił to zakomunikować, bo to też chyba ważne.
0: Oceniając tą reakcję, przede wszystkim mam wrażenie, że ta reakcja była w dużej mierze odruchowa. To znaczy Donald Tusk zrobił to, co właściwie powinno się zrobić i co zawsze robi. Czyli zapowiedział audyt, przedstawił jakiś projekt ustawy i spokojnie czeka, aż temat zgaśnie. To znaczy, że wejdzie jakaś następna sprawa, która poruszy Polaków i zostawią tą kwestię. Ten Salonik gdzieś zniknie. Bo właściwie wracając jeszcze do tego cyklu informacyjnego, to wszystko jest trochę jak na takim memie z basenem, gdzie jedno dziecko się topi, mama drugim dzieckiem się zajmuje, a poniżej jest już całkiem utopiony kościotrup na krześle. Czyli te tematy spadają, a potem umierają i nikt o nich nie pamięta. Więc ta reakcja, która była szybka, która była zdecydowana, premier ze srogą miną pogroził palcem, czyli nie zbagatelizował sprawy, podjął jakieś działania. I jakie tak na dobrą sprawę, nikt nie wie, no bo żeby te działania miały jakiś taki głębszy skutek, no to pewnie potrzeba tygodni, tylko po tych paru tygodniach to prawdopodobnie będziemy żyli już zupełnie innymi tematami.
1: Spójrzmy teraz na drugą stronę sceny politycznej, bo dziś w wirtualnej Polsce pojawił się taki sondaż. Sondaż odnośnie do kwestii odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. No i okazuje się, że ponad 50% Polaków uważa, iż ukraiński prezydent powinien order stracić. No, ale cały czas czekamy na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego i ta decyzja jest w jakimś zawieszeniu. Czy spodziewa się pan konkretnych kroków prezydenta? Czy może ta prezydenckie środowisko wykorzystać zbliżający się wielkimi krokami szczyt dotyczący odbudowy Ukrainy po to, żeby przed nim trochę rządowi krwi napsuć, bo być może jeśli prezydent ten order odbierze tuż przed tym wydarzeniem, no to Zełenski w ogóle nie przyjedzie.

0: Znaczy, myślę, że sprawa tego orderu nie jest jednoznaczna, bo jeśli odnosimy się do tego konkretnego sondażu i zajrzymy nie tylko i wyłącznie w te podstawowe wyniki, gdzie no, ponad 50% Polaków mówi absolutnie odebrać, tylko spojrzymy na to, jak te odpowiedzi wyglądały w podziale na przykład na elektoraty, gdzie elektorat tej całej dzisiaj wszystkich ugrupowań opozycyjnych to nie jest 51% poparcia, tylko to jest 80% poparcia dla odebrania, no to można powiedzieć, że prezydent znajduje się jednak trochę pod presją tych, którzy go na ten urząd wybrali. A jest w kłopocie dlatego, że musi i myślę, że tak jest, że stara się ważyć z jednej strony rację stanu, czyli to, co, jakie konsekwencje może Polska ponieść w związku z takimi decyzjami, no a z drugiej strony w jakiś sposób starać się zaopiekować się emocjami swojego elektoratu. No a oczywiście jest jeszcze to, o czym pan wspomniał, czyli pokusa utrudnienia działania rządowi i sprawienia mu następnych problemów, co jest niczym innym jak tylko obietnicą wyborczą Karola Nawrockiego, bo to było jedno z jego haseł w zakończonej ponad rok temu kampanii.
1: Jeśli chodzi o zaopiekowanie się, to ewidentnie prezydent Karol Nawrocki zaopiekował się. Był wczoraj Jordanem Bardellą, czyli francuskim europosłem i przewodniczącym Zjednoczenia Narodowego, skrajnie prawicowej formacji z Francji. I zastanawiam się, bo takie głosy pojawiają się w mediach społecznościowych, oczywiście z tej strony rządzących, że było to co najmniej nie na miejscu, biorąc pod uwagę choćby poglądy i to, z jakich środowisk ta formacja się wywodzi. I to był dobry ruch ze strony prezydenta, że on rzeczywiście tym Bardellą się zaopiekował. Czy nie powinien był właśnie z tych powodów wymienionych tego robić? Bo to nie ten ciężar gatunkowy, jeżeli chodzi o spotkania.
0: No z jednej strony mamy do czynienia z politykiem, mówię o panu Bardelli, który no nie piastuje jakiejś poważnej funkcji państwowej, tak? No, oczywiście jest parlamentarzystą, natomiast no, nie jest ani, nie, jego status nie jest równy prezydentowi Polski. Natomiast, jeżeli spojrzelibyśmy trochę szerzej na to, a mianowicie popatrzyli na to, jak wyglądają sondaże we Francji, to Bardella jest jedną z tych osób, która jest faworytem przyszłorocznych, wiosennych wyborów prezydenckich we Francji. To on ma dzisiaj największe szanse zamienić Manuela Macrona w Pałacu Elizejskim. I to trochę zmienia perspektywę. Karolowi Nawrockiemu, ze względu na to, z której części polskiej strony, sceny politycznej pochodzi, to spotkanie właściwie nie szkodzi, a jednocześnie otwiera jednak pewne drzwi do następnej administracji francuskiej. Trochę tak, jak mamy z naszymi relacjami z Stanami Zjednoczonymi. Niezależnie od tej naszej bieżącej wojenki politycznej, którą w Polsce prowadzimy, w jakimś stopniu kontakty Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa są dla Polski zasobem. I takim samym zasobem mogą stać się kontakty z Bardellą, jeżeli zostanie wybrany. Także w pewien sposób jest to no, dalekowzroczne postępowanie, które w przyszłości, jeżeli Bardella wygra, może się Polsce opłacić.
1: A jakim sygnałem jest to, że do Polski tak naprawdę zaprosiło go Prawo i Sprawiedliwość, a nie Ruch Narodowy? Oczywiście Ruch Narodowy, Konfederacja i wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak również się zaopiekowali tym politykiem, ale to zaproszenie wystosowało Prawo i Sprawiedliwość.
0: To jest taki element, w którym Prawo i Sprawiedliwość no, ubiegło wszystkich innych w tym zaproszeniu, a po drugie podkreśliło też swoją wagę i ciężar gatunkowy na polskiej prawicy. Także to, że on przyjął to zaproszenie, to, że to oni je wystosowali, podkreśla wagę ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego, no i w pewien sposób status w tej europejskiej międzynarodówce

0: prawicowej.
1: A jeśli chodzi o to, jak koalicja rządząca mogłaby z tego wyjść, czy oni też powinni nawiązać jakieś kontakty, no bo Francja to nasz poważny partner, to z Francuzami mamy traktat, między innymi z gwarancjami bezpieczeństwa. To jest moment, w którym jakieś kontakty można byłoby zawiązywać, czy jeszcze na spokojnie? 30 sekund zostało.
0: Myślę, że na spokojnie, a zważywszy na to, że premier Donald Tusk ma dosyć dobre kontakty z Emmanuelem Macronem, to wydaje się, że akurat ta druga strona, nieprawicowa, jeżeli chodzi o Francję, jest akurat przez polskie państwo i polskich urzędników dosyć dobrze zaopiekowana.
1: I tej sprawie na pewno przyglądać się będziemy. Razem z nami był analityk polityczny i założyciel Ibris Marcin Duma. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję uprzejmie.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Razem z nami dr Krzysztof Winkler, ekspert do spraw międzynarodowych Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry.
1: Ale najpierw chciałbym zacząć od szerszej globalnej kwestii, bo oto wszyscy byliśmy świadkami podpisania amerykańsko-irańskiego porozumienia. Swoją drogą nawet chyba dwa razy, raz elektronicznie i raz w Wersalu. Dziś miały rozpocząć się rozmowy w Szwajcarii, te, które w ciągu tych najbliższych 60 dni miały wyklarować sytuację, a wiemy już, że one się nie odbędą. To na czym my stoimy? To porozumienie jeszcze obowiązuje, bo przecież w Libanie nie milkną izraelskie działa.
3: No tak, i tutaj się nakłada kilka procesów w jednym czasie. Faktycznie zostało to podpisane przez obie strony. To porozumienie jest mocno krytykowane w Stanach Zjednoczonych i to przez część demokratów i też przez część polityków Partii Republikańskiej, że jest za słabe, że powinno być te działania kontynuowane. Z drugiej strony pamiętajmy, że prezydent Trump był atakowany, że prowadzi niekończącą się wojnę, która nie wiem, nie trwa jeszcze pół roku tak naprawdę, ale już była niekończąca się. Więc to są też rozgrywki przed wyborami połówkowymi w Stanach Zjednoczonych. Zresztą argumentacja i prezydenta Trumpa i jego administracji właśnie w sprawie tego porozumienia ewidentnie wskazuje na to, że administracja chce po prostu zyskać czas do wyborów połówkowych. Co się potem wydarzy, trudno powiedzieć. Natomiast spadek cen benzyny na stacjach benzynowych, tego galonu przysłowiowego, gdzie on spadł pierwszy raz od końca marca poniżej 4 dolarów średnio w całych Stanach Zjednoczonych, to pokazuje, że to jest ten kierunek, który administracja chce osiągnąć. Natomiast Izrael, i to było wiadomo od samego początku, ma zupełnie inne końcowe cele niż Stany Zjednoczone. Amerykanom wystarczy kontrola nad irańskim programem jądrowym, albo przynajmniej znaczące jego ograniczenie. Ograniczenie ataków na amerykańskie bazy wojskowe i ustalenie takich reguł, jeśli chodzi o korzystanie z cieśniny Ormuz, żeby no, Iran nie mógł też jednostronnie nakładać opłat za przekraczanie tejże cieśniny, bo takie obawy są i one są nadal wyrażane. Natomiast sama umowa mówi o tym, że status cieśniny będzie ustalony w rozmowach między Iranem, Omanem i państwami Zatoki Perskiej, które nad tą zatoką są położone. Więc to przerzuca z kolei ciężar negocjacji już na Iran i w zasadzie jego wrogów z Zatoki Perskiej, bo trzeba też na marginesie zauważyć, że jest to pierwszy przypadek w historii od momentu powstania Izraela, kiedy siły zbrojne państw arabskich, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu między innymi, brały udział w uderzeniach na Iran, bo już pojawiły się informacje, że tego typu akcje były prowadzone. Więc to mamy tą część Zatoki Perskiej, natomiast Izrael próbuje oczywiście, wykorzystując jeszcze ten pierwsze godziny od wprowadzenia, no, zrealizować swoje cele z kolei, czyli maksymalnie osłabi się Hezbollah. Też pewnie będziemy w niedalekiej przyszłości świadkami działań przeciwko Hamasowi, no bo po prostu te organizacje zagrażają żywotnym interesom Izraela i on po prostu kontynuuje tą politykę. No, Amerykanie tutaj nacisnęli na Izrael właśnie po to, żeby to porozumienie osiągnąć. Natomiast zobaczymy, czy ono wejdzie w życie, chociaż już firmy zajmujące się ruchem statków mówią, że faktycznie już trzy supertankowce z Arabii Saudyjskiej należą

0: do firm z Arabii Saudyjskiej przekroczyły ciśnienie Ormus i następne zmierzają w tym kierunku, że część tankowców już zmierza w kierunku też ciśnienia Ormus pustych do załadowania właśnie ropą z krajów Zatoki Perskiej, nie tylko irańskiej, że irańskie tankowce też zaczynają przekraczać linię amerykańskiej blokady, czyli że no, mamy pewne symptomy tego, że ruch statków w Zatoce, w ciśnienie Ormus się rozpoczyna na nowo. Nie jest to tylko przemycanie statków z wzgórza Omanu, tak jak robili to ostatnio Amerykanie, ale to już te statki przechodzą zarówno z wzgórz irańskich, jak i omańskich, no i trwa akcja rozminowywania. Natomiast Izrael tutaj próbuje po prostu no, zrealizować swoje interesy bezpieczeństwa, tak jak on je widzi, tak jak on je definiuje. No i ta negatywna reakcja też no, powiedzmy elit izraelskich na te na to porozumienie, no wynika z tego, że po prostu z punktu widzenia Tel Awiwu to nie realizuje wszystkich interesów.
1: A z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, bo oprócz tego natychmiastowego efektu, o którym pan doktor mówił, czyli spadku ceny ropy naftowej, no to tak na dobrą sprawę, jak patrzymy na to porozumienie, to tak, ani słowa o zakazie programu balistycznego, ani żadnej zmiany reżimu, ani żadnej demokratyzacji Iranu, no to wygląda trochę jakby wygranym był Teheran.
0: Teheran wygrał, jeśli chodzi o, znaczy Teheran, reżim ajatollahów, może tak, bo nie można traktować Iranu jako jedności, to jest reżim ajatollahów i reszta Iranu, można tak powiedzieć, trochę jak u nas mieliśmy rząd komunistów i resztę Polski, bo to tak wygląda w tej chwili, tam jest bardzo poważna opozycja, może nie zorganizowana, ale chodzi o to, że duża część obywateli Iranu ma po prostu serdecznie dosyć już ajatollahów, kryzysu, sankcji i po prostu mordowania własnych obywateli, tak jak w styczniu tego roku. I to może jeszcze w przyszłości znowu wybuchnąć. Natomiast oczywiście Iran nie zadeklarował, że zdemontuje swój program jądrowy. To właśnie te rozmowy mają do tego doprowadzić. Mają być zniesione, przynajmniej mają być wprowadzone inaczej. Wyjątki od sankcji. Sankcje mają być zniesione dopiero w momencie, kiedy będzie podpisane ostateczne porozumienie po tych 60 dniach. No pytanie oczywiście, czy te wyjątki zostaną przyznane Iranowi, bo amerykańscy urzędnicy wypowiadają się w tonie takim pokazującym kompletny brak zaufania z obu stron. To znaczy ani Iran oficjalnie, jego przedstawiciele mówią, że nie ufają Amerykanom, ale ani Stany Zjednoczone nie ufają Iranowi, bo ci amerykańscy urzędnicy od razu powiedzieli, że to jest, no jeżeli się uda utrzymać to dobrze, jeżeli nie to nie, ale zakładają od razu złą wolę Iranu, bo Iran wielokrotnie to udowadnia. Zresztą no nie ma się co oszukiwać. Negocjacje z narodami wschodu są trudne ze względu na pewne różnice i cywilizacyjne, i kulturowe, no i też na różne podejście, jeśli chodzi o kwestie czasu, zemsty i takich tych rzeczy, więc tutaj oczywiście trzeba będzie obserwować rozwój tych negocjacji, czy one się po pierwsze w ogóle zaczną, a po drugie do jakich rezultatów doprowadzą, bo wtedy będzie można ocenić, czy działania podjęte przez Amerykanów przyniosły rezultat. Natomiast to, co trzeba powiedzieć, to jest to, że część zdolności Iranu została zniszczona, jeśli chodzi i o drony, i o możliwości odpalania pocisków. Część oczywiście tych pocisków i wyrzutni jest po prostu zasypana w jaskiniach. One pewnie są do odzyskania, natomiast to zabierze czas. No i mamy jeszcze duże zniszczenie, jeśli chodzi o przemysł irański, jeśli chodzi o tą infrastrukturę wojskową i też generalnie infrastrukturę cywilną, więc tutaj będzie pytanie, na ile Iran będzie w stanie te ewentualne pieniądze, które się u niego pojawią, wykorzystać. Czy to nie będzie tak, że ajatollahowie znowu skierują te pieniądze na zbrojenia, a przeciętny Irańczyk będzie musiał wegetować tak jak do tej pory.
1: A jeśli chodzi o szansę na to, że te negocjacje rzeczywiście się rozpoczną, to jak pan doktor je ocenia?
0: To jest właśnie, no niestety, jeśli chodzi o Bliski Wschód i prowadzenie rozmów czy z Iranem, czy w ogóle z państwami bliskowschodnimi, no to musimy poczekać. Podejrzewam, że szansa na rozpoczęcie tych rozmów jest. Pytanie oczywiście, czy po obu stronach ci bardziej twardogłowi nie będą próbowali podważać tego porozumienia, czy Iran na przykład nie wykorzysta akcji izraelskich właśnie po to, żeby powiedzieć, no dobrze, ale Izrael tego nie przestrzega. No i to może doprowadzić do tego, że Amerykanie po prostu zmienią zdanie i po prostu wrócą do ataków, bo trzeba też zaznaczyć, że administracja

0: administracja zastrzegła sobie już nawet w wypowiedziach prezydenta Trumpa możliwość powrotu do nalotów, jeżeli uzna, że Iran nie wypełnia swoich zobowiązań.
1: A jeśli chodzi o...

0: do swoich racji, czy biorąc pod uwagę te racje i interesy, które są tak różne, nie ma tutaj takiej szansy?
1: Myślę, że na razie to, że Izrael wstrzymał chociaż chwilowo swoje uderzenia w Libanie i Amerykanie mogli doprowadzić do podpisania tego Memorandum of Understanding, tak naprawdę, czy takiego porozumienia takiego wstępnego, no to pokazuje, że tak, jakiś lewar Amerykanie jeszcze mają, natomiast oczywiście całe to wstępne porozumienie i sposób prowadzenia tej polityki, że to koncentrują się Amerykanie po prostu na swoich interesach i je realizują, no nie podoba się w Tel Awiwie, no bo tak jak pan redaktor zauważył, przez wiele lat po zakończeniu zimnej wojny było tak, że właśnie często udawało się politykom izraelskim dzięki rozbudowanemu lobby w Stanach Zjednoczonych, no jednak przeforsować raczej interes Izraela na Bliskim Wschodzie z pomocą amerykańską, a nie odwrotnie. Teraz widać, że jednak przynajmniej jeśli chodzi o administrację prezydenta Trumpa, to się trochę zaczyna zmieniać. No i też można powiedzieć, że to jest też powód takiej frustracji głębokiej polityków izraelskich.
0: A jeśli chodzi o to, co dzieje się w naszym kraju, no mamy zapowiedzi polityczne jak na razie, że strona amerykańska byłaby zainteresowana ewentualną budową stałej bazy w naszym kraju i większą obecnością ich żołnierzy na terytorium Rzeczypospolitej. Panie doktorze, jak pan ocenia szansę na to, że rzeczywiście tak się stanie? No bo ten proces trwa. Od każdej ekipy politycznej słyszymy o tym, że to już za chwilę, że będzie Fort Trump. Później zmienia się władza za oceanem, no ale cały czas gdzieś ten temat jest. Czy te zapowiedzi wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z wczoraj i z dziś zresztą też z poranka, to jest już jakiś mały przełom, czy jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, że możemy mówić, że na pewno taką bazę będziemy mieli?
1: Żeby powiedzieć, że na pewno będziemy mieli taką bazę, to muszą być podpisane dokumenty, rozpoczęte inwestycje i wskazana dokładna lokalizacja. Wtedy można powiedzieć, że już konkretnie będzie taka baza powstawać. Oczywiście to zwiększa szanse na tą bazę i dobrze, że takie rozmowy są podejmowane. Dobrze, że Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z Pałacem Prezydenckim takie działania prowadzą. Tak jak tak to też wspomniał, ta inicjatywa Fortu Trump, która teraz wraca w jakiś sposób, została przerwana nie do końca z naszej winy, tylko raczej ze zmiany władzy w Stanach Zjednoczonych i trzeciej kadencji bardzo słabego prezydenta Baracka Obamy, którego zastępował, można powiedzieć, Joe Biden. Natomiast no niestety trzeba powiedzieć, że obecna partia demokratyczna, ta słowami profesora Wiktora Hansona, jakobińska partia w zasadzie, nie realizuje w dużej mierze interesów narodowych Stanów Zjednoczonych, więc nie dziwmy się, że taki poślizg ta inicjatywa otrzymała. Natomiast jeśli chodzi o te rozmowy, no to już kontakt w kuluarach z Pete'em Hegsethem, rozmowy wcześniej obu prezydentów na ten temat, deklaracja prezydenta Trumpa, na razie tylko deklaracja niestety o tym, że zostaną przesunięte jednostki z Niemiec być może do Polski. To jest oczywiście kierunek z polskiego punktu widzenia słuszny. To jest oczywiście kierunek, który powinniśmy kibicować, żeby został zrealizowany i żeby udało się to dopiąć. Ale jest to też, tutaj odwołam się do profesora Andrew Michty, realizacja po prostu nowej geografii bezpieczeństwa NATO. To znaczy linia frontu przesunęła się z Łaby na Bug, można tak powiedzieć, i na granice Republik Nadbałtyckich i granicy fińską i norweską. Więc no tutaj wzmocnienie wschodniej flanki, tak jak to profesor Michta widzi, no jest właśnie konieczne, żeby po prostu dostosować rozkład sił i przygotowanie na to, na nową geografię po prostu bezpieczeństwa.
0: Czy można przypuszczać zatem, że Polska w tym, jak to mówią Amerykanie, NATO 3.0 będzie beneficjentem, bo jesteśmy świadkami szybkiego i prawdopodobnie daleko idącego przeglądu amerykańskich sił w Europie. Amerykanie nazywają to NATO 3.0. Ta nowa rzeczywistość to będzie rzeczywistość dla nas dobra, czy może wręcz przeciwnie, biorąc pod uwagę, że będzie się to wiązało z jakimiś ograniczeniami amerykańskiej obecności w Polsce, to wcale tak dobrze nie będzie.
1: No to zobaczymy, jaki będzie wynik tego półrocznego przeglądu obecności amerykańskiej w Europie zapowiedzianego przez Pete'a Hegsetha. A z drugiej strony musimy też wziąć pod uwagę, że Amerykanie z Europy się wysuwać raczej nie będą. To być

0: Może będzie tak, że pozostaną siły amerykańskie na tym poziomie, na którym są. Nie będzie po prostu nowych jednostek z oceanu. No i musimy też sobie zdać sprawę, że trzeba przekonfigurować trochę nasze myślenie, bo my cały czas w Europie uważamy, że NATO jest tym głównym punktem ciężkości na świecie, że Europa to jest ten główny teatr, na którym rozgrywają się można powiedzieć, dzieje, czy to, jak świat będzie wyglądał politycznie. Natomiast w tej chwili tak nie jest. My jesteśmy drugorzędnym teatrem, odpowiednikiem Japonii, Korei Południowej z czasów zimnej wojny. I z tego powodu oczywiście będziemy mieli, jeżeli uda się wynegocjować stałą bazę i ją wybudować i ściągnąć tutaj wojska amerykańskie, te wojska zostaną w Europie, one będą. Natomiast będziemy musieli mieć cały czas z tyłu głowy, że głównym teatrem w tej chwili działa dla Stanów Zjednoczonych jest Indo-Pacyfik. I to jest ten pierwszorzędny teatr. My jesteśmy tym drugorzędnym, co oczywiście, jak spojrzymy na historię zimnej wojny, nie znaczy wcale, że Amerykanie nie mogą na przykład w sytuacji zagrożenia zwiększyć jednak liczebności swoich wojsk, czy odpowiedzieć na agresję ze strony na przykład Rosji.
1: A jeśli chodzi o, kwestię, którą podnoszą także Amerykanie, czyli tego, że Europa musi wziąć odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i musi potrafić sama się obronić. Czy dziś Europa, pańskim zdaniem, panie doktorze, potrafiłaby się obronić w razie agresji bez udziału Stanów Zjednoczonych?
0: Dziś nie. Dziś Europa, nawet zakładając dobre przygotowanie państw skandynawskich, ten z Finlandii, nasze inwestycje, nie jesteśmy w stanie się bronić w tej chwili sami. A poza tym musimy wziąć jeszcze jedną rzecz pod uwagę, że oczywiście mówimy tu o sojuszu NATO, też musimy pamiętać, że w tej chwili wszystkie państwa zaczynają już bez rękawiczek, bez maski realizować swoje narodowe interesy. I nawet w ramach NATO nie wszystkie państwa mają te same interesy, nie wszystkie państwa mają te same cele, nie wszystkie państwa mają też takie same odczucie zagrożenia ze strony Rosji, czy w ogóle odczucie zagrożenia z tej strony. Więc tak czy inaczej ta współpraca z Amerykanami będzie nam po prostu potrzebna. A druga sprawa, no to to, czym, co zaczyna w tej chwili nabrzmiewać w Europie, to jest kwestia no właśnie przesilenia, jeśli chodzi o władzę liberalnej lewicy, która jest głównym w zasadzie winowajcą tego, że Europa się rozbroiła, że nie mamy przemysłu i to nie tylko przemysłu wojskowego, ale też militarnego, ale też cywilny. No, musimy odbudować i przemysł cywilny, i wojskowy. Pewnie przywrócić pobór i pewnie zacząć myśleć po prostu o kwestiach bezpieczeństwa bardzo szeroko, łącznie z kwestią migracyjną, z kwestią właśnie energetyczną, z kwestią posiadania własnej bazy produkcyjnej, z łańcuchami dostaw wśród państw, które mają po prostu zbliżone do nas interesy. Stąd Bukareszteńska Dziewiątka czy inicjatywa Trójmorza jak najbardziej odpowiadają przynajmniej teoretycznie na te wyzwania, które się teraz pojawiają.
1: I tak w Polskim Radiu 24 mówił dr Krzysztof Winkler, ekspert do spraw międzynarodowych z Warsaw Enterprise Institute. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję również państwu, ale proszę o pozostanie z Polskim Radiem 24. Już za chwilę informacje, a zaraz po nich będziemy rozmawiali właśnie o tym, co wydarzyło się w Białej Podlaskiej i o tym, czy nasze służby mogły temu zapobiec. Jak obce służby działają w naszym kraju i czy to jest zagrożenie też dla zwykłych obywateli, a już później wrócimy do tego amerykańsko-irańskiego porozumienia, ale spojrzymy na jego ekonomiczne skutki, bo z jednej strony cena ropy naftowej na rynkach spada, no ale czy to się utrzyma, biorąc pod uwagę, że i Amerykanie, i Irańczycy rozmawiać na razie nie będą, a z drugiej strony program CPN zostaje wygaszany powoli do końca miesiąca. O tym będziemy rozmawiać.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8:30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
4: Każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie.

0: Goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
1: Prawdziwa Rosja to cykl audycji, w których poszukujemy odpowiedzi na pytanie o stan rosyjskiego społeczeństwa. W poszukiwaniach pomagają Rosjanie, politolodzy niezależni, obrońcy praw człowieka i dziennikarze, ale również zwykli obywatele putinowskiej Rosji. Dlaczego Rosja jest jaka jest? Audycja Prawdziwa Rosja w każdą sobotę o 17:06 na antenie Polskiego Radia 24 i w formie podcastu w serwisie polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
2: Autopromocja.

0: Minęła godzina druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział wprost, że nie miał intencji obrażać Polski i Polaków czy zaszkodzić relacjom polsko-ukraińskim. Tak o ostatnim spotkaniu z ukraińskim przywódcą mówił premier Donald Tusk tuż przed powrotem do kraju ze szczytu Unii Europejskiej. Krótko potem kancelaria prezydenta Nawrockiego poinformowała, że podjął on decyzję o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego przyznanego przez Andrzeja Dudę.
1: Premier Donald Tusk i prezydent Wołodymyr Zełenski rozmawiali na marginesie unijnego szczytu w Brukseli. Jednym z tematów było napięcie na linii Polska-Ukraina po ostatnich decyzjach ukraińskiego przywódcy. Oby historia nie zrujnowała nam przyszłości, mówił szef polskiego rządu.
2: Chciałbym, żeby minimalizować koszta tej niepotrzebnej, z naszego punktu widzenia złej, nagannej decyzji prezydenta Zełenskiego i liczę na to, że wszyscy w to zaangażowani będą przynajmniej mieli ten najważniejszy priorytet polityczny na uwadze, żeby historia nam nie zrujnowała przyszłość.
1: Premier nawiązał też do polsko-ukraińskiej konferencji, która w przyszłym tygodniu odbędzie się w Gdańsku. To spotkanie dotyczące odbudowy Ukrainy po wojnie, gdzie spotkają się biznesmeni z całego świata. Poinformował, iż nie otrzymał od prezydenta Zełenskiego ani deklaracji dotyczącej przyjazdu do Gdańska, ani rezygnacji z pojawienia się na wydarzeniu. Zauważył jednak, że eskalacja napięcia będzie miała wpływ na atmosferę konferencji. Agata Król, Polskie Radio.
0: Sytuacja na Ukrainie była jednym z głównych tematów podczas szczytu Rady Europejskiej w Brukseli. Na początku tygodnia Unia otworzyła pierwszy klaster negocjacyjny na drodze do integracji Ukrainy ze wspólnotą. 27 po zmianie władzy na Węgrzech jednomyślnie wspiera Kijów w wojnie z rosyjskim najeźdźcą. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte spotka się w środę z prezydentem Donaldem Trumpem w Białym Domu. To wizyta w atmosferze narastających napięć między Waszyngtonem a europejskimi sojusznikami.
3: Mark Rutte spotka się z Donaldem Trumpem w gabinecie owalnym. Będą rozmawiać m.in. o zbliżającym się szczycie sojuszu w Ankarze. Podczas trzydniowej wizyty, która zaczyna się we wtorek, sekretarz generalny rozmawiać będzie również z wysokimi urzędnikami administracji Trumpa oraz członkami kongresu. Wizyta Rutte odbywa się kilka tygodni po tym, jak Stany Zjednoczone poinformowały europejskich sojuszników o zamiarze zmniejszenia liczby myśliwców i okrętów wojennych dostępnych dla NATO w Europie. Amerykański sekretarz obrony Pete Hegseth skrytykował w czwartek sojuszników z NATO. Podobnie jak wcześniej Donald Trump, Hegseth nazwał sojusz papierowym tygrysem. Ogłosił